0: Ale paradoks pokoju polega na tym, że kiedy świat się zbroi, a agresja rośnie, najlepszym sposobem, aby uniknąć wojny, jest przygotowanie się do niej, mówił brytyjski premier. Nowe środki mają pomóc m.in. w zakupie dronów, uzupełnianiu zapasów amunicji, modernizacji sprzętu i rozwijaniu programów samolotów bojowych przyszłości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Francja. W 1/8 finału mundialu Francuzi pokonali Szwedów 3-0 w meczu rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Paragwaj, który w poniedziałek sensacyjnie wyeliminował Niemcy. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé, jedną Bradley Barcola. Szwecja zakwalifikowała się do turnieju w Ameryce Północnej rzutem na taśmę, pokonując w finale baraże Polskę 3-2. Można było przewidzieć, że w starciu z finalistą poprzedniego mundialu i triumfatorem z 2018 roku zespół ze Skandynawii nie zdoła nawiązać równorzędnej walki. I rzeczywiście Francuzi mieli ogromną przewagę i oddawali mnóstwo strzałów, ale niespodziewanie długo nie potrafili pokonać bramkarza Jakoba Zetterstrema. Udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdy indywidualną akcją popisał się Kylian Mbappé. W 53 minucie na 2-0 podwyższył Bradley Barcola, a reprezentantów trzech kolejnych dobił znów Mbappé, który pokonał bramkarza po raz drugi w 74 minucie. Spotkanie Francji z Paragwajem w 1/8 finału Mistrzostw Świata planowane jest na sobotę na 23 polskiego czasu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze także więcej chmur. Największe prawdopodobieństwo burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju, a na termometrach od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie i około 30 w centrum do 34 i 36 we wschodniej i południowej wschodniej części kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do 100. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Niemcy i Holandia poza mundialem po dramatycznych seriach rzutów karnych. Nie, nie, drodzy Państwo, to nie pomyłka. Dzisiaj w magazynie gospodarczym saldo mundial. Już za chwilę w naszym studiu gość i ekonomista, który z bliska przyglądał się Mistrzostwom Świata w Stanach Zjednoczonych, a nawet był na jednym ze spotkań fazy grupowej. Wielki sport i wielkie pieniądze. Marek Klapa, zapraszam. Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Muszę zacząć od pytania o wrażenia z mundialu, bowiem był pan na jednym z meczów fazy grupowej w San Francisco.
4: San Francisco, tak.
3: Austria grała
4: z Jordanią.
3: No i jak wrażenia?
4: Bardzo ciekawy stadion. Sama impreza też bardzo interesująca. Powiedziałbym, że ten mundial troszeczkę mniej widać niż w Europie wtedy, kiedy mamy takie wydarzenia. Mam takie swoje doświadczenia z innych tego rodzaju wydarzeń na naszym, naszym kontynencie. Tamte miasta są większe. Ja nie pojechałem specjalnie na mundial. Byłem akurat najpierw w Nowym Jorku, wtedy, kiedy mundial się rozpoczynał. Potem byłem właśnie w San Francisco. No i wiedząc wcześniej, że będę, postarałem się kupić bilet i nie zapłaciłem za niego jakoś tak specjalnie drogo, bo kosztowało mnie to około $250, co wobec tych cen, o których się mówi i które widać, bo dużą różnicą przede wszystkim, dla mnie najpoważniejszą różnicą między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest to, że w Stanach Zjednoczonych mamy ten dynamic pricing, czyli to, że ceny biletów mogą być sprzedawane powyżej ceny nominalnej. No i nawet sami organizatorzy umożliwiają taki handel, co w Europie jest niemożliwe, bo w większości krajów w Europie nie można sprzedawać biletów powyżej ceny nominalnej. Oczywiście to się zdarza, gdzieś tam z konikami się można spotkać przy stadionach. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to organizator jest niejako konikiem i sam zarabia na tym, że pomiędzy kibicami te bilety są sprzedawane. Stąd między innymi te takie bardzo wysokie ceny, o których się mówi. Ja wybrałem taki mniej popularny.

0: popularny mecz, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mniej popularny, ale stadion był pełny, więc było to rzeczywiście ciekawe doświadczenie.
1: I to pokazuje, jak wiele na samych biletach wstępu zarabiają organizatorzy mundialu. Ale zacznijmy od bardzo aktualnej rzeczy. Dzisiaj w nocy dwa bardzo ciekawe mecze, w wyniku których z mundialu wyleciały dwie potężne drużyny. Niemiecka i holenderska.
0: Nie chciałby pan, panie redaktorze, widzieć twarzy moich kolegów analityków z Niemiec i Holandii dzisiaj na takim naszym porannym spotkaniu eToro. Rzeczywiście przeżywają to mocno. Myślę, że bardziej to przeżywają, niż my przeżywaliśmy to, że nasza drużyna w ogóle nam na mundial nie pojechała.
1: A proszę, a czy organizatorzy nie przeżywają też tego, że akurat odpadają kibice, po pierwsze liczni, po drugie zamożni, bo akurat trzeba to oddać kibicom i niemieckim, i holenderskim, że jadą nie tylko z nadziejami na taki turniej, ale też z pełnymi portfelami.
0: Myślę, że w tym pytaniu, które mi pan zadał, w gruncie rzeczy jest ukryte drugie pytanie o to, czy dzisiaj jest w mundialu więcej emocji sportowych, czy może więcej jest biznesu.
1: No właśnie.
0: I ja rzeczywiście jako ekonomista widzę w tym bardzo duży, świetny biznes, co najmniej tak samo istotny jak emocje sportowe, a nawet czasami chyba ten biznes jest istotniejszy. Widzimy to chociażby po tym, jak wygląda sam mecz. Widzimy te przerwy, które się pojawiły w meczu po to, żeby amerykańska telewizja mogła tam wrzucić troszeczkę reklam. I widzimy to, że piłka nożna to wydarzenie jest coraz bardziej takim dużym wydarzeniem biznesowym i z tego punktu widzenia oczywiście odpadnięcie i Holandii, i Niemiec, dwóch dużych gospodarek europejskich, właściwie dużych gospodarek światowych i to, że już kibice nie przyjadą na kolejne mecze, chociaż tutaj może być tak, że część tych kibiców pozostaje na miejscu, bo prawdopodobnie liczyli na to, że ich drużyny dalej będą grały, więc pewnie mają te bilety, ale będą mogli sprzedać te bilety oczywiście na platformie organizatora. Organizator bierze 15% od ceny, a bilet jest sprzedawany, jeśli chodzi o Maroko, czy kibiców z Maroko, czy Paragwaj, są to w naturalny sposób troszeczkę biedniejsze kraje. Też tych kibiców jest pewnie troszeczkę mniej. No więc to na pewno jest wydarzenie. Na pewno organizatorom zależałoby na tym, żeby ta grupa tych krajów, które będą grały wśród 8 największych drużyn, to były właśnie te największe i najbogatsze kraje, bo to powoduje, że ten biznes związany z mundialem najlepiej się kręci.
1: No i proszę, czyli może się rozpocząć masowe odsprzedawanie
0: Brazylia
1: biletów.
0: Nie odpadła, chociaż była też blisko, więc można powiedzieć, że tutaj to też jest troszeczkę mniej zamożny kraj, ale znowu bardzo ludny. W związku z tym myślę, że trochę tych krajów odpadnie, ale dalej pozostają w grze inne istotne rynki światowe. Bo to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie chociażby na przykład ja byłem na meczu Jordania-Austria, ale widziałem reklamy na przykład firm z Ameryki Południowej, takich, które są skupione bezpośrednio na Ameryce Południowej. Widać, że ta uwaga związana z mundialem jest bardzo szeroka i taka zdywersyfikowana. Nie tylko Europa, Ameryka Południowa, także Afryka. Afryka, bardzo dużo krajów przeszło dalej, krajów afrykańskich w turnieju, więc widać, że to jest takie duże globalne święto. No i to jest największy mundial w historii, bo mamy 48 drużyn, więc ma kto odpadać z tego turnieju, też moglibyśmy powiedzieć.
1: A to prawda. No dobrze, bilet już powiedzieliśmy, zapłacił pan $250 amerykańskich za bilet wstępu, to teraz na bilecie oczywiście się nie kończy, no bo trzeba zakupić sobie coś do picia, coś do jedzenia. Jak te ceny wyglądają właśnie w takim dniu meczowym i na samym stadionie Mistrzostw Świata?
0: Jak trafiamy na taki stadion, to właściwie trafiamy w taki nowy mikrokosmos, bo tam w gruncie rzeczy są tylko te marki, które są reklamowane na stadionie i tylko one mogą sprzedawać tam swoje produkty. To jakbyśmy mieli to odnieść do takiej naszej sytuacji codziennej, no to chyba tylko na lotniskach miewamy taką sytuację, że nie możemy wnieść jakiegoś tam picia w

0: większych pojemnościach. W związku z tym musimy to kupić na lotnisku. Tam jest tak, że wchodzimy i kupujemy już na miejscu. Ameryka w ogóle zrobiła się w ostatnich latach droga za sprawą inflacji, także za sprawą wzrostu wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych. Akurat dolar nie jest jakoś szczególnie mocny. Ostatnio, w ciągu ostatnich kilku dni się wzmocnił, ale generalnie dla nas, dla Polaków jest tak, że akurat dolar pozostaje znacząco słabszy niż pozostawał w ciągu ostatnich 5 lat. No ale to nie zmienia faktu, że najpopularniejszy napój alkoholowy na stadionie kosztuje około 25 dolarów, czyli trochę powyżej 100 zł. Oczywiście tutaj plusem jest to, że możemy wnieść swoją własną wodę na stadion. Czyli akurat jeżeli ktoś nie chce nic na miejscu kupować, a tą butelkę wody chce ze sobą mieć, to taką standardową butelkę wody można wnieść i to jest pewna różnica.
1: Bo żaden producent wody nie jest sponsorem.
0: Jak sądzę, wśród sponsorów jest firma, która produkuje wodę, no ale jest to rodzaj takiego wentylu bezpieczeństwa, bo przecież uczestniczą w tym wszyscy, kim też władze lokalne, politycy, oni też nie mogą tworzyć, starają się ograniczyć ten wymiar pewnej ekskluzywności. Bo bardzo dużo się mówiło, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych mówiło się dużo o cenach biletów, o cenach transportu na stadion. Ja akurat byłem w to takie szeroko pojęta okolica San Francisco Bay, więc tam transport na stadion kosztował standardowo tam do 10 dolarów. Mieliśmy tę dyskusję w Nowym Jorku, gdzie mówiło się o tym, że pociąg może kosztować 100 dolarów. Ostatecznie ta cena okazała się być niższa, ale widać, że dużo firm najróżniejszych próbuje zarobić przy okazji tego, a władze lokalne w wielu wypadkach nie do końca godzą się na sytuację, w której zyski mają być przekazywane organizatorom, a oni mają dopłacać do tego. To jest trochę inaczej niż to, co obserwowaliśmy, często obserwujemy w Europie, a już w ogóle nie to, co mieliśmy w Polsce, kiedy w gruncie rzeczy państwo płaciło za większość rzeczy. No ale dla nas to było wydarzenie aspiracyjne w dużym stopniu, więc na pewno patrzyliśmy na to troszeczkę inaczej.
1: No dobrze. Bez wymieniania nazw, co prawda, ale myślę, że jeden temat możemy sobie omówić. Chodzi o producentów sprzętu sportowego, a konkretnie odzieży sportowej. Bo ja o tym nie wiedziałem, niedawno o tym przeczytałem, że inwestorzy na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych krajach, zwracają uwagę, w jakich strojach grają zawodnicy konkretnych drużyn. To się tak pięknie nazywa sponsor techniczny. Które drużyny w jakich strojach odpadają, które przechodzą dalej. I to parcie na logotypy jest potężne i ono nawet czasami może mieć odzwierciedlenie w notowaniach niektórych spółek produkujących taką odzież. Naprawdę to ma aż takie przełożenie, to w jakich strojach biegają potencjalni przyszli mistrzowie świata?
0: Tak, panie redaktorze, ma to przełożenie. Jeżeli patrzylibyśmy na cały mundial, to byśmy powiedzieli, że on dzisiaj nie ma wpływu na całą gospodarkę, ale ma wpływ na pewne sektory, na pewne branże. I jednym rzeczywiście z tych sektorów jest właśnie odzież sportowa, której sprzedaje się zdecydowanie więcej niż zwykle w okresie Mistrzostw Świata w piłce nożnej i innych dużych wydarzeń piłkarskich. No i proszę zdać sobie sprawę z tego, że oczywiście tych marek mamy bardzo, bardzo dużo, ale jest kilka tych marek, które są najbardziej widoczne w czasie Mistrzostw Świata. Po pierwsze sprzedają się same koszulki tych drużyn, które grają. One mają ten logotyp i one są sprzedawane przez daną firmę. To jest pierwszy element. Po drugie, inne osoby kupują też inny sprzęt sportowy. Oglądają piłkę, są zainteresowane piłką, częściej myślą o sporcie, więc rzeczywiście my to widzimy. Co prawda, jakby potem na to spojrzeć już z punktu widzenia giełdy samej, na przykład jak to wpływa na kursy, to ja tak przy okazji właśnie mundialu zrobiłem sobie taką analizę i okazuje się, że właściwie mamy takie dwie duże firmy, jedną niemiecką, drugą amerykańską, które są najbardziej widoczne na mundialu. No to jakbyśmy spojrzeli sobie na 6 ostatnich takich turniejów, czyli mamy 6 razy 4, 24 lata ostatnie, no to raczej akcje tracą podczas mundialu.
1: Ciekawe.
0: Tak się okazuje. Jednej firmy troszeczkę bardziej, drugiej

0: i tej amerykańskiej są gdzieś bardziej w okolicach zera. Okazuje się, że wzrosty zwykle są przed mundialem, że to są bardziej oczekiwania inwestorów na to, co się będzie działo. Natomiast już sam mundial, no może to jest też trochę tak, że więcej drużyn odpada niż wygrywa Puchar Świata, tak? Mhm. Bo mamy 48 uczestników. Faktycznie. A więc 47 drużyn przegra, a tylko jedna wygra. Więc 47 tych koszulek, można powiedzieć, będzie przegranych, a tylko jedna wygra. Więc myślę, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale moglibyśmy na to spojrzeć właśnie w taki sposób.
1: To jest naprawdę niesamowite, bo oczywiście większość kibiców, zdecydowana większość, no, nie uczestniczy na żywo, nie czuje tej atmosfery. No i co się okazuje? Badania z ostatnich lat pokazują, że tuż przed dużymi imprezami sportowymi, a w szczególności przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej i przed Mundialem, wzrasta sprzedaż telewizorów. To znaczy, jak już ktoś wymienia telewizor, to właśnie przed dużą imprezą sportową. Takich powiązań gospodarki z imprezą sportową o charakterze masowym, no, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Jest rzeczywiście tych powiązań bardzo dużo i to jest kolejna branża, o którą pan wspomniał, która rzeczywiście też zyskuje. Sprzedaż telewizorów na całym świecie znacząco rośnie w czasie Mistrzostw Świata. Zresztą to jest ciekawe, jak oglądamy polską telewizję czy polskie media, to widzimy, że w okolicy właśnie tych dużych wydarzeń sportowych rośnie ilość reklam właśnie związanych z telewizorami. Jeszcze rośnie ilość reklam piwa, ale można powiedzieć, że one trochę przyćmiewają to, co standardowo obserwujemy, czyli głównie reklamy leków. Akurat podczas Mistrzostw Świata mamy więcej telewizorów, więcej piwa, a mniej leków. I to dotyczy rzeczywiście całego świata, chociaż coraz częściej oglądamy też Mistrzostwa Świata na smartfonach. To jest bardzo ciekawe, bo ja, tak jak pan powiedział, byłem na meczu w San Francisco, ale byłem też w Nowym Jorku, kiedy rozpoczynały się Mistrzostwa Świata i tam akurat tego tak bardzo nie było widać, bo New York Knicks wygrywali tytuł w NBA i to był największy hype związany właśnie ze sportem w Nowym Jorku. No i muszę powiedzieć, że tam już oczywiście w Central Parku była zorganizowana taka duża impreza, gdzie można było oglądać ten mecz. Natomiast na ulicach Nowego Jorku widziałem po prostu ogromną ilość ludzi wpatrzoną w smartfony i właśnie w ten sposób oglądali oni w większości właśnie ten finał. To był i czwarty, i piąty mecz właśnie Knicksów w finale NBA. Więc w Nowym Jorku zdecydowanie można powiedzieć, że przynajmniej w tym początkowym okresie to koszykówka mocno przyćmiła piłkę nożną.
1: No proszę bardzo, konkurencja w Stanach Zjednoczonych w postaci koszykówki jest oczywiście bardzo wyraźnie widoczna.
0: Ale widać, że sport jest naprawdę wielkim biznesem. W Stanach Zjednoczonych widać to troszeczkę bardziej, bo te regulacje są mniejsze, choćby z biletami. Widać, jaki jest rzeczywisty popyt. Bo jeżeli w Europie mamy ograniczenia związane z ceną takiego biletu, to te ceny, które są i ta rzadkość, która występuje, to, że to jest, że chcemy się dostać na ten stadion i chcemy tam tak naprawdę w cenie możemy zobaczyć odzwierciedlenie tego, jaki jest popyt. W Europie tego nie widzimy, przynajmniej w tych oficjalnych cenach, więc stąd tak wysokie ceny i stąd no, też to w wielu wypadkach duże zainteresowanie.
1: Na koniec tego wątku, czy zgodzi się pan z opinią, że z roku na rok coraz mniej jest właśnie sportu w sporcie, a coraz więcej jest wielkiego biznesu w sporcie? Chociażby te pomysły, które się pojawiają, żeby jeszcze mocniej napompować mundial, żeby w kolejnych edycjach brały udział no, jeszcze większa liczba drużyn, żeby to było jeszcze bardziej masowe, jeszcze dłuższe, rozciągnięte na kolejne kraje świata. Dość powiedzieć, że za 4 lata to będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko, ale tak. Będą jeszcze w trzech krajach Ameryki Południowej pierwsze 3 mecze fazy grupowej. się odbywały. Także potężna impreza.
0: To znaczy, ja myślę, że ta dywersyfikacja geograficzna, czyli aha, to zróżnicowanie jest bardzo okej, bo daje większej liczbie ludzi
1: możliwość uczestnictwa.
0: Nie uciekniemy od tego, że ten sport będzie się coraz bardziej komercjalizował. Możemy widzieć właśnie tak

takie zmiany w ogóle w konstrukcji tego, jak wygląda mecz. Mamy te przerwy na nawodnienie. Jest to pewna droga do tego, żeby podzielić być może mecz na kwarty, tak? I być może w ten sposób zwiększyć dochody. Zobaczymy, w którym kierunku będzie to szło.

0: więcej. Komercjalizacja do pewnego poziomu, ona tak naprawdę powoduje, że zwiększa się dostępność do tego produktu dla większej liczby ludzi. Ważne, żeby nie przesadzić i nie pójść w tym wszystkim, nie pójść wszystkim za daleko. Ale proszę jeszcze pamiętać o tym, że Mistrzostwa Świata są i te wszystkie wydarzenia są limitowane klubową piłką, bo ona też się rozwija. Te mistrzostwa nie mogą trwać zbyt długo, bo piłkarze muszą wrócić do swoich klubów, tak? Mhm. Robert Lewandowski, znaczy teraz w przeciwieństwie do innych wielkich graczy ma wolne i miał czas na negocjowanie i jak się okazuje wyląduje też w Stanach Zjednoczonych, czyli w Chicago. No ale ci piłkarze już za chwilę po zakończeniu mistrzostw będą myśleć o rozpoczęciu sezonu klubowego. Kluby piłkarskie to też jest wielki biznes. Kilka klubów na świecie jest notowanych na giełdzie, to też jest ciekawe, można nawet w te kluby zainwestować. To pewnie jest ciekawy temat na rozmowę już jak zaczną, pewnie w sierpniu, czy w drugiej połowie sierpnia, czy na początku września, jak się już to wszystko znowu zacznie i znowu będziemy bardziej zainteresowani piłką klubową.
1: To jesteśmy umówieni, to jest nawet ciekawy temat do magazynu Saldo. Wrócimy do tematu piłki nożnej i giełdy.
0: Czy warto zainwestować w kluby piłkarskie.
1: Tak, i spróbujemy pograć piłką nożną na parkiecie. Kiecie warszawskiej giełdy na przykład. No dobra, zmieńmy na chwilę temat, bo gospodarka nie śpi, nie samym mundialem człowiek żyje. Wstępny odczyt inflacji 2,5%. Idealnie w celu inflacyjnym. Spodziewał się pan takich dobrych wieści z GUS-u?
0: Spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem. Spodziewałem się tego, że to może być poniżej 3%. Natomiast nie spodziewałem się, że to będzie 2,5%. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od nowego miesiąca zdrożeje paliwo i będzie to dodatkowy impuls. W związku z tym do tego 2,5% to bym się tak bardzo na razie nie przyzwyczajał. Na świecie mamy tą inflację w wielu miejscach na wyższym poziomie. Mamy pewien podział. W Niemczech i w Polsce ta inflacja troszeczkę spadała. W innych krajach ona rośnie. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 4%. Po raz pierwszy od bodajże 3 lat. Więc tam to jest poważniejszy kłopot. No, cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się w cieśninie Ormus i na linii Stany Zjednoczone i Iran, dlatego że tutaj cały czas mamy to ryzyko eskalacji, a to ryzyko eskalacji niesie za sobą ryzyko wzrostu cen paliw. My w Polsce mieliśmy tutaj taki ogromny komfort, którego nie miały osoby w bardzo wielu innych krajach. Ceny paliw właściwie mieliśmy stałe, czy one się wahały w bardzo niewielkim stopniu, niskie w porównaniu do innych krajów, więc można powiedzieć, że myśmy takich rynkowych impulsów związanych z tym, co się dzieje na świecie, nie odczuwaliśmy. To było bardzo ciekawe, bo ja rozmawiałem właśnie z moimi kolegami z innych krajów i oni mówili, tutaj nam paliwo jakby bezpośrednio na stacjach benzynowych w dużo większym stopniu niż my odczuwali te momenty, w których sytuacja na Bliskim Wschodzie się poprawiała, pogarszała. My byliśmy troszeczkę od tego odłączeni. Wyższe ceny paliw też powodują, że staramy się być bardziej efektywni w tym, co robimy. Więc ten impuls akurat do naszej gospodarki nie dotarł. Pojawi się być może teraz, wtedy, kiedy to paliwo troszeczkę zdrożeje, a drożeje no, na wakacje, więc można powiedzieć, że jak będziemy się gdzieś wybierać za granicę, to tankując w Polsce będziemy płacić więcej, no ale mniejszy będzie szok, jak wyjedziemy z Polski, bo ta różnica między ceną w Polsce a ceną za granicą będzie w związku z tym troszeczkę mniejsza.
1: Panie Pawle, ropa naftowa nam solidnie staniała w ostatnich dniach. Nawet optymistyczne niektóre prognozy nie zakładały $70 za baryłkę. To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra. Przed wojną średnia była koło 60-65 dolarów, więc jesteśmy już dosyć blisko tej średniej. Dolar nam drożeje, no bo on się wzmacnia dlatego, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną wyższe na dłużej. Mamy też nowego szefa Fedu, który okazał się być dużo bardziej jastrzębi niż się wydawało. Na etapie zatwierdzania go przez kongres wydawało się, że on będzie w większym stopniu spełniał oczekiwania Donalda Trumpa, a oczekiwania Donalda Trumpa były takie, żeby stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały obniżone już.

0: najlepiej do 1% i żeby tak to wyglądało. A widać, że nowy szef Fedu, dla mnie on jest takim, bym powiedział, troszeczkę konserwatystą, także ekonomicznym. Na pewno chce zmniejszać bilans Fedu, czyli chce ściągać troszeczkę gotówki z rynku. Chce wprowadzać quantitative tightening, czyli właśnie ten ograniczać to drukowanie pieniędzy czy wykupywanie obligacji przez bank centralny na rynku i w ten sposób jakby wspieranie gospodarki tym dodatkowym pieniądzem. Chce ograniczać ilość danych, które będą podawane przez bank centralny na rzecz danych prywatnych. Nie chce, żeby bank centralny tutaj dawał jakieś wytyczne do tego, co się ma dziać, a raczej bank centralny był w pełni niezależny i oceniał to, co produkują, jeżeli chodzi o dane, inne instytucje. Więc bardzo ciekawy kierunek i zupełnie dużo bardziej jastrzębi, niż nam się wydawało w momencie, w którym ta kandydatura się pojawiała.
1: A w tej chwili dolar 3,77 niezmiennie. Pan Paweł Majtkowski, eToro, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: My również dziękujemy. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A nasze zaproszenie przyjął pan dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, rząd tworzy nowe stanowisko pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Czym właściwie jest, jak rozumieć samą odporność państwa z perspektywy bezpieczeństwa narodowego? Czy mówimy tutaj wyłącznie o obronności, o przemyśle zbrojeniowym, czy znacznie szerszym systemie przygotowania państwa na kryzysy?
4: Odporność państwa to zdecydowanie szersze pojęcie niż sama obronność, czyli wojskowość, czyli sprzęt zbrojny. To coś więcej niż tylko siły i środki walki zbrojnej. Przede wszystkim konflikt na Ukrainie pokazuje nam, jak ważne jest to, abyśmy przygotowali naszych obywateli do działań agresywnych przeciwnika, tak? Czyli chociażby zdolność do radzenia sobie w trudnej sytuacji, w sytuacji ostrzału, również w sytuacji, gdy mamy problemy z podstawowymi mediami, gdy nie ma wody, żywności i tak dalej. W związku z czym można powiedzieć, że odporność społeczna jest bardzo szerokim pojęciem. No i przede wszystkim trzeba również rozwijać te systemy, te podsystemy, które już tutaj możemy obserwować na Ukrainie, tak? Czyli chociażby też obrona cywilna jest bardzo ważna.
3: Obrona cywilna nabrała tego znaczenia rzeczywiście i sytuacja na Ukrainie, to jak Ukraina radziła sobie z rosyjską agresją, bardzo mocno to udowodniła, pokazała właśnie ważność różnego rodzaju elementów, które przydają się później we współczesnej obronie państwa przed zagrożeniami, przed agresją innego państwa. Natomiast ten zakres kompetencji też nowego pełnomocnika ma być, mam wrażenie, bardzo szeroki. Od przemysłu zbrojeniowego ma się też znaleźć kwestia dotycząca edukacji społeczeństwa, właśnie takiej gotowości na różnego rodzaju kryzysy ze strony obywatelskiej. Czy to świadczy o zmianie też filozofii bezpieczeństwa, w której równie ważna jak armia staje się odporność cywilna wspomniana przez pana?
4: Tak, na pewno tutaj widzimy pewną ewolucję. Przede wszystkim bezpieczeństwo już jest rozpatrywane w szerszym znaczeniu. Takie stanowisko świadczy o tym, że rząd również ma taką nową koncepcję tutaj traktowania kwestii bezpieczeństwa narodowego. No i tutaj jeszcze do samego tego stanowiska trzeba tutaj wskazać, że faktycznie ten zakres zadań pani tej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej byłby bardzo duży, od edukacji obronnej po działania, które mają wpływać na rozwój przemysłu obronnego, po pozyskiwanie nowych środków walki. Tutaj myślę, że chodzi głównie o to, co będziemy realizować w ramach programu Polska Zbrojna, czyli kolokwialnie ten program SAFE. Tak? I tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że faktycznie, tak jak tutaj właśnie państwo mówiliście chwilę temu,

0: te zamówienia w przemyśle obronnym znacząco wzrosły, co jakby można powiedzieć jest bardzo dobrą informacją dla nas. To znaczy też o tym, że te firmy nasze zbrojeniowe, nasz polski sektor zbrojeniowy dobrze już wykorzystuje te 27 miliardów z programu SAFE, które zostały przekazane na nasze rachunki bankowe w ramach pierwszej takiej transzy.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Panie redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Postawiłem pytanie a propos tego, czy jesteśmy bliżej tego trwałego pokoju, porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no ale chyba nie jesteśmy, bo ponownie mamy dość rozbieżne informacje, które do nas dopływają. Pierwsza z nich i ta najbardziej aktualna jest taka, że amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, by tam spotkać się z negocjatorami z tego kraju, ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu. Tak poinformował we wtorek rzecznik MSZ Kataru. Natomiast te amerykańsko-irańskie rozmowy zapowiadał prezydent Donald Trump. Strona irańska zaprzeczała, ale potwierdziła wysłanie delegacji ekspertów. Oni w tym tygodniu mają dotrzeć do stolicy Kataru. Mam takie wrażenie, że znowu wiemy, że nic nie wiemy w sprawie tych rozmów i tych negocjacji.
3: No toczy się tutaj życie na dwóch poziomach. To oficjalne, PR-owskie, że tak się wyrażę, i to, co jest przekazywane prasie i mediom. Natomiast nieoficjalnie te rozmowy się toczą i tam rzeczywiście coś się posuwa naprzód. My nie znamy niestety jak bardzo, ale powiem od razu. Problem polega na czym? Te wielopiętrowe zresztą trudności są jakby prowokowane przez obie strony równo. Prezydent Trump powiedział, że to Iran prawie że błagał o te rozmowy, no co było rzuceniem prawie takiej w twarz, takiej rękawicy, prawda? No bo prosicie, że bracie, jesteście przegrani.
1: A Iran sobie nie może pozwolić na taki odbiór.
3: To absolutnie nie może pozwolić. Zresztą Trump też sobie nie może pozwolić na to, że jest przegranym. Zresztą mówił o tym jego poprzednik Biden, który powiedział, no, Trump w rozmowach z Iranem jest przegrywem. Przepraszam za taki kolokwializm. O co chodzi? Tak naprawdę obie strony, i to wielokrotnie już podkreślałem, muszą zachować twarz. Czyli muszą być wygranymi, chociaż są przegrani, i to jest impas. Ten impas nie będzie prowadził do rozmowy pokojowej, zawarcia przyjaźni między tymi krajami. To będzie bardzo długie, jak się uda, bardzo długi rozejm. Ten rozejm będzie czymś, co się nazywa zarządzanie rywalizacją. I w optymalnym wariancie to będzie coś, co będzie rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Będzie trwała, ale Iran zostanie, jego interesy podstawowe zostaną zachowane, jak również podstawowe interesy amerykańskie. Ale to nie będzie trwały pokój, to będzie taka chwiejna równowaga, która będzie się mogła zawsze, w każdej chwili załamać. Co więcej, trzeba pamiętać, że według doktryny, która mówi o negocjacjach, strony podejmują rokowania nie wtedy, kiedy chcą pokoju, kiedy mają na to duże szanse, tylko wtedy, kiedy znalazły się w absolutnie wyniszczającym wzajemnie impasie. I właśnie mamy tą sytuację tutaj. I jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, to jest to, że tak naprawdę zaczęli od poziomu bardzo trudnego. Memorandum 14-punktowe zawarte 17 czerwca jest niesłychanie ogólnikowe i pozwala na interpretacje dosyć dowolne, co zresztą robią obie strony.
1: A po co to memorandum w ogóle zostało podpisane 17 czerwca, takie wstępne porozumienie przewidujące między innymi 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy? Po co ono zostało podpisane, skoro niewiele zmienia w praktyce?
3: W praktyce ono troszeczkę zmienia, dlatego że zaczęły się te rozmowy i wiadomo, jakie mają strony podstawowe żądania. Teraz trwa, łącznie z tymi ostrzelaniami, prawda, i tym wszystkim. Zresztą prezydent Trump się wyraził 2 tygodnie temu, że rozejm to jest coś takiego, że się mniej strzela niż na wojnie. To wszystko ilustruje tą obecną sytuację, ale tak naprawdę te wymiany ognia stanowią coś jakby wypunktowanie, chociaż bolesne, siłowe, są załącznikiem do rokowań dyplomatycznych. I teraz co się dzieje? Obie strony

0: usiłują wykorzystać zwłokę, zaognianie sytuacji, wyhamowywanie jej po to, żeby nakreślić bardzo wyraźnie czerwone, nieprzekraczalne linie. To, co jest nieprzekraczalne dla Stanów Zjednoczonych, to, co jest nieprzekraczalne dla Iranu. Po środku, co się znajduje, to jest to pole negocjacyjne. I w tym polu negocjacyjnym obie strony zachowują z jednej strony, my chcemy rokować, my chcemy rozmawiać, chociaż za pośrednictwem pośredników Pakistanu i Omanu, ale z drugiej strony my nie tracimy twarzy, my nie kapitulujemy. I teraz te przeciąganie liny, bo tak należy nazwać, to jest coś, co by obu stronom pozwoliło zorientować się, na ile jeszcze mogą wytargować korzystne dla siebie warunki i na ile to pole manewru istnieje. Tak mówiąc kolokwialnie, można to porównać do wyścigu dwóch samochodów, które chciały się nie minąć na drodze, tylko kto ustąpi, i nagle te samochody stanęły przed sobą i nie ma innej możliwości, jak jechać do przodu. W interesie zarówno Teheranu, jak i Waszyngtonu znalezienie kompromisu. Kompromis, chociaż bolesny, jest lepszy, aniżeli załamanie się rozmów dyplomatycznych i konfrontacja ponowna.
1: Mówił pan redaktor też o tym, że negocjacji chcą strony, które są już wyniszczone w pewien sposób danym konfliktem. To w takim razie, czy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran są wyniszczone tą wojną, która trwa między tymi państwami?
0: Tak, pamiętajmy, że z jednej strony Amerykanie, czyli Trump, ma połówkowe wybory do kongresu. Jeśli wojna będzie trwała, no to może je przegrać. Dla niego to byłaby katastrofa. I teraz jeszcze mamy kolejny element. Trump mówi, nas to nie dotyczy, konflikt, jesteśmy zwycięzcy, a jednocześnie wczoraj zaapelował do kompanii dystrybuujących na stacjach benzynowych ropę i benzynę, żeby nie podwyższali cen, żeby zmniejszyli, bo to jest strategiczny wymóg amerykański. Co to oznacza? Potwierdzają się wiadomości nieoficjalne, że rezerwy amerykańskie zaczęły spadać drastycznie, że to już jest bardzo alarmowy sygnał, chociaż oni nie biorą ropy z Zatoki Perskiej, to wszyscy kupują od Amerykanów, oni zyskują na tych wysokich cenach, ale ilość tej ropy jest ograniczona, jeśli te 20% popytu zaspokajanego przez Zatokę Perską zostało przerzucone na Stany Zjednoczone. To się nie uda. To jest z jednej strony. Oczywiście gospodarczo trzeba powiedzieć kolejny element. Amerykanie wystrzelili 7200 rakiet. To w przybliżeniu. Jeśli wiemy, że każda rakieta kosztuje mniej więcej co najmniej 200 tysięcy dolarów, pół miliona, a czasami parę milionów, wiemy, że już obecne szacunki są, że Amerykanie wydali na tę wojnę 170 miliardów dolarów. Wydali więcej niż na 5-letnią wojnę prowadzoną w Iraku. Z drugiej strony Teheran jest wyniszczony sankcjami, wyniszczony ograniczeniami, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej, bombardowaniami i tak dalej, i tak dalej. Obie strony znalazły się w takim bolesnym uścisku i to, co teraz będzie następowało, chociaż nie w ciągu 60 dni, zapewne po 60 dniach pójdzie wiadomość. No, nie zawarliśmy porozumienia, ale rozmowy się toczą i jest gdzieś światełko w tym tunelu. Przedłużamy o kolejne 30 czy 60 dni. To teraz to się mówi, do czego my zmierzamy. Porozumienie zmuszonych. Zmuszeni są Amerykanie, zmuszeni są Irańczycy i w ich interesie żywotnym, ale o co chodzi? Jeśli będą wykorzystywali za bardzo ten element siłowy w tych przetargach przeciąganie liny, to sytuacja może się wymknąć spod kontroli i dojdzie do niekontrolowanego wybuchu kolejnej wojny z Iranem.
1: Czyli to wszystko, ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i wokół Stanów Zjednoczonych i Iranu jest bardzo niestabilna, ale przewiduje pan taki scenariusz, że po tych 60 dniach nastąpi informacja, czy pojawi się informacja o dalszych negocjacjach, a nie o zawarciu pokoju?
0: Tak, nie, zawarcie pokoju jest wykluczone zupełnie. Przypomnijmy, że negocjacje prowadzone przez prezydenta Obamę w roku 2015, one dotyczyły ograniczenia tych zbrojeń nuklearnych Iranu, toczyły się przez 2 lata. Porozumienie zostało zawarte, bardzo korzystne. Znacznie lepsze, aniżeli obecny memorandum, ale prezydent Trump...
1: Dlaczego Stany Zjednoczone odeszły od tego porozumienia w 2018 roku?
0: Trump uznał, że to Obama jest przegrywem, że skapitulował przed Teheranem. Różnica jest zasadnicza. Otóż Trump prowadził rozmowy z umiarkowaną frakcją, no, liberalną, wykształconą na Zachodzie w Teheranie. Ci ludzie twardo obstawali przy interesach Iranu, no ale to byli jednak... z frakcji umiarkowany. Obecnie Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy wyłącznie z establishmentem wojskowym. Twardy, nieustępliwy, tylko że mają znacznie lepszy punkt startowy. Dlaczego? Przedtem te rozmowy z ekipą, no nazwijmy liberalną, były kwestionowane przez establishment twardy, twardogłowy w Iranie.

0: Iranie, oni kapitulują, wyprzedają. Teraz rozmawiają Amerykanie z twardą frakcją. Twarda frakcja w Białym Domu z twardą frakcją w Teheranie. I jeśli to porozumienie ma dojść do skutku, ma znacznie większą szansę, ponieważ zarówno Trump, może w mniejszym stopniu, ale Irańczycy, czyli dowództwo strażników rewolucji, które faktycznie sprawuje władzę w Iranie, ma możliwość uciszenia głosów krytycznych tej ekstremy, która organizuje ostatnio w niej wielu miastach irańskich demonstracje, że negocjator irański jest kapitulantem, sprzedawczykiem, zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Oni mają siłę, żeby uciszyć te demonstracje, tak jak wyciszyli demonstracje żądające liberalizacji w Iranie.
1: To jeszcze pytanie, co ten konflikt, ta wojna pokazuje nam, mówi o obu stronach tego konfliktu. No, trzymajmy się Iranu i tych demonstracji, o których pan przed momentem wspominał. Te demonstracje też wcześniej były bardzo brutalnie tłumione. Ja pamiętam rozmowy z ekspertami, no i padało takie pytanie, czy też teza, że tego typu działanie reżimu w Iranie może świadczyć o jego słabości, jeżeli tak brutalnie się rozprawia z takimi protestami. No, ale wydaje się, że konflikt ze Stanami Zjednoczonymi pokazał, że Iran jeszcze tak słaby nie jest, jak go malują.
0: Nie jest, raczej jest mocniejszy. Ma świetną doktrynę decentralizacji, czyli uderzenie i dekapitalizacja, czyli ścięcie głów przywódców, nic nie zaszkodziło. Proces jest. Tam ustanowiono bardzo konkretne sukcesje władzy, bardzo szybkie przekazywanie. Co więcej, ostrzegano przed tym. Do tej pory rządzili ajatollahowie. Czynnik religijny był bardzo mocny. Teraz doszli do władzy nacjonalistyczni wojskowi. Bardzo pragmatyczni. Oni wiedzą, czego chcą. Oni nie ustąpią. Oni są w stanie zahamować i kierują się logiką każdego reżimu twardego, no, w tym przypadku wojskowego. Jakikolwiek sprzeciw trzeba zdusić, złamać, to jest jak w wojsku. Nie ma mowy na dyskusję, my decydujemy, my kierujemy. I wszelkie demonstracje mogą być stłumione zarówno tych, którzy żądają liberalizacji Iranu, demokratyzacji, jak i tych, którzy są już bardzo, bardzo za ścianą, że tak się wyrażę, żądają nieustępliwości, walki z Amerykanami do upadłego. Krótko mówiąc, to jest filozofia wszystkich reżimów autokratycznych. Nie będę sięgał do innych przykładów, bo słuchacze na pewno sobie mogą dokomponować to. Natomiast szansa zawarcia trwalszego porozumienia z ekipą twardogłową, która wie i jest w stanie wymusić posłuszeństwo, jest znacznie większa niż z ekipą, no, która zachowuje pewien liberalizm, która może być dla tych czynników twardych trudna. Liberałowie nie stłumią demonstracji, wojskowi tak.
1: A jak dzisiaj wygląda wizerunek Stanów Zjednoczonych w takim razie w obliczu tego konfliktu z Iranem? No bo Stany Zjednoczone, można powiedzieć, przystąpiły do tego konfliktu, do tej wojny z takiej dość silnej pozycji z sukcesem w Wenezueli, to znaczy ujęciem prezydenta Nicolasa Maduro w dość spektakularny sposób. Sytuacja czy wojna z Iranem pokazała, że chyba jednak Stany Zjednoczone zderzyły się ze ścianą.
0: Tutaj zacytuję byłego szefa wywiadu brytyjskiego, on to się wypowiadał dla BBC, który powiedział: wywiad to znaczy intelligence, w wielu językach, francuskim, angielskim. Zbieranie danych, faktów. Następnie fakty są interpretowane przez ekspertów. To również wymaga intelligence, czyli inteligencji. Potem dane są przekazywane do najwyższych czynników, którzy w oparciu o przesłanki konkretne, racjonalne podejmują racjonalne decyzje, mówi. No i w przypadku Waszyngtonu niestety ten czynnik intelligence jakoś zawiódł kompletnie. Dlaczego? Wszyscy mówili, Iran upadnie, wystarczy pstryknąć palcami, są demonstracje i tak dalej. Zapomniano o tym. A to było publicznie wiadome. Jaka jest doktryna wojskowa, jaka jest doktryna polityczna, co się dzieje, jak wygląda struktura. Wszystko to było wiadomo. Amerykanie dali się wpuścić w maliny, jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, Izraelczykom, które albo celowo, albo przez pomyłkę, jednak ten wywiad nie był taki doskonały, dali im fałszywe dane, że to będzie kolejna wyprawa a la Maduro. To nie była ta wyprawa i w ogóle ta wojna była niepotrzebna. Dlaczego? 3 dni przed operacją amerykańską przeciwko Iranowi, rozmowy w Genewie właściwie stanowiły taki dobry element, który można porównać z obecnym memorandum, a nawet lepszy. I właściwie wtedy wystarczyło tylko przypieczętować to. Natomiast przypieczętowanie rozwiązania nazwijmy pokojowego, bez wojny, było całkowicie na rękę Izraelowi i premierowi Netanyahu, który chciał zburzenia, zduszenia, zniszczenia całkowitego Iranu militarnie, gospodarczo, politycznie, społecznie i tak dalej.
1: Mówi pan redaktor o tym, że czy wskazuje w zasadzie na taką dość ogólną słabość Stanów Zjednoczonych i wywiadu amerykańskiego, ale pojawiały się głosy mówiące o tym, że być może to prezydent

0: Prezydent Donald Trump nie chciał słuchać części swoich doradców czy właśnie szefów poszczególnych departamentów, którzy mogli wskazywać, że ta wojna i konflikt może nie być tak prosty, jak się wydaje, i być może Donald Trump też usłuchał tych podszeptów płynących z ust premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
1: Takie wersje krążą i są bardzo, bardzo prawdopodobne, ale przejdę do końcowego efektu, co jest. Kraje arabskie Zatoki Perskiej pojęły dwie rzeczy zasadnicze. Że Iran, i to o tym się mówi nieoficjalnie w mediach, ale nieoficjalnie w świecie politycznym. Iran jest i będzie ich sąsiadem w sensie geograficznym i politycznym. Z takim sąsiadem lepiej ułożyć się na jakichś warunkach kompromisowych i nie atakować się wzajemnie, a zwłaszcza nie niszczyć gospodarczo. Po drugie, Amerykanie byli bardzo skuteczni w obronie swoich baz, natomiast ta skuteczność była niewielka, jeśli chodzi skutecznie w obronie Izraela, przy obronie rakietowej. Natomiast ta obrona jakoś nie była skuteczna, kiedy irańskie rakiety padały na cele cywilne i bazy wojskowe krajów arabskich. Krótko mówiąc, wiara w niezawisłość, w wiarygodność sojuszu z Amerykanami mocno się zachwiała. I okazało się, że Amerykanie nie są takim, jak zawsze się mówiło, żandarm, który będzie przestrzegał norm i praworządności, że Amerykanie mają własne interesy i mogą bardzo szybko zostawić wszystkich z boku. Zresztą to się okazało teraz. Negocjował Waszyngton z Teheranem. Oczywiście, że konsultując się z krajami arabskimi, ale się okazało, że te konsultacje były jakby mniejsze i kraje arabskie zaczynają zwolna myśleć o tym, żeby zewrzeć szeregi. To będzie bardzo trudno, oni są zawsze skłóceni, i znaleźć się jako, no może nie trzecia siła, ale jakiś element siły, który pozwoli im samodzielnie negocjować i nie być piłeczką ping-pongową między Waszyngtonem, Tel Awiwem i Teheranem.
0: Mamy tutaj Katar i Pakistan jako pośredników w tych negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jaką te państwa mogą odegrać rolę w tych negocjacjach?
1: No, mamy Pakistan, który wyszedł na ogromnego i skutecznego mediatora, człowieka, kraj, który się liczy na Bliskim Wschodzie. Przypomnę tylko, że na krótko przed tą wojną amerykańsko-irańską Pakistan zawarł porozumienie obronne z Arabią Saudyjską. Pakistan dysponuje bronią rakietową. Obiecał wysłanie kontyngentu 30 tysięcy żołnierzy swoich do Arabii Saudyjskiej. Ewentualnie włączenie tam pewnych elementów obrony przeciwlotniczej. Krótko mówiąc, zaczął być w pewnym sensie gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, no, która tej broni atomowej nie posiada. Co więcej, również z Omanem okazali się bardzo zręcznymi i skutecznymi mediatorami, bo przypomnę, że kiedy zaczęły się w ogóle pogłoski i rozmowy, że jakieś tam memorandum będzie możliwe, to te rozmowy doprowadziły Pakistańczyków i Omańczyków do tego, co mamy obecnie. Co więcej, były takie dwa czy trzy zakręty w taku tych rokowań, kiedy się wydawało, że Amerykanie lada moment rozpoczną znowu ofensywę, bombardowanie Iranu i tak dalej. Oni wpłynęli nawet na to, że te obecnie też, no, te strzelanki, tak bym nazwał, do statków i potem riposty amerykańskie, potem riposty irańskie na kraje Zatoki Perskiej, były właściwie bardzo, bardzo symboliczne, ograniczone. One były raczej ratowaniem twarzy, aniżeli operacją prawdziwie skutecznie wojskową. Co więcej, kraje arabskie doskonale pojęły, i tutaj jest duża rola Pakistanu, że wielkie supermocarstwo może mieć ogromną siłę militarną, ale być mało efektywny, jeśli chodzi o swoją politykę, swoją dyplomację i możliwość oddziaływania na znacznie słabszego przeciwnika, jakim jest Iran. Natomiast Pakistan okazał się, po pierwsze, przyjacielem krajów arabskich, Arabii Saudyjskiej, również przyjacielem, były bardzo dobre rozmowy z Irańczykami. Był stroną, która była do zaakceptowania przez wszystkich i okazała swoją skuteczność.
0: A jakim graczem w tym wszystkim okazuje się Izrael?
1: Izrael jest wściekły, bo liczył na to, że skłoni Amerykanów do rozprawy definitywnej, zrównania z ziemią, tak jak zapowiadają ministrowie Smotrich i inni Ben-Gwir. Mówią, trzeba było zniszczyć Iran całkowicie. Izrael nie był stroną w rokowaniach, więc dyplomatycznie jest przegranym, bo nikt nie liczył się z ich zdaniem. Po drugie, operacje przerwane jakby załamały politykę Netanyahu, który liczył na to, że z tego pokonania Iranu wyjdzie sztandarowy on, obrońca Izraela, wszyscy mu zagrażają. On również by pokazał krajom arabskim, że nie wolno zaczynać z Izraelem. Co zresztą, co robi w południowym Libanie, teraz ostatnio zaatakował Syrię. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to jest to, że Amerykanie nagle okazało się, że znaleźli ten klucz i wpłynęli na Netanyahu.

0: Netanyahu, żeby jednak przestał bombardować, w niewielkim zakresie i bombarduje nadal południowy Liban, zawarto porozumienie, które jest takim kompromisem, trochę takim sztucznym nie bardzo, nie zawiera tej pierwszej klauzuli z memorandum, żeby Izraelczycy się wycofali całkowicie z Libanu, ale okazało się, że Amerykanie są w stanie walnąć pięścią w stół i zresztą przyszły kandydat republikanów, obecny wiceprezydent Vance, bardzo wyraźnie zaczyna krytykować ostro walić w Izrael. Nie myślcie sobie, że kraik 9 milionów będzie jak ogon machał psem i Stanami Zjednoczonymi dyktował nam politykę i nasze interesy. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Netanyahu już od dłuższego czasu tracił znaczenie i teraz nawet Vance w pewnym momencie powiedział tak, gdyby nie my, no to byś ty siedział w kryminale, zresztą powtórzył to prezydent Trump, siedziałbyś w kryminale, a w ogóle nie mielibyście żadnej broni i nic byście nie zrobili. Krótko mówiąc, Izrael wydaje się dyplomatycznie przegranym, ale usiłuje to przegranie przykryć ofensywami właśnie na południową Syrię, dalej operacje w południowym Libanie, czystki etniczne na zachodnim brzegu, uderzenia na Gazę, krótko mówiąc lekceważenie opinii światowej.
1: Te wszystkie konflikty premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu są potrzebne również na potrzeby wewnętrznej polityki i jego interesów dotyczących ewentualnych zarzutów?
0: Tak, oczywiście, dopóki się toczy wojna, mówi się w czasie wojny, przywódcy się nie zmienia. Co więcej, jeśli by się wykazał skutecznością, a teraz ta skuteczność zaczyna być trochę wątpliwa, no to wybieramy, mówiło się nawet po tym, że uderzenie na Liban, rozprawa z Hezbollahem, która nie doprowadziła jednak do końca. Wielu ekspertów, dyplomatów na Bliskim Wschodzie mówi, uderzenie na Liban wcale nie oznacza, że zbrojnie można będzie rozbroić Hezbollah. To jest marzenie Izraela i Netanyahu niewykonalne. Ale jeśli będzie umiał to sprzedać opinii izraelskiej, która jest zdecydowanie za ofensywą, uderzeniem, on przez ostatnie kilka lat wmówił Izraelczykom, właściwie wszystkich, jakieś 10%, 15% w to nie wierzy, że wszyscy dybią na zgubę Izraela, że wszyscy są antysemitami, że chcą zniszczenia Izraela, w związku z tym Izrael musi atakować, bo są wszędzie wrogowie. Tylko mówiąc to, jednocześnie powiedział coś bardzo znamiennego 3 miesiące temu. Powiedział, ktoś, kto się nie zgadza z naszą doktryną wojskową, polityczną, gospodarczą i w ogóle z naszymi interesami, zostanie ukarany przykładnie jak Iran. I to kraje arabskie zrozumiały, że na razie na stole operowany jest Iran, ale jeśli kraje arabskie zrobią coś, co się Izraelowi nie podoba, to Izrael również użyje siły przeciwko nim, co udowodnił uderzając na Syrię, która praktycznie nie ma armii, nie ma się czymś bronić i nie ma żadnych operacji antyizraelskich tam na miejscu.
1: Ale to mogłoby też dotyczyć w takim razie Stanów Zjednoczonych, którym ta doktryna Izraela też zaczyna się nie podobać, tak jak pan redaktor wspominał.
0: Tylko że Stany Zjednoczone stoją znowu w rozkroku na dwóch jakby pływających krach. Z jednej strony jest doktryna prawie że obowiązująca w Waszyngtonie. Izrael jest jedynym, głównym sojusznikiem naszym na Bliskim Wschodzie, na całym świecie. Nasze poparcie dla Izraela jest nie do podważenia. Ale z drugiej strony mówi się, że Izrael zaczyna podważać wiarygodność Amerykanów, zaczyna zagrażać interesom amerykańskim, bo interesy amerykańskie teraz już nie są na Bliskim Wschodzie. To jest kwestia Tajwanu, Chin, no, w mniejszym stopniu może Ukraina i Rosja. To się przesunęło w ostatnich tygodniach nawet. I to jest jedna sprawa, która jest nie do pogodzenia. Interesy geostrategiczne amerykańskie i mówi się, że przyszły prezydent, a może będzie nim Vance, niekoniecznie będzie tak proizraelski, jakim jest obecnie Trump. I to wyraźnie zresztą Trump powiedział. Macie obecnie we mnie sojusznika, przyjaciela, ale czy tak dalej będzie? I znak zapytania.
1: Jak wygląda obecnie układ sił na Bliskim Wschodzie?
0: Kraje są niesłychanie podzielone, co widać zresztą po kwestii palestyńskiej. Coraz dawniej ta kwestia palestyńska była w odwrocie zupełnym. Amerykanie forsowali wraz z Izraelem tak zwane porozumienia abrahamowe, czyli żeby wszystkie kraje uznały nie tylko Izrael, ale jego interesy, żeby Palestyńczyków odsunąć na bok, ewentualnie deportować. Krótko mówiąc, miało to rozwiązać definitywnie poprzez zniszczenie Palestyńczyków tej kwestii na Bliskim Wschodzie i miał zapanować wieczny pokój.
1: Tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Raz jeszcze.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Tuska z szefostwem NFZ-u. W rozmowach uczestniczyli również ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
2: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
3: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
1: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Wspólna strategia na kluczowy szczyt NATO w Ankarze oraz negocjacje w sprawie lokalizacji nowych baz wojskowych wojsk amerykańskich w Polsce. To główne tematy zaplanowanego na dziś spotkania prezydenta Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wicepremier w Pałacu Prezydenckim ma przedstawić prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Przedstawiciele resortu obrony podkreślają, że w kwestiach bezpieczeństwa narodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem. Innym tematem rozmów będą szczegóły obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Szef MON ma zaprezentować efekty swoich dotychczasowych bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem i plany lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał zielone światło z Pentagonu. Kolejne wątki w śledztwie w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Tym razem nieprawidłowości w prosektorium są pod lupą śledczych. Chodzi o fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoniński mówi, że trwa zabezpieczenie 20 kart zgonów, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
4: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione.
0: Prawdopodobnie nie doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów. Piotr Antoniński wyjaśnił, że dwie osoby pracujące w prosektorium były ze sobą skonfliktowane. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent.
5: Nad Polską unosi się duży znak zapytania, bo nie wiadomo dokładnie, jak sytuacja będzie teraz wyglądała. Eksperci w Brukseli, z którymi rozmawiałam, przewidują, że będzie bałagan i chaos prawny. Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania. Natomiast każdy kraj sam musi wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać o autoryzację, by mogły prowadzić działalność. W Polsce nie ma ustawy, więc nie ma instytucji nadzoru. Dla giełd kryptowalut to duże ryzyko prawne. Teoretycznie mogą dostać autoryzację w innym unijnym kraju, ale i tak, jeśli będą chciały świadczyć usługi w Polsce, to będą to musiały notyfikować w instytucji nadzoru, której w Polsce nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu. Od wczoraj do aplikacji mObywatel dołączyła usługa mDyplom. Oznacza to, że polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji. Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że od wczoraj uczelnie mogą wydawać

0: dawać cyfrowe dyplomy, ale od nowego roku stanie się to obowiązkowe.
1: Dobrowolnie można już wydawać cyfrowe dyplomy, a od 1 stycznia będzie to obowiązek w całej Polsce i mówimy tutaj o wszystkich dyplomach ukończenia studiów, pierwszego i drugiego stopnia studiów magisterskich, również dyplomy doktorskie i habilitacyjne.
0: Aplikację mObywatel można pobrać za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Z rządowej aplikacji korzysta już ponad 12 milionów użytkowników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, tam też będzie deszczowo. Na pozostałym obszarze także pochmurno, burze możliwe głównie we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura zróżnicowana od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do około 30 w centrum i nawet 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i spada.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Merito. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich, bo zdaje się, że nie ma wyciszenia, a jest eskalacja na razie ze strony ukraińskiej. Na razie zapowiedź tej eskalacji poprzez przesłanie projektu ustawy o stworzeniu Panteonu Narodowego. Pytanie, czy prezydent Wołodymyr Zełenski zdecyduje się, żeby w tym panteonie znaleźli się także członkowie UPA, wobec których protestuje Polska. Jak pani uważa, czy będzie dążenie po tej drabince eskalacyjnej do konfliktu z Polską po raz kolejny?
4: Przede wszystkim wydaje się, że ta sytuacja w tej chwili, przynajmniej z mojej wiedzy, nie będzie analizowana z perspektywy stosunków międzynarodowych, bo to nie moja rola. I tak jakby tu chciałabym pokazać inną tą stronę, czyli bardziej co te relacje polsko-ukraińskie uruchamiają wewnątrz polskiej polityki i polskiego społeczeństwa, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z aktywizacją emocji i myślę, że te same mechanizmy, zwłaszcza społeczne, dotyczą społeczeństwa ukraińskiego. I teraz musimy popatrzeć, że ten silny moment solidarnościowy, który był w Polsce po agresji na Ukrainę, to był taki bardzo duży kapitał moralny, emocjonalny, pomoc uchodźcom, wspólnota, poczucie zagrożenia, ale też przekonanie o tym, że pomaganie Ukrainie jest elementem nie tylko polskiej racji bezpieczeństwa, ale też właśnie budowania tych pozytywnych relacji pomiędzy dwoma narodami. A ten kapitał emocjonalny, znowu trzeba pamiętać, że jest takim zasobem, który bardzo szybko się wyczerpuje. I ta mobilizacja była bardzo wysoka, potem przyszło zmęczenie, frustracja, gdzieś tam poczucie kosztów i te wszystkie działania, które robią politycy zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie, sprawiają, że tak naprawdę zaczyna się to robić bardzo duży problem w kontekście polaryzacji społecznej. I dwa narody, które wydawało się, że w tej chwili są istotnymi dla siebie, bo pamiętajmy, że to jest obopólne, tak? Czyli są istotnymi graczami na arenie międzynarodowej, bo przypomnijmy, że oczywiście oprócz wszelkich rzeczy związanych z emocjami, z pomocowością, z zachowaniami prospołecznymi, to pamiętajmy, że to jest interes polityczny. I w polskim interesie również było, żeby w tej sytuacji polsko-ukraińskiej odgrywać bardzo istotną rolę. W tej chwili politycy zarówno jednej, jak i drugiej strony chyba zapomnieli, że ta gra toczy się o dużo wyższą stawkę niż chwilowe nastroje społeczne i krótkofalowy kapitał polityczny.
3: To z pewnością, tylko pytanie, czy dojdzie do opamiętania po stronie polityków, albo chociaż...
4: Wygląda, że będzie im to trudno.
3: Właśnie, i że kompletnie, jak pani sama wspomniała, to nie jest w ich politycznym interesie, przynajmniej tym krótkofalowym, bo długofalowo konsekwencje będą na pewno fatalne. Natomiast jeśli chodzi o popularność i prezydentów Zełenskiego, i prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego, no to tutaj ten konflikt działa na ich korzyść. Pytanie...
4: Ja bym tu dołożyła jeszcze jedną rzecz, jeśli
3: oczywiście,
4: mogę.
3: Pani czas tutaj na antenie.
4: Myślę, że nasz wspólny, natomiast powiem

0: Tak, tu jest bardzo ważna też inna kwestia, bo pamiętajmy, że spory polityczne, czy spory historyczne, nawet bym powiedziała lepiej historyczne, są bardzo nośne i algorytmy bardzo je lubią. Czyli będzie teraz więcej informacji o tych emocjach w tej polityce, o tych niefrasobliwych wypowiedziach polityków, mówiąc delikatnie, tak? I one będą echem się niosły zdecydowanie lepiej niż te wyciszające. I pamiętajmy też o jednej rzeczy. W tej chwili wielu ludzi funkcjonuje głównie w mediach społecznościowych i to algorytmy podpowiadają, tak, to, co jest zgodne z konkretną postawą, więc pamiętajmy, że tu wpadamy też w pułapkę pewnych zniekształceń poznawczych, które w ogóle jeszcze bardziej utrudnią taką merytoryczną analizę tej kwestii, bo powiedzmy sobie szczerze, teraz zarówno jedni, jak i drudzy politycy próbują ugrać nie do końca wiadomo co dla siebie. Myślę, że to jest dużo bardziej na użytek własnego społeczeństwa, bo pamiętajmy, że o tyle, o ile polskie społeczeństwo może trochę wyczerpywać już ten kapitał zachowań prospołecznych i być po prostu trochę tym zmęczone, to pamiętajmy, że ukraińskie społeczeństwo zmęczone jest wojną. I tam też są pewne inne mechanizmy, które pokazują, że politycy ukraińscy też starają się wykorzystać znowu, nie patrząc na to, że to, co jest mówione niby na użytek własnego społeczeństwa, czyli wewnętrznie, jednak rezonuje na zewnątrz.
1: To niestety, pani doktor, z pani wypowiedzi trudno mi szukać optymizmu czy wiary w to, że dojdzie do jakiegoś przynajmniej zawieszenia, przepraszam za to sformułowanie, bo ono w tych okolicznościach nie jest najbardziej trafione, do pewnego rodzaju zawieszenia broni. Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby któraś ze stron, czy któryś z polityków w imię swojej popularności i z efektem ewentualnie wykluczenia z algorytmów w mediach społecznościowych zdecyduje się na właśnie tę postawę deeskalacyjną, czy też zrobienia krok w tył.
0: Znaczy, politycy mają tak naprawdę dwa wyjścia. Jedno jest trudniejsze i mniej klikalne, mniej rezonujące w ogóle w mediach, nie tylko w tych nowych mediach. Czyli mogą tonować emocje, oddzielać te realne problemy od resentymentów, komunikować granice pomocy i pamięci historycznej w sposób transparentny. I to jest jeden kierunek, tak jak powiedziałam, on jest dużo trudniejszy i zdecydowanie mniej przynoszący korzyści krótkofalowo. I mamy drugi, ten wzmacniający, czyli na gniewie, poczuciu krzywdy, zagrożeniu, no daje się budować bardzo szybki kapitał polityczny. Tylko, że jest jeden problem. Ten wysoki kapitał, w sensie ten inaczej emocjonalny kapitał ma bardzo wysokie ryzyko i oczywiście krótkofalowo daje bardzo dużą mobilizację, ale długoterminowo pogłębia polaryzację, ale też obniża zaufanie. I teraz pytanie, czy to jest koszt, który politycy są gotowi zapłacić w zamian, mówiąc wprost, krótkotrwałą monetyzację polityczną.
1: Pani doktor, zmieńmy temat, proszę, bo tutaj niestety boję się, że musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Chciałem panią zapytać o konsekwencje, ale też takie bardziej długofalowe, historii ze Szpitalem Południowym. Czy dla koalicji rządzącej kluczowe będzie teraz przedstawienie jakiejś formy reformy ochrony zdrowia?
0: Musimy pamiętać, że tu mamy znowu następną symbolikę, tylko tam mieliśmy przed chwilą historyczną, tu mamy symbolikę polityczną. I teraz znowu pamiętajmy o tym, że emocje budowane wokół jakiegoś wydarzenia mają tak jakby jakiś wpływ na życie społeczne czy polityczne i są w czyimś interesie. I teraz, jeżeli potraktujemy sprawę szpitala jako jednostkową sprawę nieprawidłowości i na tym powinno zależeć Koalicji Obywatelskiej, ale jak widać kompletnie nie potrafi komunikacyjnie przebić się z tym przekazem, że to jest jeden szpital, jedna sytuacja. Natomiast w tej chwili narracja zaczyna być budowana, że to nie jest tylko szpital, ale że to jest cała opowieść o Koalicji Obywatelskiej. Więc tak naprawdę znowu siła tego wydarzenia wydawałaby się mało znacząca, zaczyna urastać do rangi bardzo dużego wydarzenia politycznego, ale znowu mówimy, tutaj pięknie dostrzegamy, kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej.
1: Kto jest bardziej sprawny w komunikacji politycznej?

0: Zdecydowanie nie Koalicja Obywatelska, bo teraz ja tutaj pokażę Państwu może inny element. Trochę przypomnę aferę ośmiorniczkową. Myślę, że większość słuchaczy pamięta. To wydawałoby się, że znowu, że to jest jakaś jednostkowa sytuacja, gdzie politycy mówili językiem, który jest językiem bardziej, powiedzmy, potocznym, bardziej chodnikowym niż takim publicznym. Oraz że zachowują się nie do końca elegancko i tak naprawdę wydawało się, że to nie ma w ogóle potencjału do tego, żeby stać się jakimś skandalem politycznym. Okazało się, że to była afera, która bardzo mocno przyczyniła się, oczywiście poza elementem zwiększenia wieku emerytalnego, do upadku Platformy Obywatelskiej, utraty władzy. I teraz mamy dokładnie kalkę, tylko opartą troszeczkę o inny mechanizm, bo tu mamy mechanizm związany ze zdrowiem i z poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast narracja wokół tego, że mamy do czynienia z grupą uprzywilejowaną, z grupą, która dba tylko o swoich, z kolesiostwem, z kliką, to zobaczmy, że tak jakby narracja Zjednoczonej Prawicy, czy PiS-u tak naprawdę, koncentruje się głównie na tym. I znowu, na tym samym budowane jest narracja o władzy, która sprzeniewierza się i nie jest warta zaufania społecznego. Czy osiągną ten sam efekt? Zobaczymy. Natomiast to, co się dzieje, znowu wracam do tego, co się dobrze, inaczej, co dobrze rezonuje w mediach.
1: Co się dobrze klika.
0: Zarówno w tradycyjnych, jak i tych nowych, to mamy tutaj tą rzecz, która mówi o wysokich emocjach. I tu ta narracja znowu budowana jest na wysokich emocjach, a nie analizujemy od strony tak naprawdę przypadku i nie pokazuje Koalicja Obywatelska tego, co mogłaby pokazać tak naprawdę, ale znowu w polityce wygrywa ten, kto jest bardziej skuteczny.
1: Zastanawiam się, wczoraj usłyszałem taką opinię pani doktor, że jeśli Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządząca, ale Koalicja Obywatelska, uprośmy do tego ugrupowania, że jeśli nie odpowie sprawnie na ten kryzys, pytanie, czy to okienko już się nie zamknęło, to ta afera się skrystalizuje w postaci stałych postaw czy stałego zniechęcenia wyborców. Że co prawda za rok może nikt nie pamiętać już o tym, jak konkretnie nazywał się lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym, ani o co dokładnie w tej sprawie chodziło, ale że część wyborców, w tym także wyborców Koalicji Obywatelskiej, pozostanie z takim wspomnieniem niesmaku.
0: Tutaj musimy pamiętać, że oczywiście trwała zmiana postaw wymaga dłuższego bodźcowania, czyli dłuższej ekspozycji na bodziec, a tu mamy dokładnie taką sytuację, bo ta afera tak naprawdę nie zakończy się tu i teraz. Ona będzie przez długi czas jeszcze odświeżana i ma bardzo duże szanse na to, żeby rzeczywiście zamiast takiego prostego obrazu, że był to jeden szpital, w którym zadziało się to i konsekwencje zostały wyciągnięte, to prawdopodobnie i jest na to bardzo duża szansa, patrząc na to, co się dzieje nie tylko w mediach społecznościowych, czyli na taki prosty obraz, który zostanie w głowach. Oni żyją w świecie innym niż my.
1: Pani doktor,
0: czyli politycy są zawsze poza kolejką, a my stoimy w kolejce, tak?
1: Mhm. Pani doktor, to na koniec chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć i ostatnie pytanie o tych podejrzeniach, czy też sugestiach wysyłanych przez prezydenta Karola Nawrockiego, jakoby w kampanii wyborczej miał zostać otruty podczas spotkania z mieszkańcami na Śląsku. Prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo, ale kancelaria prezydenta nie mówi wprost, że to jest zarzut, tylko że prezydent we wspomnieniach tak wraca, że tak mogło być. Po co się robi takie rzeczy?
0: No właśnie, tutaj jest pytanie po co i znowu wracamy do tych emocji. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy aspekt nie tylko karny, bo to tak naprawdę jest zamach na czyjeś życie, tak? Jeżeli ktoś kogoś chce pozbawić życia, no to wiadomo, że odpowiednie służby powinny tego dopilnować, żeby sprawa została rozwiązana, ale znowu trzeba by tutaj odróżnić fakty od interpretacji. Teraz co jest faktem, to do końca nie wiemy, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnych danych o tym, co tam się wydarzyło, czy prezydent się źle poczuł, czy były jakieś badania. Tu do, że tak powiem, przestrzeni publicznej nie

0: i przenikają informacje na ten temat. Natomiast przenikają interpretacje, czyli ktoś się źle poczuł i to jest trochę tak, jak ja rozmawiam z pacjentami w gabinecie, zwłaszcza z małymi pacjentami, którzy mówią o tym, że boli brzuszek. I czasami ten bolący brzuszek wcale nie jest spowodowany tym, że ktoś się zatruł i że dziecko jest chore na ciężką chorobę, tylko jest spowodowany tym, że dziecko się czegoś boi. I brzuszek jest tylko manifestacją tego lęku. I tak naprawdę jest pytaniem, które zadajemy dziecku, co się dzieje, kiedy się dzieje, jakie emocje się pojawiły w danej konkretnej sytuacji. I najczęściej okazuje się, że to po prostu była dla dziecka trudna sytuacja, w której zabolał brzuch. I oczywiście skończyło się wymiotami. Natomiast nie była to sytuacja, w której ktoś groził życiu tego dziecka. I teraz tak naprawdę w polityce pytanie, czy pewne rzeczy nie są nadużywane i budowane są emocje wokół sytuacji, która, mówiąc tak jak gabinetowo powiem, tak, wcale nie była taka straszna, jak się wydawała na początku.
1: To ja lepszej puenty nie znajdę. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka z WSB Emerito. Bardzo dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry państwu.
3: Witamy w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry.
3: Cieszę się bardzo. Pani Anno, co słychać? Co na tę chwilę wiemy o sytuacji w Wenezueli?
4: Na ten moment mamy potwierdzone ogromne dane. Wiemy, że zginęło ponad 1400 osób. Wiemy, że ponad 3000 osób zostało rannych. Nadal ponad 51 tysięcy osób zostaje zaginionych, ma status zaginionych. Wiemy również, że najbardziej dotknięty kryzysem jest dystrykt stołeczny Caracas i La Guaira, ten stan został uznany za obszar klęski żywiołowej.
3: Bo czasem widać, prawda? Możemy zobaczyć w mediach, w tych relacjach filmowych stan tych miejsc. Widziane z góry, widziane od strony morza. Kompletna ruina.
4: To są dramatyczne nagrania. Wiemy też, że ponad 60 tysięcy budynków zostało całkowicie zburzonych. Wiemy, że 1/3 budynków w stolicy została, jeśli nie zburzona, to uszkodzona przez ruchy tektoniczne. No to było najpoważniejsze zdarzenie sejsmiczne w kraju od ponad 100 lat.
3: Zwłaszcza, że ziemia zatrzęsła się nie raz, a więcej. Myślę cały czas o tych 51 tysiącach osób, których los nie jest znany. I słyszę też z przekazów medialnych, że najważniejszych jest kilka godzin tuż po.
4: Tak, jest to tak zwane 72-godzinne okno ratunkowe. To są te pierwsze 3 doby po katastrofie humanitarnej, kiedy są największe szanse
3: na odnalezienie
4: jeszcze ludzi żywych. Oczywiście, oczywiście to nie jest taka sztywna granica. Są przypadki, że ludzie więcej dni przeżywają bez dostępu do wody i podstawowych środków higienicznych. Wiemy też, że w Wenezueli już wczoraj chyba odnaleziono 21-latka, który przeżył 5 dni. W ruinach, no ale to są jednostkowe przypadki. Mhm.
3: Tak. Małe dzieci, prawda, też widzimy te filmy.
4: Wiemy, też są filmiki.
3: Gdzieś kilka dni po trzęsieniu ziemi, po tych ostatnich wstrząsach, dziś każda taka sytuacja może być określona po prostu mianem cudu.
4: Absolutnie, no, to jest mierzone na poziomie cudu. Natomiast to też jest tak, że po tych 72 godzinach te siły ratunkowe zostają przekierowane na pomoc humanitarną, tak? Że najpierw te 72 godziny trwa pomoc ratunkowa i wszyscy są skupieni na ratowaniu życia ludzkiego. w ruinach i wydobywaniu ludzi z ruin, natomiast potem te siły są naturalne.

powoli przekierowywane na udzielanie na akcje już stricte humanitarne i pomoc taką doraźną. W tej chwili

0: Prawda? I kiedy odpowiada na rzeczywiste potrzeby. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale nie wiem, czy państwo mają informacje. Być może nie, nie wiem tego. Bo też to z wczoraj właściwie wiadomości, że rząd się chwali, że wszędzie dociera woda, że w 70% miejsc przywrócono na przykład dostawę energii elektrycznej. A z drugiej strony widzimy, że ludzie właściwie próbują przejmować ten ciężki sprzęt, bo no nie do końca są zadowoleni z tego, co się, jak przebiega akcja ratunkowa. Macie jakieś informacje na ten temat?
1: Ja takimi danymi nie dysponuję. To, co wiemy na teraz, to to, znaczy, jakie mamy szacunki na teraz, tak? UNICEF szacuje, że odpowiedź na skutki trzęsienia w ziemi w Wenezueli, na odpowiedź będą potrzebne ponad 52 miliardy dolarów amerykańskich. A to są tylko środki szerszego planu pomocowego dla Wenezueli.
0: Ale związanego już na przykład z odbudową, czy chodzi o samą doraźną pomoc?
1: Na razie mówimy o doraźnej pomocy.
0: Takie pieniądze
1: o doraźnej
0: ogromne.
1: Pomocy i no jakby uprzątnięciu też terenów, tak? Natomiast to jeszcze nie jest kwestia odbudowy. Pamiętajmy, że Wenezuela jest w dużym kryzysie gospodarczym. Jest ogromny... system i medyczny jest szpitalny, jest bardzo mocno przeciążony, a w tym momencie to już jest w ogóle w sytuacji totalnie katastrofalnej. Tak. Więc wiemy,
0: do tego wszystkiego próbuję sobie wyobrazić wilgoć, wysokie temperatury, bo przecież to jest charakterystyczne dla tego miejsca. U nas się zdarza czasem, a tam jest to non-stop.
1: Tak, no to nie pomaga. Prawda jest też taka, że w tej chwili w Wenezueli też trwają powodzie. Więc to też nie pomaga w akcji ratunkowej. Oczywiście nie w tych samych dystryktach, gdzie było trzęsienie ziemi, natomiast to nie pomaga nadal.
0: Jasne,
1: tak.
0: Jeszcze do tego humanitarna sytuacja. Widziałam wczoraj też w relacjach filmowych rzędy ciał, prawda, wydobywanych spod gruzów i układanych gdzieś przy wale, bo na przykład brakuje chłodni.
1: No w ogóle brakuje chłodni na ciała, ale brakuje również miejsc bezpiecznego schronienia dla ludzi, którzy przeżyli. Tak jak czytałam statystyki, no to ponad 3,5 tysiąca rodzin w samym Caracas straciło dach nad głową. Tutaj w tym momencie to, czym się UNICEF zajmuje, oprócz tej pomocy pierwszej doraźnej, no to tutaj jeszcze nas czeka ogromna praca w odnalezieniu rodzin, dzieci z rodzinami.
0: Właśnie, dzieci z rodzinami. Szczególny nacisk kładziecie na nich właśnie.
1: Zawsze na dzieci, tak. No, dzieci w tym momencie, oprócz tego, że się mierzą z największym zagrożeniem, obrażeniami, tak, to przede wszystkim kwestia właśnie rozdzielenia z rodzinami, silny stres i trauma, bo to jest PTSD, absolutnie.
0: Zespół stresu pourazowego, prawda? Zwykle kojarzymy go z przeżyciami
1: wojennymi.
0: Na przykład wojennymi żołnierzy wracających z misji, a tu proszę. Tak,
1: a to jest absolutnie po prostu bardzo silny poziom stresu. Na dzieciach to dużo jakby szybciej postępuje też. Największym problemem jest brak dostępu do wody w tym momencie i do środków sanitarnych. Wiemy, że w samym Caracas ponad 430 szkół zostało zrujnowanych. To jest 1/3 szkół.
0: Pewnie na dziś nie jest to najważniejsze.
1: To nie jest
0: ale
1: oczywiście najważniejsze, natomiast te szkoły, te budynki, które przetrwały szkolne, one są tym miejscem schronu dla tych, co przeżyli.
0: No tak, miejsca schronienia, wyobrażam sobie to jako miejsca, w których można dostać wodę, coś do jedzenia, pomoc medyczną.
1: No taką podstawową, pierwszą
0: pomoc. No dobrze,
1: pomoc.
0: Psychologiczna to pewnie, przepraszam za słowo, ekstras, ale i to się zdarza.
1: Pewnie tak, tutaj ja nie dysponuję takimi informacjami, na ile ta pomoc psychologiczna jest od razu udzielana. Pewnie tak, ale to nie mogę tutaj potwierdzić.
0: No dobrze, to co się dzieje, bo ja zawsze jestem ciekawa, w jaki sposób ten łańcuch pomocy funkcjonuje. Dostajecie informacje o trzęsieniu ziemi, są pewnie wstępne informacje o skali, o skali samych konsekwencji trzęsienia, potem pewnie rozprzestrzeniają się informacje o skali pomocy i co się wtedy dzieje?
1: Przede wszystkim UNICEF wszystkie działania pomocowe przeprowadza w ścisłej współpracy z rządem danego kraju. i odpowiednimi

0: komórkami ONZ-u.
1: Czyli pierwsza informacja od nich wypływa, tak? Co jest potrzebne?
0: Tak. Mhm. My oczywiście mamy tą wiedzę, co w danym przypadku kryzysu humanitarnego jest potrzebne.
1: No tak, bo te sytuacje są do siebie w pewnym sensie tragicznie podobne.
0: Tragicznie podobne, to świetnie ujęte. To jest tak, że UNICEF ma swoje magazyny humanitarne. Jeden z nich jest właśnie w Kopenhadze. To jest takie centrum, globalne centrum logistyczne, gdzie są przygotowane odpowiednie paczki i wtedy wiemy, że na jakim poziomie trzeba je wykorzystać.
1: Co
0: i od razu są
1: wysyłane pomocy?
0: No to przede wszystkim podstawowe medykamenty, woda, podstawowe jedzenie, jakby takie no, zabezpieczenie jedzeniowe, tak? Ja do końca nie wiem. Ale to przede wszystkim to są te środki, które są najbardziej potrzebne w pierwszych godzinach.
1: Jasne, od razu pomyślałam o wodzie, prawda? Jakieś
0: oczywiście,
1: środki higieniczne.
0: Te rzeczy, które są najważniejsze w pierwszych godzinach po takich wydarzeniach, tak? Mhm.
1: W Wenezueli jest komórka, czy organizacja, czy przedstawicielstwo UNICEF, które...
0: Tak, no UNICEF jest w 190 krajach, więc w zasadzie jesteśmy prawie wszędzie. Natomiast UNICEF, oprócz tego, że ma swoją komórkę na miejscu, oczywiście zwiększył ilość pracowników, od razu wysłał dodatkowe zespoły. No i już teraz wysłaliśmy jeden transport z naszego magazynu, lokalnego magazynu w Panamie. Wysłaliśmy 20 ton materiałów medycznych i właśnie sprzętu z zakresu wody i sanitacji. No i w najbliższych dniach jeszcze spodziewamy się drugiego, to znaczy planowany jest drugi transport już z centralnego właśnie hubu w Kopenhadze. Zakładamy, że te zasoby pozwolą wesprzeć ponad 100 tysięcy osób na miejscu.
1: Jasne. Od, nie wiem, sztabu kryzysowego w Wenezueli płynie komunikat do organizacji takich jak UNICEF. Potrzebujemy tego, tego, tego i tego. I wtedy, bo jestem ciekawa też koordynacji działań między poszczególnymi organizacjami pomocowymi. Bo wierzę w to głęboko, że to nie jest tak, że UNICEF sobie, nie wiem, inne organizacje sobie i tak dalej. Wy się też między sobą porozumiewacie.
0: Oczywiście. Znaczy nie ma skutecznej pomocy indywidualnej. Wszystko to jest w ścisłej współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi. To jest zawsze. I to nie jest tylko na etapie samego kryzysu, kiedy ten kryzys następuje, tylko to jest stała współpraca i stała gotowość. No, też są regiony, które są mniej lub bardziej narażone na kryzysy humanitarne. Wenezuela jest drugim krajem w Ameryce Północnej, Południowej, tak, w obu Amerykach. Drugim krajem najbardziej narażonym na skutki właśnie zmian klimatycznych i właśnie trzęsień ziemi. Tak,
1: czyli
0: tego
1: co?
0: Typu.
1: Jest punkt w Panamie, tak? I pierwszy sygnał płynie tam. Mówi pani o tym, że Kopenhaga, bo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jakie pieniądze wydać na transport, prawda? Tylko żeby to było jak najbliżej, stąd pewnie Panama, jako źródło pierwszej pomocy.
0: Tak, oczywiście. Pierwsza pomoc płynie zawsze z tej najbliższej bazy. A z tego centralnego magazynu, no idą rzeczy, które wiemy, że będą potrzebne.
1: Dobrze,
0: tak?
1: A tam na miejscu rozdzielaniem tego, co dotarło, też zajmuje się UNICEF, czy już przedstawiciele, nie wiem, tego sztabu, o którym wspomniałam, kryzysowego na przykład?
0: To zapewne zależy od kryzysu.
1: Różnie. Czyli co? Woda, leki, których nawet przed trzęsieniem brakowało, prawda?
0: Tak, Wenezuela w ogóle była objęta programem jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Była objęta programem pomocowym wycenianym na ponad 137 milionów dolarów, z czego tylko 35% było w ogóle realizowane, tak? Jakby i tak nie, te potrzeby nie były w całości zabezpieczane. W tej chwili wiemy, że ta pomoc wzrosła, te potrzeby wzrosły, tak?
1: No tak, ale kraj jest jeszcze w bardzo trudnej sytuacji. Ja pamiętam sprzed miesięcy, sprzed lat te eksodusy właściwie Wenezuelczyków w poszukiwaniu niezbędnych produktów do życia, od leków po

0: wszystko, te eksodusy przez granicę. Do tego jeszcze polityczne.
1: Prawie 8 milionów osób emigrowało. W ostatnich latach wyemigrowało.
0: No tak, ale jeszcze do tego polityczne zmiany, i, o których nie będziemy rozmawiać, ale też z pewnością państwo pamiętają. Szybka zmiana na szczytach władzy przy udziale amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego prezydenta. No to wszystko się ze sobą kumuluje.
1: To wszystko się kumuluje. To wpływa też na to, jak na system działania państwa i między innymi na niewydolność szpitali i tej pierwszej pomocy. Czy państwo wenezuelskie samo by sobie najpewniej nie poradziło. Tym bardziej, że no prawie 2 miliony osób w tym momencie potrzebuje pomocy w tym, po samym trzęsieniu ziemi, w tym 680 tysięcy, według szacunków UNICEF-u, 680 tysięcy dzieci.
0: Pani Anno, jak ludzie w takich miejscach wracają do życia? Bo teraz tak, pierwsza pomoc, czyli woda, leki, organizacja szpitali, tych miejsc schronienia. Potem trzeba uprzątnąć taki gruz, prawda? To, co zostało. To jest wiele, wiele
1: to
0: miesięcy,
1: są miesiące, jeśli nie lata. No, w takim trybie przetrwania, w trybie obozów tymczasowych. No, to jest trochę jak stan wojenny, tak? To zapewne wszystko zależy od samego kryzysu, od miejsca, w którym kryzys się wydarza. Ale myślę, że pewne standardowe ścieżki są. To są lata życia po prostu w takiej niepewności i w trybie przetrwania po prostu.
0: No pod gołym niebem to może nie, bo pomoc jednak dociera,
1: pomoc,
0: prawda?
1: Pomoc płynie z całego świata. Na ile można, tak.
0: A sam UNICEF. Po tych pierwszych, powiedzmy, kilkudziesięciu godzinach, dniach, co dalej będziecie robić?
1: UNICEF już uruchomił ze swoich środków kryzysowych, uruchomił 3,5 miliona dolarów na tą pierwszą pomoc. My będziemy cały czas dostarczać najważniejsze, najbardziej potrzebne produkty. Będziemy na pewno trzymać pieczę nad bezpieczeństwem dzieci, bo to jest podstawa, żeby te dzieci były zaopiekowane. I przede wszystkim, i tu gorąco wszystkich państwa zachęcam do wsparcia UNICEF-u, przede wszystkim globalnie zbieramy pieniądze na tą pomoc. Tak?
0: Jasne. Czytam na waszej stronie, że wystarczą 72 godziny, znaczy wystarczą, albo tyle potrzebuje organizacja, żeby dostarczyć pomoc dla niemal każdego miejsca na świecie. Ale żeby ta pomoc mogła być realizowana, potrzebna jest także państwa reakcja
1: z nas,
0: i
1: oczywiście
0: apelujemy o to, żeby nie czekać 72 godzin, tylko zostać darczyńcą. Zwykle w takiej sytuacji mówię też o tym, że jeżeli państwo wspierają zbiórki, to potem mogą zobaczyć dokładnie od A do Z, na co takie pieniądze są przeznaczane, bo ja wiem, że to ma znaczenie dla wielu naszych słuchaczy. No to jak działamy, pani Anno? Otwieramy najpierw serce i głowę,
1: oczywiście,
0: a potem...
1: Przede wszystkim skupiamy się na tym, że to, że takie historie się dzieją daleko od nas, to nie ma znaczenia. Nigdy nie znamy dnia ani godziny i ja zawsze sobie próbuję wyobrazić, co by było, gdyby to się wydarzyło u nas, kto by nas wspierał. Ja uważam, że karma wraca, więc trzeba wspierać innych.
0: Ale nie musimy daleko sięgać. Ostatnia powódź na południowym zachodzie Polski też otworzyła serca naszych słuchaczy i nie tylko naszych słuchaczy. I ludzie dosłownie zakasywali rękawy, jechali pomóc.
1: Absolutnie.
0: Tutaj jest to trochę trudniejsze.
1: Nie trzeba
0: zakasywać rękawów.
1: Wspierać. Natomiast nie jest to niewykonalne. Można rzeczywiście wpłacić. I to nie jest tak, że trzeba wpłacać ogromne pieniądze. Wystarczy 10-15 zł, a to już jest realna pomoc dla dzieci na miejscu.
0: Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dziękuję pani bardzo za tę opowieść.
1: Dziękuję
0: bardzo. Za tę opowieść liczymy na państwa.
1: Dziękuję najmocniej.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A gościem Polskiego Radia 24 jest Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor.
0: A może pan wie, o której meczy Gi Świątek?
3: Nie, nie wiem. No, na razie się skupiłem na...

0: mistrzostwach świata.
1: Dobra wiadomość, Niemcy odpadły z mistrzostw, każdy Polak się cieszy.
2: Nie, nie, no, nie, nie, bardzo proszę, może, ja wiem, że to żart, ale rzeczywiście ogromna sensacja.
1: Tak, z Paragwajem, który jest średniakiem takim, no, powiedzmy sobie szczerze.
2: Ale nie tylko Niemcy, kto jeszcze odpadł? Proszę nam to powiedzieć wczoraj.
1: Jeszcze...
2: Z Meksykiem chyba było, czy z Marokiem?
1: Tak, Maroko pokonało Holandię. To nie jest aż taka niespodzianka, ponieważ Maroko ma bardzo silny zespół, było w półfinale 4 lata temu w Katarze. Co ciekawe, zwrócił mi uwagę kolega, że ciekawy proces zaszedł, ponieważ reprezentacja Maroka to są piłkarze w większości wychowani w Hiszpanii, we Francji, w Belgii i tam się szkolili.
2: Proszę. A mieliśmy rozmawiać o CPN. Proszę bardzo, jakiego mamy interdyscyplinarnego gościa. No fatalne rzuty karne Niemcy, Paragwaj.
1: Tak,
2: no,
1: tak, tak.
2: I to nie o to chodzi, że oni bronili świetnie ci bramkarze, tylko piłkarze nie strzelali.
1: Nie trafiali bramkę nawet
2: A młody
1: czasem.
2: Człowiek w moim domu mówi, taki, wie pan, 19-letni, mamo, widziałaś? Świat się kończy. Niemcy odpadli. No tak, więc sensacja rzeczywiście. A meczik i świątek, jak ja mogę liczyć na moją redakcję, jak się bardzo cieszę, 14:30. Będziemy oglądać i będziemy kibicować. Ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliw niżej. Co to dla nas oznacza od jutra? Jak pan sądzi?
1: No, pewnie wzrost cen paliw na stacjach.
2: Właściwie powinnam zapytać, bo że wzrost to tak, ale będziemy się łapać za głowę, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że część społeczeństwa będzie niezadowolona, no bo oczywiście 30-40 groszy na litrze, jak sam minister Domański prognozuje, to jest wzrost, który będzie odczuwalny. Mamy wakacje, więc wielu osób wyjeżdża, jest w rozjazdach. No ale trzeba powiedzieć, że ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie. Nie są wysokie tak jak na początku wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy gdyby nie ten pakiet CPN, to przekraczałyby pewnie 9 zł za litr. Teraz te regulowane ceny są w obszarze między 6 a 7 zł. No, z dodatkiem 30-40 groszy, no to można policzyć, ile to będzie wychodziło dla danego paliwa. Pewnie niektóre przekroczą 7 zł, no ale to nie jest stawka bardzo, bardzo wysoka.
2: No tak, a korzystamy z zapasów, bo tak mniej więcej 3 miesiące, tak? To są zapasy, którymi dysponujemy?
1: Polska miała zapasy nawet na 4 miesiące. 90 dni zapasów to jest taki poziom wymagany prawnie w prawie unijnym. Więc Polska była na ten kryzys dość dobrze zabezpieczona. Pewnie tych zapasów nie musieliśmy za bardzo używać, bo nie było takiej potrzeby.
2: Pan minister przypomina, jakby broniąc się przed konsekwencjami pewnie naszych reakcji, że przecież była informacja, że ten pakiet będzie tymczasowy. No i teraz już nie będziemy mieli dla państwa komunikatów. Ceny paliw dziś na stacjach wynoszą tyle i tyle i nie wolno ich przekraczać. Ktoś sobie będzie próbował odbić tę posuchę z ostatnich tygodni, miesięcy?
1: W sensie?
2: No w sensie takim, że jak już hulaj dusza, to nie ma piekła. Chodzi o ceny oczywiście.
1: Nie sądzę, żeby tak było. No, oczywiście ten dominujący podmiot na polskim rynku paliwowym, naftowym jest państwowy. Mówię oczywiście o Orlenie i też w pewnych ramach jako spółka państwowa musi się trzymać, nie można nadużywać swojej pozycji, no a od Orlenu uzależnione są inne podmioty, które działają na polskim rynku, choćby kupując od naszej państwowej spółki paliwa. No tutaj rząd był trochę w potrzasku, bo i branża paliwowa z jednej strony naciskała na to, żeby nie regulować cen i nie utrudniać im biznesu, z drugiej strony

0: sytuacja, z którą się mierzyliśmy na początku kwietnia, czy w ogóle w kwietniu, w marcu, wymagała bardzo szybkiej reakcji. Z jeszcze innej strony pewnie sam minister Domański nie był zadowolony, że nagle musi 5 miliardów, no 4,8 miliarda złotych z budżetu wyczarować, więc sytuacja była bardzo trudna. Jednocześnie rządzący wiedzieli, że ten pakiet jest planowany na 3 miesiące i skończy się niemal dokładnie w momencie, kiedy nadejdą wakacje. No ale nikt też nie był w stanie przewidzieć, jak ten kryzys się potoczy. Nikt nie wiedział,
1: jak długo potrwa,
0: nie wiedział,
1: jakie będą jego konsekwencje, prawda? Ja jestem ciekawa, czy do świadomości naszych słuchaczy dociera, że taki pakiet CPN, który pozwolił nam przetrwać finansowo ten okres, odbije się, no może nie bezpośrednio na naszych kieszeniach, ale że to są potężne koszty. Pan mówi o prawie 5 miliardach złotych. Skąd minister finansów bierze tak, o, takie pieniądze?
0: No tak, o to się tych pieniędzy nie da stworzyć. No,
1: nie można sobie dodrukować?
0: Czy dodrukować można, no bo Polska swoją walutę drukuje, swoją walutę posiada i może wyemitować dodatkowe obligacje, więc to nie jest wielki problem. Oczywiście są pewne ramy, w których budżet musi się poruszać. Częścią tego pakietu był też windfall tax, podatek od nadzwyczajnych zysków i jak sam znowu minister Domański mówił, zyski z tego podatku sięgną 4 miliardów złotych, więc w dużej mierze ta dziura zostanie pokryta przez podatek od spółek paliwowych, właśnie no, głównie wspomnianego też Orlenu.
1: Czego nas powinna nauczyć ta sytuacja? To nie pierwszy raz, kiedy cieśnina Ormus staje się takim języczkiem uwagi światowego transportu ropy. Bo przy wojnie w Iraku, też przy okazji wojny w Iraku, też dochodziło do takich spekulacji, co się może wydarzyć, a to był przecież początek lat 2000. Czego ta sytuacja nas nauczyła? Że jeden człowiek może zachwiać, no, dwóch ludzi, tak? Bo Trump, Netanyahu, pewnie tam ktoś jeszcze, może zachwiać światową gospodarką?
0: Okazało się, że nie do końca może, bo te narracje i głosy wybitnych ekspertów, szefów instytucji z kwietnia właśnie głównie mówiły o groźbie globalnego kryzysu, o ropie za 200 dolarów, a te prognozy się kompletnie nie sprawdziły, mimo że cieśnina Ormus tak naprawdę wciąż jest zablokowana. Paradoksalnie albo może nie tak paradoksalnie, ostatnie lata, kryzysy lat 20. dobrze przygotowały świat na tego typu sytuacje. Sprawdzałem sobie przed audycją wyjaśnienia, jak to się stało, że do kryzysu właściwie nie doszło praktycznie. I Międzynarodowa Agencja Energii, której szef Fatih Birol mówił o tym, że wchodzimy w największy kryzys energetyczny w historii jeszcze w kwietniu, napisała taki raport, gdzie w tabelce wymienia wszystkie wysiłki państw, rządów, aby zmniejszyć popyt na ropę i gaz. I to nie jest tak oczywiście, że to się samo zadziało, bo to był bardzo właśnie duży wysiłek rządów, społeczeństw, natychmiastowe środki zaradcze. Świat miał też bardzo dużo zapasów, zwłaszcza Chiny. My nie mamy wszystkich danych, tak naprawdę mamy niewiele danych co do Chin, bo Chiny nie mówią nam tyle, ile chcą, ale te zapasy, które miały Chiny, które miały Stany, też tutaj bardzo dużą rolę odegrały. Tak naprawdę wielka flota 8000 tankowców, które bardzo powoli poruszają się po świecie, też stanowiła bufor bezpieczeństwa dla globalnych rynków ropy i dla globalnej gospodarki. Wzrosła gwałtownie produkcja akurat w tym drugim kwartale tego roku z pola Vaca Muerta w Argentynie, które od dekad miało być eksploatowane. Były różne opóźnienia na tym polu gazowym, naftowym, ale ruszyła produkcja z kopyta właśnie w tym roku. I to wszystko wzięte do kupy

0: sprawiło, że ten kryzys, przeszliśmy przez ten kryzys z tą stopą. Może jeszcze jeden czynnik warto wymienić. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i właściwie większość państw Zatoki przygotowywała się na taką sytuację. Wiadomo, że napięcie między Izraelem a Iranem to nie jest, nie narodziły się w 26 roku i o blokadzie cieśniny Ormus, no, Iran mówi od dekad tak naprawdę, więc Arabia Saudyjska budowała ropociąg przez cały Półwysep Arabski, dzięki czemu mogła eksportować ropę przez Morze Czerwone, Zatokę Adeńską. Tak samo Zjednoczone Emiraty Arabskie zbudowały rurociąg, który przez Oman mógł część ropy eksportować. No i to sprawiło, że obecnie ropa Brent jest po 70 kilka dolarów. Taka benchmarkowa.
1: Nawet 70 widzę
0: tak,
1: tutaj.
0: Tak, nawet
1: ceny.
0: 70. Mhm. Była, sięgała już 120, przez długi czas była na poziomie około 100, niektórzy przewidywali 150, 200 właśnie. Do tego nie doszło i wygląda na to, że ten rynek energetyczny jest przygotowany nawet na tak potężny kryzys jak blokada najważniejszej cieśniny dla tego rynku na świecie.
1: No tak, bo jeśli mówimy o konsekwencjach konfliktu, pan już wspomniał o ropociągach, które ja sobie to wyobrażam jak takie macki, prawda, od krajów Zatoki, prawda, rozrastają się po świecie na wypadek blokady cieśniny Ormus. Pan wspomniał już o dwóch krajach, ale myślę, że jest to jedna z ważniejszych konsekwencji tego konfliktu, że my każde takie zachwianie i każda niepewność wokół tego miejsca na świecie powodują, że świat uczy się reagować. Ja wiem, że nie jesteśmy w momencie, w którym będziemy wzruszać ramionami na zapowiedź blokady cieśniny Ormus, ale kto wie, co się może wydarzyć w najbliższej perspektywie. No przecież nie będzie Donald Trump, Benjamin Netanyahu i jeszcze, nie wiem, któryś z irańskich ajatolachów decydował o tym, jak będziemy funkcjonować. To oczywiście w uproszczeniu pewnym, tak? Ale no, kto wie?
0: Tak, no, warto wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, bo ten kryzys porównywano do tego z lat 70. Mm-hmm. bardzo głębokiego, takiego, który się odbił mocno na sektorach energetycznych państw zachodnich głównie, ale nie tylko. I niektórzy wskazywali na to, że świat wygląda zupełnie inaczej niż w latach 70., zwłaszcza ten świat energetyczny. Nie tylko mamy zupełnie inny rynek i nie mamy jak wtedy konfliktu z całym blokiem OPEC, który produkuje 40% ropy na świecie, ale też jesteśmy niezależni od węglowodorów generalnie, bo produkujemy energię przynajmniej w pewnym stopniu inaczej ze źródeł odnawialnych, z źródeł czystych. I to też miało wpływ na lekkie przejście przez ten konflikt. Możemy mówić o Europie, o Zachodzie, że przechodzimy na te czyste formy energii, ale tak naprawdę to te państwa jeszcze rozwijające się, te duże, zwłaszcza Indie i Chiny, odegrały również sporą rolę, ponieważ popyt na ropę w Indiach czy Chinach przez te ostatnie dwie dekady znacząco spadł i w Chinach, i w Indiach rozwija się
1: czego?
0: Elektromobilność,
1: o,
0: na przykład.
1: Właśnie.
0: Bardzo dynamicznie. No, Chiny są potentatem na tym rynku. No, w Europie patrzymy trochę na to z nie tyle niepokojem, ile przerażeniem już, bo europejskie koncerny samochodowe nie wiedzą, jak konkurować z tańszymi chińskimi modelami.
1: Znaczy, no, wie pan, no, można by to załatwić odgórnie. Ja czytam teraz, przyglądam się, tak, testom dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy na przykład dostają do dyspozycji takie samochody, prawda, jeżdżą nimi przez rok i oceniają, do czego się nadaje taki sprzęt po roku. Różnie bywa. Możemy konkurować jakością, ale cena ma tutaj dominującą rolę. Należy dołożyć do tego no, jakby to nazwać wprost, dopłaty chińskiego rządu.
0: No
1: do,
0: tak, tak, tak.
1: Prawda, do tego przemysłu. No i europejscy

0: producenci są bez szans. Tutaj to, nie wiem, możemy nałożyć nie wiadomo jakie cła, ale wtedy Chiny wrócą do nas z jakimiś kontrpropozycjami.
1: Tak, nie ma chyba skoordynowanej odpowiedzi takiej Unii Europejskiej na tę sferę, ale wracając do kryzysu, no to inna skala oczywiście demograficzna występuje w Indiach i Chinach i tam nawet jeżeli wciąż niewielki procent populacji przesiadł się do elektryków, to robi to ogromną różnicę pod kątem rynku ropy. No, w tej tabelce, o której wspominałem, od Międzynarodowej Agencji Energii też bardzo wiele państw zarządziło na przykład, że urzędnicy będą pracować zdalnie od tej pory. No to jest ewidentnie pochodna kryzysu covidowego sprzed 6 już lat, więc w dużej mierze byliśmy przygotowani. No też pewne środki, których Europa się nauczyła w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego miały tutaj zastosowanie, miały znaczenie, choćby zamrożenie cen, uspokojenie sytuacji generalnie społecznej. Muszę przyznać, że mało kto się spodziewał. Ja sam spodziewałem się znacznie większego kryzysu niż nastąpił, ale mało kto wieścił, że ten cały proces przejdzie tak spokojnie i nie będziemy musieli się martwić.
0: To nie tylko paliwa, bo w tej chwili jesteśmy świadkami sytuacji, w której to Białoruś wraca do gry między innymi dzięki swoim nawozom, bo na przykład producenci nawozów w Kuwejcie. To też przy okazji się dowiedziałam, że to Kuwejt rozsyła, sprzedaje na cały świat nawozy rolnicze. No z racji poniesionych strat, zniszczeń w tej chwili nie jest tak ciekawym rynkiem, jak na przykład Białoruś. Jeszcze parę innych rzeczy, na przykład opakowania plastikowe gdzieś do jakichś produktów spożywczych, to też ta część świata. Tak. Więc to nie tylko paliwa i nie tylko ropa.
1: Tak, oczywiście, że nie tylko trzeba wspomnieć o gazie, bo gaz jest może nawet dla państw azjatyckich bardziej istotny niż ropa z Bliskiego Wschodu. Te państwa natychmiast przeskoczyły na węgiel okresowo. One trzymają bloki węglowe energetyczne, trzymają zapasy węgla właśnie na takie sytuacje i tutaj to się sprawdziło. Zresztą podobnie jak w 2022 roku podczas kryzysu energetycznego, ale oczywiście tym bardziej wszyscy się spodziewali większej skali kryzysu w ogóle gospodarczego, nie tylko energetycznego, bo Bliski Wschód produkuje bardzo wiele podstawowych elementów dla współczesnego świata, choćby nawozy, choćby rolnictwo. Wiele think tanków, ośrodków analitycznych spodziewało się, że ceny żywności znacząco wzrosną.
0: Nic takiego się nie stało, prawda?
1: Tak,
0: Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki. O proszę, Fundacja Polska z Natury, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Burze przechodzą obecnie przez województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnią część Warmii i Mazur. Punktowo pojawiają się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy interweniowali wieczorem ponad 70 razy. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
1: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla większości kraju. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd po raz kolejny przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
2: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
0: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Przez trzęsienie ziemi w Wenezueli ucierpiało w sumie 7 milionów ludzi, tak wynika z danych ONZ. Zginęło co najmniej 1719 osób. Wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Polska Misja Medyczna pomoże poszkodowanym we współpracy z grupą SESAP, która zrzesza organizacje pozarządowe z Wenezueli. Małgorzata Osińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej rozmawiała z Ilaną Melito z SESAP, która podkreśliła, że rząd nie pomaga wystarczająco poszkodowanym, dlatego ważna jest pomoc wolontariuszy.
3: Nie ma czystej wody pitnej. SESAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie. Są to po prostu takie szybkie działania pomocowe, które organizacje pomocowe są w stanie wykonać.
0: Ratownicy nadal szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Francja. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira. Ratownicy prowadzą akcję poszukiwawczą także w Caracas, w stolicy kraju.
4: To są aktualności jedynki.
0: Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu.
5: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
5: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów. To zdaniem eksperta wywołuje dwa efekty.
6: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, a dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
5: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: I na koniec jeszcze wieści z Mundialu. Mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju podejmują Ekwador, rozpoczął się 4 minuty temu z ponadgodzinnym opóźnieniem. Powodem jest burza nad stadionem w Mexico City. Problemy z pogodą zaczęły się około 2 godzin przed planowanymi pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Na razie jest bezbramkowy remis. Kibice pozostali na trybunach stadionu Azteka w płaszczach przeciwdeszczowych, a we wcześniejszym meczu w Stanach Zjednoczonych Francuzi wygrali ze Szwecją 3-0 i awansowali do 1/8 finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.

0: Deszczu i chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, ale na pozostałym obszarze także będzie chmurzyć się i padać. Burze możliwe we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do nawet 36 na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, 30 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i nadal spada.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Niemcy i Holandia poza mundialem po dramatycznych seriach rzutów karnych. Nie, nie, drodzy państwo, to nie pomyłka. Dzisiaj w magazynie gospodarczym saldo mundial. Już za chwilę w naszym studiu gość i ekonomista, który z bliska przyglądał się Mistrzostwom Świata w Stanach Zjednoczonych, a nawet był na jednym ze spotkań fazy grupowej. Wielki sport i wielkie pieniądze. Marek Klapa, zapraszam. Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Muszę zacząć od pytania o wrażenia z mundialu, bowiem był pan na jednym z meczów fazy grupowej w San Francisco.
3: San Francisco, tak.
2: Austria grała
3: z Jordanią.
2: No i jak wrażenia?
3: Bardzo ciekawy stadion. Sama impreza też bardzo interesująca. Powiedziałbym, że ten mundial troszeczkę mniej widać niż w Europie wtedy, kiedy mamy takie wydarzenia. Mam takie swoje doświadczenia z innych tego rodzaju wydarzeń na naszym, naszym kontynencie. Tamte miasta są większe. Ja nie pojechałem specjalnie na mundial. Byłem akurat najpierw w Nowym Jorku, wtedy, kiedy mundial się rozpoczynał. Potem byłem właśnie w San Francisco. No i wiedząc wcześniej, że będę, postarałem się kupić bilet i nie zapłaciłem za niego jakoś tak specjalnie drogo, bo kosztowało mnie to około $250, co wobec tych cen, o których się mówi i które widać, bo dużą różnicą przede wszystkim, dla mnie najpoważniejszą różnicą między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest to, że w Stanach Zjednoczonych mamy ten dynamic pricing, czyli to, że ceny biletów mogą być sprzedawane powyżej ceny nominalnej. No i nawet sami organizatorzy umożliwiają taki handel, co w Europie jest niemożliwe, bo w większości krajów w Europie nie można sprzedawać biletów powyżej ceny nominalnej. Oczywiście to się zdarza, gdzieś tam z konikami się można spotkać przy stadionach. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to organizator jest niejako konikiem i sam zarabia na tym, że pomiędzy kibicami te bilety są sprzedawane. Stąd między innymi te takie bardzo wysokie ceny, o których się mówi. Ja wybrałem taki mniej popularny mecz. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mniej popularny, ale stadion był pełny, więc było to rzeczywiście ciekawe doświadczenie.
2: I to pokazuje, jak wiele na samych biletach wstępu zarabiają organizatorzy mundialu. Ale zacznijmy od bardzo aktualnej rzeczy. Dzisiaj w nocy dwa bardzo ciekawe mecze, w wyniku których z mundialu wyleciały dwie potężne drużyny. Niemiecka i holenderska.
3: Nie chciałby pan, panie redaktorze, widzieć twarzy moich kolegów analityków z Niemiec i Holandii dzisiaj na takim naszym porannym spotkaniu eToro. Rzeczywiście przeżywają to mocno. Myślę, że bardziej to przeżywają, niż my przeżywaliśmy to, że nasza drużyna w ogóle nam na mundial nie pojechała.
2: No, proszę, a czy organizatorzy nie przeżywają też tego, że akurat odpadają kibice, po pierwsze liczni, po drugie zamożni, bo akurat trzeba to oddać kibicom i niemieckim, i holenderskim, że jadą nie tylko z nadziejami na taki turniej, ale też z pełnymi portfelami.
3: Myślę, że w tym pytaniu, które mi pan zadał, w gruncie rzeczy jest ukryte drugie pytanie o to, czy dzisiaj jest w mundialu więcej emocji sportowych, czy może więcej jest biznesu.
2: No właśnie.
3: I ja rzeczywiście jako ekonomista widzę w tym bardzo duży, świetny biznes. co najmniej tak samo istotny jak emocje sportowe, a nawet czasami chyba ten biznes jest istotniejszy. Widzimy to chociażby po tym, jak wygląda sam mecz. Widzimy te przerwy, które się pojawiły w meczu po to, żeby amerykańska telewizja mogła tam wrzucić troszeczkę reklam. I widzimy

0: to, że piłka nożna coraz i to wydarzenie jest coraz więcej, coraz bardziej takim dużym wydarzeniem biznesowym. I z tego punktu widzenia oczywiście odpadnięcie i Holandii, i Niemiec, dwóch dużych gospodarek europejskich, właściwie dużych gospodarek światowych i to, że już kibice nie przyjadą na kolejne mecze. Chociaż tutaj może być tak, że część tych kibiców pozostaje na miejscu, bo prawdopodobnie liczyli na to, że ich drużyny dalej będą grały, więc pewnie mają te bilety, ale będą mogli sprzedać te bilety oczywiście na platformie organizatora. Organizator bierze 15% od ceny, a bilet jest sprzedawany, no, jeśli chodzi o Maroko, czy kibiców z Maroko, czy to tutaj czy naturalnie są to, czy Paragwaj, są to w naturalny sposób troszeczkę biedniejsze kraje. Też tych kibiców jest pewnie troszeczkę mniej. No więc to na pewno jest wydarzenie. Na pewno organizatorom zależałoby na tym, żeby ta grupa tych krajów, które będą grały wśród 8 największych drużyn, to były właśnie te największe i najbogatsze kraje, bo to powoduje, że ten biznes związany z mundialem najlepiej się kręci.
1: No i proszę, czyli może się rozpocząć masowe odsprzedawanie.
0: Brazylia nie odpadła, chociaż była też blisko, więc można powiedzieć, że tutaj to też jest troszeczkę mniej zamożny kraj, no ale znowu bardzo ludny. W związku z tym myślę, że trochę tych krajów odpadnie, no ale dalej pozostają w grze inne istotne rynki światowe. Bo to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie chociażby na przykład ja byłem na meczu Jordania-Austria, ale widziałem reklamy na przykład firm z Ameryki Południowej, takich, które są skupione bezpośrednio na Ameryce Południowej. Widać, że ta uwaga związana z mundialem jest bardzo szeroka i taka zdywersyfikowana. Nie tylko Europa, Ameryka Południowa, także Afryka. Afryka, bardzo dużo krajów przeszło dalej, krajów afrykańskich w turnieju, więc widać, że to jest takie duże globalne święto. No i to jest największy mundial w historii, bo mamy 48 drużyn, więc ma kto odpadać z tego turnieju, też moglibyśmy powiedzieć.
1: A to prawda. No dobrze, bilet już powiedzieliśmy, zapłacił pan $250 amerykańskich za bilet wstępu, to teraz na bilecie oczywiście się nie kończy, no bo trzeba zakupić sobie coś do picia, coś do jedzenia. Jak te ceny wyglądają właśnie w takim dniu meczowym i na samym stadionie Mistrzostw Świata?
0: Jak trafiamy na taki stadion, to właściwie trafiamy w taki nowy mikrokosmos, bo tam w gruncie rzeczy są tylko te marki, które są reklamowane na stadionie i tylko one mogą sprzedawać tam swoje produkty. To jakbyśmy mieli to odnieść do takiej naszej sytuacji codziennej, no to chyba tylko na lotniskach miewamy taką sytuację, że nie możemy wnieść jakiegoś tam picia w większych pojemnościach. W związku z tym musimy to kupić na lotnisku. Tam jest tak, że wchodzimy i kupujemy już na miejscu. Ameryka w ogóle zrobiła się w ostatnich latach droga za sprawą inflacji, także za sprawą wzrostu wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych. Akurat dolar nie jest jakoś szczególnie mocny. Ostatnio, w ciągu ostatnich kilku dni się wzmocnił, ale generalnie dla nas, dla Polaków jest tak, że akurat dolar pozostaje znacząco słabszy niż pozostawał w ciągu ostatnich 5 lat. No ale to nie zmienia faktu, że najpopularniejszy napój alkoholowy na stadionie kosztuje około $25. Mhm. Czyli trochę powyżej 100 zł. Oczywiście tutaj plusem jest to, że możemy wnieść swoją własną wodę na stadion. Czyli akurat jeżeli ktoś nie chce nic na miejscu kupować, a tą butelkę wody chce ze sobą mieć, to taką standardową butelkę wody można wnieść i to jest pewna różnica.
1: Bo żaden producent wody nie jest sponsorem.
0: Jak sądzę, wśród sponsorów jest firma, która produkuje wodę, no ale jest to rodzaj takiego wentylu bezpieczeństwa, bo przecież uczestniczą w tym wszyscy, kim też władze lokalne, politycy, oni też nie mogą tworzyć, starają się ograniczyć ten wymiar pewnej ekskluzywności. Bo bardzo dużo się mówiło, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych mówiło się dużo o cenach biletów, o cenach transportu na stadion. Ja akurat byłem w to takie szeroko pojęta okolica San Francisco, San Francisco Bay, więc tam transport na stadion kosztował standardowo tam do $10. Mieliśmy tę dyskusję w Nowym Jorku, gdzie mówiło się o tym, że pociąg może kosztować

0: kosztować 100 dolarów. Ostatecznie ta cena okazała się być niższa, ale widać, że dużo firm najróżniejszych próbuje zarobić przy okazji tego, a władze lokalne w wielu wypadkach nie do końca godzą się na sytuację, w której zyski mają być przekazywane organizatorom, a oni mają dopłacać do tego. To jest trochę inaczej niż to, co obserwowaliśmy, często obserwujemy w Europie, a już w ogóle nie to, co mieliśmy w Polsce, kiedy w gruncie rzeczy państwo płaciło za większość rzeczy, no ale dla nas to było wydarzenie aspiracyjne w dużym stopniu, więc na pewno patrzyliśmy na to troszeczkę inaczej.
1: No dobrze, bez wymieniania nazw co prawda, ale myślę, że jeden temat możemy sobie omówić. Chodzi o producentów sprzętu sportowego, a konkretnie odzieży sportowej. Bo ja o tym nie wiedziałem, niedawno o tym przeczytałem, że inwestorzy na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych krajach zwracają uwagę, w jakich strojach grają zawodnicy konkretnych drużyn. To się tak pięknie nazywa sponsor techniczny. Które drużyny w jakich strojach odpadają, które przechodzą dalej. I to parcie na logotypy jest potężne i ono nawet czasami może mieć odzwierciedlenie w notowaniach niektórych spółek produkujących taką odzież. Naprawdę to ma aż takie przełożenie, to w jakich strojach biegają potencjalni przyszli mistrzowie świata?
0: Tak, panie redaktorze, ma to przełożenie. Jeżeli patrzylibyśmy na cały mundial, to byśmy powiedzieli, że on dzisiaj nie ma wpływu na całą gospodarkę, ale ma wpływ na pewne sektory, na pewne branże. I jednym rzeczywiście z tych sektorów jest właśnie odzież sportowa, której sprzedaje się zdecydowanie więcej niż zwykle w okresie Mistrzostw Świata w piłce nożnej i innych dużych wydarzeń piłkarskich. No i proszę zdać sobie sprawę z tego, że oczywiście tych marek mamy bardzo, bardzo dużo, ale jest kilka tych marek, które są najbardziej widoczne w czasie Mistrzostw Świata. Po pierwsze sprzedają się same koszulki tych drużyn, które grają. One mają ten logotyp i one są sprzedawane przez daną firmę. To jest pierwszy element. Po drugie, inne osoby kupują też inny sprzęt sportowy. Oglądają piłkę, są zainteresowane piłką, częściej myślą o sporcie, więc rzeczywiście my to widzimy. Co prawda, jakby potem na to spojrzeć już z punktu widzenia giełdy samej, na przykład jak to wpływa na kursy, to ja tak przy okazji właśnie mundialu zrobiłem sobie taką analizę i okazuje się, że właściwie mamy takie dwie duże firmy, jedną niemiecką, drugą amerykańską, które są najbardziej widoczne na mundialu. No to jakbyśmy spojrzeli sobie na 6 ostatnich takich turniejów, czyli mamy 6 razy 4, 24 lata ostatnie, no to raczej akcje tracą podczas mundialu.
1: Ciekawe.
0: Tak się okazuje. Jednej firmy troszeczkę bardziej, drugiej, tej amerykańskiej, są gdzieś bardziej w okolicach zera. Okazuje się, że wzrosty zwykle są przed mundialem, że to są bardziej oczekiwania inwestorów na to, co się będzie działo. Natomiast już sam mundial, no może to jest też trochę tak, że więcej drużyn odpada niż wygrywa Puchar Świata, tak? Mhm. Bo mamy 48 uczestników. Więc 47 drużyn przegra, a tylko jedna wygra. Więc 47 tych koszulek, można powiedzieć, będzie przegranych, a tylko jedna wygra. Więc myślę, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale moglibyśmy na to spojrzeć właśnie w taki sposób.
1: To jest naprawdę niesamowite, bo oczywiście większość kibiców, zdecydowana większość, no, nie uczestniczy na żywo, nie czuje tej atmosfery. No i co się okazuje? Badania z ostatnich lat pokazują, że tuż przed dużymi imprezami sportowymi, a w szczególności przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej i przed Mundialem, wzrasta sprzedaż telewizorów. To znaczy, jak już ktoś wymienia telewizor, to właśnie przed dużą imprezą sportową. Takich powiązań gospodarki z imprezą sportową o charakterze masowym, no, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Jest rzeczywiście tych powiązań bardzo dużo i to jest kolejna branża, o którą pan wspomniał, która rzeczywiście też zyskuje. Sprzedaż telewizorów na całym świecie znacząco rośnie w czasie Mistrzostw Świata. Zresztą to jest ciekawe, jak oglądamy polską telewizję czy polskie media, to widzimy, że w okolicy właśnie tych dużych wydarzeń sportowych rośnie ilość reklam właśnie związanych z telewizorami. Jeszcze rośnie ilość reklam piwa, ale

0: Można powiedzieć, że one trochę przyćmiewają to, co standardowo obserwujemy, czyli głównie reklamy leków. Akurat podczas Mistrzostw Świata mamy więcej telewizorów, więcej piwa, a mniej leków. I to dotyczy rzeczywiście, całego świata, chociaż coraz częściej oglądamy też Mistrzostwa Świata na smartfonach. To jest bardzo ciekawe, bo ja, tak jak pan powiedział, byłem na meczu w San Francisco, ale byłem też w Nowym Jorku, kiedy rozpoczynały się Mistrzostwa Świata i tam akurat tego tak bardzo nie było widać, bo New York Knicks wygrywali tytuł w NBA i to był największy hype związany ze sportem w Nowym Jorku. No i muszę powiedzieć, że tam już oczywiście w Central Parku była zorganizowana taka duża impreza, gdzie można było oglądać ten mecz. Natomiast na ulicach Nowego Jorku widziałem po prostu ogromną ilość ludzi wpatrzoną w smartfony i właśnie w ten sposób oglądali oni w większości właśnie ten finał. To był i czwarty, i piąty mecz właśnie Knicksów w finale NBA. Więc w Nowym Jorku zdecydowanie można powiedzieć, że przynajmniej w tym początkowym okresie to koszykówka mocno przyćmiła piłkę nożną.
1: No proszę bardzo, konkurencja w Stanach Zjednoczonych w postaci koszykówki jest oczywiście bardzo wyraźnie widoczna.
0: Ale widać, że sport jest naprawdę wielkim biznesem. W Stanach Zjednoczonych widać to troszeczkę bardziej, bo te regulacje są mniejsze, choćby z biletami. Widać, jaki jest rzeczywisty popyt. Bo jeżeli w Europie mamy ograniczenia związane z ceną takiego biletu, to te ceny, które są i ta rzadkość, która występuje, to, że to jest, że chcemy się dostać na ten stadion i tam tak naprawdę w cenie możemy zobaczyć odzwierciedlenie tego, jaki jest popyt. W Europie tego nie widzimy, przynajmniej w tych oficjalnych cenach, więc stąd tak wysokie ceny i stąd no, też to w wielu wypadkach duże zainteresowanie.
1: Na koniec tego wątku, czy zgodzi się pan z opinią, że z roku na rok coraz mniej jest właśnie sportu w sporcie, a coraz więcej jest wielkiego biznesu w sporcie. Chociażby te pomysły, które się pojawiają, żeby jeszcze mocniej napompować mundial, żeby w kolejnych edycjach brały udział no, jeszcze większa liczba drużyn, żeby to było jeszcze bardziej masowe, jeszcze dłuższe, rozciągnięte na kolejne kraje świata. Dość powiedzieć, że za 4 lata to będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko, ale tak. Będą jeszcze w 3 krajach Ameryki Południowej pierwsze 3 mecze fazy grupowej się odbywały, także potężna impreza.
0: To znaczy ja myślę, że ta dywersyfikacja geograficzna, czyli aha, to zróżnicowanie jest bardzo okej, bo daje większej liczbie ludzi
1: możliwość uczestnictwa.
0: Nie uciekniemy od tego, że ten sport będzie się coraz bardziej komercjalizował. Możemy widzieć właśnie takie zmiany w ogóle w konstrukcji tego, jak wygląda mecz. Mamy te przerwy na nawodnienie. Jest to pewna droga do tego, żeby podzielić być może mecz na kwarty, tak? I być może w ten sposób zwiększyć dochody. Zobaczymy, w którym kierunku będzie to szło. Z naszego polskiego punktu widzenia, drużyny, która jest, byśmy powiedzieli, średniakiem, powiększanie tych turniejów ma sens, bo dopóki one były bardzo małe i tam grało 16 drużyn na przykład w Europie, to myśmy bardzo rzadko mogli się dostać na Euro. Tak? Im więcej tych drużyn, no tutaj wyjątkowo ostatnio się nie dostaliśmy, mimo tego, że tych drużyn jest tak dużo. Więc ja, to znaczy, cieszę się, że tych drużyn jest więcej. Komercjalizacja do pewnego poziomu, ona tak naprawdę powoduje, że zwiększa się dostępność do tego produktu dla większej liczby ludzi. Ważne, żeby nie przesadzić i nie pójść w tym wszystkim za daleko. Ale proszę jeszcze pamiętać o tym, że Mistrzostwa Świata są i te wszystkie wydarzenia są limitowane klubową piłką, bo ona też się rozwija. Te mistrzostwa nie mogą trwać zbyt długo, bo piłkarze muszą wrócić do swoich klubów. Tak? Mhm. Robert Lewandowski, znaczy teraz w przeciwieństwie do innych wielkich graczy ma wolne i miał czas na negocjowanie i jak się okazuje wyląduje też w Stanach Zjednoczonych, czyli w Chicago. No ale ci piłkarze już za chwilę po zakończeniu mistrzostw będą myśleć o rozpoczęciu sezonu klubowego. Kluby piłkarskie to też jest wielki biznes.

kilka klubów na świecie jest notowanych na giełdzie, to też jest ciekawe, można nawet w te kluby zainwestować. To pewnie jest ciekawy temat na rozmowę już, jak zaczną pewnie w sierpniu czy

0: na przykład. No dobra, zmieńmy na chwilę temat, bo gospodarka nie śpi, nie samym mundialem człowiek żyje. Wstępny odczyt inflacji 2,5%. Idealnie w celu inflacyjnym. Spodziewał się pan takich dobrych wieści z GUS-u?
1: Spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem. Spodziewałem się tego, że to może być poniżej 3%. Natomiast nie spodziewałem się, że to będzie 2,5%. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od nowego miesiąca zdrożeje paliwo i będzie to dodatkowy impuls. W związku z tym do tego 2,5% to bym się tak bardzo na razie nie przyzwyczajał. Na świecie mamy tą inflację w wielu miejscach na wyższym poziomie. Mamy pewien podział. W Niemczech i w Polsce ta inflacja troszeczkę spadała. W innych krajach ona rośnie. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 4%. Po raz pierwszy od bodajże 3 lat. Więc tam to jest poważniejszy kłopot. No, cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się w cieśninie Ormus i na linii Stany Zjednoczone i Iran, dlatego że tutaj cały czas mamy to ryzyko eskalacji, a to ryzyko eskalacji niesie za sobą ryzyko wzrostu cen paliw. My w Polsce mieliśmy tutaj taki ogromny komfort, którego nie miały osoby w bardzo wielu innych krajach. Ceny paliw właściwie mieliśmy stałe, czy one się wahały w bardzo niewielkim stopniu, niskie w porównaniu do innych krajów, więc można powiedzieć, że myśmy takich rynkowych impulsów związanych z tym, co się dzieje na świecie, nie odczuwaliśmy. To było bardzo ciekawe, bo ja rozmawiałem właśnie z moimi kolegami z innych krajów i oni mówili, tutaj nam paliwo jakby bezpośrednio na stacjach benzynowych w dużo większym stopniu niż my odczuwali te momenty, w których sytuacja na Bliskim Wschodzie się poprawiała, pogarszała. My byliśmy troszeczkę od tego odłączeni. Wyższe ceny paliw też powodują, że staramy się być bardziej efektywni w tym, co robimy. Więc ten impuls akurat do naszej gospodarki nie dotarł. Pojawi się być może teraz, wtedy, kiedy to paliwo troszeczkę zdrożeje, a drożeje no, na wakacje, więc można powiedzieć, że jak będziemy się gdzieś wybierać za granicę, to tankując w Polsce będziemy płacić więcej, no ale mniejszy będzie szok, jak wyjedziemy z Polski, bo ta różnica między ceną w Polsce a ceną za granicą będzie w związku z tym troszeczkę mniejsza.
0: Panie Pawle, ropa naftowa nam solidnie staniała w ostatnich dniach. Nawet optymistyczne niektóre prognozy nie zakładały $70 za baryłkę. To jest bardzo dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra. Przed wojną średnia była koło 60-65 dolarów, więc jesteśmy już dosyć blisko tej średniej. Dolar nam drożeje, no bo on się wzmacnia, dlatego że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną wyższe na dłużej. Mamy też nowego szefa Fedu, który okazał się być dużo bardziej jastrzębi niż się wydawało. Na etapie zatwierdzania go przez kongres wydawało się, że on będzie w większym stopniu spełniał oczekiwania Donalda Trumpa, a oczekiwania Donalda Trumpa były takie, żeby stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały obniżone już, najlepiej do 1% i żeby tak to wyglądało. A widać, że nowy szef Fedu, dla mnie on jest takim, bym powiedział, troszeczkę konserwatystą, także ekonomicznym. Na pewno chce zmniejszać bilans Fedu, czyli chce ściągać troszeczkę gotówki z rynku, chce wprowadzać quantitative tightening, czyli właśnie ten ograniczać to drukowanie pieniędzy czy wykupywanie obligacji przez bank centralny na rynku i w ten sposób jakby wspieranie gospodarki tym dodatkowym pieniądzem. Chcę ograniczać ilość danych, które będą podawane przez bank centralny na rzecz danych prywatnych. Nie chcę, żeby bank centralny tutaj dawał jakieś wytyczne do tego, co się ma dziać, a raczej bank centralny był w pełni niezależny i oceniał to, co produkują, jeżeli chodzi o dane, inne instytucje. Więc bardzo ciekawy kierunek i zupełnie dużo bardziej jastrzębi, niż nam się wydawało w momencie, w którym ta kandydatura się pojawiała.
0: A w tej chwili dolar 3,77 niezmiennie. Pan Paweł Majtkowski, eToro, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
0: My również dziękujemy. To był magazyn Saldo. Marek.

0: Klapa, do usłyszenia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
2: Na nasze zaproszenie przyjął pan dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, rząd tworzy nowe stanowisko pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Czym właściwie jest, jak rozumieć samą odporność państwa z perspektywy bezpieczeństwa narodowego? Czy mówimy tutaj wyłącznie o obronności, o przemyśle zbrojeniowym, czy znacznie szerszym systemie przygotowania państwa na kryzysy?
3: Odporność państwa to zdecydowanie szersze pojęcie niż sama obronność, czyli wojskowość, czyli sprzęt zbrojny. To coś więcej niż tylko siły i środki walki zbrojnej. Przede wszystkim konflikt na Ukrainie pokazuje nam, jak ważne jest to, abyśmy przygotowali naszych obywateli do działań agresywnych przeciwnika, tak? Czyli chociażby zdolność do radzenia sobie w trudnej sytuacji, w sytuacji ostrzału, również w sytuacji, gdy mamy problemy z podstawowymi mediami, gdy nie ma wody, żywności i tak dalej. W związku z czym można powiedzieć, że odporność społeczna jest bardzo szerokim pojęciem. No i przede wszystkim trzeba również rozwijać te systemy, te podsystemy, które już tutaj możemy obserwować na Ukrainie, tak? Czyli chociażby też obrona cywilna jest bardzo ważna.
2: Obrona cywilna nabrała tego znaczenia rzeczywiście i sytuacja na Ukrainie, to jak Ukraina radziła sobie z rosyjską agresją, bardzo mocno to udowodniła, pokazała właśnie ważność różnego rodzaju elementów, które przydają się później we współczesnej obronie państwa przed zagrożeniami, przed agresją innego państwa. Natomiast ten zakres kompetencji też nowego pełnomocnika ma być, mam wrażenie, bardzo szeroki. Od przemysłu zbrojeniowego ma się też znaleźć kwestia dotycząca edukacji społeczeństwa, właśnie takiej gotowości na różnego rodzaju kryzysy ze strony obywatelskiej. Czy to świadczy o zmianie też filozofii bezpieczeństwa, w której równie ważna jak armia staje się odporność cywilna wspomniana przez pana?
3: Tak, na pewno tutaj widzimy pewną ewolucję. Przede wszystkim bezpieczeństwo już jest rozpatrywane w szerszym znaczeniu. Takie stanowisko świadczy o tym, że rząd również ma taką nową koncepcję tutaj traktowania kwestii bezpieczeństwa narodowego. No i tutaj jeszcze do samego tego stanowiska trzeba tutaj wskazać, że faktycznie ten zakres zadań pani tej Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej byłby bardzo duży, od edukacji obronnej po działania, które mają wpływać na rozwój przemysłu obronnego, po pozyskiwanie nowych środków walki. Tutaj myślę, że chodzi głównie o to, co będziemy realizować w ramach programu Polska Zbrojna, czyli kolokwialnie ten program SAFE, tak? I tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że faktycznie, tak jak tutaj właśnie państwo mówiliście chwilę temu, te zamówienia w przemyśle obronnym znacząco wzrosły, co jakby można powiedzieć jest bardzo dobrą informacją dla nas. To znaczy też o tym, że te firmy nasze zbrojeniowe, nasz polski sektor zbrojeniowy dobrze już wykorzystuje te 27 miliardów z programu SAFE, które zostały przekazane na nasze rachunki bankowe w ramach pierwszej takiej transzy.
2: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
3: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
1: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: A w naszym studiu redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Panie redaktorze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
2: Postawiłem pytanie a propos tego, czy jesteśmy bliżej tego trwałego pokoju, porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale chyba nie jesteśmy, bo ponownie mamy dość rozbieżne informacje, które do nas dopływają. Pierwsza z nich i ta najbardziej aktualna jest taka, że amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, by

0: tam spotkać się z negocjatorami z tego kraju, ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu. Tak poinformował we wtorek rzecznik MSZ Kataru. Natomiast te amerykańsko-irańskie rozmowy zapowiadał prezydent Donald Trump. Strona irańska zaprzeczała, ale potwierdziła wysłanie delegacji ekspertów. Oni w tym tygodniu mają dotrzeć do stolicy Kataru. Mam takie wrażenie, że znowu wiemy, że nic nie wiemy w sprawie tych rozmów i tych negocjacji.
1: No toczy się tutaj życie na dwóch poziomach. To oficjalne, PR-owskie, że tak się wyrażę, i to, co jest przekazywane prasie i mediom. Natomiast nieoficjalnie te rozmowy się toczą i tam rzeczywiście coś się posuwa naprzód. My nie znamy niestety jak bardzo, ale powiem od razu. Problem polega na czym? Te wielopiętrowe zresztą trudności są jakby prowokowane przez obie strony równo. Prezydent Trump powiedział, że to Iran prawie że błagał o te rozmowy, no co było rzuceniem prawie takiej w twarz, takiej rękawicy, prawda? No bo prosicie, że bracie, jesteście przegrani.
0: A Iran sobie nie może pozwolić na taki odbiór.
1: To absolutnie nie może pozwolić. Zresztą Trump też sobie nie może pozwolić na to, że jest przegranym. Zresztą mówił o tym jego poprzednik Biden, który powiedział, no, Trump w rozmowach z Iranem jest przegrywem. Przepraszam za taki kolokwializm. O co chodzi? Tak naprawdę obie strony, i to wielokrotnie już podkreślałem, muszą zachować twarz. Czyli muszą być wygranymi, chociaż są przegrani, i to jest impas. Ten impas nie będzie prowadził do rozmowy pokojowej, zawarcia przyjaźni między tymi krajami. To będzie bardzo długie, jak się uda, bardzo długi rozejm. Ten rozejm będzie czymś, co się nazywa zarządzanie rywalizacją. I w optymalnym wariancie to będzie coś, co będzie rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Będzie trwała, ale Iran zostanie, jego interesy podstawowe zostaną zachowane, jak również podstawowe interesy amerykańskie. Ale to nie będzie trwały pokój, to będzie taka chwiejna równowaga, która będzie się mogła zawsze, w każdej chwili załamać. Co więcej, trzeba pamiętać, że według doktryny, która mówi o negocjacjach, strony podejmują rokowania nie wtedy, kiedy chcą pokoju, kiedy mają na to duże szanse, tylko wtedy, kiedy znalazły się w absolutnie wyniszczającym wzajemnie impasie. I właśnie mamy tą sytuację tutaj. I jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, to jest to, że tak naprawdę zaczęli od poziomu bardzo trudnego. Memorandum 14-punktowe zawarte 17 czerwca jest niesłychanie ogólnikowe i pozwala na interpretacje dosyć dowolne, co zresztą robią obie strony.
0: A po co to memorandum w ogóle zostało podpisane 17 czerwca, takie wstępne porozumienie przewidujące między innymi 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy? Po co ono zostało podpisane, skoro niewiele zmienia w praktyce?
1: W praktyce ono troszeczkę zmienia, dlatego że zaczęły się te rozmowy i wiadomo, jakie mają strony podstawowe żądania. Teraz trwa, łącznie z tymi ostrzelaniami, prawda, i tym wszystkim. Zresztą prezydent Trump się wyraził 2 tygodnie temu, że rozejm to jest coś takiego, że się mniej strzela niż na wojnie. To wszystko ilustruje tą obecną sytuację, ale tak naprawdę te wymiany ognia stanowią coś jakby wypunktowanie, chociaż bolesne, siłowe, są załącznikiem do rokowań dyplomatycznych. I teraz co się dzieje? Obie strony usiłują wykorzystać zwłokę, zaognianie sytuacji, wyhamowywanie jej po to, żeby nakreślić bardzo wyraźnie czerwone, nieprzekraczalne linie. To, co jest nieprzekraczalne dla Stanów Zjednoczonych, to, co jest nieprzekraczalne dla Iranu. Po środku, co się znajduje, to jest to pole negocjacyjne. I w tym polu negocjacyjnym obie strony zachowują z jednej strony, my chcemy rokować, my chcemy rozmawiać, chociaż za pośrednictwem pośredników Pakistanu i Omanu, ale z drugiej strony my nie tracimy twarzy, my nie kapitulujemy. I teraz te przeciąganie liny, bo tak należy nazwać, to jest coś, co by obu stronom pozwoliło zorientować się, na ile jeszcze mogą wytargować korzystne dla siebie warunki i na ile to pole manewru istnieje. Tak mówiąc kolokwialnie, można to porównać do wyścigu dwóch samochodów, które chciały się nie minąć na drodze, tylko kto ustąpi, i nagle te samochody stanęły przed sobą i nie ma innej możliwości, jak jechać do przodu. W interesie zarówno Teheranu, jak i Waszyngtonu znalezienie kompromisu. Kompromis, chociaż bolesny, jest lepszy, aniżeli załamanie się rozmów dyplomatycznych i konfrontacja ponowna.
0: Mówił pan redaktor też o tym, że negocjacji chcą strony, które są już wyniszczone w pewien sposób danym konfliktem. To w takim razie, czy zarówno Stany Zjednoczone,

0: Zjednoczone, jak i Iran są wyniszczone tą wojną, która trwa między tymi państwami?
1: Tak, pamiętajmy, że z jednej strony Amerykanie, czyli Trump, ma połówkowe wybory do kongresu. Jeśli wojna będzie trwała, no to może je przegrać. Dla niego to byłaby katastrofa. I teraz jeszcze mamy kolejny element. Trump mówi, nas to nie dotyczy, konflikt, jesteśmy zwycięzcy, a jednocześnie wczoraj zaapelował do kompanii dystrybuujących na stacjach benzynowych ropę i benzynę, żeby nie podwyższali cen, żeby zmniejszyli, bo to jest strategiczny wymóg amerykański. Co to oznacza? Potwierdzają się wiadomości nieoficjalne, że rezerwy amerykańskie zaczęły spadać drastycznie, że to już jest bardzo alarmowy sygnał, chociaż oni nie biorą ropy z Zatoki Perskiej, to wszyscy kupują od Amerykanów, oni zyskują na tych wysokich cenach, ale ilość tej ropy jest ograniczona, jeśli te 20% popytu zaspokajanego przez Zatokę Perską zostało przerzucone na Stany Zjednoczone. To się nie uda. To jest z jednej strony. Oczywiście gospodarczo trzeba powiedzieć kolejny element. Amerykanie wystrzelili 7200 rakiet. To w przybliżeniu. Jeśli wiemy, że każda rakieta kosztuje mniej więcej co najmniej 200 tysięcy dolarów, pół miliona, a czasami parę milionów, wiemy, że już obecne szacunki są, że Amerykanie wydali na tę wojnę 170 miliardów dolarów. Wydali więcej niż na 5-letnią wojnę prowadzoną w Iraku. Z drugiej strony Teheran jest wyniszczony sankcjami, wyniszczony ograniczeniami, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej, bombardowaniami i tak dalej, i tak dalej. Obie strony znalazły się w takim bolesnym uścisku i to, co teraz będzie następowało, chociaż nie w ciągu 60 dni, zapewne po 60 dniach pójdzie wiadomość. No, nie zawarliśmy porozumienia, ale rozmowy się toczą i jest gdzieś światełko w tym tunelu. Przedłużamy o kolejne 30 czy 60 dni. To teraz to się mówi, do czego my zmierzamy. Porozumienie zmuszonych. Zmuszeni są Amerykanie, zmuszeni są Irańczycy i w ich interesie żywotnym, ale o co chodzi? Jeśli będą wykorzystywali za bardzo ten element siłowy w tych przetargach przeciąganie liny, to sytuacja może się wymknąć spod kontroli i dojdzie do niekontrolowanego wybuchu kolejnej wojny z Iranem.
0: Czyli to wszystko, ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i wokół Stanów Zjednoczonych i Iranu jest bardzo niestabilna, ale przewiduje pan taki scenariusz, że po tych 60 dniach nastąpi informacja, czy pojawi się informacja o dalszych negocjacjach, a nie o zawarciu pokoju?
1: Tak, nie, zawarcie pokoju jest wykluczone zupełnie. Przypomnijmy, że negocjacje prowadzone przez prezydenta Obamę w roku 2015, one dotyczyły ograniczenia tych zbrojeń nuklearnych Iranu, toczyły się przez 2 lata. Porozumienie zostało zawarte, bardzo korzystne. Znacznie lepsze, aniżeli obecny memorandum, ale prezydent Trump...
0: Dlaczego Stany Zjednoczone odeszły od tego porozumienia w 2018 roku?
1: Trump uznał, że to Obama jest przegrywem, że skapitulował przed Teheranem. Różnica jest zasadnicza. Otóż Trump prowadził rozmowy z umiarkowaną frakcją, no, liberalną, wykształconą na Zachodzie w Teheranie. Ci ludzie twardo obstawali przy interesach Iranu, no ale to byli jednak... z frakcji umiarkowany. Obecnie Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy wyłącznie z establishmentem wojskowym. Twardy, nieustępliwy, tylko że mają znacznie lepszy punkt startowy. Dlaczego? Przedtem te rozmowy z ekipą, no nazwijmy liberalną, były kwestionowane przez establishment twardy, twardogłowy w Iranie. Oni kapitulują, wyprzedają. Teraz rozmawiają Amerykanie z twardą frakcją. Twarda frakcja w Białym Domu z twardą frakcją w Teheranie. I jeśli to porozumienie ma dojść do skutku, ma znacznie większą szansę, ponieważ zarówno Trump, może w mniejszym stopniu, ale Irańczycy, czyli dowództwo strażników rewolucji, który faktycznie sprawuje władzę w Iranie, ma możliwość uciszenia głosów krytycznych tej ekstremy, która organizuje ostatnio w niej w wielu miastach irańskich demonstracje, że negocjator irański jest kapitulantem, sprzedawczykiem, zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Oni mają siłę, żeby uciszyć te demonstracje, tak jak wyciszyli demonstracje żądające liberalizacji w Iranie.
0: To jeszcze pytanie, co ten konflikt, ta wojna pokazuje nam, mówi o obu stronach tego konfliktu. No, trzymajmy się Iranu i tych demonstracji, o których pan przed momentem wspominał. Te demonstracje też wcześniej były bardzo brutalnie tłumione. Ja pamiętam rozmowy z ekspertami, no i padało takie pytanie, czy też teza, że tego typu działanie reżimu w Iranie może świadczyć o jego słabości, jeżeli tak brutalnie się rozprawia z takimi protestami. No, ale wydaje się, że konflikt ze Stanami Zjednoczonymi pokazał, że Iran jeszcze tak słaby nie jest, jak go malują?
1: Nie jest, raczej jest mocniejszy. Ma świetną doktrynę decentralizacji, czyli uderzenie i

0: kapitalizacja, czyli ścięcie głów przywódców, nic nie zaszkodziło. Proces jest. Tam ustanowiono bardzo konkretne sukcesje władzy, bardzo szybkie przekazywanie. Co więcej, ostrzegano przed tym. Do tej pory rządzili ajatollahowie. Czynnik religijny był bardzo mocny. Teraz doszli do władzy nacjonalistyczni wojskowi. Bardzo pragmatyczni. Oni wiedzą, czego chcą. Oni nie ustąpią. Oni są w stanie zahamować i kierują się logiką każdego reżimu twardego, no, w tym przypadku wojskowego. Jakikolwiek sprzeciw trzeba zdusić, złamać, to jest jak w wojsku. Nie ma mowy na dyskusję, my decydujemy, my kierujemy. I wszelkie demonstracje mogą być stłumione, zarówno tych, którzy żądają liberalizacji Iranu, demokratyzacji, jak i tych, którzy są już bardzo, bardzo za ścianą, że tak się wyrażę, żądają nieustępliwości walki z Amerykanami do upadłego. Krótko mówiąc, to jest filozofia wszystkich reżimów autokratycznych. Nie będę sięgał do innych przykładów, bo słuchacze na pewno sobie mogą dokomponować to. Natomiast szansa zawarcia trwalszego porozumienia z ekipą twardogłową, która wie i jest w stanie wymusić posłuszeństwo, jest znacznie większa niż z ekipą, no, która zachowuje pewien liberalizm, która może być dla tych czynników twardych trudna. Liberałowie nie stłumią demonstracji, wojskowi tak.
1: A jak dzisiaj wygląda wizerunek Stanów Zjednoczonych w takim razie w obliczu tego konfliktu z Iranem? No bo Stany Zjednoczone, można powiedzieć, przystąpiły do tego konfliktu, do tej wojny z takiej dość silnej pozycji z sukcesem w Wenezueli, to znaczy ujęciem prezydenta Nicolasa Maduro w dość spektakularny sposób. Sytuacja czy wojna z Iranem pokazała, że chyba jednak Stany Zjednoczone zderzyły się ze ścianą.
0: Tutaj zacytuję byłego szefa wywiadu brytyjskiego, on to się wypowiadał dla BBC, który powiedział: wywiad to znaczy intelligence, w wielu językach, francuskim, angielskim. Zbieranie danych, faktów. Następnie fakty są interpretowane przez ekspertów. To również wymaga intelligence, czyli inteligencji. Potem dane są przekazywane do najwyższych czynników, którzy w oparciu o przesłanki konkretne, racjonalne podejmują racjonalne decyzje, mówi. No i w przypadku Waszyngtonu niestety ten czynnik intelligence jakoś zawiódł kompletnie. Dlaczego? Wszyscy mówili, Iran upadnie, wystarczy pstryknąć palcami, są demonstracje i tak dalej. Zapomniano o tym. A to było publicznie wiadome. Jaka jest doktryna wojskowa, jaka jest doktryna polityczna, co się dzieje, jak wygląda struktura. Wszystko to było wiadomo. Amerykanie dali się wpuścić w maliny, jeśli tak można powiedzieć kolokwialnie, Izraelczykom, które albo celowo, albo przez pomyłkę, jednak ten wywiad nie był taki doskonały, dali im fałszywe dane, że to będzie kolejna wyprawa a la Maduro. To nie była ta wyprawa i w ogóle ta wojna była niepotrzebna. Dlaczego? 3 dni przed operacją amerykańską przeciwko Iranowi, rozmowy w Genewie właściwie stanowiły taki dobry element, który można porównać z obecnym memorandum, a nawet lepszy. I właściwie wtedy wystarczyło tylko przypieczętować to. Natomiast przypieczętowanie rozwiązania, nazwijmy pokojowego, bez wojny, było całkowicie na rękę Izraelowi i premierowi Netanyahu, który chciał zburzenia, zduszenia, zniszczenia całkowitego Iranu militarnie, gospodarczo, politycznie, społecznie i tak dalej.
1: Mówi pan redaktor o tym, że czy wskazuje w zasadzie na taką dość ogólną słabość Stanów Zjednoczonych i wywiadu amerykańskiego, ale pojawiały się głosy mówiące o tym, że być może to prezydent Donald Trump nie chciał słuchać części swoich doradców, czy właśnie szefów poszczególnych departamentów, którzy mogli wskazywać, że ta wojna i konflikt może nie być tak prosty, jak się wydaje, i być może Donald Trump też usłuchał tych podszeptów płynących z ust premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
0: Takie wersje krążą i są bardzo, bardzo prawdopodobne, ale przejdę do końcowego efektu, co jest. Kraje arabskie Zatoki Perskiej pojęły dwie rzeczy zasadnicze. Że Iran, i to o tym się mówi nieoficjalnie w mediach, ale nieoficjalnie w świecie politycznym, Iran jest i będzie ich sąsiadem w sensie geograficznym i politycznym. Z takim sąsiadem lepiej ułożyć się na jakichś warunkach kompromisowych i nie atakować się wzajemnie, a zwłaszcza nie niszczyć gospodarczo. Po drugie, Amerykanie byli bardzo skuteczni w obronie swoich baz, natomiast ta skuteczność była niewielka, jeśli chodzi skutecznie w obronie Izraela, przy obronie rakietowej. Natomiast ta obrona jakoś nie była skuteczna, kiedy irańskie rakiety padały na cele cywilne i bazy wojskowe krajów arabskich. Krótko mówiąc, wiara w niezawisłość, w wiarygodność sojuszu z Amerykanami mocno się zachwiała. I okazało się, że Amerykanie nie są takim, jak zawsze się mówiło, żandarm który będzie przestrzegał norm i praworządności, że Amerykanie mają

0: własne interesy i mogą bardzo szybko zostawić wszystkich z boku. Zresztą to się okazało teraz. Negocjował Waszyngton z Teheranem. Oczywiście, że konsultując się z krajami arabskimi, ale się okazało, że te konsultacje były jakby mniejsze i kraje arabskie zaczynają zwolna myśleć o tym, żeby zewrzeć szeregi. To będzie bardzo trudno, oni są zawsze skłóceni i znaleźć się jako, no może nie trzecia siła, ale jakiś element siły, który pozwoli im samodzielnie negocjować i nie być piłeczką ping-pongową między Waszyngtonem, Tel Awiwem i Teheranem.
1: Mamy tutaj Katar i Pakistan jako pośredników w tych negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jaką te państwa mogą odegrać rolę w tych negocjacjach?
0: No, mamy Pakistan, który wyszedł na ogromnego i skutecznego mediatora, człowieka, kraj, który się liczy na Bliskim Wschodzie. Przypomnę tylko, że na krótko przed tą wojną amerykańsko-irańską Pakistan zawarł porozumienie obronne z Arabią Saudyjską. Pakistan dysponuje bronią rakietową. Obiecał wysłanie kontyngentu 30 tysięcy żołnierzy swoich do Arabii Saudyjskiej. Ewentualnie włączenie tam pewnych elementów obrony przeciwlotniczej. Krótko mówiąc, zaczął być w pewnym sensie gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, no, która tej broni atomowej nie posiada. Co więcej, również z Omanem okazali się bardzo zręcznymi i skutecznymi mediatorami, bo przypomnę, że kiedy zaczęły się w ogóle pogłoski i rozmowy, że jakieś tam memorandum będzie możliwe, to te rozmowy doprowadziły Pakistańczyków i Omańczyków do tego, co mamy obecnie. Co więcej, były takie dwa czy trzy zakręty w toku tych rokowań, kiedy się wydawało, że Amerykanie lada moment rozpoczną znowu ofensywę, bombardowanie Iranu i tak dalej. Oni wpłynęli nawet na to, że te obecnie też, no, te strzelanki, tak bym nazwał, do statków i potem riposty amerykańskie, potem riposty irańskie na kraje Zatoki Perskiej, były właściwie bardzo, bardzo symboliczne, ograniczone. One były raczej ratowaniem twarzy, aniżeli operacją prawdziwie skutecznie wojskową. Co więcej, kraje arabskie doskonale pojęły, i tutaj jest duża rola Pakistanu, że wielkie supermocarstwo może mieć ogromną siłę militarną, ale być mało efektywny, jeśli chodzi o swoją politykę, swoją dyplomację i możliwość oddziaływania na znacznie słabszego przeciwnika, jakim jest Iran. Natomiast Pakistan okazał się, po pierwsze, przyjacielem krajów arabskich, Arabii Saudyjskiej, również przyjacielem, były bardzo dobre rozmowy z Irańczykami. Był stroną, która była do zaakceptowania przez wszystkich i okazała swoją skuteczność.
1: A jakim graczem w tym wszystkim okazuje się Izrael?
0: Izrael jest wściekły, bo liczył na to, że skłoni Amerykanów do rozprawy definitywnej, zrównania z ziemią, tak jak zapowiadają ministrowie Smotrich i inni Ben-Gwir. Mówią, trzeba było zniszczyć Iran całkowicie. Izrael nie był stroną w rokowaniach, więc dyplomatycznie jest przegranym, bo nikt nie liczył się z ich zdaniem. Po drugie, operacje przerwane jakby załamały politykę Netanyahu, który liczył na to, że z tego pokonania Iranu wyjdzie sztandarowy on, obrońca Izraela, wszyscy mu zagrażają. On również by pokazał krajom arabskim, że nie wolno zaczynać z Izraelem. Co zresztą, co robi w południowym Libanie, teraz ostatnio zaatakował Syrię. I jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to jest to, że Amerykanie nagle, okazało się, że znaleźli ten klucz i wpłynęli na Netanyahu, żeby jednak przestał bombardować w niewielkim zakresie i bombarduje nadal południowy Liban. Zawarto porozumienie, które jest takim kompromisem, trochę takim sztucznym nie bardzo. Nie zawiera tej pierwszej klauzuli z memorandum, żeby Izraelczycy się wycofali całkowicie z Libanu, ale okazało się, że Amerykanie są w stanie walnąć pięścią w stół i zresztą przyszły kandydat republikanów, obecny wiceprezydent Vance, bardzo wyraźnie zaczyna krytykować, ostro walić w Izrael. Nie myślcie sobie, że kraik 9 milionów będzie jak ogon machał psem i Stanami Zjednoczonymi dyktował nam politykę i nasze interesy. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Netanyahu już od dłuższego czasu tracił znaczenie i teraz nawet Vance w pewnym momencie powiedział tak, gdyby nie my, no to byś ty siedział w kryminale, zresztą powtórzył to prezydent Trump, siedziałbyś w kryminale, a w ogóle nie mielibyście żadnej broni i nic byście nie zrobili. Krótko mówiąc, Izrael wydaje się dyplomatycznie przegranym, ale usiłuje to przegranie przykryć ofensywami właśnie na południową Syrię, dalej operacje w południowym Libanie, czystki etniczne na zachodnim brzegu, uderzenia na Gazę, krótko mówiąc lekceważenie opinii światowej.
1: Te wszystkie konflikty premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu są potrzebne również na potrzeby wewnętrznej polityki i jego interesów dotyczących.

0: dotyczących ewentualnych zarzutów?
1: Tak, oczywiście, dopóki się toczy wojna, mówi się w czasie wojny, przywódcy się nie zmienia. Co więcej, jeśli by się wykazał skutecznością, a teraz ta skuteczność zaczyna być trochę wątpliwa, no to wybieramy, mówiło się nawet po tym, że uderzenie na Liban, rozprawa z Hezbollahem, która nie doprowadziła jednak do końca. Wielu ekspertów, dyplomatów na Bliskim Wschodzie mówi, uderzenie na Liban wcale nie oznacza, że zbrojnie można będzie rozbroić Hezbollah. To jest marzenie Izraela i Netanyahu niewykonalne. Ale jeśli będzie umiał to sprzedać opinii izraelskiej, która jest zdecydowanie za ofensywą, uderzeniem, on przez ostatnie kilka lat wmówił Izraelczykom, właściwie wszystkich, jakieś 10%, 15% w to nie wierzy, że wszyscy dybią na zgubę Izraela, że wszyscy są antysemitami, że chcą zniszczenia Izraela, w związku z tym Izrael musi atakować, bo są wszędzie wrogowie. Tylko mówiąc to, jednocześnie powiedział coś bardzo znamiennego 3 miesiące temu. Powiedział, ktoś, kto się nie zgadza z naszą doktryną wojskową, polityczną, gospodarczą i w ogóle z naszymi interesami, zostanie ukarany przykładnie jak Iran. I to kraje arabskie zrozumiały, że na razie na stole operowany jest Iran, ale jeśli kraje arabskie zrobią coś, co się Izraelowi nie podoba, to Izrael również użyje siły przeciwko nim, co udowodnił uderzając na Syrię, która praktycznie nie ma armii, nie ma się czymś bronić i nie ma żadnych operacji antyizraelskich tam na miejscu.
0: Ale to mogłoby też dotyczyć w takim razie Stanów Zjednoczonych, którym ta doktryna Izraela też zaczyna się nie podobać, tak jak pan redaktor wspominał.
1: Tylko że Stany Zjednoczone stoją znowu w rozkroku na dwóch jakby pływających krach. Z jednej strony jest doktryna prawie że obowiązująca w Waszyngtonie. Izrael jest jedynym, głównym sojusznikiem naszym na Bliskim Wschodzie, na całym świecie. Nasze poparcie dla Izraela jest nie do podważenia. Ale z drugiej strony mówi się, że Izrael zaczyna podważać wiarygodność Amerykanów, zaczyna zagrażać interesom amerykańskim, bo interesy amerykańskie teraz już nie są na Bliskim Wschodzie. To jest kwestia Tajwanu, Chin, no, w mniejszym stopniu może Ukraina i Rosja. To się przesunęło w ostatnich tygodniach nawet. I to jest jedna sprawa, która jest nie do pogodzenia. Interesy geostrategiczne amerykańskie i mówi się, że przyszły prezydent, a może będzie nim Vance, niekoniecznie będzie tak proizraelski, jakim jest obecnie Trump. I to wyraźnie zresztą Trump powiedział. Macie obecnie we mnie sojusznika, przyjaciela, ale czy tak dalej będzie? I znak zapytania.
0: Jak wygląda obecnie układ sił na Bliskim Wschodzie?
1: Kraje są niesłychanie podzielone, co widać zresztą po kwestii palestyńskiej. Coraz dawniej ta kwestia palestyńska była w odwrocie zupełnym. Amerykanie forsowali wraz z Izraelem tak zwane porozumienia abrahamowe, czyli żeby wszystkie kraje uznały nie tylko Izrael, ale jego interesy, żeby Palestyńczyków odsunąć na bok, ewentualnie deportować. Krótko mówiąc, miało to rozwiązać definitywnie poprzez zniszczenie Palestyńczyków tej kwestii na Bliskim Wschodzie i miał zapanować wieczny pokój.
0: Tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze.
2: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wspólna strategia na szczyt NATO w Ankarze oraz nowe bazy wojsk amerykańskich w Polsce to główne tematy spotkania prezydenta Nawrockiego z ministrem obrony narodowej i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do rozmów na szczycie w Pałacu Prezydenckim dojdzie najprawdopodobniej o 14. Piotr Durys.
1: Dzisiejsze spotkanie ma służyć ostatecznemu sformalizowaniu stanowiska, z jakim polska delegacja uda się w przyszłym tygodniu do Turcji. Kosiniak

0: Kamysz przedstawi prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem.
1: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
0: Drugim filarem rozmów będą szczegóły amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Szef MON zaprezentuje prezydentowi efekty swoich dotychczasowych, bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem oraz plan lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał już oficjalne zielone światło z Pentagonu. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekonuje, że umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież było poprzedzone wyczerpującym postępowaniem dowodowym. Śledczy odnieśli się także do zarzutów pełnomocników pokrzywdzonego, którzy kwestionują tę decyzję.
3: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba podkreślił, że śledztwo objęło m.in. przesłuchanie 38 świadków i analizę wszystkich zgromadzonych dowodów. W efekcie prokuratura uznała, że nie doszło do popełnienia zarzucanych przestępstw.
4: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów. Natomiast myślę, że wszystko to będzie uzależnione na pewno od decyzji sądu.
3: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli złożenie zażalenia i zarzucają, że decyzja miała podłoże polityczne. Prokuratura stanowczo odrzuca te sugestie i zapewnia, że prowadząca śledztwo prokurator działała niezależnie.
4: Myślę, że jest to pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno są to słowa na wyrost.
3: O zasadności umorzenia zdecyduje teraz sąd, który rozpozna zapowiadane zażalenie pełnomocników pokrzywdzonego. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Koniec programu osłonowego. Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex uważa, że skala tego wzrostu będzie różna. W zależności od lokalizacji i operatora stacji spodziewa się wzrostu od 30 do 50 groszy za litr.
5: O ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożeć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
2: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowne wzrosty cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. 2-0 prowadzą piłkarze reprezentacji Meksyku z Ekwadorczykami w spotkaniu 1/16 finału Mundialu. Mecz w Mexico City rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. To pierwszy przypadek od początku turnieju, kiedy rozpoczęcie meczu zostało opóźnione, ale już raz były problemy pogodowe. Spotkanie Francji z Irakiem 22 czerwca w Filadelfii zostało przerwane przed rozpoczęciem drugiej połowy na 2 godziny z powodu ryzyka burzy, a kibice schronili się w zadaszonych sektorach stadionu.
6: To są aktualności jedynki.
2: Dziś ogólnopolskie święto psów. To m.in. promocja adopcji tych zwierząt. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać, przypomina prezeska Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
7: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
2: Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u groomera, czyli psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
8: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast, jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
2: Czworonogi będą świętować jeszcze raz, bo Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Środa pochmurna i deszczowa, najwięcej opadów pojawi się na północy, burze głównie we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura zróżnicowana od 18 stopni.

0: nad samym morzem i około 30 w centrum, do 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Na razie wynosi 1002 i spada.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
3: Proszę Państwa, o czym my dzisiaj będziemy mówić? Niektórzy wzruszą ramionami, machną ręką i powiedzą banał. Otóż nie, to wcale nie jest banalna historia. Będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do wizyty u lekarza. Wydaje się to oczywistą oczywistością, cytując klasykę, ale nie do końca tak jest, bo oto pani Małgorzata Wywrot jest współautorką poradnika dla pacjentki i pacjenta, jak przygotować się do wizyty z lekarzem i lekarką. Będziemy mówić, gdzie ten poradnik znaleźć, ale ja zacznę od genezy w ogóle powstania tego poradnika. No, niektórzy powiedzą, no to jest oczywiste, wszyscy wiedzą, jak się przygotować do wizyty u lekarza. Jednak okazało się, że chyba
4: że
3: nie
4: tak
3: bardzo.
4: Jest nie do końca, zgadza się. Pacjenci i pacjentki, ale też lekarze i lekarki często zwracają uwagę na to, że nie wiemy, z czym przychodzimy i z jakim problemem przychodzimy do gabinetu lekarskiego. To znaczy pacjenci przychodząc, decydując się na konsultację z lekarzem, myślą sobie, że okej, wejdę do gabinetu lekarskiego i powiem swojemu lekarzowi to wszystko, co leży mi na sercu.
3: A on z tego wyciągnie wszystko, co najważniejsze i postawi diagnozę.
4: Dokładnie. I to jeszcze postawi szybko tą diagnozę. Najlepiej, żeby była trafna i gdyby ona jeszcze nie wymagała ode mnie zbyt wiele, ode mnie jako od pacjenta. A tak się po prostu nie da. My jako ludzie powinniśmy się również przygotowywać do rozmów w ogóle, ale też do rozmów z naszymi lekarzami. Powinniśmy myśleć i zastanawiać się nad swoim zdrowiem.
3: Małą uwagę i wagę przywiązujemy do komunikacji i jej sposobu. To się zaczyna zmieniać, bo pani między innymi zajmuje się i uczy komunikacji
4: medycznej się,
3: uczy
4: tak.
3: tego lekarzy, czyli i oni, i pacjenci muszą się dopiero tego nauczyć.
4: Super by było, gdyby się zaczęli tego uczyć. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej mówimy na temat roli i wagi komunikacji, nie tylko medycznej, ale w ogóle na co dzień. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, czy my teraz, szanowni słuchacze, szanowni państwo, w rzeczywistości czy możemy powiedzieć, że potrafimy się z każdym i z każdą osobą dogadać?
3: Nie, absolutnie nie.
4: Zgadza się. Tak samo nie będziemy potrafili się dogadać z każdym lekarzem, jeżeli się nie będziemy potrafili przygotować do tej wizyty. Lekarz ma bardzo mało czasu na wizycie, żeby nas wysłuchać, zinterpretować i postawić trafną diagnozę.
3: I nie z każdym złapiemy taki dobry kontakt. Nie ma się co łudzić.
4: Zgadza się.
3: Nikt nie jest alfą i omegą i nikt nie zawiera super znajomości ze wszystkimi dookoła. Po prostu tak się nie dzieje. Z jednymi nam jest po drodze, z innymi nam po drodze nie jest. Jak się przygotować do konsultacji z lekarzem? Właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo nawet jeżeli nie złapiemy znakomitego kontaktu, to przecież chodzi o to, żeby wyjść z tej wizyty lekarskiej z postawioną diagnozą, ze świadomością i zrozumieniem wszystkiego, co do nas lekarz powiedział, czyli czerpać z niej jak najwięcej. Z drugiej strony lekarz też musi się jak najwięcej o nas dowiedzieć. Może przyjaciółmi wielkimi nie zostaniemy, ale zachowajmy się profesjonalnie w takim razie. Opowiedzmy sobie, kiedy właściwie zaczyna się konsultacja lekarska? Ja jestem sprytna, bo ja mam przed sobą ten poradnik i zamierzam tak przejść krok po kroku, jak się przygotować do komunikacji lekarskiej. Widzę tutaj takie zaznaczenie, że konsultacja zaczyna się przed wizytą. No jak to?
4: Tak, no konsultacja zaczyna się przed wizytą, no bo musimy pomyśleć, co mnie boli i z czym idę do swojej lekarki, czy też lekarza, jaki jest mój problem i i zdać sobie sprawę z tego, że mój lekarz nie będzie w stanie odpowiedzieć na każdy mój problem.

0: medyczny, z którym do niego przychodzę. Zresztą pacjenci nie tylko z problemami medycznymi przychodzą do swoich lekarzy, czasami też po to, żeby po prostu porozmawiać. Pogadać. Zgadza się. Zwłaszcza pacjenci, ci, którzy żyją na co dzień sami, nie mają obok żywego człowieka, bo mam na myśli, że możemy rozmawiać też przez telefon z drugim człowiekiem, ale lekarz często jest dla nich tą osobą, którą mogą się wyżalić i podzielić swoimi troskami. Także przed pójściem do lekarza zastanawiamy się nad tym, jakie trzy główne problemy chciałbym poruszyć w trakcie wizyty.
1: Trzy główne problemy, tak?
0: Tak.
1: ABC 1, 2, 3.
0: ABC 1, 2, 3. Zresztą w naszym poradniku my na samym końcu, on jest interaktywny. Co to znaczy? To znaczy, że pacjent przed wizytą może wpisać sobie w tym poradniku, czy to w formie takiej wydrukowanej albo online, też może go uzupełniać, zastanowić się nad tym, jakie są moje trzy cele, trzy problemy, z którymi idę do tego gabinetu lekarskiego. No i zastanawiam się nad tym, wypisuję sobie to i przedstawiam to lekarzowi, bo okazuje się, że kiedy pacjent wchodzi do gabinetu lekarskiego i lekarz pyta, w czym mogę dzisiaj pani pomóc, to pacjenci czasami nie wiedzą, od czego zacząć właściwie. Tych problemów jest tak dużo i one są tak zawiłe, bywa tak. Pacjenci często chorują na wiele różnych chorób i teraz ja nie wiem, czy ja temu lekarzowi mam powiedzieć tylko o jednych objawach, czy może o wszystkich objawach, a może o czymś zapomnę jako pacjentka, żeby powiedzieć swojemu lekarzowi. Dlatego warto zastanowić się wcześniej, z czym przychodzę, jaki jest mój problem. Co chcę powiedzieć swojemu lekarzowi?
1: Rozumiem, że te trzy rzeczy to jest wyłącznie symboliczne i służy pewnemu uporządkowaniu myśli, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy cztery rzeczy, to o nich nie opowiemy.
0: Albo jeżeli mamy jedną, to musimy wymyślić dwie pozostałe. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To jest takie umowne. Mówimy o trzech, dlatego że czas wizyty jest również określony. Niestety, chciałabym państwu powiedzieć, że każdy lekarz powinien państwu poświęcać tyle czasu, ile trzeba, ale wiemy, jakie są realia. I lekarz tak standardowo zazwyczaj ma około 12 minut na wizytę lekarską, co jest cała wizyta lekarska, od powitania się, po pożegnanie, po wypełnienie dokumentacji medycznej i po wystawienie określonych potrzebnych rzeczy, czyli na przykład recepty, zwolnienia lekarskiego.
1: No i faktycznie, odliczając ten czas na całą biurokrację, mamy naprawdę niedużo czasu,
0: tak,
1: żeby z tego w pełni skorzystać i żeby dać drugiej stronie, a więc lekarzowi, szansę na postawienie trafnej diagnozy i wyciągnięcie wniosków. A więc kanalizujemy te swoje myśli do tych najważniejszych problemów.
0: Zgadza
1: uporządkujemy
0: się.
1: Sobie w głowie to, co jest potrzebne. A później co? Przed wizytą jeszcze warto przygotować informacje. Najważniejsze informacje jakie?
0: Najważniejsze informacje warto przygotować to są przede wszystkim takie, czy biorę jakieś leki. A jeżeli tak, to jakie to są leki? Bo często zdarza się tak, że kiedy lekarz pyta, a jakie bierze pani leki, to my odpowiadamy niebieskie. Albo mam karteczkę, ale zostawiłam w portfelu, a portfele zapomniałam zabrać ze sobą. A to są bardzo ważne, szanowni państwo, informacje. Lekarz musi wiedzieć, jakie leki bierzemy, ale też warto się przyznać lekarzowi, czy tylko przepisano nam te leki i one siedzą grzecznie i czekają na to, żebyśmy je wzięli, czy realnie też je bierzemy, bo zdarza się tak, że pacjenci wykupują leki, a w ogóle ich nie biorą, a nie przyznają się do tego swojemu lekarzowi, bo się wstydzą. Także powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie leki bierzemy, jak często, czy bierzemy je regularnie, czy nie. To jest taki moment, chwila prawdy, żeby przyznać się lekarzowi do tego, powiedzieć prawdę, jak jest. W tym naszym poradniku umieściliśmy taką tabelkę, którą pacjent przed każdą wizytą może uzupełnić i wypisać sobie, jakie leki bierze, na co to są leki. Też to jest taki dobry moment, tak sobie myślę, żebyśmy zastanowili się jako pacjenci nad tym, jak się czuję po tych lekach. Czy to jest dla mnie okej, że ja je biorę? To jest też taki moment, w którym jeżeli dochodzimy do wniosku, że na przykład te leki są za drogie, to na wizycie lekarskiej warto o tym poinformować swojego lekarza, że panie doktorze, pan mi ostatnio przepisał taki lek, nie stać mnie na niego. chciałabym je zmienić.
1: Przygotowanie do wizyty lekarskiej to również zabranie ze sobą
0: dokumentacji medycznej,
1: wyników badań, uporządkowanie sobie również w głowie chociażby historii dotychczasowego leczenia czy operacji, bo to jest coś, na czym niektórzy się tak łapią nagle w czasie wizyty. Jesteśmy pytani o
0: przebyte zabiegi.
1: Nie potrafimy sobie przypomnieć ani kiedy to było, ani za bardzo.
0: Pamiętamy o tym, że wtedy, kiedy jechałam na wakacje, to

0: przed nimi, prawda? Szłam na jakiś zabieg, operację, ale w którym roku to było, nie potrafię powiedzieć. Rzeczywiście tak, na każdą wizytę lekarską powinniśmy ze sobą zabrać dokumentację medyczną, ale ta dokumentacja medyczna powinna być uporządkowana. Od ostatniego badania, od najświeższego badania do ostatniego, bo wybywa tak, że bierzemy ze sobą dokumentację medyczną, lekarz prosi o wypis ze szpitala i my marnujemy ten czas na wizytę, na to, żeby w ogóle to odnaleźć i mówimy, ojej, to nie to, albo zgubiłam, albo właśnie się orientuję, prawda, że czegoś mi brakuje w tej dokumentacji medycznej. Więc rzeczywiście, szanowni państwo, warto mieć w swoim domu taką teczkę, do której wkładamy dokumenty swoje medyczne, chronologicznie porządkujemy je i pilnujemy ich, bo jak na razie, na chwilę obecną, my pacjenci mamy te dokumenty medyczne w formie papierowej. Już niedługo, bo od 2027 roku w Polsce zacznie wchodzić EPDZ, czyli Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia. Polega to na tym, że wszystkie dokumentacje, cała dokumentacja nasza medyczna będzie dostępna online i wszyscy lekarze będą mieli, u których oczywiście upoważnimy do tego wglądu do naszej dokumentacji medycznej i my dzięki temu jako pacjenci nie będziemy musieli tego nosić ze sobą. Ale jak na razie nosimy, pilnujemy, porządkujemy.
1: W poradniku, w opracowanym poradniku, którego jest pani współautorką, zwracacie również uwagę na to, że lekarz może zapytać o styl życia pacjenta. Aż dziwne, że trzeba to uzmysławiać, ale rozumiem, że zdarza się, że pacjenci są zaskoczeni na przykład pytaniem o picie alkoholu czy palenie papierosów, albo wprost odbierają to źle.
0: Bywa tak dlatego, że pacjenci czują się wtedy zawstydzeni tym, że osoba dorosła, osobie dorosłej zadaje takie pytanie i pacjenci wstydzą się przyznać do tego, że postępują niewłaściwie. To na tym polega ten problem. Więc rzeczywiście no tutaj w tym przypadku jak najbardziej musimy być szczerzy ze swoim lekarzem. I jeżeli lekarz nas pyta na przykład o to, czy pani Małgorzato, czy spaceruje pani na co dzień? I my mówimy, tak, oczywiście, jak najbardziej, to lekarz powinien jeszcze nam zadać takie pomocnicze pytanie, okej, a podzieli się pani ze mną jak często, albo jaka to jest odległość, tak mniej więcej, żeby się nie okazało, że to jest taka odległość z kanapy do lodówki i z powrotem, prawda, bo to jest rzeczywiście niewystarczająco. Lekarz, kiedy zadaje państwu takie pytanie, nigdy nie ma na celu państwa zawstydzić. Te pytania zadawane są po to, żeby się dowiedzieć więcej na temat państwa, na temat tego, jak radzicie sobie w życiu codziennym ze swoją chorobą, ale proszę pamiętać też o tym, że za edukację pacjenta odpowiada również lekarz. I te pytania mają na celu później też edukować państwa w zakresie właśnie dbania o siebie.
1: Szanowni państwo, ja mam takie pytanie. Czy ktoś wie, ktoś z państwa wie, jakie przeszedł szczepienia i czy ma jakąś książeczkę szczepień? Bo w poradniku również państwo zwracają uwagę na to, że czasami warto mieć też taką świadomość. Mowa jest o różnych dokumentach, które gdzieś tam warto przechowywać. Ale właśnie, my wiemy, gdzie jest książeczka szczepień dziecka zazwyczaj, ale już jakie my przeszliśmy szczepienia, nie bardzo pamiętamy.
0: Rzeczką szczepień to jest tak, że nie zawsze rodzice pamiętają to, na co ich dzieci były szczepione. Problem też polega na tym, że niektórzy rodzice nie chcą się przyznać do tego, że ich dzieci nie były szczepione i w związku z tym lekarz powinien ich poprosić o pokazanie tej książeczki szczepień, jeżeli mówimy oczywiście o dzieci. Zdarza się też tak, że jeden rodzic przychodzi na wizytę lekarską ze swoim dzieckiem i zapomina o tym w ogóle, gdzie jest ta książeczka szczepień, bo na przykład na co dzień zajmuje się tym tata albo mama, a jest drugi inny rodzic na wizycie lekarskiej. Zresztą my często mamy rodziny patchworkowe, tych dzieci jest więcej, nie każdy z nas to spamiętuje, ale my dorośli też rzeczywiście, pani redaktor, ma pani rację, nie pamiętamy do końca, na co byliśmy szczepieni.
1: I tu są takie ważne informacje, które warto sobie w ogóle uzmysłowić, przeglądając ten poradnik, niezwykle ciekawe. Ja w tej chwili jestem na takim etapie przygotowania do samej wizyty w gabinecie, czyli już zabraliśmy ze sobą te wszystkie dokumenty i czekamy przed gabinetem. I ciekawe informacje, jeśli używasz okularów, warto je mieć przy sobie. Oszacuj czas potrzebny na dojazd. Jeśli masz szczególne potrzeby, na przykład związane z niepełnosprawnością, warto na przykład ustalić, w jaki sposób placówka ochrony zdrowia jest w stanie je zrealizować. Ważne informacje.
0: Bardzo ważne informacje.

0: Dla nas, jako dla pacjentów, niektóre rzeczy mogą się wydawać oczywiste, ale dla placówki medycznej nie. Chciałabym oczywiście, żeby każda była dostosowana do każdej naszej niedogodności, ale no, znowu realia pokazują, że jest trochę inaczej. Dlatego jeżeli potrzebujemy wsparcia, żeby dostać się do lekarza, na przykład nie możemy wchodzić po schodach, a podejrzewamy, że gabinet lekarski znajduje się na piętrze, zadzwońmy wcześniej do recepcji, zapytajmy, czy gabinet jest na piętrze, jeżeli tak, to czy jest winda, bo na przykład ja poruszam się o kulach i mogę mieć problemy z tym, żeby wejść. Albo może warto przyjść jeszcze wcześniej niż 10 minut przed wizytą. To są takie niuanse, ale one bardzo wpływają później na to, czy wbiegamy do tego gabinetu, czy nie jesteśmy spóźnieni. Ja myślę, że większość z nas nie lubi być spóźniona, nie lubi, kiedy ktoś na nas czeka i też nie lubimy wchodzić gdzieś zziajani, tylko żebyśmy na spokojnie mogli też zebrać te myśli, prawda? Też czasami jest tak, że wchodzimy, potrzebujemy skorzystać z toalety, napić się wody. Zarezerwujmy sobie chwilę czasu właśnie na takie rzeczy.
1: I szanowni państwo, gdy ja rozpoczynając naszą rozmowę mówiłam, że warto, żeby w tych kontaktach z lekarzami czy w ogóle pracownikami ochrony zdrowia nie było niepotrzebnych napięć, niedomówień, to miałam między innymi na myśli to, że my czasami nie myślimy o tym, że warto przyjść wcześniej, bo przecież zanim wchodzimy do gabinetu, no to jeszcze chwileczkę jesteśmy na przykład w recepcji, a ten czas już gdzieś się liczy. To może być kolejka kilku osób przed nami i być może ktoś w tym czasie albo potrzebuje skorzystać, albo może skorzystać z wizyty u lekarza, wyprzedzi nas. To też czasami budzi rozmaite napięcia już w samym kontakcie i relacji. Podobnie jak to, o czym pani wspomniała, czyli na przykład sytuacja, w której mamy kłopoty z poruszaniem się, a musimy się dostać na pierwsze piętro w przychodni. Sama byłam świadkiem takich niestety bardzo nerwowych sytuacji z personelem medycznym, no ale gdzieś wcześniej zabrakło właśnie tej komunikacji, tego zastanowienia się chwilę nad samą konstrukcją i przebiegiem wizyty, przygotowania do teleporady. To też jest element tego poradnika. Przepraszam, tak. Dlaczego trzeba się przygotowywać do teleporady?
0: Ponieważ teleporada to jest również wizyta lekarska. My mówimy tutaj o wizytach lekarskich, które odbywają się i za pośrednictwem telefonu albo internetu i też tych stacjonarnych. Jeżeli chodzi o wizytę telefoniczną, to są znowu takie rzeczy, części z państwa mogą one wydać się oczywiste, ale powinniśmy być w miejscu dla nas intymnym. To znaczy zdać sobie sprawę z tego, że na przykład osoby, które będą w pokoju albo w danym pomieszczeniu, mogą słyszeć, o co nas pyta lekarz i też będą słyszeć naszą odpowiedź. Lekarz, kiedy zaczyna rozmowę, powinien nas zidentyfikować. To znaczy sprawdzić, czy na pewno ma kontakt z tą osobą, do której dzwoni. Pyta się o nasze imię i nazwisko. Jeżeli jedziemy autobusem, może niekoniecznie chcemy, żeby pół autobusu to słyszał. To po pierwsze, a po drugie, no w autobusie nie powinniśmy rozmawiać przez telefon, więc to są takie znowu niuanse, czyli zastanawiamy się nad tym, gdzie dojdzie w ogóle do tej wizyty telefonicznej. Lekarz może nas zapytać o adres zamieszkania w celu potwierdzenia, w celu weryfikacji danych osobowych. No i znowu, możemy też nie chcieć tego podawać. Będzie nas pytać o to, jak się czujemy, w czym może nam pomóc. Więc tutaj musimy pomyśleć o tym, ale też musimy zastanowić się nad tym, czy nasz telefon jest naładowany, bo jak się nagle rozładuje, to będziemy się stresować i co teraz? A ja może długo czekałam na tą wizytę, a lekarz może będzie chciał do mnie zadzwonić, więc lepiej mieć ładowarkę pod ręką albo już wcześniej naładowany ten telefon. Zastanowić się również nad tym, czego potrzebuję od tego swojego lekarza, jaki jest mój problem, co on powinien rozwiązać. No i tak właśnie to się przygotowujemy również do tej wizyty.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Małgorzata Wywrot z Naczelnej Izby Lekarskiej i Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Serdecznie dziękuję za...
0: Dziękuję serdecznie.
1: Za dzisiejszą rozmowę. Państwa zachęcam do tego, żeby z tego poradnika korzystać. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. W te gorące

0: Każdy, kto ma domek z ogródkiem, własną działkę, a jeszcze najlepiej z dostępem do jeziora, a to jest pewnie szczęściarzem. Możliwe, że ma też wielu gości, którzy chcą przybyć i skorzystać z tych dobrodziejstw. A czy takie miejsce może stać się terenem prywatnym, rezerwatem przyrody i wtedy już nikogo nie zaprosimy? O takich prywatnych rezerwatach będziemy dzisiaj rozmawiać, a w studiu gość Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy jest pani posiadaczką domu z ogródkiem, działeczki nad jeziorem albo coś miłego?

0: taką. Także no tak, to jest fantastyczna okoliczność przyrody, natomiast my to gospodarstwo mamy właśnie w takim kierunku, żeby robić tam taki mały prywatny rezerwat przyrody.
1: No właśnie, no to już rozumiem, że w morze się wproszę kiedyś, a dzisiaj porozmawiamy o tych rezerwatach przyrody. Cóż to takiego, prywatny rezerwat przyrody? No bo moja działka to robię co chce, ale rezerwat?
0: Tak, idea jest taka, żeby chronić przyrodę poza systemem. To znaczy nasz system ochrony przyrody jest bardzo niewydolny. Mamy bardzo mało przestrzeni, które są oddane naturze. Nie jest kłopotem, żeby to potwierdzić, wystarczy się rozejrzeć w mieście, no to wiadomo. Ale wyjazd za miasto, nawet dłuższa trasa, każda trasa, szybko zweryfikuje to, czy mamy do czynienia z krajobrazem naturalnym, czy przekształconym, i szybko się okaże, że prawie cały nasz krajobraz jest przekształcony. Mamy dane statystyczne, które mówią o tym, ile takich terenów chronionych w Polsce jest. Ich jest naprawdę dramatycznie mało. Natomiast to, co się dzieje formalnie z wielkim trudem, można bardzo łatwo zrobić samemu, nawet jeżeli to jest mikroskala. To takie działanie ma sens, dlatego że suma takich mikroprojektów daje duży rezultat. Oczywiście im większa przestrzeń, tym lepsza, bo tym szersze spektrum gatunków jesteśmy w stanie takim działaniem chronić. Natomiast każde takie działanie ma sens, więc zdecydowanie każdy może sobie zrobić swój mały rezerwat przyrody.
1: No i wspomniała Pani o mikroskali, czyli mówimy o ogródku, nawet takim ROD, czyli ogródek działkowy miejski, czy mówimy jednak o dużym terenie i wydzielamy jakiś fragment, który będzie takim naszym rezerwatem.
0: To może być każda przestrzeń, dlatego że to, co jest istotne w prywatnych rezerwatach czy obszarach chronionych prywatnie, to perspektywa, czyli to, że w danym miejscu przyroda jest najważniejsza i wcale nie chodzi o to, żeby wykluczać stamtąd ludzi. Chodzi o to, żeby mieć ten priorytet nastawiony właśnie na działania ochronne wobec przyrody. Te działania mogą być przeróżne, dlatego że mamy do czynienia w Polsce z ogromną różnorodnością krajobrazów, siedlisk i za każdym razem to, co jest warte ochrony, będzie wprost zależało od tego, gdzie ta ochrona ma się odbywać. Natomiast każda przestrzeń się do tego nadaje, nawet jeżeli to jest kilkanaście metrów kwadratowych w ogródku. Dalej, jeżeli postanowimy, że tam przyroda króluje, to będzie taki mini rezerwat przyrody.
1: Ale czy to jest rezerwat udokumentowany, czy to jest na papierze, że my mamy rezerwat, czy to jest tylko właśnie takie nasze działanie umownie nazwane, że to jest ten nasz mini rezerwat?
0: Tak, no zdecydowanie jest to działanie umowne, dlatego że w Polsce tereny chronione, rezerwaty są ustanawiane przez państwo. Jest to skomplikowany, złożony proces, który do takiego powstania rezerwatu prowadzi. Więc nie jest to nominalny rezerwat, jest to taki no właśnie prywatny rezerwat.
1: Nie będzie tabliczki przed wejściem rezerwat przyrody, chyba że sobie sami ją
0: zrobimy. Chyba że ją sobie zrobimy, dokładnie. No, raczej nie będzie ona z orzełkiem, może być z kwiatkiem albo z ptakiem, ale oczywiście takie znakowanie jest bardzo cenne, dlatego że pokazuje przypadkowym odbiorcom. Dlatego że jeżeli myślimy o ogrodzie, który jest na przykład przy ulicy, no to może budzić konsternację to, że jest dziko. No bo w takim rezerwacie właśnie przeważnie jest dziko. Nie mamy tujek i wypielęgnowanego zielonego dywanu. To powoduje, że taka informacja pomaga zrozumieć osobom postronnym, o co chodzi. Buduje akceptację, więc takie tabliczki są super, są też dobrą rzeczą, którą można zrobić na przykład z dziećmi, ze znajomymi. To jest wspólna praca, która łączy w takim szczytnym celu, a potem daje taki efekt w postaci informacji.
1: Tabliczka to jedno, ale za tą tabliczką właśnie musi się kryć ten rezerwat przyrody. Jak go założyć? Czym on się charakteryzuje?
0: Ciężko powiedzieć, żeby on się czymś charakteryzował specyficznym, dlatego właśnie, że mamy bardzo wielką różnorodność i zupełnie inaczej będzie wyglądał rezerwat na przykład zrobiony w lesie, a inaczej będzie wyglądał, kiedy myślimy o łące. Większość terenów, o których myślimy, które są warte ochrony, wymaga po prostu tego, żeby zostawić je w spokoju i pozwolić przyrodzie robić swoje. My z kolei zajmujemy się najbardziej ochroną ekosystemów łąkowych. One są dla nas nie tylko bardzo cenne, ale też najbardziej wymagające faktycznych działań. Dlatego, że łąka w przeciwieństwie do wszystkich innych ekosystemów jest takim zbiorowiskiem półnaturalnym. Powstała dzięki człowiekowi. To gospodarka rolna spowodowała, że mamy łąki w obecnym znaczeniu. No i bez ingerencji człowieka, bez pracy, która była dotychczas, a dotychczas mam na myśli połowę ubiegłego wieku, była wykonywana w taki automatyczny, naturalny sposób, dlatego że pozwalała utrzymywać zwierzęta gospodarskie. W toku rewolucji, no w zasadzie już teraz można mówić po prostu o przemyśle rolniczym, ta gospodarka wygląda zupełnie inaczej. Zwierząt, krów nie trzyma się już za bardzo na pastwiskach, nie karmi się ich sianem. Trzyma się je w wielkich oborach, halach, karmi się je kukurydzą sprowadzaną z dalekich kontynentów. Więc łąki przestały mieć swoje naturalne uzasadnienie, takie ekonomiczne. Więc z jednej strony one faktycznie potrzebują

0: wsparcia, a z drugiej strony naturalnie go nie otrzymują. Dlatego właśnie my za cel jako fundacja obraliśmy sobie ochronę łąk, no bo one bez człowieka przestają być łąkami i ten proces jest naprawdę dramatyczny. W takim znaczeniu, że w ciągu ostatnich 100 lat w niektórych obszarach Europy Środkowej i Zachodniej ubyło ponad 90% terenów łąkowych. To są ogromne, ogromne straty dla naszej bioróżnorodności, dlatego że to też nie jest powszechna wiedza. Łąka jest jednym z najbogatszych ekosystemów, a jednocześnie jest najgęstszym. Kiedy myślimy o przyrodzie, myślimy przede wszystkim o lesie, o czymś takim potężnym, poważnym, o tropikach, w których wydaje się, że jest tak bardzo dużo. Natomiast na zwykłej łące, takiej bogatej gatunkowo łące, możemy myśleć o 80 gatunkach roślin na jednym metrze kwadratowym. To jest naprawdę ogromna różnorodność, gęstość gatunków i dlatego łąki są tak cenne i tak ważne w ochronie.
1: A nieraz się myśli, że łąka to takie nic. Takie samo się zrobiło, nikt o to nie dba i takie o.
0: Tak, no bo tak to właśnie się wydawało, że nic się z nią nie robi, no bo ona była po prostu wykorzystywana w produkcji jedzenia dla zwierząt i dlatego ta bioróżnorodność powstała niejako przy okazji. Ale teraz, kiedy tego naturalnego uzasadnienia nie ma, okazuje się, że łąki są po pierwsze bardzo cenne, poza tym są bardzo potrzebne, bo pełnią szereg funkcji, których nie jest w stanie pełnić żaden inny ekosystem. One są przede wszystkim miejscami, w których jest ogromna różnorodność owadów zapylających. Kiedy myślimy o ochronie pszczół, powinniśmy właśnie przede wszystkim myśleć o ochronie łąk. W skali Europy z łąkami jest związanych prawie 200 gatunków chronionych ssaków. To są naprawdę wielkie, wielkie liczby, a jednocześnie łąki są tymi ekosystemami, które najszybciej się degradują, dlatego że one z jednej strony są przekształcane w pola uprawne i jest tam produkowana po prostu żywność, z drugiej strony są porzucane, zarastają i właśnie kiedy tej gospodarki człowieka zaczyna brakować, no to łąka przestaje być łąką. Bardzo szybko zarasta albo drzewami i w takim dosyć powolnym procesie zaczyna przekształcać się w las. No a w gorszym scenariuszu trawią ją gatunki inwazyjne gatunki obce, które momentalnie kolonizują taki teren i z bogatej gatunkowo łąki, takiej właśnie na poziomie kilkudziesięciu gatunków na metrze, robi się monokultura, czyli jeden gatunek, który jest w zasadzie jałowy dla naszej przyrody.
1: Trochę wyszłyśmy dalej niż z tego naszego ogródka na tą wielką łąkę, ale są pewnie wśród naszych słuchaczy i tacy, którzy mają łąkę. Duży teren, który rzeczywiście należy do nich, ale jest trochę nieużywany. Czyli o tę łąkę też trzeba trochę dbać. To nie jest tak, że ona sama sobie poradzi. To jest też taki teren, niby trochę ten rezerwat, że zostawiamy przyrodę samą sobie, ale jednak pewne rzeczy warto obserwować i trochę tej przyrodzie pomagać.
0: Zdecydowanie tak. Ideą zakładania prywatnych rezerwatów jest przede wszystkim bardzo baczna obserwacja terenu, dlatego że tylko sprawdzając, co my na tym gruncie mamy, co jest tam cenne, co ma potencjał do tego, żeby być najcenniejszym czy cennym obiektem danego terenu, jesteśmy w stanie taki plan działań ochronnych ułożyć, dlatego że takie działanie musi mieć pewien rytm. I ten rytm właśnie polega na tym, że zaczynamy od obserwacji i myślę, że warto jest na to poświęcić no, cały sezon, dlatego żeby móc taką przyrodę lepiej poznać i wyciągnąć z niej wnioski, no to ta obserwacja jest szalenie ważna. I dopiero wiedząc i diagnozując, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie powiedzieć, że w danym miejscu taki albo taki zabieg będzie najsensowniejszy, a czasami najlepiej jest nic nie robić. Natomiast nie w przypadku łąk.
1: Łąki trzeba kontrolować, a w przypadku naszych ogrodów, no mówi się już dużo o tym, że powinno się zostawić taki fragment dziki, niekoszony, zostawić właśnie dla jeży, dla zapylaczy, dla tych wszystkich roślin, dla tej bioróżnorodności, która sama sobie tam będzie radziła i to też możemy nazwać takim rezerwatem prywatnym.
0: Ja bym tak to nazwała. Nie ma formułki, która by określała, czym jest prywatny rezerwat. To jest właśnie to, że każdy teren, którego intencją jest pozytywny wpływ na przyrodę i jest to priorytetem na danym terenie, może być według mnie nazwany prywatnym rezerwatem.
1: To jeżeli mamy spory ogród, powiedzmy 3000 metrów, to rzeczywiście jest już przestrzeń jakaś, którą możemy wykorzystać na ten dziki fragment tego ogrodu, niekoszony, taki pozostawiony samemu sobie. To ile czasu potrzeba, żeby tam się rzeczywiście ta bioróżnorodność pojawiła, żeby to rzeczywiście trochę zdziczało, żeby ten teren był, no wiadomo, że z każdym rokiem będzie pewnie przybywać i owadów, i roślin, i małych zwierząt, ale właśnie jak to wygląda w czasie?
0: Nie ma jednej reguły, która by mówiła o tym, jak taki proces rozłoży się w czasie. Natomiast bardzo często jest tak, że taki trawnik, o którym myślimy, że jest po prostu trawnikiem, jeżeli trochę mu poluzować i pozwolić wyrosnąć, to okaże się, że być może tam wcale nie ma tylko trawy, być może tam już są gatunki, które są w stanie wspierać zwierzęta i być takim zaczątkiem tej przyszłej łąki. Więc to wszystko zależy, jest wypadkową w zasadzie.

0: zasadzie i chęci, ambicji, możliwości, ale też warunków danego miejsca. I za każdym razem niestety albo istety, no bo to wymaga od nas właśnie takiej uważności, przystanięcia, zastanowienia się chwilę. I to jest bardzo cenne, bo też ma pozytywny wpływ na człowieka, który taką decyzję podejmuje. Bo on musi trochę schylić karku i wejść w ten świat przyrodniczy i dopasować się po trochu do niego, a nie tylko do tego, co by chciał w danym miejscu mieć. Więc nie jestem w stanie określić, jak szybko taki rezerwat może powstać, no bo to znów wszystko zależy, a czasami takimi rezerwatami są właśnie fragmenty lasów, które najlepiej jest zostawić samym sobie i dać przyrodzie robić swoje.
1: No i potem przyjdą znajomi i mówią, ale to niezadbany ten twój ogród, jaki bałagan, ty leniu, nie chce ci się zadbać. Jak na to odpowiedzieć?
0: Mogą tak mówić, ale my zazwyczaj mówimy wtedy, że przyroda kocha leniwych ogrodników.
1: Okej, okay, to dobre, chyba że tych, co nie podlewają, to trochę mniej kocha. Jeżeli mamy takie upalne dni jak ostatnio, no to pewnie tutaj trochę trzeba zadbać o to, żeby nawodnić te nasze rezerwaty i te nasze ogrody, bo to też jest problem, który się pewnie pojawia przy upałach.
0: Tak, no wynika to przede wszystkim z tego, że te upały są coraz bardziej zjadliwe, dlatego że do takich naszych naturalnych upałów nasza przyroda jest przystosowana. I to jest może kluczowe. W tych rezerwatach szalenie istotne jest to, żeby rośliny, które w nich rosną, były naszymi roślinami krajowymi, rodzimymi, takimi w formach nieodmianowych, jakie występują naturalnie w naszej szacie przyrodniczej, dlatego że one najlepiej odpowiadają na potrzeby zwierząt, które potem z nich korzystają. Nawet drobne modyfikacje w kształcie kwiatów, w kolorze, w strukturze pyłku powodują, że zmniejsza się ta pula organizmów, która może z takich roślin korzystać. Więc najistotniejsze jest to, żeby to właśnie były nasze rodzime gatunki. A one mają tą fantastyczną moc, że doskonale znają nasz klimat i się w nim fantastycznie odnajdują. To, co może być wyzwaniem, trudnością, no to odpowiednie dopasowanie tych gatunków do danego miejsca. Natomiast jeśli myślimy o takim fragmencie przyrody, który spontanicznie wyrósł, to można mieć niemal zupełną pewność, że te rośliny, które tam wyrosły, wyrosły właśnie dlatego, że będą się dobrze czuły w danym miejscu, bo rośliny mają swoją inteligencję, mają intuicję i wiedzą, gdzie im będzie dobrze rosnąć, a gdzie nie za bardzo.
1: Prywatne rezerwaty przyrody pewnie potrzebne są w całej Polsce, ale być może jest jakaś część naszego kraju, która szczególnie zasługuje albo potrzebuje właśnie takich miejsc.
0: Chyba nie ma takiego miejsca, które można by było jakoś określić geograficznie. To, co jest istotne, wydaje się, w rezerwatach przyrody, to tworzenie ciągłości. To łączenie takich przestrzeni, tworzenie swoistych korytarzy ekologicznych, którymi zwierzęta i też rośliny mogą migrować.
1: Czyli dlatego, sąsiad z sąsiadem musi dobrze żyć, właściciel z właścicielem.
0: No tak, po części tak. Natomiast istotne jest właśnie to, żeby tworzyć taką sieć połączeń, które pozwalają wymieniać pulę genetyczną, dlatego że to, co jest problemem obecnie w środowisku bardzo dużym, to jest właśnie ta fragmentacja siedlisk. To jest to, że kiedyś połączone przestrzenie zaczynają być podzielone i nie ma wymiany między poszczególnymi fragmentami przestrzeni. No i to powoduje potem problemy dla przyrody, które są dosyć skomplikowane w wytłumaczeniu, natomiast bardzo duże znaczenie mają potem w funkcjonowaniu roślin czy zwierząt i im mniejsza przestrzeń, tym trudniej jest utrzymać daną populację na danym miejscu.
1: Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej była dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Bartoszem Gądkiem, dyrektorem Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: Panie dyrektorze, wiem, że badacie, szukacie, liczycie, jakie straty poniosła Rzeczpospolita w wyniku II wojny światowej, ale po różnych stronach tejże wojny. I straty wywołane przez Niemców, i straty wywołane przez Rosję radziecką. No, ostatnio zostały przeprowadzone badania dotyczące strat Kościoła katolickiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. To są te ziemie, które nie zostały w generalnym gubernatorstwie, a zostały uznane jako ziemie należące do III Rzeszy.
4: No, my w tym składzie liczymy i rozmawiamy o tym i mówimy, głosimy to świadectwo od roku. Rzeczywiście tym naczelnym obszarem naszych badań jest strona sowiecka.

0: Grodzka i to, co się działo, prawda, od 39, od 17 września, w zasadzie aż, jeżeli mówimy o długotrwałe skutki wojny, aż do lat 90., czyli do wyjścia północnej grupy wojsk radzieckich. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem to rok temu, nie zapominamy o III Rzeszy, nie zapominamy o Niemcach, tylko tutaj no, uzupełniamy, tak? Cały czas jest bardzo wiele do zrobienia, chociaż to są uzupełnienia tego, co jest badane już od ponad 80 lat. I tu znowu powtórzę, te straty niemieckie były spisywane na kierunku niemieckim. O tak, straty polskie na kierunku niemieckim były spisywane już podczas okupacji. Państwo podziemne zadbało o to, żeby to dokumentować. Potem oczywiście one były dalej spisywane i tak naprawdę to 80 lat pracy i ciągle nie jest, ciągle czegoś nam brakuje. W piątek w diecezji w Pelplinie była konferencja właśnie na temat strat wojennych zadanych diecezji, ale w ogóle Kościołowi katolickiemu szerzej na ziemiach przyłączonych do Rzeszy. Tylko trzeba jasno powiedzieć, to dalej nie jest wyczerpanie tematu. Dla nas, bo każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, był taki utwór w trzech kolorach Kieślowskiego, no właśnie. No i tutaj trochę tak jest o potrzebie kolejnego etapu rozmowy na temat strat zadanych przez Niemców Kościołowi katolickiemu w Polsce podczas II wojny światowej. Rozmawiały przez ostatnich parę miesięcy niezależnie z Instytutem różne środowiska i tutaj absolutnie nie było podziałów ani politycznych, ani jakichkolwiek innych. Także ten temat narodził się, można powiedzieć, jednocześnie po jakby no, z każdej strony polskiej sceny politycznej. Więc,
1: no to dobrze, tak, to, absolutnie, to naprawdę absolutnie taka jaskółka wręcz.
0: Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o to, co robi Instytut, to tutaj mamy do czynienia z powielokroć z tego typu sytuacją. To jest z punktu widzenia, z mojego punktu widzenia państwowca, człowieka, który, dla którego najważniejsza jest Polska, i który nie zawsze zgadza się z tym, co widzi, prawda, co się dzieje w polityce, to jest fantastyczne, no bo tak naprawdę bez zgody narodowej, bez zrozumienia, a tutaj to mamy, no to pewnych rzeczy nie da się zrobić. Jednak może nam, redaktorze, wychodzić. I wychodzi. Więc, no więc mamy w tej chwili Pelplin, diecezję pelplińską, diecezję, dawną diecezję chełmińską. Mamy straty kościoła na Pomorzu, no,
1: czyli Kaszuby. Będzie,
0: a nie tylko, i Kociewie, i Bydgoszcz, i Toruń, no bo to przecież to Pomorze przedwojenne to jest zupełnie inne Pomorze niż to dzisiejsze. My zapomnieliśmy o tym, że Pomorze przedwojenne to jest dzisiejsze pomorskie i kujawsko-pomorskie, że słynny Legmontkowski, czyli człowiek, którego identyfikujemy z Kaszubami jako ten, który zachował to DNA, prawda, tej odrębności narodowej na Pomorzu, to jest intelektualista pochodzący z Torunia. On mówił o całym Pomorzu, o Pomorzu, które się zaczynało w okolicach Włocławka, sięgało daleko za Bydgoszcz i no i kończyło się na Helu. To było inne Pomorze, więc o tym też warto powiedzieć. My o tym Pomorzu właśnie rozmawialiśmy na tej konferencji. No ale żeby nie było, że tylko Pomorze oczywiście, to mamy plan, że wkrótce zajmiemy się oczywiście pod innym kątem, ale tymi stratami na przykład w Lublinie, w diecezji lubelskiej. Pewnie zahaczymy też o Kielce i tak mamy taki zamiar, żeby to generalne gubernatorstwo także w to włączyć, więc będziemy, na ile się da, pewnie jeszcze w tym roku, podróżować gdzieś dalej, no i zaproponujemy naukowcom, okej, to zajęliśmy się dawnym Pomorzem, tym dużym Pomorzem, no to teraz może właśnie pojedziemy do Lublina czy gdzieś sobie na wschód. I to będzie trwało. To jest ten ciąg dalszy, o którym mówiłem. Dalej jest dużo do zrobienia. Oczywiście z tej konferencji powstanie publikacja. Może nawet jakiś materiał źródłowy. To będą materiały źródłowe dotyczące Lwowa, a dokładnie pracy sowieckich komisji, fałszowania przez te sowieckie komisje strat wojennych. Oraz drugi materiał, czyli straty wojenne w leśnictwie. I to tutaj już 29 czerwca będziemy te dwa, nazwijmy je, zeszyty źródłowe wodować. Potem kolejne studia i materiały. Potem znowu zeszyty źródłowe. No i wśród tych kolejnych publikacji znajdzie się między innymi, znajdą się te zagadnienia, o których rozmawialiśmy.
1: Myślę sobie, że warto powiedzieć, jakie były te straty.

0: na terenach Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, włączonych tych terenach do Niemiec, bo przecież były straty ludzkie, bardzo poważne. Księża katolicy polscy byli mordowani od we wrześniu już 1939 roku.
1: No cała akcja Inteligenzaktion, prawda? Potem akcja B. To, co się działo na wschodzie, działo się też na zachodzie i odwrotnie. Jeden i drugi agresor jako pierwszy postanowił zlikwidować fizycznie liderów, no więc oczywiście oficerów, no więc oczywiście księży, którzy byli szczególnie niepożądani zarówno dla jednego, jak i drugiego agresora. Mówimy tutaj o tych stratach osobowych w tym momencie. Ale są jeszcze straty infrastrukturalne, straty majątkowe. O nich też trzeba mówić i o tym wszystkim właśnie rozmawialiśmy sobie na tej konferencji. Mówimy o zniszczonych kościołach, o zagarbionych dziełach sztuki. Mówimy o nieodwracalnych stratach. Na przykład na Pomorzu do 1940 roku Niemcy wysadzili wszystkie przydrożne kaplice jako elementy lokalnego kultu. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Oczywiście pojawili się na tej konferencji też naukowcy, dzięki którym mogliśmy porównać, jak to wyglądało na przykład w Kielcach i w okolicach. No to ten odsetek zniszczonych kościołów, tam głównie front i to 44, 45, a tutaj tych zniszczonych kościołów, kościołów pozamykanych było oczywiście znacznie więcej. Kościołów, podobnie jak w Rosji Sowieckiej, zamienionych na przykład na magazyny czy sale gimnastyczne. Kiedy będziemy na Helu, tam jest przepiękny kościół, przedwojenna kaplica modernistyczna. Właśnie ona została zamknięta i przeznaczona na magazyn. Rozmawialiśmy też o tym, jak wyglądała rola niemieckiego arcybiskupa Karla Marii Spleta, który był de facto takim, no legitymizował ten NSDAP w kontekście kościelnym na terenach prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie. Postać, która czasami gdzieś tam niektórzy próbują odbrązowiać, ale to absolutnie. On był kolegą Alberta Forstera, zresztą wynajmował mu pokój, był nazistą. Dyskusja o tym, czy był dobry, czy był zły, robił to, co mu kazano, więc jakby no, temat jest, jak widać, szeroki, temat jest głęboki, a rozmawiamy tylko o jednej prowincji, plus gdzieś tam wypuszczaliśmy się trochę w różne inne rejony, także no cóż, jest co robić przez kolejne lata.
0: No dobrze, a dzieła sztuki, Niemcy, no i to notabene Rosjanie, ale rozmawiamy teraz o tych niemieckich zbrodniach, dzieła sztuki grabione w kościołach katolickich, kościołach polskich?
1: Oczywiście, no diecezja chełmińska, dzisiaj diecezja, no, diecezja pelplińska, to jest ogromna biblioteka, to jest oczywiście Biblia Gutenberga. Można powiedzieć, że wiele, że losy tych bibliotek i losy też dzieł sztuki to jest oczywiście materiał na wiele sensacyjnych książek.
0: Albo filmów
1: cały czas. No oczywiście ogromne zbiory, które zostały zniszczone. Wędrówka tych dzieł z Pelplina, czy jakby z diecezji, wędrówka tych dzieł przez Berlin z powrotem do Gdańska. Część spłonęła, część się rozproszyła. Powrót na przykład niektórych dzieł zupełnie przypadkowy, no bo na przykład ze Stanów ktoś coś gdzieś zabrał od jakiegoś, prawda, Niemca. No i nagle to wraca. Rzeczy, które pojechały do Rosji Sowieckiej, już nigdy nie wróciły. To jest oddzielny, głęboki temat. Na konferencji też o tym mówiliśmy i to jest, ciągle powtarzam, jedna diecezja plus tematy gdzieś tam wokół, a wyobraźmy sobie teraz, jak to wyglądało w skali całej drugiej RP.
0: No tak, myślę sobie, że trudno jest szacować finansowo, jakie to był rząd wielkości tych strat poniesionych, oprócz tego elementu strat ludzkich, no bo to jest absolutnie strata nie do wycenienia, ale czy można powiedzieć, ile Niemcy zagrabili, ile zniszczyli, ile to kosztowało państwo polskie?
1: Wiemy o tym, że to są biliony, więc tutaj trudno mówić na tym etapie w ogóle, prawda? Ciężko będzie oszacować to bardzo dokładnie. Tym bardziej, że wiele rzeczy nie było skatalogowanych w taki sposób, w jaki my to dzisiaj widzimy.
0: No tak, w małych kościołach na Kaszubach trudno było katalogować dzieła sztuki.

0: Gdziekolwiek, no bardzo często gdzieś u proboszcza leżała sobie, prawda, jakaś niezwykle cenna, średniowieczna jeszcze, prawda, średniowieczna książka, czy jakieś średniowieczne dzieło sztuki, które sobie po prostu było. To jest zupełnie naturalne, do dzisiaj takie odkrywamy. Już nikt się nad nim nie pochyli, prawda? Cały czas też niedoszacowany jest wschód, bo tam absolutnie niedoszacowany. Tam są jakieś liczby, ja nie chcę ich podawać, bo potem ktoś przepisze po tym spotkaniu i to pójdzie dalej, ale dla mnie te liczby są cały czas, osoby liczące wprost mówią, a to jest tyle i to jest mało. A ja uważam, że no o tylu wiemy, a o ilu nie wiemy. Także ta robota, to liczenie, to są naprawdę jeszcze wiele, wiele lat, zanim nagle okaże się, że tego jest po wielokroć więcej.
1: No tak, wschód jest niedoszacowany i wschód jest trudny tak naprawdę do badań, do kwerendy, no bo istnieje pamięć, istnieją jakieś, załóżmy, dokumenty, które mówiły, co w poszczególnych świątyniach było, no ale też istnieją niedokładne, jak pan powiedział, u proboszcza gdzieś może znakomity starodruk bądź znakomity obraz religijny znakomitych autorów i bardzo cenny pod względem a finansowym, ale też pod względem kulturowym. A na wschodzie no, Rosjanie się nie patyczkowali z kościołami katolickimi.
0: No nie, ale Niemcy też się nie patyczkowali na wschodzie, więc jakby, zwłaszcza jeżeli chodzi o przecież te kościoły, klasztory, świątynie prawosławne i klasztory prawosławne, więc jakby...
1: No właśnie, zapomnieliśmy o kościele prawosławnym na terenach Polski, bo on też tracił bardzo wiele. I przez Niemców, no i też przez Rosjan.
0: Zapomnieliśmy o kościele prawosławnym, zapomnieliśmy o muzułmanach, którzy przecież stanowili zauważalną mniejszość na terenach Polski Wschodniej.
1: Grekokatolicy.
0: Grekokatolikach, prawda, no właśnie. Więc jest o czym rozmawiać. Ja bardzo często gdzieś trafiam i ktoś mówi, a bo tutaj był taki klasztor i tutaj rzeczywiście były takie, a nie inne zbiory. No i nikt się tym nie zajął. No bo tak jak mówimy, tak jak uświadamiamy, tak naprawdę to generalnie wschodem nikt się specjalnie w kontekście strat wojennych, poza tymi dotkliwymi stratami osobowymi, poza oczywiście zbrodnią katyńską, poza sybirakami, prawda, deportacjami, które zostały dosyć dobrze przepracowane, to jeżeli chodzi o te elementy majątkowe, elementy infrastrukturalne, tak naprawdę nikt się dotąd przez te ostatnie, już niedługo, prawie 40 lat,
1: 37
0: właśnie, nikt się tym specjalnie nie zajmował, prawda?
1: Jakaś niechęć polityków jest do tego, żeby to liczyć. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z kultu Dmowskiego, że naszymi przyjaciółmi jest Rosja? Nie, nie, ja się śmieję, ale...
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że pan redaktor tutaj tak dosyć odważnie widzi.
1: Nie, ale no taka jest historyczna, wie pan... Takie są historyczne prawidła, no bo jeżeli spojrzymy na to, co się działo chociażby z pokojem po 20 roku, to można dojść do wniosku, że ówcześni negocjatorzy no bardzo delikatnie potraktowali Rosję i być może ta tradycja została.
0: Ja uważam, że jest trochę inaczej, to znaczy przez te 37 lat było bardzo dużo do przepracowania na kierunku sowieckim. Przecież przez wcześniejsze 40 parę lat nie można było o tym w ogóle mówić, tak? 45. Więc cieszyliśmy się z tego, że wreszcie możemy mówić, możemy powiedzieć, jak było. Możemy ocenić coś, w czym tkwiliśmy przez 4,5 dekady.
1: A za czasów Jelcyna była szansa.
0: No i myśmy to robili. Przywieźliśmy ogromnie dużo dokumentów. Wyczyściliśmy na tyle, na ile mogliśmy. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem pod głębokim wrażeniem tego, co zostało zrobione w tak trudnych warunkach przy tej jednak młodej demokracji, która miała tysiące innych bardzo ważnych państwowo zagadnień do wyprostowania i przepracowania. To się też udało zrobić. Pamiętajmy, nad okupacją niemiecką, jeszcze raz to powtórzę, pracowaliśmy w czasie okupacji jeszcze i potem przez 80 lat, tak?
1: A tutaj za czasów PRL-u
0: właśnie bardzo, bardzo skutecznie,
1: intensywnie,
0: tak? Tym bardziej, że PRL korzystał przecież z tego przepracowywania tematu też mocno. A tutaj nie, no więc

0: no więc jest rok 89, nagle możemy, więc robimy ile możemy, wszystko musi mieć swój moment. No teraz sytuacja, poza tym, tu jest trudniej, no bo jednak, o ile na przykład dobrze nam się współpracuje w tej chwili z Litwinami, o ile gdzieś tam odzywają się do nas Łotysze, no bo tu nie ma zupełnie jakby punktów stycznych, o tyle w wielu miejscach, nawet na Litwie, ale też, no prawda, u innych naszych wschodnich sąsiadów istnieją pewne obawy. I często, myślę, było tak, że no, może trochę nie chcieliśmy, może trochę gdzieś z dwóch stron, można powiedzieć, że była pewnego rodzaju ostrożność. My oczywiście nie mamy problemu z archiwami na przykład ukraińskimi, na których pracujemy. No, archiwa białoruskie są dostępne i tam, ale wiadomo, że zawsze istnieje. Musimy jasno mówić, że rozmawiamy o stratach sowieckich, bo jednak istnieje pewnego rodzaju obawa, że może, prawda, coś będziemy chcieli. No białoruskie się zupełnie w tej chwili w zasadzie zamknęły, chociaż tam też był taki moment, że można było pracować, więc rozmawiamy o pewnych trudnościach, rozmawiamy o tym, że tu nie jest tak prosto. Że jednak te archiwa też nie są tak zdigitalizowane jak na przykład archiwa niemieckie, gdzie w tej chwili bardzo wiele rzeczy jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy, co puścili ostatnio Amerykanie. Jednak ta elektronizacja tych ogromnych zasobów też walnie ułatwia tego typu pracę. Tam jest cały czas klasyka, czyli trzeba znać dyrektora archiwum najlepiej, zapisać się wcześniej. Można wyciągnąć tyle teczek, ile można wyciągnąć. Czy to źle? No bo jest bardzo tradycyjnie. Poza tym ja myślę, że tutaj możemy się uśmiechać, ale my jednak w dużej części społecznie cały czas funkcjonujemy. Ten system nie jest dla nas obcy, więc jakby, skoro nie jest dla nas obcy, to można powiedzieć, że jest cały czas normalny. Ale on nie jest tak wydajny, jak to, z czym, na czym możemy pracować, prawda, na tym kierunku zachodnim. O tym też trzeba pamiętać. Jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o straty na wschodzie, to bardzo dużo materiałów znajduje się w archiwach niemieckich, czy w archiwach na przykład austriackich, no bo te zbiory migrowały, no bo Rosjanie zostawiali ślad, co zabierali, a Niemcy z kolei potrafili jakby skatalogować to, co zabrali wcześniej od nas. Więc to jest jakby kolejny ogromny obszar badań, który przed niewielkim zespołem, no bo Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego to jest łącznie z kancelarią, z biurem, to jest raptem 30 osób, nie 100, nie 300, ale 30. Więc no to tych zadań jest naprawdę, naprawdę dużo.
1: Bartosz Gądek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, był Państwa i moim gościem.
0: Pięknie Państwu dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po rekordowych upałach przyszły groźne burze. Setki razy interweniowała straż pożarna. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion oszustwa. Będą też najświeższe wieści z Mundialu. Tam kolejne drużyny meldują się w 1/8 finału. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. W związku z upałami i burzami przechodzącymi przez Polskę tylko do wieczora Straż Pożarna interweniowała ponad 2200 razy w ciągu doby. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej mówi, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200.
1: W ciągu minionej doby poszkodowany został nastolatek, który ucierpiał na skutek powalenia się drzewa, a także kobieta przebywająca w samochodzie, w który uderzył piorun. Została im udzielona pomoc medyczna, ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tymczasem burze i upały nadal się utrzymują. Więcej w prognozie pogody. W informacjach teraz Świnoujście, gdzie doszło do pożaru poddasza bloku mieszkalnego. Po godzinie pierwszej

0: nocy ogień pojawił się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Strażacy ewakuowali 70 osób, w tym dwie za pomocą drabiny. Ogień objął 900 metrów kwadratowych powierzchni. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak przekazała Straż Pożarna, ogień został zlokalizowany, teraz trwa jego dogaszanie. Dla osób ewakuowanych samorząd podstawił autobusy. O tym, czy mieszkańcy niższych kondygnacji budynku przy Grunwaldzkiej będą mogli wrócić do domów, zdecyduje nadzór budowlany. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków PiS i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba przekazał, że według prokuratorki prowadzącej postępowanie nie zostały wypełnione znamiona oszustwa. Nie udało się też udowodnić łapownictwa. W tym wątku chodziło o przyjęcie przez członka Rady Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego koperty z 50 tysiącami złotych.
1: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego, nie kierował osobiście tym organem jako członek rady tej fundacji, a sama fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, no tylko i wyłącznie z tych względów można wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
0: Rzecznik zaznaczył, że postanowienie o umorzeniu ma ponad 60 stron i dopóki strony postępowania nie zapoznają się z nim na piśmie, śledczy nie będą szerzej informować o sprawie. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli już zażalenie na decyzję prokuratury. Koniec z programu osłonowego ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, gdy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex uważa, że może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji i operatora stacji. Ekspertka spodziewa się wzrostu o 30 do 50 groszy za litr.
2: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, to o ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny, oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
0: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. W informacjach zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Meksyk jest kolejną drużyną, która melduje się w 1/8 finału. Podopieczni Javiera Aguirre pokonali kilka minut temu reprezentację Ekwadoru 2-0. Teraz Meksyk zmierzy się z lepszym z pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga. To spotkanie rozpocznie się już dziś o 18. Dodajmy, że w nocy do 1/8 finału awansowała Francja, która wygrała ze Szwecją 3-0. Trójkolorowi będą walczyć ćwierćfinał mundialu z reprezentacją Paragwaju. Więcej o mistrzostwach w informacjach sportowych już za pół godziny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem od rana w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Warmię i Mazury. I tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Upał wciąż będzie dokuczał mieszkańcom centralnej i wschodniej, a zwłaszcza południowo-wschodniej części kraju, gdzie nadal obowiązuje ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia i tam na termometrach od 35 do 36 stopni. Na Mazowszu termometry pokażą 34 stopnie, na ziemi łódzkiej 30. Zdecydowanie chłodniej będzie dziś na północy i zachodzie, tam od 20 do 23 stopni.
3: Klimat.
0: Na początek ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Te obowiązują w prawie całej wschodniej i centralnej Polsce, a także na północnym zachodzie kraju. Jakość powietrza jest teraz dobra i bardzo dobra, a w krajowej sieci z odnawialnych źródeł pochodzi 12% energii, głównie z wiatru. Można normalnie korzystać z prądu.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6:06 na zegarach. To już środa, pierwszy dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Adam Waliszewski, po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Homyszyn. Wszyscy jesteśmy z Państwem aż do godziny 9:00, niektórzy nawet dłużej, a będą z nami także goście. Po 7:07 Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jednocześnie wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Po 8:07 przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Po 8:33 Monika Waluś z Onetu, a przed godziną 9:00 generał Roman Polko, były dowódca Gromy. Przed nami 182 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie punktualnie o 21:00, ale dzień się skraca, tyle że od góry i dzisiaj potrwa 16 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Halina, Marian, Otton, Karolina oraz Szymon. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 1 lipca w roku 1569 w Lublinie zaprzysiężono Unię Polsko-Litewską, a w jej wyniku powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.
10: Rzeczpospolita połączona Unią Realną zaliczała się przez dłuższy czas do mocarstw regionalnych w tej części Europy. Niewątpliwie dyktowała nawet swoje warunki polityczne. Terytorialnie było to jedno z najrozleglejszych. Większa była tylko Moskwa,
9: przypomniał profesor Henryk Lulewicz. Dziś 195. rocznica urodzin malarza i pejzażysty Wojciecha Gersona.
11: Przy Gersonie szalenie zyskuje Matejko. Matejko miał poczucie dramatyzmu. Tym razem inscenizacje Gersona są okropnie martwe.
9: Uważał krytyk sztuki Andrzej Osenka. Wojciech Gerson w swoich dziełach koncentrował się na tematach patriotycznych, sielankowych, a także pejzażach górskich. 145 lat temu wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne. Odbyło się między miastami Saint-Stéphane w Nowym Brunszwiku w Kanadzie, a Calais w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. 1 lipca w roku 1938 swoją działalność rozpoczęła rozgłośnia Polskiego Radia w Baranowiczach. Nadajnik rozgłośni pozwalał na odbiór programów w promieniu 120 km, czyli na obszarze większości województwa nowogródzkiego i północnej części poleskiego.
12: Cała moc promieniowania była skierowana na wschód. Nie mieliśmy żadnej możliwości nagrania ani na płyty, ani tym bardziej oczywiście na taśmę. Wszystko dawało się na żywo, na antenę bezpośrednio. Względnie przychodziło z retransmisji przez odbiornik lub po kablu przez brzeź z Warszawy, względnie z Wilna.
9: Wspominał inżynier Roman Rogiński. Obecnie pomieszczenia w Polskim Radiu w Baranowiczach są wykorzystywane przez telewizję białoruską. W roku 1940 Niemcy utworzyli w Łodzi więzienie policyjne Radogoszcz.
13: Ci, co byli dłużej już, ostatni się wybierali. Potem Pajtkę i potem Kabę. Ja mówię, dlaczego oni tak uchylają się, dlaczego nie idą tam? Bo jak szedł już ostatni, to dostawał fusy. I ten chleb kładł we fusy i miał całą miskę.
9: Mówił jeden z więźniów Radogoszcza, Stefan Stemporek. Największą grupę osadzonych stanowiły osoby aresztowane za złamanie okupacyjnego prawa niemieckiego, zatrzymani w łapankach ulicznych oraz więźniowie polityczni przed wysłaniem ich do niemieckich obozów koncentracyjnych. Tego dnia, lecz w roku 1953 powstał zespół pieśni i tańca Śląsk.
14: Karliku, karliku, co tam niesiesz w koszyku? Karliku, karliku, co w koszyku masz?
9: Został założony przez profesora Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. Wówczas w naszym kraju obok Mazowsza był jednym z dwóch państwowych stowarzyszeń o takim charakterze. 55 lat temu na falach radiowej jedynki po raz pierwszy usłyszeliśmy...
15: Mówi Warszawa.
16: Słuchacie audycji Lato z Radiem.
9: I właśnie w ten sposób rozpoczęła się jedna z najpopularniejszych audycji Polskiego Radia. Początkowo był to magazyn turystyczny, trwający tylko kilkanaście minut, a nowością na owe czasy był fakt, że audycja była emitowana na żywo. Lato z Radiem obecnie jest nadawane od poniedziałku do soboty pomiędzy 9.

0: A 12 w radiowej jedynce, a tegoroczną maskotką audycji oraz jej trasy koncertowo-reporterskiej jest biało-rudy piesek. W roku 1979 japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. Urządzenie niemal całkowicie wyeliminowało z rynku wcześniejsze modele przenośnych magnetofonów kasetowych. 35 lat temu rozwiązano Układ Warszawski. Był on sojuszem militarnym stworzonym przez ZSRR i państwa socjalistyczne jako odpowiedź na powstanie NATO i imperialistyczne zagrożenie ze strony USA i Europy Zachodniej.
1: W ciągu 13 dni mieliśmy stać przy granicy francuskiej, a po 35 dniach mieliśmy opanować całą Europę Zachodnią.
0: Założenia układu przypomniał redaktor Wiesław Molak. Ćwierć wieku temu odeszła światowej sławy pianistka Halina Czerny-Stefańska. Była zwyciężczynią ex aequo z Bellą Dawidowicz z ZSRR 4. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie.
2: Ten konkurs chopinowski miał wspaniałe znaczenie, nie kariery osobistej, tylko miał znaczenie jakiegoś wspaniałego, patriotycznego sukcesu Polski, sukcesu Chopina. Przecież Chopina nie można było grać w czasie okupacji.
0: Wspominała dla Polskiego Radia. 1 lipca to także Międzynarodowy Dzień Reggae. Święto ma na celu promocję jamańskiego dziedzictwa muzycznego oraz jednoczenie społeczności słuchaczy na całym świecie.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Zaczynamy od jedynki dzisiejszej Rzeczpospolitej, a tam informacja o aktywnościach byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Maciej Miłosz i Bartłomiej Sawicki piszą dzisiaj w Rzeczpospolitej, że Andrzej Duda zaczął pełnić rolę otwieracza drzwi dla biznesu. Próbuje działać m.in. w energetyce i w zbrojeniówce, a kilka dni temu miał się spotkać z szefem Agencji Uzbrojenia. Andrzej Duda głową państwa przestał być rok temu. W styczniu tego roku rozpoczął współpracę z amerykańską Heritage Foundation. Założył też Central European inicjatywę na rzecz Trójmorza, Andrzej Duda Foundation. Jednak wcześniej, w październiku ubiegłego roku, został członkiem Rady Międzynarodowej Rady Nadzorczej w spółce fintechnowej Zen.com, której założycielem jest przedsiębiorca Dawid Rożek. W ubiegłym tygodniu były prezydent odbył spotkanie z generałem Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia, która realizuje kontrakty o wartości około 700 miliardów złotych. Zaangażowanie w projekt zbrojeniowy to nie jedyna aktywność byłego prezydenta, który zainteresował się także energetyką jądrową. A jeśli państwa zainteresował ten temat, to odsyłam do Rzeczpospolitej, jej pierwszej i 19 strony. Z wątków krajowych, niewiele czasu zostało. Z wątków krajowych to jeszcze trzecia strona Rzeczpospolitej, a tam informacje Michała Kolanki, a właściwie pewnego rodzaju analiza i komentarze po decyzji prokuratury o umorzeniu sprawy tzw. dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego. Nastroje w Koalicji Obywatelskiej są coraz gorsze, a największy problem ma Waldemar Żurek, tak pisze Michał Kolanko. Mija rok od rekonstrukcji rządu po wyborach prezydenckich. Głową, twarzą tej rekonstrukcji był Waldemar Żurek, który zmienił w resorcie sprawiedliwości profesora Adama Bodnara. Żurek miał przekazać oddanym wyborcom Koalicji Obywatelskiej nową energię poprzez przyspieszenie rozliczeń polityków PiSu. I przez kilka miesięcy po rekonstrukcji tak się rzeczywiście działo, ale Koalicja Obywatelska odbiła się w sondażach, a rok później, jak mówią Rzeczpospolitej anonimowi politycy KO, w partii rośnie poczucie, że minister Żurek nie radzi sobie z rozliczeniami. To jeszcze na koniec wątek nieco łagodniejszy i 10. strona Super Ekspresu. Państwo z pewnością pamiętają, był taki serial Złotopolscy i Super Ekspres pyta, czy Złotopolscy wrócą na ekran. W 2010 roku padł ostatni klaps na planie kultowego serialu Złotopolscy. Jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji

0: przyszłym roku będzie miała swoje okrągłe 30-lecie. A aktorzy, którzy się w niej pojawili, nie ukrywają, że powrót na ekrany byłby możliwy. Zachwycona jest również Ewa Kasprzyk, która w rozmowie z Super Expressem nie kryje radości. Co prawda zdaje się, że to tylko plotki, bo nikt z produkcji ani z Telewizji Polskiej w tej sprawie nie zabiera głosu, ale jak mówi Ewa Kasprzyk, to byłoby genialne. Ja chętnie już dziś mogłabym być na planie. Prokuratura, jak wspominałem, umorzyła kolejne... Prokuratura umorzyła wczoraj śledztwo w sprawie dwóch wież, ale także kolejne dwa wątki w śledztwie dotyczącym tak zwanego zamachu stanu. Zostało ono wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego po zawiadomieniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Umorzone zostało właśnie śledztwo w sprawie także dwóch wież. O tym, czy te decyzje stawiają pod znakiem zapytania rozliczenia obiecywane przez premiera Donalda Tuska, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa CBOS-u, z którą rozmawiał Jeremiah Mrożek.
1: Prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w dwóch wątkach sprawy tak zwanego zamachu stanu. Jeden dotyczył wygaszenia pod koniec 2023 roku mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Drugi podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jakby tego było mało, to jeszcze kolejny prezent dla Prawa i Sprawiedliwości od prokuratury, czyli umorzenie postępowania w sprawie dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk w swojej takiej bazie wyborczej obiecywał przyspieszenie rozliczeń po wpadce w wyborach prezydenckich. Co się więc wydarzyło?
2: No, uważał premier, że rzeczywiście należy się przyspieszenie rozliczeń rządów 8 lat Prawa i Sprawiedliwości. I przypomnijmy, że była to niemal główna, dominująca motywacja mobilizacji wyborczej w 2023 roku.
1: No i pojawił się nowy minister, Waldemar Żurek, który, rozumiem, miał być tym przyspieszaczem.
2: No tak, ale jest, są procedury, powiem tak, są, których nie wolno naruszać i mam nadzieję, że ta polityczna niemoc, czy niemoc oceniana w tych aspektach politycznych jest jednocześnie świadectwem tego, że system prawny funkcjonuje. Czyli nie można sobie zażyczyć, żeby, nie wiem, politycznie, żeby, nie wiem, jakieś kwestie przyspieszyć, zaniechać i tak dalej.
1: Wydaje się, to jest jasne, że... pani profesor, ale tak. Z punktu widzenia wyborcy, to wyborca do tej pory było mu mówione, że są afery, po czym przychodzi po jakimś czasie prokuratura i mówi, no nie ma afery. No to wyborca się zastanawia, no to było czy nie było.
2: No tak, tak, to jest oczywiście perspektywa wyborcy i jest tutaj niezwykle ważna, bo to w końcu wyborca zadecyduje, co będzie w 2027 roku. No więc
1: tak się właśnie zastanawiam, czy to jest jakby skuteczne rozliczanie, bo jak pamiętam była, nie wymienię wszystkich, bo nie jestem w stanie, ale Villa Plus, maseczki, respiratory, no, działki, no. Można by tego wymieniać i wymieniać.
2: I w ochronie zdrowia podobnie, też tam były kule przywożone do dochodzenia i tak dalej. No
1: słynny handlarz respiratorami, no wie pani, no jakby tak. No, dzisiaj się uśmiechamy, no ale wtedy to przecież było, to się za głowę łapaliśmy. No a czy to wynika z tego, że te przygotowania są nieskuteczne ze strony prawników? Czy może prokuratura faktycznie nie doszukuje się znamion przestępstwa? A może minister Żurek nie do końca potrafi nad tym wszystkim zapanować i to się rozmywa? Myśli pani, że ewentualnie minister Żurek może podzielić los swojego poprzednika i przed upływem jeszcze kadencji pożegnać się z rządem?
2: Myślę, że będzie... nowe otwarcie jesienią, znaczy z pewności nie mam, ale z takich ze względów tych, o których mówimy, ta perspektywa wyborcy jest taka, że potrzebowaliby wyborcy jakiegoś impulsu. Nazywam to teraz nowym otwarciem, ale ta jesień 26 roku, czyli no, równo rok przed wyborami, takiej dynamizacji polityki rządu by wymagała, czy

0: tak będzie, to tego nie wiem, ale wydaje mi się, myśląc logicznie, że skoro rozliczenia były tym głównym punktem, który powodował, że ludzie głosowali na tę koalicję, no to trzeba je wskazać właśnie, jakie są osiągnięcia, bo nie mówię, że sukcesy, ale trzeba wskazać osiągnięcia. Ludzie też potrzebują informacji o tym, jaki jest stan na przykład dochodzenia w jakichś sprawach. Takiej informacji nie ma. No wiadomo, że tam szereg procedur podlega utajnieniu czy ochronie.
1: Ale to rozumiem, że jest jakiś problem komunikacyjny, no bo przecież były te wszystkie komisje śledcze, oczekiwano jakby szybkich efektów ze strony tych komisji śledczych, czyli gdzieś jest jakiś błąd komunikacyjny.
0: Sądzę, że tak, choć słyszałam niedawno wypowiedź pani posłanki Sroki, że ten raport jest przygotowywany, że ponoć jest bardzo obszerny, ale obszernych raportów nikt nie czyta, jak wiemy. Ludzie potrzebują raczej informacji w skrócie. To już wiemy, jak działają współczesne media, głównie media społecznościowe. I my często podejmujemy decyzje, kształtujemy poglądy na podstawie właśnie tych skrótów myślowych, mówiąc wprost. Więc reasumując, ten impuls będzie potrzebny, zwłaszcza w kwestii sprawiedliwości. Wydaje mi się, że edukacji i ochrony zdrowia to są takie trzy sprawy czy trzy resorty, które dzisiaj no, wymagają, powiedziałabym, reorientacji polityki, tak mówiąc najbardziej oględnie.
1: To a propos bezpieczeństwa. Mianowanie nowej pełnomocniczki rządu do spraw odporności państwa, pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Proszę posłuchać, jak to na naszej antenie oceniał poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.
2: Wydaje się, że dobrze, żeby ta nasza polityka bezpieczeństwa miała taką dziennikarską, mówię nawet kobiecą twarz, bo tutaj są sami mężczyźni, czy to w MON-ie, czy...
3: A ministrem obrony narodowej jest lekarz z wykształcenia.
2: W polityce, w bezpieczeństwie naszym wewnętrznym, no to tu rzeczywiście być może ta kobieca twarz to trochę tak zmiękczy tą sytuację i będzie łatwiejszy przekaz. Liczę na to, że tak to będzie wyglądało.
1: Pani profesor, przepraszam za to określenie, ale gdzieś mi się wkradł taki trochę wujek z wesela.
0: No, podobnie sądzę, bo tu nie chodzi o kwestię płci, tylko o kwestię kompetencji, ale niestety my nie wyrośliśmy z takiego nierównościowego myślenia, choć je bardzo często deklarujemy. Uważam, że pani minister Sobkowiak pokazała swoją sprawczość i obejmuje teraz nowe zadania, kontynuując jednocześnie te związane z SAFE. I ja tutaj nie widzę problemu. Widzę ją jako kompetentną osobę, która umie negocjować.
4: Z profesor Ewą Marciniak rozmawiał Jarema Jamrożek. Irlandia rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej, a jak rozmawiamy o Unii Europejskiej, to łączymy się z Beatą Płomecką, naszą korespondentką w Brukseli. Dzień dobry, Beato.
5: Dzień dobry.
4: Stery Irlandia przejmuje od Cypru. To powiedz nam, jakie są priorytety irlandzkiej prezydencji i jakie nastawienie innych państw wspólnoty względem, właśnie jakie oczekiwania względem tej prezydencji?
5: Tak, przede wszystkim Irlandia po raz ósmy będzie rozpoczęła kierowanie pracami Unii, czyli zaprawiona w bojach, wie jak to się robi. Można być spokojnym o sprawność administracji irlandzkiej. Natomiast jest kilka problemów, z którymi może sobie nie poradzić nawet sprawny kraj taki jak Irlandia. Zresztą zawsze te małe kraje to są sprawne prezydencje, bo one zawsze starają się dbać o to, żeby wziąć pod uwagę głosy wszystkich państw, co nie jest takie oczywiste przy dużych państwach, które kierują pracami Unii. Po pierwsze, 21 pakiet sankcji na Rosję. To zostało przekazane Irlandii przez Cypr. Cypr sobie z tym nie poradził, ale też nie za dużo miał czasu, żeby doprowadzić do porozumienia, bo ten pakiet Komisja Europejska wysłała w ubiegłym miesiącu, więc trwają cały czas prace. Z tego co wiem, to są problemy. Na przykład propozycja Komisji Europejskiej, żeby zakazać importu rosyjskich dorszy, nie wszystkim krajom się podoba. a Bułgaria na przykład nie chce się zgodzić, żeby to patriarcha Cyryl był objęty sankcjami, czyli ten, który miał zawsze parasol ochronny Orbana, teraz okazuje się, że może mieć parasol ochronny też Bułgarii, więc

to będzie jeden z trudniejszych tematów. Do porozumienia jest czas tak naprawdę do 15 lipca, ponieważ w tym pakiecie sankcyjnym jest propozycja zamrożenia pułapu cenowego na rosyjską ropę. Jeżeli do 15 lipca nie będzie zgody na pakiet, nie będzie zamrożona ta cena, no to ona zostanie dostosowana do realiów rynkowych, czyli będzie wyższa z racji oczywiście wojny na Bliskim Wschodzie, czyli będzie z korzyścią dla Rosji. Więc czas tutaj odgrywa kluczową rolę do 2 tygodni.

0: z Ukrainą i Mołdawią, otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych i to też nie będzie łatwe, bo o ile była zgoda na rozpoczęcie tych negocjacji na początku tego miesiąca, o tyle już nie ma, na początku czerwca, o tyle już nie ma zgody na przyspieszanie i otwieranie kolejnych rozdziałów. Mówi o tym m.in. premier Węgier, Peter Madziar. No, z racji wewnętrznej sytuacji nie jest popularne rozszerzanie Unii Europejskiej, ewentualne w przyszłości o Ukrainę i przyspieszanie rozmów negocjacyjnych z Ukrainą, więc szef węgierskiego rządu musi brać to pod uwagę, więc to też będzie trudne dla Irlandii, żeby przekonać mimo wszystko kraje, żeby kolejne rozdziały negocjacyjne z Ukrainą i Mołdawią otwierać. Samo otwieranie też, powiedzmy, nie jest jakimś szczególnie ważnym procesem, symbolicznym, no ale kluczowe zawsze jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych. Tam też jest potrzebna jednomyślność, więc może Irlandii jakoś uda się przekonać, że otwarcie niczego jeszcze nie oznacza, a kluczowe zawsze jest zamykanie. No i też trzecia sprawa, na podium to na pewno możemy postawić unijny budżet po 2027 roku, ten siedmioletni. Cypr zaproponował wstępne liczby, to znaczy skorygował lekko te propozycje Komisji Europejskiej z lipca ubiegłego roku. Tam, przypomnę, dla Polski było 123 miliardy euro. W propozycji Cypru jest cięcie o 2% w porównaniu z tą propozycją Komisji Europejskiej, ale nie ma cięć dla Polski. Więc pod tym względem propozycja Cypru była korzystna dla Polski. Do końca roku jest takie oczekiwanie, że Irlandia sobie poradzi i doprowadzi do porozumienia. To jest ważne, bo w przyszłym roku są wybory i te kluczowe we Francji. Nie wiadomo, kto tam wygra. Jest oczekiwanie, że pewnie kandydat pewnie skrajnej prawicy Bardella, więc Unia Europejska chce zdążyć z uzgodnionym budżetem, no bo potem zawsze będzie to utrudnione, a już na pewno nie sprzyja to kampanii wyborczej. Więc to są trzy kluczowe sprawy dla Irlandii. No jedna jest taka, jeżeli pytałeś o odbiór, Irlandia jest neutralna, tak. jest poza NATO i wydaje najmniej w Unii na bezpieczeństwo. I jak czytałam doniesienia prasy międzynarodowej z różnych krajów, to się określało Irlandię jako jeździec na gapę, najsłabsze ogniwo Unii i to w momencie, kiedy Europa stawia na bezpieczeństwo i się dozbraja. Więc to jest pod znakiem zapytania, no ale Irlandia będzie musiała dbać o dobro całej Unii Europejskiej, więc podejrzewam, że te kwestie takie bezpieczeństwa też będzie miała na uwadze i nie będzie to miało znaczenia, że akurat na bezpieczeństwo wydaje w Unii najmniej.
1: Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Pozdrawiamy cię, Beato. Wszystkiego
0: Dziękuję,
1: dobrego.
0: Do usłyszenia.
1: 6:30 na zegarach. Już za chwilę informacje i Rafał Boguta.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6:30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek pożar bloku w Świnoujściu. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu. Strażacy ewakuowali 70 osób. Ogień objął 900 metrów kwadratowych powierzchni. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Jak informuje Straż Pożarna, ogień został zlokalizowany i trwa jego dogaszanie. Dla ewakuowanych osób samorząd podstawił autobusy. A o tym, czy mieszkańcy niższych kondygnacji będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje nadzór budowlany. Ważne spotkanie premiera w sprawie nieprawidłowości w służbie zdrowia i zarobków lekarzy. Donald Tusk rozmawiał o tym z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ. Opozycja domaga się ich dymisji, ale żadne decyzje nie zapadły. Potrzebne są systemowe rozwiązania, przekonywał na naszej antenie politolog Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Problemy mają charakter systemowy. Te problemy mogą być rozwiązane tylko poprzez decyzje polityczne, poprzez zmiany ustawowe, poprzez wprowadzenie regulacji. Więc zmiana tego czy innego urzędnika, który działa w ramach przepisów, które istnieją, nie rozwiąże tego problemu, z którym mamy do czynienia.
7: W tle spotkania premiera z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ są sprawa Szpitala Południowego, kominy płacowe i limity czasu pracy lekarzy. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Przedwczoraj w czasie burzy ratownicy Topr śmigłowcem

0: ewakuowali 8 młodych sportowców do Zakopanego. Policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Grupa była rozproszona na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się tam w takich warunkach, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.
1: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, no to, że ta opieka będzie zapewniona właściwie i że zachowanie opiekunów w trudnej sytuacji będzie właściwe.
0: Zgodnie z przepisami w Tatrzańskim Parku Narodowym zorganizowane grupy mogą poruszać się po szlakach tylko pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami. Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich dużo, bo było bardzo gorąco, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki czy koźlarze. Udzielaliśmy już pojedynczych porad, powiedział Polskiemu Radiu Poznań grzyboznawca z wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu Jerzy Rumiński.
2: Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu. Aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
0: I jeszcze rada wytrawnych grzybiarzy i leśników. Do koszyka wkładamy tylko te grzyby, co do których mamy całkowitą pewność. Resztę lepiej zostawić w lesie.

0: Grzyby będą miały okazję wzrastać, bo dziś w całym kraju możliwe opady deszczu, także gradu oraz punktowo burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperaturowo Polska jest podzielona na pół. Północne i północno-zachodnie części kraju o temperaturze umiarkowanej 20-23 stopni. Tyle samo na Kujawach, Wielkopolsce oraz Warmii i Mazurach. Im dalej na południowy wschód, tym goręcej. W centrum 30-34 stopnie, tyle wskażą termometry na Mazowszu, na południu 33, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nawet 36 stopni. Pusta 34 na zegarach. Rafał Bała z redakcji sportowej. Cześć, Rafale.
1: Cześć, witam cię. I tak mnie Rafał Boguta zainteresował. Tutaj zaciekawił tym grzyboznawstwem. Ciekawe, gdzie taki kierunek jest. Czy na przykład na SGGW można
0: by... Może jest po prostu jakiś cech mistrzów grzyboznawstwa.
1: Tak, jak to było. No tak, ale tak, żeby troszkę mu się chyba popadać.
0: Wiesz co, ja kompletnie tutaj abdykuję. Nie, zupełnie. Tak. Wiem to z tego przysłowia, że grzyby rosną po deszczu.
1: A ja
0: i to
1: się
0: jest
1: zainteresuję
0: na tym
1: i czemu nie? Może podyplomowo zrobię grzyboznawstwo. Zobaczymy, ale na razie...
0: Na razie o mundialu.
1: O mundialu i o tenisie. Sport. To rozpoczynamy od tenisa, bo Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W spotkaniu pierwszej rundy wygrała z Amerykanką Taylor Townsend. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. Iga to czołowa tenisistka świata, ale jak twierdzi, wciąż ma nad czym pracować.
2: Na pewno w trakcie kariery miałam różne momenty, czasami słabo wchodziłam w mecze, czasami właśnie słabo wchodziłam w drugie sety, więc w sumie te wyzwania czasami historycznie trochę się powtarzają. No jest to coś, o czym rozmawiamy, ale na razie mam inne rzeczy, na których się skupiam i im więcej człowiek o tym myśli, to nie jest tak, że jest jedno klarowne rozwiązanie. No nie wiem, staram się być agresywna w tym sezonie, to robiłam bardzo dużo niewymuszonych błędów, jak staram się być intensywna od początku tych drugich setów. Z drugiej strony też zwolnienie tempa też czasami nie jest dobrą opcją, więc to wszystko zależy od meczu i od przeciwniczki. No trzeba wyczuć po prostu, jak grać w pewnym sensie. Ja myślę, że ogólnie jak w tym sezonie, jak zaczęłam czuć się jakoś zapewnie na korcie, to przyspieszałam grę i to nie był dobry pomysł zazwyczaj. Robiłam to trochę bezwiednie. To jest coś, nad czym muszę pracować i myślę, że to, że pracuję teraz z Francisem, na pewno też pomoże, bo on stara się mnie też uspokajać nawet na treningach. Jakby nie gram wszystkiego na siłę i nie gram wszystkiego jak najszybciej, a w sumie przez ostatnie 2 lata tak grałam, więc myślę, że te zmiany nadejdą i staram się kontrolować to na korcie. To jest coś, na czym się teraz skupiam, a niekoniecznie na danym momencie w meczu, ale myślę, że to wszystko jest jakoś tam powiązane, bo właśnie niektóre mecze na początku sezonu no to po prostu wystrzeliwałam czasami w drugim secie i no nie wyglądało to dobrze.
1: Cieszyła się wczoraj Iga Świątek. Cieszył się też Kamil Majszak, bo awansował do drugiej rundy tenisowego Wimbledonu. Pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5.
3: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać,

0: i wykorzystywać. No i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Stabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem. Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą, serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
1: Następnym rywalem Mike Szaka będzie Amerykanin Zachary Swajda, który w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Ruiza. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz. On rywalizować będzie z Austriakiem Offnerem, a występująca z dziką kartą Amerykanka Serena Williams odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. W spotkaniu pierwszej rundy przegrała z Australijką Mają Joint 3-6-7-6-3-6. Powiedzmy, że 44-letnia Williams to 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, no a do tenisa wraca po 4 latach nieobecności. A piłkarze wracają do meczów 1/16 finału Mundialu. No właściwie już wrócili, bo minionej nocy kilka ciekawych spotkań. Najpierw Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Francja, Szwecja i Meksyk, Ekwador. I o tym wszystkim trochę nam opowie teraz Tomasz Kowalczyk. Witam cię, Tomku.
2: Dzień dobry, witam. To który mecz na początek? Bo dużo
1: Ten,
2: mamy
1: który się przed
2: ciekawych
1: chwilą
2: zawodników.
1: zakończył. Meksyk, Ekwador, no szaleństwo w Meksyku, prawda? Przechodzą do następnej rundy.
2: Tak, Meksykanie wygrywają 2-0 z drużyną, która, żeby wejść do tej fazy 1/16 finału, musiała poradzić sobie z Niemcami w ostatnim meczu grupowym. A jeżeli wygrywasz z Niemcami, to znaczy, że masz potencjał. Natomiast Meksykanie narzucili tempo, stwarzali ładne akcje. No i tak, Quiñones, 22 minuta, piękna akcja i fantastyczny, mocny strzał. Piłka ląduje w siatce Ekwadorczyków. Próbują szybko ruszyć rywale, próbują zaatakować, a tutaj Jimenez po dynamicznej wymianie piłek i strzale z linii pola karnego na 2-0. Więc Meksykanie wchodzą do 1/8 finału. No, przeszli tą pierwszą rundę playoff, co zwykle było problemem. Tyle, że było problemem dla Meksyku w 1/8 finału, bo nie mieliśmy 1/16. Dlatego jeszcze pewnie będą chcieli tutaj trochę złamać tych swoich klątw i poprzechodzić dalej, ale potencjał no, zdecydowanie ku temu mają.
1: No i drużyny europejskie. Tak się zastanawialiśmy, czy Europejczycy awansują do 1/8 finału. Tak, jest i Francja, która można powiedzieć w taki swój sposób charakterystyczny dla faworyta pokonała Szwecję. No i Norwegia, która męczyła się z wybrzeżem, ale jednak jest w kolejnej rundzie.
2: Tak, Francuzi dzięki dwóm golom Mbappé awansowali do 1/8 finału. Ze Szwedami wcale nie szło tak łatwo, nie mogli skruszyć tego szwedzkiego muru. Mało tego, były takie momenty, że Szwedzi kontrowali albo mieli ciekawe rozegranie rzutu wolnego, po którym chcieli zaskoczyć rywali i wydawało się, że może tutaj być jakiś problem, chociaż ten potencjał Francji jest na tyle duży, na tyle genialny, że jednak uchodzili za faworytów, nawet jeżeli tego gola przez 45 minut nie potrafili strzelić. Ale właśnie w 45 minucie Kylian Mbappé dostał podanie po rzucie rożnym, wbiegł w pole karne, złamał akcję tak w swoim stylu i strzelił no, nie do obrony. Kapitalna bramka. Wcześniej dwie dobre szanse obijane słupki przez Francuzów w tej połowie, a w drugiej części Barcola wyprowadził Francję na 2-0. Tutaj po podaniu Olise, no i Kylian Mbappé znów z podania Olise w 74 minucie strzela swojego szóstego gola na tych mistrzostwach świata. Już zrównuje się z Leo Messim, już znów w tej klasyfikacji wszechczasów mamy pojedynek i mamy tutaj pojedynek tych dwóch panów o koronę króla strzelców, tak jak na poprzednim mundialu w Katarze. No i mecz właśnie Norwegów, którzy wiosłowali do 1/8 finału skutecznie, bo to zwycięstwo właśnie okrasili tą swoją radością, kiedy wiosłują po ostatnim gwizdku w akompaniamencie

0: kibiców. Norwegowie objęli prowadzenie w pierwszej połowie. Nussa. Cóż to był za strzał? W samo okienko ta piłka wleciała bramki Wybrzeża Kości Słoniowej. Wydawało się, że tak nie mają pomysłu na to spotkanie rywale z Afryki, ale w końcu Diallo zdynamizował akcję i remis 1-1, a Erling Haaland rozstrzygnął losy tego spotkania. Na 2-1 strzelił 4 minuty przed końcem spotkania.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję Ci serdecznie i przenosimy się szybko za ocean, bo tam Jan Pachlowski obserwował reakcję kibiców Meksyku. Witam Cię, Janku.
2: Tak, via Chicago przenosimy się do stolicy meksykańskiej, tam mimo deszczu, bo warto podkreślić, że to spotkanie zaczęło się, mówimy o meczu oczywiście Meksyk-Ekwador, z godzinnym opóźnieniem. To jest ten protokół mistrzostw świata, który mówi, że jak mniej więcej na przestrzeni 13 km od stadionu są wyładowania atmosferyczne, to ten mecz nie może się odbywać. Tak było, on został opóźniony o godzinę. I przenieśmy się właśnie do stolicy meksykańskiej, bo tam mamy swoich ludzi. Zobaczmy, co się działo i dzieje na ulicach albo podczas momentu, kiedy były takie bardzo groźne sytuacje, a nawet bramki, i jak to w telewizji wyglądało, jakie były reakcje właśnie kibiców meksykańskich w meksykańskiej stolicy. Spontaniczności na meksykańskich ulicach nie brakuje, pomimo deszczu to są setki tysięcy osób i jak dowiedziałem się właśnie od osób zaprzyjaźnionych, które są w tłumie, to ze względów bezpieczeństwa władze postanowiły, że nie będzie można mieć alkoholu i ten alkohol nie będzie sprzedawany, ale tak jak się dowiedziałem, raczej to nie wychodzi, ten przepis jest dosyć martwy. No ale to jest właśnie cała ta struktura i no właśnie taki jest Meksyk, niesamowicie dużo emocji. Tam będzie zabawa do białego rana i też warto tutaj podkreślić, to jest taka historyczna informacja, że ostatni raz reprezentacja Meksyku wygrała mecz w fazie grupowej Mistrzostw Świata, uwaga, 15 czerwca 1986 roku. I jeszcze z takich amerykańskich tutaj ciekawostek na podsumowanie naszego spotkania, no to warto powiedzieć o frekwencji. Dużo na ten temat mówimy. Teraz po raz kolejny ten temat podejmujemy, bo liczba widzów na stadionach podczas tego turnieju przekroczyła już 5 milionów. Stało się tak na wtorkowym meczu 1-16 właśnie pomiędzy Francją a Szwecją. I co jest ciekawe, wiadomo, że ten rekord jest pobity, bo jest zdecydowanie więcej meczów, ale średnia frekwencja wynosząca na tych meczach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wynosi 64,511 widzów na pierwszych 77 meczach i sprawia, że wskaźnik ten należy do najwyższych historii rozgrywek. Dla porównania, podczas Mistrzostw Świata w Katarze ta średnia wynosiła 53 191.
3: Magia radia polega na tym, że tutaj z reguły nie patrzymy, tylko słuchamy, co się dzieje w Meksyku, a także w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Jan Pachlowski obserwował za oceanem.
1: Dziękujemy mu serdecznie. Rochu, a wiesz jeszcze, co obserwujemy za oceanem w Chicago? Janek Pachlowski gdzieś tam na tych łączach nam zginął, a Robert Lewandowski będzie grał z dziewiątką w Chicago Fire. Także swój numer zachowuje i to jest dobra informacja dla kibiców i dla tych, którzy mieli koszulki z Robertem Lewandowskim z numerem 9. Bo będą sobie musieli tylko przemalować z Barcelony na Chicago Fire.
3: Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: 6:46 na zegarach. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefa rządu z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrami zdrowia i finansów. Oficjalnie rozmowa dotyczyła finansowania NFZ-u, ale w tle pozostaje sprawa Szpitala Południowego, sprawa limitów czasu pracy lekarzy i żądania dymisji prezesa NFZ-u Filipa Nowaka. Dagmara Kędzior.
4: Na razie nie zapadła decyzja co do ewentualnej dymisji prezesa NFZ Filipa Nowaka. Jednak polityczna presja jest duża, bo oczekuje jej m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski i szef resortu nauki Marcin Kulasek, a zatem ta lewicowa część rządu. Jednak na tym spotkaniu, jak wynika z ustaleń portalu rynekzdrowia.pl, pojawiły się pomysły na zażegnanie kryzysu w ochronie zdrowia. Tutaj padły m.in. koncepty rozwiązujące problem kominów płacowych i limitowania czasu pracy lekarzy. Jeśli chodzi o ten czas pracy, to tutaj minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polskiej mówiła, że kontrolerzy NFZ-u nie mogą uznać za nieprawidłowość takiej sytuacji, gdy dany lekarz pracuje po kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Jak się okazuje, nie pozwalają na to obowiązujące przepisy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których zdarzają się przypadki medyków pracujących po ponad 400 godzin.

0: godzin miesięcznie. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreślał na naszej antenie, że dla NFZ-u problemem byłoby też to, że NFZ jako jednostka nie ma dostępu do bieżących lekarskich harmonogramów.
1: To nie jest do końca tak, że w Narodowym Funduszu Zdrowia jest jakieś centrum sterowania światem, w którym w czasie rzeczywistym można śledzić czas pracy lekarzy. NFZ działa na podstawie i w granicach prawa i jeżeli chciałby się dowiedzieć, ile kto gdzie pracuje, musi przeprowadzić kontrolę. Z jednej strony w formie elektronicznej, z drugiej strony osobiście kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie wojewódzkim i krajowym mają możliwości kontrolowania świadczeniodawców.
0: A duża liczba przepracowanych godzin przekłada się na wypłaty dla lekarzy. I tutaj jedne z rekordowych zarobków miał lekarz ortopeda z Grójca, który na tej indywidualnej praktyce lekarskiej według oświadczenia majątkowego zarobił ponad 2 miliony złotych w ubiegłym roku. Jednak w ostatnich dniach najgłośniejszym przypadkiem były zarobki koordynatora oddziału ratunkowego w Stołecznym Szpitalu Południowym. Był to lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. I można powiedzieć, że to właśnie ta afera w Szpitalu Południowym przelała czarę goryczy. Po niej premier Donald Tusk zapowiedział poważną rozmowę z kierownictwem NFZ, podczas której chciał się dowiedzieć, dlaczego lekarze pracują po nawet 70 godzin tygodniowo. I dodam, że według resortu zdrowia wypłaty dla lekarzy pochłaniają nawet 90% budżetu niektórych szpitali. Tu powstaje też spór pomiędzy tym, co podaje resort, a lekarze. Porozumienie rezydentów twierdzi, że te wypłaty pochłaniają jedynie 23% tych środków. Wpływa to też oczywiście na dziury budżetowe. Ta w NFZ-cie wynosi około teraz 16 miliardów złotych i zdaniem dr Marii Rybury z Polskiej Sieci Ekonomii ta sytuacja nie zmieni się bez kompleksowej reformy ochrony zdrowia.
2: Bez dużej reformy trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął. A prawdziwa odpowiedź, jak długoterminowo poprawić racjonalność wydawania pieniędzy na zdrowie, jest bardziej po stronie Ministerstwa Zdrowia i polityków, którzy muszą po prostu zaprojektować i politycznie przeprowadzić gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia.
0: Niewykluczone, że na dniach poznamy jakieś rządowe propozycje na ograniczenie czasu pracy lekarzy i na rozwiązanie problemu kominów płacowych. Lekarze, co ciekawe, mogą je poprzeć, bo o to zaapelował do nich na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Wyjątkiem ma być jednak ustawa dotycząca powiązania ich wypłat z numerami PESEL. Wpis Łukasza Jankowskiego, który jest prezesem NIL, jest jednak dość konfrontacyjny, bo pod koniec przyznał, że ta prawdziwa walka zacznie się jesienią, gdy braki w ochronie zdrowia staną się najbardziej odczuwalne. Dodał przy tym, że lekarze muszą zrobić wszystko, by rząd nie mógł zrzucać z siebie odpowiedzialności. I głowa do góry. To my leczymy pacjentów, a nie politycy. I jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Takimi słowami Łukasz Jankowski zakończył swój wpis do kolegów po fachu.
3: O czym informowała Dagmara Kędzior. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o głośną sprawę planowanej przed laty budowy biurowców na należącej do spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że został oszukany podczas przygotowania tej inwestycji. Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają złożenie zażalenia. O tym, dlaczego prokuratura uznała, że nie doszło do przestępstwa, teraz Jan Olencki.
4: Zdaniem prokuratury nie udało się wykazać, że podczas przygotowań do planowanej inwestycji doszło do oszustwa lub innych przestępstw, które były przedmiotem śledztwa. Chodziło o zarzuty dotyczące działań wobec austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera oraz wręczenia łapówki na kwotę 50 tysięcy złotych.
5: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone. Na ponad 20 stronach uzasadnienia prawnego do tej decyzji znajdują się wszystkie wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Szerzej dziś nie będę o tym mówił.
4: Drugi i trzeci wątek śledztwa dotyczyły podejrzeń związanych z przyjęciem i nakłanianiem do wręczenia 50 tysięcy złotych członkowi fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego. Według śledczych także w tym przypadku nie zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności karnej określone w przepisach.
5: Z uwagi na fakt, że ksiądz, który miał otrzymać taką korzyść majątkową w kwocie 50 tysięcy złotych, jak stwierdzono, był członkiem organu kolegialnego i nie kierował osobiście

0: się tym organem jako członek Rady tej Fundacji, a sama Fundacja imienia Lecha Kaczyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, tylko i wyłącznie z tych względów można wysnuć, że nie zostały wypełnione wszystkie znamiona czynu zabronionego.
1: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera nie zgadzają się z tą oceną. Mecenas Jacek Dubois zapowiedział zaskarżenie decyzji i chce dalszego prowadzenia śledztwa, w tym ponownego przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego.
2: Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania przede wszystkim potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
1: Drugi pełnomocnik Birkfellnera, Roman Giertych, zarzuca również, że decyzja miała podłoże polityczne. Prokuratura jednak zdecydowanie temu zaprzecza.
0: W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę, że no jest to jej pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno jest to, są to słowa na wyrost.
1: Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne. Po doręczeniu jego uzasadnienia stronom w okolicach połowy lipca pełnomocnicy pokrzywdzonego mają złożyć zażalenie, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Zmieniamy temat. Zatrucie tlenkiem węgla w czasie upałów może dotykać setek osób, a objawy łatwo pomylić z przegrzaniem. Strażacy przypominają, że gorąca aura może potęgować ciąg wsteczny w kominach, co sprawia, że czad cofa się do pomieszczeń. Radzą, by sprawdzać stan wentylacji i kupić czujkę, która może uratować życie.
4: W miniony weekend strażacy w całym kraju wiele razy interweniowali w szczelnie zamkniętych mieszkaniach, w których zadziałały czujniki tlenku węgla, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
5: Brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepło powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas. I zatruwamy się.
4: Strażak radzi, by nawet w czasie upałów pamiętać o uchylaniu okien i wietrzeniu mieszkań. Warto zlecić także kontrolę wentylacji i oczyścić kratki. Specjalista zachęca też do kupienia czujki tlenku węgla, która po prostu ostrzeże o zagrożeniu. Aspirant Halasz na przykładzie wezwań z Wielkopolski wyjaśnia, jak duża jest skala zagrożenia.
5: I miniony weekend to ponad 50 interwencji na terenie Wielkopolski, a całe półrocze w Wielkopolsce to ponad 140 interwencji tylko do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Dla porównania, w zeszłym roku to było ponad 30. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy wysokie temperatury. Przez to w naszych domach nie chcemy, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz wpadało do naszych domów, więc zamykamy okna, w jakiś sposób uszczelniamy je. Można powiedzieć, że z naszych mieszkań i domów tworzymy taką puszkę. Puszkę konserwy, w której, można powiedzieć kolokwialnie, kisimy się.
4: Osoby, które mają czujniki czadu w domach, wskazują, że pozostają one włączone przez cały rok.
6: On po prostu działa cały rok i ci nie zastanawia. Nie wiem, czy to jest lato, czy zima. Po prostu działa.
7: Masz w domu czujnik czadu?
8: Mam.
7: Czy on latem też jest potrzebny, twoim zdaniem?
8: No myślę, że jest. Im cieplej, to tym bardziej jest potrzebne.
4: Zdarza się, że niektórzy mylą je jednak z czujnikami dymu.
9: Mam przy suficie, taki przyklejony. Ale to nie wiem, czy to jest właściwie na czad, czy to jest na jak się pali w garku.
7: Ale generalnie jest czynny, jest, aktywny?
9: Jest, tak.
7: A był kiedyś?
9: Tak, zapiszczał mi. No i to mocno, bo zapomniałam, poszłam do pokoju i zapomniałam, że się gotuje, się przypalało i od razu pi, pi, pi, a mówię, o Boże.
4: Strażacy sugerują, że najlepiej mieć w domu dwa czujniki. Oznakami uszkodzonej wentylacji w domu lub mieszkaniu mogą być parujące szyby lub wyczuwalny zapach stęchlizny. Warto ją sprawdzić także wówczas, gdy domownicy narzekają na bóle głowy i senność.
3: A tematem zajął się Maciej Szefer. 3,5 minuty pozostały do godziny 7. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich nasz pierwszy gość polityczny, Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
10: Reklama.
11: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Uwaga, uwaga, do eteru wraca klasyka,

0: Nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
1: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
2: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
2: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
2: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy dogaszają pożar budynku w Świnoujściu. Nie ma osób poszkodowanych. Temat: wspólne stanowisko przed szczytem NATO. Przed nami spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Będzie też ważna informacja dla pacjentów. W życie weszła nowa lista leków refundowanych. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Około 40 ratowników brało udział w akcji gaśniczej przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. O 1:30 na równe nogi postawił ich alarm pożarowy. Zapaliło się poddasze wielorodzinnego budynku. Ogień objął powierzchnię 900 metrów kwadratowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, powiedziała Radiu Szczecin młodsza brygadier Katarzyna Hołota ze Szczecińskiej Straży Pożarnej.
2: Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działania 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego.
1: Straty są znaczne. Na miejscu trwają jeszcze działania służb. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 975 razy, przekazał rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Intensywne działania strażaków miały związek z gwałtownymi burzami przechodzącymi nad Polską. Wojciech Gralec powiedział Polskiemu Radiu, że szczególnie dużo pracy strażacy mieli na południu kraju.
3: Najwięcej na terenie województwa śląskiego, tam było ponad 550 interwencji, i na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie było około setki. W pozostałych województwach tych zdarzeń już było zdecydowanie mniej. Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć i częściowo naprawić.
1: O tym, co dziś w pogodzie, powiemy już za kilka minut. Wspólne stanowisko w sprawie

0: Czy tu NATO ma być celem dzisiejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza? O spotkaniu poinformowała wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Przede wszystkim, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Szczyt NATO odbędzie się w tureckiej stolicy 7 i 8 lipca. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany weszły w życie dziś. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia chorób onkologicznych. Skuteczne, innowacyjne terapie będą dostępne dla pacjentów już na początku, a nie kiedy choroba jest zaawansowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ten schemat leczenia, no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szansę całkowitego wyleczenia pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca.
2: Będą nowe terapie, m.in. w raku jelita grubego, gruczołu krokowego, endometrium i w szpiczaku mnogim, a także w chorobie Parkinsona, leśniowskiego Crohna, niewydolności serca, nadciśnieniu oraz depresji. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej za 3 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Dodajmy jeszcze, że także od dziś można zrealizować jedną receptę w różnych aptekach. Z numerem 9, który jest jego marką, Robert Lewandowski będzie grał w zespole Chicago Fire. Klub z Wietrznego Miasta w poniedziałek potwierdził zakontraktowanie kapitana reprezentacji Polski. Kontrakt wart 20 milionów dolarów ma obowiązywać przez 2 lata. W Chicago jest nasz reporter Jan Pachlowski.
4: Dotychczas numerem 9 w drużynie Fire grał najlepszy strzelec zespołu, a zarazem lider strzelców Ligi MLS Hugo Kuipers. Zrzekł on się jednak dziewiątki i przekazał ją Polakowi. Oficjalną informację na ten temat przekazał klub z Chicago w mediach społecznościowych. Tam został zamieszczony wpis Hugo Kuipersa. Robert jest jednym z najlepszych zawodników grających z dziewiątką w historii. Wyglądałoby to dziwnie, gdyby występował z innym numerem. Decyzja o przekazaniu mu go przyszła mi z łatwością i mam wielką nadzieję, że wspólnie wiele osiągniemy na boisku. Czytamy we wpisie Hugo Kuipersa, który ma na swoim koncie w obecnym sezonie 13 zdobytych bramek, jedną więcej niż Leo Messi, który występuje w Interze Miami. Od dzisiaj w sprzedaży będą dostępne oficjalne koszulki Fire z nazwiskiem Lewandowskiego, który grał z dziewiątką we wszystkich poprzednich swoich klubach. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A my pozostajemy jeszcze przy piłce nożnej i sprawdzamy, co w ostatnich godzinach wydarzyło się na Mundialu. Rano Meksyk pokonał Ekwador 2-0 w meczu 1/16 finału. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. To pierwszy przypadek wymuszonej zmiany pory rozpoczęcia spotkania w tegorocznych mistrzostwach, ale już raz były kłopoty pogodowe. Potyczka Francji z Irakiem 22 czerwca w Filadelfii została przerwana przed rozpoczęciem drugiej połowy na 2 godziny z powodu ryzyka burzy. A rywalem Meksyku w kolejnej fazie będzie zwycięzca spotkania Anglia – Demokratyczna Republika Konga. I to spotkanie już dziś o godzinie 18. A wcześniej awans do 1/8 finału zapewnili sobie Francuzi po wygranej ze Szwedami 3-0.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem przechodzą przez Polskę. Najintensywniejsze w tej chwili na Dolnym Śląsku, i w ziemi lubuskiej i Wielkopolsce, a także na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Tam obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Wciąż upalnie będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam termometry pokażą od 35 do 36 stopni. W tych regionach wciąż obowiązuje alert 3 najwyższego stopnia. Na Mazowszu temperatura maksymalna wam wyniesie 34 stopnie, w centrum 30. Chłodniej dziś na północy i zachodzie, tam od 20 do 23 stopni.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: 7:06:30 na zegarach, tu Polskie Radio 24, środa dziś przed nami, pierwszy dzień lipca, pierwszy dzień tego miesiąca, 182 dzień roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, bardzo serdecznie zresztą, z taką nieco przykrą informacją, pewnie dla części z Państwa, że dzień powoli się już skraca. Ten dzisiejszy trwa 16 godzin i 41 minut. Słońce bez zmian, zachodzi o 21, ale wstaje coraz później. Dzisiaj to była godzina 4:19. Imieniny obchodzą

0: Halina, Marian, Otton, Karolina oraz Szymon. Najlepsze życzenia Państwu składamy, a w naszym studiu już jest Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, również dołączam
0: się do życzeń. Jak pan te upały?
1: Och, no upały to myślę tak jak każdy Polak. No niezbyt dobrze, ale da się wytrzymać. No mam swoje sposoby.
0: Jakiegoś Ottona pan zna? Karolinę albo Szymona?
1: Karolinę znam, oczywiście Szymona znam, także na pewno dzisiaj będę dzwonił.
0: To przesyłamy już teraz w pańskim imieniu najlepsze życzenia i rozpoczynamy pełnoprawną rozmowę polityczną.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeszcze raz powtórzę, żeby nie uciekło. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Jak dalej ustalać relacje polsko-ukraińskie?
1: Budować w oparciu teraz o kanał dyplomatyczny. To troszeczkę to, co się wydarzyło, to taka trochę dyplomacja jak słonia w składzie porcelany. Zdarzyło się. Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo zabiegało o to, aby te relacje były prawidłowe, ale na takiej właśnie zasadzie, abyśmy pamiętali o tym, co się wydarzyło. Taki bardzo głośny, donośny przykład. Rok 2017. Wówczas jeszcze rząd pani minister Szydło, ale wicepremierem pan Morawiecki. Minister Obrony Narodowej ściąga z grobu nieznanego żołnierza tablice upamiętniające walki z UPA. No właśnie. Dlaczego? Dlatego, że tak sobie wymyślił wówczas i zasugerował minister spraw zagranicznych Ukrainy. I to rzecz niebywała. Dopiero teraz, w tym roku, te tablice zostały powieszone z powrotem i Polska pokazała, że te największe wartości, jakim jest ludzkie życie i te tragedie, trzeba eksponować, trzeba o tym mówić. Nie tylko z samej mównicy sejmowej, ale trzeba po prostu działać. A tamten rząd niestety w tę narrację proukraińską się wpisał i bardzo źle, bo koszty najwyższe. Wstyd.
0: Czytam na dzisiejszej jedynce Dziennika Gazety Prawnej, Michał Potocki pisze: projekt ustawy o ukraińskim panteonie narodowym błyskawicznie przeszedł we wtorek przez Parlamentarną Komisję Kultury. Nieoficjalnie mówi się, że przepisy mogą zostać uchwalone jeszcze w tym tygodniu. Ostateczną decyzję o pochówkach w tym panteonie będzie podejmował parlament, ale już teraz źródła Dziennika Gazety Prawnej w Kijowie mówią, że wśród uczczonych znajdzie się zapewne Roman Szuchewicz, dowódca UPA, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnię wołyńską.
1: Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy na ten temat. Przekazywane było informacje w mediach o wstrzymaniu tego typu działań. A tu cóż, proszę, mamy działania, myślę, czasami nieprzemyślane pana prezydenta. Chyba nawet u państwa na antenie o tym mówiłem lub na innej, konkurencyjnej, że strona ukraińska naprawdę nie przejmie się tym gestem odebrania Orła Białego. Ale dowiedzieliśmy się też jako społeczeństwo, proszę zobaczyć, ilu ukraińskich polityków otrzymało najwyższe odznaczenie państwowe. A ja pytałem tylko, jak to się mogło wydarzyć, że jedno ugrupowanie polityczne pod nazwą PiS, najpierw rękoma prezydenta Aleksandra Dudy nadało...
0: Andrzeja Dudy
1: przekazało order Orła Białego. Tak zastanawiałem się, za co? Pan, tam są dwa słowa.
0: Tylko takie... chciałbym, żebyśmy pobiegli trochę do przodu, czy ciekli do przodu, bo widać, że wiadomo, ta decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego doprowadziła do zacietrzewienia po stronie ukraińskiej. No ale teraz jest
1: Po polskiej też.
0: Po polskiej też. Tak. No ale teraz jest ten krok dalej. Z jednej strony prezydent Zełenski forsuje pomysł panteonu narodowego, a prezydent Nawrocki pisze: tak sobie wyobrażam rolę prezydenta RP. Jestem częścią narodu, który mnie wybrał. Moje serce bije polskim rytmem. Dlatego mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków sondaży czy plemiennych walk.
1: Ja myślę, panie redaktorze, że po tym całym incydencie, który opisał pan prezydent w swojej książce z kampanii wyborczej i tym jego zasłabnięciu, coś mu się chyba wydarzyło z pamięcią, bo nikt inny, jak to właśnie pan prezydent Karol Nawrocki mówił, będąc jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej, że to właśnie Ukraińcy mają pełne prawo do wyboru, kto jest ich bohaterem narodowym, a Polska nie powinna nic mieć do tego. Więc nie wiem, co się takiego wydarzyło. Czy on o tym mógł zapomnieć, jak się panu wydaje, po tych wszystkich? Może zasłabł tam rzeczywiście za bardzo, czy to tylko taka była...
0: Tylko czy to by zaostrza relacje polsko-ukraińskie?
1: Ale tych relacji

0: My już nie mamy dobrych, to już jest po wszystkim. Znaczy, wie pan, no ktoś wziął i w całą tę konstrukcję budowaną przez kilka dekad relacji, które żeśmy szukali, wziął po prostu młot i rozbił to. No jak słoń składzie porcelanę. Co do jednego trzeba powiedzieć, że tutaj zasady dyplomacji nie są znane, myślę, jeszcze panu Nawrockiemu, ale to wynika z jego krótkiego stażu w tej formule i kiepskich doradców, tak sobie trzeba jasno powiedzieć. Ta sytuacja chyba ich wszystkich przerosła. Kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe zwracało uwagę na tę sprawę, proszę zobaczyć 11 lipca, dzień właśnie ofiar rzezi wołyńskiej. Gdzie wówczas był pan prezydent? Czym się zajmował? To były dla niego takie ważne sprawy? No przecież nie. Więc,
1: jeszcze wtedy nie był prezydentem rok temu.
0: Dlatego pytam, gdzie był, bo wie pan, no pięknie pokazywał, kim będzie. Także no, ja mam tego świadomość. No to już była walka polityczna.
1: Słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że Ukraina z banderą na fladze, czy z banderą na ustach, czy na ołtarzach nie wejdzie do Unii Europejskiej, też się odbiły bardzo szerokim echem.
0: Oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe, właśnie między innymi w tym temacie Bircza, artykułował jasno kwestie polskie, tak? Te historyczne, tej niesamowitej rzezi, która miała miejsce, to wówczas słyszeliśmy od ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, proszę to zostawić historykom. No jakim historykom? Przecież myśmy przyjęli 3,5 miliona Ukraińców pod swoje domy. Nie patrzył nikt na to, jak sprawa wygląda. Ale w momencie, kiedy trzeba tę sprawę rozwiązać, to nie ma żadnego innego wytłumaczenia. To po prostu trzeba zrobić. A to ciągle było spychane na boczny tor. Bo nie pasuje, bo wojna. Przekazywaliśmy przecież uzbrojenie największe wówczas z PiS-u, no to powiem, dzisiaj PiS krzyczy, po co to było robić. No ja nie wiem, no niech muszą sobie panowie z tej partii sami dać odpowiedź na to podstawowe pytanie i wtedy trzeba było jasno powiedzieć, ja rozumiem, panowie, wojna, wasz kraj, ale wreszcie my musimy ten temat rozwiązać, bo jak Niemcy ekshumowali wszystkich swoich żołnierzy, w tym też takie ugrupowania jak SS, które zasłużyły się tam no, bardzo niechlubnie i tam nie było żadnego problemu ostatni chyba kilka lat temu, a było ponad 109 tysięcy, tak? Tych najeźdźców, to my rdzennej ludności polskiej nie jesteśmy w stanie ekshumować, nie jesteśmy w stanie pochować, jak nie ma miejsca na ukraińskiej ziemi, to przyjmijmy ich do polskiej ziemi, to żaden problem. I tu czas każdy jest dobry. Tu nie ma jakiegoś nieodpowiedniego czasu czy nieodpowiedniej godziny. Te kanały dystrybucji dzisiaj informacji dyplomatycznej, działań dyplomatycznych powinny funkcjonować, ale one zostały rozwalone po prostu młotem, bo jak pan dobrze wie, wstrzymano tam, gdzie tylko było można, procesy dotyczące funkcjonowania ambasad i ambasadorów i ich nominacji. No i to jest między innymi skutek takich działań bezmyślnych. O tym trzeba mówić. Jeżeli ktoś sobie przyjmuje tylko do swojej własnej działalności działalność o charakterze dyplomatycznym, no to pewnie teraz powinien wziąć całą odpowiedzialność i nie szukać kogoś innego.
1: Zmienimy temat, bo poniekąd o tym pan wspomniał. Chciałem później o to zapytać, ale skoro ten temat już wypłynął, rozumiem, że nie wierzy pan w te sugestie prezydenta Karola Nawrockiego, że rok temu, 15 maja, podczas kampanii wyborczej doszło do jakiejś formy otrucia, czy wpłynie...
0: wie pan co? To przecież nie wierzyli nawet jego pracownicy, że oni wyczytali to z tej książki. Zresztą nawet nie wiem. Ja sądzę, że to może być chwyt marketingowy, mający na celu dzisiaj zwiększenie poczytności tego pewnie kiepskiego wydawnictwa. No i tyle w tym temacie. Proszę sobie wyobrazić, osoba, która pretenduje do objęcia funkcji najwyższej, głowy państwa, taki incydent i nikt tego nie zgłasza, to gdzie dzieci ludzie żyli? To są, nie wiem, buszmeni jacyś? Oni nie wiedzą, jak postępować? Przecież wzywa się lekarza, policję, jeżeli jest zagrożenie życia lub zdrowia, to każdy by pan zrobił, a pan jakby zrobił pański kolega za słup, to co czekałby pan?
1: Nie jechałbym na kolejne spotkanie z wyborcami.
0: No ale no to właśnie. Ja myślę, że to śmieszność. Tak pięknie widziałem, wie pan, to troszkę teraz tak mi pan zrobił taką rysę na szkle. No ja widziałem tak prezydenta, być może to było przed, no ale jeśli byłoby po tym incydencie, to już w ogóle rzecz dla mnie niesamowita. Tak na rączkach się podciągał, pokazywał jak potrafi, a panie prezydencie, a jeszcze parę razy do góry, tutaj pięknie, no coś fantastycznego. Wie pan, każdy mięsień tam pracował, a tu nagle się dowiaduje, może jedną torebkę więcej zjadł, wie pan?
1: To zmienimy temat. Umorzenie przez prokuraturę

0: sprawy dwóch wież. Pana zaskoczyło?
1: Nie. Wie pan, ja nie mam zaskoczeń w tej materii. Organy ścigania, które stwierdziły, że no nie dopatrzyły się tam czynów karalnych, no to jest ich prawo w tej materii. Jedynie nad czym się może zastanowić, przeanalizował. Zaznaczam, nie robiłem tego. To skład prokuratorski, który w tej formule to oceniał. Czy byli tam ludzie z poprzedniego systemu, tak zwanego zabetonowanego, którzy weszli tam na zasadzie takiej promocji, czy też nie. No i to właściwie tyle. Druga strona ma możliwość odwołania. Są jeszcze powództwa cywilne. Na tym się sprawa nie kończy. No i wiemy, jedno, dwie wieże nie powstaną, tak? No to jest już też pewnie jakaś radość.
0: No tak, tylko że przez dobrych 7 lat wtedy ówczesna opozycja, dzisiaj koalicja rządząca, mówiła, że to była matka wszystkich afer, że prokurator Wrzosek wygrażała, że postawi zarzuty prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, a okazało się, że prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. No to jest jednak kolosalny dysonans poznawczy.
1: Dlatego, wie pan, to, co mówiłem na samym początku, trzeba by sprawdzić tak na spokojnie, kto brał udział w prowadzeniu tych spraw. Jeżeli to byli funkcjonariusze, którzy byli z nadania, to wiadomym było, że...
0: No tak, ale wie pan, trudno sobie wyobrazić, nawet jeśli prokurator, chociaż zarzuty do pani prokurator, ja też słyszałem wczoraj profesora Matczaka, który stawał w jej obronie i przypominał, że jest na przykład członkinią stowarzyszenia Lex Super Omnia, więc to nie jest to, tylko głównie Roman Giertych i mecenas Dibuła podnoszą zarzuty co do jej upolitycznienia, czy upolitycznienia decyzji, którą podjęła. Natomiast to nie jest przecież jednoosobowa decyzja prokuratora, tak? To przechodzi przez kilka szczebli.
1: No wie pan, oczywiście ma pan rację, ale jeżeli jest tutaj osoba, która prowadzi, to on jest, no, ma na siebie ten ciężar odpowiedzialności prowadzenia całej sprawy, to te relacje zawsze są i one zawsze funkcjonują. No, pan jest szefem dla kogoś, ale pewnie ktoś inny jest szefem dla pana. No i o tym trzeba pamiętać, o tym trzeba mówić. Przebudowano ten system w sądownictwie, w sądach, prokuraturach, w policji. Są pewnie jakieś odpryski, czy akurat to jest to zdarzenie, ja nie jestem w stanie...
0: Należą się przeprosiny prezesowi Kaczyńskiemu?
1: Och, proszę pana, no nie żartujmy. Gdyby trzeba było, wie pan, przepraszać, to już by wszyscy musieli przepraszać wszystkich. Ja wie pan, powiem panu tak, taką ciekawostkę, bo ci, którzy mówią, że kłamstwo to ma krótkie nogi, nie? To pewnie większość z nich już by dawno na rękach musiało chodzić.
0: To na koniec temat Szpitala Południowego w Warszawie. Słyszałem panią posłankę Agnieszkę Pomaską, która mówiła, że ona nie widzi żadnych, nie zna żadnych nazwisk, nie widzi nikogo, kto musiałby jeszcze ponieść polityczne konsekwencje za tę aferę. Pan byłby w stanie wskazać takie nazwisko?
1: Myślę, że pewnie tak, bo
0: czy jak, to zapraszam.
1: Jak nie widzi, może bez nazwisk, bo, ale bardziej w kwestiach funkcji, jest taki świetny okulista w Rzeszowie, to ja zapraszam, ewentualnie później kontakt da to. Ja sam noszę okulary i one wiele mi dają, to może warto. No tak. Tak przy okazji. Nie podaję tutaj adresu, żeby nie skorzystać.
0: Rozumiem, że teraz to jest diss po doktorze Jędrzejewskim.
1: Że to reklama, no nie wiem, proszę pana. No. Natomiast tak wracając do...
0: Nie, ale musi pan rozwinąć ten wątek. No, znaczy nie wątek lekarza, tylko jak ja nie odczułem metafory do końca.
1: Już. Proszę pana, jeżeli ktoś mówi, że nie widzi, to ja panu powiem, no na każdy...
0: Ach, tu w tym kontekście teraz dotarło.
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak, że nie widzi,
0: dobrze,
1: to...
0: Dobrze, teraz
1: to
0: zrozumiałem. Teraz zrozumiałem.
1: No w Piśmie Świętym nawet tego typu kwestie były, wie pan.
0: No to dobrze, no to może...
1: Tylko nie wiem, gdzie byłaby taka sadzawka, poza tym nie jestem taką osobą, która mogłaby to zrobić, ale znam dobrego okulisty i optyka, więc...
0: Coś mi dzisiaj zabrakło refleksu.
1: Ale dzisiaj rano jest jeszcze, to prawda.
0: No dobrze, panie
1: ale wracając do tematu. Wie pan, te rozwiązania systemowe, o którym mówią wszyscy, że one są złe, a na samym końcu gdzieś są ludzie, którzy na to patrzą, będące jak najbliżej tych działań tak zwanych operacyjnych. Oni powinni rzeczywiście tego pilnować.
0: Mówi pan o wiceprezydentach Warszawy.
1: Nie, no tu wiceprezydent Warszawy, nawet bym tego, wie pan, nie ruszał. To jest za daleko idąca sprawa. Ja dzisiaj mówię o tym personelu, nazwijmy to szczebla kierowniczego, na średniego, typu dyrektorzy, ci, którzy układali ewentualne procedury w tej formule lub mieli pilnować, aby one były realizowane.
0: Czyli szef NFZ-u.
1: Jeszcze niżej. Ja bym

0: wie pan, to...
1: Bo my, ale to jeszcze musimy, niżej to już dymisje musimy, były w zarządzie szpitala południowego.
0: Tak. I teraz musimy to zweryfikować w taki sposób. Z jednej strony mamy to, co się stało i pierwsza odpowiedź, dlaczego tak się stało? Czy procedury dziurawe, czy zawiódł po prostu człowiek?
1: Nie, to ja panu nawiążę do tego, co pan mówił. Ludzie ślepi. No wie pan, jeśli jest radny, to już wróćmy do sprawy doktora Kacprzyka. Jeśli jest radny, który jest w samorządzie warszawskim, wozi się bardzo drogim samochodem, musiało być tajemnicą Poliszynela, że zarabia gigantyczne pieniądze w szpitalu południowym. Do tego jest jeszcze w szpitalu brudnowskim i jest rekomendowany do szpitala wolskiego, to oznacza, że nikt z działaczy nie poinformował, że mamy taki przypadek.
0: To jest skandal. No,
1: tak samo w szpitalu południowym, jeśli dochodziło tam do szeregu nieprawidłowości, tak samo na przykład na oddziale na patomorfologii, no to też nikt nie alarmował.
0: To jest skandal, ale ja tak zapytam, tak pół żartem, pół serio. No, każdy z nas robi wszystko, żeby naprawdę dobrze realizować się w pracy, tak? Ja przysłuchiwałem się, jak była zmiana po raz kolejny na funkcji ministra zdrowia, że teraz będziemy mieć takich apolitycznych fachowców.
1: To premier tak mówił.
0: Tak, no właśnie do tego chciałbym nawiązać, no bo to, jak mówił, no to no, przepraszam, no, miał jakieś oparcie, tak? I teraz tak sobie przeczytałem, nie dalej pewnie jak wczoraj, panie minister, dodatkowych zarobków swoich, oprócz wykonywanej pracy w rządzie, ma około 750 000 polskich złotych, z czego za pracę w rządzie ma 132. Czyli ona poświęca pracy na rzecz służby zdrowia, która ma naprawdę ciężką sytuację. I czy to jest rzeczywiście praca na pełnej wydajności? Ja tak bym sobie tylko zadał to pytanie. A jeśli by się okazało, że jednak nie jest to praca na pełnej wydajności, to ja na miejscu, pani minister, w ogóle bym się zastanowił, czy podjąć taką rękawicę. To jest dzisiaj
1: pytanie. Czy chce pan powiedzieć, że domaga się pan dymisji ministra zdrowia?
0: Ja się nie domagam dymisji pani minister. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że jeszcze raz to wyartykułuję. Na miejscu pani minister musiałbym podjąć rzeczywiście kluczową decyzję co do dalszej swojej działalności. Bo ta dalsza działalność to nie ma polegać na tym, że tu jestem w rządzie, a tu mam jakieś koło ratunkowe i realizuję je sobie w proporcjach jak 1:5, tak? No to jak to jest?
1: Ale wie pan, że teraz dokonuje pan pocałunku śmierci ministerstwa.
0: Nie. To jeżeli coś zostało opublikowane, to musielibyśmy przyjąć, że w Polsce są analfabeci, ale przecież tak nie jest, tak? Każdy przeczytał.
1: Ale to zostaje to zinterpretowane, to druga kwestia.
0: Każdy, proszę pana, ludzie się po prostu wściekli, no. Każdy, z kim rozmawiałem, jest po prostu wściekły, bo jeżeli zapewnia się wszystkich, że to jest pod kontrolą, że działamy, no to ja mam gdzieś pytanie, no ma być kolejna wizyta teraz pana premiera, tak, z szefem NFZ-u.
1: Wczoraj była, tak?
0: A, była, tak?
1: Była wczoraj, była na radę. Nie będzie żadnych dymisji.
0: A widzi pan, no ale co, w wyniku tego, co się stało?
1: No, będą kolejne rozmowy.
0: A to ja myślałem, że nam nie są rozmowy potrzebnego działania.
1: Wie pan, nieoficjalnie pisze się o tym, to pan jest przedstawicielem koalicji rządzącej, tak. Nieoficjalnie pisze się o tym, że ponoć jest przygotowywany jakiś pakiet ustaw, który minister Sobierańska-Grenda miała już przedstawić w ubiegłym tygodniu, ale decyzją kancelarii premiera zostało
0: ale
1: to zatrzymane.
0: Ale do wyboru jest rogi 3 miesiące, przecież sytuacja ale w służbie to... zdrowia była znana bez żadnego problemu. Ja tylko wskazuję na jedną rzecz.
1: Ja wiem, ale to wie pan, adresatem pańskich wypowiedzi powinni być koledzy z koalicji.
0: I są, proszę mi wierzyć, Media też są do tego, żeby przedstawiać tego typu informacje. Jasne. My jesteśmy mniejszym partnerem koalicyjnym, co nie znaczy, że nie artykułujemy swoich wniosków. Kiedyś był wiceminister Kos, bardzo dobry fachowiec w rządzie, dzisiaj go nie ma, no bo podobno, że są lepsi, tak? No to tak jak powiem, tak jak w rozmowach kontrolowanych za niejakim opanią, no są lepsi, bo są gorsi, wie pan. No.
1: To na koniec jeszcze chciałem pana zapytać jeden wątek. O Polsce 2050. Czy pan też widzi, żeby Polska 2050 się radykalizowała lewicowo? Czy w ogóle się lewicowała?
0: Czy to zależy, która część tego ugrupowania. Troszkę widać pewnie takie konotacje w tym kierunku. No ale na to poczekajmy.
1: Posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie musi się nawet zapisywać do partii Razem, bo już w niej jest.
0: No to też ciekawe, no ale to...

0: rozumiem, że jak jest, to już wystąpiła z poprzedniego ugrupowania.
1: Nie, oczywiście metaforycznie, aha, tak, i poglądowo.
0: Rozumiem. No ale mamy, ja myślę, by pan nie dziwił, jak gdyby się okazało, że jednak by była.
1: A myśli pan, że mogłaby być?
0: No, wie pan, no to, Polska to jest no, wolny kraj.
1: To są zawsze ciekawe rozmowy z panem, panie pośle. Tak. Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów? O to między innymi będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego. Już dzisiaj o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
8: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Koniec ulg na paliwa. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej już nie obowiązuje. Wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen są nieuniknione. Prognozy są różne, od podwyżek kilkugroszowych do 40-60 groszy na litrze. Ile ostatecznie będziemy płacić za paliwo, będzie uzależnione od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
10: Widzimy, że mimo zawartego podpisanego memorandum, dalej sytuacja w Zatoce jest niestabilna. Co prawda ceny ropy naftowej ustabilizowały się, niemniej jednak w ostatnim czasie te dosyć stabilne ceny ropy naftowej nie sprzyjają dalszym spadkom cen na krajowym rynku hurtowym.
9: Rząd premiera Donalda Tuska wprowadził program CPN, by powstrzymać gwałtowny wzrost cen paliw wywołany po ataku Izraela i USA na Iran. Śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież ostatecznie umorzone przez prokuraturę. Postępowanie dotyczyło planów wybudowania dwóch wieżowców przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. W tle pojawił się wątek korupcyjny. Prokurator prowadząca postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
9: Prawnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena zapowiedzieli złożenie zażalenia. Po 6 dniach od trzęsienia ziemi w Wenezueli uratowany został 3-letni chłopiec. Spod gruzów wydobyli go japońscy ratownicy. Akcje ratunkowe trwają, ale szanse na przeżycie tysięcy zaginionych maleją z godziny na godzinę. Oficjalny bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli to prawie 2000 zabitych i ponad 10 tysięcy rannych. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa. To okazja, by zwrócić uwagę na adopcję, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały. Dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać, przypomina prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
12: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę.

0: Przed nami pochmurny i deszczowy oraz burzowy dzień, to w całym kraju, ale także upalny na południu i południowym wschodzie. Tam termometry, czyli na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, mogą wskazywać jeszcze nawet 36 stopni, 30-34 w centrum kraju. Na północy i północnym zachodzie chłodniej, od 20 do 23 stopni. Siódma 33 na zegarach, w naszym studiu Rafał Bała. Czas na informacje sportowe.
1: Sport. Tak mnie szybko zbyłeś, a ja cię chciałem zapytać, czy lubisz lipcowe truskawki? One są inne niż te czerwcowe, niż te majowe, prawda? No bo są takie drobniejsze, słodziutkie, one się nadają na konfitury.
0: Lubię truskawki.
1: Generalnie.
0: Lubię truskawki.
1: Generalnie. No, lubią truskawki też w Londynie, bo wiadomo, że na kortach Wimbledonu te truskawki królują. Nawet potrawa taka bolska, czyli makaron z truskawkami w zeszłym roku.
0: A ty lubisz? Świątek.
1: Lubię, ale makaron z truskawkami, czy generalnie truskawki?
0: Makaron z truskawkami.
1: Wolę w wydaniu koktajlowym truskawki niż
0: rozumiem.
1: Makaronowym.
0: Ale koktajl tak z makaronem i z truskawkami?
1: Aż tak nie, ale popić sobie w gorące dni koktajl truskawkowy schłodzony polecam każdemu. Czy tak robią w Londynie? No to jak będziemy mieli okazję, to zapytamy Cezarego Gurjewa, który jest specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia właśnie na turnieju Wimbledona, ale na razie Czarek opowie nam o tym, co wydarzyło się wczoraj właśnie na kortach Wimbledonu.
2: Iga Świątek po meczu pełnym emocji pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1-2-6-6-3. Kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Kamil Majchrzak wygrał z Chiliczykiem Alejandro Tabilo 6-3-7-5-7-5.
3: Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
2: W drugiej rundzie Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Dziś Hubert Hurkacz zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
1: A wczoraj występująca z dziką kartą Amerykanka Serena Williams odpadła z turnieju na kortach Wimbledonu. W spotkaniu pierwszej rundy nie notowana obecnie w rankingu WTA Williams przegrała z Australijką Mayon Joint 3-6-7-6-3-6. 44-letnia Williams 23 razy triumfowała w turniejach Wielkiego Szlema. Ma na koncie również 5 złotych medali Igrzysk Olimpijskich, ale w tym roku w Wimbledonie już nie zagra. Norwegia, Francja i Meksyk to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O meczu Norwegów z Wybrzeżem Kości Słoniowej Filip Jastrzębski.
4: Norwegia wygrała 2-1 i po raz pierwszy w historii odniosła zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. W pierwszej połowie postawę obu zespołów można było uznać za bojaźliwą albo po prostu ostrożną. Stawka ogromna, bo żadna z tych drużyn jeszcze nigdy nie wygrała meczu w fazie pucharowej Mundialu. Bardziej konkretni Norwegowie, a przede wszystkim Antonio Nusa, który w 39 minucie otrzymał piłkę od Martina Odegaarda i przymierzył przepięknie prawą nogą. W drugiej połowie piłkarze obu zespołów kontynuowali ostrożną grę. W końcu w 67 minucie postraszyli Norwegowie. Piłka trafiła w pole karne. Dopadł do niej Torbjörn Lysaker-Hegem, a jego strzał z linii bramkowej wybił jeden z iworyjskich obrońców. W 74 minucie piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej rozmontowali norweską defensywę. W polu karnym zaczarował rezerwowy Amad Diallo, który wbił piłkę do bramki. Norwegowie potrzebowali 12 minut na odpowiedź. Składną akcję wykończył Erling Braut Haaland, dla którego to już piąte trafienie na tym Mundialu. Iworyjczycy już się nie podnieśli, a Norwegowie cieszą się z pierwszego w historii zwycięstwa w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. W 1/8 finału 5 lipca w New Jersey Norwegia zmierzy się z Brazylią.
1: A wczoraj Francuzi pokonali Szwedów 3-0, natomiast Meksyk cieszył się, bo wygrał z Ekwadorem 2-0.
0: Rafał Bała, bardzo ci dziękuję. Też się cieszę. Do usłyszenia, miłego dnia.
1: Na razie, dziękuję.
0: 7.37 na zegarach. Szef Naczelnej Izby Lekarskiej w poufnym wpisie uderza w rząd i ostrzega przed armagedonem w ochronie zdrowia, do którego może dojść już na jesieni. Jeszcze nikt nie wygrał z lekarzami, napisał Łukasz Jankowski na zamkniętej grupie, a ja Państwu przypomnę, że Łukasz Jankowski to nikt inny jak lekarz-rezydent, który 8 czy 10 lat temu walczył z rządem Prawa i Sprawiedliwości podczas protestu rezydentów w

0: zmiennice na Banacha. Jego słowa stawiają pytania o przyszłość zmian w systemie płac medyków, które obiecuje obecna władza, a do której środowisko lekarskie podchodzi sceptycznie. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
1: Łukasz Jankowski zarzucił rządowi, że ten próbuje zrobić z medyków, tu cytat, katów wysysających kasę. Zdaniem szefa Naczelnej Izby Lekarskiej w rzeczywistości obecna władza nie ma realnych propozycji zmian systemu, oprócz pakietu Prywatyzacja Plus. W jego ocenie rząd będzie udawał, że zrobi porządek z lekarzami, ale jak stwierdza, nie zrobi nic, żeby nie okazało się, że to nie lekarze są winni zapaści, tylko właśnie rząd. Jarosław Rzepa z PSL uważa, że te słowa to nic innego jak obrona wysokich wynagrodzeń.
2: Jest to taki sposób obrony przez atak. Natomiast naprawdę dzisiaj musimy zrobić zdecydowane kroki, bo pieniędzy w służbie zdrowia przez ostatnie lata jest coraz więcej, a sytuacja jak gdyby nie jest rozwiązywalna.
1: Opozycja uważa, że lekarz powiedział prawdę, a działania rządu, jak przekonuje senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz, są pozorowane.
3: Gdzie uniki na każdym kroku widać, nie tylko ze strony Tuska, ale również Kierwińskiego jako tego, który zarządza strukturami warszawskiej Platformy Obywatelskiej, ale również i minister zdrowia. To są działania, które pokazują jednoznacznie, bardzo źle się dzieje w państwie, bardzo dzieje się źle w ochronie zdrowia.
1: Posłowie koalicji rządowej tłumaczą, że wszelkie zmiany w systemie będą dokonywane w porozumieniu z lekarzami, a nie przeciwko nim.
4: Słowa zupełnie nieadekwatne, nie do nas.
1: Mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Jeżeli możemy mówić o naprawie systemu ochrony zdrowia, to tylko wtedy, kiedy będziemy to robić razem, a nie kiedy środowisko będzie nastawione przeciwko tej czy innej władzy. Dziwię się trochę, że pan, o którym mówimy, nie chce popierać i nie wspiera tej ustawy, która leży u prezydenta i czeka na podpis, bo to jeden z elementów naprawiania jednak sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
1: Mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Tym bardziej, że jak mówi Marek Sawicki z PSL, pomysłów nie brakuje. Poseł Ludowców przypomina, że niedawno w Sejmie procedowany był projekt jego klubu, który może być remedium na problemy ochrony zdrowia.
5: Reguluje sprawy dotyczące płac lekarzy. Po drugie, reorganizuje całą sferę usług szpitalnych, wprowadzając instytucję szpitala wiodącego i szpitali kooperujących. Po trzecie, daje szansę na odpis podatków od usług prywatnych.
1: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie pensji maksymalnej czy tachografów, które będą rejestrować czas pracy lekarzy. Lewica proponuje rozdzielić pracę w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Konfederacja natomiast apeluje o powrót do kas chorych. Zdaniem polityka tej partii, Michała Urbaniaka, potrzebna jest konkurencja w publicznym systemie.
6: NFZ monopolizuje system opłacania świadczeń medycznych. To należy zmienić. Po pierwsze, dopuścić inne podmioty, które mogłyby opłacać, działać na tym rynku jako ubezpieczyciele, konkurować jakością i dostępnością usług, niekoniecznie ich ceną.
1: Zdaniem rządu pierwszym krokiem do zmian w systemie płac ma być wprowadzenie przepisów o jawności wynagrodzeń. Ustawa jest już na biurku prezydenta. Do jej zawetowania namawia Karola Nawrockiego, Naczelna Izba Lekarska. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
0: 19 minut do godziny 8. Z nami Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Macieju.
7: Dzień dobry, witam.
0: Rosja traci rafinerię i centra łączności. Po dwóch nalotach dronowych uszkodzone zostało Centrum Łączności Kosmicznej w Dubnej w obwodzie moskiewskim. Rosja traci też jeszcze nie terytorialną, ale na razie psychologiczną kontrolę nad terenami okupowanymi, w tym nad Krymem. Macieju, czy te ataki ukraińskiej armii przybliżają czy oddalają koniec wojny?
7: A moim zdaniem przybliżają koniec wojny w takim moim rozumieniu, że Władimir Putin za chwilę się spokoi i zacznie uciekać, bo już pojawiły się informacje, oczywiście pewnie mocno przesadzone w różnego rodzaju takich tabloidowych publikacjach, że na przykład jachty należące rzekomo do Władimira Putina opuszczają terytorium Federacji Rosyjskiej. No, państwo sami znają z doświadczeń różnych watażków południowoamerykańskich, czy afrykańskich, czy azjatyckich, że jak się coś działo, no to oni pakowali cały majątek, jaki mieli i najpierw wywozili ten majątek, a potem w ostatniej chwili sami uciekali. Ale wróćmy do tego konkretnego zdarzenia, czyli do ośrodka w Dubnej. To jest taki specjalistyczny obiekt łączności satelitarnej, wykorzystywany w szczególności do celów rozpoznawczych oraz koordynacji działań rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego na terytorium Ukrainy. Poinformował o drugim skutecznym ataku na ten ośrodek prezydent Wołodymyr Zełenski i podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy dosięgły już 4 takich obiektów i przygotowują kolejne ataki. A Ukraina, jak państwo wiedzą z naszych wcześniejszych

0: pierwszych relacji z powietrza atakuje m.in. okupowany Krym i moim zdaniem to jest taki klucz do politycznego sukcesu Ukraińców, dlatego że Krym stał się symbolem zajęcia, aneksja Krymu w 2014 roku stała się symbolem agresji Władimira Putina, jego nowej polityki. I teraz jeśli on straci ten Krym, to Rosjanie powiedzą, no co, obiecywał? Nie dotrzymał, mamy tu bomby na głowie, nie mamy internetu, nie mamy paliwa i jeszcze Krym tracimy, no to my nie chcemy takiego prezydenta. Więc tutaj się może sytuacja społeczno-polityczna odwrócić przeciwko Władimirowi Putinowi i tak wynika też z ostatnich sondaży, które do nas docierają, ale potwierdza moje przypuszczenia, że Krym jest kluczem do sukcesu Ukraińców w tej wojnie psychologicznej z Władimirem Putinem, między innymi przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, to jest sama rząd tatarski na Krymie, Refat Czubarow, który z tego Krymu w 2014 roku uciekł i teraz przebywa w Kijowie. Posłuchajmy.
1: Ja jest absolutnie zagłaszając.
0: Zgadzam się z ekspertami wojskowymi, którzy mówią o tym, że wyzwolenie Krymu byłoby uderzeniem w rosyjską władzę, w rosyjską mentalność. Może to doprowadzić do dezorientacji wojskowego i politycznego otoczenia Putina. Porażka, utrata Krymu może stać się iskrą dla dezintegracji Rosji. Tak to widzimy i staramy się wpływać na różne możliwe czynniki. Zaraz krótko o tych sondażach. Co najmniej 81% Rosjan oczekuje zakończenia działań zbrojnych, choćby jutro. Tylko 9% Rosjan chce prowadzenia wojny bezterminowo, do zwycięstwa. 58% Rosjan wiąże poprawę warunków życia z jak najszybszym zakończeniem wojny. I tak o tych nastrojach społecznych w Rosji mówiła mi rosyjska dziennikarka kanału WOTTAK Maria Makarowa.
2: Taka emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i lęk. I to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle tych wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać. Albo można wyjechać ryzykując życiem na rosyjski jug, na rosyjskie południe nad morze, albo na okupowany Krym, który jest coraz bardziej zablokowany.
0: No i tak w wielkim skrócie, chociaż już Państwo także doskonale wiedzą z naszych wcześniejszych relacji, na Krymie nie ma paliwa, są wyłączenia prądu kilku godzin, a w sklepach jeśli kupujemy mąkę, to na przykład tylko jedną paczkę jakiegoś makaronu, ewentualnie dwie puszki z mięsem. No i tak wygląda ten wspaniały krymski świat, który obiecywał Rosjanom, no i mieszkańcom Krymu Władimir Putin.
3: A to wszystko przybliżał Państwu Maciej Jastrzębski, dziennikarz i wieloletni korespondent na wschodzie. Dzięki Macieju.
0: Dziękuję bardzo.
3: Przenosimy się do Berlina i łączymy z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry, ja nie zdążyłem powiedzieć, ale jestem w Dreźnie, ale dzień dobry, nadal w Niemczech.
3: To nadal tak, jednak jakby nie patrzeć, to Republika Federalna. Greenpeace twierdzi, że rosyjska flota cieni zmieniła trasę na Bałtyku. Statki oddaliły się od szwedzkiego wybrzeża i płyną teraz blisko niemieckiego i wybrzeża oraz wysp. Adamie, skąd ta zmiana kursu rosyjskich okrętów i co to może oznaczać dla Niemiec i dla Polski?
4: Ta zmiana bierze się z tego, że Szwedzi postanowili być twardzi i postanowili zacząć działać przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu. Szwedzi, podobnie jak Niemcy, stwierdzili, że ze strony rosyjskiej istnieje najbardziej realne zagrożenie i to, co namacalne i to, co da się zrobić, to trzeba w tych obszarach działać. A to oznacza tyle, że statki należące do tej floty cieni, czyli do tych, które częściowo są objęte sankcjami, a częściowo towary, które one przewożą, są objęte sankcjami. Najczęściej to są tankowce, które przewożą rosyjską ropę. To one są zatrzymywane, sprawdzane, kontrolowane i często sprawiane są tylko problemy na krótszą metę, ale czasami też i na dłuższą. Jak się uda znaleźć jakąkolwiek niewłaściwość, nieprawidłowość na statku, no to wtedy ponoszą straty ekonomiczne Rosjanie, ci, którzy zlecają te transporty, bo chociaż bandery na tych statkach są z różnych krajów, no to one należą właśnie i są organizowane przez rosyjskich armatorów, przez rosyjskie państwo często właśnie te transporty. I ci kapitanowie, a właściwie też ci, którzy zlecają te trasy, stwierdzili, że w takim razie omijamy Szwecję. Szwecja, dla tych, którzy są mniej biegli z geografii, jest na północy Bałtyku, a Niemcy są na południu Bałtyku, tak jak Polska. I postanowiono, tak widać to z obserwacji, które Greenpeace prowadzi, że już nie koło Szwecji, czyli nie północny szlak, tylko południowy wybierają statki. W zeszłym roku, może zacznę od tego roku, analiza została przeprowadzona przez Greenpeace dla okresu od początku marca do połowy czerwca. W zeszłym roku w tym okresie nie było żadnego statku, który mijał niemieckie wybrzeże, a w tym roku są takie 42, co stanowi 1/3 floty cieni, którą namierzyli Greenpeace, którą namierzył Greenpeace. I one płyną właśnie koło niemieckich wybrzeży, bo uważają, że tutaj nic im się nie stanie. I tak rzeczywiście jest. Greenpeace apeluje, sprawdzajcie te statki, one są zagrożeniem dla środowiska.

0: środowiska, to dla tych, którzy mogą mieć pytanie, dlaczego akurat Greenpeace się zajmuje flotą cieni, oni uważają, że te statki to są nie tylko niebezpieczne z takiego militarnego punktu widzenia, czy takiego ekonomicznego, ale także dla środowiska. I mówią, i teraz Greenpeace apeluje do Niemiec, sprawdzajcie te statki, bo one płyną koło Niemiec i warto by poświęcić im uwagę i sprawdzając stan bezpieczeństwa, jednocześnie zadbać o to, żeby było też bezpieczniej nie tylko dla środowiska, ale i dla bezpieczeństwa Niemiec i całego regionu, czyli także Polski.
1: Adamie, a czemu jesteś w Dreźnie?
0: Dlatego, że dzisiaj będę tutaj obserwował, odwiedzam powstającą fabrykę półprzewodników właśnie w trosce o bezpieczeństwo, także ekonomiczne. Europa, największa fabryka półprzewodników w Europie powstaje właśnie w Dreźnie i idę zobaczyć, jak wyglądają te prace.
1: To co, czekamy na twoje relacje z tej fabryki?
0: Na pewno będę o tym informował.
1: Powodzenia w pracy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Justyna Golonko zawitała do naszego studia.
2: Tak się stało, pojawiła się.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co słychać?
2: Jak zwykle wszystko u mnie świetnie, dziękuję, że pytasz. A u ciebie jak? Jak poranek? Jak tutaj wszystko
1: dziękuję.
2: Się kręci
1: wszystko
2: na antenie?
1: Dobrze.
2: Wszystko, jesteś zadowolony?
1: No pewnie, że tak.
2: Goście byli, połączenia widzę, wszystko się udało. No, także...
1: Przejmujesz inicjatywę.
2: To zaczynamy?
1: Ja to ja zarządzam dżingiel.
2: Świetnie.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A saldo zaczynamy od tego, że to już koniec programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Ja przypomnę, że jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu uważa, że może to być różna skala tego wzrostu, w zależności oczywiście od lokalizacji i operatora stacji. Spodziewa się takiego wzrostu od 30 do 50 groszy za litr.
4: Jeśli chodzi o ceny przy autostradach, to o ile pakiet CPN chronił kierowców, którzy musieli zatankować na stacjach przy autostradzie przed wysokimi cenami paliw, to wycofanie się z programu spowoduje, że wróci ta zwyczajowa różnica i ceny benzyny, oleju napędowego na tych stacjach mogą podrożyć znacznie bardziej niż na innych stacjach i z całą pewnością przekroczą poziom 7 zł za litr.
2: Finalnie, ile będziemy płacić za paliwo, dalej będzie uzależnione od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej.
4: A tu duże znaczenie będzie miało przestrzeganie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo widzimy, że mimo zawartego podpisanego memorandum, dalej sytuacja w Zatoce jest niestabilna. Co prawda ceny ropy naftowej ustabilizowały się, niemniej jednak w ostatnim czasie te dosyć stabilne ceny ropy naftowej nie sprzyjają dalszym spadkom cen na krajowym rynku hurtowym.
2: No ale dobra wiadomość jest taka, że ta sytuacja na światowym rynku ropy wygląda coraz korzystniej. Ropa tanieje. Dziś ropa jest dużo tańsza niż w kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie. No a te spadające na światowych rynkach ceny ropy też powinny w dalszej perspektywie przełożyć się na ceny na naszych stacjach. Oczywiście, jeśli nic negatywnego nie wydarzy się na Bliskim Wschodzie, tak mówi Dawid Czopek, analityk rynku paliw Polaris Fizz.
5: Pamiętajmy o tym, że ropa już dzisiaj płynie i to jest duża ulga dla świata, dlatego ropa kosztuje około $70. To, co też jest pozytywne, powinny zmniejszać się marże rafineryjne, czyli nie tylko ropa powinna zacząć do nas docierać, ale także gotowe paliwa, co powinno oznaczać, że różnice między ropą naftową a gotowym paliwem nie powinny być już tak duże jak poprzednio. Natomiast stacje paliw zawsze starają się w jakiś tam sposób opóźniać obniżki cen paliw. Myślę, że zwykle duże obniżki cen paliw przekładają się w ciągu około 2 tygodni. Możemy założyć, że to jest mniej więcej ten poziom.
2: Wracając do programu CPN, to przez 3 miesiące ta nadzwyczajna obniżka cen paliw kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych, ale takie rozwiązanie było na ten czas bardzo potrzebne. Tak komentuje jej Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
6: Wprowadzenie programu regulacji cen paliw sprawiło, że uniknęliśmy negatywnych konsekwencji w postaci wyższej inflacji w tym krótkoterminowym okresie. Ona i tak się podniosła, ale udało nam się ją ustabilizować i jednocześnie nie doszła do poziomów prawie 4%. No, główna korzyść oczywiście jest po stronie konsumenta, to znaczy, że nam nie podrożały podstawowe produkty aż tak istotnie jak na niektórych rynkach, tak jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie mieliśmy też sytuacji, w której po prostu to paliwo sprawiało, że musieliśmy zmniejszyć aktywność ekonomiczną, czyli mniej firm jeździło, branża logistyczna byłaby w ten sposób jeszcze bardziej dotknięta i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jednocześnie był to taki element stabilizacji przy takim szoku zewnętrznym.

0: Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. A teraz o przesyłkach powiemy więcej, o takich chińskich przesyłkach, bo one zdrożeją. Bo właśnie te przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu. To koniec ze zwolnieniem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro. Tak mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą wspólnie zamawiali te towary po to, żeby cło było mniejsze.
0: Ekonomista wyjaśnia, że zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. To zdaniem eksperta wywołuje dwa efekty.
1: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, co często jest też takim kryterium wyboru, bo jak mam czekać 2-3 tygodnie albo dłużej, to wolę dopłacić, więc ten towar będzie szybciej. A dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
0: Ale podkreślmy, te cła mają służyć ochronie europejskiego rynku, bo Europa jest zalewana przez te tanie przesyłki z Chin.
2: Saldo.
0: A teraz o cenach powiemy, bo inflacja kolejny raz jest poza scenariuszem. Szybki odczyt tego wskaźnika pozytywnie zaskoczył rynek. Nikt się nie spodziewał takich danych. W mijającym właśnie miesiącu, czyli w czerwcu, inflacja obniżyła się do 2,5%. W maju wyniosła 3,1%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki powiedział, że dane drugi miesiąc rzędu są lepsze od oczekiwań.
3: Pomimo tego wydaje nam się, że jeszcze jest za wcześnie na reakcję po stronie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej do końca roku te stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian, chociaż jeżeli dalej będziemy obserwować inflację gdzieś blisko środka celu inflacyjnego albo nieco powyżej, dyskusje o potencjalnych obniżkach mogą się w przestrzeni publicznej pojawić. Spodziewamy się jednak, że pierwsze decyzje zobaczymy najwcześniej na początku 2027 roku.
0: Największe zaskoczenie, jeśli spojrzymy na te dane o inflacji, jak powiedziałam, to taki wstępny szacunek, ale jednak takie największe zaskoczenie dotyczyło cen żywności.
3: Zakładaliśmy, że spadną te ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca, ale nie spodziewaliśmy się jej aż tak głębokiego spadku. Według danych GUS-u żywność staniała względem maja aż o 0,7% i ostatecznie była niższa niż w czerwcu ubiegłego roku. Spodziewaliśmy się silnego spadku cen paliw. To związane jest z sytuacją na Bliskim Wschodzie i z silnym spadkiem cen ropy na rynkach globalnych i tutaj rzeczywiście ten spadek został przez GUS potwierdzony.
0: Bardziej szczegółowe dane o czerwcu. Inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lipca, a my oczywiście będziemy to Państwu komentować. A na koniec o upałach, a właściwie o klimatyzatorach, bo popyt na klimatyzatory w Polsce osiągnął historyczne maksima. Pewnie Państwo znają, każdy chyba zna taką osobę, która w najbliższym czasie, w tym czasie właśnie albo kupiła taki klimatyzator, albo planuje, albo żałuje, że nie kupiła. Ekstremalne temperatury w Polsce uruchomiły lawinę, jeśli chodzi o taką reakcję rynku. Liczba zapytań o klimatyzatory w sklepach wzrosła o 300%. No i w wielu miejscach ich oczywiście brakuje, a ze względu na wysokie temperatury czas oczekiwania na montaż u warszawskich instalatorów może sięgać od kilku do nawet kilkunastu tygodni. No i co ciekawe, ten temat pojawił się na forum Komisji Europejskiej. W obliczu rekordowych upałów rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw klimatu została zapytana o stanowisko Komisji w temacie klimatyzacji, a właściwie o ten rażący brak systemów chłodzenia. Pytanie było o to, czy Komisja Europejska będzie dofinansować te klimatyzatory. No i rzeczniczka europejska do spraw klimatu wywołana do odpowiedzi powiedziała, że raczej nie, że tutaj stanowisko jest takie, że to jest indywidualna sprawa Europejczyków i nie będą przymuszać nas do tego, abyśmy te klimatyzatory zakładali. Ale zdaniem ekspertów to bardzo dobrze, że ten temat się pojawia na forum, bo dobrze byłoby jednak.

0: jednak, żeby te klimatyzatory dostały dofinansowanie z Unii Europejskiej i to byłoby takie systemowe wsparcie. O tym mówi Jarosław Sadowski, analityk rankomat.pl.
1: Bardzo dobrze, że o tym jest mowa. My w Europie jak na razie tych klimatyzatorów nie mamy zbyt wiele, tylko 20% osób szacuje się, że je posiada, a biorąc pod uwagę, że takie fale upałów pewnie będą się powtarzały, no to skala przedsięwzięcia związanego z założeniem tej klimatyzacji, skala prac jest naprawdę ogromna. Jeżeli zostawimy to pojedynczym osobom, to wiadomo, że to wiąże się po pierwsze z ogromnymi kosztami, bo jeżeli każdy sam kupuje, to ponosi dużo większe koszty niż jeżeli to zostanie zrobione wspólnie. To jest dobry krok, żeby to rozwiązać na jakimś tam wyższym szczeblu, a nie tylko zostawiać to, żeby każdy sobie sam montował tą klimatyzację.
0: No i dzięki temu takie klimatyzatory, takie instalacje podlegałyby też kontroli, a to ważne.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Niemal 1000 razy interweniowali minionej doby strażacy. Znamiona oszustwa nie zostały wypełnione, tak twierdzi prokuratura i umarza sprawę tzw. dwóch wież. Będzie też o ważnych zmianach dla pacjentów. Od dziś jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. ...975 razy w związku z gwałtownymi burzami przechodzącymi przez Polskę interweniowała w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna. Niemal 130 razy do interwencji wyjeżdżali strażacy w Wielkopolsce. W regionie doszło do kilku pożarów od uderzeń piorunów. Strażacy usuwali też powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. O szczegółach Maciej Szefer.
2: W Ostrowie Wielkopolskim strażacy walczyli z pożarem poddasza, które stanęło w ogniu od uderzenia pioruna. W nocy na skutek uderzeń piorunów spłonęło też kilka stogów siana. W Poznaniu na jednej z ulic drzewo spadło na trzy zaparkowane auta. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach międzychodzkim, leszczyńskim, śremskim i kościańskim. Strażacy wyjeżdżali też do zabezpieczania dachów uszkodzonych na skutek silnego wiatru, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej.
3: To uszkodzony dach na kościele w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim. W miejscowości Jerka kolejny uszkodzony dach budynku mieszkalnego, ale także interwencja z drzewem, które spadło na dwa samochody osobowe. W Nowym Dworze, również na terenie powiatu kościańskiego, kolejny zerwany dach z budynku mieszkalnego.
2: Strażacy głównie byli wzywani do powalonych drzew. Wypompowywali też wodę z zalanych posesji. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To nie koniec groźnych zjawisk atmosferycznych. W części kraju nadal utrzymują się zarówno burze, jak i upał. Szczegóły prognozy już za kilka minut. Według prokuratorki prowadzącej postępowanie nie zostały wypełnione znamiona oszustwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Decyzją prokuratury nie jest zaskoczony nasz poranny gość Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Organy stwierdziły, że no nie dopatrzyły się tam czynów karalnych. No to jest ich prawo w tej materii. Druga strona ma możliwość odwołania. Są jeszcze powództwa cywilne. Na tym się sprawa nie kończy. No i wiemy, jedno, dwie wieże nie powstaną.

0: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli tymczasem zażalenie na decyzję prokuratury. Wspólna strategia na kluczowy szczyt NATO w Ankarze oraz negocjacje w sprawie lokalizacji nowych baz amerykańskich wojsk w Polsce. To główne tematy zaplanowanego na dziś spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Do rozmów na szczycie w Pałacu Prezydenckim dojdzie najprawdopodobniej o godzinie 14. A o zbliżający się szczyt NATO w tureckiej stolicy zapytamy już za kilka minut naszego kolejnego porannego gościa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w rosyjskim ataku na stacje benzynowe w obwodzie Dniepropietrowskim na Ukrainie, przekazał Aleksandr Ganża z obwodowej administracji państwowej. W miejscach ataku doszło do pożarów. Jak napisał Ganża w mediach społecznościowych, jedna z osób rannych jest w szpitalu. Dwie kobiety otrzymały pomoc medyczną. Ganża dodaje, że tej nocy obrona powietrzna zestrzeliła w regionie 11 bezzałogowców. Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk podkreśla, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.
1: Wprowadzamy możliwość dzielenia recepty, czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy cztery leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
0: Przypomnijmy, że również dziś w życie weszła nowa lista leków refundowanych. Znalazło się na niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Szczegóły znajdą Państwo na polskieradio24.pl. W informacjach jeszcze jedna zmiana. O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został już bowiem rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. Od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, byli przygotowani na powrót do nieco wyższych stawek za paliwa.
2: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
3: 95, 6,82.
4: A był 5,90 coś tam. To nacałem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
5: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest. Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
0: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze z intensywnymi opadami deszczu i podmuchami porywistego wiatru od rana głównie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a także na Warmii, Mazurach i Pomorzu. W popołudniu zagrzmi też na południowym wschodzie kraju. W większości Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty w tej sprawie wysyła też SMS-owo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W południowo-wschodnich regionach utrzymuje się też afrykański upał i tam nadal obowiązuje alert trzeciego, najwyższego stopnia. Termometry na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pokażą dziś od 35 do 36 stopni. Na Mazowszu będą 34 stopnie, w Małopolsce 32, a na ziemi łódzkiej 30. Zdecydowanie chłodniej będzie za to na północy i zachodzie od 20 do 23 stopni.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Ósma sześć, na zegarach już 8:07 punktualnie. Dziś środa, pierwszy dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 182 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:19, a zajdzie o 21:00. Dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Halina, Marian, Otton, Karolina oraz Szymon. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Po godzinie 8:30 będzie z nami Monika Waluść, publicystka Onetu. Przed godziną 9:00 połączymy się z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą Gromu, z którym porozmawiamy między innymi o gotowości, rzekomej gotowości czy potencjalnej gotowości Rosji do ataku na jeden z krajów.

0: NATO. Zresztą ten wątek już za chwilę powróci także w naszej rozmowie politycznej.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: A w naszym studiu Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
0: Będzie jeszcze gorzej w relacjach polsko-ukraińskich?
2: Będzie inaczej. Trzeba się na to przygotować. To, co nas różni, jest już chyba dokładnie zdefiniowane, czyli wiemy, że nie ma szans na to, że się porozumiemy, jeżeli chodzi o interpretację historii. I wiemy, że Ukraińcy dzisiaj mówią swoje i nie chcą o tym prowadzić otwartego dialogu. My mamy pewność, że nie ma miejsca w Europie na sztandarach, na podium, na postumentach, na takie postacie historyczne, które mają na swoim sumieniu, czy takie formacje, które mają na swoim sumieniu ludobójstwo, czystki etniczne itd., itd. To nie są wartości, za którymi możemy stać. To jest rzecz, czyli katalog tego, z czym się nie zgadzamy, jest ustalony, a inne sprawy będą pragmatyczne i na pewno będą przedmiotem współpracy. No,
0: tak, a jak da się współpracować przy takich różnicach?
2: No oczywiście, no przecież każde państwo w Europie z drugim ma różnicę. To wie pan, to na 100%. Jeżeli by pan popatrzył na to, jakie różnice są między państwami na Bałkanach, jakie różnice są między, nie wiem, Cyprem, Turcją, Grecją, Macedonią. Tak, więc też myślę, że jest czas na taki spokój, konkret i powiedzenie, tak, da się współpracować także przy różnicach, dlatego że inne rzeczy nas bardzo łączą. Jeżeli patrzę, jestem w trakcie podsumowywania efektów konferencji tej gospodarczej, konferencji odbudowy Ukrainy z ubiegłego tygodnia i widzę czy skalę ostatnich kontraktów, także porozumień dużych polskich firm na duże projekty, nie wiem, PZU przypominam, które będzie największym ubezpieczycielem na życie na Ukrainie niebawem. Polska będzie też uczestnikiem wielkiego procesu zmian po wojnie, na którym, no co tu dużo mówić, powiem to wprost, polskie firmy przecież będą zarabiały i niektóre już zarabiają, bo mamy na przykład ogromny eksport rekordowy, także w skali naszej historii. No i to jest 30% całego eksportu Unii Europejskiej. Co my eksportujemy za tym idzie? Transport, produkcja. Więc tych rzeczy będzie dużo, w których będziemy mieli podobne stanowisko. W innych będziemy mieć gorsze.
0: Władze w Kijowie patrzą na to pańskim zdaniem w ten sam sposób? To znaczy rozdzielają kwestie historyczne od kwestii pragmatycznych?
2: Ja nie rozdzielam. Ja po prostu pokazuję różne aspekty. Mhm. A te sprawy są w naturalny sposób rozdzielone. No nie wszyscy... powiedziałbym tak. Polityk zajmuje się historią, współczesnością i przyszłością. Gdybym był w tej roli profesora historii, mógłbym się skupić tylko na historii. A jeżeli dzisiaj mówię w ten sposób, no to muszę przecież wziąć pod uwagę także interesy tych, którzy pamiętają o historii, boli ich historia, ale są zaangażowani, ich środki, ich pracownicy żyją na przykład z handlu z Ukrainą. To wszystko trzeba wziąć razem i dopiero razem, kiedy to widzimy, można zachować trochę spokoju, myślę, i takiego powściągliwości. I nawet jeżeli czasy są niesprzyjające, tym bardziej powiedzieć, w tych czasach trzeba powiedzieć ludziom prawdę. Że te związki polsko-ukraińskie są na tyle mocne, że nie da się ich przerwać z tygodnia na tydzień.
0: No tak, ale czy tej powściągliwości nie brakuje po stronie ukraińskiej? Czytam dzisiaj na jedynce dziennika Gazety Prawnej, że ten panteon narodowy ukraiński, nie dość, że ustawa błyskawicznie przeszła przez Parlamentarną Komisję Kultury wczoraj, w tym tygodniu ma być uchwalona przez cały parlament, to jeszcze według informacji dziennika Gazety Prawnej w Kijowie mówi się, że właściwie jest przesądzone, że wśród uczczonych znajdzie się zapewne Roman Szuchewicz, czyli ten dowódca UPA, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnię wołyńską.
2: No ale co mam do tego dodać? No to już omówiliśmy sobie. W sprawach historycznych się nie zgadzamy i każdy kolejny gest ukraiński, jeżeli będzie szedł w tym kierunku, będzie potwierdzał, że się nie zgadzamy.
0: No tak, ale ta niezgoda wywołuje także reakcję po polskiej stronie i po polskiej stronie politycznej.
2: No ale
0: politycznej,
2: to także moją reakcję, pana reakcję wielu...
0: No, ale chyba nie da się tego skonkludować jednym zdaniem, po prostu kropką, że no, takie jest stanowisko ukraińskie.
2: Wie pan co, ale no jednak da się, no bo też przepraszam, a co dalej jest? Znaczy ma Polska napadnie na Ukrainę i będzie zmieniała nazwy ulic? No też trzeba w tym wszystkim zachować zimną krew, to znaczy powiedzieć, idziecie w tym kierunku, to niszczy relacje z nami. No i tyle. No i co ma zrobić Polska? To jest to, co mówił prezydent Nawrocki, kiedy jeszcze był szefem Instytutu Pamięci Narodowej.

0: narodowej. Oczywiście, że są jeszcze dodatkowe jakieś możliwości perswazji, ale wtedy one działają, szczerze mówiąc, im mniej się o nich mówi publicznie, tym bardziej one działają. Natomiast generalnie to jest tak, że żadne państwo drugiemu nie ułoży nas w ulicy. Jeżeli drugie nie chce, to nie chce. To ma też swoje konsekwencje, że nasze relacje będą gorsze.
1: Myśli pan, że to ultimatum prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, o tym, że z Banderą, zresztą pan od tego zaczął swoją wypowiedź, że z Banderą na ołtarzach nie wejdzie się do Unii Europejskiej?
0: No, ale to już ja to sam powiedziałem, wszystko już jest w tej sprawie powiedziane. Myślę, że jest taki moment, kiedy też część naszych, kiedy część obywateli no, czeka na to, żeby pokazać też te elementy takie pragmatyczne, gospodarcze, konkretne. Myślę, że to jest oczywiste, jeżeli patrzymy na skalę. Na skalę na przykład obecności Ukraińców w polskiej przestrzeni publicznej, na rynku pracy.
1: No tak, że to właśnie na nich mam poczucie odbije się największym. Decyzje władz w Kijowie odbijają się największym rykoszetem.
0: No tak, tylko że też trochę nie wiem już, co panu odpowiadać. No bo ja już wszystko powiedziałem, bardziej się nie da i będziemy tak... czy Polska ma tak jeździć teraz dookoła po tym rondzie i wracać ciągle w to samo miejsce? No.
1: Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że niezwykle trudno będzie przekonać społeczeństwo, że to my nagle mamy się wykazać tą większą powściągliwością,
0: ale
1: większą
0: mądrością.
1: Przekonuję.
0: Ale nie przekonuję nikogo do niczego już. Nie będzie takiej potrzeby. Nikt nie będzie przekonywał, ponieważ nikt nie popiera polityki historycznej ukraińskiej, więc nie będzie takiego przekonywania.
1: A dlaczego załamało się, bo mam poczucie, że przez 20 ostatnich lat uwrażliwialiśmy Ukraińców na to, jak ważna jest dla nas kwestia zbrodni wołyńskiej, jak ważna jest kwestia dla nas odpowiednich pochówków, no i właśnie nie celebrowania ludzi, którzy byli za zbrodnię wołyńską.
0: Jeżeli chodzi o pochówki, to jest inny temat. Tu akurat...
1: Mówię o ogólnej naszej wrażliwości.
0: Jeżeli chodzi o pochówki, to akurat dobrze, że pan to przypomniał, bo tak mnie pan wkręcił w to jeżdżenie po rondzie, że zapomniałem o rzeczy najważniejszej. To znaczy, że też w tych czasach, w ostatnich 2 latach, mamy powrót po wielu dziesiątkach lat do ekshumacji, na skalę jakiej nie było. I jeżeli będą kontynuowane ekshumacje, to to jest dla nas także ważne. Dlatego, że wiele rodzin czekało 8 dekad na to, żeby móc poszukiwać ciała swoich bliskich, którzy zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich. Chodzi zresztą także o ofiary innych wojen, bo na przykład II wojny światowej, ale główne to są ofiary z czasu zbrodni wołyńskiej. I te procesy trwają, trwają poszukiwania w kilku miejscach już. Trwają ekshumacje lub będą trwały i trwają pogrzeby, już kilka było. I ten proces akurat... może gdzieś nam zniknie wśród tej debaty o interpretacji historii, ale akurat może dobrze, że pan mnie o to zapytał, bo warto też dla tych, którzy nas słuchają, żeby mieli pełny obraz, żeby wiedzieli, że to akurat idzie. Może to jest jakiś paradoks, bo idzie w czasie takiej najgorętszej dyskusji o historii, ale to się udało temu rządowi w spokojnych, kolorowych dyskusjach. Dlatego też ja czasami nie staram się nie powiedzieć jednego słowa za dużo, bo wiem, że jeżeli chcemy być skuteczni, to pewne rzeczy też trzeba powiedzieć innym kanałem i wtedy ta skuteczność
1: nie
0: jest
1: ma
0: wyższa.
1: Zagrożenia, że w kolejnym etapie eskalacji po stronie ukraińskiej będzie na przykład wstrzymanie kolejnych decyzji?
0: Panie redaktorze, my żyjemy w ogóle w świecie zagrożeń. Znaczy stosunki polsko-ukraińskie oczywiście, że mogą się jeszcze pogorszyć, ale mogą też się polepszyć. Może coś się zmienić w dobrym kierunku. Wojna ze strony Rosji może znowu być, nie wiem, nieco na przykład skuteczniejsza i może zmienić sytuację w Europie Środkowej. Nie mogę panu powiedzieć, że nie ma jakiegoś zagrożenia. Natomiast chętnie panu opowiem, co jest, co realnie się dzieje, jeżeli chodzi właśnie na przykład o kwestię ekshumacji. Mimo tego wszystkiego, opatrzność to jakoś pilnuje i to się dzieje. I te rodziny, które trzymały, czekały te lata, dziesiątki lat, mogą dzisiaj pochować swoich bliskich.
1: To jak pan mówił o różnych kanałach dyplomatycznych, to poproszę pana o komentarz do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, właściwie wpisu. Jestem częścią narodu, który mnie wybrał, moje serce bije polskim rytmem, mówię głosem Polek i Polaków oraz stoję na straży ich interesów, dlatego mam obowiązek narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani.
0: Czy ja wolę komentować swoje wypowiedzi? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, do czego odnosi się wypowiedź pana.
1: Nie, bezpośrednio do relacji z Ukrainą, bo wcześniej prezydent pisze, że gdy podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy, która coraz częściej przekracza granice dobrosąsiedzkich relacji, scenariusz się powtarza. Próbuje się w sposób skandaliczny stawiać znak równości między prezydentem własnego państwa, a prezydentem państwa, który czci ludobójców mordujących Polaków.
0: Jeżeli chodzi o to, jak oceniamy zbrodnię wołyńską.

0: nie ma między przykładowo mną a panem prezydentem różnicy, a wydaje mi się, że jako historyk pierwszy mówiłem, że to było ludobójstwo, zanim zaczął to mówić Karol Nawrocki. Ale do sprawdzenia.
1: Nie? To już zmieńmy nieco wątek w tym wszystkim. Przenieśmy się do tego, o czym mówiłem, czyli do Rosji na początku naszej rozmowy. Rzeczywiście Rosja zagrożona także coraz bardziej skutecznymi atakami dronowymi ze strony Ukrainy może posunąć się do prowokacji gdzieś w państwach NATO?
0: Może, to jest scenariusz najczęściej rozważany w scenariuszach dotyczących rozwoju wojny w Europie Środkowej.
1: Ale to wynikałoby z bezsilności Władimira Putina, czy z próby przekierowania uwagi na inny front?
0: To wynikałoby ogólnie z polityki rosyjskiej, która dąży do tego, żeby zdobyć przewagę w Europie Środkowej, podporządkować sobie wszystkie państwa Europy Środkowej. Czyli Rosja dąży do tego, żeby był taki nowy Związek Sowiecki. I do tego potrzebuje wykazać, że NATO nie działa. I to, co jest naszym największym problemem, gdyby się okazało, że Rosja dokonuje takiego doświadczenia, robi takie doświadczenie, że kawałek napada na kogoś, ale to nie jest za dużo, na przykład w kilometrach, i nasi zachodni partnerzy uważają, że to nie jest czas na reakcję. Tego rodzaju test byłby fatalny. My robimy to, co możemy. To znaczy, mamy dzisiaj wydatki na poziomie 4,8 PKB na zbrojenia. Myślę, że większe znacznie, jeżeli chodzi o szerzej rozumiane bezpieczeństwo. Dysponujemy kredytem 44 miliardy euro z programu SAFE. Czyli jednocześnie możemy kontynuować wszystkie projekty, programy zbrojeniowe z naszymi partnerami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Czym ja się zresztą na poziomie kongresowym, bo główny mój punkt odniesienia to są relacje parlamentarne, zajmuję, żeby przekonywać naszych partnerów do rozwoju współpracy. Mówię o Amerykanach. Wojskowej możemy w związku z tym też otwarcie mówić o zamianie statusu czasowego na stałe baz amerykańskich. Drugie, co robimy, no to rozwijamy w związku z tym, że mamy ten dodatkowy kredyt, nasze zdolności produkcyjne, czyli po prostu przykładowo Huta Stalowa Wola dostaje w tej chwili dużo zleceń, dużo podwykonawców jest z nimi powiązanych w łańcuchu współpracy. To rozwija także takie regiony jak Podkarpacie, Lubelskie, Małopolska, Świętokrzyskie. Nasza polityka obronna, jak na te zagrożenia ze strony Rosji, o których pan mówi, myślę, że jest optymalna.
1: A gwarancje sojusznicze, i pytam o to także w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, na którym ma być prezydent Donald Trump, czy tam dojdzie do potwierdzenia, czy być może do zakwestionowania tej odpowiedzialności zbiorowej? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Myślę, że gwarancje sojusznicze przychodzą wtedy, kiedy państwo jest dobrze przygotowane samo do obrony. I to jest istota rzeczy. I my dzisiaj mamy prawo mówić o gwarancjach sojuszniczych, nie dlatego, że one są zapisane, bo sam zapis w realistycznym świecie często nie zadziała, ale dlatego, że mamy argumenty w postaci naszego zaangażowania.
1: Jasne, ale co jeśli na przykład w tej niebezpiecznej rosyjskiej ruletce Putina nie padnie na Polskę, tylko padnie na przykład na Estonię? Bo to tak samo ważne wsparcie dla Estończyków, jak wsparcie dla Polaków.
0: Wtedy będziemy oczekiwali, żeby Estonii czy jakiemuś państwu, nie lubię tu wymieniać żadnego państwa, żeby
1: jasne. Inne niż Polska w tym kontekście.
0: Będziemy oczekiwali takich działań, jakich oczekiwalibyśmy wobec siebie.
1: Ten szczyt NATO w Ankarze, on może przynieść jakieś znaczące rezultaty? Czy to jest po prostu kolejna rozmowa o umocnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: Ale te rozmowy są potrzebne. Te rozmowy dzisiaj, szczególnie kiedy są duże zmiany w polityce amerykańskiej, są bardzo potrzebne. I myślę, że warunki są lepsze, dlatego że administracja prezydenta Trumpa widzi, że Putin nie dąży do pokoju. W związku z tym też myślę, że będzie więcej realizmu w postawie tych osób w Ameryce, które myślały, że tak naprawdę da się szybko dogadać o pokoju z Putinem. Oni już wiedzą, że nie. Relacja europejscy sojusznicy, Stany, myślę, że się poprawi. Myślę, że ona także będzie dotyczyła właśnie tej obecności wojsk amerykańskich w Polsce w sposób stały. To jest dzisiaj istota naszego oczekiwania do partnera amerykańskiego. Ale to jest też demonstracja wobec całego sojuszu, że w momencie, kiedy państwo faktycznie poważnie

0: swoją obronę, to wtedy realnie zyskuje argumenty do dyskusji. Ma te karty w ręku.
1: A co jeśli to wzmocnienie Polski odbędzie się kosztem wycofania się części wojsk amerykańskich z Europy? Z innych krajów?
0: Amerykanie decydują, w jaki sposób ostatecznie ustawiają swoje wojska w Europie. I myślę, że nie ma co też udzielać porad naszym partnerom amerykańskim przez radio. Nikt nie lubi słuchać porad przez media. Więc tak jak powiedziałem w pierwszej części rozmowy, jeżeli w niektórych rzeczach chce się być skutecznym, to też trzeba umieć czasami powiedzieć to nie tylko publicznie w mediach, ale też innym kanałem. Obecność amerykańska na kontynencie europejskim jest w ogóle dzisiaj szczególnie ważna, ale ona będzie miała miejsce, jeżeli nasi europejscy partnerzy, to co ja często mówię, jeśli nam się uda ta operacja ugryzienia żubra w dupę. To jest taki cytat z poety, ale on pokazuje istotę naszej polityki wobec partnerów europejskich, żeby ich pobudzić do działania. Mhm. Jeżeli nam się to uda, to będzie łatwiej rozmawiać z partnerami europejskimi, rozmawiać z Amerykanami. Nie da się rozmawiać z Amerykanami z pozycji daj. To musi być, trzeba mieć te karty w ręku. Polska dzisiaj ma te karty w ręku i chciałbym, żeby także nasi inni sojusznicy mogli to samo powiedzieć.
1: Panie ministrze, ja dawno pana nie słyszałem w innych wątkach niż wątki zagraniczne. Chcemy na inne tematy? Czy...
0: Nie wiem, czy jestem dobrze zorientowany, bo tyle się
1: umorzenie
0: dzieje.
1: Umorzenie sprawy dwóch wież, ewentualnie kwestia szpitala południowego.
0: Myślę, że mam sobie wybrać jeszcze do tego.
1: Nie. Prezentuję panu wachlarz tematu.
0: Co się dzieje?
1: Dobrze, to ja przejdę do pytania, najwyżej pan powie pas. Umorzenie sprawy dwóch wież pana zaskoczyło?
0: Powiem szczerze, nie znam szczegółów, ale zaskoczyło mnie, bo tam sprawa wyglądała na oczywistą, a tutaj umorzenie, ale nie znam szczegółów. Więc...
1: No to drugi z wachlarza, szpital południowy. Jak pan ocenia reakcję rządu, koalicji rządzącej w ogóle na te kwestie i jak jej potencjał zagrożenia dla koalicji?
0: Patrzymy na to tylko z punktu widzenia interesu obywateli. Reakcja premiera była stanowcza i będzie jeszcze bardziej. To nie jest koniec tej sprawy.
1: Będą dymisje?
0: Premier wie, co ma w takich sytuacjach robić. Ma ogromne doświadczenie. Jeżeli coś mnie buduje w postawie premiera, to, że jest dzisiaj jednym z najdłużej urzędujących premierów w Europie, powoduje, że także w sprawach wewnętrznych naprawdę dobrze wie, w jakim tempie i co robić. Jestem pewien, że będzie jeszcze ostrzej w tej sprawie.
1: Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. 8:25 jest punktualnie na zegarach. Jak mówiłem, po 8:30 Monika Waluj z Sonetu, później generał Roman Polko, ale przed tym wszystkim jeszcze Rafał Boguta i najnowsze informacje. To za 4,5 minuty.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Przegląd portali.
1: Załamanie pogody, burze mogą utworzyć niszczycielskie zjawiska. Tak piszemy na portalu Polskiego Radia 24. Tam także mapa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie mogą sięgać dzisiaj swoim zakresem burze i z jaką intensywnością występować. Niemal przesądzone jest, że burze pojawią się na południu i w centrum kraju. Najgroźniejsza pogoda obejmie pas od Mazur i Podlasia przez centrum kraju aż po Opolszczyznę i Podkarpacie. Warunki atmosferyczne, które panują w Polsce, sprzyjają gwałtownemu rozwojowi burz, więc proszę śledzić na bieżąco komunikaty, także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zwracać uwagę oczywiście na pogodę także za oknem. W Onecie z kolei najnowsza prognoza wyborcza, to Onet co jakiś czas prezentuje taką właśnie prognozę wyborczą ze wskazaniami, z sondażami co do tego, jakie są szanse na pozostanie koalicji obywatelskiej, czy w ogóle koalicji rządzącej u władzy. Onet stawia tezę, że sytuacja koalicji obywatelskiej coraz bardziej przypomina schyłek rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jest liderem sondaży bez zdolności koalicyjnej, zresztą stawki. W najnowszej prognozie wyborczej Onetu formacja Donalda Tuska

po raz kolejny traci, podobnie jak zresztą koalicjanci, którzy znajdują się pod progiem wyborczym w tej prognozie. Odsyłam Państwa do stron

0: i że porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami a właśnie stroną rządową będzie niezwykle trudno. Poszczegóły, ale jeszcze bez kwot, na razie tylko wskazania procentowe, odsyłam Państwa do portalu money.pl. A już za półtorej minuty zapowiadany po raz drugi Rafał Boguta i najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wspólne stanowisko stron rządowej i prezydenckiej przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. To najważniejszy temat spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Politycy mają też rozmawiać o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Te rozmowy są ważne, ocenił na naszej antenie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
7: Warunki są lepsze, dlatego że administracja prezydenta Trumpa widzi, że Putin nie dąży do pokoju. W związku z tym też myślę, że będzie więcej realizmu w postawie tych osób w Ameryce, które myślały, że tak naprawdę da się szybko dogadać o pokoju z Putinem. Oni już wiedzą, że nie. Myślę, że ona także będzie dotyczyła właśnie tej obecności wojsk amerykańskich w Polsce w sposób stały.
6: Szczyt NATO odbędzie się 7 i 8 lipca w Ankarze, a początek spotkania prezydenta z szefem MON zaplanowano na 14. Fala upałów przesunęła się na wschód. Od zachodu nadeszła za to strefa burzowa. Strażacy interweniowali już prawie 1000 razy na zachodzie i południu Polski. Na dziś prognozy nie są optymistyczne, mówi nam Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Na zachodzie pogoda wyraźnie chłodniejsza, nie będzie tam sporo opadów deszczu, takich jednostajnych. Natomiast wschodnia i centralna część kraju będzie się mierzyła z bardzo gwałtownymi zjawiskami, z silnymi burzami, intensywnymi nawalnymi opadami deszczu miejscami, gradobiciami, bardzo silnymi porywami wiatru do 100 km na godzinę, a lokalnie być może nawet jeszcze więcej.
6: Z upałem dziś muszą zmierzyć się przede wszystkim mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. IMGW wydał dla tych regionów ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia. 24 osoby zostały wycofane w nocy z kopalni Sośnica w Gliwicach. Po godzinie pierwszej na poziomie 950 metrów odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
9: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. Cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.
6: Kopalnia, oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla, pracuje normalnie.

Najcieplejszym miejscem w kraju są obecnie Kozienice, to tam 28 stopni, tyle samo we Włodawie, a najchłodniej w Elblągu, 11,5 stopnia. Taka różnica pomiędzy chłodniejszą północą a cieplejszym południem utrzyma się przez cały dzień. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie nawet 36 stopni. W Małopolsce Opolszczyzna oraz Ziemia Świętokrzyska to 33 stopnie, w centrum Ziemia Łódzka 30, a na Mazowszu 34. Najchłodniej na Pomorzu Gdańskim, tam tylko 20 stopni, 23 na Pomorzu Zachodnim, tyle samo na Warmii, Mazurach oraz w Wielkopolsce. Ósma 33 na zegarach punktualnie, więc to czas w naszym poranku.

0: czekał na komentarze i analizy.
1: Komentarz.
0: Monika Waluś, publicystka Onetu. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam.
0: Zaskoczyło panią wczoraj umorzenie sprawy dwóch wież przez prokuraturę?
2: Było to dosyć zaskakujące, dlatego że też jeden z ważniejszych świadków w tej sprawie, czyli Jarosław Kaczyński, tak niedawno był przez prokuraturę przesłuchiwany. To przesłuchanie trwało wiele godzin, więc był to, można powiedzieć, taki zwrot akcji w tej sprawie. No, jest to też o tyle zaskakujące, że tutaj ta dzisiejsza władza jeszcze za opozycji zbierała dowody na to, że tam były nieprawidłowości związane z planem budowy dwóch wież, a tutaj okazuje się, że po przejęciu władzy ta prokuratura, której już nie można zarzucić, że to jest prokuratura Ziobrowa, która nie chce nic złego PiS-owi zrobić, no umarza to postępowanie.
0: Ale takie zarzuty jak najbardziej się pojawiają ze strony pełnomocników pana Geralda Birkfellnera, mecenas Dibuła i mecenas Giertych. Mówią, że to właśnie PiS-owska prokurator czy ziobrystka wydała to postanowienie o umorzeniu śledztwa, przeciwko czemu protestuje na przykład profesor Matczak.
2: Oczywiście, no właśnie, takie głosy się pojawiają, ale jest to w tym momencie trochę groteskowe, bo to można posądzić mecenasa Giertycha, polityka posła Koalicji Obywatelskiej, o to, że krytykuje tutaj Waldemara Żurka, krytykuje rząd za to, jak nieskutecznie przeprowadził reformę wymiaru sprawiedliwości. No i też nie wyciągnął konsekwencji od osób, które być może jeszcze działają na szkodę tego wymiaru sprawiedliwości, bo są z nadania poprzedniej władzy.
0: No tutaj dochodzi jeszcze jeden wątek. Czy Roman Giertych, formułując takie tezy, przez przypadek nie dokonuje tego, przed czym sam przestrzega, czyli nie wywiera wpływu na prokuraturę, politycznego wpływu?
2: Też oczywiście można tutaj mieć wątpliwości co do tego i rzeczywiście, zwłaszcza, że tutaj Roman Giertych, tak jak wspomniałam, występuje w podwójnej roli wciąż, tak, czyli z jednej strony pełnomocnik, z drugiej strony polityk obozu rządzącego. No, wydaje mi się, że gdybyśmy podobną sytuację przyłożyli do rządów PiS-u i na przykład Krzysztof Szczucki, który także jest adwokatem, właśnie zarzucał coś prokuraturze, mówiąc, że jego klient został, sprawa jego klienta została umorzona, bo ktoś wywiera wpływ. No, na pewno bilibyśmy na alarm i tutaj mówili o tym, że są to właśnie, jest to próba wywarcia nacisku.
0: Tylko że ja mam takie poczucie olbrzymiego dysonansu poznawczego, bo z jednej strony ówczesna opozycja, teraz koalicja rządząca, mówiła, że to jest jedna z największych afer w historii III RP, że to jest matka wszystkich afer Prawa i Sprawiedliwości, że obnażyło prawdziwą twarz prezesa Kaczyńskiego. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że nic nie ma na rzeczy, że to są tylko i wyłącznie naciski prokuratury. No i mam takie poczucie, że prawda jest gdzieś po środku, ale każda ze stron dostała argumenty do własnej ręki.
2: Tak, owszem, tak ta afera była przedstawiana jako właśnie, o ile w innych sprawach, w innych aferach Jarosławowi Kaczyńskiemu udawało się, kolokwialnie mówiąc, umyć ręce albo wykonać coś rękami innych ludzi, którzy później byli pociągani do odpowiedzialności albo co do których były takie plany, no to tutaj akurat był osobą, która była bezpośrednio w tą sprawę zaangażowana. I rzeczywiście my jako opinia publiczna dostawaliśmy szereg takich informacji, że no wręcz Jarosław Kaczyński tutaj może zasiąść na ławie oskarżonych, bo dowody na jego winę są niezbite. Tymczasem okazuje się, że albo bardzo dobrze Prawo i Sprawiedliwość te dowody ukryła i to jeszcze za czasów właśnie prokuratury kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę, no albo właściwie ta prokuratura jest na tyle niesprawna, że nie potrafiła z posiadanych dowodów postawić zarzutów.
0: Pani redaktor, to zmienimy temat, bo chciałem także porozmawiać.

0: O prezydencie Karolu Nawrockim, który w ramach promocji swojej książki wysuwa taką tezę, że podczas kampanii wyborczej w 2025 roku doszło do jakiejś próby wpłynięcia na jego stan zdrowia, w wyniku czego doszło do załamania, zapaści tego stanu zdrowia. Co prawda na chwilę nie wezwano lekarza, nie poinformowano prokuratury, ale dzisiaj profesor Andrzej Nowak, który jest autorem tej książki, no twierdzi, że był to zamach na prezydenta. Jak pani na to patrzy? Czy to rzeczywiście było zagrożenie dla głowy państwa, dzisiejszej głowy państwa, wtedy kandydata? Czy to jednak jest chwyt marketingowy?
1: Przypominam sobie tą kampanię, bo było to stosunkowo niedawno. I przypominam sobie, że zarówno kroki czynione przez Karola Nawrockiego, kandydata PiS-u, jak i Rafała Trzaskowskiego były ściśle śledzone przez właściwie wszystkie media w kraju. Dziennikarze jeździli do każdej miejscowości, którą kandydat jeden czy drugi odwiedzał. Wszystko było nagrywane, jeżeli nie na kamerę, to na telefonami komórkowymi. No i teraz trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka informacja o, jak teraz jest to przedstawiane, wręcz o zamachu na kandydata, w ogóle nigdzie się nie przedostała do mediów, do dziennikarzy, nawet do zaufanych dziennikarzy. Mówię tutaj o prawicowych stacjach. Zastanawia mnie to, bo bardzo blisko, ja akurat śledziłam kampanię Karola Nawrockiego, byłam blisko sztabu Karola Nawrockiego i nawet w jakichś takich bardzo prywatnych czy bardzo ofowej rozmowie ze sztabowcem nigdy o czymś takim nie usłyszałam. No i też nagrania z tych Ząbkowic Śląskich, które są w archiwach czy telewizji publicznej, czy stacji TVN, no nie pokazują, że tam się nie pokazują niczego niebezpiecznego. Więc ja tutaj jednak skłaniam się ku tezie, że być może to było po prostu zatrucie. Czym zatrucie? No to też możemy się domyślać, jakie kandydat Prawa i Sprawiedliwości miał skłonności do używek, więc ja bym tutaj raczej teraz to traktowała jako chwyt marketingowy. No cóż, prezydent Andrzej Duda także... Ktoś napisał dla niego książkę, to tutaj raczej postawił na to, by podwyższyć cenę egzemplarza i w taki sposób się na niej dorobić. Tutaj może jest inny pomysł na tą promocję.
0: I na koniec relacje polsko-ukraińskie. Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, przed chwilą był naszym gościem i mówił, że w sumie to rozmowa o historii i rozmowa o upamiętnieniu UPA przez Ukrainę, czy o polityce historycznej, to jest jak jazda po rondzie, że się kręcimy w kółko i nic dalej z tego nie wynika, że nieco przyznawał, że musimy chyba pogodzić się z tym, że Ukraińcy nie będą słuchać naszej wrażliwości na kwestię rzezi wołyńskiej. Pytanie do pani, czy to rzeczywiście można załatwić takim jednym zdaniem, powiedzeniem, że kręcimy się po rondzie i że trzeba do tego przywyknąć. No bo jak mówił Paweł Kowal, jaka jest alternatywa? Czy mamy najechać Ukrainę?
1: Myślę, że nie można tego sprowadzać właśnie do takiego jednego zdania. Też taka jest rola dyplomatów, aby pracować nad tym, żeby ten wyjazd z tego ronda w jakiś sposób znaleźć. I to wyjazd pokojowy, wyjazd, który będzie zbliżał nasze narody, a nie je dzielił, bo widzimy, do czego prowadzi podział. Z tego się cieszy tylko Rosja. Natomiast no, rzeczywiście Ukraińcy w tym momencie zachowują się, nie mówię, że wszyscy, bo tutaj też nie możemy tych postaw, które prezentuje chociażby prezydent Zełenski, przekładać na każdego Ukraińca, który chociażby mieszka w Polsce i nam jest wdzięczny za pomoc okazaną. Ale no tutaj ze strony prezydenta Zełenskiego rzeczywiście jakaś taka arogancja się budzi. Może to jest kwestia tego, że nie zawsze prezydent Zełenski będzie prezydentem Ukrainy i może lepsze te czasy przyjdą na właśnie pogodzenie tych stanowisk co do rzezi wołyńskiej pomiędzy Polską a Ukrainą.
0: Tak, tylko na razie władze w Kijowie są jakie są i i pną się na tej drabince eskalacyjnej. Jeśli rzeczywiście Roman Szuchewycz miałby zostać upamiętniony w panteonie narodowym Ukrainy, no to

0: To byłby to już nawet dalej idący krok niż upamiętnienie UPA poprzez nadanie tego patronu jednostce wojskowej.
1: Oczywiście, natomiast my poza tymi działaniami dyplomatycznymi, no trudno sobie wyobrazić, żebyśmy jakieś bardziej drastyczne kroki wykonywali. Natomiast no, Ukraińcy też muszą pamiętać, że to my jesteśmy ich adwokatami w Europie. To u nas są też bazy, które pomagają zbroić się Ukrainie i może to należy im ciągle przypominać. A co postanowią, no to jest niestety niezależne od nas, ale tak jak mówię, zawsze tak jak można było nadać order i go odebrać, tak samo można kogoś później wycofać z Panteonu, więc może poczekajmy na lepsze czasy.
0: Tak, tylko że też ugruntowywanie tych postaw po stronie ukraińskiej, ale i po stronie polskiej, no nie będzie tak łatwo odwracalne.
1: Oczywiście, dlatego też pewnie duża rola, żeby te postawy, pokazywać te inne postawy, jakie są pomiędzy ludźmi, a nie wyłącznie pomiędzy politykami, bo ta eskalacja oczywiście nastrojów jest, natomiast tutaj po stronie polskiej powinna być też takie próba łagodzenia, no żeby też nie zdarzyło się tak, że Ukraińcy w Polsce będą się czuli zagrożeni czasem bardziej niż jakby byli w swojej zaatakowanej przez Rosję ojczyźnie.
0: To na koniec, pani redaktor, kwestia Szpitala Południowego w Warszawie. Agnieszka Pomaska mówi, że ona nie widzi żadnych nazwisk politycznych, które mogłyby ponieść konsekwencje za aferę w Szpitalu Południowym. Inni politycy PiS-u zapowiadają, politycy, przepraszam, koalicji rządzącej zapowiadają, że to nie koniec, że premier jeszcze bardziej radykalne kroki będzie podejmować, sugerując dymisję czy też zmiany personalne. Jak pani na to wszystko patrzy w trzecim tygodniu dyskusji o Szpitalu Południowym?
1: Patrząc na to, że właściwie codziennie otrzymujemy jakiś nowy wątek w tej sprawie, mam wrażenie, że sam premier jest trochę zagubiony w tym momencie, kogo by tak naprawdę miał zdymisjonować. I tak sobie myślę, że dziś najbardziej zagrożoną osobą w tej całej aferze może być prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Z tego powodu, że już słyszymy głosy nawołujące do organizacji referendum, które miałoby go odwołać, a znamy dobrze historię tego, jak co stało się w Krakowie w referendum, gdzie tak naprawdę nagłaśniano dużo mniejsze afery albo dużo mniej medialne jakieś tam potknięcia czy błędy Aleksandra Miszalskiego, więc myślę, że tutaj mogłaby się zaangażować w przeciwieństwie do Krakowa ta wierchuszka polityczna prawicy, no i doprowadzić do takiego referendum, bo okazuje się, że nie jest to zbyt duże i trudne wyzwanie dla prawicy dzisiaj. Także myślę, że też nie miałby wielu obrońców, albo tak samo mógłby być pozostawiony sam, jak został pozostawiony Aleksander Miszalski przez swoich partyjnych kolegów. Więc gdybym tutaj upatrywała jakiś ofiar, to na razie widzę zagrożenie czarne chmury nad Rafałem Trzaskowskim.
0: Tylko że chyba na odwołanie Rafała Trzaskowskiego inaczej niż w referendum premier nie ma wpływu, a i w referendum myślę, żeby nie chciał. To gdzie pani przewiduje, jeśli miałoby dojść do dymisji? Dzisiaj na przykład, to jeszcze raz powołam się na nasze rozmowy w Polskim Radiu 20, w Polskim Radiu 24. Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego wytykał minister zdrowia dochody i mówił, że czerpie je nie tylko z Ministerstwa Zdrowia, ale także z innych zajęć i zadawał pytanie, to co jest priorytetem dla pani minister, jej prywatne dochody czy dochody publiczne?
1: Oczywiście, tutaj właściwie każdy minister zdrowia jest zawsze na celowniku i te wota nieufności są składane i też wobec obecnej minister taki wniosek o wotum nieufności był składany. Wówczas koalicja twardo ją broniła, ale myślę, że dlatego, że był to osobisty wybór Donalda Tuska, ta osoba na to stanowisko. No a teraz myślę, że mógłby poświęcić właśnie panią minister, zwłaszcza, że Polacy nie zobaczyli spektakularnych od roku jej działalności w ministerstwie.

0: Ale
1: nie zauważyliśmy
0: zobaczyli poprzez
1: spektakularnych.
0: cięcia w badaniach.
1: Oczywiście, jeżeli mówimy o spektakularnych na niekorzyść, to tak, ale mówię tutaj, nie zauważyli poprawy działania systemu zdrowia.
0: Monika Waluś, publicystka Onetu, bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za rozmowę. Dobrego dnia.
2: Komentarz.
0: 11 minut pozostało do godziny 9, a my mamy połączenie z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą GROM. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry.
0: Jakie są zagrożenia, jakie prawdopodobieństwo, że Rosja uciśniona atakami ukraińskimi zdecyduje się przenieść teatr swoich działań na przykład na któreś z państw NATO?
3: Myślę, że należy na to patrzeć szerzej, bo tutaj nie chodzi tylko o to, że Rosja działa na terytorium Ukrainy, ale przede wszystkim ta władza kremlowska działa na użytek wewnętrzny i stara się udowodnić własnym obywatelom, że to dlatego tak ciężko idzie ta trzydniowa operacja już piąty rok, bo walczy w istocie z całym sojuszem NATO. Stąd też te scenariusze, które pojawiały się też chociażby podczas ćwiczeń Zapad, gdzie Rosja mówi, że połączy się z obwodem królewieckim, stąd też te groźby, które są kierowane ze strony Kremla, że właściwie wystarczy 200 rakiet, żeby Estonię sparaliżować. No i dlatego buduje się też te plany operacyjne, czy warianty, które mają na celu no nie tylko zapewnić, że sojusz NATO będzie działał jak jedna pięść i będzie bronił własnego terytorium, każdego państwa, no ale też budować się potencjał odstraszania, czyli krótko mówiąc pokazać Rosji, że to, co wydaje się jej siłą, ogromna powierzchnia, jest też jej słabością. Bo nie tylko Ukraina, ale w dużo większym stopniu sojusz NATO jest w stanie uderzać we wszystkie cele na terytorium Rosji, a Rosja nie jest w stanie tego obronić.
0: Czyli na ile to zagrożenie jest realne? Jakby pan je oceniał?
3: Znaczy, to jest zagrożenie cały czas tak naprawdę, bo Rosja, tak jak niektórzy prognozują, za rok, dwa lata będzie gotowa. Nie. Rosja wcale nie musi być gotowa, żeby atakować jak terrorysta, bo cały czas tak atakuje. I właściwie w tej chwili to nawet trudno mówić o zagrożeniu, bo Rosja przecież prowadzi regularną wojnę hybrydową przeciwko nam. Pytanie, czy będzie ją eskalowało, czy nie. Jeżeli uwolniłyby się siły na terytorium Ukrainy, jeżeli Ukraina by poddała własne terytorium i poszła na tą kapitulację, właściwie by się zgodziła, którą proponował Witkow, no to wtedy z pewnością my bylibyśmy jako numer jeden na celowniku. Teraz, kiedy Ukraina przejęła inicjatywę i angażuje siły rosyjskie, to mimo tych buńczucznych zapowiedzi jednak Rosja no, nie jest w stanie, czy nie chce otwierać kolejnego frontu, żeby nie ponieść całkowitej klęski.
0: Myślę także o szczycie NATO w Ankarze, który będzie się rozpoczynać w lipcu. Dzisiaj ma dojść do spotkania prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim i do wspólnej rozmowy. Jakich ustaleń, jakich decyzji czy jakich deklaracji by pan się spodziewał po pakcie północnoatlantyckim właśnie w tej piątym roku wojny w Ukrainie?
3: No przede wszystkim budowa wspólnych planów operacyjnych. Europeizacja NATO, która się dokonuje, ale bez takiego rewolucyjnego wycofywania się z terytorium Europy, Stanów Zjednoczonych. Gwarancje amerykańskich, jeżeli chodzi o parasol nuklearny nad Europą i takiej gwarancji, że Stany Zjednoczone no, dadzą Europie czas, żeby odbudowała te swoje zdolności obronne. Tym bardziej, że Europa realizuje żądania prezydenta Trumpa w tym zakresie. Kluczem jest nie tylko wyrażenie woli, ale pokazanie stronie rosyjskiej, że NATO wciąż ma się dobrze, że nie da się podzielić i myślę, że dlatego potrzebna jest też ugoda na rynku krajowym, bo dziwnie to wygląda, kiedy Polska oczekuje solidarności od partnerów z NATO, Unii Europejskiej, a nie w kwestiach bezpieczeństwa nie potrafi się porozumieć na własnym terytorium mały pałac z dużym pałacem.
0: A czy powinna tam paść decyzja, czy powinna zapaść decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? I na ile to jest nadal polskie marzenie, a na ile już realny proces decyzyjny, który dobiega końca, tak jak twierdzi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz? I czy to w infrastrukturze bezpieczeństwa Europy, naszej części Europy, znacząco by coś zmieniało?
3: Myślę, że na szczycie NATO powinny zapaść przede wszystkim decyzje związane jednak z utrzymaniem pewnej obecności sił amerykańskich w Europie, bo jest to w interesie i Europy, i Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście sensowne byłoby, mam nadzieję, że strona amerykańska to przedstawi, że w związku ze zmienioną sytuacją geopolityczną

0: polityczną, bo to już nie jest czas Układu Warszawskiego, ta obecność przesunie się bardziej na wschód, bo dzisiaj punkt ciężkości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo europejskich członków Sojuszu NATO, przesunął się na terytorium Polski. Są też takie stałe bazy, które obecnie są w Niemczech. Dobrze, żeby powstały w Polsce. I oczywiście też myślę, że to, co jest kluczową decyzją, jeżeli taka stała baza powstanie, no to wyraźny sygnał dla Rosji, że w związku z ich agresywną polityką, no te wszystkie ustalenia, które przystępowanie Polski do NATO miały miejsce, związane z tym, że de facto Polska będzie takim członkiem sojuszu drugiej kategorii, że one są już nieaktualne.
1: Panie generale, na koniec chciałem jeszcze porozmawiać chwilę o wojnie, którą także Stany Zjednoczone prowadzą, prowadziły na Bliskim Wschodzie, bo my w naszej części Europy oczywiście patrzymy na Ukrainę i zagrożenie ze strony rosyjskiej, ale południe Europy może się też obawiać ewentualnych reperkusji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy pan uważa, że ta wojna na pewno w tym swoim kulminacyjnym punkcie, czy ona dobiegła końca? Czy te rozmowy o porozumieniach pokojowych w pańskiej ocenie mają się ku końcowi, zmierzają ku końcowi, czy to gra pozorów?
0: No myślę, że Iran zwyciężył już tę wojnę i terenu Stanom Zjednoczonym czy Trumpowi nie udało się opanować, wolę walki nie udało się złamać i wykluczyć siły przeciwnika też się nie udało. Stąd też tak naprawdę prezydent Trump szuka jakiegoś wyjścia z twarzą z tej wojny. Iran na tym chce ugrać jak najwięcej. Te warunki pokojowe, które jednak w mojej ocenie będą zawarte, bo Stany Zjednoczone uwikłane w wojnę w Iranie, no to oznaczałoby klęskę wyborczą dla prezydenta Trumpa, to myślę, że zostaną osiągnięte. Natomiast z punktu widzenia wojskowego kluczowe jest jednak pokazanie. Iran to pokazał, teraz Ukraina pokazuje, że zdolność głębokich uderzeń na terytorium przeciwnika, nawet potężniejszego, odgrywa kluczową rolę w takim odstraszaniu. Myślę, że Rosja też ma taką świadomość, że nawet mały Iran, uderzając w kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej, chociażby Saudów, był w stanie się obronić. Tym bardziej Polska, Litwa, Łotwa, Estonia z takim ogromnym natowskim potencjałem. Wtedy, kiedy mamy takie środki bojowe jak F-35, kiedy mamy zdolność prowadzenia głębokich uderzeń, no to jednak nie opłaca się Rosji tych krajów atakować.
1: I o tym wszystkim mówił nam, państwu, generał Roman Polko, były dowódca GROM. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę. Dobrego dnia. 8.56 na zegarach. Kończymy więc poranny program w Polskim Radiu 24. Program wydawali Rafał Warzyński, Anna Pałdyna, realizował Adam Waliszewski. A już za chwilę po informacjach spotka się z państwem Małgorzata Żochowska i w swoim programie będzie rozmawiać między innymi o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież. Gościem Polskiego Radia 24 po godzinie 9 będzie mecenas Jacek Dibuła, sędzia Trybunału Stanu, a także pełnomocnik oskarżającego o oszustwo pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralta Birkfellnera. Zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24. Roch Kowalski, do usłyszenia. Miłego dnia.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże.

0: Dobrze. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi W., pseudonim Wielki Bu. Prokuratura stawia mu 6 zarzutów. Zerwane dachy, powalone drzewa, nieprzejezdne drogi. Ze skutkami burz nad Polską walczyli strażacy. Francja i Meksyk. W 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata z turniejem żegnają się Szwecja i Ekwador. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim Wielki Bu. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, m.in. działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu narkotykami i udziału w kradzieży wspólnie z Adrianem R., któremu także postawiono zarzut. Prokuratura przekazała, że w przypadku 3 czynów Patryk M. dopuścił się recydywy, nie przyznał się do żadnego z nich. Do 3 sierpnia Wielki Bu ma przebywać w tymczasowym areszcie. Prokurator dokonał też zabezpieczenia majątkowego na mieniu Patryka M. w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku. Prokuratura Krajowa przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku zatrzymano Wielkiego Bu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Niemal 1000 razy interweniowała w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna. Intensywne działania miały związek z gwałtownymi burzami, które przechodziły nad Polską. Nawałnica w gminie Wschowa w województwie lubuskim zerwała dachy budynków i powaliła drzewa. Burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że po przejściu burzy jedna z lokalnych dróg była nieprzejezdna.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia i chyba jedne z większych zniszczeń są również w Osowej Sieni. Tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną. Ta linia została już wyłączona z prądu i ta droga zostanie przywrócona do ruchu.
1: Konrad Antkowiak zapewnił, że okoliczne wsie odzyskają dostęp do prądu po nawałnicy. Dziś pogoda nadal będzie gwałtowna. Szczegóły prognozy już za kilka minut. Sąd Okręgowy w Warszawie ma się zająć tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Skład 3 sędziów rozpozna zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
3: Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt w lutym. Kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie, sprawa utknęła w sądzie okręgowym. Rzeczniczka sądu Anna Ptaszek wyjaśnia, że po wyłączeniu ze sprawy sędzi Bator-Ciesielskiej do rozpoznania zażalenia wylosowano sędziego Chocholaka.
4: On także złożył wniosek o wyłączenie go. W tym przypadku jego wniosek nie został uwzględniony.
3: Ponieważ sprawa jest bardzo obszerna, sędziego Chocholaka wspiera jeszcze 2 innych sędziów. Adwokat Tymoteusz Paprocki tłumaczy, że jeżeli uda się utrzymać postanowienie o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat.
5: Należy założyć, że obrona ministra Ziobry będzie podnosiła wiele argumentów, które, znając praktykę orzecznictwa w Stanach Zjednoczonych, mogą okazać się, jak nie skuteczne, to na pewno wydłużające proces podjęcia przez Amerykanów.

0: amerykański sąd decyzji.
1: Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie ma się rozpocząć za pół godziny. Nie było mowy o dymisji, za to będą kolejne spotkania w tym tygodniu. Premier spotkał się wczoraj z prezesem NFZ wraz z ministrem finansów. Rozmawiano o przyszłym budżecie funduszu, mówił w radiowej Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To było spotkanie wcześniej zaplanowane dotyczące finansowania na Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd też udział pana ministra Domańskiego. No chodzi o to, żeby nie zabrakło pieniędzy w NFZ. No, na pewno pieniędzy na ochronę zdrowia w Polsce nie zabraknie. No, ale jest potrzeba jest rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem i Ministerstwem Finansów, ale takie rozmowy też się będą odbywały jeszcze w tym tygodniu, no bo tutaj tej pracy jest w tym zakresie bardzo dużo.
2: Obecny prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak pełni swoją funkcję od 2021 roku. I w informacjach zgodnie z zapowiedzią zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Meksyk jest kolejną drużyną, która zameldowała się w 1/8 finału. Podopieczni Javiera Aguirre pokonali nad ranem reprezentację Ekwadoru 2-0. Teraz Meksyk zmierzy się z lepszym z pary Anglia – Demokratyczna Republika Konga. To spotkanie już dziś o godzinie 18. A w nocy do 1/8 finału awansowała Francja, która wygrała ze Szwecją 3-0. Trójkolorowi zagrają o ćwierćfinał mundialu z reprezentacją Paragwaju. Przypomnijmy, że w 1/16 finału z turniejem pożegnały się już reprezentacje Niemiec i Holandii. Obie ekipy przegrały konkurs rzutów karnych. Niemcy ze wspomnianym już Paragwajem, a Holendrzy z reprezentacją Maroka.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Od rana głównie w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Warmię i Mazury. Po południu ma też zagrzmieć na południowym wschodzie. Lokalnie burzom mogą towarzyszyć opady gradu. W południowo-wschodnich regionach utrzymuje się nadal afrykański upał i tam wciąż obowiązuje alert trzeciego najwyższego stopnia. Termometry na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pokażą dziś od 35 do 36 stopni. 34 stopnie będą na Mazowszu, w Małopolsce 32. A 30 stopni pokażą termometry na ziemi łódzkiej. Zdecydowanie chłodniej dziś na północy i zachodzie kraju, od 20 do 23 stopni.
4: Klimat.
2: Na początek ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują prawie w całej wschodniej i centralnej Polsce, a także na północnym zachodzie kraju. Prawie 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Jakość powietrza jest teraz przeważnie bardzo dobra, w południowo-wschodniej Polsce dobra, a w Warszawie i Zamościu umiarkowana.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry Państwu. Prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Izabajda, Anna Pełdyna, Adam Waliszewski. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Na początek naszego programu w uzupełnieniu informacji o pogodzie zapraszam na pogodowy raport na Polskiej Radio 24.pl. Czeka nas załamanie pogody. Burze mogą utworzyć niszczycielskie derecho. Wiatr do 150 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają. Pierwsze burze mogą się pojawić już

0: właściwie teraz. Będą one związane z nocnym układem konwekcyjnym przemieszczającym się od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Warmię i Mazury. My na naszym portalu pomagamy Państwu zrozumieć ten fachowy, synoptyczny język. Mamy też jak zwykle mapy dla Państwa, gdzie będzie wiało, gdzie będzie padało, gdzie będzie niebezpiecznie. Polecamy. Proszę na siebie uważać.
1: Komentarz.
0: Mecenas Jacek Dibuła, także sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie sędzio, panie mecenasie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mam taką propozycję, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od oświadczenia prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Prokuratura uznała, że znamion oszustwa nie ma, no to zacytujmy pana prokuratora Skibę.
3: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
0: No i tyle, panie mecenasie. Proszę spróbować nam wytłumaczyć, o co chodzi w tej sprawie, bo...
2: Wydaje mi się, że chodzi o to, że prokuratura już od dłuższego czasu nie dostrzega tego, co nawet by jurand ze Spychowa, czyli ślepy, dostrzegł, czyli znamion przestępstwa tam, gdzie jest polityka. I wydaje mi się, że od dawna w prokuraturze prawo zostało przesunięte gdzieś na dalszy plan, a polityka stała się metodą dominującą podejmowania decyzji. No ja i staram się patrzeć na sprawę jako prawnik i to, czego nie widzi prokuratura, ja widzę, czyli widzę znamiona i dla mnie sytuacja uprawdopodobnienia czynu zabronionego została dokonana, a zasada jest taka, że jeżeli jest uprawdopodobnienie czynu, to w konsekwencji tego stawia się zarzuty, sprawę kieruje się do sądu i to sąd rozstrzyga o winie lub niewinności danej osoby. Jeżeli robi to prokurator, starając się zastąpić sąd, no to znaczy, że prawo zostało wypchnięte przez politykę i to jest na pewno dla prawników i społeczeństwa bardzo smutna wiadomość. Ja niestety nie mogę polemizować z tym uzasadnieniem merytorycznie, bo pani prokurator Szeroczyńska przyjęła dość ciekawy układ, że najpierw powiadamia o swojej decyzji media prawicowe, potem inne media, a my jako strony o tym nie wiemy, więc jest to oryginalny też
0: sposób.
2: Znaczy
0: w dalszym ciągu nie wiecie? Nie dostaliście informacji żadnej?
2: Prokurator uznała, że podaje coś do wiadomości publicznej, natomiast nie daje prawo pełnomocnikom nawet zajęcia merytorycznego stanowiska, bo postanowiła przetłumaczyć na niemiecki uzasadnienie, mimo że nasz klient wcale takiego wniosku nie złożył, więc wydaje mi się, że nie ma się po prostu czym chwalić, więc pani prokurator stara się to postanowienie gdzieś jak najdłużej ukrywać poza dostępem właśnie pokrzywdzonego, jego prawników i w konsekwencji opinii publicznej. No, ta sprawa od początku była prowadzona dziwnie i myślę, że niestety w dalszym ciągu gdzieś ona jest próbowana być schowana pod jakąś głęboko ciemną kotarą, bo proszę zauważyć, że jak gdyby skandal w tej sprawie zaczyna się w 2019 roku, kiedy po przesłuchaniu pana Bickfellnera pan Kaczyński spotyka się z panem Ziobro. No, media oceniają to jednoznacznie, że po prostu pan Kaczyński przyjeżdża do pana Ziobry, czego nigdy wcześniej nie robił, żeby dowiedzieć się, jakie są wobec niego realne dowody i realne zagrożenia. I teraz my jako pełnomocnicy próbujemy tą sprawę wyjaśnić. Próbujemy zadawać na ten temat pytania. Wszystkie niewygodne dla prokuratury pytania pani prokurator uchyla, no starając się doprowadzić do tego, żeby nic nie zostało wyjaśnione.
0: Panie mecenasie, ale to wtedy czy teraz także?
2: teraz, no właśnie, przecież proszę przypomnieć sobie teraz, ja mówię o tym, że ta polityka prokuratury trwa niezmiennie od 19 roku, to jest ta sama prokuratura.

0: która próbuje ochronić pana Kaczyńskiego.
1: Czy przykład jakiegoś takiego pytania mógłby nam pan podać, czy nie? Czy to wszystko jest objęte tajemnicą postępowania?
0: Ja mogę powiedzieć, bo tajemnicą...
1: Proszę bardzo. Panie mecenasie, ja mam taką propozycję, żeby też przybliżyć naszym słuchaczom, o co chodzi. Sprawa dotyczy niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Chodziło o wybudowanie w centrum Warszawy dwóch biurowców na gruntach należących do spółki i do przygotowania projektu zaangażowano austriackiego przedsiębiorcę, pana Birkfellnera. Ostatecznie inwestycja nie została zrealizowana i tak jak pan mówi, sprawa wyszła na światło dzienne w 2019 roku. Pan Birkfellner twierdzi, że został oszukany przez prezesa PiS-u podczas przygotowania inwestycji, że swoje straty oszacował na 1 300 000 euro i wynagrodzenia, jak twierdzi, też nie otrzymał. Z kolei sam Jarosław Kaczyński twierdzi, że cały projekt nie wyszedł poza fazę planów, a wszystkie działania były prowadzone zgodnie z prawem. Poprosiłabym pana o przykład takiego pytania, na przykład uchylonego przez prokuraturę.
0: Czego dotyczyło spotkanie dzień po przesłuchaniu pana Birkfellnera pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a panem Zbigniewem Ziobro w tajnym pomieszczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości w ukryciu przed dziennikarzami?
1: Jakiś argument ze strony prokuratury, dlaczego uchyla to pytanie, czy prokurator
0: pytanie
1: nie musi...
0: Pytanie jest nieistotne dla sprawy. I teraz proszę zobaczyć, każdy w normalnej mojej działalności zawodowej, prokurator, jak widzi możliwość i obawę matactwa, że potencjalnie podejrzany w jakiś sposób wpływa na wymiar sprawiedliwości, jak zdobywa nielegalnie materiały z postępowania, ja nie mówię, że tak było, tylko mówię, że widzi taką możliwość, natychmiast ten wątek bada, chociażby po to, żeby móc zastosować środki tymczasowe zapobiegawcze związane z utrudnieniem postępowania. W tej sprawie dla pani prokurator jest nieistotne, czy wyciekły materiały z postępowania, czy nie, a proszę zbadać, jak to było. Natychmiast po przesłuchaniu pana Birkfellnera materiały idą do prokuratury krajowej, do najbardziej zaufanego prokuratora pana Zbigniewa Ziobry. I następnego dnia pan Zbigniew Ziobro spotyka się z panem Kaczyńskim. No nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby mieć jakąś teorię, co się na tym spotkaniu działo i że być może doszło do nielegalnego ujawnienia materiałów postępowania. I dla pani Szeroczyńskiej to jest nieinteresujące, nieistotne, czy materiały z jej postępowania były wynoszone. No to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości.
1: No dobrze, ale proszę, panie mecenasie, no jeżeli pan prokurator Skiba twierdzi, że nie doszło do niekorzystnego rozporządzenia, to już odłóżmy politykę gdzieś na bok, że nie doszło do niekorzystnego rozporządzenia mienia. Pan Birkfellner twierdzi, że stracił na tym 1 300 000 euro, bo nie dostał zwrotu kosztów i wynagrodzenia. To nie jest niekorzystne rozporządzenie mienia?
0: Proszę wyobrazić następującą sytuację. Przychodzi pani do pracy i pani człowiek, który zatrudnia, mówi, proszę wykonać to i to, ja oczywiście wszystko zapłacę, wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Pani przez rok pracuje, no w końcu pani dochodzi do wniosku, że jednak dobrze by było, żeby pani to wynagrodzenie dostała. Idzie pani do tego człowieka, który panią zatrudnia, i on mówi, wie pani co, ja w ogóle nie miałem żadnych możliwości pani zatrudnić, no jeżeli pani pracowała, to na własną odpowiedzialność. No i rok pracy ma pani stracony, nie dostaje pani wynagrodzenia.
1: Tak pan Birkfellner usłyszał, że pracował na własne ryzyko?
0: Pan, no i proszę pani, te taśmy były przecież ogłaszane w prasie, więc wszyscy możemy... Oszustwo polegało na tym, że na tych taśmach doskonale słyszymy, że pan Kaczyński o wszystkim decyduje, że wszyscy będą wykonywać jego wolę. I tak zapewnia pana Birkfellnera, żeby podjął pracę, a jednocześnie mają w międzyczasie przygotować te wszystkie sprawy związane z umowami. pan Kaczyński jest politykiem, najważniejszą osobą wtedy w państwie. W związku z tym pan Wichtelner mu wierzy. No i kiedy przychodzi i mówi, tutaj są umowy, musimy to podpisać, należy mi się wynagrodzenie, bo zatrudniłem prawników, zatrudniłem architektów, zatrudniłem osoby trzecie, to pan Kaczyński to szymy z

0: Można też pan mówi, ja nie mam na to żadnych wpływu, musi decydować zarząd, proszę iść do sądu. To czy może być bardziej klasyczne wprowadzenie w błąd? No jeżeli pan Skiba chce udowodnić, że nie widzi znamion tam, gdzie one są po prostu jak neony, no to może takie tezy wygłaszać. Ja natomiast widzę zupełnie coś innego. Widzę sprawę koperty, widzę sytuację, kiedy polityk otrzymuje pieniądze, których nie ewidencjonuje, następnie je przekazuje osobom trzecim. No, dla mnie jako obywatela jest to absolutny skandal.
1: Chodziło
0: dla
1: o pieniądze, chodziło o 50 tysięcy złotych, które miały zostać wręczone księdzu z Rady Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego.
0: To zostało dokumentowane.
1: Chodziło o zgodę na wybudowanie tych dwóch wież. Panie mecenasie, no to co dalej? Jesteśmy ciekawi, bo to jest już taka trochę never ending story.
0: No tak, to jest rzeczywiście historia obrony prokuratury przed prawem. No i 7 lat oglądamy dość żałosny spektakl. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Tylko żeby je móc złożyć, to zażalenie trzeba dostać. Media już wszystko wiedzą, tylko nie wie tego pokrzywdzony i jego pełnomocnicy. Więc jeżeli pani prokurator będzie kiedyś tak miła, sympatyczna i kochana, że nam udostępni to, co jej rzecznik prasowy udostępnił mediom, no to my wtedy złożymy od tego zażalenie.
1: Zażalenie nie mogą się państwo porozumieć doręczeniem? Nie wiem, jak to działa w relacjach prokurator-strona czy pełnomocnicy.
0: Jest, doręcza się pocztą, jest, musi być konkretna data, bo od tej daty liczy się termin. Także no jest takie.
1: A pani prokurator ma jakiś czas określony prawem na poinformowanie pełnomocnika strony?
0: Powinna bezzwłocznie wysłać swoje postanowienie stroną i również, mówię, no dla mnie upadkiem obyczajów jest, żeby pierwsze dowiadywały się o decyzji prokuratury media, no w tym wypadku.
1: Ale może pani prokurator chce, żebyście państwo dostali wersję w języku polskim i w języku niemieckim, tak żeby pan Birkfellner mógł to po prostu przeczytać i zrozumieć. Może to no o to chodzi też? Szukam rozwiązania.
0: No to pani prokurator mogła najpierw przetłumaczyć, a potem powiadomić opinię publiczną, a nie doprowadzać do sytuacji, że rzecznik prokuratury przedstawia swoją wersję, zachwala, jakie cudowne jest to postanowienie i tak dalej. I w momencie, kiedy toczy się jakiś sąd nad pracą prokuratury przed opinią publiczną, my jako pełnomocnicy jesteśmy pozbawieni prawa głosu, bo jedna strona wie, o czym mówi, druga nie wie. Więc podejrzewam, że gdybym to przez mógł miał postanowienie przed oczami, no to mógłbym dosyć, że tak powiem, intensywnie podjąć merytoryczną krytykę pracy prokuratury. No, mogę ją na szczęście podjąć, bo te 7 lat to było 7 lat po prostu gwałtu na procedurze karnej. No i myślę, że ta linia jest kontynuowana, tylko to jest na pewno bardzo przykre.
1: Panie mecenasie, co robi teraz pan doktor Kasprzyk? Kasprzyk, przepraszam.
0: To pan doktor Kasprzyk czeka na wezwanie do prokuratury. W międzyczasie przygotował materiały, które mogą być prokuraturze pomocne i je przesłał, mimo że prokuratura na razie nie podjęła prób kontaktu z nim. Także stara się jak najbardziej współpracować w wyjaśnieniu sytuacji, która na razie toczy się przed sądem opinii publicznej, czyli przed mediami, no bo z prokuraturą nie miał żadnego kontaktu i nie miał możliwości przedstawienia swojej wersji wydarzeń.
1: A pan, panie mecenasie, zna wersję czy uzasadnienie pracy na przykład w kilku różnych placówkach jednocześnie i bardzo aktywnej działalności publiczno-społecznej? To się da pogodzić?
0: No wydaje mi się, że człowiek, który walczy o pewną aktywność i działa na różnych polach. I to, że w polityce znajdują się lekarze, jest chyba zdarzeniem, które jak gdyby jest dostrzegalne w różnych partiach politycznych, bo i marszałkiem chyba Senatu z Prawa i Sprawiedliwości był lekarz i marszałkiem Senatu z

0: Platformy Obywatelskiej był lekarz, także na pewno lekarze bardzo często w jakiś sposób angażują się w kwestie społeczną i też no, zajmują się tym aspektem medycyny w polityce. Natomiast rozmawiajmy o proporcjach i na pewno gdzieś te proporcje zostały naruszone, ale samo zajmowanie się medycyną na pewno nie wyklucza aktywności społecznej i
1: jasne,
0: politycznej.
1: Jasne, tylko jak człowiek się zajmuje pracą czy opieką nad pacjentami po kilkanaście godzin dziennie, no to rzeczywiście bardzo trudno jest znaleźć czas jeszcze na inne aktywności. Dlaczego pan doktor zwrócił pieniądze szpitalowi?
0: No właśnie dlatego, że wie pani, to jest tak, że dokonuje się pewnej, że tak powiem, weryfikacji w tym momencie korekty faktur w sytuacji, kiedy jest reklamacja. No i trochę taka reklamacja nastąpiła.
1: Ale zwrócił pieniądze za nieprzepracowane godziny? Czy za...
0: Nie, dokonał korekty faktur i w ramach tej korekty zwrócił i powiedział, ja... Ponieważ takie jest oczekiwanie, nie chcę obciążać żadnej organizacji ewentualnymi zarzutami, z którymi jestem związany, zwracam pieniądze, czekam na wynik audytów. No i teraz poczekajmy, jaki będzie wynik audytów, bo z tego co wiem, kilka organizacji niezależnie, bo i szpital, i NSZ, i NIK dokonuje i chyba jeszcze jakieś inne dokonują kontroli, więc o tym, ile rzeczywiście był w tym szpitalu, ile przepracował, na ile ta korekta była słuszna, na ile nie, no poczekajmy na dokumenty, bo w tej chwili możemy tylko i wyłącznie mówić o hipotezach. Mój klient podjął taką decyzję, że wobec zarzutów, wobec tych reklamacji dokonuje korekty i czeka na w tej chwili badanie stosownych organów.
1: On nie ma... Panie mecenasie, listę nazwisk prominentnych polityków, którzy korzystali z opieki medycznej bez kolejki w szpitalu dzięki panu doktorowi Kacprzykowi?
0: No ja takiej listy nie znam, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że szpitale publiczne są otwarte i każdy z nich może skorzystać, także nie bardzo jak gdyby mogli się zgodzić, że ktoś korzysta dzięki komuś, bo to jest troszeczkę intelektualny absurd, takie pytanie. Z
1: tego, to znaczy, co jest, panie mecenasie, co jest z tym absurdem? Nigdy się pan nie spotkał z tym, że ktoś korzysta z jakichś przywilejów i omija kilkunastogodzinne kolejki na SOR-ze? Nigdy się pan z tym nie spotkał?
0: Nie, pani że skorzystał dzięki niemu z opinii publicznej. Teraz pani precyzuje pytanie.
1: Bo mówi pan o jakimś intelektualnym błędzie w tym pytaniu, no ale ja tylko podążam za powszechnymi informacjami i zastanawiam się, czego się jeszcze publicznie dowiemy.
0: Ale kto skorzystał dzięki mojemu klientowi z opieki medycznej poza kolejką? Bo ja
1: nie wiem, ja pytam. I to jest odpowiedź na pytanie, jeśli pan takiej listy nie zna, bo ja pytałam, czy ją poznamy, jeśli taka jest.
0: I że takie osoby były. Ja o takich osobach nie wiem. Nigdy nie byłem świadkiem takich zdarzeń i nie mam jakiejkolwiek wiedzy, by takie zdarzenia się były, ale na szczęście... W szpitalu jest kontrola i na pewno będzie można to zbadać i na pewno też mój klient w tym będzie chciał pomóc i już zresztą złożył stosowne pisma wskazujące na działania pana Jędrzejewskiego, który rzeczywiście poza kolejnością próbował wprowadzić osoby na operacje i w tym zakresie rzeczywiście materiały mój klient przekazał. Były takie sytuacje, to zresztą było powodem konfliktu między nim a panem Jędrzejewskim. No i ten konflikt zakończył się tym, że pan ordynator zakończył pracę w szpitalu.
1: A to jest wendeta pana ordynatora? To, co się w tej chwili dzieje wobec pana doktora Kacprzyka? Bo pan mówił też wczoraj, słuchałam takiej rozmowy, że to właśnie pan ordynator, pan doktor sygnalista przyprowadzał pacjentów poza kolejkami i oni czekali w jakichś salonikach na...
0: Nie,
1: zabiegi?
0: Oni nie czekali w salonikach, oni byli już...
1: Już umówieni.
0: Po kolei. Mhm. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wendetta, bo nie jestem w głowie pana doktora, ordynatora. Natomiast jako prawnik oczywiście szukam motywów i znalazłem motyw tych pomówień w postaci konfliktu. I ten konflikt polegał na tym, że pan

Pały Dynator przez swoje asystentki na SOR przynosił dowody osobiste pacjentów, prosząc, żeby one zostali zapisani jako przypadki nagłe, a twierdząc, że ci ludzie są już na jego oddziale, czyli przyjmowe. I te osoby miały, i to zawsze działa.

0: zdarzeń powtarzających się, mój klient wydedukował, że po prostu mamy tutaj do czynienia z jakąś, no powiedzmy, prywatną działalnością pana ordynatora i o tym zawiadomił organy ścigania. Także na pewno bardzo dobrze, że cały ten spór jest kontrolowany i może jak gdyby nie poznamy to przez pryzmat opowieści pana Jędrzejewskiego, tylko poznamy to przez pryzmat faktów, bo po tej wielkiej krytyce mojego klienta ja mam w tej chwili, dostałem list 14 chyba pracowników.
1: Musimy kończyć, panie mecenasie.
0: Tylko dokończę. Protestujących tak, tak. Przeciwko zwolnieniu mojego klienta, mówiąc, że on jako koordynator SOR-u wykonywał naprawdę bardzo pożyteczną dla szpitala pracę, więc może najpierw ustalmy fakty, a potem oceniajmy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Jacek Dybuła z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wielki Bu z aktem oskarżenia. Patryk M. to dawny sparring partner prezydenta Karola Nawrockiego i uczestnik tzw. freak fightów. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, m.in. działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu narkotykami i udziału w kradzieży wspólnie z Adrianem R., któremu również postawiono zarzut. Prokuratura przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku zatrzymano Wielkiego Bu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Teraz ważna zmiana dla pacjentów. Od dziś nie muszą w jednej aptece zrealizować całej recepty. To duże ułatwienie, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Wprowadzamy możliwość dzielenia recepty, czyli od tej pory pacjent będzie mógł tak naprawdę każdy lek, który ma na recepcie, wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
3: Apteki mogły dobrowolnie zgłaszać się do systemu umożliwiającego dzielenie recept. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl, ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. Unia Europejska chce ograniczyć tani import z Chin. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na chińskich platformach muszą więc liczyć się z dodatkowymi kosztami. Dziennie do Unii do tej pory trafiało kilkanaście milionów takich tanich produktów z chińskich platform internetowych. Rocznie około 5 miliardów. Łodzianie stają w obronie miejskiej zieleni. Pikietowali przed Urzędem Miasta i apelowali o ochronę Ogrodu Botanicznego oraz Lasu Łagiewnickiego. Zwracali uwagę, że oba miejsca pełnią ważną funkcję – rekreacyjną, edukacyjną i przyrodniczą. Nie chcą m.in. ścieżki w koronach drzew, mówi Adam Sęczyński z Grupy Zieloni w Łodzi.
5: Chcielibyśmy, żeby pani prezydent Hanna Zdanowska i radni usłyszeli głos łodzian. Korony drzew są dla ptaków, nie dla ludzi. Kamperownia w Lesie Łagiewnickim – myślę, że to również jest chybiony pomysł.
3: Prace wokół projektu są koordynowane z leśnictwem, a całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam już w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 9.33, cały czas jesteśmy z Państwem, Małgorzata Żuchowska, a pogoda i to, co nad nami i zmienia się jak w kalejdoskopie, no to przyjrzymy się tym zmianom.
2: Stan dnia.
1: Bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców aż 13 województw i części Mazowsza. Obowiązuje on właśnie teraz albo wczoraj. Zaraz to sprawdzimy. Ostrzeżenie dotyczy województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wybranych powiatów

0: na Mazowszu. Ten alert, tak, już doprecyzowuję, obowiązywał jeszcze wczoraj. Co się zmieniło? Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że dziś po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy. To jest tak naprawdę aktualizacja tego, z czym mierzymy się od kilku dni. To w kontekście mniej upałów, a bardziej burz, intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. Dziś rano ta aktualizacja objęła w sumie 11 województw. Jeżeli patrzymy na mapę Polski, no to jest taki no dosyć duży pas. 11 województw to jest ponad połowa Polski. Od Warmii i Mazur po województwo opolskie przez Mazowsze i wszystko, co na zachód czy południowy, na wschód czy południowy wschód od tej linii. Tamte zjawiska mogą być najgroźniejsze, tak prognozuje IMGW. I jeżeli mówimy o wartościach, nawet 115 km na godzinę lokalnie porywy wiatru i 55 litrów wody na metr kwadratowy. To są wartości, które już realnie mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
0: Czy ten wczorajszy, przedwczorajszy alert obowiązuje również dziś? Jeśli ktoś go dostał wcześniej, rozumiem, że ma szczególną uwagę zwracać na mapę i miejsce, w którym jest.
1: Tak, w treści SMS-a, szczególnie tego pogodowego, zawsze wpisujemy datę obowiązywania tego alertu. W kontekście pogodowym raczej nie zdarza się, żeby ten alert był odwoływany. Jeżeli tylko ta data u państwa widnieje na dziś i jutro, w tych dniach alert obowiązuje. No i musimy podjąć określone działania, środki, żeby samodzielnie się zabezpieczyć przed tymi zagrożeniami.
0: Co powinniśmy robić? Ma pan jakieś sugestie dla nas?
1: To wszystko zależy od tego, gdzie aktualnie jesteśmy, bo pierwsza złota zasada, najważniejsza zasada jest taka, żeby nie eksponować się niepotrzebnie na to zagrożenie. Jeżeli to tylko możliwe, widzimy, że nadciąga burza, lepiej zostańmy w domu. Przełóżmy te nasze aktywności na wczesne godziny poranne, późniejsze popołudniowe, wieczorne. Dostosowujmy się, adaptujmy się do aktualnej sytuacji i w zależności od tego, gdzie aktualnie jesteśmy, jakie mamy plany, te nasze zachowania będą różne, bo biorąc pod uwagę środowisko czy mikroklimat górski, no teraz rozpoczął się sezon wakacyjny, część z nas wyjechała w góry. Góry są bardzo takim specyficznym rejonem w Polsce, gdzie ten mikroklimat jest no, szczególnie dynamiczny. Jeżeli spotka nas podczas drogi spaceru szlakiem turystycznym, jeżeli spotka nas burza, powinniśmy zrezygnować z tej wycieczki, zejść możliwie nisko, żeby no, uchronić się przed porażeniem piorunem. Z kolei pewnie część z nas jest już nad Bałtykiem, nad jeziorami, na Warmii i Mazurach. Tutaj no, ja nie jestem fizykiem, ale wiem, że woda doskonale przewodzi prąd, więc powinniśmy wyjść z wody, wyjść z kajaku, z łódka, wyjść na brzeg. No tak, żeby znowu wyeliminować to ryzyko porażenia prądem, a przynajmniej zminimalizować to ryzyko. Jeżeli poruszamy się z punktu A do punktu B, niezależnie czy pieszo, czy samochodem, na pewno w trakcie burzy nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod słupami energetycznymi, billboardami, no bo możemy też założyć, że ten intensywny, silny wiatr może to drzewo, billboard uszkodzić i spadnie nam to po prostu na głowę. Musimy się adaptować do aktualnej sytuacji, tego gdzie jesteśmy, no tak żeby zapewnić sobie zwyczajnie bezpieczeństwo.
0: Po tych alertów, przepraszam, po tych alertach sprzed kilku dni, dziś one nadal obowiązują, 1-2 lipca. Proszę na siebie uważać, ale podpowiadamy państwu, że informacje te szczegółowe także na polskieradio24.pl, bo tam podążamy za tymi informacjami. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z nami. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Komentarz. A z nami profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Koalicja Obywatelska coraz bardziej przypomina schyłek rządów Prawa i Sprawiedliwości. Lider sondaży bez zdolności koalicyjnej, zresztą stawki w najnowszej prognozie wyborczej Onetu, formacja Donalda Tuska znowu traci. Ale kto wie, czy mniej niż na przykład pani profesor się spodziewała, bo 33,8% głosów to cały czas bardzo dużo, biorąc pod uwagę, co dzieje się wokół samego Szpitala Południowego. No i służby zdrowia, bo właściwie afera zatacza kręgi też w naszej świadomości, coraz szersze.
2: Ja myślę, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości polskie społeczeństwo uodporniło się na afery i dlatego ta afera związana z, powiedzmy, opieką medyczną nie rezonuje tak bardzo

0: jak mogłoby się na samym początku wydawać i dlatego nadal Koalicja Obywatelska cieszy się stosunkowo dużym poparciem, no i chyba zaufaniem, ale też może być tak, że te sondaże pokazują nam, że Polacy po prostu mówią, no nie, no lepiej oni niż inni. Czy ten trend się utrzyma? No zobaczymy za jakiś czas. Natomiast na pewno Koalicja Obywatelska i cały rząd Donalda Tuska ma bezwzględnie przez cały czas problem z komunikowaniem społeczeństwu, swoich decyzji, swoich osiągnięć. Nawet ta komunikacja polityczna związana z tą aferą ze Szpitalem Południowym no, wymaga dopracowania, delikatnie rzecz ujmując.
1: Nie jesteśmy od tego, żeby politykom Koalicji Obywatelskiej cokolwiek podpowiadać, ale nie wygląda to pani zdaniem tak, jakby koalicja rządowa czekała, aż ten temat się sam wyeksploatuje, albo na przykład lekarze wezmą na swoje barki ten ciężar, bo już słyszymy o jakichś przeciekach, jak to Naczelna Izba Lekarska i lekarze mówią, jeszcze nikt z nami nie wygrał. Zaczynają się rozmowy o pieniądzach. Pewnie zaraz usłyszymy, że lekarze się nie zgadzają na te limity i cięcia od góry, więc kto wie, może to jest taka polityka na przeczekanie.
0: Znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że nie zostaną że zostaną podjęte przed wyborami jakiekolwiek takie wyraźne działania ze strony polityków w stosunku do jakiejkolwiek grupy zawodowej. To są pozorowane działania i proszę zobaczyć, ja to zresztą zawsze podkreślam, w przypadku opieki medycznej czy zawodów medycznych szerzej, nie tylko lekarskich, ale i pielęgniarek, i laborantów, i ratowników medycznych, to są takie działania populistyczne. Jak mają działać szpitale? Że wydaje nam się, że jeżeli będą limity zarobków wprowadzone dla lekarzy, to dostępność do procedur będzie większa, tych lekarskich. A moim zdaniem, jeżeli pojawią się limity, albo na przykład bezwzględny zakaz łączenia pracy w sektorze prywatnym medycznym i w sektorze publicznym, to będziemy mieli utrudniony dostęp do procedur, bo ktoś je musi przeprowadzić. A lekarze powiedzą, no dobra, w porządku, jeżeli ja mogę w publicznym szpitalu zarobić tylko tyle, no to odpłynę do sektora prywatnego, bo tam mi dadzą zarobić więcej. I te pogłosy, które płyną ze strony rządzących, one mają tylko i wyłącznie taki charakter populistyczny i moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo taka nikła szansa na to, że w ogóle przełożą się na jakieś konkretne decyzje polityczne. A proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że może się okazać, że prezydent, jeżeli nawet pojawi się jakakolwiek ustawa, powiedzmy kominowa w opiece medycznej, to może się okazać, że prezydent Nawrocki po prostu nie podpisze. I tylko i wyłącznie dlatego, żeby utrudnić życie właśnie Koalicji Obywatelskiej i współrządzącym z nią partiom politycznym.
1: Z badania zleconego przez Gazetę i przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej, to był 22-24 czerwca, wynika, że niemal połowa Polaków uznaje zarobki medyków za wysokie, więc każde tego typu działanie może być działaniem pod publiczkę tak zwaną i działanie rządu i działanie samego pana prezydenta, który się zgodzi albo nie. A
0: oczywiście,
1: gdzie tu pacjent?
0: Tak.
1: Gdzie tu pacjent, pani profesor?
0: Znaczy, pani redaktor, w mojej ocenie oczywiście pacjent powinien być najważniejszy, ale jeżeli ja nie czuję się w ogóle specjalistką od tego, żeby mówić o służbie zdrowia czy opiece medycznej w Polsce jak specjalistka, ale jako obywatelka, obserwatorka tego sektora, to mogę powiedzieć, że my od dawna żyjemy w takim świecie rozdwojenia jaźni i to nie jest wina konkretnie w tej chwili rządzących, tylko to jest wina całego systemu stworzonego przez wszystkie lata po 1989 roku. I tak naprawdę my jako pacjenci nie widzimy tutaj innej szansy jak pogłębianie prywatyzacji usług medycznych, może w ten sposób powiem, bo te usługi medyczne publiczne, one to nie chodzi o poziom, jaki reprezentują, ale o dostępność przede wszystkim. A jeżeli teraz jeszcze zmniejszymy zarobki medyków,

0: języków, no to jeszcze większa, jeszcze bardziej spadnie dostępność tych usług medycznych w publicznej opiece zdrowotnej.
1: A pan minister Cieszyński, dziś były wiceminister zdrowia, dziś w porannym wywiadzie radiowym mówi, że na stole leży projekt, żeby lekarze w prywatnych gabinetach medycznych nie mogli wystawiać skierowań na przykład na, do innych specjalistów.
0: No ale, to... pan były wiceminister Cieszyński chyba ma świadomość tego, że jeżeli jest skierowanie wystawione w prywatnym gabinecie, no i to jest kolejny element populizmu, to jest to skierowanie do specjalisty, gdzie pacjent ponosi 100% odpłatności za takie, za taką wizytę u tego specjalisty.
1: Oczywiście, że tak. I teraz mamy festiwal populistycznych argumentów. Nie wiem, kto będzie bliżej oczekiwaniom, prawda? No bo one też tak. Naszym wspólnym oczekiwaniom, no bo jeśli ktoś zderza się z kolejkami na SOR-ze albo zderzył się na przykład czekając kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, to będzie się kierował emocjami, a panowie, państwo będą te emocje podsycać.
0: No tak niestety
1: Możemy westchnąć, prawda? No ale tak to wygląda.
0: Tak to niestety wygląda i szczerze mówiąc jest to jedyną zaporą, jaką możemy postawić, to właśnie wyraźne tłumaczenie. Państwo dziennikarze, my politolodzy, ekonomiści, specjaliści od opieki medycznej, wyraźne postawienie tamy dezinformacji w tym zakresie. Dlatego ja tak nerwowo zareagowałam na słowo pana Cieszyńskiego, bo to jest wierutna bzdura, która została przez niego wypowiedziana. No i teraz pewnie część społeczeństwa to uwierzyła i przyklasnęła, powiedziała świetnie, no wreszcie zrobicie z tym porządek, tylko z czym? Bo to w ogóle... Nie ma miejsca sytuacja, w której w prywatnym gabinecie wystawia się skierowanie do innego specjalisty i pacjent za to nie musi zapłacić.
1: Ale powiedzieć można wszystko. Pani profesor Karol Nawrocki w najnowszym wpisie na Platformie X stwierdza, że politycy partii rządzących, cytat, próbowali w sposób skandaliczny stawiać znak równości między prezydentem własnego państwa a prezydentem państwa, które czci ludobójców mordujących Polaków. Po paru dniach niektórzy politycy niejako dojrzewają i zaczynają swój błąd rozumieć. To pan prezydent, którego notowania pikują w górę. Pan prezydent, przepraszam za kolokwializm, rozkręca się w tej sprawie. Nawet Norman Davis ostrzega, że nasze ostre stanowisko w sprawie Ukrainy może do nas wrócić niekoniecznie tak, jakbyśmy tego chcieli. Trudno, mogłabym panią zapytać, w którą stronę to zmierza, ale zdaje się, że trudno to przewidzieć.
0: Trudno to przewidzieć, ale ja tu zgadzam się w pełni. Ja czytałam wywiad z panem profesorem Normanem Davisem i zgadzam się z nim w 100%. Z jego wypowiedzią, to nie jest dla nas korzystna sytuacja. Wie pani redaktor, trochę chyba nawiążę do naszej duszy narodowej, dlatego że w nas ścierają się dwa stanowiska przez cały czas i jest to bardzo zauważalne nawet w tych podziałach socjopolitycznych, w polaryzacji, w plemienności. W nas się ściera taka dusza romantyczna z duszą pozytywistyczną. I teraz w przypadku tego konfliktu z Ukrainą, co podkreślam w każdej swojej wypowiedzi, oczywiście została naruszona nasza wrażliwość historyczna. Mieliśmy do czynienia z ludobójstwem i w ogóle co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tylko zastanówmy się, takie brnięcie, pogłębianie tego już no, konfliktu bardzo poważnego, prawda, służy nam jako społeczeństwu, służy nam jako państwu. Ja też przestrzegam przed tym, bo wróci to do nas ze zdwojoną siłą, ale nie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeżeli mówimy o tych wszystkich, którzy przyklaskują panu prezydentowi Nawrockiemu i wymagają jak gdyby zaostrzenia stanowiska. Po pierwsze, ktoś Ukrainę musi odbudować, a przy stole jest bardzo dużo chętnych do odbudowy Ukrainy. Ja myślę, że my jesteśmy od tego stołu już bardzo wyraźnie odsuwani. Po drugie, już pomijając nawet relacje tylko i wyłącznie polsko-ukraińskie, to trzeba powiedzieć, że ten konflikt, te relacje przekładają się na nasze relacje z partnerami z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. My przestajemy być wiarygodni jako państwo. I myślę,

0: myślę, że celem polityków powinno być złagodzenie tego konfliktu, a nie zaostrzanie go. Dlatego ta dusza romantyczna powinna ulec w tej chwili tej duszy pozytywistycznej i myśleniu o przyszłości, oczywiście z pamięcią o przeszłości, bo jasne, o tym powinien, zapominać prawda, nie można.
1: Powinien decydować swojego rodzaju realizm, nie wiem,
0: tak.
1: Pomiędzy tym nacjo i romantycznym podejściem, czy pozytywistycznym, jakie pani doskonale określiła, romantycznym, no tylko kto się mieści w tym przedziale? Nie wiem, może prezydent Aleksander Kwaśniewski, może Norman Davis, ale kto będzie słuchał Normana Davisa w naszym kraju? No nawet Władysław Kosiniak-Kamysz uległ tej retoryce, mówiąc, że w takich okolicznościach to nie będziemy orędownikami Ukrainy w Unii Europejskiej. Kto temu przyklaskuje? No warto się przyjrzeć. To powinien być jedyny papierek lakmusowy takiego działania. No, brawo bije Zacharowa, rzeczniczka Kremla.
0: No brawo bije Kreml. Brawo bije Kreml,
1: no po prostu.
0: To jest w interesie Putina i w interesie Rosji, a nie jest to w interesie Polski. Nie jest to w interesie Polski, to trzeba podkreślać. Być może faktycznie trzeba byłoby jakąś komisję dwustronną powołać. Być może, tylko wie pani, pani redaktor, ja widzę jedną pozytywną rzecz związaną z konfliktem polsko-ukraińskim. Europa, świat, może przesadziłam w tej chwili, ale Europa na pewno zaczęła interesować się rzezią wołyńską. Ta informacja poszła w świat. Ale też teraz przyszło mi do głowy, że przecież na całym świecie relacje Turcji i ludobójstwo Kurdów, prawda, nie zostało przez Turcję uznane. Kurdowie niczego nie osiągnęli, cały czas to podkreślając, chociaż cały świat się o tym dowiedział, właśnie przez narrację konfliktową. Więc nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, ale my powinniśmy schodzić te negatywne emocje, my jako Polacy, bezwzględnie, bo to jest w naszym interesie.
1: Jasne. I gdzieś usłyszałam pomiędzy wierszami stwierdzenie, nie wszyscy Ukraińcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, podobnie jak nie wszyscy Polacy są odpowiedzialni na przykład za akcję Wisła, o której zapominamy albo nie chcemy pamiętać w tej chwili, albo inne działania na przykład antysemickie. Nie wszyscy Polacy, tylko ci, którzy dokonywali takich czynów i byli egzekutorami, prawda, w realnym świecie. No ale nie przebijemy się z tym komunikatem teraz.
0: No nie sądzę, żebyśmy się przebili z takim komunikatem, dlatego że emocje negatywne zostały wyniesione na piedestał, tak? One są już poza kontrolą, można powiedzieć. I pewnie będzie potrzeba czasu na to, żeby znowu wrócić do takiej pojednawczej narracji.
1: A pan prezydent, pani profesor, ma prawo czy obowiązek, bo tak o sobie mówi, narzucać wolę narodu, cytuję, tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani i tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków, sondaży czy plemiennych walk. O kim pan prezydent mówi?
0: Chyba o sobie.
1: Właśnie, słupki, sondaży, prawda?
0: Chyba o sobie w tej chwili. I jako głowa państwa, jego obowiązkiem jest, jako głowy państwa, przynajmniej ja tak uczę swoich studentów, że obowiązkiem głowy państwa w Polsce jest również mediacja, a panu prezydentowi bardzo brakuje tego, spełnienia tego obowiązku bycia mediatorem, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce zagranicznej.
1: A dlaczego pan prezydent, pani zdaniem, wraca do tej historii z Ząbkowic z okresu kampanii wyborczej i tego osłabienia tej sytuacji, no kto wie, czy nie zagrażającej życia, przypomnę, nie wezwano wtedy do pana prezydenta pogotowia, ratowników, karetki pogotowia. Pozwolono mu przeczekać ten napad z gorszego samopoczucia. Po co on to robi teraz?
0: Moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie skierowane w stosunku do, no bo to są takie niedomówienia, tak? Budujemy emocje negatywne. Moje życie było zagrożone. Nie wiadomo, czy ktoś nie chciał mnie zamordować. ale ja jestem silnym człowiekiem, poradziłem sobie z tym, dlatego nie trzeba

0: było wzywać karetki do mnie na przykład. I to jest taka narracja znowu budowania takiej wspólnoty wokół osoby, której życie było zagrożone. My jesteśmy w okresie prekampanii, to trzeba też powiedzieć, albo permanentnej kampanii, może lepiej tak to brzmi. I ta permanentna kampania nam się cały czas, przepraszam za wyrażenie, odbija czkawką, jest sezon ogórkowy. Ile można o Ukraińcach, ile można o opiece medycznej, trzeba skupić uwagę opinii publicznej również na sobie samym. No i pan prezydent to robi z mniejszym czy większym pozytywnym efektem, ale na pewno do swoich wyborców z taką narracją trafia.
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam takiego sezonu ogórkowego, pani profesor. Nie wiem, czy pani, bo to się kojarzy z nudą i z byle czym. A tutaj, o proszę, ale wie pani, może pan prezydent nie wziął pod uwagę, że już i takie pytania stawiane w prasie czy w sieci czytałam, że objawy pana prezydenta były na przykład porównywane z przedawkowaniem snusa i może dlatego nie wezwano ratowników, żeby się nie wydało. Czy pan prezydent bierze na siebie takie ryzyko, że to pójdzie nie w tę stronę, którą przewidział?
0: Znaczy ja myślę, że on nie przewidział, że może pójść to w tę stronę, której on nie przewidział. Wydaje mi się, że jednak był celem, który chciał osiągnąć, było skupienie uwagi na sobie takiej bardzo pozytywnej, tak? Takiej związanej ze współczuciem. No przecież taka rzecz nie może zagrozić panu prezydentowi, skoro kandydatowi na prezydenta nie zagroził właśnie używki, nie zagroziły jego powiązania ze światem przestępczym w Gdańsku, nie zagroziła kwestia słynnej kawalerki. No więc myślę, że nie wziął pod uwagę tego, że ten problem może się odwrócić przeciwko niemu.
1: Przed nami spotkanie pana prezydenta z szefem MONU. W tle szczyt NATO, baza Stanów Zjednoczonych, pewnie ojców sukcesu będzie wielu, jeśli w ogóle dojdzie do konkretnych rozmów na temat stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce, bo na razie oprócz wpisu w sieci pana prezydenta Trumpa niewiele więcej na ten temat wiemy.
0: No niewiele więcej na ten temat wiemy, ale to samo, sam fakt, że dochodzi do spotkania głowy państwa z ministrem obrony narodowej powinien nas cieszyć, bo kwestia bezpieczeństwa i polityki zagranicznej bez względu na koabitację powinna być wypowiadana jednym głosem. Oczywiście będziemy słyszeć narrację płynącą z Pałacu Prezydenckiego, że gdyby nie te 20 czy 30 sekund rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa, to tej bazy wojskowej w Polsce, stałej bazy wojskowej w Polsce by nie było, a z drugiej strony z rządu będziemy słyszeć, że to jest zasługa rządzących. Na pewno Kosiniak-Kamysz razem z PSL-em będą chcieli zbudować czy oprzeć swoją kampanię na tym fakcie, o ile w ogóle do tego dojdzie, bo przecież obserwując prezydenta Donalda Trumpa, możemy się spodziewać, że za 3 dni będzie inny wpis, że jednak odwołuje, bo mu się nie podoba jednak lokalizacja.
1: Bo ktoś się okazał bad guy'em, albo ktoś inny okazał się tak, good boy'em. No, tak to teraz wygląda, pani profesor. W jakich czasach my żyjemy? Mam wrażenie czasem, że to kres, że jesteśmy świadkami jakiejś kreskówki live. No dobrze. Pani profesor Danuta Plecka z nami, politolożka Uniwersytet Gdański. Wszystkiego dobrego, pani profesor.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
2: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawa Zbigniewa Ziobry wróciła na wokandę. Warszawski sąd decyduje o tymczasowym areszcie. Zmiana systemu, a być może dymisję. Pytamy o polityczne konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Będzie też apel, by szczególnie zadbać o psy. Dziś święto naszych czworonożnych przyjaciół. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Utrzymanie decyzji o areszcie i ekstradycja czy oddalenie wniosku. Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje o tymczasowym areszcie Zbigniewa Ziobry. Sędziowie rozpatrują zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego, który zgodził się na areszt. Jeżeli Sąd Okręgowy utrzyma tę decyzję, ruszy procedura ekstradycyjna. Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest w Stanach Zjednoczonych. Śledczy oskarżają byłego ministra o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Kwota, która zamiast do ofiar przestępstw popłynęła do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji, to przeszło 100 milionów złotych. Po przesłuchaniu lekarza sygnalisty prokuratura ma nowe informacje i wątki do zbadania w sprawie Szpitala Południowego. Wczoraj premier rozmawiał o wynagrodzeniach i czasie pracy lekarzy z szefem NFZ-u. Wcześniej prezydent Warszawy wyrzucił polityków z rad nadzorczych stołecznych placówek zdrowia. Ale konsekwencji może być więcej, w tym te czysto polityczne. O nie gości poranka pytał jego gospodarz Roch Kowalski.
2: Dzień
1: witaj.
2: Dobry.
1: Powiedz, jak politycy dziś patrzą na sprawę Południowego, czy możliwe są dymisje?
2: Coraz więcej z polityków wypowiedział, szczególnie polityków koalicji rządzącej. W ich wypowiedziach padają sugestie poważnych dymisji. Adam Dziedzic z PSL-u przekonywał w poranku Polskiego Radia 24, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie kontroluje w pełni podległych jej instytucji i zleconych jej zadań.
3: Pani minister dodatkowych zarobków swoich, oprócz wykonywanej pracy w rządzie, ma około 750 tysięcy polskich złotych, z czego za pracę w rządzie ma 132. Czyli ona poświęca pracy na rzecz służby zdrowia, która ma naprawdę ciężką sytuację. I czy to jest rzeczywiście praca na pełnej wydajności? Tak bym sobie tylko zadał to pytanie.
2: Według nieoficjalnych informacji rząd pracuje nad pakietem ustawowych rozwiązań, które mają uregulować płace i miejsca zatrudnienia lekarzy. Kolejne konsekwencje personalne zapowiada też Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
4: Reakcja premiera była stanowcza i będzie jeszcze bardziej. To nie jest koniec tej sprawy.
2: Będą dymisje?
4: Premier wie, co ma w takich sytuacjach robić. Ma ogromne doświadczenie. Jeżeli coś mnie buduje w postawie premiera, to, że jest dzisiaj jednym z najdłużej urzędujących premierów w Europie, powoduje, że także w sprawach wewnętrznych naprawdę dobrze wie, w jakim tempie i co robić. Jestem pewien, że będzie jeszcze ostrzej w tej sprawie.
2: Do tej pory, po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, stanowiska stracili lekarz i radny Dawid Kacprzyk oraz wspominany zarząd warszawskiej placówki.
1: Polityczne konsekwencje afery w Szpitalu Południowym i komentarze gości poranka. Relację przygotował dla nas Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A temat Szpitala Południowego, ale w szerszym ujęciu całościowej reformy służby zdrowia wróci tuż po informacjach. Naszym gościem będzie profesor Wojciech Maksymowicz, minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Rzecznik rządu zdziwiony decyzją prokuratury w sprawie dwóch wież. Śledczy ze stolicy nie dopatrzyli się znamion oszustwa. Chodzi o sprawę niedoszłej budowy dwóch biurowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z PiS-em. Według Adama Szłapki umorzenie może mieć związek z wcześniejszymi zaniedbaniami prokuratury za poprzednich rządów.
5: Trudno mi jest komentować decyzję niezależnej prokuratury, chociaż tak, oczywiście jestem zdziwiony i wrażenie wtedy z tych informacji, które się pojawiały w przestrzeni medialnej, wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą.

0: 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła. Nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało.
1: Pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena już zapowiedzieli zaskarżenie decyzji prokuratury. Jej pełne uzasadnienie mamy poznać w drugiej połowie lipca. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. W większości kraju obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. W pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź po Dolny Śląsk prognozowane są bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na Warmii obowiązuje alert pierwszego stopnia. Jedynie północny zachód jest wolny od ostrzeżeń. I warto je śledzić. Minionej doby w związku z załamaniem pogody straż interweniowała blisko 1000 razy.
2: Najwięcej na terenie województwa śląskiego, tam było ponad 550 interwencji i na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie było około setki. Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć i częściowo naprawić.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Dodajmy, że kolej cały czas zmaga się ze skutkami upałów. Odwołana została część połączeń regionalnych Polregio, kolei wielkopolskiej, dolnośląskich i mazowieckich. Są też spore opóźnienia na trasach dalekobieżnych. Upał spowodował wypaczenie torów, a także opuszczanie sieci trakcyjnej. Kolejowe ekipy naprawcze pracują w terenie. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś Ogólnopolski Dzień Psa. To także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato już mocno doświadczyło zwierzęta, mówi prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Maryla Rybińska.
3: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
1: W schronisku psy mają opiekę, ale bardzo potrzebują własnej, kochającej rodziny. Dzień psa to dobry moment, by zastanowić się, czy chcemy przygarnąć czworonoga. Decyzja musi być dobrze przemyślana. Wiele psów i kotów traci domy tylko dlatego, że opiekunowie wyjeżdżają na wakacje.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę i dalej na wschód IMGW zapowiada ulewy i burze z gradem. To jeszcze prognoza pogody dla Państwa. Te niebezpieczne zjawiska pojawią się w drugiej części dnia. Spokojniejsza aura jest na północy i północnym zachodzie. Tam jedynie przelotnie popada, a termometry wskażą okolice 20 stopni. W centrum wciąż upalnie 30, a we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju od 34 do 37.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: O reklamie. Autopromocja.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po 10, cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. Decentralizacja NFZ-u, współpłacenie i pakiety dodatkowe. Restrukturyzacja i konsolidacja szpitali. No i oczywiście chodzi o to, żeby się przyjrzeć temu, ile zarabiają lekarze i najlepiej obciąć od góry, ustanowić takie limity, żeby nikogo zarobki lekarzy nie oburzyły.

0: wrzały. To jest, kto wie, czy nie ostatni przed wyborami moment na to, żeby zaproponować, bo nie zrobić, porządek w służbie zdrowia.
1: Komentarz.
0: A z nami profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, twórca pierwszej reformy zdrowia po 89 roku. Przypominam, chodzi o kasy chorych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Zadam panu na początek najtrudniejsze pytanie nie tylko w naszej dzisiejszej rozmowie, ale kto wie, czy nie w tym świecie politycznym na dziś i na przyszłość. Dlaczego reforma służby zdrowia jest taka trudna? Dlaczego tak trudno ją zrobić i dlaczego cały czas każdy kolejny rząd potyka się właśnie o służbę zdrowia?
2: No na pewno nie ma tutaj prostego jakiegoś rozwiązania, prostej odpowiedzi. Poświęcilibyśmy bardzo dużo czasu na pewno w odcinkach i nie wyczerpali tematu. Przede wszystkim dotyczy jednej z najbardziej wrażliwych sfer życia społecznego, czego przykładem jest reakcja społeczna na jednostkowy, jakby nie patrzeć, ale dosyć dramatyczny problem, który się pojawił w jednym z 600 polskich szpitali. No, druga sprawa, ogromne pieniądze, które z jednej strony porażają polityków, bo mają 1000 pomysłów na wydanie takich pieniędzy w inny sposób niż, jak to pamiętam, zacytuję tutaj pana premiera Balcerowicza, z którym musiałem się zmagać przez ten okres ministrowania w rządzie premiera Buzka. To są budżetożercy, ci, którzy nie przynoszą pieniędzy, tylko korzystają, budżetożercy. I takie pojęcie funkcjonuje. Ja myślę, że również pan premier Morawiecki, który dużo teraz występuje, w podobny sposób patrzy na opiekę zdrowotną, jako na wielki, gigantyczny bank, który no, rozdaje pieniądze i trzeba pilnować, żeby jak najmniej. Bo oczywiście to jest bardzo ważny element, ale jeżeli się nie zna systemu, nie wie, o co chodzi, w ogóle nie ma pojęcia o wielu sprawach, również szczegółach, które warunkują potem złe wydatkowanie tych pieniędzy, brak satysfakcji społecznej, no to zawsze zderzamy się z niemożnościami. No i lęk, ogromny lęk przed tym polityków, żeby nie zrobić czegoś, co może spotkać się zwykle, a praktycznie z reguły na początku z złym przyjęciem społecznym, bo nikt nie lubi jakichś nowych regulacji, nie wiem, dodatkowej złotówki płaconej za wejście do lekarza rodzinnego, czy jakichś, powiedzmy, nowych rygorów, które mogą być niezbędne. Jeżeli to się, tego się, niektórych rzeczy się nie wprowadzi, no to potem roluje się ten temat, roluje. Tak było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat poprzednich rządów PO. No i obecnie mamy już, kończy się trzeci rok, niedługo wybory. I tak jak pani słusznie powiedziała, żadnych szans, żeby wprowadzić jakiekolwiek prawdziwe reformatorskie działania, można co najwyżej przygotować. Chcę tutaj przypomnieć, że kiedy my wchodziliśmy do rządu premiera Buzka z misją, to było pod przewodnią naszą sprawą, była misja ludzi Solidarności, żeby urealnić ten świat, żeby być tak jak na Zachodzie, żeby dojść w końcu do podobnych systemów. Częściowo nam się przecież to udało. No to kto myślał, że lekarze, pielęgniarki będą zarabiać tak jak teraz zarabiają jednak, na przykład, tak? Kto myślał,
0: no nie,
2: że
0: nie, wtedy,
2: będą używane?
0: Nie, no wtedy nie zarabiali i to też było przyczyną wielu protestów i potem w konsekwencji nie od razu, ale po latach eksodusu nie tylko lekarzy i pielęgniarek na zachód.
2: To było emigrację.
0: Jasne.
2: O, to jest prawda i tego nie ma w tej chwili. Czyli jest to ogromny plus, którego się nie podkreśla. Ale jeszcze jedna sprawa. Idąc do tego rządu, mieliśmy od ponad pół roku gotowe ustawowe rozwiązania, napisane ustawy, przedyskutowane w środowisku. One potem były zmieniane już, ale od razu
0: ale
2: mieliśmy
0: plan był, prawda, panie profesorze? To, co mnie dziwi w tej chwili, jedną z rzeczy, które dziwią mnie najbardziej, jest to, że mimo takich zapowiedzi, zmian i pan marszałek Hołownia nawet sugerował, że on odda pieniądze temu, kto będzie musiał zapłacić za prywatnego lekarza, jeśli nie będzie mógł skorzystać korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Pewnie pan pamięta te słowa.
2: No, ale tak,
0: nie ma. I mijają lata, prawda? I okazuje

0: Okazuje się, że koalicja rządząca takiego planu nie miała, bo menadżer na stanowisku ministra zdrowia albo pracuje w ciszy, albo niewiele się dzieje, bo niewiele o tym wiemy. Pan mówił o kasach chorych, prawda? O tym dość rewolucyjnym, jak na tamte czasy pomyślę. Ale były też i zarzuty o na przykład brak konkurencji, bo wtedy z ustawy wykreślono zapisy, które pozwalały na działanie prywatnych kas chorych. Mówiono o chaosie finansowym, mówi się o tym i dzisiaj. Było wtedy ryzyko, że kasy będą unikać chorych pacjentów, wybierać tylko zdrowe osoby. No właściwie szybko się okazało, że reforma zmierzała ku pewnej centralizacji, co zabiło jej główny cel. No to co dalej? Co teraz? Teraz, jeżeli przede wszystkim nie podniesiemy składki, jeżeli nie będzie w systemie więcej pieniędzy, to każdy system, no nie, każda sytuacja będzie się zderzała ze ścianą, tak jak w tej chwili.
1: Tak. Koncepcja reformy była bardzo spójna, zwarta i logiczna. I to, o czym pani mówi, nie miało miejsca w przedłożeniu pierwszym. Ustawa zakładała wprowadzenie systemu kas chorych z możliwością wprowadzenia też konkurencyjnych, prywatnych, spełniających wymogi państwowe. Po to powołano Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który miał to nadzorować. Potem na fali właśnie populizmu, tuż przed wtedy, kiedy już myślano o kolejnych wyborach, rozmontowano to.
0: Ale ja mówię o konsekwencjach, nie o szczytnych założeniach, tylko o tym, co się z tym projektem stało.
1: Tak. Premiera Millera z ministrem Łapińskim, kompletnie ten cały utworzenie NFZ-u, to było wzięcie wszystkiego za pysk i takie naiwne myślenie z rodem z PRL-u, że jak się wszystko będzie kontrolować od początku do końca z góry, do tego stopnia jest, że nie wiem, czy państwo wiecie, że nikt na poziomie wojewódzkim nie może podjąć decyzji, żaden dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie decyzje są podejmowane przez prezesa, jednoosobowo. Oczywiście on musi to delegować, ale jest napisane prezes Narodowego Funduszu, jedna osoba, która kompletnie zresztą podlega jednej innej osobie, ministrowi zdrowia, który może się też chować gdzieś tam za innymi papierami i nie zajmować tym w ogóle. No więc po prostu jest to chore, niesprawne, ale łatwe w zarządzaniu i tak się wydaje finansistom, którzy są niezbędni. Ja na przykład takiego Niedzielskiego, gdybym był ministrem zdrowia, to najchętniej bym zatrudnił w swoim resorcie jako wiceministra, czy też dyrektora Departamentu Spraw Finansowych, ale broń Boże stratega od zarządzania.
0: No ale pan minister Niedzielski doradza teraz szpitalom, na pewno jednemu.
1: Zarabia pieniądze przez doradzanie, przez tak zwane doradzanie. Tak można powiedzieć raczej, tak?
0: No tak.
1: Natomiast jest klęska. No, spójrzmy teraz na pewne fakty. Nawet w rządzie PiS-u, no zupełnie rozsądni, dobrze znający się ludzie, jak pan minister Religa, profesor Religa, świetlana postać, ale naprawdę energiczny, znał, wiedział, przygotowywał właśnie ten cały pakiet świadczeń gwarantowanych, żeby znaleźć możliwość produktu ubezpieczeniowego dla tych dodatkowych ubezpieczeń, żeby 20% więcej pieniędzy z zewnątrz sprowadzić do systemu. Nic Kaczyński nie miał przeciwko temu wtedy. No niestety na akurat przerwało to przegranie wyborów. Platforma miała to pociągnąć i jedną decyzją uznała, że wszystko wszystkim gwarantujemy. Państwo pewnie nie rozumiecie, o co chodzi, ale mogę powiedzieć, że osłabiło to właśnie dopływ pieniędzy i pewną konkurencję. No wreszcie...
0: A w jaki sposób? Bo wie pan, jeżeli wszystko wszystkim gwarantujemy, to dla pacjenta to jest rozwiązanie doskonałe. Tylko jak sądzę, niezwykle kosztowne.
1: Jest to samo oszukanie.
0: Niemożliwe do zrealizowania.
1: Jest to niemożliwe. Ale to było bardzo trudne, to co zrobił zespół profesora Religii. Bo proszę sobie wyobrazić, można mieć jakiś tam implant, powiedzmy, za 10 tysięcy i można mieć za 1,5 tysiąca. One mogą mieć takie same działania fizyczne, ale pewne zalety, powiedzmy, funkcjonalne. No na przykład, że można dwa dni wcześniej pójść do domu, czy coś takiego. Te koszty są tak duże, że może lepiej się ubezpieczyć od tego, żeby mieć ten lepszy, ale ten tak zwany gorszy wcale nie jest gorszy, tylko po prostu jest tańszy i ma jakieś inne funkcjonalności. Znaleźć takie elementy w całym systemie, w każdej specjalności było trudno, ale w końcu znaleziono. Także

0: To co teraz nie działa, panie profesorze? Co nie działa? Bo jak rozmawiamy tutaj z ekspertami w studiu Polskiego Radia 24, zresztą bardzo często na ten temat, to pada przede wszystkim argument rewizji wyceny świadczeń. Że to jest totalnie nieudane i są takie procedury, które się bardziej opłacają, takie, które się mniej opłacają, ale ja bym zwróciła na jeszcze jeden aspekt, że tej opłacalności procedur i regulacji tych procedur. Że czasem nie można poddać pacjenta kompleksowej opiece na jednym oddziale, bo się to nie mieści w procedurach.
1: Oczywiście. No to już jest bardzo głęboko systemowe i dlatego wymagałoby prawdziwej reformy. Bo taki
0: ale jakiej? Co? No pytam pana, co zrobić, bo pan miał...
1: Ja nie powiem pani teraz w jednym słowie, bo naprawdę do tego jest narada. Podobne jakieś uzgodnienia i konsensus ponadpartyjny, który przez chwilę się pojawił, ale nie przed, ale po wyborach, jak pani pamięta pewnie, w 19 roku podpisane zostało takie porozumienie. To była inicjatywa dziennikarska zresztą, dziennika Gazety Prawnej. I wtedy 11 punktów podpisały prawie wszystkie ugrupowania poza Konfederacją. I pan obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz w imieniu PSL-u i PiS i PO i tak dalej. Więc tego typu uzgodnienie, to po prostu strategiczne jakieś brzegowe punkty powinny być określone. One się zaczynają pojawiać. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na pewne szczegółowe rozpoznania. Nie można leczyć choroby, jeżeli nie ma rozpoznania, jeżeli nie mamy diagnozy. Mówimy wszyscy o tym, że ten młody człowiek zaczął znacznie dużo zarabiać i to w ogóle przekręt na pewno. Ale to nie było związane, a w każdym razie nie będę tego rozszyfrowywać, nie jestem od tego, tak jak mecenas Dybuła mówił, poczekajmy na wyjaśnienia w procesie całego śledztwa. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że to powodem było to, że takich ludzi, lekarzy dedykowanych do pracy w najtrudniejszym odcinku. Naprawdę, to jest Meksyk, to jest po prostu, tam są alkoholicy, tam są ludzie cierpiący, umierający, starsi ludzie, otwarte rany, wypadki. Wszyscy zjeżdżają do pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego. I nikt z lekarzy młodych na ogół nie chce tam pracować. I to jest jakieś fatalne. Pamiętacie państwo takie filmy, głównie amerykańskie, jak to ci młodzi lekarze na takich właśnie oddziałach ratują, robią wszystko prawie. To jest przepiękna specjalizacja. Ja myślę, że w tej chwili nawet sam gdybym był takim młodym człowiekiem, to bym wiedział, że to jest dopiero wyzwanie. I mało tego, mamy czasy, zagrożenie jakimś wojennym nawet. Takich ludzi powinno być wyszkolonych jak najwięcej.
0: Ale mówi pan
1: nie tylko o medycynie ratunkowej.
0: Właśnie.
1: Szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: Szpitalne oddziały ratunkowe jako oddzielne komórki organizacyjne, a nie pacjent, który czeka, aż lekarz...
1: Chodzi o lekarzy, którzy tam pracują.
0: Ale panie profesorze...
1: Przecież nie ma ich. Nie ma ich.
0: No tak.
1: Czy pani wie, że jest kilkuset, około 700 czynnych specjalistów w całym kraju medycyny ratunkowej? Te specjalizacje uruchamiałem, jak byłem ministrem. Był profesor Jakubaszko, był profesor Zawadzki. Rozkręcali to. Atrakcyjność musi być podniesiona tego, nie tylko pieniężnie. I w związku z tym ten człowiek pracował na SOR-ze w Szpitalu Południowym, też na brudnie, bo brudno się sypnęło. Tam stawki były, żeby kogoś pozyskać. Jedyny pomysł menadżerski był taki, dajmy jak najwięcej. To może ktoś przyjdzie. No i się znaleźli, prawda?
0: No i stąd taka sytuacja. Panie profesorze.
1: Ja prowadziłem budzik obok, zaraz 50 metrów od tego SOR-u w Warszawie i lekarze, specjaliści zajmujący się mózgiem dostawali dokładnie dwa razy niższe stawki i byli zadowoleni. A tutaj nikt nie chciał nawet przyjść. To trzeba zrobić super atrakcyjność, wozić ich gdzieś do najlepszych ośrodków na świecie, pokazywać, szkolić tam w Ameryce, w tył. Naprawdę, to zrobić tego już atrakcyjność, robić PR na to, bo to jest super specjalność. No ale nie może być tak, że jeden człowiek zamiast sześciu pracuje, bo się zdarznie i nie pomoże efektywnie tym, którzy tam są, jak widać zresztą, tak? Czyli to są takie błędy.
0: Jasne. I pacjent na SOR-ze...
1: 100 miejsc rezydenckich jest w tej specjalności w kraju rocznie. 100 tylko. I z tych 100 nie wiem, czy połowa jest obsadzana, bo nie potrafi się znaleźć chętnych.
0: Pacjent na SOR-ze będzie czekał godzinami na lekarza, jeśli ten ma jeszcze pod swoją opieką w czasie tego dyżuru

0: wypadki nagłe i jeszcze własny oddział, no to się czeka...
1: Nie, nie może mieć też własnego oddziału. Sensor na SOR-ze
0: schodzi z oddziału.
1: Jest tylko tam.
0: No nie, ale rzeczywistość jest taka, że schodzi z oddziału.
1: Tak, to są konsultanci, to są konsultanci. Mhm.
0: No dobrze, panie profesorze, żebyśmy zdążyli. O tych propozycjach, bo chodzi, ja je wymienię i poproszę pana o komentarz, bo chodzi o limity zarobków lekarzy. No jakże można by politycznie zadziałać inaczej, skoro chodzi o wyobraźnię tego, ile zarobił ten lekarz, tamten lekarz, bo się okazało, że nie tylko ten młody ze Szpitala Południowego, ale są inni, którzy zarabiają miliony. Koniec pracy w wielu szpitalach, rozdział między prywatną a państwową służbą zdrowia. Co jeszcze? Restrukturyzacja oddziałów, czyli ich restrukturyzacja w sensie przekwalifikowywania profilu oddziałów. To brzmi łagodniej niż zamykanie, prawda? I reorganizacja. Co pan o tym myśli?
1: No, w większości to są takie słowa wytrychy, wie pani właśnie.
0: No tak.
1: Zrobić coś, czego żeby nie zrobić. To ostatnie oczywiście może być wszystkim, może być niczym. Może być bardzo pożyteczne i może być niebezpieczne. Mówimy o tym przekwalifikowaniu. No oczywiście, że to ciągle musi się zmieniać, no, zgodnie z potrzebami. Są na to pomysły. Ja sam je kiedyś przekładałem jeszcze w poprzednim rządzie. Również to wszystko szło, oczywiście kiwanie głowami fajnie i nic z tego nie było, ale no to są takie rozwiązania. No przecież wiadomo, że większość szpitali powiatowych jest odległych od siebie w takiej bliskości przy obecnej komunikacji, jeżeli chodzi o samochody, karetki, ludzi, telefony, no nieporównywalne jak kiedyś, więc nie jest problemem wysokospecjalistyczne sprawy, które nie robi się ciągle na co dzień i muszą tam być robione. One są właśnie dlatego robione, żeby pozyskać pieniądze za ekstra pieniądze, więc za ekstra stawki. I to jest właśnie ta choroba, o której wszyscy mówią. To trzeba naprawić, ale nie jednym punktowym działaniem. Teraz ktoś robi jednym punktowym działaniem. Obecnie zrobi limit pieniędzy na SOR na przykład. My nie mając specjalistów z medycyny ratunkowej, doprowadzi się do tego, że tym bardziej nikt nie będzie chciał tam pracować. A nie ma przymusu na to na przykład. Tak?
0: No tak. Takie PRL-u a wycena świadczeń do ruszenia?
1: Wycena świadczeń, oczywiście, że tak, ale to jak najbardziej. To w każdej specjalności to jest ogromna praca i muszą być specjaliści, muszą być włączeni, nie tylko tworzący pewne lobby danych specjalności. Ja nie wiem, czy w tej chwili jest dwóch lekarzy pracujących wśród 400, czy ilu tam, chyba 500 nawet urzędników Ministerstwa Zdrowia, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi. To zupełnie są inne czasy.
0: No ale co, czapa nadbudowa w postaci NFZ-u do likwidacji?
1: No, wie pani, powrót do klasy jest najrozsądniejszym wydaniem. No, będę zawsze tutaj wspólnie z kolegami, którzy byli prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarówno Andrzej Sośnierz, a jeszcze bardziej Andrzej Jacyna, którego nie wiadomo dlaczego premier Morawiecki wyrzucił, no, elegancko dziękując mu za służbę i wziął Niedzielskiego na szefa NFZ-u, no, bo właśnie widział w tym tylko bank. Niektórzy też widzą tylko banki, czy też jakieś takie instytucje finansowe w opiece zdrowotnej. Jeżeli tak widzą, to potem są klęski, ponieważ to chodzi głównie o to, co tam się robi, a nie tylko jak się pieniądze wydaje.
0: To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Zostało nam 1,5 minuty. Jeszcze poproszę pana o komentarz. Uda się to wszystko zrobić bez mało popularnej decyzji o podniesieniu składki zdrowotnej?
1: No, wiele elementów można zrobić, natomiast żeby osiągnąć efekty zauważone przez społeczeństwo, to tego się nie da zrobić bez podniesienia składki zdrowotnej, bez ilości środków. Cały czas operuje się bezwzględnymi sumami, które są wysokie i robią wrażenie, to jest prawda. I tak samo robił poprzedni rząd, mówiąc o bezwzględnych sumach, a to dochodzimy do prawie 200 miliardów, a tu przekroczyliśmy i tak dalej. No tak, ale ciągle trzeba zobaczyć, czego oczekują nasi ludzie. Nasi ludzie już nie godzą się, Polacy, i słusznie. Jeżeli jesteśmy 20. ekonomią w świecie, to chcieliby tak jak 21 krajów mieć podobną opiekę zdrowotną. A w tamtych krajach niestety wydaje się znacznie więcej pieniędzy.
0: No ale jeśli chcemy mieć dobrą opiekę zdrowotną, to musimy przystać na to, że musimy płacić za nią więcej. Tyle.
1: No właśnie, to jest też problem polityczny dla wielu.
0: O, proszę mi wskazać w roku przedwyborczym chętnego, który powie to głośno.
1: Ale właśnie, prawda? Ja mogę powiedzieć,
0: panie profesorze.

0: Jasne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Maksymowicz z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 50...

0: energii na całym świecie.
1: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
0: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
1: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sąd analizuje zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry na areszt byłego ministra. Sędziowie zdecydują, czy uwzględnić zażalenie, czy może utrzymać zgodę Sądu Rejonowego na areszt. Śledczy chcą utrzymania aresztu. Prokurator Piotr Woźniak przekonuje, że areszt umożliwi rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Mówimy tutaj o surowej karze, o obawie matactwa i obawie ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości, wymieniał prokurator. Obrońca Zbigniewa Ziobry uważa, że tymczasowy areszt jest bezcelowy. Przypomnę, prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wielki buł z aktem oskarżenia. Patryk M. to dawny sparring partner prezydenta Karola Nawrockiego i uczestnik tzw. freak fightów. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, informuje Katarzyna Calów-Jaszewska, a chodzi m.in. o przestępstwa narkotykowe.
4: Prokurator oskarżył Patryka M. m.in. o udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów, jak również i Hiszpanii. Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
3: Wielkiego Bu zatrzymano we wrześniu ubiegłego roku w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Rozpoczynają się akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu, czyli piłce nożnej na hali. Najlepszych studentów w tej dyscyplinie sportu gościć będą Warszawa i Pruszków. Obie reprezentacje Polski, zarówno żeńska, jak i męska, wymieniane są w gronie kandydatów do medali. Panie 4 lata temu sięgnęły po brąz imprezy tej rangi. Rozgrywająca Zuzanna Maronde przyznaje, że odlicza godziny do inauguracji turnieju.
5: Cieszę się bardzo, nie mogę się już doczekać, chyba już to słychać, widać. Pierwszy gwizdek już zaraz, pierwszy mecz z Portugalkami, no i czekamy tak naprawdę, niech już wybrzmi ten pierwszy gwizdek.
3: W mistrzostwach wezmą udział drużyny z 18 krajów. Mistrzostwa potrwają do 7 lipca. 4 dni koncertów i mega gwiazdy światowej muzyki. W Gdyni rozpoczyna się Open Air Festival. Na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych, a wśród nich Florence and the Machine, The Cure i Nick Cave. Muzyczne święto w Gdyni potrwa do soboty.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Dziesiąta 33, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Ukraina nie dostanie polskich migów, poinformowały o tym ukraińskie media, powołując się na wypowiedź wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ukraińscy komentatorzy są podzieleni w ocenie tego, co się wydarzyło. Jedni mówią o tym, że to konsekwencja słabej jakości, delikatnie mówiąc, kontaktów między Warszawą a Kijowem. Inni twierdzą, że ukraińska armia po prostu tych myśliwców nie potrzebuje. Maciej Jastrzębski z nami teraz. Maćku, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: Gdzie twoim zdaniem tkwi prawda? Gdzieś po środku?
7: Pewnie po środku, tak. Najczęściej tak jest i tak najbezpieczniej podchodzić do każdej sprawy, która wywołuje kontrowersje. Ja przypomnę państwu, że Ukraina nie dostanie od Polski migów 29, ponieważ Warszawa nie dostała od Kijowa dronów, tak napisała agencja Unian, i dziennikarze powołali się na wypowiedź szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, dla telewizji Polsat News. Polska zaproponowała partnerskie podejście, ale Ukraina go nie zrealizowała. Nie ma migów dla Ukrainy, bo nie ma dronów lub dronowych technologii dla Polski. To cytat z ukraińskich mediów, wypowiedzi polskiego ministra. Ukraińscy dziennikarze dodali, że Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, iż Ukraina dysponuje dużymi możliwościami w sferze bezzałogowców, i szef MON dodał, że często jest tak, że zachodnie kraje przekazują Ukrainie uzbrojenie, ale jest to gest symboliczny.

0: żeby w zamian otrzymać technologie produkcyjne. W tekście Unianu wspomniano, że wpływ na decyzję Warszawy mogła mieć również decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który najpierw nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, a później zapowiedział budowę Panteonu Narodowego, który będzie upamiętniał wszystkich, którzy walczyli kiedykolwiek o niepodległość państwa ukraińskiego, w tym tych, których my z naszego historycznego punktu widzenia nie akceptujemy. Ten spór historyczno-polityczny to jedno, ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na aspektach tych technicznych. Czy Ukrainie potrzeba polskich migów 29? Zapytałem o to Bartosza Głowackiego ze skrzydła tej Polski.
1: Tak, oczywiście potrzebują ich bardzo. Dla nich każdy samolot bojowy jest na wagę złota, nawet na wagę krwi, więc Ukraińcy chętnie przyjęliby nie tylko nasze MiG-29, ale myślę też, że szwedzkie Gripeny, F-16, które jeszcze gdzieś zostały w Europie.
0: Dopytałem też redaktora Głowackiego, jak to jest, że pojawiają się takie informacje w przestrzeni publicznej na Ukrainie, że no właściwie to jak Polska nam nie daje tych migów, to my nie musimy o nie zabiegać, bo one nie są nam potrzebne. I redaktor Głowacki był trochę zdziwiony, bo powiedział, że każda maszyna w powietrzu jest na wagę złota, na wagę krwi, przydaje się w walce, bo przecież można także oszukiwać przeciwnika nawet starszymi modelami różnego rodzaju uzbrojenia, otwierając akcje na różnych odcinkach, tak żeby tego przeciwnika zmylić, i jeszcze różnych mnóstwo kombinacji, ale o tym pewnie wiedzą doskonale specjaliści od prowadzenia działań wojennych. A czy Polska potrzebuje ukraińskich dronów i ukraińskich technologii w sektorze zbrojeniowym?
1: Może niekoniecznie, ponieważ na pewno przydadzą nam się doświadczenia, jakie Ukraińcy mają w stosowaniu bezzałogowców, większych i mniejszych, na terenie swojego kraju podczas trwającego już od kilku lat konfliktu. Mamy doskonałego producenta bezzałogowców, grupę WB, która sprzedaje swoje produkty na Ukrainie, która naprawdę ma światowej klasy rozwiązania.
0: Ja i usłyszałem także od redaktora Głowackiego, że kiedy był prawie 2 tygodnie temu na targach w Berlinie, tam jedna z zachodnich firm prezentowała nowoczesne podejście, nowoczesne rozwiązania do środków łączności. Oczywiście nie wymienił z nazwy tej firmy, to on sam i po konsultacji ze swoimi kolegami, ekspertami w tej dziedzinie uznali, że takie technologie polska firma przedstawiała już kilka lat temu, więc okazuje się, że my w różnych sektorach tej produkcji zbrojeniowej czy około zbrojeniowej jesteśmy naprawdę technologicznie rozwinięci, ale tak jak wspomniał redaktor Głowacki, potrzeba nam na przykład ukraińskiego doświadczenia. I tak krótko podsumowując, konflikt historyczno-polityczny, odmowa przekazania migów z jednej strony, niedotrzymanie słowa w sprawie technologii dronowych z drugiej. To nie przeszkadza polskim i ukraińskim firmom w podpisywaniu umów i listów intensywnych związanych z odbudową Ukrainy, w tym w sektorze przemysłu zbrojeniowego, o czym informowaliśmy Państwa na zakończonych w ubiegłym tygodniu spotkaniach na tej wielkiej gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. No i jeszcze dodam, że ukraińskie media wspominają w tym kontekście, że Polska, która wspierała Ukrainę w staraniach o integrację europejską, może w jakimś ostatecznym przypadku wyhamować ten proces, mówiąc w wielu kwestiach, na przykład nie Ukrainie na forum Unii Europejskiej.
2: I Maciej Jastrzębski z tymi informacjami dla Państwa. Maćku, dziękuję Ci bardzo. Dodam tylko, że nasz gość kiwa głową, bo pewnie się z Maciejem zgadza. Dzień dobry, porozmawiamy za chwilę.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Michał Stella, Defense 24, czyli świetnie poinformowane źródło w tych sprawach. Dzień dobry panu. No to może my siebie nawzajem nie potrzebujemy, my i Ukraina, myślę o migach, systemach dronowych.
4: Jeżeli chodzi o systemy dronowe, bo to jest bardzo istotny fragment. Wczoraj, zaraz po nominacji na pełnomocnika rządu, rozmawiałem z panią minister Sobkowiak-Czarnecką i ona mówi tak. Wielu pyta mnie o technologie ukraińskie, ale my mamy podobne technologie, tylko czas zacząć z nich korzystać.
2: Więc no to jest dlaczego świat akcent. Jest zainteresowany ukraińskimi technologiami, a nie polskimi? Bo świat nie wie, że my coś takiego mamy?
4: No właśnie pytanie, czy nie jest zainteresowany, bo chociażby co dopiero kilka tygodni tygodni temu Kanadyjczycy kupili systemy od polskiej prywatnej firmy WB Electronics, która dostarcza drony do polskiej armii. I dlaczego? Ponieważ akurat te drony na Ukrainie się nie gubią, w przeciwieństwie do amerykańskich, do dronów innych firm.
2: Dlaczego się nie gubią?
4: Mają lepszy system komunikacji, mówiąc prosto. Rosjanie nie są go w stanie zakłócać, a jeżeli nawet

0: znajdą sposób na polskie drony. Je się wyłącza powiedzmy na 2-3 godziny, zmienia się szybko algorytm i znowu flyaje polskie latają najdłużej, najlepiej i z najmniejszym zakłóceniem ze strony Rosjan. Więc to jest trochę tak, że cudze chwalicie, a...
1: FlyArray to jest takie latające oko, jak rozumiem, czyli tak. To jest taki system łączności między tym, to jest co się porusza
0: system,
1: w powietrzu.
0: System obserwacyjny, ale są podobne systemy uderzeniowe. I to jest taki dron, który pani redaktor może wypuścić z ręki. I on faktycznie bardzo długi czas może być w powietrzu, więc to jest super rozwiązanie. Na pewno Ukraińcy wprowadzili bardzo wiele systemów dronowych i pokazują, jak one mogą być wykorzystane. I z tych doświadczeń warto czerpać. Natomiast...
1: Może nie nawet z samej konstrukcji dronu, co z synchronizacji tego wszystkiego, czym ukraińska armia dysponuje, prawda?
0: Tak.
1: Organizacji, logistyki. Bo nie myślę o samej konstrukcji tego czy innego drona, prawda?
0: Tak, tak. Logistyka, organizacja to jest na pewno coś, z czego możemy czerpać. Ale też na przykład, jeżeli Ukraińcy mówią, że mają świetny system antydronowy, to pamiętajmy, że on nie pracuje na rozwiązaniach ukraińskich, tylko na amerykańskim systemie na przykład. Więc jakby to, co się mówi, to jedno, a jak to wygląda w praktyce, to jest drugie. System taki informatyczny, który tu i teraz spina całą walkę z dronami, to jest system firmy Palantir amerykańskiej.
1: Mhm. No dobrze, ale wtedy, kiedy zaczęło być głośno o SAFE, no to przyglądaliśmy się także naszym potencjalnym możliwościom i słyszeliśmy po ćwiczeniach, po...
0: Tak.
1: Szukam ostrożnego słowa, bo opinie były bardzo różne, że te nasze systemy, że te nasze drony wyprodukowane kiedyś, po prostu trzeba je sprzedać. I one gdzieś tam leżą w magazynach. Poza tym był problem z zasilaniem, z widocznością, czyli z tym FlyEye'em na przykład w nocy, że my byliśmy sporo z tyłu.
0: No tak, bo to jest tak, że oczywiście
1: tego,
0: te rozwiązania...
1: kto to produkuje.
0: O, właśnie o to chodzi. Są firmy polskie, które sobie niespecjalnie radzą, powiedzmy wprost, a są takie, które są absolutnie top of the top. I to są dwie historie i dwie części tej samej układanki. Natomiast zadała pani redaktor pytanie o MiG-29. No i to też jest niezwykle...
1: Może oni ich nie potrzebują po prostu.
0: Potrzebują bardziej niż F-16. Tak mówią wojskowi. Dlaczego? Żeby nauczyć się obsługi F-16 czy innych zachodnich maszyn, Ukraina będzie potrzebowała jeszcze pewnie 4, 5, 6 lat tak naprawdę. Teraz pojawiają się osoby, tak to jeżeli pani pozwoli, powiem oględnie, na Ukrainie, które pomagają w tym serwisie, tak żeby te F-16 mogły startować i bronić Ukrainy. Natomiast MiG-29 został zintegrowany od początku wojny na Ukrainie. Z wieloma systemami zachodnimi uzbrojenia.
1: No czy te nasze migi, chce pan powiedzieć?
0: Tak, dokładnie tak. I teraz, dlaczego Ukraińcy potrzebują tych migów? Bo wiedzą, jak je serwisować, jak je utrzymać. Mają od kilkudziesięciu lat specjalistów, którzy sobie radzą z dokumentacją rosyjską, którzy wiedzą, na co stać ten myśliwiec.
1: Są tańsze. To też pewnie ważny argument.
0: I przede wszystkim właśnie wiedzą, jak je obsługiwać. I to jest wiedza nie do przecenienia. Dlatego na pewno te migi, czy za rok, czy za dwa, czy za pół roku, czy za miesiąc, będą bardzo łakomym kąskiem. To się nie zmieni.
1: Potrzebują, a w grę wchodzi polityka i ostatnie wydarzenia stają na przeszkodzie temu porozumieniu.
0: Niewątpliwie tak. I pytanie, czy po tym bardzo ostrym skręcie Wołodymyra Zełenskiego, który ma sens wewnętrznie, tak? Bo on zyskał trochę siły na tych działaniach. Czy faktycznie teraz jest jakieś pole do odblokowania tak dużych transferów kluczowych uzbrojenia?
1: No jak doprowadzi do końca swój pomysł panteonu ukraińskich bohaterów,
0: no to nie.
1: Także tych zupa, no to się nie uda. No nie będziemy mieli wyjścia, zdaje się.
0: Tak.
1: No bo jak nam minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, albo premier Donald Tusk, albo minister Sikorski wytłumaczą, że jednak mimo wszystko warto jest inwestować w nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa.
0: No bardzo słuszna uwaga, pani redaktor. No nie wytłumaczą. Więc faktycznie ta sprawa jest zero-jedynkowa. Jeżeli Wołodymyr Zełenski, który został osłabiony, teraz musi zwrócić się do tej części bardziej radykalnej, żeby utrzymać się przy władzy i żeby panować nad tym, co się dzieje w Kijowie, no to tak zagrał. Ale,
1: ale do czego mu taki kurs przeciwko nam?
0: To bardziej pytanie, czy to przeciwko nam, czy bardziej dlatego, że ma swoje problemy wewnętrzne. Myślę, że to jest też ta druga strona medalu. Natomiast faktycznie Wołodymyr Zełenski czuje się bardzo silny. Wiemy, że proponował chociażby te miesiące temu Donaldowi Trumpowi.

0: Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, żeby Amerykanie wycofali się z Polski i to ukraińskie wojska według jego wizji miały bronić Polski.
1: Zełenski proponował Trumpowi, żeby wycofali się z Polski?
0: Tak. I taki wątek się pojawił. Został bardzo szybko zamknięty przez Amerykanów, ale to pokazuje też, jak buduje go ta wojna. Też jest.
1: A dlaczego
0: już
1: miał to zrobić?
0: No, jakieś taką argumenty? Wizję.
1: Jakieś, no tak, to zamiast Ameryki. To kto zamiast Amerykanów w Polsce?
0: Proponował wojska ukraińskie, które miały strzec Polski. I to są takie rzeczy, które w gabinetach wojskowych po cichu mniej czy bardziej są komunikowane. Oczywiście pamiętajmy, że my jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który jest w strefie odpowiedzialności amerykańskiej.
1: Ale my nie możemy ukraińskich wojsk w miejsce amerykańskich wpuścić na nasze terytorium, choćby dlatego, że nie są to sojusznicze wojska.
0: To prawda.
1: Choćby dlatego. To przepraszam, to co się tli w głowie Wołodymyra Załęskiego? Sny o potędze?
0: Tak, na pewno. Czy one są w jakimś stopniu racjonalne? No teraz, jeżeli jest w stanie w pojedynczych przypadkach, ale jednak swoim sprzętem wojskowym dokonywać tak zwanych uderzeń w Rosji deep strike, czyli nie musi pytać się non-stop Amerykanów, czy może uderzyć na Moskwę jakimś dronem, to też na pewno go to buduje i jest to obiektywne. A z drugiej strony drugi element, bogiem a prawdą, jeżeli chodzi o te kluczowe, głębokie uderzenia na terenie Federacji Rosyjskiej, to one wciąż są dokonywane przez Ukraińców amerykańskim sprzętem. Więc kij ma dwa końce. Jedno to jest to, co się mówi, a to, jak ta rzeczywistość wygląda w praktyce, no wygląda trochę po prostu inaczej.
1: Bo bez względu na to, jakie będzie stanowisko Wołodymyra Załęskiego, to jedno się nie zmieni. My dla swojego bezpieczeństwa będziemy potrzebowali Ukrainy po swojej stronie.
0: Niewątpliwie tak, bo jest to przecież nasz sąsiad i mamy tutaj dużą granicę z nim, tak? Wiemy, co się dzieje od strony Białorusi. Gdzieś ta Ukraina jest jednak też buforem na południowej granicy z Białorusią. Niewątpliwie te relacje muszą być bliskie, no bo to jest nasz sąsiad. Pytanie tylko, jak je ułożyć i czy w ogóle da się je ułożyć jeszcze z Wołodymyrem Zełenskim? Czy czekamy na zakończenie wojny, nowe wybory prezydenckie? I to, jak ten układ powojenny będzie wyglądał na Ukrainie. Generał Załużny, który był postrzegany jako konkurent dla Zełenskiego, został wysłany, no, powiedzmy wprost, na banicję do Wielkiej Brytanii. I proszę zauważyć, że on w tych ostatnich tygodniach, kiedy Zełenski bardzo mocno zaczął gloryfikować UPA po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował, że on uważa, że Nawrocki zrobił dobrze. Oczywiście to też jest gest związany z tym, jak będzie wyglądała najbliższa kampania wyborcza na Ukrainie, ale to pokazuje, że są różne, że na różnych fortepianach różne postaci ukraińskie grają w różny sposób. Na pewno.
1: A który gra najgłośniej?
0: No najgłośniej gra Wołodymyr Zełenski. To ma pozycję, tak? To on kieruje krajem, to on jest prezydentem.
1: Mam nadzieję, że Wołodymyr Zełenski też zdaje sobie sprawę z tego, że dostarcza paliwa stronie rosyjskiej, która mówi, patrzcie, mówiliśmy o nacjonalistach Ukraińcach i mieliśmy rację.
0: Raczej ta narracja obozu Zełenskiego jest taka, że to my się teraz wpisujemy w te narracje i to próbują wygrać. Nieskutecznie oczywiście, absolutnie, ale tutaj jakby nie ma refleksji, być może świadomie, bo faktycznie Zełenski na tym, że poszedł w stronę UPA wewnętrznie, szczególnie na zachodzie Ukrainy, się bardzo mocno wzmocnił. A jego notowania, powiedzmy to szczerze, no są kiepskie. Oczywiście oficjalnie one są powyżej 50%. No tylko trzeba zadać sobie pytanie, jak to działa w kraju, w którym jest jakby cenzura.
1: No tak, bo to zmęczenie
0: Ukraina
1: wojną,
0: ma prawo oczywiście.
1: Jasne, zmęczenie wojną, do tego korupcyjne skandale, które może nie wskazywały wprost na Wołodymyra Zełenskiego, ale były bardzo blisko niego. Można powiedzieć nawet, że w sąsiednim gabinecie, prawda?
0: Tak.
1: Dokąd to zmierza, panie redaktorze? Bo zastanawiam się, jak długo my będziemy tkwić w przekonaniu, że jesteśmy po tej samej stronie.
0: No chyba musimy po prostu patrzeć na siebie i tak jak minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wczoraj w rozmowie ze mną artykułowała, myślimy o Polsce. Jeżeli teraz na przykład mamy mieć zbrojenia, musimy kupić coś za granicą, to pytanie, co ten ktoś musi kupić u nas?
1: Potrzebujemy takiej. Na przykład łodzie podwodne kontra statek ratowniczy. Statek
0: tak,
1: czy
0: ratownik.
1: Okręt?
0: Okręt
1: ratownik.
0: Duży, potężny, nowoczesny. To są miejsca pracy dla nas i może to jest ta wizja, w której my musimy.

0: po prostu podchodzić do tego bez kompleksów, bo zawsze było tak, że produkowaliśmy albo dla siebie, albo kupowaliśmy za granicą, a mamy się czym pochwalić. Tylko pytanie z samego początku tej rozmowy, pani redaktor, kluczowe. Dlaczego tak mało o tym mówimy, co potrafimy, albo dlaczego nie potrafimy tego wykorzystać?
1: No, bo może to też do tego jest pani minister Czarnecka, Sobkowiak-Czarnecka. Wiele lat była dziennikarką, korespondentką w Brukseli. Doskonale zna tamte struktury, zna ludzi.
0: Tak.
1: Wie z kim rozmawiać, wie jak rozmawiać. To są naprawdę bezcenne umiejętności i kompetencje. Została też taką pełnomocniczką, jakby pan to określił, walka z dezinformacją, tak? Pełnomocniczka rządu.
0: Do wzmacniania odporności państwa, tak?
1: No właśnie, bo to trzeba rozumieć jako dezinformację, a nie okopy?
0: To jest dezinformacja i to też wczoraj wybrzmiało bardzo mocno, ale czy to nie są okopy? Trochę są okopy dla samorządów. Oczywiście tutaj będzie współpraca z MSWiA i ministrem Kierwińskim, natomiast prawda jest taka, że wojsko nam się modernizuje i te działania MON-u widać bardzo szybko i faktycznie stajemy się liderem. Myślę, że nikt by nie uwierzył 3 lata temu, 4, że będziemy mieli własne konstelacje satelitów obserwacyjnych, największą siłę, jeżeli chodzi o wyrzutnie rakietowe już w Europie, a za chwilę największą armię, poza turecką oczywiście. Więc to są takie akcenty, na które warto zwrócić uwagę, ale samorządy, powiedzmy sobie szczerze, radzą sobie kiepsko. Jest dużo sprzeczności, jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, ewentualnie do zagrożeń, które się mogą pojawić.
1: Ale radzą sobie kiepsko, dlatego że nikt tym samorządom nie podpowiada, jak radzić sobie lepiej.
0: No i chyba
1: to nie jest
0: też
1: jakieś zapomniane ogniwo w tym, w tym kompleksowym działaniu? Może od tego jest pani minister?
0: No tak, i właśnie być może to jest jakaś refleksja, bo faktycznie ta nominacja jest na styku i ulicy Klonowej, czyli MON-u, ale także KPRM-u na Ujazdowie. Mhm. Więc to jest.
1: Czyli ten system ma objąć najogólniej pojmowaną edukację społeczną, samorządy, szkoły i przemysł obronny.
0: Tak, czyli ale także będą granty dla samorządów.
1: Właśnie, mamy zrozumieć, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo, co się składa na rzecz tego bezpieczeństwa i jak ważne jest,
0: to są takie,
1: żebyśmy nie dali się dezinformować.
0: Tak, i to są te akcenty, które się pojawią, które są w zakresie obowiązków nowej pani minister, ale także zrozumienie tego, co nam ewidentnie nie idzie. No, pani redaktor, kto ostatnio, jeżeli chodzi o szerokie grupy mieszkańców, był w stanie zorientować się, co znaczy sygnał dźwiękowy puszczany z megafonów, jeżeli jest jakiś alarm albo go nie ma?
1: No wie pan, ktoś, kto sięgnął do źródła. Ja sięgnęłam,
0: tak.
1: Ja wiem.
0: No właśnie, no ale, ale
1: jestem ciekawa, co mi dzwoni w uszach.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, to bardzo dobrze, ale to jest pani pewnie jedną z nielicznych, bo większość gubi się, nie wie, co znaczą te sygnały i w końcu trzeba tę pracę domową odrobić. Jest poradnik, on dotarł do wszystkich domów, ale pewnie jest dużo obaw z tym związanych, więc tu jest takiej dużo pracy u podstaw. Z jednej strony, żeby to społeczeństwo było poinformowane.
1: Szkoła. Wie pan, czasem jak korzystam z własnych doświadczeń i moje dzieci miały zajęcia w szkole poświęcone bezpieczeństwu na drodze, to ja byłam delikatnie mówiąc poprawiana, tak?
0: Czy super.
1: Informowana na przykład, że tutaj to można przejść, bo nie ma przejścia dla pieszych w promieniu 50 metrów na przykład. No to może dzieci powinny dorosłym przynosić do domu taką wiedzę.
0: Na pewno szkoła jest dobrym pomysłem. Pamiętamy przecież z naszych lat edukacji chociażby kartę rowerową.
1: A umie pan czepiec założyć na głowę? Miał pan zajęcia z nosu?
0: Nie, ja już byłem z tych roczników, które były powycinane, bo nagle to, bo to pewnie była już kwestia liceum.
1: Tak, propedeutyka nauki o społeczeństwie. Myśmy zakładali podstawowe.
0: Zakładali, dobrze. Przypominam sobie.
1: Mieliśmy zajęcia z musztry, zajęcia z takiego.
0: Tak.
1: No,
0: i to miało sens, pani redaktor.
1: Właśnie, z takich zachowań bezpiecznych. No tak.
0: A teraz ten program od lat jest ścinany i to już jest taka wydmuszka. Coś zostało na papierze. Ale czy naprawdę każdy z uczniów przechodzi przez tego typu typu program. No nie, dopiero te programy wakacji z wojskiem albo też szkoleń, które zostały wprowadzone te miesiące temu, dopiero wtedy pojawiły się chociażby szkolenia z pierwszej pomocy i zresztą bardzo dużo Polaków z nich skorzystało. Ale widać, że tych szkoleń brakuje, więc jeżeli od teraz jest minister, która, proszę zobaczyć, jaka to jest...

0: odpowiedzialność i jakie kompetencje są w jednym ręku. Za zbrojenia od teraz odpowiada minister Sobkowiak-Czarnecka. Za eksport, promowanie eksportu i dogadywanie go w ramach sejfu odpowiada ta sama osoba. I za odporność państwa od wczoraj odpowiada ta sama osoba. Zawsze narzekali...
1: Pan widzi w tym sens, tak? To są właściwie właściwe kompetencje w rękach jednego człowieka?
0: Powiedziałbym nawet, że to jeszcze jest za mało, ale akurat on dobrze się teraz dogaduje z ministrem Gołotą z aktywów państwowych. I to też jest istotne. I to jest o tyle istotne, że kto inny na przykład odpowiadał za spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy ktoś odpowiadał za prywatny i państwowy przemysł. Teraz też to jest u pani minister Sobkowiak-Czarneckiej. Więc te kompetencje w tym momencie są ścieśnione do dwóch ministerstw. Mm-hmm. Do MAP-u
1: jest super,
0: i do MON-u.
1: Jest super urzędniczką. Kiedyś tak myśleliśmy o panu ministrze Domańskim, a teraz uśmiechamy się oczywiście, tak. ale kto wie, czy pani minister Sobkowiak-Czarnecka nie będzie mogła więcej.
0: Tak, no to jest pierwszy raz w historii, gdzie mamy takie kompetencje w jednym ręku i eksperci zawsze narzekali, niezależnie od redakcji, że mamy straszne rozdrobnienie. Kto inny odpowiada za spółki państwowe, nikt nie odpowiada za polski prywatny przemysł, który przecież też jest bardzo szybko rozwijający się. I teraz jakby będzie to chyba bardziej poukładane. Nie będzie takiej sytuacji, że właściwie to nie wiadomo do kogoś się zwrócić. To była bolączka przez lata. No i teraz mamy pierwszy raz taką sytuację. Ciekawie to będzie obserwować, pani redaktor.
1: Mm-hmm. Jestem ciekawa jeszcze na koniec naszej rozmowy, czy pan już wie, tak, jak się będą nazywały nasze łodzie podwodne?
0: Nie wiem, zdecydowanie nie i przyznam się szczerze, że nawet nie wiem, czy już był konkurs ogłoszony. Zdaje się, że jeszcze nie, to na pewno będzie miało związek z naszą marynarką. Mamy na to jeszcze trochę czasu.
1: Nie, to tak w ramach ciekawostki, bo to no właściwie całą dżunglę mamy w armii, prawda, jeśli chodzi o nazwę sprzętu.
0: Mamy.
1: Zwykle się do tego uśmiecham.
0: I też te pseudonimy, tak, ja jestem fanem projektu, który jeszcze nie został zrealizowany. Projekt Kijanka w marynarce, czyli dronów podwodnych. Myślę, że w tym roku do programu Kijanka dojdziemy.
1: Ale ropuch żadnych się tam nie możemy spodziewać. No dobrze.
0: Tak, mam nadzieję, że nie.
1: Piękne opowieści, Kijanki. No tak. Dziękuję panu, panie redaktorze. Michał Stella, Defense 24 z państwem.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co z aresztem Zbigniewa Ziobry? Sprawa wróciła na wokandę. Mamy komentarz obrońców i prokuratury. Grozi nam chaos i bezprawie. Po prezydenckich wetach wciąż nie ma ustawy o kryptowalutach, a Unia zmieniła przepisy. Będzie też relacja z Londynu. Iga Świątek szykuje się do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Sędziowie rozpatrują zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie sądu rejonowego, który zgodził się na zatrzymanie polityka PiSu. Według adwokata Ziobry, Bartosza Lewandowskiego, areszt jest bezcelowy.
2: Pan minister Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą, która byłaby pozbawiona w tej sprawie wolności. Postępowanie dotyczące osób, które mają zarzuty wspólnie i w porozumieniu, już się toczy, ale przede wszystkim w kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych. I to jest przede wszystkim kwestia.
1: Innego zdania są śledczy, tak mówi prokurator Piotr Woźniak.
3: Do dnia dzisiejszego przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały, nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam. Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
1: Jeżeli Sąd Okręgowy utrzyma decyzję o areszcie, ruszy procedura ekstradycyjna. Zbigniew Ziobro, przypomnę, jest w Stanach Zjednoczonych. Śledczy oskarżają byłego ministra o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Kwota, która zamiast do ofiar przestępstw popłynęła do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji, to przeszło 100 milionów złotych. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek. W Polsce nie ma jednak ustawy dostosowania unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd ustawy trzykrotnie wetował prezydent. Co to oznacza w praktyce, o tym Beata Płomecka.
4: Nad Polską unosi się duży znak zapytania, bo nie wiadomo dokładnie, jak sytuacja będzie teraz wyglądała. Eksperci w Brukseli, z którymi rozmawiałam, przewidują, że będzie bałagan i chaos prawny. Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania. Natomiast każdy kraj sam musi wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać autoryzację, by mogły prowadzić działalność. W Polsce nie ma ustawy, więc nie ma instytucji nadzoru. Dla giełd kryptowalut to duże ryzyko prawne. Teoretycznie mogą dostać autoryzację w innym unijnym kraju, ale i tak, jeśli będą chciały świadczyć usługi w Polsce, to będą to musiały notyfikować w instytucji nadzoru, której w Polsce nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kilka pociągów odwołanych na całej trasie, opóźnienia sięgające 200 minut. Kolej cały czas zmaga się ze skutkami upałów. Odwoływane są przede wszystkim połączenia regionalne, m.in. Polregio, Kolei Wielkopolskich, Dolnośląskich i Mazowieckich. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, powodem są dwa typy usterek.
5: Jedne to były wypaczenia torów, drugie to było opuszczenie się sieci trakcyjnej. Działaliśmy na bieżąco, aby usuwać skutki tych usterek, jednakże proszę pamiętać, że nasze służby techniczne usuwają usterkę sieci trakcyjnej w bardzo wysokich temperaturach, więc musieliśmy również zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników Polskich Linii Kolejowych.
1: Rano największe opóźnienie notował pociąg Intercity Uznam ze Świnoujścia do Chełma. Sięgało 240 minut. Program osłonowy CPN przechodzi do historii. Znów obowiązuje 23% VAT na benzynę i olej napędowy. Od dziś płacimy więc kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, byli przygotowani na powrót wyższych stawek.
6: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
7: 95, 6,82.
8: A był 5,90 coś tam. To wyciągnąłem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
9: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest. Nie ma darmowych obiadów w ekonomii.

0: Program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Na koniec Londyn. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka po trudnym trzysetowym pojedynku wygrała z Amerykanką Taylor Townsend. Było sporo nerwów, a po wszystkim łzy szczęścia. Iga pytana o taktykę na kolejne mecze odpowiada spokojnie.
1: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no, to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no, tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no, łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
0: A kolejny mecz jutro. Rywalką Igi będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, numer 73 światowego rankingu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pasie od Podlasia aż po Opolszczyznę i dalej na wschód IMGW prognozuje ulewy i burze z gradem. Pojawią się w drugiej części dnia punktowo. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Spokojniejsza aura jest na północy i północnym zachodzie. Tam jedynie przelotnie popada, a termometry wskażą okolice 20 stopni. W centrum 30, a we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju od 34 do nawet 37 stopni.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
10: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
10: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05
8: i na stronie polskieradio.pl.
10: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
10: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 8 minut po godzinie 11. Mam do Państwa pytanie. Kto się dziś łapał za głowę na stacjach benzynowych, patrząc na ceny i na stan swojego rachunku po zatankowaniu? Na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. W informacjach słyszeli Państwo wypowiedzi kierowców w reakcji na powrót wyższych cen za paliwa. I jeden z rozmówców naszego reportera mówi, no tak, zawsze może być niżej, ale to przecież z naszej kasy jest. Cóż za świadomość, gratuluję.
2: Dan dnia.
12: Bo od dziś na stacjach średnio o kilkadziesiąt groszy drożej. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej, CPN, a to oznacza wyższe koszty tankowania i benzyny, i diesla. Ceny na stacjach w Poznaniu śledzi od rana Maciej Szefer. Macieju, dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się.
12: Jakie to różnice? Ty też się łapałeś za głowę?
13: Ja byłem przygotowany, bo wielokrotnie słyszałem o tym, że ten program jest wygaszany i większość moich rozmówców, może też miałem szczęście.

0: reporterskie wskazywała, że jakby no nie zaskoczyło ich, że kiedyś ten program musiał zostać wygaszony. Fakt, że skala tych podwyżek, a jest to kilkadziesiąt groszy na litrze, sprawiła, że niektórzy łapali się za głowę. Pojedynczy kierowcy, których gdzieś tam reakcje obserwowałem, czasem przez szybę, a czasem, bo na przykład nie chcieli rozmawiać, ale sygnalizowali, że są nieco zdziwieni, ale byli tacy, którzy po prostu podjechali, zatankowali i nawet nie spojrzeli na ten rachunek. Także myślę, że co kierowca, to zupełnie inna historia, ale faktycznie tak jest, że od dziś obowiązuje znów 23% stawka VAT za benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu CPN. Ceny wzrosły, jak wspominałem, o kilkadziesiąt groszy za litr, ale kierowcy, z którymi rozmawiali, właśnie wskazywali, że jest w innych krajach nieco drożej. Rządowy program CPN jednak obowiązywał od końca marca, dlatego mieliśmy te kilka miesięcy, w których przyzwyczailiśmy się do tych sztywnych cen, które były regulowane odpowiednim rozporządzeniem, odpowiednią decyzją ministra energii. Była to odpowiedź rządu przecież na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, oddajmy im głos wreszcie, zdawali sobie sprawę z potrzeby wygaszania tego programu.
1: Kierowco, rzucił pan okiem na ceny dzisiaj rano, jak pan wyjeżdżał?
2: Tak, oczywiście, właśnie patrzę na te ceny. Coś się taniej niż w Europie Zachodniej.
1: Poskoczyło trochę, bo się skończył program CPN.
2: Oczywiście, że się skończył, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, a nie naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli.
3: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale, no, ale coś za coś.
0: Coś za coś, mówił jeden z kierowców. No i to coś za coś przyjdzie nam obserwować na stacjach paliw, bo według ekspertów te ceny wciąż mogą nieco rosnąć, ale już takiego skokowego wzrostu cen paliw nie będzie. Ci, z którymi rozmawiałem, wskazują jednak, że nieco tanieje gaz, albo przynajmniej potaniał. To są jakieś drobne różnice, subtelne, pewnie do zbadania nieco dalej, o czym będę się zajmował. Myślę też, że sporym zaskoczeniem wielu kierowców, i to apel do tych, którzy jeżdżą teraz na przykład trasami szybkiego ruchu, może być fakt, że tam ceny paliw na tych stacjach, gdzie przed programem CPN i tak było o wiele drożej, no teraz mogą znów być wyższe, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że równe były w całym kraju w zasadzie ceny, a teraz, jakby to powiedzieć, znów mogą być zróżnicowane między stacjami lokalnymi, a tymi przy drogach ekspresowych i autostradach.
4: Macieju, bardzo ci dziękuję za relację.
0: Bardzo dziękuję.
4: Komentarz. A z nami profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: Pan z pewnością pamięta czasy cen regulowanych.
5: Pamiętam. To znaczy ja jestem takim dzieckiem, powiedziałbym, zsyłku PRL-u. Epoka przełomu, czyli rocznik 1973. Ja doskonale pamiętam te zmiany ekonomiczne, systemowe, polityczne, które się działy w Polsce i pamiętam też ceny regulowane, pamiętam głęboką nierównowagę rynkową, także to nie tylko z podręczników ekonomii, ale i z praktyki.
4: Nie wiem, czy nie do końca jestem pewna, czy wówczas regulowano te ceny w tym samym celu, co teraz, no ale wracamy do rzeczywistości. Ile kosztował nas CPN? Ktoś już wie?
5: Ja tego nie policzyłem. Też szukam wiarygodnych danych. Myślę, że one się pojawią nie tylko wśród analityków, ale i rząd też to policzy. To nie, z drugiej strony oczywiście to jest pewnego rodzaju ubytek wpływów podatkowych, bo nie oszukujmy się w tym okresie. Ale z drugiej strony to jest też wyhamowanie tego procesu inflacyjnego, niekorzystnego z punktu widzenia gospodarstw domowych i uczestników rynku. W ekonomii tam jeden z wypowiadających się powiedział, że nie ma darmowych obiadków. Ja nie bardzo lubię to, bo to jest takie memowe trochę. To tak Friedman kiedyś tak powiedział i tak już poszło w świat. Rzeczywiście to w ekonomii jest ten rachunek dość brutalny, ale no są tak zwane korzyści, które bardzo trudno nieraz wyrazić wprost w pieniądzu, czyli tak zwane niepieniężne korzyści.
4: Chce pan powiedzieć o zaufaniu do państwa na przykład, chociażby, że ono trochę wzrosło? Ja tu nie ironizuję, absolutnie. Czyli jesteśmy na przykład spokojniejsi, że rząd ten czy inny, tak, reaguje, żeby nas ochronić przed konsekwencjami tego, co się

0: przed terapią szokową po konflikcie na Bliskim Wschodzie. Ja znalazłam taką informację za Rzeczpospolitą, że ceny CPN, rządowy program, kosztował nas mniej więcej 1 600 000 000 zł miesięcznie, czyli w sumie niemal 5 miliardów złotych. No ale jeżeli mamy taki napięty budżet z takim deficytem, gdzie każdy grosz się liczy, no ja rozumiem, ten koszt oznacza brak wpływów.
1: To w zasadzie tak, tak. No to ktoś by powiedział, że nas na to nie stać.
0: No tak, ale teraz mamy też postępowanie związane z nadmiarowymi zyskami i rząd sobie to chce odbić, bo jednak byli tacy, którzy mogli zarobić więcej niż planowano. Tak się łata takie ubytki?
1: Tak się łata takie ubytki. Teraz pewnie będzie też więcej wpływów podatkowych, no bo nie oszukujmy się, VAT, który wrócił do poziomu poprzedniego, też wpływy z akcyzy będą większe. To się też nałożyło na okres wakacyjny, kiedy generalnie ceny paliw, niezależnie od tego, co się na świecie dzieje, zawsze trochę szły do góry. I no, gdzieś tam może globalnie okaże się, że ten program wcale nie był aż tak bardzo kosztowny, jak niektórym by się wydawało.
0: A gdyby pan był politykiem, panie profesorze, przepraszam za to pytanie, nie musi pan odpowiadać, ale przyszła mi do głowy taka mała intryga, to przedłużyłby pan czas obowiązywania CPN-u na przykład na pierwszy miesiąc wakacji, a nie na pierwszy dzień tych wakacji?
1: Gdy byłbym politykiem, to pewnie bym go przedłużył. Dlatego, że to jest też taki, to pewnie byłoby to odebrane właśnie jako pewnego rodzaju taki bonus, żeby neutralizować te wzrosty cen wakacyjne. No ale z drugiej strony no też trzeba liczyć te pieniądze i politycy. Oczywiście oni mają swoją logikę, no ale jednak powinni też tych ekonomistów słuchać.
0: No tak, cena ropy spadła. To jest wczoraj, informacja z wczoraj, to było około $70 za baryłkę. To nie jest ten hiperniski poziom sprzed konfliktu. No ale pewnie wielu z nas myśli, dobrze, ceny ropy spadają, a u nas stawki na stacjach w górę. No ale my korzystamy z tego, co kupiliśmy po tych droższych cenach?
1: Tak, tak, bo gdzieś tam w magazynach kupiono paliwa, czy zmagazynowane są po cenach wyższych. Zresztą z tymi cenami ropy to też jest tak, że one są mocno niestabilne. To wszystko zależy od tego, co się, no, notabene, co się dzieje też w tej polityce, bo pamiętajmy, że ten pokoju tak naprawdę nie ma. To jest bardzo krótki, bardzo kruchy, tak naprawdę może jakiś rozejm.
0: Wstęp do rozejmu, panie profesorze, tak. To jest wstęp do rozejmu nawet.
1: Trwają rozmowy pokojowe, tam jest zawieszenie na 60 dni, odblokowanie tej cieśniny Ormusa, może się za 60 dni stać zupełnie inaczej, także tego nie wiemy, to wszystko jest znowu w rękach polityków.
0: A ile kosztują nas upały? Czy jest policzalne?
1: To jest policzalne. Nawet były takie analizy wieloletnie prowadzone. To są właściwie setki miliardów złotych, biorąc pod uwagę koszty energii, biorąc pod uwagę to, że pobór prądu i energii elektrycznej jest dużo wyższy niż w zimie, dlatego że te wszystkie klimatyzatory chodzą pełną parą. I generalnie rzecz biorąc, no, sieć jest przegrzana. Przy tak ekstremalnych upałach też no, fotowoltaika zawodzi. Czyli tutaj to są zwielokrotnione koszty. Proszę też zauważyć, że no, mamy też chociażby kwestie problemów komunikacyjnych. To, co się dzieje.
0: Przepraszam, zatrzymajmy się, dobrze, żeby tak. Nie umknęło na tej fotowoltaice, która się, to znaczy urządzenia się przegrzewają?
1: Tak, bo tam jest, jak jest za wysoka temperatura, ona optymalnie funkcjonuje w granicach 20-20 paru stopni przy nasłonecznieniu. Natomiast jak to się ta temperatura otoczenia jest w okolicach 30 stopni, to już po prostu jest paradoksalnie, no mamy niby silne słońce, ale to negatywnie wpływa na te systemy. Ja nie jestem inżynierem oczywiście, ale kiedyś to specjaliści od fotowoltaiki właśnie mi tłumaczyli, że te wysokie, ekstremalne temperatury wpływają negatywnie na fotowoltaikę, że to wcale nie jest dobrze, jak jest tak bardzo gorąco.
0: Tego nie widać, ja się łapię za głowę, bo zastanawiam się, czy ktoś, kto produkuje ten sprzęt, nie przejdzie.

0: widział takiej sytuacji? Czy tego się nie da zrobić inaczej?
1: Myślę, że pewnie się da zrobić inaczej i specjaliści nad tym pracują. Natomiast, tak jak mówię, no nie chciałbym się wypowiadać
0: Rozumiem.
1: W obszarze inżynierii, gdzie nie czuję się najlepszym specjalistą, ale tutaj no pewnie są tak zwane koszty zewnętrzne czy ograniczenia.
0: No tak, no to pan minister Czarnek już na pewno zdejmie z dachu, jak przestanie działać, prawda? No dobrze, ale mamy do czynienia też z taką sytuacją zwiększonego zapotrzebowania, bo jest coś takiego jak pułapka w OZE i wtedy, kiedy przestaje świecić słońce na przykład i spada dopływ energii do systemu, czy tej energii, z której korzystamy, a urządzenia cały czas działają, jest jakieś niebezpieczeństwo, że system może zawieść?
1: Tutaj, no właśnie a propos, dlatego tak wiele mówi się i robi też w gruncie rzeczy na świecie w kierunku magazynów energii, żeby tymi posiadając magazyny energii możemy niwelować te sytuacje w pogodzie, czy te ekstremalne sytuacje pogodowe i no w jakiś sposób to stabilizuje system. My jesteśmy no, w fazie tworzenia tych magazynów energii. Wiem, że i rząd, i nasze samorządy bardzo intensywnie nad tym pracują, nad rozwiązaniami. Praktycznie też to się trochę już dzieje. No bo przed nami wszyscy specjaliści od klimatu, klimatolodzy, no nie zostawiają żadnych nam nadziei. Te ekstremalne sytuacje pogodowe związane z upałami będą się powtarzać i one będą coraz dłuższe również w naszej części Europy.
0: No tak, bo moglibyśmy się cieszyć, prawda, że jest dużo słońca, ale tak jak wspomniałam, kiedy to słońce zachodzi i panele przestają działać, upał nie znika, dlatego chłodzimy się dalej. Na przykład powstaje deficyt, który powoduje wyższe ceny. To jest takie zamknięte koło.
1: Trochę zamknięte koło, tak. Pani redaktor tutaj pytała mnie o te ceny, o te koszty upałów. W rolnictwie to są katastrofalne też skutki.
0: Ale jeszcze zanim rolnictwo, to jeszcze sytuacja, z którą też mamy do czynienia, bo powietrze stoi, że tak powiem, więc słaby wiatr, to znowu mała produkcja z wiatraków, a bardzo gorąca woda w rzekach na przykład może utrudniać chłodzenie tradycyjnych elektrowni węglowych i jądrowych, i one też muszą zmniejszać moc na przykład.
1: Tak.
0: Trudna do wyobrażenia sytuacja jeszcze niedawno.
1: Trudna do wyobrażenia sytuacja jeszcze niedawno. No Francuzi, którzy są samowystarczalni energetycznie przecież, mają tych elektrowni jądrowych sporo, borykają się właśnie z tego typu problemami, no właśnie z problemami chłodzenia, bo te upały we Francji są w tej chwili ekstremalne i prognozy pogody pokazują, że one się będą utrzymywać dużo dłużej niż w Polsce.
0: A rolnictwo? Wspomniał pan o rolnictwie.
1: No właśnie, przy ogólnym deficycie wody i suszy hydrologicznej wieloletniej, nawet jeżeli dziś wydawałoby się, że w tym roku była powiedzmy trochę ostrzejsza zima i trochę więcej było tych opadów, to i tak nie zniwelowało nam tych deficytów. I kilka dni czy kilkanaście takich wysokich temperatur powoduje, że w zasadzie o tych trochę większych opadach możemy zapomnieć, bo ziemia jest wysuszona, przesuszona i nawet w tej chwili, jeżeli będą występować bardzo intensywne opady, to ta ziemia nie jest przygotowana do tego, żeby wchłonąć te nadmiarowe ilości wody i w gruncie rzeczy będziemy mieli tylko jeden efekt, zniszczenie plonów, czyli zjawisko no, bardzo niekorzystne z punktu widzenia gospodarki rolnej i naszych portfeli.
0: Ostatnie dni czerwca przyniosły ogromne skoki stawek na giełdach. Wyborcza BIS podaje, że na przykład ceny w niektórych miejscach wzrosły nawet o 500%. Efekt odroczony, czy on od razu do nas dociera, myślę, o wzroście cen w naszych gospodarstw domowych?
1: To tak od razu nie dociera, bo to nie jest taki piorun, ale to no, efekty te negatywne mogą przyjść w przeciągu kilku tygodni, czy miesięcy. Zobaczymy, jakie będą odczyty tak naprawdę w kolejnych kwartałach.
0: Patrzę na przegląd prasy tej

0: internetowej i wracają, no właściwie jak bumerang, informacje o tym, że problem zaczyna się wtedy, kiedy słońce zachodzi, a my się cały czas chłodzimy. Co możemy zrobić, panie profesorze? Ja, pan i wszyscy, którzy nas słuchają, żeby,
1: tak naprawdę,
0: żeby złagodzić tę sytuację,
1: zrobić?
0: Czy cokolwiek zależy od nas?
1: Myślę, że sporo zależy od nas. Tak naprawdę wraca to jak bumerang, ale to jest nieuniknione. To jest kwestia w ogóle zmiany filozofii gospodarowania. To nie są żarty. To znaczy, my naprawdę musimy poważniej myśleć o wprowadzeniu szeroko rozumianej gospodarki obiegu zamkniętego, mądrzejszemu wykorzystaniu zasobów, gospodarki zasobooszczędnej, bo po prostu inaczej to my się, mówiąc kolokwialnie, ugotujemy. Ugotujemy. To nie będzie potrzebna żadna wojna, żaden Putin albo jeszcze inny polityk, szaleniec, tylko no, sami poprzez swoją niefrasobliwość doprowadzimy do tego, że no, wpadniemy, właśnie już wpadliśmy w takie zapętlenie tak zwanej, to czasami w ekonomii też jest taka gospodarka, pisze się na ten temat, taka właśnie bulimiczna gospodarka. Co to jest bulimia, to myślę, że większość słuchaczy wie. No i mniej więcej tak to funkcjonuje.
0: Najpierw mamy nadmiar, a potem nie wiemy, co z nim zrobić. Najmniejszym, takim łagodnym skrócie.
1: Tak. No i tak to w tej chwili wygląda. I w związku z tym no, trzeba bardzo poważnie przemyśleć wykorzystanie zasobów, marnowanie żywności, kupowanie produktów, które są zupełnie niepotrzebnie opakowane w szereg różnych opakowań. To potem wszystko, to nie tylko plastik, ale to wszystko ląduje gdzieś tam i Ziemia z tym sobie nie radzi. To jest problem globalny, ale trzeba działać lokalnie.
0: No tak, bo paradoks naszej rzeczywistości wygląda tak, że to, co jest bio, jest zapakowane w bardzo dobrą jakość plastiku. Znaczy opakowanie, prawda? Takie.
1: Tak.
0: Z którym potem żadne bio sobie nie poradzi.
1: W gruncie rzeczy tak naprawdę to, co można zrobić prostego, to kupowanie lokalnych produktów. Właśnie kupowanie lokalnych produktów, to kupowanie lokalnych produktów nie tylko jest dobrym działaniem na rzecz gospodarki, na rzecz natury, ale również jest też dobrym działaniem z punktu widzenia takiej mikrorównowagi ekonomicznej na tych lokalnych rynkach, bo to są lokalni producenci, bo to są lokalni dystrybutorzy, transport. Zupełnie inaczej wygląda, jeżeli my kupujemy od producenta czy od rolnika, który jedzie 15 kilometrów, a zupełnie inaczej, jeżeli to jest kupowany produkt, który do nas płynął setki kilometrów.
0: My nie mamy wyjścia, to rozwiązanie, o którym pan mówi, jest koniecznością.
1: Jest koniecznością i tutaj należałoby tak naprawdę mieć sporo pretensji. Ja osobiście mam sporo pretensji do polityków, bo dużo na ten temat się mówi, ale to wymaga jednak bardzo takich odważnych i radykalnych decyzji politycznych. I to nie ma wiele wspólnego z protekcjonizmem. Mianowicie no, preferowanie zakupów lokalnych, preferowanie eko i notabene Unia Europejska nam grozi palcem i słusznie za to, że bardziej opłaca się kupować słodkie napoje niż wodę mineralną, bo ta woda mineralna jest obłożona większym podatkiem w Polsce niż napoje słodkie. Wielka awantura o podatek cukrowy. To wszystko ma związek z ekologią, to wszystko ma związek z naszym zdrowiem.
0: No tak, ale w drodze są przepisy, które mają nam zapewnić bezpłatną wodę, na przykład w publicznych miejscach, w restauracjach. Jestem ciekawa, w którą stronę to zmierza. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Leszczyński z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich państwa.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 11:30, ale...

0: jednego frontu w sprawie dalszych negocjacji z Amerykanami.
1: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie.
0: Spotkanie ministra obrony z prezydentem o 15. Teraz Piotrków Trybunalski, gdzie szybka reakcja policjantów uratowała życie 3-letniego chłopca. Dziecko zasłabło na przystanku autobusowym i wymagało natychmiastowej pomocy. Udzielili jej funkcjonariusze. Czuwali nad stanem malucha do czasu przyjazdu karetki, mówi rzeczniczka piotrkowskiej policji Sylwia Tasbir-Jurek.
2: Funkcjonariusze podczas pełnienia służby zauważyli na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Łódzkiej mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko, którego stan wskazywał na nagłe pogorszenie zdrowia. Trzylatek był osłabionym, dlał na rękach swojego ojca oraz wymiotował.
0: Chłopiec trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny. Policjanci i lekarze przypominają, że podczas upałów szczególnie narażone są dzieci i seniorzy. Nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach oraz zwlekać z wezwaniem pomocy, gdy czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone. Leśnicy apelują o ostrożność w związku ze zbliżającymi się do Polski gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Nadłamane gałęzie to ogromne zagrożenie. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych przypomina, że w związku z usuwaniem skutków poprzednich nawałnic do niektórych lasów wciąż nie można wchodzić.
3: Dotyczą one wybranych terenów m.in. na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Szczecinie, Łodzi i Zielonej Górze. Nasi leśnicy wspólnie z pracownikami zakładów usług leśnych od pierwszych godzin po przejściu żywiołu zabezpieczają niebezpieczne miejsca, udrażniają drogi i usuwają uszkodzone drzewa.
0: Przed wycieczką do lasu warto też sprawdzić aktualny stan zagrożenia pożarowego. Wakacje nad Bałtykiem mogą popsuć sinice. Satelitarne obrazy IMGW pokazują zielone smugi wzdłuż całego środkowego wybrzeża Bałtyku, w szczególności od Kołobrzegu na wschód przez Ustkę, Łebę, aż po rejon Zatoki Gdańskiej i Helu. Miejsca miglony dochodzą bardzo blisko brzegu. Tak jest m.in. w Gdyni, gdzie z powodu pojawienia się sinic zamknięto wczoraj kąpielisko w Śródmieściu. Aktualne informacje o tym, gdzie można pływać bez obaw, publikuje serwis kąpieliskowy Ministerstwa Zdrowia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 11:33, pół godziny niecałe, do meczu Huberta Hurkacza na trawiastych kortach Wimbledonu. Ciekawa jestem, czy wcześniej będzie jadł truskawki albo dostanie je w nagrodzie, a może dostanie ręcznik w truskawkowym kolorze, podobnie jak Iga Świątek, która jest kolekcjonerką tych gadżetów. No to teraz tak zupełnie na poważnie, za chwilę z naszym gościem, o tym, co dzieje się na turnieju. A z nami redaktor Michał Chojecki, Super Express. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, witam.
5: Hubert Hurkacz w południe. Co wie mojego rywalu?
6: No, Sebastian Hoffner to jest zawodnik z drugiej setki, chyba 110. miejsce w rankingu, natomiast na trawie dobrze gra, ale i na pewno nie można go lekceważyć. Austriak już wielokrotnie pokazywał, że to nawierzchnię mu pasuje. No myślę, że to będzie takie starcie dwóch tenisistów dysponujących potężnym serwisem, więc długich wymian nie należy się tutaj spodziewać i każde przełamanie będzie na pewno na wagę złota, bo bardzo trudno będzie to odrobić.
5: Hubert Hurkacz wraca do formy po kontuzji. No niezwykle trudny dla niego 2024 rok, ale mecz z Kasperem Rudem, który jest rozstawiony z numerem 11 w tym turnieju. Coś nam powiedział o kondycji Huberta Hurkacza na ten turniej?
6: Zdecydowana
5: wygrana, dodam, tak.
6: Tak, Hubi zagrał na pewno bardzo dobrze. Natomiast tak, no, Kasper Rud to jest zawodnik rozstawiony w Wimbledonie z numerem 11, natomiast on na trawie nie odnosił sukcesu, dlatego jak ja zobaczyłem, że Hubi wylosował właśnie Norwega, zresztą ja bardzo dobrego kolegę,
5: tak,
6: to stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo fajne losowanie, bo zakładając, że Hubi wykorzysta szansę i to, że Rudowi ta nawierzchnia zupełnie nie pasuje, to dzięki temu zwycięstwu, które odniósł naprawdę bardzo dobrym stylu, przejął jego rozstawienie. więc tak naprawdę w kilku kolejnych meczach powinno być łatwiej i oby to wykorzystał. Natomiast naprawdę to był dobry mecz Hubiego, bardzo dobry serwis. W pierwszych dwóch

0: setach zupełnie nie pozwolił Norwegowi załapać się na grę, nie bronił żadnych breakpointów, wykorzystywał szanse na przełamanie. No taki lekki kryzys pojawił się w końcówce meczu, kiedy Hubi tam zmarnował kilka szans na domknięcie do spotkania i końcówka była nerwowa, ale co nie zmienia faktu, że naprawdę bardzo taki pozytywny występ przeciwko rywalowi, tak jak mówiłem, który na trawie nie radzi sobie dobrze zdecydowanie. Jest to taka najgorsza dla niego nawierzchnia ze względu na styl gry, który Norweg prezentuje. Natomiast tak czy inaczej jest to zawodnik bardzo doświadczony, bardzo utytułowany i dla Hubiego to i tak było duże wyzwanie i brała dla niego, że wytrzymał presję i wykorzystał szansę.
1: Nie wiem, czy i pan miał takie wrażenie. Mnie się wydawało, że po zakończonym meczu Kasper Ruud poczuł ulgę, bo on z takim uśmiechem podbiegł do Huberta Hurkacza, żeby podziękować za spotkanie. Kamil Malichrzak też idzie dalej. A Iga Świątek, co się, jak pan ocenia wczorajszy mecz? Pierwszy set gładko, drugi przegrany. No to znowu była walka, zdaje się, z głową, z samą sobą.
0: No to był taka pigułka w pigułce jakby i taka wizytówka tego, jak ostatnio wygląda i ten sezon, i tenis ligi. No, Iga niestety ma takie duże problemy mentalne. Myślę, że no, problemem głównym myślę, że jest pewność siebie, którą budują zwycięstwa. Tych zwycięstw ostatnio było mało. Ja wiadomo, że jest taką zawodniczką bardzo wrażliwą, emocjonalną, bardzo mocno wszystko przeżywającą i tak jak jeżeli zbuduje tą pewność siebie, to ona ją niesamowicie niesie. Niosła ją przez te wspaniałe sezony, kiedy dominowała w kobiecym turze i również rok temu, kiedy strzeliła właśnie z formą na trawie Wimbledonu. Natomiast każdy kij ma dwa końce i jeżeli tą pewność siebie u Igi niestety różne czynniki zburzą, to bardzo trudno ją odbudować i myślę, że właśnie ten kryzys pewności siebie tak się ciągnie za nią i był bardzo widoczny w tym właśnie meczu z Tyra Towson, która to jest bardzo doświadczona zawodniczka, świetna debliska na trawie, bardzo dobry gra leworęczna, bardzo dobry serwis, świetna gra przy siatce, świetne woleje, czucie piłki i wiedziała, że po prostu jeżeli ligę przyciśnie, wywrze na nią presję, to Polka może mieć bardzo duże problemy. I rzeczywiście Iga miała te problemy. Ale brawa dla Igi, że wytrzymała trudy tego spotkania, bo dużo było tych spotkań ostatnio trzysetowych, które Iga przegrywała, co zresztą sama podkreśliła po meczu. I tym większe brawa, że w tym trudnym momencie kariery potrafiła sobie z tym wyzwaniem, jakim na pewno było to pierwsze spotkanie na tym korcie centralnym jeszcze w roli obrończyni tytułu, że to udźwignęła i wygrała to spotkanie.
1: No tak, ale pierwszy set precyzyjny, bardzo dobry, a w drugim błąd za błędem. Tak jakby, jakbyśmy widzieli na korcie zupełnie inną osobę.
0: No tak, niestety jest ostatnia liga, że taki trochę doktor Jekyll, Mr. Hyde, że nigdy nie wiadomo, które oblicze Igi zobaczymy. No niestety, tak jak mówię, no bardzo łatwo jakby Igę wybić z uderzenia i ona jak się czuje pewnie na korcie, jak dominuje, bo przez te wszystkie wspaniałe sezony ona wygrywa te mecze efektownie, wysoko, po prostu czuła się dominatorką. Natomiast teraz tej pewności siebie, tak jak mówię, właśnie no, brakuje i nawet zapytali Igę, czy to się bierze bardziej ze stref mentalnej, czy to są bardziej właśnie kwestie formy tenisowe. Ona powiedziała, że jedno po prostu łączy się z drugim, że to jest tenis, nie można tego rozgraniczać. Rzeczywiście strefa mentalna jest bardzo ważna, ale jedno jakby napędza drugie. To, że ona ma taką niższą pewność siebie, to wpływa na poziom jej gry, a to też, że nie czuje się w jakiejś wysokiej formie też sportowej, fizycznej i tenisowej czysto, to też jakby napędza ten kryzys mentalny. No, ale
1: no tak, ale też komentarze. Ale panie redaktorze, ja jestem jak najdalej od tego, żeby się w prywatne sprawy Igi Świątek wtrącać, ale świat to widzi i komentuje, że trener co prawda podziękował ekipie w boksie za mecz, ale potem sam w ciszy odszedł, opuścił kort. Dyskusje za plecami Igi Świątek, trenera z jej psycholożką. No tu się nic nie zmienia.
0: Nic się nie zmienia, ale no myślę, że to Iga sama musi sobie poradzić z tymi problemami i naprawdę ja wiem, że najłatwiej to tutaj znowu szukać, wszystkich zwalniać i wywracać cały zespół do góry.
1: Nic takiego nogami. Nie powiedziałam, tylko
0: ja myślę, no że nie tak. Wiem. No ja mam takie podejście, że nie, no ja mam dużo oglądam tenisa, ale mam w sobie na tyle dużo

0: pokory, że, mhm. że nie będę się udawał mądrzejszego niż dziewczyna, która w wieku 25 lat miał 6 turniejów wielkoszlamowych na korcie i mimo ogromnych też problemów, wiadomo, jaką emocjonalną, wrażliwą dziewczyną Misiga potrafiła na ten szczyt wejść. Ja wiem, że wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby Iga cały czas dominowała i zachwycała tym jej wspaniałym
1: kolejnym zwycięstwem. Nie, wie pan, to nie chodzi o to, żeby dominowała, tylko żeby nie płakała po wygranym meczu. Na przykład. I nie mówiła, że ma trudny czas za sobą. Ale to też jest normalne. Do czego zmierzam? Do tego, że ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby poczuła moc i radość z gry, o którą jej chodzi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Michał Chojecki, Super Express z nami w Polskim Radiu 24 o Wimbledonie.
2: Komentarz.
1: Michał Zabder-Jamrus, ekspert zdrowia publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy ktoś ma, i jeśli tak, to jaki pomysł na betonozę w naszych miastach, która nas wykańcza?
3: Pomysłów jest wiele od dawna. Niestety trudno jest je zrealizować. Czy to ze względów finansowych, bo miasta już bardzo często pozadłużały się właśnie na rewitalizację, betonizację i wszystkie skwery i rynki miejskie. To raz. A dwa, no jest tutaj pewien, no niestety, konflikt nieunikniony interesów między kierowcami, a resztą mieszkańców, czy właściwie wszystkimi mieszkańcami, no gdzie konkurencja o przestrzeń jest między, i wybór jest między, no tutaj przydałoby się miejsce parkingowe, a z drugiej strony, no chcielibyśmy może jakieś drzewo zachować, jakąś zieleń mieć, która będzie robiła małą retencję i robiła lepszy mikroklimat. Więc problem jest prosty, z woli i chęci politycznej, skrzyżowania interesów wspólnoty, indywidualnych interesów itd.
1: Ja myślę, że też sprawa tego, że jest nas coraz więcej, mamy coraz większe wymagania, jest nam w miastach coraz ciaśniej. Musimy się pomieścić nie tylko z naszymi wyobrażeniami o ekskluzywnym życiu, ale także z samochodami, których mamy coraz więcej. I bardzo często obserwujemy sytuację, to już jest memiczna właściwie opowieść o centrum niedużego miasteczka, w którym to teren zielony zlikwidowano na użytek betonowego placu z parkingiem pod spodem. No tacy jesteśmy, tak? I co mamy z tym zrobić? No teraz właściwie to wszystko, co betonowe, pozrywać. Ale też przykład Warszawy, która te swoje centralne ulice zazielenia. I jak czytam czasem komentarze, panie Michale, a gdzie kierowcy, a co z nami, a kto tutaj ma więcej do powiedzenia, bo z trzech pasów robi się jeden, no, w związku z tym będziemy stać w korkach. No, musi dotrzeć do naszego sposobu myślenia o naszym zdrowiu i dobru wspólnym, że albo się przesiadamy do komunikacji miejskiej, albo narzekamy.
3: Tak, i tutaj może podam taki przykład pozytywny, który na niektórych działa alergicznie, mianowicie rozwiązania holenderskie. Ale ja pamiętam dobrze dane, które były całkiem zaskakujące na temat tego, jak Holendrzy sobie urządzili, bo my spodziewamy się, że u nich no tak inwestują w ten rowerowy transport i tak dalej, no to pewnie kierowcy tam wściekli. A tu się okazuje, że z badań wynika, no, że kierowcy mają największą satysfakcję w Europie z jazdy po Holandii. I paradoks tam jest taki, że oni naprawdę zmyślnie budują swoją komunikację, rozdzielając ruch różnego rodzaju, dbając o zieleń, i to jest ciekawy paradoks, zawężając drogi. Bo okazuje się, że jeśli robimy drogę wielopasmową, która ma mnóstwo punktów kolizyjnych, i tworzymy z niej prawdziwą drogę, która pozwala sprawnie gdzieś dojechać, zdając sobie sprawę, że tak naprawdę głównym problemem są punkty styku, skrzyżowania i tak dalej, nagle okazuje się, że ten transport, ta komunikacja może działać również dla osób jeżdżących samochodami. Tutaj już nie będę wspominał.
1: Bo co, bo robi się po prostu bezpieczniej?
3: Robi się bezpieczniej.
1: Może parę minut wolniej, ale... Aha. I płynniej.
3: To czy to na pewno też ma wiele wspólnego z

0: powiedzmy, z kulturą jazdy. Niestety mamy w Polsce takie duże przyzwolenie na przekraczanie prędkości. Wciąż jeszcze jest coraz lepiej, to tutaj od razu przyznam, ale niestety wciąż ono funkcjonuje. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że my nie musimy patrzeć na to w taki zacietrzewiony sposób. Bo okazuje się często, że rozwiązania, które są całościowe, przemyślane, mają charakter tak zwanych rozwiązań integratywnych, które rozładowują ten konflikt i czasem, i tutaj przypominam historię tak zwanego induced demand, indukowanego popytu, gdzie budowa większej ilości pasów ruchów paradoksalnie powiększa korki i utrudnia ruch. No właśnie przez
1: dlaczego?
0: To, że...
1: Dlaczego? Jaka jest zależność?
0: No tutaj problem polega na tym głównie, że po pierwsze kluczowe są węzły komunikacyjne, czyli takie skrzyżowania, które przepustowość często jest trudna do obejścia. A dwa, że im więcej poświęcamy przestrzeni dla samochodów, tym więcej prowokujemy i jednocześnie zaniedbując transport publiczny, tym bardziej prowokujemy ludzi do tego, że i uzależniamy ludzi tym bardziej od samochodów. No i to sprawia, że oczywiście tych samochodów będzie więcej, ludzie częściej będą wybierać samochód jako środek komunikacji, tym częściej będą te drogi zakorkowane.
1: Holendrzy są zadowoleni, bo z powodów, o których pan mówi, ale też bardzo wielu jeździ ich na rowerach. Kultura jazdy. O, to jest coś, czemu warto by się przyjrzeć, a my się w tej sprawie musimy wiele nauczyć. Kultura jazdy, też myślę o takiej koegzystencji. Czterech kółek i jednośladów.
0: To prawda. Ja powiem od razu, że ja widzę bardzo dużą poprawę tutaj w kulturze jazdy wśród Polaków z perspektywy paru ostatnich lat. Te zmiany przepisów były kontrowersyjne dotyczące pierwszeństwa pieszych, ale ta zmiana kultury jest odczuwalna i widać tutaj poprawę. Niestety jest dużo jeszcze do zrobienia u nas. Ale wydaje mi się, że jak już mówimy o tej zwalczaniu betonozy, asfaltozy i tak dalej, to podkreślę to, co jest już w kanonie wiedzy na temat rozwoju miast, że jeśli chcemy, żeby nasze miasta były zrównoważone, żeby oszczędzać energię na klimatyzację, żeby mieć płynniejszy transport i w zasadzie lepsze życie w mieście, musimy jednak inwestować w takie rozwiązania zrównoważone, które na przykład to idea 15-minutowych miast, która, prawda, można powiedzieć, sięga wręcz antyku i filozofów antycznych, którzy zwracali uwagę, że dobrze urządzone miasto powinno być takie do ogarnięcia. Że można
1: ale
0: było
1: oni nie mieli samochodów, oni nie korzystali z aut, prawda?
0: Ale
1: tym bardziej ich doświadczenie jest cenniejsze. Bo zostawiamy auto i wszędzie docieramy w 15 minut.
0: Dokładnie tak. Jakby tutaj i tutaj też nie ma co też jakby w fanaberii mieć takie, że musimy się, że my tu gęsi i musimy się wzorować na obcych, bo my mamy dobre doświadczenia polskie i nawet patrząc na doświadczenia urbanistyki perelowskiej, o Perelu można wiele złego powiedzieć, ale akurat w planowaniu przestrzennym tam dużo było pomyślunku. I powiem
1: proszę
0: tak,
1: jakieś
0: że...
1: przykłady podać?
0: Klasycznym przykładem jest to, że te przestrzenie na osiedlach, które zaniedbane były w czasach PRL-u, ale teraz dużo przyjemniej się mieszka właśnie w takich upałach chociażby, właśnie na takich osiedlach PRL-owskich, gdzie przewidziane była przestrzeń między blokami, przewidziane było miejsce na zieleń. Tam zdążyły wyrosnąć drzewa, o które się dba. Nie wspominając już o pawilonach pobliskich, miejscach na targowiska, targi świeżej żywności.
1: Małych pocztach, małych zakładach usługowych, małych sklepikach, prawda?
0: Dokładnie. I wszystkie te rzeczy, dzięki temu mnóstwo rzeczy życiowych, sprawunków, można po prostu załatwiać codziennie na piechotę, krótkim spacerem i nie trzeba wsiadać do tego samochodu jadąc do, prawda, sklepu wielkopowierzchniowego, do galerii. I to też przy okazji, i to ma taki walor dodatkowy, że ułatwia budowanie wspólnoty, jakiejś takiej lokalnej spójności, gdzie toczy się lokalne życie, mogą być organizowane festyny, gdzie dzieci mają gdzie bawić się, nie tylko siedząc w smartfonach, ale mogą pobiegać wśród zieleni, będąc też bezpieczne od samochodów i nie usmażone na asfaltowej patelni.
1: A jeśli chodzi o budowanie wspólnoty, jestem ciekawa,

0: Czy pamięta pan z ostatnich lat albo, nie wiem, miesięcy przykład budowy jakiegoś miejskiego targowiska w nowym osiedlu?
1: O, no to to pani dobry przykład podała, bo to jest...
0: Właśnie.
1: Prawda? Trzeba długo by szukać, żeby... No właśnie, bo niestety mamy tak, że model deweloperki współczesny jest taki, że trzeba maksymalnie przestrzeń wycisnąć na te podstawowe funkcje.
0: No musi się tam znaleźć teraz jakaś mała piaskownica, ale to właściwie prawie wszystko.
1: Aha. Gdyby nie było przepisów, które tak. pewne rzeczy wymagały, to by na pewno wszystko było wybetonowane. No i właśnie w tym jest problem. Ja bym tutaj naciskał na to. I to jest, mówię, to jest jakby wielostronne... kwestia wielostronna takich wzajemnie uzupełniających się rzeczy, które tworzą synergię między zdrowiem, dobrym samopoczuciem społecznym, dostępnością doświadczeń i tak dalej. To znaczy planujemy osiedla w taki sposób, że przewidujemy gdzieś miejsce na, no dokładnie, targ pietruszkowy, tak? Dzięki czemu zwalczamy pustynie żywieniowe i zwalczamy też, no powiedzmy, problematyczne praktyki
0: i
1: zjawiska.
0: I jakie cudowne relacje nawiązujemy. Co u pani słychać? Co u pana słychać?
1: Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. No i to jest coś, o czym no, wydaje się, że coraz bardziej, no nie to, żebym, nie tylko żebym chciał, żeby tak było, żebyśmy o tym myśleli i planowali to, ale w zasadzie jesteśmy na to skazani. No, musimy pójść tym tropem, jeśli chcemy przetrwać w zdrowiu.
0: A dlaczego zapomnieliśmy o tym, że można było kiedyś inaczej planować wspólną przestrzeń do życia? Pieniądze? Pośpiech? O co chodzi?
1: Trochę tak, trochę wszystkie z tych rzeczy. No tutaj socjologowie najpewniej by się wypowiedzieli więcej, ale powiem tak, że to jest trend, który jest międzynarodowy. I pamiętam książkę Putnama, amerykańskich, angielskiego badacza, który parę dziesiąt lat temu pisał o tym, jak Ameryka doświadcza coraz większej samotności. I byłem zaskoczony, jak bardzo dużo miejsca poświęcał na kulturę samochodową. Taki kult samochodu. No i niestety, tak, jeśli jesteśmy dzień w dzień w drodze z domu do pracy, zamknięci w metalowych skrzynkach, no to nie ma co się dziwić, że coraz mniej mamy kontaktu z sąsiadami, coraz mniej czujemy kontaktu z otoczeniem. No i to też niestety ukierunkowuje myślenie. Tak?
0: No tak, a z carpoolingu mogą wynikać tylko dobre rzeczy. Carpooling to jest taka... kiedyś było głośno także u nas, że jeżeli jedziemy w tym samym kierunku my i jeszcze ktoś z naszego najbliższego otoczenia, to podwieźmy się.
1: Tak, to się wydawało rozwiązanie jakiegoś rodzaju, ale no niestety nie widzę, żeby ono tak naprawdę funkcjonowało, no bo no ono wymaga takiego dodatkowego wysiłku, tak, indywidualnego, no to mamy się dogadać, tak, a potem zawsze są problemy z dogadaniem się. I teraz wszyscy zapracowani jesteśmy, ledwo ogarniamy dziecko z zajęciami i siebie z rachunkami i pracą. No to jeszcze mamy się dogadywać z innymi i dogadywać tą wspólnotę. No to jest trochę właśnie takie wyzwanie. Kiedyś był żart taki o tym, jak największym cudem, jaki zrealizował Jezus Chrystus, to było to, że miał przyjaciół w wieku 30 lat.
0: O, słyszymy się? Panie Michale?
1: Tak, tak.
0: A, tak, aż za nie mówiłam, wie pan, bo to o takim kontekście wydarzeń sprzed kilku tysięcy lat nie myślałam. No dobrze, do 2028 roku musimy zmodernizować miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców, tak żeby stały się przyjaźniejsze i zdrowsze do życia. Co się dzieje w tej sprawie? Są specjalne rozporządzenia, nie wiem, czy idą za tym pieniądze, likwidacja...
1: Jeszcze raz mogłoby pani powtórzyć, przepraszam, bo przerwało.
0: Mamy do 2028 roku czas, żeby zmodernizować nasze miasta, uczynić je lepszymi do życia. Znaczy likwidacja betonozy to jest takie ogólne hasło, ale potrzebne są do tego i idee, i pieniądze. Co się dzieje takiego w tej sprawie?
1: No w tej sprawie pewne działania są podejmowane, ale widać, że one bardzo często pozostają na papierze. No i to znowu, tak jak wspomniałem na samym początku, wyzwaniem jest nie tylko to, tylko wola polityczna i nie tylko to, czy dogadamy się między sobą co do modelu na przykład transportu, ale problemem jest właśnie to, że miasta są ogromnie zadłużone. I no i tak jak, nie wiem, no właśnie w Krakowie mamy przykład Starowiśnej, która tutaj pewna przebudowa przez wiele lat planowana, która miała być właśnie w tym duchu bardziej zrównoważonego miasta, no niestety została zahamowana

0: po pierwsze ze względu na pilną potrzebę naprawy torowiska, które już kompletnie jest nie do użytku przez te upały. A dwa, no prawdopodobnie też ze względu na to, że no łatwiej jest zrobić tą przebudowę taką, a nie taką bardziej gruntowną, która by zapewniła właśnie tą zieleń przestrzeni. No więc to nie jest jedyny przykład, w którym mamy jakieś wytyczne, czasem nawet prawnie wiążące, ale rzeczy zostają na papierze. To jest jeden z poważnych problemów i wyzwań w Polsce.
1: Czy myśli pan, że oprócz naukowców ktoś jeszcze uświadamia sobie konsekwencje zmieniającego się klimatu, w którym funkcjonujemy, od spadającej wydajności pracy po indywidualne pogorszenie stanu zdrowia, choroby i przypadki nawet śmierci?
0: No, myślę, że coraz bardziej każdy z nas sobie zdaje sprawę. Ja bym tylko zwrócił uwagę, że no, takim większym problemem jest to, że niestety nasz dyskurs publiczny jest mącony i troszeczkę odwraca się nam uwagę od tych problemów, orientując nas na inne rzeczy, które można by nazwać takim spektaklem politycznym, albo wprost wprowadza się nas w błąd ze względu na to, jak wyglądają uwarunkowania biznesowe współczesnych mediów, które, pewne głosy są nad wyraz głośne, a te głosy często będą głośne, dlatego że dyskusja o negowaniu tego zmian klimatycznych, prawda, jest tutaj dobrym przykładem.
1: Ale to nie u nas. To nie u nas, panie Michale, nie w Polskim Radiu 24. No ale widzi pan, no są sytuacje pewnie bliskie pana sercu i nie tylko, i zainteresowaniu Kraków, w którym można usunąć prezydenta. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład przez strefę czystego transportu. Chodzi tu pewnie i o brak komunikacji z mieszkańcami w tej sprawie, ale jednak.
0: Tutaj dokładnie, można by nawet wytknąć tutaj, ja nie będę tutaj komentował samego referendum,
1: jasne.
0: Można tutaj wytknąć też jakby niespójność polityk, prawda? Wprowadzając strefę czystego transportu, jednocześnie podnosząc ceny biletów, a w zasadzie redukując czas, jaki te bilety dawały na przejazd, no, dajemy mieszane sygnały, tak, sprzeczne zupełnie sygnały, bo dokładnie to jest moment, w którym powinno się zwiększać dostępność komunikacji publicznej. No i tutaj jednym z takich strukturalnych problemów polskiej polityki jest właśnie to, że niekoniecznie on nawet wynika ze złej wiary, ale bardzo często wynika z takiej silosowości polityk. I dlatego jednym z takich fundamentalnych podejść w zdrowiu publicznym jest nakłanianie do, po pierwsze, zwracania uwagi na zdrowie w innych politykach, takie jak transport, i wprowadzenie mechanizmów oceny, wprowadzenie takich mechanizmów koordynacji międzysektorowej.
1: I budowanie świadomości, że możemy wszyscy partycypować w korzyściach takich zmian, jak sądzę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Michał Zabdyr-Jamrus, ekspert zdrowia publicznego z państwem w Polskim Radiu 24. Za chwilę suma wydarzeń. Dziękuję za wspólny czas. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
2: Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od wizyty w sądzie. Ważą się losy aresztu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na miejscu jest nasza reporterka. Potem lawina pytań o kryptowaluty. Od dziś obowiązuje nowe unijne prawo, a Polska nie ma ustawy, by je wprowadzić i stosować. Będzie też dużo sportowych emocji. Prześledzimy najciekawsze mecze piłkarskiego mundialu i harmonogram wielkoszlemowego Wimbledonu, gdzie walczą nasi tenisiści. Czas na szczegóły. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Na początek kolejne kroki wymiaru sprawiedliwości w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry. Od rana trzech sędziów rozpatruje zażalenie obrony polityka PiSu na postanowienie Sądu Rejonowego. Jeśli decyzja o areszcie zostanie utrzymana, a zażalenie oddalone, będzie mogła ruszyć procedura ekstradycyjna. W warszawskim sądzie jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz, kiedy możemy się spodziewać decyzji sądu w sprawie aresztu?
2: Ona może, ale nie musi zapaść dzisiaj. Są też wyznaczone dwa dodatkowe terminy na piątek i na poniedziałek. No i niewykluczone, że dopiero w poniedziałek poznamy tę ostateczną decyzję. Patrząc zresztą na to, co teraz dzieje się w sądzie, no to nawet dzisiejsze posiedzenie zapowiada się naprawdę na długie. No bo patrząc na to, ile tych wniosków przygotowała obrona, to najłatwiej obrazując, mieli ze sobą trzy segregatory. Nie chcieli podać, ile to konkretnie jest, ale mają po prostu trzy segregatory. Jeden już został złożony praktycznie zaraz po tym, jak rozpoczęło się posiedzenie, no bo obrona Zbigniewa Ziobry chciała wyłączenia sędzi zasiadającej w składzie dzisiejszego posiedzenia. To Anna Szymacha z Wolińska. Jeden z adwokatów byłego ministra, Bartosz Lewandowski, mówił, że ta sędzia brała już udział w podobnym postępowaniu, ale dotyczącym Marcina Romanowskiego. No i przez to jego zdaniem nie jest obiektywna.
3: Pani sędzia była członkiem składu orzekającego, rozpoznającego zażalenie na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego, które zapadło, no postanowienie utrzymujące w mocy ten areszt zapadło 16 grudnia 2025 roku. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy, uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, że istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania.
2: Był wcześniej podobny przypadek, no bo też do tej sprawy wcześniej została oddelegowana sędzia Anna Bator-Ciesielska, która właśnie przez to, że brała udział w postępowaniu dotyczącym Marcina Romanowskiego, złożyła wniosek o to, żeby się z tej sprawy wyłączyć. No i ona teraz faktycznie w tym składzie nie zasiada. Jednak jeśli chodzi o ten dzisiejszy wniosek, no to sąd na razie stwierdził, że nie odroczy posiedzenia do czasu rozpatrzenia wniosku. No to obrona zgłosiła kolejny wniosek, tym razem dotyczący przewodniczącego składu orzekającego. Adam Chocholak, on jest przewodniczącym. On do Sądu Okręgowego w Warszawie został oddelegowany przez ministra sprawiedliwości pod koniec maja. No i zdaniem drugiego obrońcy Zbigniewa Ziobry, Adama Gomoły, rodzi to konflikt interesów, bo Waldemar Żurek, jako też prokurator generalny, reprezentuje stronę pokrzywdzoną w tej sprawie.
4: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów i która w naszej ocenie nie może pozostawać bez odzewu.
2: Czekamy, co teraz sąd zrobi z tym wnioskiem. Może to również przełożyć na kolejne posiedzenie, no bo jeśli spojrzymy na to, co mówi prawo, no to te wnioski muszą zostać rozpatrzone w sposób niezwłoczny, natomiast nie wskazuje prawo, kiedy ma to się konkretnie stać, czyli może to być podczas kolejnego posiedzenia. Prokuratura ustami Piotra Woźniaka podtrzymuje, że nadal istnieją przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania. Tutaj oczywiście obrona Zbigniewa Ziobry uważa, że powinien ten areszt zostać uchylony, a chodzi między innymi o to, że Zbigniew Ziobro może ukrywać się przed organami ścigania, no i też grozi mu bardzo wysoka kara, do 25 lat pozbawienia wolności. I prokurator Piotr Woźniak liczy na to, że ta sprawa w sądzie zakończy się szybko, bo jak mówi, uprawomocnienie postanowienia o areszcie jest kluczowe dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej.
5: Aby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia.
2: Jednak nawet jeśli się uda, to eksperci wskazują, że sama procedura może potem zająć nawet kilka lat. No bo praktyka z amerykańskich sądów jest taka, że jeśli obrona Zbigniewa Ziobry złoży potem wiele wniosków w jego sprawie, to albo część z nich może okazać się skuteczna, bądź też mogą one po prostu wpłynąć na czas rozpatrywania sprawy.
0: Co dalej z aresztem Zbigniewa Ziobry? Najnowsze informacje sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała nam Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie obowiązują regulacje, które mają ucywilizować rynek. Dla Polski

0: I to jednak duży problem. Parlament już 3 razy uchwalił krajowe przepisy, ale zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
1: Dzień dobry. Powiedz, czy
0: Polska poradzi sobie mimo braku wewnętrznych przepisów? No i co o całej tej sytuacji mówią politycy?
1: Brak Mika oznacza przede wszystkim, że z Polski wyniosą się firmy działające na rynku kryptoaktywów. Te, które taką działalność dziś prowadzą, robią to po prostu nielegalnie. To znaczy, że te firmy oczywiście będą mogły dalej tutaj funkcjonować, ale będą musiały robić to na licencji zagranicznej. To zła wiadomość przede wszystkim dla klientów, bo w przypadku ewentualnych problemów będą musieli zwrócić się do organu nadzorczego w kraju, w którym ta firma jest zarejestrowana. No, pamiętamy wszyscy firmę Zonda Krypto. To ona działała na licencji estońskiej. No i to właśnie estoński odpowiednik polskiego KNF-u sprawował nad nią nadzór. Jak to wyglądało, wszyscy pamiętamy. Już chyba nie trzeba nawet tej historii przypominać. Natomiast tu w Sejmie trwa oczywiście szukanie winnego tej sytuacji. Zdaniem koalicji rządowej za brak ustawy, która, że tak powiem, wypełniałaby Mika, odpowiedzialna jest przede wszystkim opozycja, odpowiedzialne są partie prawicowe i jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski, odpowiedzialny jest przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki, który 3-krotnie zawetował ustawę rządową.
2: Możemy mówić o swego rodzaju aferze. Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto. No dziś prezydent Polski pozostawił bez opieki wszystkich inwestorów w Polsce. My składaliśmy projekt ustawy, który był projektem, który miał przede wszystkim chronić konsumentów.
1: Ale opozycja, konkretnie Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, odpowiada, że to nie prezydent pozostawił samych sobie inwestorów, tylko uczynił tak rząd i to, że rząd jest winny tej sytuacji, bo rząd 3-krotnie przedkładał do podpisu prezydentowi niemal identyczną wersję ustawy.
3: Do pierwszego projektu ustawy zgłosił kilkanaście poważnych zastrzeżeń, które nie zostały uwzględnione. Następnie przedłożył swój projekt ustawy oparty na projekcie rządowym. Mimo tego ten projekt nie był rozpatrywany i znowu propozycje prezydenta nie zostały przyjęte, poza jedną o charakterze marginalnym. Trudno sobie wyobrazić, żeby rząd forsował 3 razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
1: Natomiast poseł Polski 2050 Adam Gomoła mówił z mównicy sejmowej, że brak tej ustawy, która realizowałaby rozporządzenie Mika, to po prostu spełnienie snu Jarosława Kaczyńskiego.
4: Panie prezesie Kaczyński, gratulacje dla pana. Spełniły się dzisiaj pana marzenia. Od dzisiaj, od 1 lipca mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce. Gratulacje dla także pana prezydenta Nawrockiego. Jesteśmy ostatnim obok Rumunii krajem w Unii Europejskiej, który wciąż nie ma ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptoaktywów.
1: To oczywiście nawiązanie do jednej z wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który kiedyś pytany na konferencji prasowej, jeśli dobrze pamiętam, o to, jak właśnie, co powinno wydarzyć się w obszarze kryptowalut, powiedział, że on w ogóle jest przeciwnikiem funkcjonowania tego typu firmy w naszym kraju. No i właśnie brak tej ustawy oznacza, że tak jak już mówiłem na wstępie, firmy działające na rynku kryptoaktywów no nie będą mogły działać na polskiej licencji, będą musiały rejestrować się za granicą. Ale to jeszcze oczywiście może się wszystko zmienić, bo jak słyszymy, rząd ma przygotować kolejną wersję ustawy. Własny projekt złożyła również w Sejmie właśnie wspomniana Polska 2050. Jak już informowaliśmy kilka razy na naszej antenie, trwają jakieś negocjacje między właśnie Polską 2050 a Pałacem Prezydenckim. Ten nowy projekt ma bowiem uwzględniać uwagi prezydenta do rządowej ustawy o kryptoaktywach.
0: Unijne regulacje w sprawie kryptowalut wchodzą w życie, a Polsce na razie grozi chaos. Komentarze w Sejmie zebrał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. A w kontekście spraw politycznych jeszcze ważne spotkanie, które przed nami. O 15:00 prezydent i minister obrony omówią wspólną strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze. Będzie też dyskusja o utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. Szczegóły ma dla nas Piotr Durys.
5: Dzisiejsze spotkanie ma służyć ostatecznemu sformalizowaniu stanowiska, z jakim polska delegacja uda się w przyszłym tygodniu do Turcji. Kosiniak-Kamysz przedstawi prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla,

0: Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem.
1: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
0: Drugim filarem rozmów będą szczegóły amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą. Szef MON zaprezentuje prezydentowi efekty swoich dotychczasowych, bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem oraz plan lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał już oficjalne zielone światło z Pentagonu. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Prezydent Ukrainy będzie dziś w Dublinie. Odbędzie się tam uroczystość rozpoczęcia przewodnictwa Irlandii w Unii Europejskiej. Do Dublina przylatuje też szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Sprawa Ukrainy ma być jednym z priorytetów irlandzkiego przewodnictwa. Relacja Beaty Płomeckiej.
4: Ukraina jest częścią naszej europejskiej rodziny. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, napisał w opublikowanym oświadczeniu premier Irlandii Michael Martin. Irlandia chce też przyspieszyć negocjacje członkowskie z Ukrainą i doprowadzić do otwarcia kolejnych rozdziałów. To będzie jednak trudne, bo Węgry już zapowiedziały, że się na to nie zgodzą. Ukraina kilka tygodni temu formalnie rozpoczęła rokowania akcesyjne i otworzyła pierwszy blok tematyczny dotyczący kwestii praworządnościowych, jak walka z korupcją czy sądownictwo. Szef irlandzkiego rządu zapowiedział też zwiększenie presji na Rosję. Władze w Dublinie będą odpowiedzialne za wynegocjowanie nowego 21. pakietu sankcji na Moskwę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Wybory prezydenckie na Ukrainie prawdopodobnie jesienią. Według tamtejszych mediów Wołodymyr Zełenski zamierza w nich wziąć udział. Sondaże dają mu spore poparcie. Pokazują jednak, że będzie miał w wyścigu o reelekcję poważnego konkurenta. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Jak pisze portal Ukraińska Prawda, ze zleconych przez otoczenie Zełenskiego sondaży wynika, że w pierwszej turze ewentualnych wyborów może on liczyć na 34-procentowe poparcie. Popularność Zełenskiego miała wzrosnąć na fali dokonywanych przez Ukrainę udanych ataków w głębi rosyjskiego terytorium. Dlatego, jak czytamy, obecny prezydent chce rozpisać wybory późną jesienią. Problem jednak w tym, że badania pokazują także 28-procentowe poparcie w pierwszej turze dla byłego głównodowodzącego ukraińskiej armii, a obecnie ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Valeria Załużnego. Generał Załużny w niedawnej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim miał potwierdzić chęć startu w ewentualnych wyborach prezydenckich. Dotychczas Kijów odmawiał przeprowadzenia wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych z powodu toczącej się wojny z Rosją. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: A w kontekście Ukrainy jeszcze pilna informacja. Tamtejszy parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Tak mówił szef Rady Najwyższej. Decyzja budzi w Polsce ogromne emocje po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. To ukraińscy nacjonaliści odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. W magazynie Wenezuela. 6 dni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi ratownicy odnaleźli 2-letnie dziecko. To jedyna osoba wydobyta spod gruzów żywa w 6 dniu akcji. W tym samym czasie tysiące mieszkańców nadal czekają na pomoc i próbują odnaleźć swoich bliskich. Wszystko przepadło w mgnieniu oka, wszystko zostało zrujnowane. Wczoraj w nocy mocno padało, grzmiało i pierwsze co pomyślałam, Panie Boże, proszę, niech już nie pada. Bardzo bałam się kolejnego trzęsienia. Jestem straumatyzowany. Miałem 5 lat podczas ostatniego trzęsienia ziemi w 67 roku i to ze mną zostało. Tylko Bóg wie, czemu tak się dzieje. Trzęsienie zniszczyło tysiące budynków oraz infrastrukturę w wielu regionach Wenezueli. Pomocy humanitarnej potrzebują 2 miliony osób. Oficjalny, tragiczny bilans to ponad 1900 ofiar.
2: Suma wydarzeń.
3: W magazynie wracamy do tematów krajowych. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M, pseudonim Wielki Bu. Obejmuje on łącznie 7 zarzutów dla Patryka M i Adriana R. 6 z nich dotyczy Wielkiego Bu, a chodzi m.in. o przestępstwa narkotykowe, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Prokurator oskarżył Patryka M m.in. o udział w latach 2017-2018 zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów, jak również i Hiszpanii. Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków

0: środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu.
1: Wśród zarzutów są również te związane z kradzieżą samochodu i oszustwami. Patryk M. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna przebywa w areszcie. Zatrzymano go we wrześniu zeszłego roku na terenie Hamburga na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wielki Buł jest znany z udziału w freakfightowych galach MMA oraz ze zdjęć z prezydentem Karolem Nawrockim z czasów, gdy ten był prezesem IPN-u. Pogoda wciąż daje się we znaki. Tylko minionej doby strażacy interweniowali 1200 razy. Takie informacje przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec, a więcej w relacji Witolda Banacha.
2: Najbardziej niebezpiecznie w nocy było na południu Polski. Dlatego właśnie na terenie województwa śląskiego strażacy interweniowali ponad 500 razy, a na Opolszczyźnie ponad 100, mówi Wojciech Gralec.
3: Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć.
2: W wielu miejscowościach burze wyrządziły wiele szkód. O skutkach nawałnicy mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
4: Chyba jedne z większych zniszczeń są w Owsowej Sieni. Tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną. Trwa zabezpieczanie posesji zerwanych dachów w niektórych wsiach.
2: Witold Banach, Polskie Radio.
1: Dziś także musimy być czujni. Najbardziej gwałtowne burze pojawią się na południowym wschodzie i w centrum Polski, mówi nam synoptyk IMGW Anna Gryczman. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać.
5: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
1: Jednocześnie cały czas obowiązują ostrzeżenia dla południowo-wschodniej części kraju w związku z upałem.
5: Tam temperatura jeszcze dzisiaj będzie wynosiła powyżej 30 stopni, a na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie powyżej 34, nawet do 37 stopni. Stąd właśnie w tamtym rejonie tak intensywne burze i to właśnie dla województwa podkarpackiego, lubelskiego spodziewamy się szczególnie burz niosących ten ulewny deszcz, mogący powodować lokalnie podtopienia czy nawet zalania.
1: Mówiła Anna Gryczman. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują do wieczora. Setki śniętych ryb pojawiły się w jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Sprawa może mieć związek z remontem zapory wodnej. Wody Polskie zażądały od spółki Tauron Ekoenergia wyjaśnień, czy podczas prac spełniono wszystkie warunki pozwolenia wodoprawnego. Dziś do spółki trafi oficjalne pismo, a na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające. Mieszkańcy i wędkarze nie kryją oburzenia.
6: Bardzo źle, że to nie było żadnego planu. Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia. Tutaj hodowcy hodują, żeby tą rybę rzeki pozarybiać, to wszystko, a tu idzie sobie tak.
7: Najpierw powinni odłowić rybę, tak, a później zabrać się za gospodarkę tą budowlaną już. A tak to ryba poszła, tak jak pan czuje, śmierdzi tutaj jak z kutra rybackiego, no i ryby odławiają, ale tą zdechłą, a nie żywą, zdrową, żeby to gdzieś przenieść na inny akwen.
8: Masakra, nie? Przecież to było wiadomo, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby. Dla mnie to jest masakra.
1: Tauron zapewnia, że opróżnianie zbiornika odbywa się zgodnie z procedurami i pod nadzorem przyrodników oraz właściwych instytucji. Spółka podkreśla, że stan jeziora i rzeki ma być zjawiskiem przejściowym, a w tej sprawie, dodam, zebrał się sztab kryzysowy. W magazynie zaglądamy na stację paliw. Tam poważna zmiana, bo nie działa już rządowy program CPN. Mechanizm wsparcia kierowców łagodził gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Dzisiejsze stawki śledzi nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Maćku, witaj. Powiedz,
9: dzień
1: czy
9: dobry.
1: Brak rządowego wsparcia odczuli już kierowcy i jak mocno?
9: No, niektórzy już odczuli, ale rozmawiałem też i z takimi, którzy się w ogóle nie zorientowali, ale do tego zaraz będziemy wracali. Ceny wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze, przynajmniej tu na tych stacjach benzynowych, które w stolicy Wielkopolski miałem pod lupą. Część kierowców, z którymi rozmawiałem już o 6 rano, nowe ceny zaskoczyły.
10: Mocno poszło w górę czy nie, jak tak pan patrzy?
11: No trochę poszło. Wczoraj złotówka.

0: troszeczkę mniej. Na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
1: Szoku doznam, że to dzisiaj. Akurat jak mamy, musimy zatankować.
0: No, spodziewałem się tam, że będzie parę groszy wyżej, ale nie ma.
2: Program CPN obniżył, pozwolił na obniżenie cen paliw na stacjach, ale był też niezwykle kosztowny dla budżetu i dlatego stopniowo musiał być wygaszany, o czym zresztą informowali rządzący już nawet po jego wprowadzeniu. Prowadził on do zmniejszenia wpływów do kasy państwa o około 1,7 miliarda złotych miesięcznie. Wielu użytkowników aut, z którymi rozmawiałem, miało świadomość tego i mają, że program CPN zostanie wygaszony.
3: Kierowco, rzucił pan okiem na ceny dzisiaj rano, jak pan wyjeżdżał?
4: Tak, oczywiście, właśnie patrzę na te ceny. Coś się taniej niż w Europie Zachodniej.
3: Poskoczyło trochę, bo się skończył program CPN.
4: Oczywiście, że się skończył, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, a nie naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli.
5: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale, no ale coś za coś.
2: Jeden z moich rozmówców dokonał wręcz swoistej analizy wpływu programu na budżet.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale co zrobić? Tankować trzeba, a poza tym jako prawy obywatel powiem, że co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa i dla Rzeczypospolitej.
2: Wniosek jest taki. Od dziś kierowcy tankują już bez osłony pakietu ceny paliwa niżej, czyli kilkadziesiąt groszy drożej. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu. Ale trafiłem dziś na takiego kierowcę, któremu ceny paliw, akcyzy czy inne podatki w ogóle go nie interesowały. Z zainteresowaniem słuchał on jednak moich pytań.
7: Panie kierowco, rzucił pan jadąc rano okiem na ceny paliw?
8: Nie zwróciłem uwagi, ponieważ tankuję firmowo, także nie dotyczą mnie te problemy na szczęście. Jest mi to totalnie obojętne, naprawdę. W obecnej sytuacji patrzę głównie na siebie tylko, także nawet nie wiem, o jakim programie pan mówi obecnie.
2: Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, że wracamy do rynkowej metody kształtowania cen.
9: Natomiast jeśli chodzi o dalszy bieg zdarzeń, o to, co się będzie działo, no to tutaj wiele zależy już od sytuacji międzynarodowej stricte, a nie od naszych krajowych regulacji, ponieważ te wróciły do takiego standardowego poziomu, jaki znaliśmy jeszcze z okresu przed wybuchem konfliktu w cieśninie Ormus i teraz już tak naprawdę jesteśmy zdani głównie na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, bo od tego zależy kształtowanie cen paliw gotowych na rynkach krajowych poszczególnych, w tym także i na naszym polskim podwórku.
2: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. To była odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także blokadzie cieśniny Ormus.
10: I to koniec rządowego wsparcia dla kierowców. Ceny paliw znów są rynkowe. Komentarze w tej sprawie zebrał Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję. Dodam, że więcej tematów ekonomicznych w magazynie Saldo o 12.30.
11: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
10: W ekspresowym tempie przenosimy się na trawiaste korty Wimbledonu. Od pół godziny Hubert Hurkacz rywalizuje z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Trwa teraz pierwszy set i jest 3-2 dla Huberta. Bardzo mocno trzymamy kciuki, czekamy na rezultat tego spotkania. Tymczasem jutro w Londynie zagra Iga Świątek. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju Polka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Wczoraj w trzech setach pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Po tym meczu Polka tłumaczyła, że ciągle ma nad czym pracować.
12: Na pewno w trakcie kariery miałam różne momenty. Czasami słabo wchodziłam w mecze, czasami właśnie słabo wchodziłam w drugie sety, więc w sumie te wyzwania czasami historycznie trochę się powtarzają. No jest to coś, o czym rozmawiamy, ale na razie mam inne rzeczy, na których się skupiam i im więcej człowiek o tym myśli, to nie jest tak, że jest jedno klarowne rozwiązanie. No nie wiem, staram się być agresywna w tym sezonie. To robiłam bardzo dużo niewymuszonych błędów. Jak staram się być intensywna od początku tych drugich setów. Z drugiej strony też zwolnienie tempa też czasami nie jest dobre opcją, więc to wszystko zależy od meczu i od przeciwniczki. No trzeba wyczuć po prostu, jak grać w pewnym sensie. Ja myślę, że ogólnie jak w tym sezonie, jak zaczęłam czuć się jakoś zapewnie na korcie, to przyspieszałam grę i to nie był dobry pomysł zazwyczaj. Robiłam to trochę bezwiednie. To jest coś, nad czym muszę pracować i myślę, że to, że pracuję teraz z Francisem na pewno też pomoże, bo on stara się mnie też uspokajać nawet na treningach. Jakby nie gram wszystkiego na siłę i nie gram wszystkiego jak najszybciej, a w sumie przez ostatnie 2 lata tak grałam, więc myślę, że te zmiany nadejdą i staram się

0: kontrolować to na korcie.
1: I tak mówiła Iga Świątek. Mecz z Karoliną Pliszkową jutro. Czekamy jeszcze na ustalenie godziny. Również w czwartek w zmaganiach zobaczymy Kamila Majchrzaka. Po wczorajszym meczu Polak awansował do drugiej rundy turnieju. Pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Wimbledon jest jednym z moich ulubionych turniejów w sezonie, tak mówi zawodnik.
2: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem. Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
1: A kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. W magazynie zaglądamy jeszcze na mundial. W czasie piłkarskich zmagań nie zawiedli faworyci. Reprezentacja Francji pokonała Szwecję 3-0. Był to mecz 1/16 finału. Leble pewnie awansowali do kolejnego etapu Mistrzostw Świata. Nad Sekwaną coraz częściej mówi się, że drużyna rośnie w siłę i pewnym krokiem zmierza po końcowy triumf. Komentarze zebrał Stefan Folzer.
3: Francja zdeklasowała Szwecję, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy. Zgodnie z oczekiwaniami Les Bleus nie dali szans rywalom, choć początek spotkania okazał się dość wyrównany. Z czasem niebieska fala zaczęła jednak coraz mocniej napierać na szwedzką defensywę, którą długo ratowało szczęście. Piłka dwukrotnie odbijała się od słupka, w tym raz po spektakularnym akrobatycznym strzale Michaela Olizy. Tuż przed przerwą dominację Les Bleus w końcu przypieczętował lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Po powrocie z szatni Francuzi byli już nie do zatrzymania. Najpierw na listę strzelców wpisał się Bradley Barcola, a później drugiego gola dołożył Mbappé. Kapitan trójkolorowych ma już na koncie 18 goli zdobytych na mundialach i goni rekordzistę Leo Messiego, który zachowuje nad nim przewagę jednej bramki. Francja bardziej niż kiedykolwiek jest dziś głównym faworytem turnieju. Słychać było we francuskich komentarzach po meczu. Wiara w końcowy triumf rośnie także wśród kibiców. Nigdy wcześniej nie widziałem reprezentacji Francji tak solidnej i tak mocnej w ataku, podkreślają fani. Les Bleus mają iskrzący atak, czujnego bramkarza, mnóstwo innych atutów i naprawdę nie chcielibyśmy być na miejscu Paragwajczyków, podsumował dziennik L'Équipe, nawiązując do przyszłego rywala Francuzów. Niespodziewani pogromcy Niemiec zmierzą się z trójkolorowymi w 1/8 finału w sobotę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A do 1/8 finału awansowała też Norwegia. W Dallas pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. Komentator tego meczu, były piłkarz Adam Marciniak, przyznał, że spodziewał się nieco więcej po obu zespołach.
4: Jeśli chodzi o sam mecz, stał na dobrym poziomie, natomiast ja liczyłem na spotkanie na najwyższym poziomie, bo te statystyki jednej jak i drugiej drużyny kazały nam oczekiwać meczu obfitującego w bardzo wiele sytuacji. Ale był to mimo wszystko niezły mecz. Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej podobała mi się z piłką. Duża jakość w budowaniu akcji, w ataku pozycyjnym. Co do Norwegii, wiadomo, że wszyscy wskazywali tę reprezentację jako jednego z czarnych koni turnieju, drużynę, która może zajść bardzo daleko. Było to przekonujące zwycięstwo. Ale ten mundial trochę to nam pokazuje, że nie jest łatwo nikomu. Te spotkania są trudne, więc myślę, że po prostu Norwegia zrobiła to, co do niej należało i przeszła do kolejnej rundy.
1: Rywalem Norwegów w 1/8 finału będą Brazylijczycy. Dodajmy, że sukces odniósł też Meksyk. Reprezentacja tego kraju pokonała Ekwador 2-0, tym samym awansowała do 1/8. W walce o ćwierćfinał Meksyk zagra z lepszym z pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Zapowiedzią sportowych emocji kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
5: Była suma wydarzeń. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy.

0: nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, 12:30.

0: kontynent musi przejść do celnej defensywy. O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem. Będzie również o pożegnaniu z CPN-em. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Słabe nastroje w polskim przemyśle, opublikowany przez firmę S&P Global, wskaźnik PMI spadł w czerwcu do 46,1 punktu wobec 49,4 punktu w maju. To najniższy odczyt od 11 miesięcy. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że taki odczyt jest dużym rozczarowaniem.
1: Nie tylko nie wzrósł, tak jak oczekiwał tego rynek, ale zanotowany został spadek i to bardzo głęboki. Z badań wynika, że tym głównym powodem pogorszenia tych nastrojów jest gwałtowny spadek nowych zamówień, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co z kolei doprowadziło do zmniejszenia produkcji.
0: Ekonomistka uważa, że w nadchodzących miesiącach nastroje w polskim przemyśle się poprawią. Wartość wskaźnika PMI, przypomnijmy, jest wyrażana w punktach. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę sytuacji. Natomiast za każdym razem, kiedy wartości są poniżej tego poziomu, no to wówczas mówimy o tym, że występuje pogorszenie nastrojów. A teraz ważna zmiana dla kierowców, którą odczujemy w kieszeni. Zakończył się program osłonowy Ceny paliwa niżej. Jego wygaszenie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Analityk rynku paliw z Petrol.pl Jakub Bogucki powiedział, że wracamy do rynkowej metody kształtowania cen.
2: I to się odbija niestety zwyżkowo, ponieważ z tych cen na poziomie 6 złotych, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu, dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy, tak z pierwszego oglądu sytuacji można powiedzieć, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, tutaj 6 złotych i 80 groszy, natomiast jeśli chodzi o diesla nieco poniżej 7 zł, ale gdzieś ten pułap 7 zł może już być blisko i to się wydaje, że to są te ceny, które już z nami pozostaną przez najbliższe dni.
0: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. A teraz patrzymy, co dzieje się na rynkach i WIG20 oraz WIG szturmują linię wczorajszego zamknięcia. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że do tej pory było czerwono na giełdzie, a teraz są szanse na to, aby ten kolor zmienił się na kolor zielony. I w przypadku WIG-u faktycznie taką zmianę mamy. Już jesteśmy 0,08% nad kreską, ale WIG20, no jeszcze mu trochę brakuje. 0,06% pod kreską, ale były już próby przełamania właśnie tej linii. Jestem bardzo ciekawy, jak do godziny 17 ta sytuacja się zakończy. Na pewno omówimy ją w saldzie popołudniowym o 17.47. MWIG 40 jest zdecydowanie w lepszym miejscu, 36% nad kreską i SWIG 80 również na zielono, 48%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,29 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,77. Tak wyglądają aktualnie kursy walut. To jeszcze ropa naftowa, bo ona również będzie cenną informacją w przypadku kolejnych tematów poruszanych na naszej antenie. Ropa WTI w tej chwili $68, a ropa Brent w okolicach $70 za baryłkę, a zatem idzie ku lepszemu.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa. Dzisiaj jest nim pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Ale zaczniemy od stawek celnych, bowiem dzisiaj taka ważna data w kalendarzu. Data, do której przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu. Informowaliśmy o tym również na naszej antenie. Otóż wchodzą stawki celne nawet na najdrobniejsze przedmioty importowane spoza Unii Europejskiej. Wiemy, o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o import z Chin i tutaj pojawi się taka zryczałtowana opłata w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Bardzo ciekawe i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście doszliśmy już do takiego momentu, kiedy Unia musi sięgnąć po to ulubione słowo Donalda Trumpa, czyli cło, i przejść do defensywy w handlu międzynarodowym.
4: Ja patrzę na to z wielu punktów widzenia. Pierwszy taki punkt menadżerski. Jesteśmy w świecie, gdzie opłacało się sprowadzać towary

0: z dalekich Chin w bardzo niskiej cenie. Pojedyncze sztuki. Coś, co jeszcze, nie wiem, z 20 lat temu było nie do pomyślenia, no bo sam koszt logistyki, przemieszczania i towaru był wysoki, więc mało kto robił sobie to od tak beztrosko. Okazuje się, że Polacy w ostatnich latach zaczęli masowo ściągać właśnie takie pojedyncze towary. I to właśnie z punktu widzenia takiego menadżerskiego, logistyki, świata, w którym żyjemy, no, to robi bardzo duże, pozytywne wrażenie. I z drugiej strony mieliśmy też system, jeśli chodzi o opłaty celne, taki, że szkoda czasu, energii, by urzędnicy zajmowali się małymi, drobnymi paczkami. Tak, żyliśmy w takim świecie, no bo tych paczek kiedyś, dawno, dawno temu nie było tak dużo, więc praca człowieka, zaangażowanie urzędu stwierdzono i byłoby tak duże, że stwierdzono, nie, no, do pewnej wartości tych paczek nie climy. I zaszły we współczesnym świecie następujące zmiany. Po pierwsze, jak już wspomniałem na początku, okazuje się, że tych takich drobnych przesyłek, mniejszych, większych, ale drobnych per saldo, jest bardzo dużo. To przypominało trochę taki kiedyś dawny przemyt mrówek, które ludzi, którzy chodzili, jeden wziął paczkę papierosów, drugi wziął karton i każdy tak chodził, chodził, a potem okazało się, że z punktu widzenia państwa polskiego, no importu było bardzo dużo. I teraz i dokładnie mamy ten sam schemat. No i na to nakłada się jeszcze bardziej złożony proces, a mianowicie to, że w Chinach mamy wsparcie ze strony państwa w stosunku do tych podmiotów, które eksportują, które wysyłają swoje towary w świat i państwo sprzyja takim podmiotom. Czyli nałożyły się takie dwa zjawiska, które na końcu spowodowały to, że europejski rynek i również polski zaczął być zalewany tymi drobnymi towarami. Te drobne towary, jak to drobny towar, no nie do końca każdy weryfikował, co jest w tym pudełku, no bo kto będzie sprawdzał te, no pewnie tysiące, czy nawet pewnie miliony przesyłek, więc tego nikt nie weryfikował. Więc, no i do tego było naprawdę z punktu widzenia dochodów, czy to polskich, czy w ogóle krajów Unii Europejskiej, olbrzymie uszczuplenie dochodów, no i pogorszenie sytuacji europejskich podmiotów. No mając na uwadze ten prosty mechanizm, że Chiny dotowały swoich producentów, no to europejskie podmioty traciły. I ponieważ no, zmiany technologiczne zachodzą również po stronie organów celnych europejskich, no to stwierdzono, nie, teraz najwyższa pora, byśmy po pierwsze nałożyli opłatę, nie jakąś wielką restrykcyjną, bo to są 3 dolary, więc to nie jest totalna blokada. I po drugie, jesienią też wejdzie opłata dodatkowa za nadzór nad tymi paczkami. Co oznacza, że z punktu widzenia chińskich eksporterów jest to mechanizm prosty do obejścia, ale nie ma w tym nic złego. To znaczy, wystarczy wysłać naprawdę dużą partię do Europy, do magazynu, przejść pełną procedurę. Pewnie per saldo na sztukę wyjdzie trochę drożej, ale to jednak nie jest jakieś takie represyjne działanie ze strony organów europejskich. Z drugiej strony Europejczycy no jednak uzyskają jakieś wpływy z tytułu podatków, danin właściwie, czy poprzez te 3 dolary za pewien towar, rodzaj, gatunek towaru, czy po prostu ogólne cła, gdzie na przykład ktoś sprowadzi to do magazynu. Więc te wpływy będą, a jednocześnie ważny też argument, no Europejczycy uzyskają pewną kontrolę nad tymi towarami, no bo tak jak już wspomniałem, pojedyncze paczki drobnej, nikt nie będzie sprawdzał, co tam faktycznie jest, czy to spełnia europejskie wymagania, czy nie. Czy jest bezpieczne jakieś produkty dla dzieci? No teraz przychodzą przez ten magazyn centralny, no to będzie na zasadzie ogólnej weryfikacji i bezpieczeństwa, więc Europejczycy zyskają to bezpieczeństwo, a z drugiej strony no, unikniemy takich mrówek, drobnych przesyłek, które no, wpływają na europejski rynek, na europejskich producentów, tym polskich producentów. A jednocześnie, jeśli ktoś chce, no oczywiście ma prawo i to nie jest wielka przeszkoda. Nie uważam, żeby jeśli ktoś naprawdę czuje potrzebę sprowadzenia jakiegoś towaru, to te 3 dolary były stawką zaporową dla Europejczyków.
1: 3 euro.
0: 3 euro, przepraszam, 3 euro, tak.
1: No oczywiście. I teraz też się pojawiają przeróżne interpretacje tego, co może się wydarzyć. To z punktu widzenia menadżerskiego.

0: Europejskiego jest też bardzo ciekawe, bo już tak, magazyny na terenie Unii Europejskiej są należące właśnie do chińskich firm handlowych i tutaj ewentualnie wysyłka z magazynów w Europie też no, nie będzie powodowała, że to ten użytkownik czy odbiorca końcowy będzie ponosił dodatkową opłatę, chociaż nie wierzę, bo zawsze gdzieś ta cena będzie zaszyta. Z drugiej strony też się pojawiają takie inicjatywy i o tym mówią bardzo poważni eksperci, że pewnie ludzie też będą się skrzykiwać, pojawią się jakieś inicjatywy, żeby zamówić więcej w jednej paczce. Co pan sądzi o tego typu historiach? Jakoś zawsze przy takich okazjach pojawia się ten taki gen, nie chcę powiedzieć kombinowania, ale szukania drogi, aby było taniej.
1: Pewnie tak. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, wszyscy wiemy, że szczególnie osoby młode są w stanie poszukiwać takich okazji. To widzimy wyraźnie, gdzie sieci różne czy oferujące fast foody proponują promocje, o których osoby już tam powiedzmy po 30 w życiu nie słyszały i rzadko się z nimi stykają. A najczęściej takie osoby młode zawsze wyszukują. Ale z drugiej strony nie ma w tym nic złego. Chodzi o rozwiązanie systemowe. Też trudno sobie wyobrazić, żeby takie spółdzielnie, w dobrym tego słowa znaczeniu, młodych osób, pewnie najczęściej będą to młode osoby, które się skrzykną, nie wiem, tam 3-4 koleżanki, słuchajcie, razem coś sprowadziliśmy, czy 3-4 kolegów, czy byłyby czymś złym, coś, co wpłynie negatywnie na całą gospodarkę, czy to polską, czy europejską, bo tych osób, takich małych spółdzielni, no nie powstanie zbyt dużo. Najczęściej jednak my dokonujemy zakupy siedząc w domu przy komputerze, mamy jakiś pomysł i sprowadzamy. To są takie często zakupy spontaniczne. Tak? Mamy ochotę, coś zobaczymy, a to może kupię. Ile to kosztuje sprowadzenie? No tyle i tyle. Biorę. Nie zdarzy nam się raczej zadzwonić do, nie wiem, Wojciecha, Kasi czy Izy, a czy może byśmy razem to wzięli, bo wtedy faktycznie ta opłata w postaci 3 euro będzie tylko na tą jedną koszulkę, tak? I jasne. Wszystkie weźmy to samo. Więc nie sądzę, żeby to było jakieś wielkie ograniczenie, ale podkreślam, wolny rynek jest ważny. Chodzi o taką wprowadzenie takiej trochę ułożenie tego rynku. Po pierwsze pod względem opłat, to jedno, ale po drugie również pod względem takiej weryfikacji, bo jesienią też podkreślam, pojawią się też opłaty za weryfikację takich ewentualnie przesyłek po to, żeby nie pojawiały się na europejskim rynku towary, które nie mają żadnych certyfikatów. No bo po prostu to też jest niebezpieczne, jednak chronimy konsumenta i też skoro chronimy konsumenta europejskiego poprzez to, że europejskie firmy muszą spełniać pewne warunki, no to jeśli ktoś chce konkurować, to też musi te warunki w zakresie bezpieczeństwa czy jakości towarów spełniać.
0: Pełna zgoda, absolutnie. Ja też się zastanawiam, bo teraz nawet trochę tak pożartowaliśmy wokół tych spółdzielni, chociaż swoją drogą świetna lekcja też przedsiębiorczości, ale tak zastanawiam się właśnie nad cłami i nad tą defensywą starego kontynentu, bo wszyscy to przerabialiśmy. Na początku była fala chociażby zabawek wyprodukowanych w Chinach, gdzieś od lat 90. Potem elektronika, teraz samochody. Widzimy, ile nowych marek pojawia się na ulicach chociażby Warszawy i innych polskich miast. No i teraz pojawia się pytanie, czy Unia Europejska nie jest w okrążeniu niczym taka twierdza i rzeczywiście tych produktów chińskich jest coraz więcej, a każdy produkt wyprodukowany w Chinach, który trafia na rynek, to jest jeden produkt mniej wyprodukowany w Unii Europejskiej.
1: To prawda. Może nie jeden za jeden, bo my i tak jako ludzie więcej konsumujemy w tych społeczeństwach rozwiniętych, więc my kiedyś byśmy kupili jeden produkt, teraz kupujemy 3 produkty. Mhm. Dlaczego? A, bo właściwie jest taniej i dlatego kupujemy pewnie mniej rozważnie takie zakupy związane z emocjami, bo coś dostrzeżemy, jak jest coś tanie, no to weźmiemy, ile to kosztuje. No, nie jest to duża cena, więc my kupujemy pewnie i tak za dużo. Ale z punktu widzenia całej gospodarki jest to rzeczywiście problem. Ten problem kiedyś miały Chiny. Wiele, wiele lat temu, pewnie 10 lat temu miały Chiny problem, że Chiny były tym krajem, które właściwie musiały wszystko importować, wszystkie takie rzeczy cenniejsze. Zresztą Polska tak samo. Polska była też krajem kiedyś na początku przemian gospodarczych, że my faktycznie takie lepsze produkty, lepsze towary sprowadzaliśmy z zagranicy, no oprócz żywności. Ale tak, zasadniczo sprowadzaliśmy z zagranicy. No i świat się zmienił w przypadku Chin bardzo radykalnie.

0: ponieważ no, Chiny były olbrzymim rynkiem i teraz okazuje się, że ten rynek, olbrzymi rynek produkuje olbrzymie ilości. To nie jest tak, że on był tylko olbrzymim rynkiem, gdzie można sprzedać, a teraz jest olbrzymim rynkiem, który produkuje Europa, mały kontynent, paradoksalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości Chin, no zalewa nas tymi produktami. Pytanie, jakie jest tego wyjście? Wyjście jest bardzo proste. No musimy my zacząć produkować, musimy myśleć o własnym przemyśle. Natomiast to myślenie o własnym przemyśle zaczyna się również w naszych własnych głowach, ponieważ brutalna prawda jest taka, że Chiny póki co dotują bardzo wyraźnie swój przemysł. Ale właśnie, dotują bardzo. Ja pamiętam, gdzieś niedawno przeczytałem takie dość kuriozalne stwierdzenie w Niemczech, a mianowicie my przegrywamy w Niemczech konkurencję, bo niestety ci Chińczycy źli bardziej dotują niż my. Taki argument został jakby przedstawiony, co oznacza, że faktycznie nawet niemiecki przemysł kiedyś, jak zresztą każdy przemysł w Europie Zachodniej, był wspomagany przez rodzime rządy. To znaczy to, o czym słyszeliśmy wcześniej, że mamy wolny rynek od początku przemian gospodarczych, to mamy wolny rynek, ale on jest wspomagany przez własne rządy. I sytuacja w Europie Zachodniej to nie była taka sytuacja wolnorynkowa, że mieliśmy to absolutnie wolny rynek i tam prawa ekonomii rządziły i bez niewidzialnej, i tylko niewidzialna ręka rynku, bo tam niewidzialna ręka rynku zawsze też wspomagała lokalną przedsiębiorczość. I teraz ten bardzo ważny argument. W Europie Zachodniej przedsiębiorstwa również były wspomagane i wspierane przez rządy. No i teraz to wsparcie ze strony Chin jest znacznie wyższe. Czyli produkują taniej. No musimy po pierwsze na to spojrzeć, żeby Europa zaczęła sama więcej produkować, ale my również jako konsumenci musimy zacząć w pewnym momencie się ograniczać, ponieważ na końcu to my jako konsumenci dokonujemy tych wyborów. Nie przedsiębiorstwa, mówię całą brutalnie powiem, nie tyle przedsiębiorstwa, co my jako konsumenci. Skoro my jako konsumenci decydujemy się, że chcemy mieć, nie wiem, jakąś tam koszulkę tańszą, no to dostarczają nam tańszą koszulkę właśnie z Chin. Bo Chiny mówią, to my wyprodukujemy wam znacznie taniej. A konsument, na końcu konsument mówi, no to ja wezmę taniej. Natomiast to też się przekłada na inflację. My chcemy mieć taniej, więc kupujemy tańsze produkty, mamy niższą inflację i to się obecnie w ekonomii nazywa import deflacji. To znaczy deflacja jest procesem, gdzie ceny spadają, więc niektórzy mówią, że my w Europie albo również i również w Polsce importujemy deflację, to znaczy nasz wskaźnik inflacji teoretycznie byłby wyższy, gdyby nie to, że my kupujemy właśnie w Chinach, tak? I to powoduje, że pewne stopowanie cen. Stopowanie cen gdzie? U naszych rodzimych producentów. Nasi rodzimi producenci no nie mogą podnieść za bardzo cen, nie mogą wypracować dużej marży. Dlaczego? Ponieważ konsumenci w Europie dokonują wyboru towarów w Chinach. Błędne koło. Jedyny sposób ucieczki z tego błędnego koła, no to jest przejście na produkty zaawansowane technologicznie i wytwarzanie, czyli połączenie zaawansowanych technologii, know-how, produktów, gdzie myśl inżynieryjna naukowców jest wcielana w życie i jednocześnie produkowane na kontynencie. Produkowane, ponieważ no Chiny też pamiętamy na początku swoich przemian, one zaczęły od prostego składania. Trochę tak jak my w Polsce robiliśmy, no i trochę nadal robimy, ale już bardziej zaawansowane. I one z tego etapu prostego składania Chińczycy postanowili, że będą się również uczyć i udoskonalać te produkty. Na swój sposób. Pamiętamy te pierwsze produkty różne chińskie. Śmialiśmy się z nim, że to są takie bardzo...
1: Chińszczyzna, nawet chińszczyzna. Takie określenie się pojawia.
0: A teraz te produkty są coraz lepsze. Oni spokojnie do tego podeszli, co? Krok po kroku udoskonalali te produkty. Mają coraz większe know-how. Może jeszcze nie są to te produkty jak na jakieś smartfony, tak? Ale już coraz więcej... W tym smartfonie jest myśli i pracy chińskiej.
1: Chociaż nawet amerykańskie smartfony są składane w Chinach, więc to
0: tak,
1: też jest interesujące.
0: No właśnie do tego zmierzam, chciałem tego powiedzieć wprost. Ale to, co najciekawsze, doszło do pewnego uzależnienia, bo nawet Amerykanie mają ten sam problem, bo to nie jest...

0: Złożenie, tak się wydaje, że składanie smartfona, no to właściwie każdy głupi potrafi, albo tak jak na przykład się w Polsce składa jakieś też elementy i jest to fragment procesu i ten, nie wiem, element składowy jakiegoś, nie wiem, samochodu. I co jest bardzo ciekawe, już dostrzeżono jakiś czas temu, że proces składania nie powinien być traktowany jako coś dużo gorszego. Ponieważ jak się nad tym dobrze zastanowimy, to by złożyć, nie wiem, długopis, kiedyś były takie oferty w gazetach, to jest prosta rzecz, ale już to ułożenie procesu technologicznego składania jakiegoś urządzenia na dużą skalę, to już jest proces technologiczny, gdzie potrzebne jest know-how, logistyka, wiedza z zakresu logistyki, know-how składania, zaawansowanych procesów, bo to nie jest tylko połączenie prostych śrubek, ale również pewnie dołożenie jakichś elementów składowych. I to powoduje, że generalnie kraj się rozwija, bo do tego naprawdę zaawansowanego składania, że tak to określę, w prosty sposób, o inżynierów pewnie by się oburzyli, naprawdę trzeba dużych, dużych umiejętności i rozwija swoje kompetencje.
1: Dobrze, to tak na koniec jeszcze zostawmy Chiny, ale chociaż trochę się ten temat wiąże, bo mówiliśmy o tym, że chińscy producenci są dotowani przez państwo. My też byliśmy przez ostatnie miesiące dotowani trochę w kwestii paliw. No i się skończyło. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. No właśnie, niekoniecznie dobre dla finansów publicznych, ale ważne dla polskiej gospodarki i nas, konsumentów. Pożegnanie z CPN-em. Będzie bolało?
0: Nie będzie bolało, chociaż okres wakacyjny jest tym okresem, gdzie teoretycznie boli. Już widzimy, że te ceny na pylonach są znacznie wyższe od tych jeszcze wczorajszych. Pytanie, czy mieliśmy jakieś inne wyjście? Ja uważam, że nie ma innego wyjścia. Trzy miesiące państwo nas wspomagało. Państwo nas pomogło poprzez mechanizm wzrostu zadłużenia. No, ktoś utracił te dochody, utraciło państwo. Państwo dysponuje naszym budżetem. Teraz będzie musiał się zastanowić, jak te brakujące środki uzupełnić. No ale taka jest rola państwa, aby było tym buforem w trudnym okresie. Ale podkreślam, państwo powinno wspomagać obywateli, nas wszystkich, regularnie, tak w taki masowy sposób, jak to się odbyło z cenami paliw, w sytuacjach naprawdę dramatycznych, gdy trzeba ustabilizować sytuację, by nie było nerwowości, a takie już symptomy nerwowości były na samym początku, ile to będzie cena paliwa, ludzie zaczęli się ustawiać kolejki, wszyscy również to na antenie uspokajali, nie warto wpadać w panikę. No i całe szczęście tego uniknęliśmy, natomiast na dłuższą metę no musimy mieć ceny rynkowe. Państwo powinno wspomagać tylko te osoby, które potrzebują tej pomocy, nie wszystkich, tylko państwo jako społeczność, my wszyscy powinniśmy wspomagać osoby, które no nie mają możliwości, nie wiem, czy zarobkowania, czy są w trudnej sytuacji finansowej. I to jest nasz obowiązek jako państwa, ale zasadniczo my musimy podlegać sytuacjom, temu, co dzieje się na świecie. I ten okres najtrudniejszy jest za nami, więc to nie jest tylko takie po prostu taka sytuacja, gdzie rząd rezygnuje z tego wspierania nas wszystkich i teraz radźcie sobie sami. Nie, ten najtrudniejszy okres wydaje się, że być za nami. Znaczy wydaje się, bo te rozmowy no, z Iran czy Stany Zjednoczone w towarzystwie Izraela trwają, są prowadzone, ale wyraźnie widać, że cena baryłki ropy na rynkach światowych spadła i to bardzo wyraźnie. Co oznacza, że ceny rynkowe są niższe, nie takie jeszcze jak przed wojną, ale są niższe. Pamiętajmy, że to nie jest tylko zwykła cena baryłki, ale również jest popyt, podaż na same paliwa, więc my na końcu kupujemy paliwo, a nie baryłkę ropy. Więc jeżeli chcemy coś kupić, to nie kupujemy baryłki ropy, kupujemy już gotowe paliwo. Więc później faktycznie są jeszcze wąskie gardła, jeśli chodzi o przetwarzanie, ale idzie ku lepszemu, następuje stabilizacja. A mając na uwadze to, że my naprawdę mamy bardzo napięty budżet, no to trzeba uczciwie powiedzieć, tak, to jest podejście bardzo potrzebne, żebyśmy no, nie tracili tych pieniędzy w budżecie, bo i takich mamy bardzo, bardzo, bardzo mało, tak? Chociaż faktycznie okres letni to jest okres, gdzie my dużo jeździmy i będziemy to odczuwać przy każdym tankowaniu, no ale no cóż, to jest naprawdę nasze państwo i musimy też dbać o to, by ten budżet, no jednak byśmy byli, mogli zrealizować ten budżet, bo budżet jest, podkreślam, nasz, nie rządu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko nadmienię, że w trakcie naszego magazynu WIG przebił się jednak przez linię wczorajszego

0: Mknięcia jest na zielono, ale uwaga, 0,01%. Zawsze to coś, od czegoś trzeba zacząć, to wspinanie się na rynkach. Pełne podsumowanie sytuacji rynkowej o godzinie 17.47. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. I jeszcze ropa naftowa. W tej chwili ropa WTI $68 i cały czas jej cena spada. Bardzo ciekawa sytuacja na rynku czarnego złota i takie pocieszające informacje w obliczu wygaszenia CPN-u. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy. Najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
10: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
11: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
12: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
12: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eskalacja na linii Warszawa-Kijów. Ukraina przyjęła ustawę i tworzy panteon narodowych bohaterów. Uchyli czy nie? Sąd decyduje o areszcie Zbigniewa Ziobry. Obrona składa kolejne wnioski o wyłączenie sędziów. Upał, a po nim groźne burze. Pogoda wciąż jest niebezpieczna. Sprawdzimy aktualne alerty. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ukraina na coraz wyraźniejszym kursie kolizyjnym z Polską. Parlament w Kijowie przyjął kontrowersyjną ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Znajdą się w nim, jak czytamy w dokumencie, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. W tym być może ukraińscy nacjonaliści.

0: terroryści odpowiedzialni za bestialskie mordy Polaków na Wołyniu. Część ekspertów mówi o eskalacji napięcia na linii Warszawa-Kijów, o uspokojenie emocji apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Poczekajmy na skład personalny tego panteonu. Po drugie, to jest decyzja Ukrainy. W związku z tym Ukraina podejmuje decyzję i bierze za tę decyzję całkowitą odpowiedzialność.
0: Emocje między Polską a Ukrainą popsuły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał ukraińską jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Wciąż bez decyzji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd w Warszawie czwartą godzinę rozpatruje zażalenie na tymczasowy areszt wobec byłego ministra. Sprawa się przeciąga, bo obrona składa kolejne wnioski o wyłączenie ze składu orzekającego kolejnych sędziów. Chodzi między innymi o Adama Chocholaka, który, jak argumentuje adwokat Adam Gomoła, został delegowany do sądu przez ministra Waldemara Żurka.
2: To uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów i która w naszej ocenie nie może pozostawać bez odzewu w kontekście przesłanek z artykułu 41 Kodeksu Postępowania Karnego.
0: Decyzję sądu poznamy raczej później niż wcześniej. Obrońcy Zbigniewa Ziobry mają ze sobą aż 3 segregatory wniosków. Wojna pałaców na bok, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Tak mówi nam były szef Gromu generał Roman Polko. Za 2 godziny spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Do omówienia jest kilka ważnych tematów, w tym starania o stałą bazę USA w Polsce i wspólne stanowisko przed szczytem NATO w Ankarze.
3: Kluczem jest nie tylko wyrażenie woli, ale pokazanie stronie rosyjskiej, że NATO wciąż ma się dobrze, że nie da się podzielić i dlatego potrzebna jest też ugoda na rynku krajowym, bo dziwnie to wygląda, kiedy Polska oczekuje solidarności od partnerów z NATO, Unii Europejskiej, a nie w kwestiach bezpieczeństwa nie potrafi się porozumieć na własnym terytorium mały pałac z dużym pałacem.
0: Mówił generał Roman Polko. Jedność w Ankarze wcale nie jest taka pewna. W cieniu przyszłotygodniowego szczytu NATO są zapowiedzi Pentagonu o zredukowaniu liczby amerykańskich wojsk w Europie. Chodzi o kraje, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków w ramach sojuszu. Nie dotyczy to Polski. Nie mają chwili wytchnienia. To o strażakach, którzy kolejny dzień walczą ze skutkami nawałnic. Tylko wczoraj w związku z burzami mieli ponad 1200 interwencji. Wyjeżdżali głównie do zerwanych dachów i powalonych drzew. Dziś możliwa jest powtórka, stąd apel, by śledzić komunikaty.
4: Starajmy się słuchać ostrzeżeń, komunikatów, ale też obserwować pogodę, czy zachmurzenie wzrasta, czy wiatr się wzmaga. To jest pierwsze, co możemy zrobić, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. Kolejną rzeczą to jest korzystajmy z pewnych źródeł informacji.
0: Apelował Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Aktualne pogodowe alerty sprawdzimy za chwilę, tuż po informacjach. A wcześniej jeszcze zaglądamy na mundialowe trybuny. Od początku piłkarskiego turnieju zasiadło na nich 5 milionów kibiców. To pierwszy taki wynik w historii Mistrzostw Świata. Rekord padł po meczu Francja-Szwecja. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
5: Przed wtorkowym meczem łączna liczba widzów wynosiła 4 967 416, a komplet publiczności na stadionie MetLife ponad 80 tysięcy widzów pozwolił przekroczyć barierę 5 milionów kibiców. Tegoroczne Mistrzostwa Świata już wcześniej pobiły rekord frekwencji wynoszący ponad 3,5 miliona widzów ustanowiony podczas poprzedniego turnieju organizowanego przez Stany Zjednoczone w 1994 roku. Bez wątpienia do osiągnięcia rekordowych wyników przyczyniło się powiększenie stawki turnieju do 48 drużyn, jednak średnia frekwencji wynosi 64 511 widzów na pierwszych 77 meczach, a to sprawia, że wskaźnik ten nadal należy do najwyższych w historii rozgrywek. Dla porównania podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku średnia frekwencja wynosiła 53 191 widzów na mecz. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: A kibiców na trybunach będzie jeszcze więcej. Przypomnę, Mundial trwa do 19 lipca.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upał w połączeniu z groźnymi burzami. To czeka nas w pogodzie w drugiej części dnia. Alerty IMGW obowiązują od Podlasia po Opolszczyznę i dalej na wschód kraju. Burze mogą być gwałtowne, z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Zupełnie inaczej jest na północnym zachodzie. Tam po przejściu frontu pada już tylko przelotny deszcz. Jest także duża różnica temperatury. Na Pomorzu jest 18 stopni, z kolei na Podkarpaciu 36. W centrum okolice 30.

0: Klimat.
1: W niemal całej Polsce mamy dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. Jedynie w Przemyślu i Nowym Targu jest ona umiarkowana. 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Możemy dziś dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
0: Klimat. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24, mamy już prawie 7 minut po godzinie 13, a spotykamy się w środę, to jest pierwszy dzień lipca. Jesteśmy z Państwem w składzie Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Wiktor Sudyka, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: I na samym początku tematy dotyczące krajowej polityki, ale przyjrzymy się najpierw sprawom, powiedzmy, że międzynarodowym. Chodzi o relacje polsko-ukraińskie.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan redaktor Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Tak jak powiedziałem, Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o utworzeniu Panteonu Narodowego. Przewodniczący tej rady powiedział, że znajdą się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Co ta decyzja będzie oznaczała, może oznaczać dla relacji Polski i Ukrainy?
5: Ja myślę, że każda decyzja w tej chwili po każdej stronie może być punktem wyjścia do kolejnej eskalacji czy dalszej eskalacji konfliktu polsko-ukraińskiego. Te sprawy i nasze emocje są rozgrzane tak co najmniej tak bardzo jak dzisiaj temperatura powietrza na zewnątrz studia, ale tutaj mamy chłód z klimatyzacji w studio, więc myślę sobie, że też trochę tak powinniśmy chłodno spojrzeć na to, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich.
3: A co się dzieje?
5: No tak, Ukraina jest państwem młodym, bo nie ma, tak jak my, tysiąclecia państwowości, nie ma takiej tradycji, a jednocześnie państwem, które miało od wieków aspiracje niepodległościowe i wrogami tych aspiracji byli nie tylko Rosjanie, ale również Polacy. To wynika z historii, możemy ją sobie prześledzić. Ukraina kształtuje tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową, bo wcześniej nie miała do końca warunków, by to robić. Każdy naród kształtuje również jakiś taki zbiór bohaterów. Można to nazwać panteonem. My też mamy Panteon Wielkich Polaków. Mamy właśnie miejsca, w których czcimy pamięć wielkich Polaków. Ale tu chodzi, jak rozumiem, nie tyle o panteon w sensie zbiór grobów, bo przecież tak kojarzymy najczęściej Panteon, że to jest miejsce takiego pochówku najbardziej zasłużonych bohaterów danego narodu, ale w tym przypadku rozumiem, że chodzi bardziej o stworzenie takiego katalogu bohaterów, którzy będą kształtować tożsamość, nowoczesną tożsamość narodową Ukraińców. No i oczywiście może nam się to podobać lub nie, ale wyobraźmy sobie, że Polska chce stworzyć jakiś taki panteon swoich bohaterów i nasi sąsiedzi zaczynają w to ingerować i mówić nam, kogo my możemy w tym panteonie mieć, a kogo nie. Jaka jest nasza reakcja? Pomijając, czy to słuszne, czy niesłuszne, no w oczywisty sposób każdy naród, który kształtuje swoją tożsamość nowoczesną, sprzeciwi się temu i będzie chciał postawić na swoim, bo na tym między innymi polega kształtowanie tejże tożsamości.
3: No tak, ale czy to
5: również
3: znaczy, że
5: na takim odbiciu się od nacisków z zewnątrz. I w gruncie rzeczy my nie ustawiamy się po dobrej stronie historii, próbując narzucać Ukraińcom, kogo mogą czcić, a kogo nie mogą czcić. Komu mogą nadawać ulicę.
3: Ale to mamy nic nie robić w takim razie? Nie reagować?
5: Powinniśmy prowadzić merytoryczny dialog, natomiast nie powinniśmy kształtować panteonu i mówić innym narodom, bo jest to dokładnie tak samo, jakbyśmy my przyjmowali, gdyby na przykład Rosjanie

0: Amerykanie, Ukraińcy czy Niemcy mówili nam, jakie ulice możemy nadawać, a jakie nie. No w oczywisty sposób działalibyśmy przekornie. To jest oczywiste. Każdy tak działa. To jest psychologia tłumu, psychologia narodowa. To jest w ten sposób właśnie kształtuje się zbiór swoich bohaterów. Czasami wbrew woli sąsiadów, ponieważ nasza historia na tym polegała, że walczyliśmy o te same ziemie, walczyliśmy o wpływy i nasze interesy się różniły.
1: No tak, ale tutaj, panie redaktorze, chodzi jednak o nazwiska te potencjalne, no bo czekamy na tą listę osób, które by miały zostać w tym panteonie uwzględnione. Nazwiska po prostu osób odpowiedzialnych za ludobójstwo. No przede wszystkim mówimy tutaj o Wołyniu z naszej perspektywy.
0: Tak, oczywiście. I nam się to może nie podobać, natomiast powtarzam raz jeszcze, w moim przekonaniu nie mamy prawa wymagać od kogoś, żeby kształtował swój panteon według naszych potrzeb. My możemy na to reagować, możemy reagować ostro, możemy się sprzeciwiać, natomiast no po prostu na tym polega suwerenność także historyczna każdego narodu, że sam kształtuje i nie będzie się poddawał szantażom żaden godny naród, a Ukraińcy są godnym narodem. To jest po prostu kontrskuteczne. Dlatego jedynym sposobem jest właśnie schłodzenie tych emocji i powrót do dialogu, bo ten dialog był. Czy on postępował dobrze, czy nie, to możemy dyskutować, ale jednak jakieś kroki Ukraińcy zrobili. Myśmy postawili ostro oczekiwania w stosunku do Ukraińców w momencie, kiedy oni bronią swojej niepodległości przed Rosją i to nie jest fortunny pomysł, bo w czasie pokoju myśmy nie poruszali tych tematów aż tak ostro. Pytanie, dlaczego nasze elity przymykały oko na różne rzeczy, które się w Ukrainie działy. Ja do Ukrainy jeździłem od wielu lat. Pamiętam w Drohobyczu, na rynku, przecież to jest miasto zamieszkałe i przez, jeszcze jest tam trochę mniejszości polskiej, ale generalnie miasto bardzo związane z naszą historią. Tam na rynku wisiał wielki, ogromny, nie pomnik, a portret Bandery. Tam powstawały w okolicy także pomniki Bandery. To nie jest tak, że się teraz coś pojawiło. Tak? Myśmy na to nie reagowali. Przecież mieliśmy tam konsulów, ambasadorów. To nie jest tak, że myśmy tego nie wiedzieli. Nas to po prostu nie obchodziło. Więc w tej chwili eskalacja jest z obu stron i jedynym sposobem jest po prostu się cofnąć. No bo wygra na tym nasz wspólny wróg, czyli Rosja.
1: Ale wiemy, że Ukraina się nie cofnie. No to świadczy chociażby, o tym świadczy ta decyzja podjęta przez ukraiński parlament.
0: Na razie nie mamy żadnej decyzji. Nie wiemy, kto tam jest w tym panteonie.
1: To prawda. Czyli
0: przypomnę,
1: idzie pan w ślad
0: że
1: za
0: jakiś czas temu Bandera w 2010 roku został uznany za bohatera. Zdaje się, że uchwałą parlamentu. Po czym po 3 miesiącach, chyba nawet niespełna po 3 miesiącach, sąd administracyjny uchylił tę decyzję. Niby z przyczyn formalnych, ale wiemy doskonale, że nie tak. W Ukrainie również się toczy ten spór. Tylko my, zachowując się tak, jak zachowujemy, nie stajemy po dobrej stronie sporu, bo my powodujemy odwrotny skutek. My powodujemy, że nawet ci, którzy byli przeciwko Banderze, teraz już nie mogą być przeciwko Banderze,
1: bo to sprawa narodowa.
0: Bo to sprawa narodowa. To nie jest dobra droga. To znaczy, to jest dobra droga do eskalacji, to jest dobra droga do pokazania, kto jest tutaj górą, a wcale nie jest powiedziane, że Polska będzie tutaj górą, bo my jesteśmy przekonani, że my mamy jakieś ogromne wpływy międzynarodowe w sprawie ukraińskiej. To jest dawno i nieprawda. Konflikt wewnątrz Polski sprawił, że myśmy w ogóle totalnie odpadli ze stolika ukraińskiego. I naprawdę nie jest tak, że Ukraina sobie bez nas nie pomoże, chociaż nie poradzi. Chociaż oczywiście jesteśmy istotnym czynnikiem pomocy dla Ukraińców. To także nie jest w naszym interesie, żebyśmy mieli konflikt wewnątrz Polski, bo my mamy w Polsce około 1 000 000 Ukraińców. To naprawdę nie jest w naszym interesie eskalowanie tego konfliktu. Ani oczywiście w interesie Ukraińców. Oczywiście, że można tutaj mówić, że Ukraińcy zaczęli i tak dalej, ale no ja komentuję krytykując polską stronę, nie dlatego, że jestem po stronie ukraińskiej, tylko dlatego, że słuchają nas Polki i Polacy, a nie Ukrainki i Ukraińcy. W związku z czym pozwalam sobie na zwrócenie uwagi również, że my także popełniamy błędy w tym sporze. A oczywiście, że decyzja o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bandery jest decyzją błędną, jest decyzją także krytykowaną w ramach debaty w Ukrainie.

0: I na pewno nie jest to decyzja łatwa także w reakcji polskiej.
1: Ja wracam do tych słów marszałka Sejmu, które słyszeliśmy też w serwisie informacyjnym, to znaczy Włodzimierz Czarzasty zaapelował, by najpierw poczekać na skład personalny Panteonu i o tym też pan redaktor wskazywał, ale Włodzimierz Czarzasty też zauważył, że to jest decyzja Ukrainy. W związku z tym Ukraina podejmuje decyzję i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność. Jaka to może być odpowiedzialność w przypadku, jeśli znalazłyby się tam nazwiska, które z naszej perspektywy znaleźć się nie powinny?
0: Trudno mi powiedzieć, jaka odpowiedzialność. No, Polska na pewno jest ważnym krajem Unii Europejskiej, a Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.
1: I kolejny cytat na moment, bo właśnie to miałem na myśli. Kamila Gasiuk-Pihowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była gością w Polskim Radiu 24 i mówiła, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli nie zmieni swojej polityki historycznej, i podkreśliła, że nie ma miejsca we wspólnocie na kult nacjonalistów zupa.
0: No to pani Gasiuk-Pihowicz może tak mówić, ale wie pan, panie redaktorze, wiele krajów ma różne konflikty i wchodzi do Unii Europejskiej. I ja nie sądzę, że Polska będzie miała aż taką siłę, żeby zablokować, i że to w ogóle będzie sensowne, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej na podstawie tego, że oni stworzyli sobie taki, a nie inny panteon. Znaczy to jest jakieś szaleństwo, naprawdę. O wejściu jakiegoś kraju do Unii Europejskiej powinny decydować liczne czynniki, spełnienie licznych kryteriów, a niekoniecznie spór symboliczny. W Europie cała Unia Europejska jest tak pomyślana i tak została pomyślana i tak została wymyślona, że państwa, które mają sprzeczną historię, po prostu trochę o niej muszą zapomnieć. Francja i Niemcy, jak tworzyły, no jeszcze nie Unię Europejską, ale wspólnoty europejskie gdzieś kilkadziesiąt lat temu, przecież tam była o wiele bardziej żywa historia. To był kraj, Europa była kontynentem, w której pamięć o Holokauście, o II wojnie światowej była jeszcze bardzo żywa, i właśnie po to stworzono Unię Europejską, wtedy jeszcze pod inną nazwą, żeby pójść do przodu, a nie żeby cofać się.
1: No tak, tylko że żeby pójść do przodu też jest potrzebny wzajemny szacunek, a mam wrażenie, że tego szacunku jednak w relacjach Polski i Ukrainy brakuje.
0: Tak, ale po obu stronach. I będę się upierał. Nie ma szacunku po obu stronach i to jest bardzo złe. Cofamy się, bo budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat pojednanie z większym czy lepszym skutkiem. Oczywiście ten wybuch pozytywnych emocji po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ten wybuch pozytywnych emocji w stosunku do Ukraińców należało się spodziewać, że on minie, bo oczywiście, że on był jakoś w pewnym sensie spowodowany chwilą. To wystarczyło spojrzeć na sondaże. Ukraińcy byli nie byli przesadnie pozytywnie oceniani przez Polaków w sondażach. Nagle wielki pik do góry. No i było wiadomo, że to spadnie, ale że spadnie to aż tak bardzo gwałtownie i aż tak bardzo nisko, no jest to niepokojące. Wydaje się, że autorytety, takie jak Kościół rzymskokatolicki, ale także politycy, powinni bardziej zadbać o to, żeby ostudzić te emocje, a nie je wzmagać. Akurat w przypadku Kościoła chcę powiedzieć, że tutaj z ogromnym zadowoleniem przyjmuję apel niedawno podpisany, niedawno ogłoszony kardynałów polskich i kardynała ukraińskiego i arcybiskupa większego Kijowa, nawołujący do tego, żeby w duchu Jana Pawła II właśnie się pojednać. Problem jest taki, że autorytet Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce już nie jest taki jak kiedyś i nawet zdaje się, że ten apel historyczny i w moim przekonaniu ważny niespecjalnie przebił się do świadomości społecznej. Także dlatego go jakoś podbijam i zachęcam do przeczytania.
1: To ostatni głos, jeżeli chodzi o ten temat w naszej rozmowie. Polska może współpracować z Ukrainą mimo różnic historycznych, tak twierdzi Paweł Kowal. Przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą mówił w Polskim Radiu 24, że Polska będzie miała duży wkład w odbudowę Ukrainy po wojnie.
2: Myślę, że jest czas na taki spokój, konkret i powiedzenie: tak, da się współpracować także przy różnicach, dlatego że inne rzeczy nas bardzo łączą. Jestem w trakcie podsumowywania efektów konferencji gospodarczej, konferencji odbudowy Ukrainy z ubiegłego tygodnia i widzę, czy skalę ostatnich kontraktów, także porozumień dużych polskich firm na duże projekty.
1: Paweł Kowal też jest zdania, że nie ma szans, aby Polska i Ukraina porozumiały się w kwestiach historii.

0: historycznych. Czy idąc w ślad za tymi słowami, panie redaktorze, powinniśmy się skupić na tym, co nas łączy, i zarówno jeżeli chodzi o Polskę, i jeżeli chodzi o Ukrainę?
1: Tak, tak uważam, że tak powinniśmy, a łączy nas przede wszystkim wspólny wróg. Ja wiem, że to może nie jest najbardziej idealne spoiwo relacji, no ale jak wiemy z historii, bardzo często skuteczne. Natomiast ja mam wrażenie, że myśmy trochę zapomnieli o tym, że ta wojna trwa i że tak naprawdę Ukraina atakuje kraj, który atakuje nie tylko Ukrainę, ale wartości europejskie i także w pewnym sensie Polskę. To jest kraj, który nie chce suwerenności Polski również. Być może nie ma roszczeń terytorialnych do Polski, ale z całą pewnością ma roszczenia właśnie suwerennościowe. W związku z czym przypomnijmy sobie o tym, z kim walczy Ukraina i że to naprawdę nie jest Polska.
0: To otwórzmy kolejny temat. Sprawa dotycząca dwóch wież, tak zwanych dwóch wież, afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Wczoraj usłyszeliśmy decyzję prokuratury w tej sprawie, to znaczy mamy umorzenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka jest zdziwiony tą decyzją prokuratury, a śledczy ze stolicy nie dopatrzyli się znamion oszustwa. Chodzi o sprawę niedoszłej budowy dwóch biurowców w centrum Warszawy przez spółkę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. Adam Szłapka mówił w radiowej Trójce, że umorzenie może mieć związek z wcześniejszymi zaniedbaniami prokuratury za poprzednich rządów.
2: Trudno mi jest komentować decyzję niezależnej prokuratury, chociaż tak, oczywiście jestem zdziwiony i wrażenie wtedy z tych informacji, które się pojawiały w przestrzeni medialnej, wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. Od 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła, nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało. I taki jest skutek.
0: Pan również jest zdziwiony, idąc w ślad za tymi słowami Adama Szłapki, że sprawa tak zwanej afery dwóch wież została umorzona przez prokuraturę?
1: No, trudno, nie znam szczegółów tej sprawy, znam doniesienia medialne, które wyglądały na to, że jednak tam było naruszone prawo. No ale oczywiście prokuratorzy mogą mieć inną wiedzę. Trochę jestem zdziwiony, ale bardziej niż ocena prawna interesuje mnie w tym momencie ocena polityczna. Myślę, że jest to jakieś symboliczne ukoronowanie takiej klęski obecnej koalicji, jeśli chodzi o rozliczenie afer PiS-u. Znaczy, chyba już nikt nie ma wątpliwości, że żadne afery nie zostaną rozliczone i to już widzimy. Tym bardziej, że zbliżają się wybory. Prokuratorzy też na pewno śledzą sondaże i widzą, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że obecna koalicja straci władzę za półtora, niespełna półtora roku. A my też wiemy, bo gdzieś doniesienia takie do nas docierają, że nawet mówi się o buncie prokuratorów. To znaczy, że w prokuraturze dochodzi do jakiegoś takiego jawnego niemal nieposłuszeństwa prokuratorów w stosunku do ministra Żurka. Coraz głośniej też o być może konflikcie między prokuratorem krajowym, panem Kornelukiem, a prokuratorem generalnym, ministrem Żurkiem. Oczywiście panowie nie mieli łatwego pola do działania, bo wiemy, że wymiar sprawiedliwości, ale też właśnie prokuratura zostały dosyć mocno jakoś naruszone przez poprzednie rządy. Natomiast no, trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie, kiedy no, takie sztandarowe afery PiS-u nie doczekują się ani aktu oskarżenia, ani nawet zarzutów.
0: No mamy też sprawę Zbigniewa Ziobry. Ja przypomnę, że Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się sprawą tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry i decyzja sędziów może mieć tutaj akurat decydujące znaczenie dla rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej polityka.
1: No wiadomo, że żadnej procedury ekstradycyjnej nie będzie, ponieważ Zbigniew Ziobro ma ochronę polityczną sięgającą najwyższych władz amerykańskich, więc mówienie o tym, że ktoś stara się o jakąś ekstradycję Zbigniewa Ziobry, no to jest takie gadanie. No powiedzmy sobie szczerze, do żadnej ekstradycji nie dojdzie i to jest troszeczkę, jak się mówi czasem, że mecz o pietruszkę, to jest rozprawa o pietruszkę trochę, prawda? No, z całą pewnością Zbigniewowi Ziobrze włos z głowy nie spadnie, niezależnie od tego, czy kolejny sędzia zostanie wyłączony, tak jak dzisiaj ta rozprawa ma rozstrzygnąć, czy też nie uda się obrońcy Zbigniewa Ziobry czegoś takiego przeforsować. Sprawa rozliczenia symbolicznie i ta sprawa Zbigniewa Ziobry i sprawa dwóch wież symbolicznie poległa. Myślę, że już nikt nie liczy na to, że

0: afery PiS-u zostaną rozliczone. To jest dramat. To jest dramat, dlatego że to oznacza, że politycy w Polsce są bezkarni.
1: A według pana, co teraz zrobi z tym faktem koalicja rządząca? A może przede wszystkim koalicja obywatelska?
0: Wydaje się, że za bardzo nie może nic zrobić, bo po prostu nie zarządza prokuraturą i nie zarządza wymiarem sprawiedliwości. I to oczywiście można by mówić, że to dobrze, no źle się dzieje, kiedy politycy ręcznie sterują. Niemniej jednak myślę, że te spadki notowań, jakie delikatne na razie notuje koalicja obywatelska, to także efekt tej takiej bezsiły i bezradności w tej sprawie.
1: Ostatni temat przed nami. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie przygotowało projekt ustawy umożliwiającej powołanie całkowicie apolitycznej Komisji Zaufania Publicznego. O tym poinformował prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Komisja ma wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. W jej składzie ma znaleźć się 15 ekspertów wybieranych przez Sejm. Jak pan patrzy na akurat tą propozycję ze strony Prawa i Sprawiedliwości? No bo chyba nie ma co się oszukiwać, że to jest po prostu uderzenie czy chęć wykorzystania sytuacji dotyczącej afery Szpitala Południowego.
0: Powiedzmy sobie szczerze, opozycja ma do tego święte prawo, wilcze prawo opozycji, żeby takie propozycje zgłaszać. Natomiast oczywiście, że Donald Tusk się na to nie zgodzi, a gdyby nawet miał taką pokusę przez chwilę, to wystarczy, że zadzwoniłby do Leszka Millera i zapytał, jak on wspomina to, że zgodził się na powołanie komisji Rywina. I Leszek Miller zawsze mówi, że to był największy błąd w jego życiu politycznym. Myślę, że Donald Tusk takiego błędu nie popełni.
1: Jeszcze dzisiaj ten projekt tej ustawy, tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości ma trafić do Sejmu. Jak wygląda, jak radzi sobie Koalicja Obywatelska i koalicja rządząca z tą aferą dotyczącą Szpitala Południowego? Jak zarządzają kryzysem?
0: Myślę, że nie najlepiej. To znaczy, no to jest pytanie, bo akurat ta afera trafiła na taki gorący okres, nie tylko w polityce, ale też gorący po prostu za oknami. Ludzie są na urlopach. Widać wyraźnie, że ta afera nie spowodowała aż takiego tąpnięcia w sondażach, jak można by się spodziewać, bo ona ma właściwie wszystko, co jest potrzebne do załamania poparcia. To znaczy ma polityków, którzy wykorzystują swoje stanowiska i ma przede wszystkim służbę zdrowia. Znaczy ochronę zdrowia, przepraszam, nie mówi się już podobno służba zdrowia. Ochronę zdrowia, która dotyczy każdego Polaka. Każdy z nas był lub jest lub będzie u lekarza, będzie się leczył. W związku z czym to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich. To nie jest jakiś abstrakcyjny spór o na przykład Trybunał Konstytucyjny. To też dotyczy nas wszystkich, ale ochrona zdrowia to jest coś, co każdy z nas czuje. I więc ta afera, można powiedzieć, dla PiS-u jest takim politycznym złotem. Na razie widzimy, że ona aż tak bardzo nie działa. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Być może ona potrzebuje na rozkręcenie się. Natomiast widać wyraźnie, że Donald Tusk nie ma takiej jasnej odpowiedzi, jak sobie z nią poradzić. Bo pewnie skuteczne poradzenie sobie z tą aferą wymagałoby no jednak ścięcia takich naprawdę potężnych głów w obozie rządzącym.
1: Na przykład?
0: No na przykład minister Kierwiński, który jak wiemy układał te różne układanki w warszawskiej platformie, jeszcze wtedy Platformie Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej. No też powstaje pytanie o odpowiedzialność prezydenta Trzaskowskiego. No ale to są nazwiska, wydaje się, nie do ruszenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę, panie redaktorze.
0: Stawiamy kropkę, prawdopodobnie mówi się o odwołaniu szefa NFZ-u.
1: Dziękuję.
0: Ale to też myślę, że nie da takiego efektu.
1: Nasze spotkanie i naszą rozmowę. Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek wypadek autokaru w Turcji. 12 polskich turystów zostało lekko rannych. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z

samochodem osobowym. Okoliczności wypadku ustalają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Więcej tuż po informacjach połączymy się z Ernestem Zozuniem z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Teraz ważna zmiana dotycząca realizacji recept. Od dziś jedną receptę.

0: możecie wykupić w innej aptece. Czyli jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Oczywiście my nie zachęcamy, żeby biegać po aptekach, ale to jest rzeczywiście w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku, można spokojnie pójść do innej apteki i taki lek tam kupić.
1: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl, ułatwiająca lokalizację placówek, które obsługują e-receptę dzieloną. 70 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. Tyle jechał mężczyzna w okolicach Bytowa w województwie pomorskim. Dostrzegli go funkcjonariusze drogówki na trasie między Kozinem a Czarną Dąbrówką. Brawurową jazdę 46-latka uchwycił wideorejestrator.
2: Zatrzymany do kontroli kierowca jednośladu tłumaczył, że zmuszony jest jeździć hulajnogą, gdyż ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci zwrócili uwagę mężczyźnie na zagrożenie w ruchu, jakie może stworzyć dla siebie i innych kierowców oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy.
1: Mówił Dawid Łaszcz z Komendy Policji w Bytowie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi to 20 km na godzinę. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa. Teraz, szczególnie podczas upałów, musimy pamiętać o komforcie naszych podopiecznych, przypomina prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
3: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
1: W schronisku psy mają opiekę, ale szukają kochających, stałych domów. Dzień psa to także promocja adopcji. Najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji.
4: Tu Polskie Radio 24, mamy 33 minuty po godzinie 13. Dzisiaj środa, to pierwszy dzień lipca i przed nami kolejne tematy.
5: Dzień w Polskim Radio 24.
4: I tak jak Aleksandra Kozera Państwu obiecała, łączymy się teraz z Ernestem Zozuniem z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Erneście, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Wielu polskich turystów, to słyszeliśmy również w serwisie, poszkodowanych w wypadku autokaru w Turcji. Powiedz, co wiemy o tym zdarzeniu?
6: Znaczy, wiemy tak i dużo, i nie za dużo, bo wiemy, że do wypadku doszło około godziny 5 nad ranem. Najprawdopodobniej samochód jadący obok autokaru zderzył się z pojazdem. Na razie wszyscy przypuszczają, że kierowca tego samochodu po prostu zasnął za kierownicą. Zresztą godzina może na to wskazywać. 12 osób trafiło do szpitala, zginął niestety kierowca autokaru. No i oczywiście wszystkim udzielona została pierwsza i najważniejsza pomoc. Konsulat polski i konsulowie polscy oczywiście są na miejscu i pracują. Starają się pomóc ofiarom. No i MSZ oczywiście i konsulat jest w stanie również przekazywać informacje na temat tego, kto znalazł się w szpitalu. No, jeśli ktoś z Państwa ma wrażenie, że ich bliski mógł akurat podróżować do Antalii w Turcji autokarem, biorąc udział w jakiejś wycieczce, to myślę, że powinien skontaktować się ze służbami konsularnymi MSZ-u.
4: A czy wiemy też, co dalej, co z turystami, którzy nie zostali poszkodowani w tym wypadku, czują się dobrze? Jakie mogą być ich dalsze losy?
6: Ja myślę, że tutaj po prostu będzie prowadzona z nimi rozmowa. Niektórzy z nich być może będą chcieli kontynuować swój urlop, jeśli oczywiście poczują się na siłach. No a ci, którzy będą chcieli wrócić do kraju, bo stwierdzą, że jednak po takim przeżyciu nie są w stanie wypoczywać w kurortach tureckich, no to najprawdopodobniej taka możliwość będzie. Proszę pamiętać, że wycieczki tego typu są po prostu ubezpieczone na wszelkiego rodzaju okoliczności wypadkowe i wtedy, kiedy dochodzi do jakichś incydentów, no już wtedy działanie przejmują firmy ubezpieczeniowe, które podejmują decyzje, no i zapewniają w imieniu biura turystycznego to, czego chcą poszkodowani w tym wypadku.
4: Te informacje o wypadku autokaru w Turcji z udziałem polskich turystów przedstawił Państwu Ernest Zozuń. Erneście, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
6: Dziękuję.
4: Dobrego dnia dla Ciebie.
7: Dan dnia.
4: Kolejny temat w Polskim Radiu 24 przed

0: Nami tym razem przyjrzymy się sytuacji dotyczącej obecnych upałów i tym, jak sobie z tym poradzić, ale nie chodzi tutaj o, nie wiem, picie wody, unikanie tego słońca i otwartych przestrzeni, ale spojrzymy szerzej, to znaczy dotkniemy tego, jak powinniśmy się adaptować do tego typu zmian, ekstremalnych upałów, zmian klimatu, idąc też dalej. I chodzi tutaj przede wszystkim o adaptację miast, czy te miasta są w odpowiedni sposób zarządzane. Razem z nami Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pan jest autorem takiego raportu, dokumentu pod tytułem Działania na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmiany klimatu w kluczowych sektorach wskazywanych w regionalnym planie działań dla klimatu i energii, dobre praktyki krajowe i europejskie. Kropka. Jeżeli chodzi o tytuł tego dokumentu, on jest bardzo ciekawy i podzielony też na wiele takich rozdziałów ważnych, istotnych i być może dość nieoczywistych. Ale właśnie, kiedy mówimy o zmianie klimatu, adaptacji do zmian klimatu, często skupiamy się na pojęciu ograniczenia emisji CO2. To przede wszystkim, myślę, wybrzmiewa. Ale tymczasem coraz częściej pojawia się właśnie pojęcie tej adaptacji. Czym właściwie jest adaptacja miast do zmieniającego się klimatu i dlaczego dziś staje się równie ważna jak redukcja emisji?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o zmianach klimatu i mówimy o celach środowiskowych w różnych regulacjach prawnych, bo to ważne, ten tytuł taki skomplikowany dlatego, że ja jestem niestety prawnikiem, a może stety i o tych kwestiach prawnych trochę pewnie państwu dzisiaj popowiadam i właśnie w regulacjach prawnych bardzo często, gdy mówimy o kwestiach zmian klimatu, mówimy o tych dwóch aspektach. Po pierwsze minimalizacji, czyli kiedy się staramy zredukować emisję gazów cieplarnianych, żeby nie pogarszać sytuacji, czy trochę spowolnić pogarszanie się sytuacji, ale z drugiej strony mówimy o adaptacji, czyli o takim dostosowaniu się do tego, co się dzieje, bo niestety mamy świadomość, również już prawodawcy mają świadomość, że nie unikniemy pewnych konsekwencji. Zresztą doświadczamy ich na co dzień już od kilku lat, no w tych ostatnich dniach bardzo intensywnie i musimy jako ludzkość zacząć coś robić, żeby w tych nowych okolicznościach świata się odnaleźć i w jakiś sposób no chociażby te fale upałów czy inne negatywne konsekwencje zmian klimatu przeżyć w jakimś dobrym zdrowiu, w dobrym stanie. I do tego właśnie ma służyć adaptacja, czyli to są wszelkie takie działania podejmowane po to, żeby te zachodzące zmiany klimatu w jak najmniejszym stopniu negatywnie na nas oddziaływały.
0: Ten dokument jest też, o którym wspominałem, jest efektem przeglądu ponad 40 strategii i planów klimatycznych z 8 krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Na jego podstawie zidentyfikowano 22 przykłady działań adaptacyjnych lub łagodzących zmiany klimatu. To spójrzmy na sektor budownictwa na przykład, bo tam zwrócono uwagę na stosowanie rozwiązań chroniących budynki przed przegrzaniem. Jakie to są rozwiązania?
1: Znaczy to rzeczywiście ten dokument przygotowany dla województwa małopolskiego przez Fundację Frank Bold miał służyć zebraniu takich właśnie dobrych praktyk z innych krajów, pokazując co już tam się robi, żeby ta adaptacja była skuteczna. Co ważne, my w Polsce też zaczynamy mieć odpowiednie instrumenty prawne do tego, żeby taką adaptację wdrażać. To są między innymi miejskie plany adaptacyjne. I w ramach takich działań na przykład w innych krajach, no najciekawszy dla mnie taki przykład akurat z tego sektora budownictwa z Paryża, który zresztą nie jest oryginalnie paryskim pomysłem, bo on przyszedł gdzieś do Paryża z Europy Południowej, to jest pokrywanie dachów farbą, czy to białą, czy to farbą po prostu odbijającą promienie słońca, w szczególności na poddaszach. I co ciekawe, Paryż się zobowiązał do tego, że wszystkie dachy na budynkach publicznych zostaną taką farbą w pewnej perspektywie czasowej pokryte. I mają już pewne doświadczenia zastosowania tego typu rozwiązania. Twierdzą, że temperatura w lokalach rzeczywiście znajdujących się na poddaszach może po zastosowaniu tego typu rozwiązania spaść od 2 do 6 stopni Celsjusza. Przy jednoczesnym spadku kosztów energii niezbędnej do klimatyzowania tego typu pomieszczeń o 30%. Więc mówimy tutaj tak naprawdę o dwóch bardzo ciekawych skutkach. Po pierwsze o ograniczeniu tej temperatury czy obniżeniu temperatury, co bezpośrednio bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie życia, jeżeli w takim lokalu się znajdujemy. A po drugie, no, obniżamy sobie rachunki za energię. W przypadku Polski byłoby to jednocześnie bardzo często również obniżenie emisji gazów cieplarnianych, no bo wciąż ta energia jednak u nas jest głównie produkowana z węgla w coraz mniejszym zakresie, ale jednak, no, Francuzi

0: mają to szczęście, że mają miks energetyczny niżej emisyjny. Natomiast w naszym przypadku mamy dwa takie skutki na tu i teraz, ale również właśnie mitygowalibyśmy tak naprawdę zmiany klimatu, czy minimalizowali zmiany klimatu przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.
1: Wspomniał pan, że zwrócił pan szczególną uwagę na to, w cudzysłowie, paryskie rozwiązanie, malowanie dachów na przykład na kolor biały. A czy są jakieś rozwiązania stosowane w innych krajach Europy, które szczególnie pana zaskoczyły na przykład, albo mogłyby zostać stosunkowo łatwo wdrożone również w polskich miastach?
0: Czy zaskoczyły? Myślę, że niekoniecznie, ale ważne to, co tam się dzieje rzeczywiście i co można by u nas stosować, to są, ja bym podzielił to na takie dwa rodzaje działań, to znaczy działania krótkoterminowe i działania długoterminowe. Te krótkoterminowe ja nawet wczoraj obserwowałem w Krakowie, bo ja mówię do państwa z Krakowa, w tym momencie, gdzie pojawił się na przykład Beczkowóz tuż obok Barbakanu. Jeżeli państwo znają stare miasto krakowskie, no to wiedzą państwo, gdzie jest Barbakan, obok niego stał wczoraj Beczkowóz z darmową wodą kranową, więc to takie bardzo, bardzo krótkoterminowe działanie. No i tutaj tego typu działania też pojawiają się w niektórych miastach europejskich. Na przykład są specjalne takie wyspy chłodu w przeciwieństwie do wysp ciepła tworzone. To mogą być bardzo proste rozwiązania, jak chociażby rozwieszenie nad jakimś placem płótna, które ma hamować dostawanie się ciepła na ten plac i w ten sposób ludziom pomagać. To są specjalnie tworzone na przykład mapy tego typu miejsc, do których można się dostać i można się tam schłodzić. W Paryżu taki wskaźnik dostania się do takiej wyspy jest ustalony na 7 minut spaceru, więc jest to dość bliska lokalizacja. Każdy mieszkaniec Paryża w pewnym momencie ma w zakresie tych 7 minut pieszo móc znaleźć takie miejsce, gdzie może się schłodzić. Tworzy się na przykład też takie indeksy zacienienia, żeby ustalić, w którym miejscu mamy cień, a w którym miejscu cienia nie mamy, gdzie musimy zacząć podejmować jakieś konkretne działania. Żebyśmy na przykład zieleni nie sadzili tam, gdzie tak czy siak jest cień, żebyśmy nie stosowali takich plandek czy tych płócien zacieniających w miejscach, w których i tak jest cień, tam, gdzie rzeczywiście jest to potrzebne. I to są takie działania, które niskokosztowo dosyć można podjąć tu i teraz. Natomiast drugą stroną tych działań są działania długoterminowe. Bo te pierwsze pozwalają nam tak naprawdę zbijać gorączkę, jaką jest ten upał czy te zachodzące zmiany klimatu, natomiast no, nie pozwalają nam jakoś długoterminowo sobie z tym radzić, więc taki Beczkowóz, takie płótno no, pewnie nam rozwiąże problem w tym tygodniu, natomiast no, za 3 tygodnie znowuż będzie taka sytuacja i mamy ponownie problem. Więc te działania długoterminowe już się raczej sprowadzają do, po pierwsze, diagnozy i to może być banalne to, co teraz powiem, ale to jest kwestia taka bardzo ważna, żeby zrozumieć, że te powtarzające się upały czy jakieś inne skutki zmian klimatu, no to jest już element naszej rzeczywistości. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tutaj najprostsza taka informacja dla państwa. My jeszcze gdzieś do lat 90. mówiliśmy o 5 do 10 dni w Polsce z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. W tej chwili w Krakowie takich dni jest już około 30, a nawet ponad 30. Więc mówimy o kilkukrotnym, co najmniej dwukrotnym wzroście liczby tych dni. Więc to już jest nasza codzienność, że takie upały będą się zdarzały. Jeżeli tak, no to my musimy zacząć coś z tym robić już na etapie planowania tego, jak miasta funkcjonują.
1: A mówi pan, że musimy zacząć coś z tym robić. Tu pojawia się pytanie dość oczywiste i naturalne. Czy nasze samorządy dostrzegają już ten problem? To znaczy nie na zasadzie działań doraźnych, postawienie tej ciężarówki na przykład z wodą, czy stosowanie jakichś kurtyn wodnych, plandek i tak dalej. Takich rzeczy, które można zrobić tu i teraz. Tylko czy jest już jakaś strategia, jest coś opracowanego na lata, na przyszłość?
0: Tak, tutaj takie rzeczy zaczęły się pojawiać. Początkowo dobrowolnie kilka miast, później kilkadziesiąt też we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska przygotowywały właśnie takie plany adaptacji miast do zachodzących zmian klimatu. W tej chwili od 2 lat mamy już zmianę też prawa ochrony środowiska, gdzie weszły w życie twarde przepisy wymagające od miast o ludności od 20 tysięcy mieszkańców w górę przygotowania takich miejskich planów adaptacji. One będą musiały się w tych miastach, w których jeszcze jeszcze ich nie ma, obligatoryjnie pojawić od stycznia 2028 roku i one szereg takich działań będą zawierały. Natomiast ten dokument, o którym pan wspominał, ta analiza przez nas przygotowana, ona trochę pokazywała też to, że widać pewną różnicę w dojrzałości działań adaptacyjnych, czy w ogóle właśnie tych w obszarze planowania klimatycznego w Europie Zachodniej i w Polsce. To znaczy w Europie Zachodniej zaczęto robić to wcześniej i te programy, te plany, które oni tam przyjmują, są zdecydowanie bardziej konkretne, szczególnie

0: Szczególnie w zakresie wskaźnikowania tych planów i później monitorowania wdrażania tych planów. Bo to jest najważniejsze, bo to, że my sobie przygotujemy taki plan i zapiszemy tam różne mądre działania i zdania, no to wcale nie znaczy, że on zacznie działać. On zacznie działać wtedy, jeżeli będziemy po pierwsze wiedzieć, kiedy coś zrealizowaliśmy, czy kiedy będziemy mieli konkretne wskaźniki, tak jak ten przykład tych 7 minut spacerem do Wyspy Chłodu w Paryżu, czy będziemy sprawdzać na bieżąco, co rok, czy taki plan działa, czy nie, no to już pierwsza taka słabość polskiej regulacji, że ten obowiązek sprawdzania będzie co 2 lata, co moim zdaniem jest zdecydowanie zbyt długim okresem, jednak powinniśmy robić to częściej. Więc tego typu rzeczy się dzieją. My też powinniśmy, mamy takie inne instrumenty prawne, bo to nie tylko te MPA, te miejskie plany adaptacji, ale no, rzecz, która w Polsce od lat bardzo mocno cierpi, teraz miało się to zmienić, cały czas się to przesuwa, czyli planowanie przestrzenne. Bardzo podstawowy instrument, codziennie chodząc po polskich miastach, cierpimy, rozglądając się dookoła, jak jest zagospodarowana przestrzeń naszych miast, w jaki sposób, jak chaotycznie to wszystko wygląda. A to są właśnie takie dokumenty, takie akty prawa miejscowego, które powinny służyć, no chociażby wdrożeniu tych jasnych dachów. Dlaczego nie? To można zrobić w ramach planowania przestrzennego. Kwestia zieleni, tak zwanych powierzchni biologicznie czynnych, innych tego typu instrumentów, które by przyczyniły się do tego, że nie będziemy chodzić po betonowych placach, tylko rzeczywiście po takiej przyjaznej dla pieszego, rowerzysty czy kogokolwiek innego przestrzeni, więc już dzisiaj moglibyśmy to robić. No jak to wygląda w praktyce? Zachęcam Państwa do wybrania się do jakiegokolwiek teraz miasta i rozejrzenia się, czy rzeczywiście tak jest, czy mamy z tym problem.
1: Chyba jednak mamy problem, ale myślę, że każdy może tutaj się, tak jak pan mówi, rozejrzeć, zastanowić nad tym, o czym rozmawiamy i wyciągnąć swoje wnioski. Natomiast ja jeszcze tak zacząłem się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście kwestia wyłącznie samorządów, czy również pewnej odpowiedzialności chociażby biznesu, nie wiem, deweloperów, którzy też budują w danych miastach, realizują różnego rodzaju inwestycje.
0: Oczywiście, że tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo od szeregu lat również pojawiają się regulacje prawne trochę wymuszające na biznesie zastanowienie się nad tym, co oni robią, w jaki sposób wpływają na świat i czy to, co robią, jest odpowiedzialne. Mówię tu o wszelkich regulacjach dotyczących tak zwanego ESG, czyli raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, gdzie również na tego typu kwestie trzeba zwracać uwagę, trzeba się, będąc przedsiębiorcą, zastanawiać, czy ja przypadkiem nie przyczyniam się do tego, że te fale upałów się pojawiają i w zakresie minimalizowania zmian klimatu, ale również adaptacji. I tam się pojawiają i te kwestie właśnie związane z tymi powierzchniami biologicznie czynnymi i z odpornością przedsiębiorstw na fale upałów. Taki najprostszy przykład, gdzie moglibyśmy się zastanawiać nad tym, jak przedsiębiorstwa, czy w ogóle biznes, czy właśnie deweloperzy, przez pana wspomnieni, mają wpływ na naszą rzeczywistość, no to jest kwestia tej zieleni. My powinniśmy przestać myśleć o zieleni dającej cień jako o prywatnej sprawie poszczególnych właścicieli nieruchomości. Powinniśmy zacząć o niej myśleć jako o dobrze wspólnym, bo to, czy w danym miejscu rośnie jakieś drzewo, czy też nie, no, ma zdecydowanie bardzo duże znaczenie dla każdego, kto w tym miejscu się znajdzie. I zupełnie inaczej człowiek będzie się czuł w przestrzeni, która jest zacieniona w naturalny sposób. To też jest różnica, czy to będzie cień od budynku, od hali produkcyjnej, czy hipermarketu, czy bloku, czy to będzie cień jednak generowany przez zieleń, która dodatkowo wpływa na mikroklimat danego miejsca. Więc to są bardzo ważne rzeczy. My tu mamy regulacje prawne wymagające pewnych minimalnych wskaźników. Również to powinno być robione w ramach planów miejscowych, no ale tu powinniśmy od siebie, jako od ludzi, wymagać i od biznesu wymagać pewnej odpowiedzialności, dojrzałości, zrozumienia właśnie tego, że mamy problem i że każdy z nas stanowi pewną odpowiedź, pewne rozwiązanie na ten problem.
1: Jeżeli miasta, upał, to jeszcze jedna rzecz, która tutaj, myślę, jest bardzo widoczna, to znaczy wszechobecne korki, sporo samochodów. No i jeszcze jeżeli chodzi o osoby, które w tych samochodach są, znajdują się, no to większość z nich dysponuje na przykład klimatyzacją. Ale ja czy wczoraj, czy dzisiaj do pracy poruszałem się na motocyklu, no i stojąc w tych korkach, to ledwo sobie z tym wszystkim poradziłem, tak delikatnie rzecz ujmując. Natomiast wydaje się, że transport nadal pozostaje jednym z największych wyzwań klimatycznych dla polskich miast. No bo jakie rozwiązania tutaj można uznać za najbardziej skuteczne? Co z tym transportem zrobić, żeby trochę to wszystko rozluźnić, żeby było przyjemniej? No bo kiedy mamy upały i korki do tego, no to jeszcze raz, że spaliny, dwa, że te gorące silniki i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest w ogóle bardzo, bardzo ważny temat. No ja akurat nie na motocyklu, a na rowerze 12 kilometrów.
1: To lepszy wybór chyba.
0: I regularnie

0: jeżdżę i rzeczywiście szereg dróg rowerowych, którymi ja się do centrum Krakowa poruszam, no idzie wzdłuż sporych arterii samochodowych, takie nazwijmy wielopasmowych dróg. No i rzeczywiście jazda na rowerze wzdłuż tego typu drogi, no jest problematyczna, tak, z uwagi na to, o czym pan mówi, czyli te znaczące emisje do powietrza z silników samochodowych, no w tym momencie jeszcze zintensyfikowane przez używanie klimatyzacji. Tutaj różne pomysły się pojawiają w tych planach klimatycznych, o których rozmawiamy od samego początku, bo pojawia się po pierwsze, no właśnie, rozwój dróg rowerowych. Proszę mi wierzyć albo nie, że podróż rowerem nawet w taki upał jak teraz jest znacznie przyjemniejsza niż czy to chodzenie, czy jechanie komunikacją miejską. No pewnie kierowcy się nie zgodzą właśnie myśląc o tym, że oni siedzą sobie w klimatyzowanym samochodzie. Natomiast no, z tego klimatyzowanego samochodu trzeba wyjść i bardzo często obserwujemy bardzo dużo chorych osób w tym okresie właśnie dlatego, że są wychłodzone przez klimatyzację, a później wychodzą na upał, więc o tym też trzeba myśleć. Druga kwestia to jest kwestia taka jak rozwój transportu publicznego odpowiedniej klasy czy odpowiedniej jakości. Tu też tego typu wskaźniki w takich planach klimatycznych się pojawiają, ile minut pieszo mamy do przystanku autobusowego, tramwajowego, metra, no w naszym kraju niezbyt jeszcze popularnego, mówiąc delikatnie, czy do pociągu, czy do czegokolwiek innego, więc ta sieć
1: Ale to
0: transportu publicznego.
1: minuty pieszo to jedno do danego przystanku, natomiast mam wrażenie, że też jest problem z planowaniem transportu publicznego, szczególnie w takich okresach jak teraz, kiedy zaczęły się wakacje, jest zmiana rozkładu jazdy. I ja na przykład miałem ostatnio problem taki, że przyszedłem na skrzyżowanie, z którego chciałem ruszyć dalej, dość spore na warszawskim Bemowie. I co z tego, że jest autobus dostępny, że jest dostępny tramwaj, nawet kilka tutaj tych linii, jak wszystko było za 10-15 minut, a skwarnie do wytrzymania.
0: No więc mam nadzieję, że słuchają nas dzisiaj również decydenci w tym zakresie w samorządach lokalnych i słyszą to, bo ten wakacyjny problem jest co roku i może w końcu zrozumiemy, że nie tylko dzieci jeżdżą do szkół transportem publicznym, ale również inne osoby. Takie jeszcze dodatkowe instrumenty, które nam się pojawiają w innych krajach i to będzie teraz wielka kontrowersja, podam dwa takie przykłady. Jeden to są dodatkowe opłaty od samochodów powodujących wyższe emisje. Pojawiają się tego typu pomysły, chociażby za parking, taki pomysł chyba jest w Paryżu, czy rozwiązanie holenderskie, w której, jak większość z nas wie, w Holandii występuje ta bardzo rozbudowana sieć połączeń rowerowych, dróg rowerowych i Holendrzy czasami budują specjalnie swoje miasta w ten sposób, żeby dojazd z punktu A do punktu B samochodem trwał kilkukrotnie dłużej niż rowerem. Wiem, że kontrowersyjne rozwiązanie, no ale sprawia, że podróż rowerem po pierwsze jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza, po drugie likwiduje nam ruch samochodowy, likwiduje korki. Mamy lepszą alternatywę. Więc no niestety czasami pewne rzeczy musimy rozwiązywać jakimiś tego typu instrumentami, no bo gdybyśmy tego nie robili, to stalibyśmy wszyscy w gigantycznych korkach, gdyby każdy z nas indywidualnie wsiadał codziennie do samochodu, nie posiadając właśnie tej alternatywy czy transportu publicznego, czy roweru, czy nawet chodzenia pieszo, jeżeli mamy to szczęście, że nasza dzielnica jest odpowiednio zaprojektowana i możemy się wszędzie dostać na nogach.
1: No ale wie pan, że już problem był ze strefami czystego transportu w naszym kraju i w dużych miastach. Mieszkańcy protestowali, wywoływało to szereg kontrowersji, napięć politycznych, więc myślę, że może być kolejnym problemem taki pomysł, nie wiem, tych wyższych opłat albo planowania budowy różnego rodzaju miast czy budynków tak, żeby trudniej było dojechać samochodem albo dłużej.
0: Nie da się ukryć, no ja doskonale wiem o tym problemie ze strefami czystego transportu, bo tym się na co dzień również zajmujemy i w Krakowie, i w całej Polsce, więc te wszystkie wydarzenia są nam bardzo bliskie. Natomiast tutaj taki przykład. Wiedeń niedawno planował stworzenie nowej dzielnicy i ta dzielnica właśnie była od samego początku tworzona w taki sposób, żeby po pierwsze miała od samego początku zieleń, tak zwane early green, czyli drzewa, żeby już były na tyle duże, jak ludzie się tam wprowadzą, żeby mogli korzystać z tych dobrodziejstw, które daje zieleń, przede wszystkim w zakresie cienia. Budowano od razu sieć rowerową, budowano tak zwane korytarze chłodu, żeby po całej tej dzielnicy można było chodzić pieszo w cieniu w sytuacji upałów i od razu planowano transport publiczny w ten sposób, że dociągnięto tam linię metra, tworzono też inne połączenia z transportem publicznym. Więc to jest właśnie to, żeby od samego początku myśleć o pewnych rozwiązaniach i sprawić, że rzeczywistość to się tak, żeby wsiadanie do tego samochodu nie miało sensu. Ja mówię o swoim przykładzie, 12 kilometrów od centrum Krakowa. Dla mnie dojazd samochodem do centrum to czasami jest ponad godzinę.

0: Dojazd rowerem to jest 30 minut. Już nie mówię o kosztach parkingu, paliwa, znalezienia tego miejsca parkingowego w okolicach Starego Miasta, więc to, mówię, z mojej perspektywy jest to znacznie lepsze rozwiązanie.
1: Ja muszę się trochę wytłumaczyć, bo podejrzewam, że to może zabrzmieć jako złośliwe pytanie, ale to nie jest złośliwe pytanie, tylko naprawdę mnie to ciekawi, czy w zimie na przykład też pan rowerem podróżuje?
0: Wie pan co, tak, ja podróżuję rowerem w zimie jak najbardziej. Mój rekord dojazdu do biura to jest, nie pamiętam, czy minus 12, czy minus 14 stopni na rowerze. Jest to takie powiedzenie, że nie ma złej pogody na rower, jest tylko nieodpowiedni ubiór.
1: To tak jak z motocyklami. Mhm.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek no, ja nie będę ukrywał całkowicie szczerze, przyznam się do jednego, że ja unikam jazdy na rowerze, gdy są opady atmosferyczne, więc wtedy wybieram transport publiczny. Natomiast póki nie pada, chłód mi w żaden sposób nie przeszkadza i polecam, zimą da się naprawdę na rowerze jeździć.
1: O ile ścieżki rowerowe są odśnieżone, ale to temat na osobną rozmowę.
0: Słuszna.
1: My musimy naszą tutaj skończyć. Bardzo dziękuję. Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold, był naszym gościem. Dobrego dnia.
0: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów? O to między innymi będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego. Już dzisiaj o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
6: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Spór rządu z prezydentem schodzi na dalszy plan. Za godzinę spotkanie Karola Nawrockiego z ministrem obrony w sprawie szczytu NATO. 12 osób jest rannych po wypadku polskiego autokaru w Turcji. Najnowsze informacje zebrał dla nas Ernest Zozuń z redakcji międzynarodowej. Na koniec krótka wizyta w Gdyni. W mieście roi się od fanów muzyki. Rusza Open Air Festival. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za godzinę spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Są dwa wiodące tematy. Przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, a także budowa stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk oczekuje ustalenia jednego frontu rządu i prezydenta w sprawie negocjacji z Amerykanami.
2: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie, bo jest wielu ludzi na tym świecie, wiele państw, które chciałyby nas rozegrać, rząd i prezydenta, w sprawie właśnie wojsk amerykańskich.
1: W minionym miesiącu Biały Dom wyraził gotowość do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Niedługo potem Pentagon przekazał, że jest zainteresowany negocjacjami z Polską w sprawie stałej.

0: całej obecności nad Wisłą. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają być w nim uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
1: Projekt do zatwierdzenia przez Ukraińską Radę Najwyższą wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Za głosowało 290 ukraińskich deputowanych. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczną decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcję głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej Armii Galickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków.
0: I stąd obawy o eskalację napięcia na linii Kijów-Warszawa. Między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o spokój i cierpliwość do czasu ogłoszenia pełnej listy nazwisk Panteonu. Tuż po informacjach, relacja z Sejmu. A teraz wypadek polskiego autokaru w Turcji. 12 naszych rodaków zostało lekko rannych. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Doniesienia tureckich mediów prześledził Ernest Zozuń z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
2: Wiemy, że do wypadku doszło około godziny 5 nad ranem. Najprawdopodobniej samochód jadący obok autokaru zderzył się z pojazdem. Na razie wszyscy przypuszczają, że kierowca tego samochodu po prostu zasnął za kierownicą. Zresztą godzina może na to wskazywać. 12 osób trafiło do szpitala.
0: Według lokalnych mediów jest jedna ofiara śmiertelna. To kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Problemy techniczne, chaos i wyprowadzka firm za granicę. Będą kłopoty z polskim rynkiem kryptowalut. Od dziś w całej Unii obowiązują nowe regulacje. Problem w tym, że w naszym kraju nie ma ustawy, która pozwoliłaby je wprowadzić i stosować. Rządowe ustawy już trzykrotnie wetował prezydent Nawrocki. O możliwych kłopotach mówi wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski.
3: Bo w pewnym momencie będzie tak jak z giełdą Binance, która nie uzyskała licencji MiCA, czyli tego nowego prawa europejskiego, no i wysyła klientom powiadomienia o tym, żeby przenosić swoje portfele na inne giełdy, które mają tą licencję lub na bezpośrednio na portfele kryptowalut w systemie blockchain. Natomiast problem jest taki, że tej MiCA nie otrzymało wiele giełd, które są bezpieczne, które są popularne.
0: A to oznacza, że firmy działające w obszarze kryptowalut mogą się przenieść z Polski za granicę. Konsekwencją dla polskich klientów może być wtedy brak ochrony, jeśli któraś giełda będzie miała problemy. 4 dni, 4 sceny i kilkudziesięciu wykonawców, w tym mega gwiazdy. Na lotnisku Gdynia Kossakowo rozpoczyna się Open Air Festival. Impreza co roku przyciąga dziesiątki tysięcy ludzi z całego kraju. Z tymi, którzy dziś rano przyjechali do Gdyni pociągami, rozmawiał reporter Polskiego Radia Gdańsk Marcin Lange.
4: Na ile przyjechaliście?
5: Cały festiwal.
4: A skąd?
5: Z Poznania. Ja ze Szczecina.
6: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
7: Z Krakowa. Z Poznania.
4: Jakby pani miała oszacować w tym pociągu, to jaki procent był takich, co jechali właśnie tutaj na festiwal?
8: Na pewno więcej niż 50%, bo koło mnie wszyscy o festiwalu rozmawiali, a poza tym jeszcze było widać, że jadą na festiwal.
4: Pierwszy raz na festiwalu?
5: Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy.
4: Spakowanie, widzę porządnie.
5: No tak, gotowi na wszystko.
4: Peleryna jest?
5: Jest, peleryna jest, oczywiście.
4: Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda?
5: Tak.
4: A to już nie ma? Takich 4-dniowych?
5: Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada.
0: Gwiazdami tegorocznego Open Air Festival będą między innymi Nick Cave, The Cure, Florence and the Machine i Calvin Harris.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upał i groźne burze to czeka nas w pogodzie w ciągu najbliższych godzin. Alerty IMGW obowiązują od Podlasia po Opolszczyznę i dalej na wschód kraju. Burze mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Zupełnie inaczej jest na północnym zachodzie. Tam po przejściu frontu pada już tylko przelotny deszcz. Jest także duża różnica temperatury. Na Pomorzu 18 stopni, z kolei na Podkarpaciu 36. W centrum około 30.

0: Reklama.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Mamy już prawie 8 minut po godzinie 14, a teraz wracamy na naszej antenie do sprawy dotyczącej relacji między Polską a Ukrainą.
0: Stan dnia.
6: Na Ukrainie powstanie Panteon Narodowy. Tamtejszy parlament uchwalił projekt ustawy w tej sprawie. Mają znaleźć się w nim najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Polska obawia się, że w jego skład wejdą też ludobójcy z UPA. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, co o tej decyzji ukraińskiego parlamentu mówią dzisiaj politycy w polskim Sejmie?
7: No tak jak wspomniałeś, istnieje oczywiście obawa, że w skład tego panteonu ukraińskiego wejdą tacy zbrodniarze jak Bandera czy Szuchewicz. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że czeka mimo wszystko na przedstawienie dokładnej listy, dlatego jak mówi, na razie nie należy eskalować emocji związanych z tym tematem.
8: Rozumiem też potrzebę budowania tożsamości Ukrainy jako niepodległego, dumnego państwa i, no i też jednym z elementów budowania takiej tożsamości jest honorowanie swoich bohaterów narodowych. Oczywiście z naszej perspektywy bardzo źle by się stało, gdyby bohaterem narodowym Ukrainy były osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu, ale na razie nie wyprzedzajmy faktu.
7: Opozycja jest przekonana jednak, że ludobójcy z UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której zginęło ponad 100 tysięcy obywateli Polski, na pewno oni się znajdą w tym panteonie ukraińskim. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Wołodymyr Zełenski ma świadomość, jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie, no ale nic sobie z tego nie robi, bo liczy, jak tłumaczy poseł PiSu, na to, że dzięki tym decyzjom zwiększy po prostu swoje poparcie wśród Ukraińców.
9: Dla zbudowania się wewnętrznego, ale kosztem naszym, dlatego że wewnętrznie jego notowania nie są najwyższe. Są spory wewnętrzne dotyczące tego, co dalej. Ta sprawa nie może, sprawa tego konfliktu zbrojnego, wojny nie może trwać wiecznie. Naród ukraiński też jest zmęczony. I wydaje mi się, że dla odbudowania swojej pozycji wewnętrznej dokonał tego rodzaju działań. Ale to jest ohydne, dlatego że on to zrobił kosztem nas jako Polaków.
7: Tym toczącym się na Ukrainie konfliktem działania ukraińskiego prezydenta właśnie w tej sprawie, w sprawie tego panteonu narodowego, tłumaczy Piotr Strach z Polski 2050. Choć zaznacza, że oczywiście nie zgadza się na gloryfikowanie UPA, poseł Polski 2050 jest przekonany, że Ukraina odejdzie od tej narracji, gdy skończy się wojna.
10: W końcu się opamięta, czy prędzej, czy później, ale to musi nastąpić, jeśli Ukraina rzeczywiście chce być państwem demokratycznym, praworządnym i takim nowoczesnym, takim, który rzeczywiście chce pojednania europejskiego, a nie konfliktu. Więc czy teraz, czy później Ukraina w końcu dołączy do tych państw demokratycznych, wolnych i odpowiedzialnych?
7: Zwłaszcza jeśli Ukraina będzie chciała wejścia, chyba chce, do Unii Europejskiej, bo polska klasa polityczna w jednym się ze sobą zgadza i jedno powtarza nieustannie. Z banderą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, bo nie zgodzi się na to Polska.
6: I ten temat teraz szerzej też poruszymy w Polskim Radiu 24, a te głosy prosto z Sejmu zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Michale, bardzo Ci dziękuję.
7: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Gość Polskiego Radia 24.
6: A nasze zaproszenie przyjęła pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Pani prezes, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
6: Zacznijmy od tego tematu, o którym przed momentem

0: który przed momentem relacjonował nasz reporter Michał Fabisiak. Ukraina zdecydowała, tamtejszy parlament zdecydował o uchwaleniu projektu ustawy w sprawie Panteonu Narodowego. Czy teraz po naszej stronie najważniejsze być może jest powstrzymanie emocji i poczekanie, no przede wszystkim być może na ten skład osobowy Panteonu?
1: Przede wszystkim najważniejsze jest powstrzymanie emocji. Absolutnie tak, dlatego że emocje nigdy nie są dobrym doradcą. Państwo wiedzą świetnie w życiu prywatnym, że też tak jest. Jak człowiek się prześpi z tematem, to już następnego dnia wszystko wygląda inaczej. Obecnie i po polskiej stronie, i po stronie ukraińskiej jest bardzo dużo tych emocji. Faktycznie prezydent Zełenski wywołał tę sprawę, oczywiście z naszego punktu widzenia, bardzo niefortunnie i to był duży błąd. Jakie były powody, można tutaj domniemywać. To, co państwo podali na antenie, jest też wielce prawdopodobne, aczkolwiek są też interpretacje, że w sumie strona ukraińska nie zdawała sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo to jest czuła kwestia dla Polaków. Pamiętajmy też, że duża część społeczeństwa ukraińskiego nie ma wiedzy na temat tego, jak Polacy patrzą na UPA i oni też nie znają szczegółów kwestii wołyńskiej. Natomiast faktycznie konsolidacja wokół Zełenskiego społeczeństwa trochę po prawej stronie jest mu potrzebna, więc to mogła być też zagrywka świadoma. No, w każdym razie nie wiemy, jakie były powody. Na pewno po polskiej stronie ruch, czyli odebranie orderu, był reakcją obliczoną również na polską, na wewnętrzną scenę. Czyli i Zełenski zrobił coś, co mu się opłacało wewnątrz Ukrainy, ale także polski prezydent zrobił coś, co mu się opłaca tutaj na gruncie polityki krajowej. I to jest bardzo niefortunne wszystko razem, dlatego że prowadzi do wniosku, że sprawy międzynarodowe, sprawy relacji między państwami stają się przedmiotem de facto już kampanii wyborczej jakiejś po obu stronach. Uważam, że to po pierwsze powinno być wyciągnięte z tego poziomu krajowego. To powinno być sprawa Ukrainy, w ogóle relacji polsko-ukraińskich i w Polsce i w Ukrainie powinna być wyłączona z tematyki walki politycznej i walki wyborczej dla dobra przyszłości naszej wspólnej. A druga rzecz to jest oczywiście, jak te relacje zbudować, bo te emocje trzeba jakoś poskromić i zacząć myśleć niezwykle chłodno i niezwykle pragmatycznie. Bo jak się chłodno i pragmatycznie pomyśli, to oba kraje nie mają interesu w tym, żeby się konfliktować. Wręcz przeciwnie. I jeden, i drugi mają interes w tym, żeby współpracować bardzo operacyjnie właśnie teraz, kiedy Ukraina jest zmęczona wojną, kiedy jest więcej szansy na to, że no, pojawi się jakiś przynajmniej pierwszy ruch do rozejmu. Rosja jest też wojną mocno poturbowana. Ta wojna nie będzie trwała wiecznie, nawet jeżeli nie zakończy się pokojem, tylko jakimś właśnie rozejmem. Pamiętamy, że sytuacja w Korei jest dokładnie taka, że jest Korea Północna, Korea Południowa, jest rozejm, wojna nie jest skończona, no ale to już trwa od 50. lat. Czyli ponad 70 lat. Więc nie wiemy, jaki będzie koniec wojny w Ukrainie, ale wiemy na pewno, że naszym wrogiem jest Rosja, patrząc z punktu widzenia i Polaków, i Ukraińców.
0: Dopytam pani doktor, czy w takim razie my ten temat kwestii historycznych, Wołynia, powinniśmy teraz odpuścić, chociażby ze względu na to, że cały czas trwa wojna?
1: Nie możemy tego odpuścić, ale możemy to zrobić w inny sposób. Czyli nie emocjonalnie, tylko bardzo pragmatycznie. No, my mamy w Europie doświadczenia bardzo podobne, a może nawet jeszcze bardziej tragiczne. W przypadku Niemiec, które napadły w I wojnie no, i w II światowej na połowę Europy. W II wojnie światowej zginęło 60 milionów ludzi, tak ogólnie. I teraz jakby to, jakie były odczucia wobec Niemców po II wojnie światowej, było tak trudne i tak powszechne, że wydawało się, że nie ma żadnej możliwości, żeby w ogóle z tym krajem ułożyć sobie jakiekolwiek sensowne relacje. I między innymi z tego powstał projekt wspólnot europejskich, który potem się przełączył czy przerodził w Unię Europejską. I właściwie no, wszyscy, cały kontynent skorzystał na tym od strony politycznej, no bo zapanował pokój. Zawsze lepiej jest mieć relacje dobre, nie zapominając o przeszłości, bo Niemcy musiały się pokajać, bo Niemcy musiały prowadzić bardzo wiele lat, właściwie do dzisiaj, politykę no, przepraszania za to, co zrobili. Natomiast w przypadku Wołynia, oczywiście Polacy muszą od Ukraińców uzyskać to, na czym nam zależy, czyli w pierwszej kolejności rozumienie przez nich, co naszym zdaniem się stało na Wołyniu, uznanie z naszego punktu widzenia tej wrażliwości przez Ukraińców i przez ukraińskie władze. Już oczywiście proces ekshumacyjny to jest oczywista oczywistość,

0: ale też no, w pewnym sensie umówienie się co do tego, że obie strony ten rozdział mogą zamknąć tylko wtedy, kiedy będą pewne wspólne rozumienie tego bardzo bolesnego rozdziału. Ale... Natomiast przyszłość jest ważniejsza i w tym sensie nie można sprawy z przeszłości stawiać jako najważniejszej i jedynej. Bo oczywiście przeszłość jest ważna, ale to przyszłość budujemy, to przyszłości obecnie decydujemy.
1: Tylko ta przyszłość też musi być budowana na stabilnych fundamentach, a tu chyba się okazuje, że jednak przeszłość jest sporym problemem w relacjach między Polską a Ukrainą, między naszymi społeczeństwami i klasą polityczną. Ale zastanawia mnie też to, czy naszym problemem i problemem być może przede wszystkim naszych polityków nie jest właśnie ta kwestia, o której pani wspomniała, czyli te relacje z Niemcami i to, jak Niemcy po II wojnie światowej się zachowywały, to znaczy moralnie przepraszały, kajały się. Była zupełnie inna reakcja niż po stronie ukraińskiej. Po stronie ukraińskiej jest jedność wokół prezydenta Zełenskiego, bronienie swojego stanowiska, mówienie, że nikt nam nie będzie bohaterów wybierał. I my chyba nie do końca wiemy, co z tym zrobić, jak się zachować.
0: Na pewno nie emocjonalnie, bo emocje nigdy nie są dobrym doradcą, powtarzam. Wydaje mi się, że pewien proces takiego zbliżenia stanowisk się zaczął, dlatego że ta wojna w Ukrainie, 2022 rok, 2023 rok, bardzo zbliżyły Polaków i Ukraińców. Myśmy byli na najlepszej drodze do tego, żeby dać sobie również radę z tą naszą trudną przeszłością. Właśnie wspólna, bardzo bliska teraźniejszość i snucie planów również o przyszłości spowodowało właśnie otwarcie się i łatwiejszą sytuację rozwiązania problemów z przeszłością. W momencie, kiedy jest odwrotnie teraz, kiedy nagle z jednej skrajności przeszliśmy w drugą skrajność, czyli Polacy od uwielbiania Ukraińców i pomagania im w zasadzie bezwarunkowo przeszli teraz na pozycje sceptyczne, a niektórzy nawet na antyukraińskie, to tylko utrudni nam uporanie się z tą naszą trudną przeszłością. Więc musimy abstrahować od tych emocji, zacząć w imię wspólnej przyszłości, podobnie jak narody europejskie po II wojnie światowej, zbudować jakieś podstawy do tego, żeby można było tą wspólną przyszłość budować. I jedną z nich jest oczywiście wyjaśnienie przeszłości. Natomiast to nie jest jedyna sprawa. O tym mówię, że pragmatyzm nam podpowiada, że przyszłość jest niezwykle trudna, ale także opłaca się obu stronom budować ją razem. Ukraina ma listę długą interesów do Polski, bo to nie tylko członkostwo w Unii Europejskiej, to co państwo też powiedzieli w materiale, bo to jest prawda, że decyzja o przyszłości Ukrainy w Unii zależy od każdego państwa członkowskiego, więc nawet jedno państwo może zablokować taką perspektywę, więc Ukrainie nie opłaca się konfliktować z Polską, ale także Ukraina geograficznie ma interes, bo Polska jest najbliższym sąsiadem, jest dużym krajem i może być znakomitym zapleczem, tak jak jest do tej pory i było, nie tylko do prowadzenia wojny, ale do współpracy gospodarczej, do prowadzenia projektów, które wzmacniają też nasz region, Europę Wschodnią, Europę Środkową. To się Ukrainie polityczne będzie bardzo opłacać. Natomiast Polska ma do Ukrainy również kilka strategicznych interesów. Po pierwsze, chcemy mieć na wschodzie kraj cywilizowany, mentalnościowo podobny do nas, czyli chcemy, żeby Ukraina się uporała z korupcją, z oligarchią. Nie chcemy Ukrainy takiej, jaką ona była. W naszym interesie jest zmiana na Ukrainie. W drugiej kolejności chcemy być uczestnikiem...
1: Pani doktor?
2: Prosimy poczekać. Twój rozmówca.
1: Mamy kłopot techniczny. Mam nadzieję, że za moment wrócimy do naszej rozmowy, bo bardzo ciekawy jest też komentarz pani dr Małgorzaty Bonikowskiej, która jest razem z nami. Rozmawiamy na temat Ukrainy, decyzji ukraińskiego parlamentu, który zdecydował o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mam informację, że pani doktor do nas wróciła. Czy się słyszymy? Halo, halo.
0: Tak. Tak, tak, ja państwa słyszę, przepraszam.
1: Doskonale. Więc kontynuując.
0: Chciałam powiedzieć, że Polska ma interesy do Ukrainy także, żeby współtworzyć tę przyszłość Ukrainy i być takim trochę starszym bratem, w tym sensie, że myśmy przeszli bardzo niedawno przez całą procedurę negocjacji akcesyjnej. Myśmy przeszli przez ogromną transformację państwa sami. Nie mieliśmy oligarchii, nie byliśmy częścią Związku Radzieckiego, więc skala tych przemian w Polsce była nawet, to była ogromna skala, ale w porównaniu z tym, co musi zrobić Ukraina, mniejsza. Natomiast my mamy świeże doświadczenia, jak to zrobić. Więc my też jesteśmy zainteresowani, żeby te doświadczenia przekazywać, również po to, żeby to budowanie tej nowej Ukrainy to było budowanie państwa, które jest niezwykle bliskie Polsce właśnie. W przyszłości, aby nas połączyła i polityka, ale także gospodarka. Polskie firmy mają ogromne nadzieje na wspólne projekty biznesowe.

0: i tak jest ciągle bardzo dużo firm polskich, które już od dawna działają w Ukrainie. Natomiast no, ten gigantyczny wysiłek odbudowy Ukrainy to jest też gigantyczny kapitał, który będzie mobilizowany. Więc Polska nie chciałaby stać z boku, prawda? I żeby coś ponad głowami naszymi się działo. Więc my też widzimy, że współpraca z Ukrainą i takie wspólne podejście do przyszłości tam się po prostu opłaca. Więc konkludując, obie strony powinny bardziej pomyśleć o tym, co jest pragmatycznie opłacalne, a nie o tym, co emocjonalnie nas boli.
1: A czy w Unii Europejskiej Polska może liczyć na jakieś wsparcie właśnie w tej kwestii, w tym pogorszeniu się stosunków z Ukrainą na tle pamięci historycznej? I proste pytanie, to znaczy, czy Ukraina z UPA, z nacjonalistami, z banderą na sztandarach do Unii Europejskiej może wejść, czy nie?
0: Myślę, że nie i to jest prawda, że to jest też element tej zmiany, która w Ukrainie jest oczekiwana. Dlatego, że żaden kraj, który jest nacjonalistycznie nastawiony, nie pasuje do logiki projektu unijnego. Dlatego, że to jest konstrukcja niełatwa, ale oparta o założenie, że mamy takie multilateralne porozumienie państw, które się właśnie wyzbywają jakichś elementów nazwijmy to, ambicji, dlatego że widzą interes wspólny jako nadrzędny, a ten interes wspólny nadrzędny jest trochę dyktowany przez świat. W skali świata, w skali globalnej, pojedyncze państwo, nawet najsilniejsze w Europie, no już się niestety nie liczy jako globalny gracz. I to jest może dla niektórych, tych, którzy mieli imperia kolonialne, smutna konstatacja, no ale to jest fakt. Natomiast razem, jak jesteśmy, liczymy się jako jeden z najważniejszych graczy. Gospodarczo to jest druga gospodarka świata, jak liczymy łącznie. No a politycznie, jeżeli mówimy jednym głosem, to jest bardzo potężna siła. Problem polega na tym właśnie, że za bardzo nie zawsze nam to wychodzi, więc każdy nacjonalizm, każde nastawienie na swoje emocje, na swoją, no zwłaszcza na przeszłość, która w Europie jest trudna. Znaczy, nie ma państwa w Unii Europejskiej, które by nie miało jakichś zaszłości historycznych z innymi państwami, najczęściej sąsiedzkimi. No i trzeba przejść nad tym do porządku dziennego. Nawet projekt wspólnej waluty jest tego dowodem. Pomyślcie państwo sobie tak na logikę, jak trudne to było, żeby państwa te najważniejsze, takie jak Niemcy, jak Francja, jak Włochy, ale także państwa, które były bardzo silne ekonomicznie, takie jak Holandia, że oni oddali swoją walutę na rzecz wspólnej konstrukcji, taką jaką było euro. I to zostało wymyślone w latach 90. i wprowadzone. Pomimo tego, że każdy z tych krajów no miał wątpliwości, prawda? No bo chciał mieć tę swoją, jak to się mówi, mocną walutę własną, którą miał historycznie od setek lat. Bardziej się opłacało stworzyć wspólną. I teraz dzisiaj jest bardzo podobnie. No, Unia Europejska jako konstrukt dzisiaj 27 państw nie może sobie pozwolić na to, żeby powiększać takie nacjonalistyczne, takie odrębnościowe spojrzenie, no bo to prowadzi tak naprawdę do rozpadu tego projektu, a projekt się opłaca w Europie, zarówno pod kątem właśnie tego pokoju, który zapanował. Od wojny II światowej nie było w Europie żadnej wojny pomiędzy żadnym z tych państw. To jest ewenement w historii Europy. Ale jednocześnie nam się opłaca gospodarczo w skali całego globu, gdzie musimy konkurować z Chinami, także ze Stanami Zjednoczonymi, z Indiami, z innymi rosnącymi potęgami. Popatrzcie państwo na skład G20. Tam jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście krajów, z których rozwój dzisiaj gospodarczy, a co za tym idzie też siła polityczna. I to są wszystko kraje pozaeuropejskie. To jest dla nas mocna rywalizacja, mocne wyzwanie, żebyśmy my w tym wszystkim nadal byli istotną, liczącą się siłą.
1: To kolejny temat przed nami, dotyczący trochę naszego miejsca i naszej roli w Unii Europejskiej, to znaczy kryptowaluty. No one są w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dzisiaj w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować ten rynek kryptowalut, bardzo skomplikowany i pewnie nie dla wszystkich cały czas zrozumiały. Unia Europejska wprowadza te regulacje, ale w Polsce nie ma ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, no bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent Karol Nawrocki. Czy to może być problemem dla naszego funkcjonowania we wspólnocie?
0: No, znowu myślę, że to jest kolejny element tej wewnętrznej u nas walki, tego podziału, który jest oczywiście strategiczny dla Polski trudny, bo to też obniża naszą wiarygodność zagraniczną, jeżeli tak naprawdę my pozycjonujemy się trochę jako dwa obozy i w związku z tym dwie różne polityki. Polsce się opłaca na pewno wzmacniać siebie wewnątrz.

0: Unii, ale także opłaca się nam wzmacniać Unię na tle innych światowych gospodarek. No i teraz wszystko, co sprawia, że europejska także gospodarka będzie bardziej konkurencyjna, lepiej zorganizowana, w tym kwestia pewnych regulacji. Mamy AI i regulacje tutaj związane z rozwojem AI, a mamy kwestię kryptowalut. Myślę, że Europa w tych sprawach powinna prowadzić wspólną politykę. Natomiast weta, można powiedzieć, to jest chyba bardziej jednak reperkusja właśnie tego podziału politycznego wewnątrz kraju, a nie kalkulacja związana akurat ze sprawą kryptowalut.
1: A ten podział polityczny wewnątrz kraju osłabia nas na arenie wspólnoty?
0: No oczywiście. No właśnie mówię, że Polska nie może być odbierana w pełni poważnie dzisiaj, dlatego że jak się patrzy na nas zewnętrznie, to mamy podziały i to widać. W związku z tym no wszyscy wiedzą, że może być tak, że rząd powie w lewo, a prezydent powie w prawo. Prezydent co prawda nie rządzi, ale może skutecznie blokować inicjatywy rządu. No więc to bardzo osłabia oczywiście rząd obecnego premiera, no bo na końcu dnia ileś tam rzeczy nie może zostać przeprowadzonych, chociażby nawet taka banalna zdawałoby się sprawa i rutynowa, jak nominacje ambasadorskie. Więc jak trudno jest prowadzić państwu, jakie by ono nie było, polityki międzynarodowej, kiedy nie mamy w pełni nominowanych przedstawicieli, czyli ambasadorów tej pełnej randy, bo blokuje to prezydent i w żaden sposób nie można się dogadać. Tutaj no, obie strony, jak rozumiem, pomimo tego, że wydaje się to sprawa oczywista i dla Polski byłoby lepiej, żeby znaleźć ten konsensus, no nie są w stanie go zawrzeć. Taka sytuacja przedłużająca się bardzo osłabia prestiż polskiego państwa, zwłaszcza w państwach dla nas kluczowych. Ja przypomnę, że my nadal nie mamy pełnego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, żeby nie wspomnieć już jeszcze parę innych miejsc.
1: Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, była naszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzymy pani doktor dobrego dnia. Przed nami oczywiście kolejne tematy i kolejne propozycje dla państwa w Polskim Radiu 24. Już niebawem, bo o 14.30 najnowsze informacje przedstawi państwu Aleksandra Kozera. Następnie kolejne tematy na naszej antenie. Między innymi podsumujemy sobie wydarzenia na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. To przed nami. Zapraszam do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny wypadku polskiego autokaru w Turcji. Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 naszych rodaków. 12 osób z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. W zdarzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Ceny paliw znów rynkowe. Pakiet osłonowy CPN został wygaszony. Dziś wrócił 23% VAT na benzynę i olej napędowy. Do góry poszła także akcyza. Jak na zmiany cen na stacjach zareagowali kierowcy? Pytał o to w Poznaniu Maciej Szefer.
7: Wczoraj złotóweczkę mniej na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
8: Szoku doznam, że to dzisiaj.
9: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony.
6: Bo różnica jest odczuwalna, ceny poszły w górę średnio o kilkadziesiąt groszy. Uwaga rodzice, można już składać wnioski o 300+. To jednorazowy dodatek na każde uczące się dziecko w rodzinie, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS-u Wojciech Świciarski.
10: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują.

0: Przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
1: Wniosek o 300+ można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski są przyjmowane do końca listopada, ale jeśli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone.

0: pracowniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.
1: Kąpiąc się w takiej wodzie, czy też jeśli przez przypadek się napijemy takiej wody z sinicami, no mogą wystąpić jakieś dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Tak naprawdę wszystko zależy dziś od naszej odporności. U kogoś mogą to być lekkie objawy, a u osób z obniżoną odpornością całkiem poważne.
0: Ostatnie upalne dni spowodowały, że sinice zakwitły w Zatoce Gdańskiej. Na kąpieliskach zawisła czerwona flaga. Ostrzeżeniem kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Damiana Szpery. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 14:33.
4: Stan dnia.
3: Po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr zwołano dziś sztab kryzysowy w starostwie powiatowym we Lwówku Śląskim. To efekt dramatycznych obrazów, które od kilku dni docierają z opróżnianego zbiornika. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Byłeś na miejscu, powiedz, jak teraz wygląda tam sytuacja?
5: Śniętych ryb nie ma już tak wiele, bo większość z nich została odłowiona, łącznie około 11 ton. Pada też deszcz, co nieco poprawiło sytuację na rzece Bóbr. Natomiast te pierwsze badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują już na pogorszenie jakości wody. Sanepid zapowiada także wydanie zaleceń dotyczących zachowania szczególnej ostrożności w rejonie jeziora i Bóbru. Jednocześnie podkreśla, że obecnie nie ma zagrożenia dla wody pitnej i to jest ta najważniejsza informacja dla mieszkańców. Starosta lwówecka Małgorzata Szczepańska zaapelowała z kolei do Tauronu o natychmiastowe zwiększenie skali działań na jeziorze.
6: Apel do inwestora, do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem nieżywych ryb. Mamy wrażenie, że jednak tych łódek było za mało. Byliśmy dzisiaj, widzieliśmy, że to było 6 panów, więc to jest pierwsza sprawa. Druga, WIOŚ prowadzi badania jakości wody w różnych odcinkach i już mamy takie wstępne wyniki, które nam mówią ewidentnie o pogorszeniu się jakości wody. W związku z tym dzisiejszy komunikat też ze strony pani dyrektor sanepidu, która też wyda ostrzeżenie dotyczące korzystania z wody, przebywania w okolicach wody. Natomiast dokładniejsze badania wskażą nam na to, czy możemy wydawać bardziej takie restrykcyjne informacje.
5: To jezioro Pilchowickie jest opróżniane od kilku miesięcy. Tauron prowadzi tam remont ponad stuletniej zapory. Jest on konieczny m.in. ze względów bezpieczeństwa i wynika z tego, że zapora została uszkodzona podczas ostatniej powodzi. Tauron przyznaje też, że mimo prowadzonych odłowów nie udało się uratować wszystkich ryb. Dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia Jacek Binkowski przekonuje, że takich strat nie dało się całkowicie uniknąć.
7: Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się te śnięte ryby. Informowaliśmy około 2 tygodni wcześniej, że taka sytuacja może się pojawić. Przy tak złożonym i dużym procesie nie dało się uniknąć takiej sytuacji. Myśmy oczywiście prowadzili odłowy, natomiast nie wszystkie ryby udało się ze zbiornika odłowić. Cały proces związany z inwestycją, a w szczególności z opróżnianiem zbiornika w działaniach właśnie związanych z oddziaływaniem na środowisko, jest realizowany pod nadzorem zespołu przyrodników. Zespół prowadzi ten proces i wydaje rekomendacje, wydaje wytyczne w celu jak największej minimalizacji oddziaływania tej inwestycji na środowisko.
5: Natomiast takie wyjaśnienia nie przekonują wielu mieszkańców.
8: Bardzo źle, że to nie było żadnego planu. Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia. Tutaj hodowcy hodują, żeby tą rybę rzeki pozarybiać, to wszystko, a tu idzie sobie tak o.
9: Najpierw powinni odłowić rybę, tak, a później zabrać się za gospodarkę tą budowlaną już. A tak to ryba poszła, tak jak pan czuje, śmierdzi tutaj jak z kutra rybackiego, no i... Ryby odławiają, ale tą zdechłą, a nie żywą, zdrową, żeby to gdzieś przenieść na inny akwen.
10: Masakra, nie? Przecież to było wiadome, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby. Dla mnie to jest masakra.
5: Na razie nie wiadomo, jakie będą długofalowe skutki dla ekosystemu. Kolejne wyniki badań jakości wody mają być znane w ciągu najbliższych dni.
3: A te informacje zebrał dla państwa Mateusz Czmiel. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia i dobrego dnia dla ciebie.
4: Gość Polskiego Radia 24.

0: W naszym studiu Daniel Kaniewski, ekspert sportowy. Danielu, dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Ciebie również.
0: Obiecany temat teraz dla naszych słuchaczy, czyli podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Za nami kolejne mecze fazy pucharowej i ja się zastanawiam, czy po tym, co zobaczyliśmy, możemy już wskazać jakiegoś faworyta, no bo mamy rozpędzoną Francję ze wspaniałym Kylianem Mbappé. Meksyk, Norwegię to kolejne zespoły z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie ma w tym zestawieniu Niemców, to jest taka sensacja z ostatnich dni, ale czy ty na tym etapie już widzisz jakiś zespół, który może być faworytem do sięgnięcia po Mistrzostwo Świata?
1: Nie możemy dziś patrzeć na to z tej perspektywy, bo widzimy bardzo dużo wyrównanych zespołów, co jest bardzo dziwne nie tylko z Europy, ani Ameryki Południowej, ale te zespoły z różnych kontynentów świata pokazują, że dzisiaj to Mistrzostwo Świata wygrać każdy może. I tak trzeba na to spojrzeć dzisiaj z perspektywy tych zespołów, które robią największe niespodzianki, i takim zespołem na pewno dzisiaj jest Paragwaj, który idzie na fali, ale to nie tylko chodzi mi o ten jeden zespół, dużo zespołów mamy takich, które mogą naprawdę pojawić się. Wspomnijmy też o Anglii, która gra wspaniały futbol i tak jak wspomniałeś wcześniej, Norwegowie, Argentyńczycy, Francuzi, Brazylijczycy, to są te zespoły takich głównych faworytów, gdzie dzisiaj można powiedzieć, że to są kandydaci do zdobycia Mistrzostwa Świata, ale nie zapominajmy o tych słabszych troszeczkę zespołach, być może, które nie osiągnęły takich wyników, jakie osiągały te zespoły wcześniej na wcześniejszych mundialach.
0: Na mecz Anglików czekamy dzisiaj o godzinie 18 z Demokratyczną Republiką Konga. Anglia zagra, później o godzinie 22. Mecz Belgia-Senegal to spotkania kolejne na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj najbliżej nas. Natomiast czy jest jakiś zespół, który najbardziej cię na tych Mistrzostwach Świata zaskoczył pozytywnie?
1: Pozytywnym, dobrze powiedziałeś, bo negatywnym chciałem odpowiedzieć na pewno to Niemcy, którzy odpadają, byli moimi faworytami. Na pewno tutaj trzeba spojrzeć też na zespoły. Tak jak dzisiaj wspomniałeś, dzisiaj gra Senegal, bardzo ciężki mecz i ja już też z Belgią, prawda, Maćku?
0: Z Belgią.
1: To może też być niespodzianka. Patrzymy dzisiaj na Chorwatów, no ale Argentyńczycy, którzy grają, Francuzi grają przepiękną piłkę, trzeba na to spojrzeć. Mbappé, Dembele, to co wyprawiają Francuzi na tych mistrzostwach, daje mi w takim powiedzeniu, że to jest jednak ten główny faworyt tych mistrzostw.
0: Francuzi, no właśnie, bo Francja wygląda dziś bardzo przekonująco. Didier Deschamps mówi, pokazaliśmy, że potrafimy stwarzać sytuację, szkoda tylko, że w pierwszej części nie byliśmy wystarczająco skuteczni, musimy stale podnosić poprzeczkę, ponieważ przeciwnicy będą tylko silniejsi, będą lepiej atakować, lepiej bronić, wciąż są obszary, w których musimy się poprawić, tak mówi selekcjoner reprezentacji Francji. Czy jest to drużyna w tym momencie najbardziej na tych Mistrzostwach Świata kompletna, czy mimo jednak tych dobrych wyników, świetnych wyników i dalszej gry nadal ma te elementy wymagające poprawy w twojej ocenie?
1: Chyba grają najciekawszą piłkę, mają najciekawszą ławkę rezerwowych i widać, że jeżeli te gwiazdy, bo te gwiazdy grają cały czas, te gwiazdy są na boisku, to one świecą i to bardzo i chcemy cały czas widzieć takiego Mbappé, jakim jest i Dembele. Zrozumienie, patrzenie się też na konstrukcję akcji tych zawodników. Zobaczmy, że strzelający Dembele podbiega do niego Mbappé, cieszy się tak samo, jakby to on strzelił bramkę, jest właśnie odwrotnie. Ta Francja jest taka dzisiaj zżyta. Patrząc jeszcze z perspektywy na piłkę, ciekawą piłkę, to właśnie taką piłkę mają Norwegowie, którzy pokazali nam, że w trzecim meczu, mając już pewny awans do grupy pucharowej, najważniejszych zawodników sadzają na ławce rezerwowych. Nigdy to się nie sprawdzało. Zawsze się mściło raczej na zespołach, które chowały tych najlepszych zawodników, a jednak wczoraj Norwegowie pokazali, jak zagrali znów świetny futbol, jakim zawodnikiem jest Haaland i te dlatego mistrzostwa tak bardzo nas ciekawią, bo te gwiazdy, które są na tych mistrzostwach, łącznie z Ronaldo, strzelają te bramki i to właśnie my, kibice, chcemy oglądać.
0: Którą gwiazdę byś wyróżnił dzisiaj szczególnie? Mbappé, właśnie wspomniany przez ciebie Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi?
1: Chyba Lionel Messi, ich jest paru, ale ten Mbappé pokazuje, że też również jest Dembele, który gra takiego środkowego, ofensywnego pomocnika, strzela bramki i to jest też bardzo dobre. Jednak trzeba tutaj powiedzieć, Messi i Mbappé, tak jak widzimy, to dzisiaj po strzelonych bramkach idą, powiedzmy to, łeb w łeb.
0: Francja podejmie Paragwaj w 1/8 finału. To spotkanie, o ile się nie mylę, na 4 dzień lipca.

0: co zostało zaplanowane, zanim o tych szansach Francuzów w tym spotkaniu, albo Paragwajczyków, bo to będzie dość ciekawy mecz, co się stało z Niemcami?
1: Powiem szczerze, wybierałem się do Berlina na to wielkie wydarzenie, bo w Berlinie miało być święto i właśnie Niemcy mieli zrobić taką fajną fetę kibiców. Lubię, jak się bawią kibice niemieccy. Było to też fajnie widziane na mistrzostwach ostatnich Europy, gdzie było u nich rozgrywane. I właśnie chciałem jechać zobaczyć, jak się Niemcy będą bawili podczas tego meczu z Francuzami. No niestety, odpadają z tych mistrzostw i to jest moje największe zaskoczenie przy tym wszystkim, bo Francja-Niemcy, to wiadomo, że mecz byłby super. My liczymy też na to, że i Paragwajczycy po tym zwycięstwie już doszli do siebie i przygotowują się na to spotkanie. Nie chcę wypowiadać się za bardzo na temat Niemiec. Dochodzą plotki, że Jurgen Klopp jest zainteresowany przejęciem zespołu. Znowu powstaje pytanie, tak jak je sobie zadajemy Macieju wcześniej, zawsze we wcześniejszych programach, czy może to nie za szybko jest, aby tak młody trener perspektywicznie, który jest w Niemczech, miał odejść z tego zespołu.
0: No pytanie, czy potrzeba w tym momencie Niemcom rzeczywiście trzęsienia ziemi, takiego sportowego w reprezentacji, czy jednak poukładania i na chłodno spojrzenia na to wszystko, bo wiemy też z naszej polskiej perspektywy, że kiedy nie idzie, często lubimy po prostu trenera zmienić. No, najszybciej te głowy selekcjonerów w reprezentacjach lecą.
1: No ta niemiecka piłka jest dość ciekawa, bo Niemcy w tych pierwszych dwóch meczach pokazali naprawdę bardzo fajny futbol. Te dwa ostatnie mecze były w ogóle nieudane. Tak jak Niemcy twierdzą, gdzieś poukładanie poprzez trenera niemieckiego tego zespołu było błędem, że w taki sposób grali. Niemcy sami są sobie winni. Gdzieś tam szukają winy w sędziowaniu, co uważam, że nie jest prawdą, bo mogli to wygrać po prostu w meczu. Zgadzam się z tobą, że ta zmiana częsta tych trenerów się nie sprawdza. Niemcy poprzez, z tego co pamiętam, na dwóch ostatnich mundialach w ogóle nie wyszli z grupy. Z tej grupy wyszli, nie udało im się. No trudno, to był konkurs rzutów karnych, no ale każdy powie, no tak, ale z Paragwajem. No ale tak jak powiedziałem, nie tylko zespoły europejskie, jak i Ameryki Południowej dobrze grają w piłkę. Wszystkie kontynenty nauczyły się w tą piłkę grać, dlatego ten mundial poprzez tak dużą liczbę zespołów nie jest taki nudny. Być może jest on bardzo ciężki dla zawodników, ale dla nas, dla kibiców oglądając, nie jest taki nudny. Szkoda jeszcze, że tak późno tylko te mecze są rozgrywane w tej telewizji.
0: To prawda, no ale to już kwestia tego, gdzie te mecze też się rozgrywają. Natomiast kolejne pytanie będzie dotyczyło tego meczu, który właśnie przed nami wspomniany, Francja z Paragwajem. Francuzi pokonują Szwecję 3-0 i trener Szwecji, selekcjoner tej reprezentacji przyznaje po tym spotkaniu, tutaj cytat, wiedziałem, że musieliśmy być perfekcyjni, ale nawet gdybyśmy tacy byli, wcale nie jestem pewien, czy by to wystarczyło, mówiąc brutalnie szczerze, ponieważ przeciwnik był na bardzo wysokim poziomie. Jak na tle tych słów widzisz szansę Paragwaju, które po rzutach karnych dopiero wygrywają z Niemcami?
1: Paragwajczycy zagrali jakimś systemem, który był wystarczająco dobry na Niemców. Zobaczymy, co będzie z Francją. Na pewno Francuzi nie zlekceważą dzisiaj Paragwaju. Faktycznie tutaj trener Szwecji dobrze to powiedział. Widzieliśmy po strzelonej bramce przez Mbappé na 1-0. Szybki kontratak zespołu szwedzkiego, który mógł doprowadzić do remisu 1-1. Ten mecz mógł się w ogóle inaczej poukładać. Widzieliśmy tych Szwedów naprawdę dobrze grających. Ja wspomnę, Szwedzi nie wygrali meczu ani w grupie, ani w barażach. Wyszli z grupy, ten system Ligi Narodów jednak się dla nich bardzo dobrze sprawdził. No i niestety nie awansowali. Jeżeli chodzi o Francję, to co powiedział trener Szwecji, jest dzisiaj nie do zatrzymania.
0: Francja jest nie do zatrzymania i tak jak mówiłeś, zaznaczałeś na samym początku naszego spotkania, jest być może jednym z faworytów do tego sięgnięcia Pucharu Mistrzów Świata. Natomiast patrząc też na to, co się wydarzyło do tej pory, ogromną historię, spektakularne wydarzenie, możemy powiedzieć, mamy w kontekście Meksyku, bo Meksyk na zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata czekał od 40 lat i od początku meczu z Ekwadorem ruszyli do ataków, wygrywają 2-0. Czy Meksyk może być też drużyną, która tutaj coś namiesza jeszcze?
1: Oglądając powtórkę tego meczu dzisiaj rano, zastanawiałem się, czy Meksyk nie będzie największą niespodzianką tych mistrzostw, dlatego że gra właśnie bardzo solidną piłkę. Ta piłka jest fajna, szybka, techniczna, da się to oglądać. Proszę zauważyć, że wszystkie trzy zespoły Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, które

0: są gospodarzem tych mistrzostw, naprawdę grają fajny futbol. Da się to oglądać i tak jak tutaj wspomniałeś, ta meksykańska piłka naprawdę jest bardzo ciekawa. Oglądałem niedawno bardzo fajny materiał na Netflixie, który pokazuje te dotychczasowe mundiale w Meksyku i polecam bardzo Państwu, bo wspaniała historia. W ogóle meksykańska piłka, tam wszyscy żyją tą piłką, tam wszyscy wychodzą na ulicę. Podejrzewam, że do tej pory jeszcze ten bal w Meksyku trwa i jak sobie zapewne życzą, to Meksykanie będzie trwał jak najdłużej. Więc tutaj daje szansę wprost Meksyku do dojścia do półfinału.
1: Zobaczymy w takim razie, jak to się potoczy. Na pewno Meksyk jest drużyną, którą warto śledzić, natomiast my tak trochę przeplatamy te informacje bardziej pozytywne i patrzymy w przyszłość, co będzie się jeszcze na Mistrzostwach Świata działo, ale też mówimy o tym, co się wydarzyło i w mniej pozytywnym tonie o drużynach, które zawiodły. Wspominaliśmy o naszych sąsiadach, o Niemcach, ale nie ma Holandii, nie ma Japonii, nie ma Szwecji. Czy to twoim zdaniem jest w pewien sposób dowód na wyrównany poziom tych Mistrzostw Świata, czy raczej rozczarowanie jednak tych największych europejskich, między innymi europejskich reprezentacji?
0: Tak, na pewno faza pucharowa, rozszerzenie tych rozgrywek pokazał nam, że faktycznie że ten mundial, na początku mieliśmy te obawy i widzieliśmy bardzo dużo negatywnych opinii, ale dzisiaj możemy stwierdzić, że te mistrzostwa w jakimś stopniu są ciekawe. Widzimy bardzo dużo niespodzianek, bardzo dużo nowych twarzy, które się ukazały, które się ukazują na listach transferowych nawet i Wieczystej Kraków. Więc trzeba tutaj powiedzieć, że bardzo ciekawy jest ten mundial, ciekawie się jego ogląda, ale wiedziałem, że po wyjściu z fazy grupowej te pucharowe mecze są bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak tutaj już wspomniałeś, nie ma Japonii, wiemy, z kim Japonia przegrała po bardzo, bardzo ciekawym meczu, po bardzo odważnej grze, po bardzo szybkich kontratakach Japończyków na Brazylii. Brazylijczycy po prostu pokazali tą grę do końca, tą brazylijską swoją grę, ale nie upatruję tutaj w Brazylii faworyta, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata, więc też bardzo jestem tym zaskoczony, że Holendrzy odpadli. Widzieliśmy, no ale wiadomo, z kim Holendrzy odpadli, tak? Marokańska piłka jest dzisiaj bardzo ciekawa, jest to jeden z zespołów czołowych na świecie. Naprawdę to się da oglądać. Ten dzisiaj futbol się strasznie wyrównał. Tak jak kiedyś powiedzieliśmy, że się wyrównała Ekstraklasa, Macieju, jak rozmawialiśmy, tak dzisiaj ten futbol na światowej pozycji jest bardzo wyrównany i to dzisiaj widzimy i takie mecze właśnie oglądamy.
1: To może szkoda, że nas brakuje, Polski brakuje na tym turnieju. My nie awansowaliśmy na mundial po porażce w barażach ze Szwedami. Patrząc na to, jak potoczył się ten turniej, możemy właśnie powiedzieć, że straciliśmy dużą szansę, czy lepiej, że nas tam nie ma?
0: Gdzieś tutaj bym to rozkładał 50 na 50. Dzisiaj powiedziałem, że nie byliśmy gotowi, nie byliśmy przygotowani. Śmieszyły mnie troszeczkę opinie byłego selekcjonera Michała Probierza, że jak byłby dalej trenerem, to byśmy grali na tych mistrzostwach. Tylko ja bym chciał przypomnieć, z kim przegrywaliśmy, bo my przegraliśmy taki mecz strasznie ważny z Finlandią jeszcze za selekcjonera Probierza i tutaj był największy problem, tak? Te problemy, które były w reprezentacji, były niepotrzebne. Myślę, że trener Urban stworzył taką reprezentację, która miała szansę grać i pokazała to w meczu z Holandią, że graliśmy jak równy z równym. Nie wiem, a właśnie może to jest czas dla selekcjonera, aby poukładał ten zespół. Nie chciałbym dzisiaj mówić, gdzie byśmy zaszli, tak? I wiemy, jak te mundiale wcześniej się kończyły. Bez tego 2016 roku, wczoraj chyba minęło 10 lat dokładnie, jak graliśmy z Irlandią, co wygraliśmy 1-0 na tym jednym z lepszych euro dla nas rozgrywanych we Francji, to potrzeba trochę czasu, aby odbudować ten zespół. Nie wiem, czy to by było dobrze dla Polski, abyśmy pojechali, zagrali...
1: Nieprzygotowani do końca.
0: Nieprzygotowani, tak, dokładnie. Właśnie nieprzygotowani. Chyba ta kadra jeszcze tak nie była gotowa. Widzieliśmy, że jeszcze się przebudowywała, jeszcze odchodzili ci starsi zawodnicy. Dzisiaj wygląda to inaczej. Dzisiaj tam grają młodzi zawodnicy, których będziemy chcieli oglądać w najbliższej Lidze Narodów.
1: Na koniec naszego spotkania trochę inny temat, ale też dotyczący Stanów Zjednoczonych i piłki nożnej. Robert Lewandowski, wiemy już, że jest zawodnikiem Chicago Fire. Przenosiny z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Jak ty patrzysz na przyszłość Roberta Lewandowskiego? Czy to jest piłkarska emerytura, czy jednak kolejne sportowe wyzwanie?
0: Idealny wiek, 37 lat. Możliwe.

0: możliwość dalszej gry na wysokim poziomie przy mniejszym obciążeniu niż europejska czołówka. To musimy zobaczyć. Chicago Fire, mecze z Miami, mecze z Messi. Fajna sprawa. Budowa, dalsza budowa po prostu tej całej marki Roberta Lewandowskiego teraz w Stanach Zjednoczonych. Chicago to ogromny rynek nawet polskiej Polonii. Niesamowita sprawa. Ja uważam, że lepiej tego nie wymyślił. Tak jak zrobił Barcelonę, tak i zrobił teraz. Powiedział, że chciałby kiedyś być w tych Stanach Zjednoczonych. Jest. I tak naprawdę Chicago Fire, twarz projektu, Robert Lewandowski. No, idealna sprawa. To jest zawodnik ogólnie, który idzie tam, żeby zmienić poziom sportowy i wizerunek całego klubu, z tego co widzę. Trener amerykański, który widział w ogóle Roberta. Ludzie, którzy wypowiadają się na ulicy, że no coś wspaniałego, że Robert przychodzi. Ja widzę, że tam taki będzie ten Robert Lewandowski. Ja myślę, że Roberta skłoniło to, że on wiedział, że będzie takim drugim Messim w Miami i to jego pociągnęło tam. Zobaczmy, jakie tutaj będą naprawdę dla niego fajne wydarzenia, które się będą działy. Miejmy nadzieję, że to, co się mówi, a tak słyszałem, Robert ma nie zrezygnować z kadry. Będzie grał, będzie się starał razem z Polską osiągnąć euro w kolejnych latach i to jest ważne. Ja wierzę strasznie w tego chłopaka. Patrzę dzisiaj na Cristiano Ronaldo. Spójrzmy na to, że wiekowo Robert, znam tego zawodnika na tyle, że będzie się starał o to, żeby jeszcze wystąpić na mundialu. Jak się Polaków?
1: Tego się trzymajmy. Daniel Kaniewski, ekspert sportowy, był naszym gościem. Danielu, bardzo ci dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję państwu, dziękuję tobie.
1: Stan dnia. A na koniec tej godziny poruszymy jeszcze jeden temat, ważny z perspektywy nas wszystkich, to znaczy kwestia dotycząca pogody, tego jak to będzie się układało w najbliższych godzinach i dniach. Razem z nami pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj dostałem takiego SMS-a, alert RCB. Uwaga, dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Jak wiele osób albo w jak wielu województwach takie ostrzeżenia zostały wysłane?
2: Dokładnie tak. Tutaj południe Polski, centrum, wschód, północny wschód i tutaj ostrzeżenia i drugiego i trzeciego stopnia już występują gwałtowne zjawiska na południu i północnym wschodzie. Trudna sytuacja, ponieważ spodziewamy się nawalnych opadów deszczu, które lokalnie mogą powodować podtopienia. Grunt jest wysuszony. W związku każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli flash floody, lokalne właśnie podtopienia. Do tego wiatr przekraczający 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych. Także bardzo trudna sytuacja właśnie na przeważającym obszarze kraju. No i ta sytuacja z nami potrwa do godzin nocnych. Już tutaj w drugiej części nocy te gwałtowne zjawiska jeszcze będą utrzymywać się na wschodzie i południu. I właściwie w kolejnych dniach, tutaj mówimy już o jutrzejszym dniu, tutaj jeszcze lokalnie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, także mogą występować i przelotne opady, lokalnie burze i te temperatury już będą niższe, bo one będą lokalnie dochodzić do 27 stopni, głównie na zachodzie i w centrum, a już na wschodzie, południu i północy tutaj temperatury do 22 stopni i z końcem tygodnia temperatury jeszcze się będą obniżać, one będą dochodzić do 24 stopni.
1: Czekamy na to ochłodzenie i na ten oddech od upałów, z którymi mamy do czynienia, no ale tak jak słyszymy z pani informacji, wiąże się to też z tymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, ulewne deszcze, burze, grad, który może wystąpić. Miejmy to na uwadze, o tym pamiętajmy. A czy upały do nas wrócą w jakimś najbliższym czasie? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką właśnie dłuższą perspektywę prognoz?
2: Na tą chwilę widać w prognozach średnioterminowych ochłodzenie. Tutaj te temperatury będą spadać do 20-22 stopni, a w połowie przyszłego tygodnia nawet te spadki mogą być jeszcze niższe. No ale patrząc na prognozy długoterminowe, tutaj oczywiście nie mówimy o ilości dni z upałem czy z opadami, ale tutaj mówimy o tendencji. No, w miesiące letnie powinny być jednak upalne z tą temperaturą powyżej normy z okresu 30-letniego. Do tego także te gwałtowne zjawiska

0: z którymi będziemy mieć do czynienia, bo po napływie tych gorących zwrotnikowych mas powietrza, jeśli od zachodu nadchodzą te chłodniejsze masy powietrza, na ich styku właśnie występują te gwałtowne zjawiska. Cały czas zmagamy się z suszą hydrologiczną. Na tą chwilę opady konwekcyjne nie są w stanie wspomóc suszy hydrologicznej i każdy opad nawalny, czyli na przykład taki, który w 10 minut potrafi spaść 20-30 mm wody. Także to jest ściana deszczu, która spada w konkretny punkt, właśnie doprowadzając lokalnie do podtopień. Także najbliższe wakacje pod znakiem upału, ale też tej dynamicznej i bardzo niebezpiecznej pogody.
1: Trzeba śledzić wszelkie komunikaty i z Państwa strony i te alerty, które przechodzą nam SMS-ami na telefony. Pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
7: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
8: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
7: Poleca JJ.
8: Krzysiek Skiba.
7: Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Już w piątek, w weekendzie kulturalnym po 21:00, arcyciekawa książka i magiczny świat rzeźb. Rzeźby ze szkła i z brązu. 114 polskich artystów i artystek, a przede wszystkim ponad 200 reprodukcji. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami spotkanie prezydenta z wicepremierem. Będzie dotyczyć m.in. lokalizacji nowej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Wypadek autokaru z polskimi turystami. Kilkanaście osób odniosło lekkie obrażenia. No, zostali odznaczeni za bohaterską postawę. Nastoletni Janek i Aliza uratowali tonącego mężczyznę. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Niedługo rozpocznie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wśród poruszonych tematów ma pojawić się kwestia wspólnej strategii na szczyt NATO-Ankarze, a także lokalizacja nowej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślał, że liczy w tej sprawie na konsekwentną współpracę ze strony rządu.
10: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu. Wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju, mówię o rządzie, wchodzi w różnego rodzaju próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre. Proszę zauważyć, że prezydent w kwestii kierunku ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwa, obecności żołnierzy amerykańskich, stałej obecności, bazy, ma wciąż to samo zdanie od samego początku.
1: Spotkania prezydenta z szefem MON w kwestiach ważnych powinny być normą, komentuje były wiceszef MSZ, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szajna.
11: I mam nadzieję, że obydwaj panowie, zachowując się jako mężowie stanu, omówią wszystkie szczegóły, przekażą sobie wszystkie informacje i omówią dalsze wspólne działanie.
1: Dodajmy, że szczyt NATO w Turcji jest zaplanowany na 7 i 8 lipca. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym.
12: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie

0: obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Na okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Brak części leków na receptę w jednej aptece nie jest już problemem. Od dziś receptę można zrealizować nawet w kilku placówkach. Do tej pory do tego programu przystąpiło 6,5 tysiąca aptek. Kolejne 700 zgłosiło się wczoraj i czeka na akceptację. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań. Pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania. Opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
1: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków dodaje, że program dzielenia recept dopiero się rozpoczął. Zaapelował więc do pacjentów, którzy wyjeżdżają na urlop i planują w tym czasie wykupić leki.
3: Jeżeli chcieliby sprawdzić, czy mogą sobie taką receptę podzielić, muszą sprawdzić zarówno aptekę, w której rozpoczęli receptę, czy jest w programie, jak i tą, w której chcieliby swoją receptę kupić w dalszej części, czyli kontynuować swoją terapię w innej aptece. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że mamy start tego programu, zaledwie kilka godzin, a więc pacjenci mimo wszystko, i to jest nasza prośba do nich, jeżeli będą się wybierali na urlopy i będą z dala od swojego miejsca zamieszkania, warto byłoby, żeby zaopatrzyli się w swoje leki dokładnie tak, jak robili to zawsze, żeby potem nie spotkały jakaś mylność.
1: Tylko w Warszawie dzieloną receptę można zrealizować w 250 aptekach, na całym Pomorzu w 400. Na stronie pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę. Zostali odznaczeni medalami za ofiarność i odwagę. Młodzi bohaterowie, 17-letni Janek i 15-letnia Eliza z Katowic, 10 dni temu zauważyli w stawie tonącego mężczyznę i ruszyli mu na ratunek. Dzięki ich reakcji życie mężczyzny udało się uratować. Wczoraj nastolatkowie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z nimi pierwsza dama, Marta Nawrocka. Podczas spotkania odebrali też odznaczenia państwowe.
4: Szanowni Państwo! Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o terapii odznaczenia postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Nawrockiego odznaczeni zostali za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego medalem za ofiarność i odwagę.
1: W ubiegłym tygodniu z Jankiem i Elizą spotkał się też prezydent Katowic Marcin Krupa. Podziękował im za odwagę i dojrzałość w sytuacji kryzysowej.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny dzień z ostrzeżeniami synoptyków. Na przeważającym obszarze obowiązują alerty związane z burzami, natomiast we wschodniej połowie kraju dodatkowo związane z upałem. Najsilniejsze burze wystąpią na Suwalszczyźnie. Może tam spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 115 km na godzinę. Natomiast najwyższe ostrzeżenie przed upałem obowiązuje na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry wskażą tam do 37 stopni. Na zachodzie i północy od 17 do 23 stopni.
5: Klimat.
1: W północno-zachodniej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, w południowo-zachodniej umiarkowana. W Katowicach stan powietrza jest zły, a w województwie śląskim i małopolskim dostateczny. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest w większości dobra. 50% energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Zagrożenie pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza jest duże.
5: Klimat. Reklama.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Mamy prawie 7 minut po godzinie 15. Przed nami kolejny temat, ważny temat, bo dotyczący finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
5: Komentarz.
8: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Pani profesor, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Taki gorący temat na taki gorący dzień, to nie wiem, czy nie

0: rozpalimy jeszcze naszych słuchaczy i czy nie będą mieli do nas pretensji, ale temat jest bardzo
1: ważny,
0: trudny.
1: Rzeczywiście gorący. Spróbujemy przynajmniej podejść do niego z chłodną głową, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie naszej rozmowy. Od kilku dobrych tygodni coraz częściej słyszymy alarmujące głosy o finansach ochrony zdrowia. Tygodni, w zasadzie od lat, ale od tych dobrych tygodni kilku mamy to bardziej zintensyfikowane. Ja się zastanawiam, czy z ekonomicznego punktu widzenia rzeczywiście stoimy dziś przed ogromnym kryzysem, czy raczej mamy do czynienia z kolejnym etapem problemów, które właśnie od lat już nam narastały.
0: To są problemy, które od lat też były znane. Tylko, że one, tak jak pan powiedział, narastały, więc nie ma w tym nic nowego. Całe dobro tej afery związanej akurat z tym przypadkiem Szpitala Południowego polega na tym, że właśnie pewne te sprawy, które jakby były przemilczane, doczekały się takiej głośnej debaty i to jest na pewno potrzebne i dobre. Natomiast temat to nie jest taki temat, który można by było rozwiązać szybko, z gwarancją, że i skutecznie, dlatego że no, żadnemu rządowi w okresie transformacji to się naprawdę nie udało. I pan pyta o finanse. Otóż z finansami jest krucho. My należymy do krajów o relatywnie niskim udziale, około 6%, nie przekracza to nakładów, zresztą zależy jak się to liczy, jaki okres, ale w każdym razie to jest mniej niż w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady w stosunku na ochronę zdrowia w stosunku do PKB. No, wystarczy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych to jest 15-17%. Już nie mówię, że od efekt bazy jest, bo produkt krajowy brutto, czyli wartość nowo wytworzona tam, jest wielka, podczas gdy nasz PKB jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych skromniejszy. Ale z drugiej strony system ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest ostrzeżeniem, że samo dosypywanie środków pieniężnych do systemu wcale nie oznacza wcale nie gwarantuje dobrego funkcjonowania tego systemu.
1: Wydaje się też, bo tak słyszymy już od wielu, wielu lat, że przy obecnej konstrukcji tego systemu ochrony zdrowia w Polsce w zasadzie jesteśmy w stanie skonsumować każdą ilość środków, ilość pieniędzy, która zostanie do niego wrzucona.
0: Tak jest, to jest wiadro bez dna. Więc dlatego ten system finansowania jest tak ważny. Ja chciałam tylko przywołać starą książkę, co prawda, ale dziennikarza, pana kolegi po fachu, mianowicie Andrzeja Lubowskiego, który z tego czasu napisał taką malutką, nieduża, cienka książka, tylko ja nie pamiętam, czy to się nazywa Alfabet Amerykański, czy jakoś inaczej, ale Andrzej Lubowski, a na pewno chodzi o taki przewodnik po Stanach Zjednoczonych i tam jest między innymi taki kawałek poświęcony Obamacare, czyli systemowi, reformie, którą próbował wprowadzić Obama. No i ten przypadek jest opisywany jako case, jako pewne studium tego, co się wydarzyło. Otóż jeden ze znanych dziennikarzy z renomowanego pisma, dobrze zarabiający, dobrze ubezpieczony, w czasie ćwiczeń golfowych uszkodził sobie obojczyk. I okazało się, że jego ubezpieczenie, że to od razu mu zaproponowano jakąś wymianę obojczyka, jakąś bardzo inwazyjną operację, ubezpieczenie nie wystarczyłoby, on musiałby dopłacić i to sobicie. Wobec tego redakcja postanowiła go wysłać na wschód, czyli do Europy, i żeby w poszczególnych krajach, stolicach sprawdził, ile by taka operacja kosztowała. Im bardziej się przesuwał na wschód, tym bardziej to taniało, aż wreszcie wylądował w Tajlandii, gdzie przy nieproporcjonalnie ułamkowo niskich kosztach, z kosztami pobytu włącznie i bez inwazji, co najważniejsze, uzdrowiony został, masaże i tak dalej. I teraz to pokazuje, że system, który jest napompowany finansowo, skłania do takich działań, które niekoniecznie dla pacjenta są pożądane. Czyli, bo równocześnie lekarze amerykańscy się boją, że jak nie wykorzystają wszystkich

0: najbardziej zaawansowanych operacji, to pacjent może w przypadku niepowodzenia pójść do sądu i wtedy odszkodowania są gigantyczne. Więc tam jest cały szereg nieprawidłowości mimo napompowania systemu finansami. I moim zdaniem 100 tysięcy razy jest ważniejszy system organizacyjny i przejrzystość tego systemu niż właśnie wielkość finansów. Oczywiście nie kwestionuję jako ekonomistka tego, że te środki w polskich warunkach stają się niewystarczające, bo potrzeby rosną. Społeczeństwo się starzeje, technologie coraz bardziej zaawansowane i leki coraz bardziej zaawansowane są coraz droższe i to wymaga nakładów. To ja to oczywiście uznaję. Natomiast przy obecnym systemie każde środki finansowe zostaną przejedzone i nie nastąpi poprawa.
1: Ta książka, o której pani profesor wspominała, to rzeczywiście jest Alfabet amerykański, Andrzej Lubowski, więc to już mamy sprawdzone. Natomiast idąc dalej w naszej rozmowie, dodajmy głos, który w tej sprawie też jest ważny. Każdy z nas oczekuje naprawy systemu, tak mówi ekspertka do spraw ochrony zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z uczelni Łazarskiego. Wczoraj premier Donald Tusk, to przypominamy, rozmawiał z prezesem NFZ Filipem Nowakiem w sprawie m.in. finansowania funduszu. W spotkaniu uczestniczyła również minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister finansów Andrzej Domański. Małgorzata Gałązka-Sobotka, wspomniana już przeze mnie, powiedziała, że po spotkaniu pozostał niedosyt, bo nie wiemy, o jakich rozwiązaniach była mowa, ale pozostaje mieć nadzieję, że zaowocuje ono propozycjami rozwiązań systemowych.
2: Każdy z nas oczekuje na propozycje zmian, które mogłyby zmitygować te największe ryzyka w funkcjonowaniu systemu. Dzisiaj one przede wszystkim dotyczą relacji pomiędzy wynagrodzeniem za pracę personelu medycznego, a rzeczywistą efektywnością tej pracy, zaangażowaniem w opiekę nad pacjentem i dbałością o wynik kliniczny.
1: To na podstawie też tej wypowiedzi można by było, pani profesor, w prosty sposób zapytać, czy dzisiaj głównym problemem systemu ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy finansowej są pensje lekarzy, pielęgniarek, medyków, jak to wygląda?
0: To jest na pewno wielki problem, a pani prezes czy pani doktor Gałązka wie, co mówi, bo od całe swoje życie zawodowe poświęca właśnie tej problematyce. Pozdrawiam panią doktor i bardzo cenię jej opinię. Problem polega na tym, że nie tylko chodzi o wielkość wynagrodzeń. Doszło do takiego systemu sprzężenia publicznej ochrony zdrowia z prywatną ochroną zdrowia, że dochodzi do prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat. Czyli to prywatne jednostki bardzo często albo nie dokonują jakichś operacji wysoce kosztochłonnych, albo jeżeli nastąpi jakaś komplikacja, to kierują pacjenta, sama znam takie przypadki, do ochrony zdrowia i wtedy publicznej i wtedy no, my podatnicy ponosimy tego konsekwencje. Natomiast kwestia wynagrodzeń jest tutaj bardzo trudna do rozwiązania, ale niewątpliwie występują tu patologie. Patologie polegają na tym, że lekarz zarabia dużo, tylko że zarabia w sposób nieuczciwy. Bo jeżeli w tym samym czasie pracuje w dwóch, trzech jednostkach, tu przyjmuje pacjentów, to odpowiada SMS-ami, czy tam udziela porad cyfrowych, a gdzieś tam jeszcze jest na dyżurze, na którym go nie ma, no to są nadużycia po prostu. I teraz, jeżeli będzie się sprawdzało, jakie wynagrodzenia, no to tu jest problem trochę z ochroną danych i tak dalej. Ja uważam, że te wynagrodzenia powinny być rzeczywiście pod kontrolą i tutaj z panią doktor Gałązką się absolutnie zgadzam. Natomiast jest kwestia, jeżeli nawet wprowadzicie tą kontrolę, to jest kwestia prawdziwej realizacji tego rozwiązania. Ja chciałam zwrócić do takiej sprawy, do takiego systemu, który swego czasu, jeszcze jak zanim NFZ zastąpił kasy chorych, pan Sośnierz bardzo szanuję jego ówczesne koncepcje, bardzo żałuję, że nie zostały zrealizowane, wymyślił tak zwaną kartę pacjenta, coś w rodzaju jakby karty bankowej, czyli ja idę z tą kartą w dowolny

0: tym miejscu i tam w tej karcie są wszystkie moje zdrowotne przewinienia, wszystkie terapie i każdy lekarz, który mnie przyjmuje, musi odnotować to, że mnie przyjął i to znajduje odzwierciedlenie w mojej karcie. Jeżeli to jest, to było wiele lat temu, kiedy system cyfrowy jeszcze nie był tak zaawansowany, a dzisiaj, gdyby takie karty, nasze takie dossier pacjenckie, czyli pan by nosił tę kartę jak kartę bankową i każdy lekarz mógłby z tej karty skorzystać i wyczytać, jak pan pójdzie na wizytę, co tam panu zrobiono. No jak ja czasami widzę przychodni bardzo niedosłyszącą tam pacjentkę, którą lekarz pyta, jakie leki ostatnio brała i krzyczy do niej i cała poczekalnia słyszy, no to już pomijam tutaj sprawy tajemnicy i ochrony danych osobistych pacjenta, to w takim przypadku taka karta rozwiązywałaby wiele, a poza tym w takiej karcie byłaby rejestrowana każda wizyta, a tym samym można by było sprawdzić, czy i w jakim, gdzie, kiedy lekarz. Tu nie chodzi o sprawdzenie pana lekarza Kowalskiego. Tu chodzi o sprawdzenie przypadków. To nie musi być tak samo przy wynagrodzeniu. Przecież nikt nie żąda, żeby konkretnie ogłoszone zostało, ile pan lekarz Kowalski, a ile pan lekarz Iksiński. Tylko jakie tu są absurdy wynagrodzeniowe, które gdybyśmy policzyli, jak wzięli pod uwagę, że doba ma 24 godziny, no to byłby to wynalazek na miarę Nagrody Nobla, czyli rozszerzenie doby. Ja szukam takiego kogoś, kto mi da receptę na rozszerzenie doby. Bardzo by mi się to przydało, ale ciągle tego nie umiem. Więc chodzi raczej o skonfrontowanie tych wynagrodzeń z czasem pracy. Jeżeli wynagrodzenia są wysokie, ale czas pracy jest, no nie jest tak, jak w tych skandalicznych przypadkach ostatnio podawanych, to znaczy, że być może lekarz jest ceniony za swoją fachowość i daj mu Boże, niech zarabia.
1: No tak, tylko pytanie, przepraszam, że wejdę w słowo, pani profesor, no bo mamy w tym momencie zamiast widełek takich płac, to mamy ustaloną dolną granicę, czyli mamy podłogę, a w zasadzie nie mamy sufitu.
0: No właśnie. I tutaj jest problem. I ja na przykład, ja panu powiem, ja jestem ze ZGH i jestem kierownikiem studiów podyplomowych. I na studiach podyplomowych jest określenie, ile kierownik ma zarabiać co najmniej, czyli moje minimalne wynagrodzenie. Najwyższego wynagrodzenia się nie określa, ale za to określa się, jaki jest procentowy udział wynagrodzeń kierownika czy kierowników oraz wykładowców w całych kosztach studiów. I też są określone pułapy. I w związku z tym ja jako kierownik studiów nie mam możliwości, żeby moim zatrudnianym profesorom oferować jakieś stawki niebotyczne, bo po prostu mam te ograniczenia. I to jest ze strony uczelni słuszna, moim zdaniem, kontrola. Ja zresztą ciągle się z tym spotykam, że chcę zatrudnić jakiegoś fachowca z drugiego końca Polski, on mówi, że za mało, a ja mu mówię wprost, że więcej nie mogę, bo mam te ograniczenia. I na ogół się ludzie zgadzają i nie miałam nigdy problemu z tym, żeby pozyskać najwyższej klasy fachowców do moich studiów. I moim zdaniem tego typu mechanizm, czyli no, nie zaglądanie, bo inna jest sytuacja kogoś, kto ma wybitne osiągnięcia i wybitnym jest fachowcem i on ma prawo do wysokich zarobków, a inna jest, ale nie takich zarobków, które by pożerały 100% wzrostu, 100% przyrostu nakładów na funkcjonowanie danej jednostki. I proszę pana, tutaj, panie redaktorze, tu rozwiązań jest bardzo wiele i ja ciągle mówię, bardzo żałuję tych kas chorych, bardzo żałuję tego, że nie mam takiej karty, w cudzysłowie bankomatowej, to bym powiedziała zdrowotnościowej, gdzie bym miała wszystko o sobie, o moim zdrowiu. Gdzie to by spowodowało koniec tej papierologii, tych noszenia, tych zaświadczeń, wyników, badań i tak dalej. To już się częściowo dzieje, ale takiej karty nie ma. Pan Sośnierz prowadził to swego czasu na Śląsku, ale miał taki opór, że No nawet chyba miał jakieś nieprzyjemności.

0: daleko idące. Więc w końcu nie doszło to do upowszechnienia, a to moim zdaniem wspaniałe rozwiązanie i na pewno godne rozważenia teraz, kiedy mamy zasoby cyfrowe znacznie większe, lepsze, różne programy, sztuczna inteligencja i tak dalej. Tego kiedyś nie było, a taka karta była. Więc i warto
1: Pani profesor,
0: się przyglądać doświadczeniom innych krajów, których...
1: A na kim moglibyśmy się wzorować?
0: No, Holandia, to znaczy nie ma kalki. Można się przenosić systemu z jednego kraju do drugiego, ale po prostu poddać to analizie i z taką indywidualny garnitur szyty na miarę musi być. Czyli dostosować to do polskich uwarunkowań. No, pyta pan, jak to jest w innych krajach. Chyba nie mamy już na to czasu, ale Holandia, kraje skandynawskie, a z naszego obozu, no Czechy zupełnie nieźle sobie radzą. Więc warto się tym wszystkim systemom przyjrzeć i wyłuskać to, co jest pasujące, co nie jest pasujące, ale na pewno prostych rozwiązań nie ma.
1: A co z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jaka dzisiaj jest jego rola i jaka ta rola powinna być? Czy Fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien mieć konkurencję, czy jednak nadal nasze składki powinny być zarządzane wyłącznie przez NFZ?
0: No właśnie. I tutaj jest, to jest swego rodzaju monopolista. Więc i ten system kas chorych temu to był właśnie przeciwstawny system i dlatego teraz się do tego wraca i o tym się dyskutuje. Co do NFZ-u, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tam są bardzo splątane różne obszary, na przykład dopuszczanie wycena leków, ustalanie cen na leki, ustalanie zasady, które leki na receptę, które nie. I to jest, to powinno być scentralizowane, ale równocześnie, no bo żeby nie było tak, że na Śląsku pan płaci za lek mniej, a w Warszawie więcej i tak dalej. Natomiast pacjent powinien mieć większą swobodę wyboru i powinna być możliwość, jakiś system, który pokazuje różnice w funkcjonowaniu placówek, tak żeby można ocenić ich porównawczo, ich efektywność.
1: Ta sytuacja dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie też wydaje się, że pokazała dość ciekawą rzecz na temat rozmycia odpowiedzialności pomiędzy samorządami, Narodowym Funduszem Zdrowia i administracją rządową. Czy taki model zarządzania i to rozmycie tej odpowiedzialności z ekonomicznego punktu widzenia będzie zawsze prowadził do pewnego chaosu? No, a wiemy, że ekonomia, pieniądze, gospodarka chaosu nie lubią.
0: Im bardziej rozmyta odpowiedzialność, tym łatwiej na różnego rodzaju przekręty. I tym trudniej znaleźć winnego. I tym trudniej wskazać winnego i tym trudniej znaleźć receptę, żeby to wyeliminować. Czyli w samym systemie. System psuje się od głowy. Więc taka nieprzejrzystość nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu i to na pewno wymaga zmiany. No nie mówiąc o tym, że powiaty, no jeszcze ten szczebel powiatowy tutaj wchodzi w grę. Powiatowe szpitale. Mamy różnego rodzaju szpitale przez różne podmioty kontrolowane i to funkcjonowanie staje się coraz mniej przejrzyste. Ale najgorsze. To, co się wydarzyło i co postępuje, to jest to, także to jako następstwo tego, a nie innego systemu. To takie przenikanie się systemu publicznego z systemem prywatnym. Przenikanie się, które zawsze jest jakaś współpraca medycyny prywatnej z medycyną publiczną, znaczy systemem publicznym w każdym z krajów. Ale chodzi o to, żeby to było przejrzyste, transparentne i żeby nie dochodziło właśnie do tego, o czym mówię, że prywatyzacja zysków, czyli prywatny lekarz na konkrecie zgarnia swoje pensje wielkie, ale pacjenci nie są należycie obsłużeni. Niekontrolowany czas pracy lekarzy sprawia, że pacjent może być też gorzej traktowany, może być lekarz zmęczony, to zresztą takie przypadki są. No i generalnie powoduje to, że

0: że pacjent ma coraz mniejsze zaufanie do służby publicznej i przenosi się do sektora prywatnego. I ten proces następuje, a z kolei sektor prywatny przenosi często na sektor publiczny te operacje i te medyczne procedury, które są dla niego nieopłacalne po prostu. A to, że są nieopłacalne, to jest kwestia wyceny też i tutaj NFZ odgrywa swoją rolę.
1: W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy, to wiemy. Nam brakuje czasu, a moglibyśmy jeszcze kontynuować nasze spotkanie i rozmowę. Bardzo za nie dziękuję. Pani profesor Elżbieta Mączeńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: I zdrowia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
10: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
9: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
10: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Będzie trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Sejmowa Komisja Finansów opowiedziała się za ponownym uchwaleniem tych przepisów. Wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy uważa, że prezydent powinien przepisy ustawy podpisać, a nie wetować. Polityk przypomina, że rząd od kilku miesięcy stara się rynek kryptoaktywów uregulować, a Karol Nawrocki konsekwentnie mówi nie.
11: Jeżeli ktokolwiek dzisiaj będzie pokrzywdzony, ktokolwiek straci dorobek swojego życia, no to do Pałacu Prezydenckiego, do Karola Nawrockiego z pytaniem, panie prezydencie, dlaczego my tutaj nie mamy ochrony w tym zakresie. Ja się dziwię temu uporowi, bo nawet jeżeli prezydent ma jakieś trochę inne zdanie, to można było ustawę podpisać, apelować, wnioskować o nowe przepisy, o modyfikację pewnych przepisów, a nie zostawiać ludzi bez ochrony.
1: Od dziś w Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent. Politycy w kwestii ukraińskiego panteonu narodowego nie powinni kierować się emocjami, przestrzega ekspertka do spraw stosunków międzynarodowych Małgorzata Bonikowska. Ukraiński parlament przegłosował utworzenie panteonu, w którym mają zostać uhonorowani zasłużeni dla niepodległości Ukrainy. Na naszej antenie Małgorzata Bonikowska podkreślała, że politycy, polscy i ukraińscy, nie powinni emocjonalnie podchodzić do kwestii polityki historycznej.
12: Emocje nigdy nie są dobrym doradcą. Państwo wiedzą świetnie w życiu prywatnym, że też tak jest. Jak człowiek się prześpi z tematem, to już następnego dnia wszystko wygląda inaczej. Obecnie i po polskiej stronie, i po stronie ukraińskiej jest bardzo dużo tych emocji. Faktycznie prezydent Zełenski wywołał tę sprawę, oczywiście z naszego punktu widzenia, bardzo niefortunnie i to był duży błąd.
1: W ostatnim czasie Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu

zabraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Ukraińska Armia Powstańcza jest odpowiedzialna za zbrodnię wołyńską. Nauczyciele zapowiadają protesty tuż przed rozpoczęciem

0: rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych.
1: Mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Związkowcy podkreślają, że data manifestacji nie jest przypadkowa. Akcja ma uświadomić rządzącym, w jak trudnych nastrojach i z jak wielką niepewnością kadrową polskie szkoły rozpoczną kolejny rok pracy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15:33.
4: Stan dnia.
5: A w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim wypracowania wspólnego stanowiska przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze oraz planów związanych ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce. Ponieważ spotkanie odbywa się przy szczelnie zamkniętych drzwiach, do opinii publicznej nie docierają na razie przynajmniej żadne oficjalne ustalenia. A przed Pałacem Prezydenckim cały czas jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, czy rozmowy między prezydentem a ministrem obrony rozpoczęły się punktualnie?
6: Tak, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wjechał na pałacowy dziedziniec minutę przed 15, więc te rozmowy w gabinecie prezydenta powinny rozpocząć się punktualnie. Ponieważ spotkanie ma charakter roboczy i toczy się bez udziału kamer, oficjalne podsumowania poznamy prawdopodobnie dopiero po jego zakończeniu. Agenda spotkania skupia się jednak wokół dwóch kluczowych tematów, na tle których widać wyraźne różnice zdań między rządem a głową państwa. Pierwszym z nich jest zaplanowany na przyszły tydzień szczyt NATO w Ankarze. W tej chwili w pałacu trwa próba skoordynowania dwóch wizji, premiera, rządu oraz prezydenta. Chodzi o to, aby w obliczu nieustających prowokacji ze strony Moskwy, Warszawa pokazała w Turcji jeden spójny front. O tę dyplomatyczną jedność jeszcze wczoraj apelowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
6: Drugi temat, który zapewnie podgrzewa atmosferę, to dyskusja o tym, kto ma większe zasługi w relacjach z Waszyngtonem. Sprawa dokładnie dotyczy utworzenia w Polsce stałych baz wojskowych dla Armii Stanów Zjednoczonych. Szef MON dysponuje oficjalną uchwałą rządu, która daje mu mandat głównego negocjatora oraz pozytywną odpowiedź od szefa Pentagonu Pita Hegseta na przesłane z Warszawy zapytanie o bazy właśnie. Z kolei otoczenie prezydenta przypomina, że to Karol Nawrocki podczas wrześniowych rozmów bezpośrednio z Donaldem Trumpem wypracował te gwarancje bezpieczeństwa. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje gabinet premiera za próby politycznego rozgrywania spraw obronnych.
8: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu, wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju, mówię o rządzie, w próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre.
6: Pałac Prezydencki zaznacza, że popiera staranie o stałe bazy, ale oczekuje od rządu konkretnego planu finansowego na budowę infrastruktury, co zdaniem otoczenia Nawrockiego wymaga pilnej naprawy finansów publicznych. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim potrwają pewnie jeszcze kilkadziesiąt minut. Na razie nie ma zaplanowanego briefingu prasowego po zakończeniu spotkania.
5: A informacje, o których wiemy w tym momencie, zebrał dla państwa Piotr Durys. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
4: Komentarz.
5: A razem z nami jest pan profesor Piotr Mickiewicz, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Na pewno to dobrze, że przed szczytem NATO dochodzi do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Możemy powiedzieć, że to jest coś naturalnego, ale jak ważne jest to, aby w sprawach bezpieczeństwa Polska rzeczywiście mówiła jednym głosem, bo z tym mamy spory problem w ostatnich miesiącach?
9: No jest to warunek sine qua non prowadzenia skutecznej polityki zarówno w wymiarze polityki zagranicznej, jak i polityki bezpieczeństwa, ponieważ obydwa ośrodki są w zasadzie nawet konstytucyjnie zobligowane do współpracy w tym zakresie. Proszę pamiętać, że to rząd odpowiada za realizację polityki państwa zgodnie z konstytucją, a pan prezydent jest instytucją, czy też jako głowa państwa wspierającą tą politykę. I dobrze by było, gdyby takie spotkania robocze odbywały się w miarę na bieżąco przed ważniejszymi

0: decyzjami, czy też spotkaniami, które mają dotyczyć sfery bezpieczeństwa, i uzgodnione stanowiska były prezentowane w sposób jednoznaczny, zarówno przed spotkaniem, pomimo istniejących różnic, jak i po takowych spotkaniach, jako że na zewnątrz powinniśmy mówić jednym głosem. To, że istnieje wewnętrzny spór pomiędzy ośrodkami władzy w Polsce, nie powinno wpływać ani na formę podejmowania decyzji, ani na narrację. Otoczenie międzynarodowe powinno być przekonane o tym, że wewnętrzne spory, czy też brak uzgodnień, jaki może mieć miejsce w naszej polityce wewnętrznej, nie ma wpływu na politykę państwa polskiego.
1: A jeżeli ma wpływ, no to chyba niedobrze też dla naszego bezpieczeństwa, bo z perspektywy międzynarodowej naszych partnerów albo konkurentów na świecie, no to z jednej strony łatwiej nas rozgrywać, a z drugiej strony trudniej nam cokolwiek załatwić.
0: Ale to jest oczywistość systemu politycznego, prowadzenia polityki, działalności dyplomatycznej. Przecież taka informacja, że ktoś wypowiedział z ośrodka jednego czy drugiego wypowiedział jakieś zdanie niepochlebne, jest natychmiast analizowana przez ośrodki wywiadowcze i analityczne w państwach sąsiednich, bez względu na to, czy to są państwa nam wrogie, obojętne czy sojusznicze, i na podstawie tego rodzaju zjawisk politycznych wypracowana jest decyzja, jaką politykę wobec państwa polskiego prowadzi. Czyli jeżeli my mamy dzisiaj spór, gdzie toczy się wojenka, kto jest tym głównym kreatorem polityki budowy stałych baz amerykańskich w Polsce, to jest bardzo, bardzo jednoznaczny sygnał nie tylko dla Rosji, jak ma temu przeciwdziałać, ale także dla Stanów Zjednoczonych, polityków amerykańskich, w jaki sposób mają nas przyciskać do ściany, żądając ponadstandardowych, czy też gorszych niż mogliby wynegocjować warunków, ponieważ będą rozgrywać obydwa ośrodki. A pamiętajmy o tym, że te bazy, jeżeli w ogóle powstaną, najprawdopodobniej powstaną, będą utrzymywane za polskie pieniądze, z pieniędzy polskiego podatnika. W związku z tym im gorsze warunki wynegocjujemy, tym większe koszty finansowe będziemy ponosić, a takie dyskusje publiczne, jak mieliśmy dzisiaj do czynienia w wypowiedzi pana ministra Boguckiego, tylko osłabiają naszą kartę przetargową, po prostu.
1: Panie profesorze, to w takim razie, patrząc na stałą obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju, chcę też dopytać, jakie znaczenie strategiczne miałaby taka decyzja zarówno dla Polski, jak i dla całej wschodniej flanki NATO, jeśli by zapadła?
0: Znaczy, dla wschodniej flanki NATO niestety mniejsze, ponieważ musimy mieć świadomość, że założeniem polityki amerykańskiej, to bez względu na to, kto pełni funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo przywiązaliśmy się do przypisywania tej decyzji o wycofaniu komponentu amerykańskiego Donaldowi Trumpowi, a to także Biden prowadził takie dyskusje, będzie powodowało, że ten komponent musi zostać zastąpiony przez Europejczyków, co ma swoje i negatywne, i pozytywne konsekwencje. Natomiast w przypadku zbudowania tej bazy w Polsce jest to jednoznaczne takie pokazanie, że Polska jest strukturalnie ważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym prowadzenie działań o charakterze polityczno-militarnym, prowokacyjnym, skierowanym przeciwko Polsce ze strony Federacji Rosyjskiej, może być pośrednio traktowane jako działania skierowane przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych. To ewidentnie podnosi nasz poziom bezpieczeństwa. W związku z tym przekształcenie bazy rotacyjnej w bazę stałą jest to oczywiście duży sukces polityczny Polski i zwiększenie jego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, pozwolę sobie na taki bon mot, że baza rotacyjna ma to do siebie, że można delegować tam jednostki wojskowe i można je stamtąd zabrać. Natomiast stała baza to już jest rozmieszczenie jednostki na stałe dopiero i ewentualnie jej wycofanie musi być przedmiotem porozumienia międzypaństwowego.
1: A czy w obecnej sytuacji bezpieczeństwa Europy taka stała obecność wojsk amerykańskich jest bardziej symbolem politycznym, czy realnym wzmocnieniem zdolności odstraszania?
0: na dzisiaj bardziej symbolem politycznym, ponieważ

0: My jesteśmy na etapie radykalnego przeobrażenia się formuły zagrożeń. To znaczy baza, stała baza w tym wariancie, którym negocjujemy, to będzie dyslokacja jednostek wojsk lądowych. Natomiast my dzisiaj musimy przyzwyczaić się, że główne działania bojowe będą prowadzone środkami napadu powietrznego, czy to będą te sławetne drony, czy to będą rakiety. W związku z tym to pod względem militarnym my musimy i tak zbudować odporność obronną w przestrzeni powietrznej. Ale ten symbol polityczny w postaci tego, że na obszarze zaatakowanym czy poddanym jakiejś presji politycznej militarnej stacjonują wojska, mocarstwa, może spowodować, że mniejsze znaczenie, znaczy, że strona przeciwna musi się dosyć poważnie zastanowić nad faktem użycia czy sił zbrojnych. Taki przykład znamienny, proszę zwrócić uwagę na sytuację, bo pamiętajmy o tym, że my jeszcze graniczymy z Białorusią jako elementem tego Związku Rosji i Białorusi, jako sojuszu polityczno-militarnego. I proszę zwrócić uwagę, Białoruś na dzisiaj w kontekście ukraińskim dokonała bardzo poważnego wyłomu, jeżeli chodzi o tą współpracę militarną z Rosją, czyli pan prezydent Łukaszenka wyjechał z kraju na formalnie leczenie w terminie, w którym jakby miał być naciskany na to, aby wziąć udział, znaczy, żeby z terytorium Białorusi mogły być podejmowane działania skierowane wobec Ukrainy. I to jest taki sygnał też, który powinniśmy odebrać, że właśnie to stacjonowanie sił amerykańskich może spowodować, że partner Federacji Rosyjskiej leżący bezpośredni, graniczący bezpośrednio z nami, może na przykład nie chcieć z tego powodu podjąć działań wspierających politykę rosyjską. A wiadomo jest, że znaczna część tych sił, które mogą rażyć Polskę, właśnie będzie znajduje się na terenie Republiki Białorusi.
1: Jaka jest szansa, panie profesorze, że te decyzje w sprawie ewentualnej stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zostaną jednoznacznie podjęte podczas nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze?
0: Nie sądzę. Myślę, że to będą raczej deklaracje woli. Być może ogłoszony jakiś plan dojścia do tego porozumienia, ponieważ tak naprawdę to są bardzo poważne dyskusje o charakterze logistyczno-administracyjno-prawno-finansowym. Bo ponieważ po pierwsze my musimy wskazać to miejsce, te miejsca, gdzie może stacjonować ta baza. To musi być rozpoznane przez siły amerykańskie, zweryfikowane, czy spełniają one warunki, jakie postawią Amerykanie. Na jakich zasadach będą funkcjonować, jak będzie wyglądała kwestia deterytorialności tej bazy, bo pamiętajmy, że baza, jeżeli powstanie, ona będzie znajdowała się pod prawem amerykańskim, to znaczy na jej obszarze będzie obowiązywało prawo amerykańskie, a nie polskie. Jakie będą zasady finansowania czy funkcjonowania tej bazy, czyli jakie koszty będzie ponosić Polska, jakie Stany Zjednoczone. Tu zakładam, że Amerykanie będą jedynie finansować koszty pensji żołnierzy, którzy tu stacjonują, reszta będzie po stronie polskiej. I żeby podać taki przykład, dyskusja o bazie w Redzikowie, która była interesem amerykańskim, a nie polskim, trwały prawie 4 lata. Tutaj myślę, że będzie szybciej ze względu na interes, na cel polityczny, ale myślę, że przyjmijmy, że od podjęcia rozmów do uruchomienia czy przeniesienia żołnierzy do tej bazy to będzie 2-3 lata minimum.
1: A w jakiej roli my na ten szczyt w Ankarze jedziemy jako Polska? No bo z jednej strony wiemy o tym, że jesteśmy jednym z liderów wydatków na obronność w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale czy to oznacza, że automatycznie przekłada się to też na większy wpływ polityczny Polski wewnątrz NATO?
0: Na pewno tak. Jesteśmy w takiej nieformalnej piątce państw, które narzucają wizję funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast musimy jeszcze pamiętać o tej sytuacji ukraińskiej, która wpływa na naszą niekorzyść. To znaczy ja jestem, żeby było jasne, ja nie chcę, to nie chodzi o to, że mamy ten spór o upamiętnienie żołnierzy UPA, tylko że jest jakby w polityce ukraińskiej ciężar sojuszniczy został przełożony na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i Republikę Federalną Niemiec. Tam pan prezydent Zełenski ułożył swoje interesy, to nas na pewno osłabiło. Dobrze, że udało się w jakiejś formule premierowi Tuskowi przeciwdziałać.

0: przeciwdziałać tym faktom politycznym poprzez wymuszenie na państwach europejskich konieczność uzgadniania stanowisk z Polską. Natomiast my musimy sobie jasno powiedzieć, że nasza pozycja w NATO składa się z trzech elementów. Element numer jeden to jest nasz potencjał obronny i jego rozbudowa. Element numer dwa to są zdolności kooperacji politycznej z członkami NATO i element numer trzy uzyskania mądrej polityki bezpieczeństwa w postaci przekonania sojuszników, iż polskie interesy bezpieczeństwa powinny stać się integralną częścią systemu obronnego NATO, czyli strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Kolejna
0: I
1: rzecz, panie.
0: dopiero te trzy elementy nam tworzą pozycję państwa.
1: Kolejna rzecz, na którą chcemy tutaj stawiać nacisk podczas tego szczytu w Ankarze, to jest budowa wspólnej sieci rurociągów paliwowych dla sojuszu czy wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to może nie brzmi tak medialnie jak kwestia stałych amerykańskich baz w Polsce, ale czy to jest równie ważna rzecz dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: Zdecydowanie tak, bo proszę zwrócić uwagę, że staraniem poprzednich kilku rządów, bo to był długotrwały proces, udało się na przykład przekonać Sojusz Północnoatlantycki do stworzenia rozwiązań mówiących o bezpieczeństwie energetycznym dotyczącym zaopatrzenia w gaz ziemny. Następnie zbudowania jakichś elementów odporności energetycznej w postaci pierścieni energetycznych łączących kilka krajów. I to jest takie dopełnienie tej funkcji bezpieczeństwa energetycznego, które my troszeczkę bagatelizujemy w takim powszechnym społecznym odczuciu, ale ja proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Paliwa kopalniane zapewniają nam energię elektryczną. Czy dzisiaj nasze społeczeństwo wysoko rozwinięte europejskie jest w stanie przetrwać bez dostępu do energii elektrycznej? Czyli energia elektryczna jest jednym z najważniejszych elementów odporności państwa na ataki na atak zewnętrzny. W związku z tym budowa odporności energetycznej, a to jest jeden z elementów tej odporności energetycznej, wspólnego zasilania dostaw nośników energii powinno stanowić jeden z ważniejszych elementów w ogóle polityki bezpieczeństwa krajów rozwiniętych.
1: No tak, ale nie wszystkie państwa sojuszu ten pomysł dotyczący chociażby rurociągów popierają. I ja się zastanawiam, bo tu mówimy o Hiszpanii, Turcji, Francji. Czy takie różnice interesów są dziś największym wyzwaniem dla budowania wspólnej polityki bezpieczeństwa w ramach sojuszu?
0: Oczywiście, że tak, ale proszę pamiętać, że w kwestii gazowej także mieliśmy bardzo zróżnicowane poglądy nawet z naszym najbliższym partnerem geograficznym. Myślę tu o Republice Federalnej Niemiec, ale udało się. Na dzień dzisiejszy owszem, te państwa południowej flanki, one nie dostrzegają tego problemu, ponieważ ich systemy zaopatrzenia nie są atakowane, ponieważ w tym systemie dostaw Hiszpania, Włochy, południowa część Francji, Grecja, one są zaopatrywane poprzez dostawy albo z państw północnej Afryki, albo jeszcze nie zorientowały się, jak istotne znaczenie ma przerwanie dostaw z obszaru Zatoki Perskiej. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy dostrzegną to zagrożenie. Natomiast trzeba będzie z nimi zawrzeć sojusz. Ja myślę, jakąś ugodę w postaci następującej. My także bagatelizujemy to najpoważniejsze zagrożenie dla państw południowej flanki, czyli napływ migrantów z obszaru afrykańskiego. Też niechętnie chcemy podjąć działania mające na celu zablokowanie tego zjawiska.
1: Patrząc w przyszłość na ten szczyt w Ankarze, szczyt NATO i na samą agendę, która też będzie poruszana, czy możemy się po tym szczycie spodziewać konkretnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa, czy raczej politycznego sygnału odstraszania skierowanego do Rosji?
0: Musimy zmierzyć się z kwestią, i to jest najważniejszy element tego szczytu, z dyskusją o tym, jak siłami europejskimi w krótkim okresie czasu zastąpić oddziały amerykańskie siłami, które będą zdolne do realizacji czegoś, co nazywa się obrona,

0: czy też realizacja planów ewentualnościowych, czyli planów obronnych na wszystkich flankach NATO, czyli jak zastąpić Amerykanów i ten amerykański potencjał w istniejących już planach ewentualnościowych i jak te plany trzeba będzie dostosować do nowej sytuacji. To musi zostać w zasadzie wypracowane w trakcie szczytu w Ankarze ze względu na terminy wycofania sił amerykańskich, które zaproponował Hexet z Trumpem. Z tym, że to są kwestie niejawne i opinia publiczna najprawdopodobniej nie dowie się o tym, że te kwestie były może nie tyle poruszane, czy zostały rozwiązane, no bo nie można informować o czymś, co jest oficjalnie niejawne. Proszę pamiętać o tym, że myśmy się domagali gestu politycznego po wstąpieniu Polski do NATO przez prawie 8 lat ogłoszenia, że Sojusz Północnoatlantycki posiada plan obrony czy reakcji militarnej na atak na terytorium Polski, który został oficjalnie potwierdzony w 2010 roku dopiero. W związku z tym nie dziwmy się, że oficjalnie nie dowiemy się o tych decyzjach, no bo one są, tak jak powiedziałem, z założenia tajne.
1: To na koniec naszego spotkania. Gdyby miał pan wskazać jeden taki element, po którym będzie można ocenić, czy szczyty NATO w Ankarze to sukces, czy nie, to jaki to byłby element?
0: Zaproponowanie rozwiązań związanych z zharmonizowaniem procesu wycofywania się komponentu amerykańskiego z Europy z planem zastąpienia tego komponentu przez delegowane do tych zadań jednostki bojowe europejskich państw członkowskich. Czyli dowiemy się, jak ten harmonogram ma wyglądać. Kiedy, jakie jednostki amerykańskie będą wyjeżdżać i czy jakie państwa zdecydowały się delegować do tych zadań swoje jednostki, czy część swoich sił zbrojnych.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, politolog, Uniwersytet Gdański, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
1: I pytanie, czy temat bezpieczeństwa pojawi się również po godzinie 16 w Polskim Radiu 24, a kieruję je do Marii Furdyny, do Pawła Pawłowskiego, którzy są w naszym studiu. Witajcie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ależ oczywiście.
1: Zadowoleni, uśmiechnięci, bo tu właśnie, chłodno w studiu.
3: Tutaj jest naprawdę chłodno. Właśnie skarżyłam się Pawłowi przed wejściem tutaj do studia, że ja już mam dość tych upałów. Naprawdę już coraz gorzej i czekam na ochłodzenie. Paweł mówił, że będzie 17 stopni w nocy na
2: zimno
3: na,
2: w porównaniu na Amazonie, do tego, co...
1: To prawda. Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW dzisiaj na naszej antenie mówiła, że no po tych gwałtownych zjawiskach pogodowych, które teraz mają wystąpić, przychodzi ochłodzenie do 22 w ciągu dnia, nawet stopni, może nawet mniej będzie w kolejnym tygodniu, więc odetchniemy chyba od tych upałów. To dobra informacja.
3: No tego się trzymajmy. A co w polityce, może na początek Paweł?
2: No właśnie, ochłodzenie, które trwa już od dłuższego czasu na linii Warszawa-Kijów, bo dzisiaj ukraiński parlament przyjął przepisy o powstaniu Panteonu Narodowego, to będę oczywiście pytały dzisiaj polityków, ale także ocieplenie na relacji rząd-pałac prezydencki. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz miał spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, żeby dyskutować o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Na ten temat będę rozmawiał z Piotrem Strachem, który działa w Komisji Obrony Narodowej z Polski 2050 oraz z Agnieszką Wojciechowską van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
3: My na pewno będziemy kontynuować te tematy w debacie, ale ja oczywiście muszę o sporcie, bo po 17
1: koniecznie
3: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy. Dzisiaj w fantastycznym stylu pokonał w drugiej rundzie Austriaka Sebastiana Offnera. Oczywiście więcej po 17 w naszym takim secie sportowym, gdzie nie tylko mundial, ale także Wimbledon, więc ja się bardzo cieszę.
1: Wszyscy się cieszymy i kibicujemy naszym zawodnikom na Wimbledonie. Powiedziałbym, że kibicujemy naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata, ale
3: a wiesz, że ja zawsze, jak oczywiście na mundial, no to Polska, a jeżeli nie Polska, to Włochy. I co mam teraz robić?
2: Mieliśmy kibicować Szwecji, która dostała się za Polskę, no ale też już Szwecji nie ma.
1: Wiele będzie się działo po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Maria Furdyna, Paweł Pawłowski z Państwem zostają. Ja dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Dobrego, chłodnego dnia dla Państwa. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra. Dzień dobry. U nas na początek. Minister obrony zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki mają omówić m.in. kwestię stałej bazy dla amerykańskich wojsk w Polsce. O szczegóły tej sprawy zapytam naszą reporterkę. Ostateczna decyzja sądu jest niezbędna, by prokuratura rozpoczęła procedurę ekstradycyjną. Sąd zajmuje się zażaleniem prawników Zbigniewa Ziobry. Chodzi o areszt tymczasowy wobec polityka. W magazynie będzie też garść informacji sportowych. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Zbliżający się szczyt NATO w Ankarze i rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce to najważniejsze kwestie, jakie omawiają prezydent i szef MON. Rozmowa Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem trwa już godzinę, a my przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drączkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że rozmawiałaś z politykami o oczekiwaniach wobec tego spotkania. Powiedz, co usłyszałaś?
2: No, politycy bez względu na partyjną przynależność, na sprawę bezpieczeństwa Polski, na relacje ze Stanami Zjednoczonymi patrzą bardzo podobnie. O sojusz trzeba dbać i najlepiej jakby ten sojusz wzmacniać i naszą pozycję dzięki temu wzmacniać stałą bazą wojsk amerykańskich. I dlatego też, jak mówił mi przed spotkaniem prezydent, szef MON, minister Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta, trzeba współdziałać właśnie w tych sprawach.
3: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu, wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre. Proszę zauważyć, że prezydent w kwestii kierunku ze Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwa, obecności żołnierzy amerykańskich, stałej obecności, bazy, ma wciąż to samo zdanie od samego początku. To labilny w tych sprawach jest rząd, który albo nie ma zdania, albo udaje, że nie ma zdania, albo atakuje naszego sojusznika zza oceanu.
2: Wypomina przy okazji minister w Kancelarii Prezydenta rządowi, że ma na koncie bardzo konfrontacyjne wypowiedzi pod adresem przywódcy Stanów Zjednoczonych, ale tę piłeczkę odbija wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Ostrzega przed wewnętrznymi atakami akurat w tej sprawie, bo nasz przeciwnik, chociażby Federacja Rosyjska, wykorzysta to w 100%.
4: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo.

0: budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie, bo jest wielu ludzi na tym świecie, wiele państw, które chciałyby nas rozegrać, rząd i prezydenta, w sprawie właśnie wojsk amerykańskich.
1: Jeszcze jeden głos w tej sprawie, w tym temacie, czyli w temacie spotkania, które cały czas trwa i zapewne jeszcze kilkadziesiąt minut minister obrony zabawi na salonach przy krakowskim Przedmieściu. To jest głos byłego wiceszefa MSZ Andrzeja Szejny z Nowej Lewicy.
2: Takie spotkania jak dzisiejsze powinny być normą, a nie wielkim wydarzeniem politycznym, z którego musimy się wszyscy cieszyć. Współpraca między prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych, a ministrem obrony narodowej, który sprawuje bieżącą kontrolę nad siłami zbrojnymi. Ta współpraca jest dla dobra Polski konieczna i mam nadzieję, że obydwaj panowie, zachowując się jako mężowie stanu, omówią wszystkie szczegóły, przekażą sobie wszystkie informacje i omówią dalsze wspólne działanie.
1: Ja tylko przypomnę, że kilkanaście dni temu Pentagon pozytywnie odpowiedział na pismo polskiego rządu w sprawie gotowości do rozmów o stałej bazie USA w Polsce. To otworzyło niejako taki nowy rozdział w konsultacjach na ten temat. Obecnie trwa przegląd sił i środków, tak aby zaproponować Stanom Zjednoczonym dogodną lokalizację pod tę przyszłą bazę.
3: Od godziny trwa spotkanie prezydenta z szefem MON-u o oczekiwaniach w związku z rozmową. Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Sprzed Kancelarii Prezydenta przenosimy się teraz pod Sąd Okręgowy w Warszawie. Od 6 godzin trwa tam posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Rozpoznawane jest zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Niższej Instancji, który uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Dla prokuratury uprawomocnienie tego postanowienia jest niezbędne, by rozpocząć procedurę ekstradycyjną. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kiedy może zapaść decyzja sądu?
4: Niewykluczone, że stanie się to dopiero w poniedziałek. Kolejne terminy posiedzeń są wyznaczone na piątek i właśnie na poniedziałek. No i jeszcze nie zakończyło się to, które rozpoczęło się dzisiaj. Faktycznie, posiedzenie trwa od kilku godzin, no i obrona Zbigniewa Ziobry złożyła już 7 różnych wniosków. Wśród nich m.in. te w sprawie wyłączenia sędziów z tej sprawy. To dotyczy przewodniczącego składu orzekającego Adama Chocholaka oraz sędzi Anny Szymachy-Zwolińskiej. W przypadku tej drugiej adwokaci mówią o braku obiektywności, bo ta sędzia orzekała wcześniej w sprawie zażalenia na tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego. Jeden z adwokatów byłego ministra Zbigniewa Ziobry, Bartosz Lewandowski, mówił, że istnieje tutaj konflikt między tym, jak mogłaby orzekać, a jak orzekałaby teraz.
5: Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pani sędzia już oceniała ten materiał dowodowy, uznała, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu, że istnieją przesłanki tymczasowego aresztowania, a tym samym zgodnie z orzecznictwem dość konsekwentnym sądu, w tym Sądu Najwyższego, w tej sprawie zaistniały podstawy do jej wyłączenia.
4: Sąd na razie w żadnym z tych przypadków nie zdecydował o odroczeniu posiedzenia do momentu rozpatrzenia wniosków. Tutaj prawo mówi, że wniosek można rozpatrzeć nawet na kolejnym posiedzeniu. Obrona Zbigniewa Ziobry podtrzymuje swoje stanowisko, jeśli chodzi o byłego ministra, czyli że ten areszt ich zdaniem jest bezzasadny. Podkreślał to właśnie Bartosz Lewandowski.
5: Ten areszt jest niecelowy, bo pan minister Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą, jak rozumiem, która byłaby pozbawiona w tej sprawie wolności. Postępowanie dotyczące osób, które mają zarzuty wspólnie i w porozumieniu, już się toczy, ale przede wszystkim w kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o prawdopodobieniu czynów zabronionych i to jest przede wszystkim kwestia.
4: Innego zdania są śledczy. Prokurator Piotr Woźniak twierdzi, że te przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztu są ciągle aktualne.
6: Od dnia dzisiejszego przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały, nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam. Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy, ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
4: I faktycznie zdaniem prokuratury to uprawomocnienie postanowienia jest niezbędne, by rozpocząć procedurę ekstradycyjną. No i tutaj opierają się tak naprawdę na podstawie postępowań amerykańskich sądów, które, mówiąc wprost, często gdy jest sytuacja, w której wyrok nie jest prawomocny, no to nie rozpatrują pozytywnie spraw. Jednak nawet jeśli dla prokuratury okaże się postępowanie pozytywnie dla nich prowadzone, to według ekspertów to postanowienie, to sprowadzenie tak naprawdę Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski może zająć nawet kilka lat, bo obrona może składać jeszcze różne wnioski, a amerykańskie sądy

0: mogą po prostu je bardzo długo rozpatrywać, dlatego tutaj mowa o nawet kilku latach, jeśli chodzi o procedurę ekstradycyjną. Śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw. Najcięższy zarzut dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Sprawa aresztu dla Zbigniewa Ziobry wciąż nierozstrzygnięta. Dzisiejsze posiedzenie sądu relacjonowała Dagmara Kędzior. Dziękuję. Od dziś firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami nie mogą działać bez unijnej autoryzacji. W Polsce jej uzyskanie będzie jednak niemożliwe. Powód? Ustawa, która dotyczyła uregulowania tego rynku, nie weszła w życie. Trzykrotnie zawetował ją prezydent. W Sejmie politycy wzajemnie obwiniają się o brak przepisów, a więcej o tym Michał Fabisiak.
2: Rządzący uważają, że za brak ustawy o kryptoaktywach odpowiada prawicowa opozycja oraz prezydent.
3: Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto.
2: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z PiS odpowiada, że winny jest rząd.
4: Forsował trzy razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
2: A Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że właśnie spełnia się marzenie prezesa PiS.
5: Mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce.
2: Oby nie okazało się ono koszmarem klientów. Bez ustawy nad działalnością firm nadzoru nie sprawuje polski KNF. W przypadku problemów klienci muszą więc prosić o pomoc jego odpowiednika w kraju, gdzie firma uzyskała licencję. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Negocjacje w sprawie wypracowania kompromisowej wersji ustawy prowadzi z prezydentem Polska 2050. Sejm nie powiedział jeszcze jednak ostatniego słowa w sprawie ostatniego prezydenckiego weta. Będzie trzecia próba jego odrzucenia. Sejmowa Komisja Finansów opowiedziała się za ponownym uchwaleniem tych przepisów, a uporu w tej sprawie nie rozumie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Idą na ścianę, żeby rozpoznawać trzeci raz weto prezydenta, które jest dokładnie takie samo jak za pierwszym, drugim razem. Przecież to jest niepoważne, to jest antydemokratyczne. No przegrali jedno głosowanie, przegrali drugie głosowanie. No tak to już jest w naszym ustroju, że oczywiście prezydent ma prawo weta, oczywiście parlament ma prawo odpowiednią kwalifikowaną większością odrzucić to weto, tylko dwa razy nie odrzucili tego weta.
1: Ustawa, którą zawetował prezydent, była bardzo dobrze przepracowana w Sejmie, mówi szef Komisji Finansów Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej.
7: Na stole mieliśmy wiele różnych propozycji, dokonywaliśmy ich oceny merytorycznej, wypluliśmy, mówiąc kolokwialnie, ustawę, która jest z mojego punktu widzenia dobrym kompromisem. Dobrym, bo wprowadzającym nadzór nad tym rynkiem i dając no niepełne gwarancje, ale jednak poczucie bezpieczeństwa i tego, że ktoś czuwa nad tym, co się dzieje na rynku finansowym.
1: Przypomnijmy, od dziś w całej Unii Europejskiej obowiązują regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów.
8: Sumę wydarzeń.
1: W magazynie wracamy do coraz bardziej napiętych relacji polsko-ukraińskich. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła budowę Panteonu Narodowego, wnioskował o to prezydent Zełenski. W ten sposób Kijów chce uhonorować Ukraińców, którzy kiedykolwiek walczyli o niepodległość państwa i suwerenność narodu. W Panteonie mają zostać umieszczone nazwiska ukraińskich przywódców państwa, ale również dowódców m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia jest odpowiedzialna za rzeź Wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Tematem zajmuje się Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: W jakim kierunku zmierzają stosunki Kijów-Warszawa?
9: No na razie jesteśmy na rozdrożu, tak mówi większość komentatorów po stronie polskiej i ukraińskiej. Do poparcia ustawy o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Jak mówił, jest to historyczna decyzja o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swoje ostatnie schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki ukraińskiego państwa i narodu. Decyzja ta, jak państwo wiedzą, wzbudza kontrowersje w Polsce w związku z formacjami i osobami, które są odpowiedzialne za zbrodnię wołyńską. Dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, dr Łukasz Adamski, pytany o motywy działania Wołodymyra Zełenskiego, odpowiada tak.
10: Ta hipoteza podstawowa mówi, że Zełenski ignoruje polskie oczekiwania, jeśli chodzi o ukraińską politykę pamięci, czyli niedopuszczalność do państwowej heroizacji postaci, formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo wołyńskie i za współpracę z III Rzeszą. To nie znaczy, że chce celowo zaogniać, ale po prostu ignoruje, rozumiejąc, że Polska

0: przypuszczalnie będzie protestować, ale w tym momencie wydaje mu się, że będzie można przejść nad nimi do porządku dziennego.
1: Zełenski widzi, jakie są nastroje w Polsce, rozumie, że jest narodowy konsensus w sprawie tego, czym była rzeź wołyńska i w sprawie niedopuszczalności zestawiania jak równy z równym UPA z Armią Krajową, stwierdził dr Łukasz Adamski. Zdaniem polskiego eksperta Wołodymyr Zełenski mógł nawet dopuścić, że sprowokowanie jakiejś awantury będzie mu się opłacało z powodów wewnątrzpolitycznych.
0: Bo to umożliwi mu pewnego rodzaju pozyskanie głosów ukraińskich patriotów, nacjonalistów, być może części wojskowych. Przecież przed Ukrainą stoją teraz trudne negocjacje o rozejmie z Rosją. Nie wiadomo, czy proces integracji europejskiej będzie przebiegał w takim tempie, jak to obiecywał Zełenski swoim wyborcom. Jeśli będą jakieś przejawy niechęci wobec Ukraińców, to będzie można wykorzystać w kampanii, która przedstawi Polskę jako kraj Ukrainie nieprzyjazny. Być może część ukraińskich uchodźców postanowi wtedy na Ukrainę wrócić. To są te kalkulacje Zełenskiego.
1: To nie jest jedyny punkt sporny w relacjach z Ukrainą. Polska wstrzymała przekazanie ukraińskiej armii myśliwców MiG-29. Jak powiedział w programie Polsat News szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Ukraina nie dostanie migów, bo Polska nie dostała technologii dronowych. Zdaniem eksperta lotniczego ze Skrzydlatej Polski Bartosza Głowackiego, Ukraina potrzebuje każdego dodatkowego samolotu.
2: Tak, oczywiście potrzebują ich bardzo. Dla nich każdy samolot bojowy jest na wagę złota, nawet na wagę krwi, więc Ukraińcy chętnie przyjęliby nie tylko nasze MiG-29, ale myślę też, że szwedzkie Gripeny, F-16, które jeszcze gdzieś zostały w Europie.
1: Bartosz Głowacki o tym, czy Polska potrzebuje ukraińskich dronów, odpowiada tak.
2: Może niekoniecznie, ponieważ na pewno przydadzą nam się doświadczenia, jakie Ukraińcy mają w stosowaniu bezzałogowców, większych i mniejszych, na terenie swojego kraju podczas trwającego już od kilku lat konfliktu. Mamy doskonałego producenta bezzałogowców, grupę WB, która sprzedaje swoje produkty na Ukrainie, która naprawdę ma światowej klasy rozwiązania.
1: I część ekspertów po stronie ukraińskiej i polskiej zwraca uwagę, że nawet jeśli Polacy nie potrzebują technologii dronowych, a Ukraińcy nie potrzebują polskich migów i jeśli ten spór historyczno-polityczny między Warszawą a Kijowem będzie się przedłużał, to i tak Ukraińcy powinni brać pod uwagę, że ważne zdanie będzie miała Polska w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską i zawsze może powiedzieć w niektórych aspektach porozumienia między Brukselą a Kijowem nie.
3: Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski. Dziękuję. 12 polskich turystów zostało rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Na szczęście ich obrażenia są niewielkie, a więcej o tym w relacji Jana Oleńskiego.
4: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: Na okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. W magazynie Bliski Wschód Iran deklaruje gotowość do przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie ruchem w ciśnienie Ormus i zapowiada współpracę z Omanem w sprawach bezpieczeństwa żeglugi. Oświadczenie pojawiło się w czasie pośrednich rozmów Iranu i Stanów Zjednoczonych w Katarze, gdzie jednym z tematów jest sytuacja w strategicznej cieśninie. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghej powiedział, że podstawą działań jest porozumienie zawarte z Omanem. Propozycja dotycząca ciśniny Ormus jest bardzo jasna. Artykuł 5 porozumienia określa odpowiedzialność Islamskiej Republiki Iranu. Nasze obowiązki są jasno określone. Prowadzimy rozmowę z Omanem, uzgodniliśmy kwestie dotyczące spraw morskich i chcemy teraz wdrożyć te ustalenia. Przez cieśninę Ormus transportowana jest znaczna część światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Chiny będą zacieśniać współpracę z Białorusią. To deklaracje, które padły podczas niedawnej wizyty Aleksandra Łukaszenki w Pekinie. Niektóre z nich odbierane są także jako próby zapewnienia Łukaszence politycznego parasola w przypadku żądań Moskwy związanych z agresją przeciwko Ukrainie. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
5: Choć wizyta Łukaszenki

0: w Pekinie nie przyniosła konkretów dotyczących współpracy gospodarczej, to szczególnie akcentowany jest jej polityczny wymiar. Będący tubą władz dziennik Global Times zwraca uwagę, że Chiny oferują Białorusi własne drogi rozwoju przeciwstawne wobec zachodnich. Te Global Times nazywa opresyjnymi. Łukaszenko przyjechał do Pekinu po rozmowach z Putinem w Moskwie kilka dni po tym, jak Białoruś wyłączyła urządzenia do wzmacniania sygnału rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. Podczas spotkania z Xi Jinpingiem padły słowa o tym, że Chiny wspierają niezależność terytorialną Białorusi. Takie stwierdzenie, które znajduje się w większości relacji chińskich mediów, może zaświadczyć o szukaniu przez Mińsk wsparcia w Pekinie na wypadek nacisków dotyczących większego zaangażowania w rosyjską wojnę. To była 17. wizyta Łukaszenki w Chinach. Białoruś eksportuje do Chin głównie nawozy sztuczne i produkty rolno-spożywcze. Podobnie jak Rosja, z roku na rok coraz bardziej uzależnia się jednak od importu z Chin. Łukaszenko stara się jednak w ten sposób zmniejszać uzależnienie białoruskiej gospodarki od Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Przenosimy się na Słowację. Bratysława przejmuje roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Po okresie zastoju szanse na ożywienie formatu przyniosły zmiany polityczne na Węgrzech i odbudowa współpracy na linii Warszawa-Budapeszt. Więcej o tym Wojciech Stopa.
2: Wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej, wypracowanie wspólnego stanowiska wobec nowego unijnego budżetu oraz praktyczna współpraca na szczeblu ministerstw. To główne założenia słowackiej prezydencji. Premier Robert Fico zapowiedział, że będzie zabiegał o działania Brukseli na rzecz obniżenia cen energii. Wśród obszarów współpracy wymienił również obronność i przemysł zbrojeniowy, walkę z nielegalną migracją oraz transport. Szef słowackiego rządu chce organizować spotkania w formule V4+, zapraszając państwa spoza Grupy Wyszehradzkiej. Pierwsza mogłaby być Irlandia, która obejmuje właśnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Szczegółowy program i priorytety przewodnictwa w V4 przedstawi jeszcze dziś szef słowackiej dyplomacji. Wieczorem na zamku w Bratysławie z udziałem najwyższych przedstawicieli słowackich władz odbędzie się koncert inauguracyjny. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: W informacjach Węgry i gorzkie pożegnanie Urzędu Ochrony Suwerenności. Po tym jak parlament przegłosował zamknięcie instytucji, urząd opublikował ponad 30 zdjęć swoich biur w Budapeszcie. W poście napisano, że w ten sposób oszczędzono premierowi konieczności chodzenia po budynku w upale. Więcej w relacji Piotra Piętki.
3: Wpis, który dalece odbiega od poprawności, jaką powinni się cechować urzędnicy państwowi, nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce tuż po zaprzysiężeniu rządu Petera Modziora. Poszedł on wtedy do Pałacu Karmelitów, który był siedzibą poprzedniego szefa rządu Viktora Orbana. W transmisji na żywo pokazał luksusy, w jakich urzędował premier. Można też było zobaczyć siedzibę ministra odpowiedzialnego za służby specjalne. Opublikowane zdjęcia zlikwidowanego urzędu przedstawiają biura, korytarze, a pracownicy biurowi zrobili nawet zdjęcia w toalecie. Co ciekawe, post dotyczy tylko jednej z siedzib urzędu. Nie pokazano budynku, który budzi najwięcej kontrowersji, bo wynajmowano go za ogromne pieniądze. Willa pokazana na zdjęciach służyła jedynie w celach reprezentacyjnych. Szef instytucji Tomasz Lanci w pożegnalnym poście po decyzji o likwidacji urzędu napisał: Boże, chroń Węgry. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Nowa parlamentarna większość zamknęła instytucję, bo służyła ona do kompromitowania przeciwników politycznych Fideszu i organizacji broniących praw obywatelskich pod pretekstem ochrony suwerenności Węgier.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W magazynie pozostałe tematy krajowe. Prawie 120 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości ujawnione w audycie Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy on wydatkowania pieniędzy w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Urzędnicy wykryli, że z publicznych pieniędzy kupowano m.in. wycieczki czy spłacano kredyty. Sprawa jest już w prokuraturze. Krzysztof Kuczyński.
5: W ramach przeprowadzonego audytu skontrolowano 167 podmiotów, gdzie wykryto liczne nieprawidłowości, mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.
6: W tym m.in. naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie zgodnie z przeznaczeniem.
5: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
6: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych.
5: KAS nie wyklucza, że w toku dalszych ustaleń mogą zostać złożone kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

0: masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku zwołano sztab kryzysowy. Ryby zaczęły masowo ginąć po spuszczeniu wody ze zbiornika. Było to konieczne w związku z remontem zapory prowadzonym przez spółkę Tauron Ekoenergia. Pierwsze badania wskazują na pogorszenie jakości wody, dlatego służby rozważają wydanie zaleceń na mieszkańców. Starosta lwówecka Małgorzata Szczepańska poinformowała, że inspektorzy badają wodę, a mieszkańcy mogą zostać ostrzeżeni przed przebywaniem w pobliżu rzeki i jeziora.
1: WIOŚ prowadzi badania jakości wody w różnych odcinkach i już mamy takie wstępne wyniki, które nam mówią ewidentnie o pogorszeniu się jakości wody. Też rozważamy taką sytuację, że i przebywanie w okolicy może mieć szkodliwe znaczenie. Czekamy na wyniki badań. Inspektorzy pobrali te próbki, także czekamy. To jest jakiś proces, który musi potrwać parę dni. Nie możemy tego przyspieszyć.
0: Nie ma zagrożenia dla wody pitnej, ale mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, informuje powiatowy inspektor sanitarny. Starostwo zaapelowało do Tauron Ekoenergii o natychmiastowe zintensyfikowanie odławiania śniętych ryb. Kierowcy tankują już bez osłon pakietu ceny paliw niżej. Po północy stawki na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znów obowiązuje 23% VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu powróciła też akcyza. Jak na zmianę ceny na stacjach zareagowali kierowcy? O to w Poznaniu pytał Maciej Szafer.
2: Mocno poszło w górę czy nie, jak tak pan patrzy?
3: No trochę poszło. Wczoraj złotóweczkę mniej. Na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
4: Szoku doznam, że to dzisiaj.
5: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
0: Wygaszenie rządowego programu CPN oznacza powrót do rynkowej metody kształtowania cen paliw. W pogodzie wciąż niespokojnie. Do wieczora mogą występować gwałtowne burze, przestrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
6: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia.
0: Cały czas obowiązują też ostrzeżenia dla południowo-wschodniej części kraju w związku z upałem.
6: Tam temperatura powyżej 30 stopni, a na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie powyżej 34, nawet do 37 stopni. Stąd właśnie w tamtym rejonie tak intensywne burze i to właśnie dla województwa podkarpackiego, lubelskiego spodziewamy się szczególnie burz niosących ten ulewny deszcz, mogący powodować lokalnie podtopienia czy nawet zalania.
0: Ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: I na koniec garść informacji z trawiastych kortów Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Następnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul, 25. zawodnik światowego rankingu. Z kolei Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie debla. Polak i Brytyjczyk ulegli szwajcarsko-amerykańskiej parze Jacob Paul, Ryan Sagerman 4-6, 4-6. Zieliński nie ukrywa, że martwi go nie tylko porażka, ale nawet bardziej nadchodzące niekorzystne zmiany dla deblistów.
8: Zdrowie jest w porządku, przywitanie z Wimbledonem mniej w porządku, ale na starcie chciałem zaznaczyć, że głównie w głowie mam teraz nie tą porażkę dzisiejszą, tylko niepokojące wieści, jakie nadchodzą ze strony ATP i zmiany nadchodzące w następnych latach na 2028 rok, gdzie bardzo mocno będą obcinane miejsca dla deblistów, będą bardzo mocno obcinane prize money i będzie bardzo limitowana ilość miejsc, jaka będzie dla nas zostawiona, więc to są głównie niepokojące wieści, jakie aktualnie mam w głowie i cały świat tenisowy gdzieś tam z tyłu. Nie są to żadne potwierdzone jeszcze informacje, ale za kulisami już są pierwsze uściski dłoni potwierdzenia tych zmian.
0: Mówił Jan Zieliński. Z kolei jutro Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Będzie to mecz w ramach drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po meczu pierwszej rundy z Amerykanką Taylor Townsend Polka mówi, że wciąż ma sporo do zrobienia.
9: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń.

0: zdarzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no, łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
1: Również jutro zagra Kamil Majchrzak. Polak w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Zwajdą. Przedwczoraj Majchrzak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Za polską ekipę trzymamy kciuki. Anglia znów żyje mundialem. Za półtorej godziny reprezentacja Tomasa Tuchela zagra z Demokratyczną Republiką Konga o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Spotkanie odbędzie się w Atlancie, ale emocje od rana czuć także na wyspach, w pubach, mediach i wśród kibiców, którzy planują popołudnie przed telewizorami.
2: Dla Anglików to idealna godzina na piłkarski rytuał. Część kibiców skończy pracę wcześniej, inni będą śledzić mecz w biurach, a puby szykują transmisję na dużych ekranach. Na ulicach widać flagi Świętego Jerzego, a brytyjskie media od rana odliczają godziny do pierwszego gwizdka. To już faza pucharowa, więc miejsca na błąd nie ma. Anglia jest faworytem, ale dziennikarze przypominają, że Demokratyczna Republika Konga nie ma nic do stracenia. Dla tej drużyny sam awans do tej części turnieju jest historycznym sukcesem. Na wyspach wraca więc dobrze znany mundialowy nastrój, dużo nadziei, trochę nerwów i pytanie, czy tym razem angielska drużyna naprawdę pójdzie dalej. Jeśli wygra, euforia znów wypełni puby od Londynu po Manchester. Jeśli nie, poranek po meczu będzie dla Brytyjczyków wyjątkowo gorzki. Na razie jednak kibice wierzą, że wieczorem znów będzie można zaśpiewać. Futbol wraca do domu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że jeszcze dziś o 22:00 Belgia zagra z Senegalem. Będzie to mecz o 1/8 finału. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Damian Szpyra, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
8: Jest 16:31.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Środa, 1 lipca, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. A środa to kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Najcieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam alerty trzeciego najwyższego stopnia. Na termometrach nawet 36-37 stopni. Uwaga także na burze. Te mogą się pojawić w centralnej, wschodniej i południowej w Polsce. W nich może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. A porywy wiatru mogą sięgać 90 km na godzinę. Te najgroźniejsze mogą pojawić się w południowych powiatach Małopolski i Śląska oraz na Suwalszczyźnie. Właśnie w tych regionach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia. Tylko wczoraj strażacy interweniowali prawie 1000 razy, usuwali powalone drzewa i gałęzie, wypompowywali wodę z zalanych piwnic, a także zabezpieczali dachy uszkodzonych budynków przez silny wiatr. Proszę na siebie uważać i słuchać się poleceń służb, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alert do mieszkańców tych terenów, w których może grzmieć i padać. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na politykę. Paweł Pawłowski, jego gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Wszystko się zgadza. A moim gościem jest Piotr

0: Strach, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prezydent ma spotkać się, albo już spotka się z ministrem obrony narodowej w sprawie obecności, stałej obecności amerykańskiej w Polsce. Oczywiście mowa tu o amerykańskich wojskach i ewentualnie tej drugiej stałej bazie w Polsce. Raduje się pana serce, kiedy rząd i prezydent mówią jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa Polski?
1: Tak.

0: lokowane w polskim przemyśle, w polskich firmach, ale niestety nie udało się do końca tych pieniędzy przeznaczyć chociażby na infrastrukturę związaną z drogami, czy też służbami w ramach pakietu MSW. No mam nadzieję, że tutaj jednak ta realizacja tych programów będzie ukończona, ale no niestety nie z tych programów SAFE.
1: Amerykanie oczywiście może niekoniecznie się z tego cieszą, ponieważ to nie jest korzystne dla ich biznesu, bo to jest biznes europejski, biznes polski. Natomiast właśnie skoro o Amerykanach, jak mają się te nasze starania o amerykańską obecność stałą do tej amerykańskiej strategii wychodzenia z Europy?
0: No ta strategia wychodzenia Amerykanów z Europy jest bardziej skomplikowana, bo tutaj Europa nie jest jakby monolitem w przypadku Amerykanów. Oni rzeczywiście bardziej chcą tą Europę, moim zdaniem, podzielić właśnie, żeby ta Europa wschodnia była bardziej przyjazna biznesowi i interesom amerykańskim, a ta Europa zachodnia została jakby tak zepchnięta troszeczkę na drugi plan. Więc to jest raczej taka strategia amerykańska, ale niewątpliwie w Ameryce też się dużo zmienia i w zależności od tego, jaki prezydent akurat zasiada w Białym Domu, to tam sytuacja się zmienia. Pamiętamy Joe Bidena, który zupełnie inne podejście, bardziej serdeczne miał do Europy, a teraz mamy politykę Donalda Trumpa, który jest bardziej nastawiony na robienie interesów, czyli taki bardziej przedsiębiorczy rys prowadzenia polityki międzynarodowej. My musimy się w tym znaleźć, bo jesteśmy państwem średnim, państwem narażonym na jednak tą łapę wielkiego niedźwiedzia, który jest na wschodzie, więc rzeczywiście ta współpraca z Amerykanami dla nas jest konieczna, ponieważ ten parasol amerykańskiej armii, amerykańskiej chociażby potencjalnej obrony tych krajów tutaj regionu jest dla nas bardzo potrzebny.
1: Tylko ja się zastanawiam, czy my możemy rzeczywiście, mówiąc wprost, liczyć na tę stałą bazę amerykańską w Polsce, czy będziemy jednak zwodzeni, bo obietnica jest zawsze wygodnym elementem nacisku, tak samo jak wygodnym elementem nacisku są groźby o tym, że można wycofać kolejnych żołnierzy z flanki wschodniej.
0: Nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa polisa. Przede wszystkim powinniśmy dbać sami o nasze bezpieczeństwo i dlatego idziemy w różnych kierunkach, korzystamy, czy gramy na różnych fortepianach. Czy program SAFE jest tym fortepianem europejskim, a Europa ma pieniądze i to jest jej niewątpliwy atut, czy też współpracuje z Amerykanami na różnych aspektach, chociażby kupując sprzęt, bo to, że my nastawiamy się na, uwaga, kupno sprzętu w Polsce, tyle że za europejskie pieniądze z kredytu, w sensie, no my go spłacimy, ale na początek je dostaniemy, więc to pokazuje, że potrafimy zarówno korzystać z potencjału Europy, jak i kupować najnowocześniejszy amerykański sprzęt. Czy to będzie kwestia samolotów wielozadaniowych F-35, czy kwestia Apache'ów, czy kwestia Patriotów. Naprawdę można i Polska potrafi grać na dwóch fortepianach. Nie ma takiej sytuacji, którą próbują nam wmówić różni politycy, że musimy się na coś zdecydować. Nie, my musimy się zdecydować na Polskę, ale aby dbać o jej bezpieczeństwo, możemy zarówno korzystać z potencjału europejskiego, jak i amerykańskiego.
1: Czyli ta stała baza ma też w jakikolwiek sposób uczestniczyć, zapewniać nam bezpieczeństwo.
0: Oczywiście, to jest sytuacja,
1: tylko nie spychamy tego na barki Amerykanów, rozumiem, bo mam wrażenie, że spychanie tego na barki na Amerykanów, licząc na to, że Amerykanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego nas obronią, jest pewnego rodzaju naiwnością.
0: Dlatego te interesy amerykańskie muszą tutaj być pogłębione. Baza amerykańskich wojsk, stała baza, gdzie będą też rodziny amerykańskich żołnierzy, to jest jeden z elementów. Oprócz tego mamy przecież wielkie inwestycje amerykańskie, chociażby w elektrownię atomową na Pomorzu Westinghouse, czy też w ogóle zakupy właśnie sprzętu, a co się z tym łączy, także pewien rodzaj współpracy później, czyli zakupy zarówno artylerii tej rakietowej, czy kwestia opelotki, czy kwestia czołgów Abrams, czy wozów bojowych, które były ostatnio wzięte. My w tym momencie wiążemy nasz przemysł, interesy amerykańskie, czysto gospodarczo-ekonomiczne z polskimi i przez to jakby pogłębiamy tą współpracę, sprawiamy, że pod każdym względem Amerykanom będzie się opłacało tutaj interweniować.
1: Tylko czy nam się będzie to opłacało, bo kiedy wychodzi minister obrony narodowej podczas prezentacji F-35 w bazie w Łasku i zastanawia się nad tym, że zamiast 32 myśliwców może kupimy 64, to my od razu tracimy pozycję negocjacyjną. Jak mamy negocjować dobre offsety, kiedy Amerykanie już wiedzą, że i tak od nich te maszyny kupimy?
0: Ale to
1: nie
0: akurat
1: mamy pozycji negocjacyjnej.
0: No, trudno mówić o pozycji negocjacyjnej, komercyjnej, kiedy tak naprawdę cały świat kupuje wszystkie piątki. Nie ma lepszego samolotu póki co tej najnowocześniejszej generacji. Tutaj można rzeczywiście czarować, że jest jakaś, no ale to jest jedyny produkt tego rodzaju, który jest rzeczywiście, który potrafi przesaturować
1: rosyjską. Ale jakbyśmy powiedzieli, że mamy na myśli na przykład szwedzkie Gripeny, no to już lepsza jest to nasza pozycja negocjacyjna, bo Amerykanie nie mieliby tej pewności,
0: tak,
1: że my
0: tylko, że Gripeny nie mają tych zdolności.

0: F-35. To jest jednak różnica klasy, jeśli chodzi o samoloty. I rzeczywiście można kupić samoloty klasy F-16.
1: Nie trzeba kupować, wystarczy negocjować, wystarczy dawać niepewność.
0: Ja mam nadzieję, że jeśli chodzi o naszą pozycję negocjacyjną, będzie dużo lepsza niż to, co było negocjowane w poprzednich rządach, kiedy rzeczywiście raz, że kredyty były dwukrotnie wyższe niż obecnie z sejfu. Dwa, były kupowane często pojazdy, czy też samoloty, chociażby w Korei Południowej, bez właściwego uzbrojenia, tak jak F-15, więc jakby te F-50, przepraszam, to pokazuje, że rzeczywiście nie ma sytuacji czystej, bo F-35 jest wyjątkowym samolotem i no nie ma odpowiednika, ale mimo wszystko można negocjować lepiej i ja jestem przekonany, że nasz rząd pokazał, że chociażby w przykład programu SAFE da się negocjować lepiej niż krytycy mówią.
1: Mam nadzieję, że trwają zaawansowane negocjacje w sprawie tych amerykańskich baz w Polsce, amerykańskiej właściwie jednej bazy w Polsce, tej drugiej, kolejnej i zastanawiam się, gdzie ona może być zlokalizowana, bo plotki oczywiście pojawiają się, ale czy wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wie już, gdzie rzeczywiście ta baza może powstać?
0: Na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji Obrony, ale Komisji Niejawnej, były na ten temat dyskusje, więc to niestety nie mogę więcej powiedzieć.
1: Zachodnia Polska.
0: Nie mogę więcej powiedzieć.
1: Dlaczego Amerykanie nie chcą na wschodzie Polski ulokować tej bazy?
0: No, panie redaktorze, tak naprawdę to jest decyzja w dużej mierze też związana z logistyką, bo pamiętajmy, że pewne ciągi komunikacyjne, czy to dotyczące ropy, czy dostaw, jednak sięgają choć nawet do Niemiec. Tak? My też potrzebujemy logistyki przez terytorium Federacji Niemieckiej. Tam te landy funkcjonują w sposób trudny do organizacji, więc tak naprawdę to ma też związek i z logistyką, ze sprawnością, więc to, gdzie ta lokalizacja ostatecznie będzie zależało zarówno po stronie amerykańskiej, jak i polskiej, bo my też, umówmy się, są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy będą się po prostu w tym momencie pojawiać w naszych granicach, więc nie wiem, czy to będzie wyglądało jako jakieś miasteczka, czy to będzie kwestia integracji przy jakichś bazach. To jest duży i bardzo kosztowny proces. Wiemy to, jak to wygląda na Zachodzie, że to są całe miasta, które powstają, bo to są rodziny, uczelnie, to jest zabezpieczenie w infrastrukturę, naprawdę wielkie inwestycje, ale to jest inwestycja, ponieważ bezpieczeństwo sprawia, że inwestorzy szybciej do nas przyjdą. Jeśli będą pewni, że stacjonują to wojska amerykańskie, prędzej ulokują się tu u nas fabryki, prędzej zainwestują tutaj swoje pieniądze kraje z całego świata, bo będą wiedzieli, że to jest ten punkt, który jest rzeczywiście zabezpieczony między innymi przez Amerykanów.
1: Temat rzeka, moglibyśmy poświęcić mu całą rozmowę, ale są kolejne tematy. Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają znaleźć się w nim, to jest cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Ja przypomnę, że prezydent Wołodymyr Zełenski mówił niedawno, nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Co ta decyzja o Panteonie Narodowym oznacza dla Polski?
0: Przede wszystkim to pokazuje słabość Ukrainy, tak? Oni w tym momencie przechodzą tak duży kryzys związany z tym wieloletnim wysiłkiem wojennym, tymi stratami, tą wielką emigracją. No to jest katastrofa i także stratami terytorialnymi. To jest katastrofa dla tego państwa. Ono w tym momencie w zasadzie funkcjonuje na kroplówce europejskiej, na sprzęcie, który i w ogóle cały budżet jest utrzymywany przez zachodnich partnerów. To pokazuje już tę słabość, to wykończenie tego narodu, który próbuje się jednoczyć wokół flagi i rzeczywiście to uderzenie w te ultranacjonalistyczne tony pokazują słabość. No i teraz jest pytanie, czy my potraktujemy Ukrainę jako państwo właśnie słabe, które jest w rozkładzie i będziemy jeszcze bardziej ją dociskać. No ja słyszałem ostatnio propozycje polityków Konfederacji, którzy mówią o tym, żeby zamykać jesionkę, żeby wprowadzać de facto sankcje na Ukrainę. Zamiast wprowadzać sankcje na Rosję, oni próbują wprowadzić sankcje na Ukrainę, żeby odciąć jesionkę, odciąć dopłaty, wyrugować ukraińskich obywateli z powrotem na Ukrainę i tak dalej.
1: Na razie Ukraińcy rugują nasze firmy z kontraktów w Lwowie.
0: No i to pokazuje słabość tego państwa, jego całkowity rozkład.
1: Nie chcą nam przekazać technologii drogowych.
0: My nie powinniśmy traktować Ukrainy jako państwa podobnego do Polski, bo jest taka psychologiczna tendencja do myślenia o tym, że inni myślą tak jak my, bo my uważamy, że to jest jakby coś naturalnego, taki rodzaj empatii. To jest państwo, które jest państwem w pewnym sensie, takim nazwijmy to gospodarczym, trochę też jednak ekonomicznie i społecznie upadłym, bo tam jest rzeczywiście i korupcja, tam jest w tym momencie drenaż, tam jest ucieczka ludzi, tam jest bieda, tam jest, nawet prądu nie mają ci ludzie, więc naprawdę traktowanie i porównywanie Ukrainy po 5 latach walki, po milionowych jakby stratach, gdzie na tym froncie cały czas ten milion ludzi operuje, gdzie są tysiące osób niepełnosprawnych, wielkie problemy z PTSD i tak dalej. I w tym momencie porównywanie

0: Ukrainy i ich mentalu, ich stanu takiego społecznego do bogatej, bezpiecznej, sytej i kłótliwej, można powiedzieć, naszej sceny politycznej, jest zupełnie czymś innym. Oni są tak jak tonący, chwytający się brzytwy. I dlatego ja w tym momencie mogę zaapelować, że rozmawiajmy o Ukrainie jako równorzędnym partnerze po wojnie. Wtedy uważam, że Ukraina wybierze ludzi, którzy będą prowadzić racjonalną, odpowiedzialną politykę i nawet jeśli ten panteon powstanie, tam będą tacy politycy, współcześni bohaterowie frontu ukraińskiego.
1: Tylko czy tych powojennych warunków nie trzeba ustalać dziś? Bo jak zakończy się wojna, to na różnego rodzaju kontrakty, oczywiście, na których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy, może być za późno.
0: Ja jak najbardziej się zgadzam. Stanowisko rządu dotyczące podejścia i naszej wrażliwości historycznej jest dla nas oczywiste, kluczowe i my to podtrzymujemy. Tylko nie można pójść z przesadę, to znaczy stawiać jasno nasze warunki, ale nie odcinać Ukrainy od dostaw sprzętu czy dostaw finansowych, gdzie oni się bronią w tym momencie, bo tak naprawdę, no cóż tego, zrobimy prezydentowi na złość, odbierzemy mu kolejne, jakbyś nie wiem, ordery, ale tak naprawdę tam ludzie giną na froncie. Naszym wrogiem jest Federacja Rosyjska. Pomoc dla Ukrainy z całej Europy, z całego świata jest konieczna, bo to jest nasz żywotny interes, żeby osłabić naszego realnego wroga, którym jest Federacja Rosyjska, która zapowiadała rzeczywiście rewizję granic, czy to wśród bałtyckich krajów, czy nawet kwestie Mołdawii. To są nasi sąsiedzi, o których my musimy również myśleć, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
1: Tylko że Ukraina już osłabiła Rosję, więc ten interes Rzeczpospolitej został zabezpieczony. Pytanie, czy teraz jest zabezpieczony interes Rzeczpospolitej w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Ranne zwierzę potrafi atakować.
1: Partner, ale partner będący jednocześnie rywalem, jeśli zacznie się integracja do Unii Europejskiej.
0: Panie redaktorze, to państwo przez najbliższe 50 lat na pewno nie będzie rywalem ani gospodarczym, ani ekonomicznym czy społecznym. Prawdopodobnie też nie będzie rywalem militarnym, ponieważ to państwo jest w katastrofalnej sytuacji gospodarczej, jest bardzo trudną sytuacją geopolityczną, z bardzo trudnym jakby taką drogą wejścia do struktur europejskich. Ale dam przykład jeszcze. Zatoki Cieśny Ormus. Mhm. Iran bronił się przed Amerykanami, atakując sojuszników. Może być podobna sytuacja, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Broniąc się przed atakami ukraińskimi, może razić sojuszników tak, żeby osłabić ich chęć pomocy Ukrainie. Więc tak
1: naprawdę bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie niewiele dały, bo tam były zniszczenia u sojuszników.
0: Dokładnie, więc mówiąc to chociaż...
1: Nawiązując też do tej poprzedniej części naszej rozmowy.
0: Kwestia sytuacji Izraela to jest kolejny czynnik na Bliskim Wschodzie. My też możemy potraktować nauczkę, że Iran w zasadzie się obronił przed interwencją amerykańską, atakując sojuszników Amerykanów. On nie pokonał Amerykanów w polu. On zaatakował wąskie gardło, jeśli chodzi o cieśninę Ormus, oraz zaatakował tych sojuszników. Więc my musimy zadbać o to, żeby rzeczywiście Rosjanie nie podjęli też takiej próby, chcąc osłabić pomoc europejską, atakując jakiegoś innego, powiedzmy, sojusznika Ukrainy. Powinniśmy to mieć na uwadze i patrzeć szeroko. Naszym wrogiem jest Rosja, a naszym sąsiadem i sojusznikiem ostatecznie i tak będzie Ukraina.
1: To panie pośle, jeszcze jeden temat, bo słyszę, że jeszcze mamy chwilę na naszą rozmowę. Kwestia paliw, bo znów płacimy drożej za paliwa. Wróciła stara stawka VAT, wróciła akcyza. Czy rząd pana zdaniem odpuścił sobie problemy kierowców?
0: No, wydaje mi się, że nie. No, program był tak zaplanowany. Ja też podam taki przykład. Gdzieś czytałem, że kosztowało to budżet państwa, czyli te wszystkie brak wpływu z podatków oraz te dopłaty, kosztowało około 4,7 miliarda złotych. No to jeśli my takie pieniądze byliśmy w stanie kilku miesięcy wydać, czy też nie pozyskać dla budżetu, no to tak jakbyśmy nie wyposażyli naszej polskiej armii w karabiny Grot z amunicją. To jest taka skala pieniędzy, którą my w tym momencie musimy zdecydować, na co wydać. To nie ma, to nie są pieniądze, które są jakieś wirtualne. One potem i tak trafiają i coś, na coś trzeba je wydać. Czy na służbę zdrowia, czy na koleje, czy na infrastrukturę, czy na bezpieczeństwo. A my wiemy, że 20% budżetu Polski idzie na bezpieczeństwo. Więc tak porównując, jeśli miałbym wybór w tym momencie wyposażyć polskie wojsko w sprzęt, czy jeszcze odpuścić ten jeden miesiąc i nie dopłacać więcej, to ja jednak wybrałbym rzeczywiście ten sprzęt dla wojska, bo to jest kluczowe. Co nie zmienia faktu, że te podwyżki są wyższe niż się spodziewaliśmy, bo te wyliczenia były około 40-60 groszy na litrze, a tutaj dochodzimy do 80 groszy. Więc to jest zaskakujące. Mam nadzieję, że wkrótce te ceny jeszcze spadną i się ustabilizują na jakimś przyzwoitym poziomie.
1: I tu stawiamy kropkę. Piotr Strach, Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Jest 16:48.
1: Światopogląd.
0: Czyli tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panteon bohaterów Ukraina. Taki pierwszy temat zaproponowałeś. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają tam zostać uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Projekt złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Co wiemy na ten moment? Bo ja chyba bym od razu chciała zacząć od zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. To było kilka dni temu, kiedy podkreślał, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, kogo ma czcić. Mocne słowa.
2: I oczywiście lampka czerwona zapala nam się, ponieważ rzeczywiście w punkcie 5 tej ustawy znajduje się informacja o tym, że pośród osób, które mogą znaleźć się w Panteonie, mogą znaleźć się bohaterowie Ukraińskiej Powstańczej Armii, a również innych ugrupowań ukraińskich, które wtedy, kiedy Ukraińska Armia Powstańcza walczyły o niepodległość Ukrainy. Rzeczywiście taki epizod był, natomiast te oddziały rzeczywiście historię mają niejednoznaczną. No a Ukraińska Armia Powstańcza nam kojarzy się oczywiście z tragedią wołyńską. W tej chwili przegłosowano ustawę, ale to nie znaczy jeszcze, że na przykład Stepan Bandera znajdzie się w tym panteonie, że bohaterowie, ci, którzy mają krew na rękach po tragedii wołyńskiej, znajdą się w tym panteonie. Dlatego, że stworzono również, jest tam również taki paragraf, który mówi, że nazwiska dopiero będą ustalane.
0: I wiadomo, kto będzie ustalał te nazwiska i na jakiej podstawie? No właśnie.
2: Ma powstać specjalna komisja. Natomiast rozszerzając trochę nasze spojrzenie na tę całą sprawę, musimy zwrócić uwagę na to, że Ukraina się najprawdopodobniej szykuje na jesieni do wyborów prezydenckich. Wołodymyr Zełenski coraz głośniej mówi o tych wyborach, chociaż teoretycznie i zgodnie z prawem ukraińskim takie wybory nie mają racji bytu, dlatego że wojna kraj trwa. Jest w stanie wojennym, a konstytucja ukraińska jasno mówi, że w trakcie stanu wojennego i w trakcie wojny wyborów ani parlamentarnych, ani tym bardziej prezydenckich się nie przeprowadza. Ale ustalenia między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją, to spotkanie na Alasce Władimira Putina z Donaldem Trumpem, te telefony Donalda Trumpa do Władimira Putina, za każdym razem podczas tych rozmów gdzieś tam, może nie na pierwszym miejscu, ale wspominano o wyborach prezydenckich w Ukrainie i prawdopodobnie ten warunek podczas tych negocjacji jest niezmienny i Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie postanowił się na ten warunek zgodzić. Natomiast, ponieważ może on startować w tych wyborach i deklaruje w tej chwili, to też z tym bywało różnie, mówił nawet, że może zrezygnować z tego startu w wyborach.
0: Tak, były takie zapowiedzi.
2: Ale w tej chwili stoi na stanowisku, że jednak w tych wyborach weźmie udział. No i stojąc na stanowisku właśnie takim, no musi po prostu mieć jakieś wyborcze argumenty. Znalazł sobie oczywiście politykę historyczną. Łatwo się robi politykę na historii. I choć lepiej by historią zajmowali się historycy, a nie politycy, no to niestety ci drudzy bardzo chętnie po historię w działaniach swoich politycznych sięgają. Niestety często ze szkodą dla historii i często ze szkodą dla tych wniosków, które z tej historii rozsądnie powinno się wyciągać, ponieważ, jak wiadomo, politycy liczą na nasze emocje, a niczym innym jak właśnie różnego rodzaju historycznymi wydarzeniami czy historycznymi przedsięwzięciami tych emocji nie można lepiej wzbudzić. W związku z czym Wołodymyr Zełenski sięga po różnych bohaterów z różnych epok, no ale między innymi właśnie z tej walki, to się mówi, wyzwoleńczej w latach 40. o niepodległość Ukrainy. Tu oczywiście dorabia się do tego, to znaczy nie dorabia się. No, na pierwszym planie kładzie się zamiary głównie walki ze Związkiem Radzieckim Ukraińców, którzy od Związku Radzieckiego bardzo dużo wycierpieli, bo przecież jeden głód, drugi głód, no i generalnie brak niepodległości.
0: I teraz cierpią przez Rosję.
2: I teraz cierpią przez Rosję, no ale wtedy historia była o wiele bardziej skomplikowana i część tych ukraińskich terytoriów, między innymi Wołyń, było polskimi i była tam ludność polska.

0: w związku z czym oni tak na dwa fronty o tę niepodległość walczyli, bo chcieli również pozbyć się z tych terenów Polaków. Niejednoznaczna jest historia, bo ona nigdy nie jest jednoznaczna, natomiast w tej chwili myślę, że polityka robi bardzo źle tym wnioskom, do których wspólnie z Ukraińcami zaczęliśmy dochodzić, bo z tym bywało różnie, ale jednak dochodziliśmy do tego, że musimy wyciągnąć dobre wnioski, które nie będą nas różniły, a nas zjednoczą. Natomiast w tej chwili polityka wewnętrzna Ukrainy, zresztą nasza polityka wewnętrzna też, sięga po
1: idzie
0: te
1: argo... Idzie na eskalację polsko-ukraińskiego
0: konfliktu. Tak. I wyciąga właśnie te argumenty, które nas nie jednoczą, a wręcz przeciwnie. Miejmy nadzieję, to znaczy też można odnieść, każda polityka jest trochę tak robiona, że najpierw załatwmy swoje sprawy, czyli Wołodymyr Zełenski teraz sięga po wszystkie argumenty, żeby za wszelką cenę wygrać te wybory prezydenckie. Albo że i wygrać własnymi siłami, czyli ugrupowaniami mu przychylnymi wybory parlamentarne, a potem się będziemy martwić. I potem będziemy, nie wiem, te skutki i te szkody wyrządzone tą polityką wewnętrzną jakoś naprawiać. Tylko boję się, że...
1: Może
0: no właśnie,
1: być za późno, albo konsekwencje mogą być długofalowe w kontekście chociażby no, przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo już pojawiają się takie głosy, że po tym jak Węgry odblokowały ten proces, zobaczymy, jak w obecnej sytuacji zacznie się zachowywać Polska.
0: To znaczy, ja sobie myślę, że po co psuć? Po co, jak nie, jak coś idzie w dobrym kierunku, to po co psuć? No potem trzeba to naprawiać, a po co? Jak można było nie psuć?
1: Kolejny temat. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem. Od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować ten rynek kryptoaktywów. No, ale co to oznacza dla Polski? No bo
0: dlatego, że nic,
1: bo nie ma ustawy.
0: Dla nas nic, ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej to nie jest prawo wiążące poszczególne państwa. To jest zalecenie, by wspólnota działała na tych samych zasadach, no ale w następnej kolejności poszczególne państwa wspólnoty muszą uchwalić ustawy. Inne państwa takie ustawy mają i regulacje zaczynają tworzyć. O tyle jest to ważne, że kryptowaluty puszczone tak same sobie nagle powodują, że otworzyła się bardzo duża szara strefa w tej dziedzinie, że nagle przy pomocy tych kryptowalut w sposób niekontrolowany można omijać ten normalny system finansowy, który ma różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwko temu, by przezeń nie przepływała nielegalne pieniądze, by nie móc za pośrednictwem tego normalnego systemu bankowego i systemu finansowego Europy finansować terroryzmu. Natomiast jeśli mamy tutaj taki alternatywny system finansowy, no to nagle okazuje się, że jest on bez kontroli i wszelkie przepływy i wszelkie rzeczy można przez niego załatwić. Można wszystko kupić, nie do końca to, co jest legalne. Można przelać pieniądze i zapłacić ludziom, którzy mają robić straszne rzeczy i nikt się o tym nie dowie. No i wiele jeszcze innych rzeczy można. To jest wszystko w takich nieformalnych strukturach, z czego również korzystają te państwa, o których byśmy woleli mówić, że z tego nie mogą skorzystać, a na pewno, że jesteśmy w stanie wychwycić ich różnego rodzaju operacje finansowe na rynku światowym, tak żeby wiedzieć, co one robią. W tej chwili te przepływy stają się anonimowe, no i zapłacenie za najgorszą zbrodnię nie jest problemem i nie trzeba, i właściwie może zostać w żaden sposób niezauważone przez system finansowy ten oficjalny. Bo przy pomocy kryptowalut wszystko można zapłacić, kupić i załatwić.
1: No i tutaj jest, oczywiście pojawia się wiele znaków zapytania. Zobaczymy. 30 sekund, Ernest, masz na kolejny, ostatni temat. Wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Czyli
0: ja powiem
1: Unia
0: tak.
1: Uderza w Chiny.
0: Takie, no nie tylko, w różne inne też azjatyckie platformy właśnie internetowe. 6 miliardów produktów w ten sposób trafia rocznie do Unii i od każdego z tych 6 miliardów produktów Unia Europejska zamierza brać 3 euro, bo nie będzie ten podatek na paczkę, tylko właśnie na każdy produkt. Niestety trochę władze celne nam się przestraszyły, ponieważ to jest 16 milionów paczek dziennie do oclenia. No i wyobrażasz sobie, jaka to jest duża praca, ale to to nie są tylko te pieniądze,

0: pieniądze w wysokości 3 euro
1: za, to przedmiot. Są,
0: za przedmiot. To jest również sprawdzenie, czy te przedmioty, które wpływają do Unii, spełniają unijne normy i czy są zdrowe, bo bardzo często okazuje się, że towary, które przychodzą w tych paczkach, po prostu mają szkodliwe substancje i nie powinny być dopuszczone do tego, żeby je na siebie założyć.
1: I musimy postawić kropkę. Tematy międzynarodowe dla Państwa przedstawił Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Trudne warunki pogodowe dają się we znaki mieszkańcom południowej Polski. Policja apeluje o ostrożność. Za nami spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Trwało około godziny. Posłowie w Sejmie pracują nad OKI, czyli osobistymi kontami inwestycyjnymi. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Front atmosferyczny wkracza do województwa śląskiego. Na całej wschodniej połowie Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia w związku z burzami. Barbara Puta ze Śląskiej Drogówki apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
8: Gwałtowne opady deszczu znacząco ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania, dlatego należy zmniejszyć prędkość oraz dostosować ją do panujących warunków. Pamiętajmy również, aby podczas intensywnych opadów przełączyć światła z trybu automatycznego na światła mijania. Dzięki temu nasz pojazd będzie lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli warunki pogodowe staną się bardzo niebezpieczne, najlepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i przeczekać nawałnicę.
7: Najbardziej gwałtowne burze będą występowały na południowym wschodzie i w centrum Polski, ostrzega synoptyk IMGW Anna Gryczman.
9: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę.
7: Z kolei na Podlasiu w ciągu 2 godzin strażacy interweniowali już ponad 40 razy przy usuwaniu powalonych na drogach drzew i połamanych konarów, głównie w okolicach Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Zakończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do siebie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głównymi tematami rozmów miały być zbliżający się szczyt NATO w Ankarze oraz rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Spotkanie prezydenta z ministrem obrony jest koniecznym elementem prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ocenił na naszej antenie politolog profesor Piotr Mickiewicz.
10: Rząd odpowiada za realizację polityki państwa zgodnie z konstytucją, a pan prezydent jest instytucją, czy też jako głowa państwa wspierającą tą politykę i dobrze by było, gdyby takie spotkania robocze odbywały się w miarę na bieżąco przed ważniejszymi spotkaniami, które mają dotyczyć sfery bezpieczeństwa i uzgodnione stanowiska były prezentowane w sposób jednoznaczny zarówno przed, pomimo istniejących różnic, jak i po takowych spotkaniach, jako że na zewnątrz powinniśmy mówić jednym głosem.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz miał zaprezentować Karolowi Nawrockiemu plany lokalizacji nowej bazy dla amerykańskich wojsk, na którą rząd otrzymał zielone światło z Pentagonu. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o OKI, czyli osobistych kontach inwestycyjnych. Regulacja ma pomóc Polakom w pomnażaniu majątku zgromadzonego na rachunkach bankowych. O szczegółach Michał Fabisiak.
11: Osobiste konta oszczędnościowe mają ułatwić Polakom inwestowanie na preferencyjnych warunkach, a konkretnie bez podatku Belki. W przypadku inwestycji w akcje nie zostanie pobrany do kwoty 100 tysięcy złotych, a obligacji i lokat do 25 tysięcy.
12: To jest to, co państwo może zrobić dla obywateli, żeby ich pobudzić do aktywności.
11: Mówi wiceminister

0: finansów Jurandy Drob. Opozycja uważa, że kierunek działań jest słuszny, ale jednocześnie, jak Henryk Kowalczyk z PiS przypomina, że rządzący co innego obiecywali w kampanii wyborczej.
1: Deklaracja była o likwidacji podatku Belki bez żadnych warunków.
0: Rząd odpowiada, że z powodu trudnej sytuacji budżetowej mógł zaproponować odejście od podatku Belki tylko do określonych limitów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: No od północy benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efekt był niestety przewidywalny. Ceny poszybowały w górę, co zaskoczyło część kierowców.
3: Ceny benzyny i diesla po wygaszeniu programu CPN wzrosły od razu o kilkadziesiąt groszy za litr, co błyskawicznie dostrzegli kierowcy.
4: Wczoraj jest złotóweczkę mniej na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
5: Szoku doznam, że to dzisiaj. Akurat jak musimy zatankować.
3: Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu.
6: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? ale coś za coś.
7: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
3: Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, działał od końca marca.
2: A relacjonował Maciej Szafer.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ostrzeżenia przed upałem i burzami będą z nami do godziny 20. Najmocniej zagrzmi na Suwalszczyźnie. Może tam spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 115 km na godzinę. Natomiast najwyższe ostrzeżenie przed upałem obowiązuje na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokazują tam obecnie około 34 stopni. W nocy burze utrzymają się na wschodzie i południu. Będzie od 13 stopni w Szczecinie do 18 w Lublinie. Jutro już nieco się ochłodzi. Termometry wskażą nie mniej niż 21 stopni i nie więcej niż 26.
9: Jest środa, 1 lipca, 6 minut po godzinie 17. Maria Furdyna, zapraszam, a teraz czas na informacje z regionów.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Na początek Dolny Śląsk. Tamtejsza wojewoda zwołała wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją na jeziorze Pilchowickim. To reakcja na tony śniętych ryb, które pojawiły się po spuszczeniu wody ze zbiornika w związku z remontem zapory. Choć śniętych ryb nie ma już tak wiele jak jeszcze kilka dni temu, bo z jeziora i rzeki Bóbr odłowiono już około 11 ton, problem wciąż nie został rozwiązany. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel.
10: Sytuację częściowo poprawił deszcz, który zwiększył przepływ w Bobrze, jednak pierwsze badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na pogorszenie jakości wody w rzece Bóbr. Sanepid przygotowuje zalecenia dotyczące zachowania szczególnej ostrożności w rejonie jeziora i rzeki, jednocześnie podkreślając, że obecnie nie ma zagrożenia dla wody pitnej i to jest najważniejsza informacja dla mieszkańców. Dziś przed południem w starostwie powiatowym zwołano sztab kryzysowy. Starosta lwówecka Małgorzata Szczepańska zaapelowała na nim do Tauronu o natychmiastowe zwiększenie skali działań na jeziorze.
11: Apel do inwestora, do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem nieżywych ryb. Mamy wrażenie, że tych łódek było za mało. To było 6 panów. WIOŚ prowadzi badania jakości wody w różnych odcinkach i już mamy takie wstępne wyniki, które nam mówią ewidentnie o pogorszeniu się jakości wody. W związku z tym dzisiejszy komunikat też ze strony pani dyrektor sanepidu, która też wyda ostrzeżenie dotyczące korzystania z wody, przebywania w okolicach wody. Natomiast dokładniejsze badania wskażą nam na to, czy możemy wydawać bardziej takie restrykcyjne informacje.
10: Jezioro Pilchowickie jest opróżniane od wielu miesięcy, ponieważ Tauron Ekoenergia prowadzi remont ponad stuletniej zapory. Obniżenie poziomu wody było konieczne, by dostać się do fundamentów i korpusu obiektu. Spółka przyznaje, że mimo prowadzonych odłowów nie udało się uratować wszystkich ryb. Dyrektor Departamentu Inwestycji Tauronu Jacek Binkowski przekonuje, że przy tak dużej operacji całkowite uniknięcie strat było niemal niemal niemożliwe.
12: Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się te śnięte ryby. Informowaliśmy około 2 tygodni wcześniej, że taka sytuacja może się pojawić przy tak złożonym i dużym procesie.

0: Nie dało się uniknąć takiej sytuacji. Myśmy oczywiście prowadzili odłowy, natomiast nie wszystkie ryby udało się ze zbiornika odłowić. Cały proces związany z inwestycją, a w szczególności z opróżnianiem zbiornika w działaniach właśnie związanych z oddziaływaniem na środowisko, jest realizowany pod nadzorem zespołu przyrodników. Zespół prowadzi ten proces i wydaje rekomendacje, wydaje wytyczne w celu jak największej minimalizacji oddziaływania tej inwestycji na środowisko.
1: Takie wyjaśnienia nie przekonują jednak wielu mieszkańców, którzy twierdzą, że skalę śnięcia ryb można było ograniczyć, gdyby działania rozpoczęto wcześniej.
2: Bez planu, to bez głowy ktoś to zrobił. Skoro tyle ryby poszło, to jest nie do pomyślenia.
3: Ryba poszła, tak jak pan czuje, śmierdzi tutaj jak z kutra rybackiego. No i ryby odławiają, ale tą zdechłą, a nie z żywą, zdrową, żeby to gdzieś przenieść na inny akwen.
4: Masakra, nie? Przecież to było wiadomo, że te ryby będą podpływać pod tamę. Nie mogli tego jakoś wcześniej pozwolić ludziom, zwykłym, normalnym ludziom, przyjść łapać ryby. Dla mnie to jest masakra.
5: To, co płynie, te muły przydenne, które zostały ruszone przy spuszczaniu wody, to po prostu jest jak rozrzedzona smoła. Żadna ryba, żaden organizm nie ma prawa w tym przetrwać. Na to dodatkowo nałożyła się bardzo wysoka temperatura, której można się było spodziewać, bo jak weźmiemy średnie temperatury z poprzednich lat, to w tym okresie dokładnie tylko mieliśmy nie 40, a 35, 34, czyli ta temperatura też była tak duża. Padły ryby, padła ogromna ilość ryb, poszły bardzo zanieczyszczone osady przydenne, które mogą doprowadzić do jeszcze daleko idących, bardziej posuniętych, niepożądanych zjawisk. Takich jak na przykład zatrucie wód podskórnych, zatrucie wód aluwialnych, przeniesienie metali ciężkich, tego wszystkiego, co w tym zbiorniku jako odstojniku poradosnej twórczości przemysłowej i spuszczaniu wszystkiego do rzeki, to są lata przypomnę 60., 70., to wszystko popłynie i to prawdopodobnie aż do Bałtyku.
1: Nie wiadomo jeszcze, jakie skutki dla środowiska przyniosą osady denne, które wraz z wodą przedostały się do Bobru. Ich skład bada teraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki analiz mają być znane na początku przyszłego tygodnia.
6: A sprawą zainteresował się Mateusz Czmiel. Bardzo dziękuję. A z Dolnego Śląska przenosimy się do województwa łódzkiego. Śmieciowy problem w Bełchatowie, a konkretnie chodzi o przepełnione uliczne kosze. Okazuje się, że lądują w nich worki z odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych. Władze miasta zwracają uwagę, że uliczne kosze to nie kontenery na odpady komunalne. Problem zauważyli także sami mieszkańcy Bełchatowa. Z nami jest Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry, Pawle.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, czy to podrzucanie odpadów komunalnych do ulicznych koszy to jest naprawdę duży problem w Bełchatowie?
7: Na pewno w ostatnim czasie przybrał na sile, bo jak powiedzieli mi sami mieszkańcy, na ulicach można napotkać widok przepełnionych koszy. Znajdują się w nich worki z odpadami, które powstają oczywiście w gospodarstwach domowych. A chodzi tu m.in. o obierki z owoców czy warzyw, popiół, gruz, a nawet odpady po materiałach budowlanych, o czym powiedziała mi jedna z mieszkanek Bełchatowa.
8: Za osiedlem olsztyńskim tam jest taki park i właśnie tam ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu, takie budowlane worki.
9: Ja słyszałam, że w lesie takie rzeczy ludzie zostawiają, że robią takie rzeczy, ale że tu w mieście sąsiadka mówiła, że przynoszą z tych prywatnych posesji i podrzucają śmieci.
10: Nie wszyscy są na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym.
7: Miejskie służby dokładają wszelkich starań, by opróżniać miejskie kosze. Niestety jest to syzyfowa praca, bo takie kosze bywają zapełniane nawet kilka razy dziennie. Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie przypomina, że to kosze na niewielkie odpady, które mają służyć na przykład spacerowiczom.
11: Na pewno nie służą do tego, żeby do takich koszy wyrzucać gruz, wyrzucać zebrane w domu bioodpady, a takie przypadki się zdarzają, ponieważ te kosze napełniają się bardzo szybko. To oczywiście wiąże się z częstszą koniecznością ich opróżniania, też oczywiście z dodatkowymi kosztami dla miasta. Wszystkie odpady, które produkujemy w domu, no one jednak powinny trafiać do tych odpadów komunalnych.
7: Próbowałem ustalić, z czego wynika problem podrzucania odpadów komunalnych do ulicznych koszy. Czy na przykład wpływ na to zjawisko ma stawka za odbiór odpadów komunalnych w Bełchatowie?
12: Płaciłam za dwie osoby za kwartał. Około 180 zł.
7: Pani zdaniem to dużo czy mało?
12: No wydaje mi się, że sporo. Tym bardziej, że mamy tutaj spółkę swoją, która te odpady odbiera.
11: W Bełchatowie ta stawka za odbiór śmieci nie jest wysoka. Ona wynosi 29 zł.

0: 50 groszy od jednej osoby. Jeżeli oczywiście segregujemy te odpady, jeżeli porównamy tą stawkę z miastami ościennymi, to naprawdę ona wypada bardzo korzystnie. Ta stawka nie była zmieniana od kilku lat.
1: Bełchatowscy urzędnicy przypominają, że większa ilość posegregowanych śmieci mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą bezpłatnie przewieźć do PSZOK-u.
2: Paweł, a powiedz, czy w okolicznych miastach również występuje podobny problem?
1: Tak, okazuje się, że nie tylko Bełchatów, bo podobna sytuacja miała miejsce także w Piotrkowie Trybunalskim, o czym powiedział mi Jarosław Krak z Rady Osiedla Piastowskie.
3: Faktycznie na naszym osiedlu był taki problem. Nawet jeden z koszy został zlikwidowany, dlatego że służył on jako kontener na śmieci komunalne. O tyle dobrze jest to na naszej ulicy, że każdego dnia firma, która sprząta miasto, zawsze wieczorem ten kosz opróżnia i nie ma problemu aż tak dużego. Natomiast był taki dzień, że wisiały na nim 3 worki ze śmieci domowych. No i wisiały, dopóki firma sprzątająca nie posprzątała.
1: Mój rozmówca dodaje, że tego typu zachowania najprawdopodobniej wynikają ze zwykłego lenistwa, a nie z wysokości opłat za odbiór odpadów.
2: To Paweł, powiedz jeszcze, o jakiego rodzaju śmieci chodzi najczęściej? Co ląduje w tych właśnie kontenerach?
1: W przypadku Bełchatowa mówimy tutaj o odpadach z gospodarstw domowych. Najczęściej obierki z owoców.
2: Paweł Kwiatkowski.
1: Takie odpady jak popiół, gruz, czy wspomniane odpady budowlane.
2: Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź, bardzo dziękuję. A na stronach miasta Bełchatów jest jeszcze taki apel. Pamiętajmy, że nasze miasto to nasza wspólna przestrzeń. Przestrzeń, w której każdy chce się czuć dobrze jak w domu. Zadbajmy więc razem o Bełchatów. Bardzo dziękuję. Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Jest 17:15. W studiu Sylwia Urban. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czas na informacje sportowe. Dużo się dzieje, bo i Wimbledon, i Mundial, faza 1/16 finału. Jest o czym opowiadać.
4: Oczywiście, że jest, ale pozwolisz, że dziś wyjątkowo rozpoczniemy właśnie od tenisa i od Wimbledonu, ponieważ Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie tego turnieju wielkoszlemowego. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4 i 6-2.
5: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom. Ważne, że są zwycięstwa, więc cieszę się, że będę miał kolejne wyzwanie na drodze i tak na pewno dzisiejszy mecz był bardzo wymagający, szczególnie ten pierwszy set. To trzecia runda dopiero jest, nie czuję, że jakieś granice pokonywałem, natomiast każdy mecz jest dużym wyzwaniem na szlemie i cieszę się, że zagrałem dobre 2 spotkania i teraz staram się jak najlepiej przygotować na kolejne.
4: Kolejnym rywalem Hurkacza w Wimbledonie w trzeciej rundzie będzie Amerykanin Tommy Paul.
5: Nieprzyjemny, jak 3 razy on wygrywał, natomiast dobrze gra, ma bardzo dobry return, też świetnie porusza się po korcie i tak, no w ostatnich latach miał też bardzo dobre wyniki, też był w finale w turnieju Queens 2 tygodnie temu, więc na trawie czuje się dobrze, więc będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności.
4: Polski tenisista jest też zadowolony, że ma dodatkowe wsparcie w zespole.
5: Tak, no to moja dziewczyna, więc no, jest naprawdę wspaniała i cudowne wsparcie.
4: Kolejnym powodem do radości jest również solidny serwis.
5: Tak, no zdecydowanie, no ogólnie w grze pomaga, trzeba utrzymywać ten swój serwis, swoje podanie jak najczęściej. Dzięki temu też wywiera się większą presję na przeciwniku. Może dzięki temu też może łatwiej jest o szanse i okazje dla siebie.
4: Dziś grali też polscy dybliści. Niestety Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie po porażce ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Zegermanem 4-6, 4-6. Natomiast Kamil Majszak i Karol Drzewiecki przegrali z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7 i 6-7 również w pierwszej rundzie gry podwójnej. Jan Zieliński to bardzo doświadczony tenisista, ale dzisiaj jest zmartwiony nie tylko porażką.
6: Zdrowie jest w porządku, przywitanie z Wimbledonem mniej w porządku, ale na starcie chciałem zaznaczyć, że głównie w głowie mam teraz nie tą porażkę dzisiejszą, tylko niepokojące wieści, jakie nadchodzą ze strony ATP i zmiany nadchodzące w następnych latach na 2028 rok, gdzie bardzo

0: mocno będą obcinane miejsca dla deblistów, będą bardzo mocno obcinane prize money i będzie bardzo limitowana ilość miejsc, jaka będzie dla nas zostawiona, więc to są głównie niepokojące wieści, jakie aktualnie mam w głowie i cały świat tenisowy gdzieś tam z tyłu. Nie są to żadne potwierdzone jeszcze informacje, ale za kulisami już są pierwsze uściski dłoni potwierdzenia tych zmian.
1: Janku, no to chyba do tego przejdziemy. Ja tylko szybko przypomnę. Wróciłeś po kontuzji, jesteś finalistą turnieju wielkoszlemowego z Australii. Dwa razy triumfowałeś w grze mieszanej i w Australii, i tutaj na kortach Wimbledonu dwa lata temu, a więc z kim grasz w parze?
0: Słuchaj, tak samo jak w poprzednich latach.
1: I życzymy oczywiście powodzenia. Janku, powiedz, co to za zmiany, bo twój głos był niezwykle ważny, jak mówiłeś, o deblu podczas US Open. Robi się show, no tak jak klikalność w internecie, to jest najważniejsze, a sport niestety przegrywa na tym.
0: Tak, no jakby tutaj nie będę zdradzał więcej szczegółów na owodzących dniach. Myślę, że będzie więcej informacji wypływać. Na pewno tutaj polecam i pcham wszystkich dziennikarzy, wszystkich ludzi, którzy zajmują się gdzieś tam mediami, żeby szperać i podsycać ten temat, bo uważam, że jest bardzo ważny i tutaj nie chodzi głównie o nas jako o tenisistów, ale chodzi o całą historię tenisa i o to, jakie zmiany nadchodzą i na coś, na co pracowaliśmy całe życie, zostaje tak naprawdę bez żadnych naszych zgody obcinane i bez żadnych tutaj konsekwencji dla nich. Zazdrość, ilość miejsc na turniejach, za dobry poziom, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, dlatego będziemy walczyć z całych sił, żeby te zmiany odwrócić, ale jak widać, gdzieś tam ludzie, którzy są za nie odpowiedzialni, są bardzo mocno na nie sfokusowani i przejęci, żeby je wprowadzić. Chodzi o całe generacje do przodu, chodzi o ludzi spoza pierwszej 30, 50, 70. W nadchodzących dniach czy tygodniach pewnie więcej informacji na ten temat wypłynie i będziecie widzieć, jakie to są zmiany nadchodzące i jak bardzo będzie ciężko o jakiekolwiek przebicie się do czołówki deblowej. Czy będziemy to obchodzić, czy nie? Mówisz, że nie, ale nie wiem, w jakiej będę sytuacji pod koniec przyszłego roku. Mogę spaść delikatnie w rankingu. Jeżeli spadnę w rankingu, nie będę w całej czołówce, to prawdopodobnie nie będę mógł w ogóle już grać na największych turniejach, więc nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na pewno będziemy walczyć z całych sił, żeby uniknąć takich zmian.
2: A zatem powodzenia. Z Janem Zielińskim rozmawiał Cezary Gurjew. Jutro o trzecią rundę Wimbledonu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Marceli Bogusławski wygrał w Bełchatowie pierwszy etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków i zdobył koszulkę lidera. Triumfator sprzed roku finiszował przed Radosławem Frontczakiem i Holendrem Larsem Ruferem. A na piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku w meczach 1/16 finału minionej nocy czasu w Polsce Meksyk pokonał Ekwador 2-0 i Francja wygrała ze Szwecją 3-0.
3: Francja zdeklasowała Szwecję, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy. Zgodnie z oczekiwaniami Les Bleus nie dali szans rywalom, choć początek spotkania okazał się dość wyrównany. Z czasem niebieska fala zaczęła jednak coraz mocniej napierać na szwedzką defensywę, którą długo ratowało szczęście. Piłka dwukrotnie odbijała się od słupka, w tym raz po spektakularnym akrobatycznym strzale Michaela Olizy. Tuż przed przerwą dominację Les Bleus w końcu przypieczętował lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Po powrocie z szatni Francuzi byli już nie do zatrzymania. Najpierw na listę strzelców wpisał się Bradley Barcola, a później drugiego gola dołożył Mbappé. Kapitan trójkolorowych ma już na koncie 18 goli zdobytych na mundialach i goni rekordzistę Leo Messiego, który zachowuje nad nim przewagę jednej bramki. Francja bardziej niż kiedykolwiek jest dziś głównym faworytem turnieju. Słychać było we francuskich komentarzach po meczu. Wiara w końcowy triumf rośnie także wśród kibiców. Nigdy wcześniej nie widziałem reprezentacji Francji tak solidnej i tak mocnej w ataku, podkreślają fani. Les Bleus mają iskrzący atak, czujnego bramkarza, mnóstwo innych atutów i naprawdę nie chcielibyśmy być na miejscu Paragwajczyków, podsumował dziennik L'Équipe, nawiązując do przyszłego rywala Francuzów. Niespodziewani pogromcy Niemiec zmierzą się z trójkolorowymi w 1/8 finału w sobotę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Kylian Mbappé ma w tym turnieju, czyli w piłkarskim mundialu, już 6 goli, jak słyszeliśmy, tyle samo co słynny Argentyńczyk Lionel Messi, a więc walka o koronę strzelców będzie zazwyczaj, nadzwyczaj pasjonująca i zacięta i miejmy nadzieję, że do samego końca. Dziś o 18:00 Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Marek Saganowski, który przed laty występował w Premier League, podkreśla, że faworyt tego starcia jest jeden. Nie wyklucza jednak kolejnej sensacji.
4: Logika mówi, że powinni sobie poradzić. Wszystko wskazuje na to, że ta Anglia pod wodzą trenera Tuchela dobrze zorganizowana. Grają trochę nie brytyjski futbol, bardziej taki zachowawczy, bardziej taktyczny, bardziej pokładany, zwrócenie na defensywę, nacisk. Z drugiej strony te mistrzostwa świata nam pokazują,

0: że nie ma tutaj takich mocnych na dzień dzisiejszy faworytów. Każdy musi być skoncentrowany. Kongo nie ma nic do stracenia. Mogą zagrać, na pewno wierzą w to. Jeżeli udało się Paragwajowi wykluczyć Niemców, no to myślę, że zawodnicy Konga też będą chcieli ten plan zrealizować. Dlatego za każdym razem będzie się liczyła czujność zawodników angielskich.
1: Przypomnę, mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga o 18:00 czasu w Polsce, a o 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem. Natomiast w nocy ze środy na czwartek o 1:08 finału zagrają współgospodarze mundialu Amerykanie. W Santa Clara zmierzą się z drużyną Bośni i Hercegowiny. Bośniacy rzutem na taśmę awansowali do 1:16 z trzeciego miejsca w grupie B, ale i tak wzbudzili zachwyt wśród rodaków. Mówi o tym Jasmin Burić, pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin, który ma na koncie 3 występy w drużynie narodowej.
2: Zasłużony awansowaliśmy dalej. To jest też historyczny moment dla Bośni na Mistrzostwa Świata. Pierwszy raz awansowaliśmy z grupy, to jest dopiero nasze drugie Mistrzostwo Świata, a teraz wyszliśmy z grupy pierwszy raz. Duża euforia, dużo ludzi teraz ogląda te mecze. Myślę, że się ogólnie dużo się zmieniło w Bośni. Teraz w Bośni prawie 80% ludzi koszula reprezentacji, co wcześniej nie było. Teraz dużo dzieci chodzi też w tej koszula i też już zmienili swoje dole. Wcześniej było Ronaldo, Messi, a teraz są ci zawodnicy z naszej kadry.
1: Burić zwraca też uwagę na to, że faworytowi zawsze gra się trudniej.
2: Lepiej być outsiderem niż faworytem. Dużo się łatwiej gra. Oni grają u siebie i też mają może duże oczekiwania, a my nie mamy nic do stracenia. Może zapiszemy jeszcze tą nową historię. My jak zagraliśmy już na Mistrzostwa Świata, już zrobiliśmy duży sukces dla naszego narodu. Tak. Mogę też powiedzieć, że Amerykanom nie będzie lat. Myślę, że Bośnia wróci do tego swojego stylu. Może się cofną, my będą grali na kontrę. Jesteśmy bardzo gruby z kontry. Mamy skrzydła bardzo mocne. Też do przodu mamy Dzieka i Demirowicza. Myślę, że mamy sporo adutów, że możemy zaskoczyć.
1: Początek meczu Amerykanów z Bośniakami o 2:00 w nocy czasu w Polsce. W 1:08 finału są już, przypomnę, Francja, Paragwaj, Kanada, Maroko, Brazylia, Norwegia i Meksyk. Trener reprezentacji Polski koszykarzy Igor Milicic wybrał dzisiaj 13 graczy, którzy wezmą udział w bezpośrednich przygotowaniach do piątkowego meczu z Austrią w ramach pierwszej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Wybrańcy szkoleniowca to Aleksander Balcerowski, Łukasz Kolenda, Kamil Łączyński, Michał Michalak, Dominik Olejniczak, Jakub Piśla, Mateusz Ponitka, Andrzej Pluta, Michał Sokołowski, Jakub Szumert, Jakub Urban, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz, biało-czerwoni, którzy są już pewni awansu do drugiego etapu kwalifikacji. 3 lipca zagrają w Wiedniu z Austriakami, a 6 lipca z Holandią w Krakowie. I na koniec jeszcze raz piłka nożna, ale już nie o Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, tylko o piłkarskich transferach. Otóż 19-letni pomocnik Bartosz Mazurek został piłkarzem austriackiego Red Bull Salzburg, poinformował jego dotychczasowy klub Jagiellonia Białystok. Piłkarz, który zmienia barwy na zasadzie transferu definitywnego, pożegnał się z kibicami.
3: Przenoszę się do austriackiego Red Bull Salzburg. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ spędziłem tutaj 10 lat. Dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Bardzo dobrze będę wspominał te czasy tutaj. Tutaj jest mój dom. Mam nadzieję, że do zobaczenia na piłkarskim szlaku.
1: Mazurek to wychowanek Jagi, który w marcu 2025 roku zadebiutował w Ekstraklasie. W ostatnim sezonie okazał się jedną z ważniejszych postaci białostockiej drużyny. Za granicą stał się znany, gdy w lutym zdobył 3 bramki w meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną. Jest też reprezentantem Polski do lat 19.
4: A te wszystkie informacje zebrała dla Państwa Sylwia Urban. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
4: I jeszcze wiadomość z Mazowsza. Utrudnienia na linii kolejowej Siedlce-Warszawa w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Jest duży pożar traw. W jego gaszeniu biorą udział jednostki Straży Państwowej i Ochotniczej z dwóch powiatów, siedleckiego i mińskiego. Jak informuje Siedlecka Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las oraz by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. W związku z pożarem

0: Został wstrzymany ruch pociągów na odcinku Kotuń-Mrozy. Kolej nie wprowadza na razie komunikacji zastępczej, licząc na to, że sytuacja zostanie szybko opanowana.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zbliżający się szczyt NATO w Ankarze oraz stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To tematy zakończonego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na potrzebę pogłębiania polsko-amerykańskich relacji zwraca uwagę nasz gość Piotr Strach z Polski 2050.
10: Stała baza, gdzie będą też rodziny amerykańskich żołnierzy, to jest jeden z elementów. Oprócz tego mamy przecież wielkie inwestycje amerykańskie, chociażby w elektrownię atomową na Pomorzu Westinghouse'a, czy też w ogóle zakupy właśnie sprzętu. My w tym momencie wiążemy nasz przemysł, interesy amerykańskie, czysto gospodarczo-ekonomiczne z polskimi i przez to jakby pogłębiamy tą współpracę, sprawiamy, że pod każdym względem Amerykanom będzie się opłacało tutaj interweniować.
9: Podczas dzisiejszego spotkania minister obrony miał zaprezentować prezydentowi plany lokalizacji nowej bazy, na którą rząd otrzymał zielone światło z Pentagonu. Ukraiński parlament uchwalił powstanie Panteonu Narodowego. Według zapowiedzi mają się w nim znaleźć, tu cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Michał Wójcik z PiSu jest przekonany, że Ukraina włączy do Panteonu takie postacie jak Stepan Bandera. Jego zdaniem prezydent Ukrainy celowo zaostrza konflikt z Polską, aby poprawić swoje notowania wśród Ukraińców.
11: Notowania nie są najwyższe. Są spory wewnętrzne dotyczące tego, co dalej. Sprawa wojny nie może trwać wiecznie. Naród ukraiński też jest zmęczony. I wydaje mi się, że dla odbudowania swojej pozycji wewnętrznej dokonał tego rodzaju działań, ale to jest ohydne, dlatego że on to zrobił kosztem nas jako Polaków.
9: Nastroje studzi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Podkreśla, że lista osób, które wejdą w skład Panteonu, wciąż nie jest znana.
12: Oczywiście z naszej perspektywy bardzo źle by się stało, gdyby bohaterem narodowym Ukrainy były osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu, ale na razie nie wyprzedzajmy faktu.
9: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. To formacja odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie żyje kierowca SUV-a, który w Wielkopolsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie wjechał pod pociąg towarowy. Mężczyzna jechał sam, mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.
13: Kierujący pojazdem marki Audi, mężczyzna w wieku 41 lat, nieustalonych na chwilę przyczyn, zderzył się z pociągiem towarowym, w wyniku czego poniósł śmierć. Obecnie na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności i przyczyny tej tragedii.
9: Mężczyzna, który zginął w wypadku, to mieszkaniec Stargardu Szczecińskiego.
0: Jest 17.33.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Hubert Hurkacz już awansował do trzeciej rundy.

Wimbledonu, a jutro o awans do trzeciej rundy będą walczyć Iga Świątek i Kamil Majchrzak i przed chwilą pojawił się plan gry na jutro, a więc wiemy, że Iga Świątek zagra na korcie centralnym o godzinie 14:30. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Zagra na

0: Paweł Pawłowski, witam Państwa ponownie, a ze mną w studiu Agnieszka Wojciechowska-Wenhełke, LOM Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się sprawą zażaleń obrońców na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie zostało jednak bardzo szybko przerwane, bo już na początku obrońcy Ziobry złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej od rozpoznania sprawy. Po co ten wniosek, pani poseł? To jest jakaś obstrukcja, jak niektórzy zarzucają?
1: Znaczy, nawet jeżeli byłoby tak, że to jest rodzaj obstrukcji, no to jest oczywiście dopuszczalne i stosowane i praktykowane w polskich procesach wielokrotnie tego typu zabiegi. Ja jestem w ogóle zdumiona, że ten sąd ma jednak się zajmować tym wydaniem tego nakazu aresztowania, dlatego że jest już chyba jasne nawet dla opinii międzynarodowej, dla opinii publicznej międzynarodowej, że nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś ściga jakiegoś przestępcę, tylko to jest zwykły rewanżyzm polityczny. Sam fakt, że wczoraj umorzono śledztwo w sprawie dwóch wież, gdzie przez ileś lat prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego oskarżano o to, że jest zamieszany w jakąś aferę zwaną Dwie Wieże. Zwracam uwagę, że już drugi raz to postępowanie jest umorzone i zwracam uwagę, że w trakcie tego postępowania podczas przesłuchania, czy bezpośrednio po przesłuchaniu zmarła pani Barbara Skrzypek świętej pamięci. Więc postępowania nie ma, afery nie ma, a życia człowiekowi nikt nie wróci.
0: Myśli pani, że kwestia Funduszu Sprawiedliwości podzieli sprawę dwóch wież? Też postępowanie może zostać
1: umorzone? Myślę, że wiele z tych zarzutów, które są stawiane przez naszych oponentów politycznych podzieli sprawę dwóch wież, dlatego że to są wszystko zarzuty dęte. Kolejny przykład, który mogę podać, to jest oczywiście pan minister Rau, który też we wszystkich prawie mediach i w opinii publicznej został już skazany, bo handlował wizami na bazarze i się okazuje, że w akcie oskarżenia nie ma nawet raz wymienionego nazwiska profesora Rau. Więc myślę, że tego typu zabiegi mają krótkie nóżki. Oczywiście przyjdzie tak zwany moment payback time, czyli państwo jak stracą wreszcie te swoje stanowiska, które zresztą piastują w sposób bardzo nieroztropny. No, przepraszam, prokurator Wrzosek, która dawno powinna być odsunięta, która sama miała dyscyplinarne postępowanie z powodu hejtu, który siała w sieci jako prokurator, która nie zdeklarowała zegarka do oświadczenia majątkowego, a potem dyskutowaliśmy wszyscy, czy to jest oryginał, czy podróbka. No jak może prokurator nosić podróbkę, skoro wie, że wytwarzanie podróbek jest zabiegiem nielegalnym itp. itd. I taka osoba mało, że ściga dziennikarzy, bo przecież ściga dziennikarzy Republiki za to, że wtargnęli w naszym towarzystwie do prokuratury, albo jak to wolimy, wtargnęliśmy w ich towarzystwie do prokuratury, a zwyczajnie poszliśmy jako posłowie do prokuratury, żeby sprawdzić sytuację.
0: Tak? Jeśli chodzi o samego Zbigniewa Ziobrę, bo od tego zaczęliśmy, to w takim razie, jeśli zarzuty są dęte, tak jak pani mówi, no to dlaczego cały czas Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, nie chce wrócić do Polski?
1: No bo każdy rozsądny człowiek trzymałby się z daleka od systemu, w którym minister sprawiedliwości mówi, że żałuje, że go w bagażniku nie przywiózł. No panie redaktorze, o czym my rozmawiamy? Co to jest za poziom w ogóle?
0: Przecież poziom, po tych ludziach, poziom reprezentuje
1: w po tych ludziach, prokurator? Po tych ludziach można się spodziewać wszystkiego.
0: Wszystkiego, czyli konkretnie?
1: Niczego dobrego i wszystkiego złego. Tak? No jeżeli minister ma takie porównanie w ogóle w jakiejkolwiek wypowiedzi, że on mógłby kogoś dowieść w bagażniku, no to ja gratuluję takich porównań, takich konotacji myślowych i gratuluję takich słów. Natomiast no, powiem tak, nikt przy zdrowych zmysłach nie zachowałby się inaczej, niż minister Ziobro się zachowuje w tej chwili. Czyli trzyma się na bezpieczną odległość do czasu, aż to szaleństwo się skończy. Bo że to jest szaleństwo, to chyba już większość Polaków nie ma wątpliwości.
0: I to jest sprawa, która absolutnie różni te dwie strony politycznego sporu w Polsce. Natomiast jest sprawa, która łączy dwie strony politycznego sporu, czyli bezpieczeństwo. Bo prezydent spotkał się dzisiaj z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie szczytu NATO w Ankarze, ale też w sprawie amerykańskiej stałej obecności wojsk w Polsce. I zastanawiam się, czy pani serce raduje się z tego, że mamy wreszcie coś, gdzie obie strony, obie władze mówią jednym głosem.
1: Mało tego, że się raduje, to tak powinno być, ponieważ uważam, że w tym wypadku wicepremier odpowiedzialny za sprawy obronne powinien współpracować z panem prezydentem. Pan prezydent jest tak bezpośrednio jakby jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polek i Polaków, za że tak powiem, polską armię. I co więcej, w tym konkretnym przypadku prezydent Donald Trump wyraźnie w swoim twecie oświadczył, że dlatego zwiększone będą ilości żołnierzy amerykańskich w Polsce ze względu na dobre relacje z prezydentem Nawrockim. Więc szaleństwem byłoby niewspółpracowanie w tych okolicznościach. Ja rozumiem, że często nasi oponenci z Platformy Obywatelskiej czy PSL-u przypisują sobie zasługi Prawa i Sprawiedliwości, a bądź jakoś tak implementują, jak to się elegancko teraz mówi, i uznają za własne, co nie zmienia faktu, że no, wszyscy pamiętamy, jak się zachowywał rząd Donalda Tuska wobec administracji amerykańskiej.

0: wypowiedzi Radosława Sikorskiego na temat Nord Stream 2, wypowiedzi Donalda Tuska na temat samego Donalda Trumpa, czy wreszcie udawanie, że się do niego strzela w ramach dość żałosnego dowcipu. No powiem tak, czego by nie mówić, bardzo dobrze, że administracja amerykańska ma dobre kontakty z panem prezydentem Nawrockim i że tak samo miała dobre kontakty z rządem PiS, ponieważ no to nam gwarantuje jednak jakieś bezpieczeństwo.
1: A jak mają się te nasze starania o stałą bazę do tej amerykańskiej strategii wychodzenia z Europy?
0: Ja powiem tak. Jestem osobą, która jest akurat w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w Komisji Spraw Zagranicznych. Pracowałam też trochę w instytucjach unijnych w samej Brukseli.
1: Stąd pytanie właśnie do pani.
0: I powiem, w mojej ocenie, to jest moje zdanie, Unia się rozpadnie, jeżeli tak dalej pójdzie, ponieważ to po prostu się stał w tej chwili jakiś eurokołchoz. To nie wiadomo, kto czego oczekuje, ktoś tym kręci.
1: Zaraz, pani poseł, ale ja mam wrażenie, że troszkę nie odpowiada pani na moje pytanie, bo ja pytam o to, jakim cudem Amerykanie mają nam powierzyć swoją stałą bazę w Polsce, skoro ich strategia od czasów Baracka Obamy zakłada wycofywanie się z Europy na rzecz kwestii atlantyckiej.
0: Ale też proszę zauważyć, że my jako Polska jesteśmy największym tutaj też i najbardziej wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o wykorzystanie PKB na zbrojenia i tak dalej. To tak było za czasów rządu PiS, to było prawie na poziomie 5%, a wszystkie inne kraje unijne się tam wahały na poziomie 3-2,5%. I to było wielokrotnie, były wzywane kraje do uzupełnienia tego i tego nie robiły. Więc...
1: Czyli Polski ta strategia nie obowiązuje? Nie jest brana Polska pod uwagę w tej strategii?
0: Nie, ja myślę, że Polska jest traktowana w sposób szczególny, czyli dobry.
1: W sposób szczególny, czyli dobry.
0: A nic dziwnego, że Amerykanie, przepraszam, zmierzają się z pseudopotęgą Unii Europejskiej, no bo jak się popatrzy tak dokładnie na przykład na gospodarkę Niemiec, jak się popatrzy na te wszystkie regulacje, które wchodzą, jak się popatrzy na te umowy z Mercosur, na te wszystkie protesty w poszczególnych krajach europejskich i tak dalej, to naprawdę już nie chodzi o światopogląd, że mijamy się często, jeżeli chodzi o światopogląd, ale tak naprawdę po prostu Unia trzeszczy w szwach, a Niemcy, którzy próbują nadawać ton wszelkim działaniom, ledwo sami zipią. Proszę zobaczyć, ile się likwiduje zakładów pracy w Niemczech. Dopiero czytam artykuł
1: Pani
0: na ten temat. Proszę zobaczyć, co się dzieje.
1: Tematu amerykańskiej bazy.
0: Amerykańska baza w Polsce powinna być.
1: Amerykańska baza będzie, bo pamięta pani, ile Zachodu kosztowało nas stworzenie tej amerykańskiej bazy, która jest w Redzikowie, która działa. Były przepychanki na poziomie politycznym. Kto ma większe w tej kwestii zasługi? I ja zastanawiam się, czy my, tak już mówiąc wprost, faktycznie możemy liczyć na tę bazę, czy będziemy jednak w jakikolwiek sposób zwodzeni, bo jednak obietnica postawienia takiej bazy jest wygodnym elementem nacisku, tak samo jak groźba wycofywania żołnierzy z Europy czy z Polski.
0: No, ale przepraszam, no, ale my od 2,5 roku żyjemy tylko wyłącznie obietnicami i groźbami ze strony rządu Donalda Tuska. No, ja nie...
1: Ale nie pytam o groźby rządu Donalda Tuska, tylko o kwestię naszego bezpieczeństwa.
0: Ale warto mieć kontekst. W kontekście tego oczywiście zawsze się może zdarzyć, że obietnica okaże się czczą obietnicą. Jakkolwiek uważam, że...
1: Nawet
0: jednak...
1: przy tak rewelacyjnych relacjach obu prezydentów?
0: Nie, myślę właśnie, że te rewelacyjne relacje obu prezydentów temu zapobiegną.
1: Czy 12 miliardów złotych, bo takie są szacunki, które wmurujemy w tę bazę dla Amerykanów, to jest koszt warty poniesienia? Czy lepiej byłoby te 12 miliardów złotych przeznaczyć na przykład na zbrojenia suwerenne polskie tutaj dla naszego wojska?
0: Znaczy, co do zasady, oczywiście jestem patriotką i propaństwowcem, więc uważam, że im więcej rzeczy jest zrobionych w Polsce, tym lepiej. Natomiast jestem też człowiekiem logicznym i rozumiem, że akurat sprzęty amerykańskie są najlepszymi sprzętami. A my nie rozmawiamy teraz teoretycznie o wojnie, tylko całkiem praktycznie, bo ona jest, że tak powiem, tuż za rogiem i nie wiadomo w jaki sposób i czy się rozprzestrzeni. Więc to jest w pewnym sensie dyskusja o zbrojeniach pod presją. Dlatego... na pytanie, czy to jest zasadne, żeby to wydać na budowę tej bazy, uważam, że tak, bo w ślad za tym idzie jednak obecność żołnierzy amerykańskich sprzętów.
1: Tylko dlaczego na zachodzie Polski, a nie na przykład w okolicy Przesmyku Suwalskiego, Suwałki, Białystok, Orzysz?
0: Nie wiem, dlaczego ta lokalizacja została wybrana, nie mam na ten temat wiedzy, natomiast uważam, że ta baza może być gdziekolwiek.
1: Gdziekolwiek. Na zachodzie Polski, z dala od zagrożenia w okolicy Przesmyku Suwalskiego i Obwodu Królewskiego.
0: Być może z punktu widzenia amerykańskiego, a oni mają raczej dość dobre służby i dość dobrze poinformowane, być może spodziewają się, nie wiem, jakichś dziwnych działań przy tej części naszego kraju.
1: No zobaczymy, będziemy obserwować tę sytuację. Natomiast jest jeszcze jeden temat, który chciałem z panią poruszyć, bo ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, w którym mają znaleźć się, to jest cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Co to oznacza dla Polski takie stworzenie tego Panteonu akurat w tym czasie, teraz, kiedy
0: mamy konflikt? To jest granie Polsce na nosie.

0: Nasz sam fakt, że Czesi zaczynają oddawać też, znaczy
1: jest taki plan.
0: Wplątali się w sprawę odznaczeń. Jak najlepiej świadczy o tym, że jednak pan prezydent Nawrocki podjął dobrą decyzję, wzywając do oddania tego orderu. Uważam, że ten panteon to jest granie na nosie nam Polakom, którzy pomimo tych zaszłości trudnych, bardzo trudnych zaszłości, zachowaliśmy się po prostu w sposób znakomity i bardzo szlachetny, wspomagając Ukrainę.
1: Byliśmy zbyt altruistyczni w 2022 roku?
0: Nie, my w 2022 roku po prostu, jak trzeba było komuś pomóc, to zaczęliśmy pomagać, bo takim jesteśmy narodem i nie kalkulowaliśmy. A teraz się okazuje, że to Ukraina kalkuluje.
1: A może trzeba było kalkulować?
0: No tak, ale sytuacja, która się działa wtedy na bieżąco, u większości ludzi wywoływała też odruchy serca. Sama organizowałam pomoc dla dzieci ukraińskich. I naprawdę
1: wszyscy
0: się...
1: I odruchy serca są, pani poseł, bardzo szlachetne, zwłaszcza ze strony obywateli. Natomiast tak. Pytanie, czy pragmatyzm nie powinien właśnie być tutaj domeną państwową?
0: No w tej chwili niestety się przekonujemy, że Ukraina do tego podchodzi inaczej. Ja powiem więcej. Ja uważam, że ten konflikt w tej chwili o te odznaczenia, a właściwie o to, że nazwano jeden z oddziałów imieniem...
1: Tak zwanych bohaterów UPA.
0: Tak, to jest konflikt wywołany celowo. W mojej ocenie prezydent Zełenski nas testuje w pewnym sensie. On oczywiście jest od dawna dogadany z Niemcami. Jeżeli chodzi o sprawę odbudowy Ukrainy, to chociaż my powinniśmy być naturalnym, wiodącym tutaj partnerem, to tak nie będzie, ponieważ to się stało poza naszymi głowami. A wywołanie konfliktu związanego z nazwą tych oddziałów jest po prostu pewnym działaniem antypolskim.
1: Czy żałuje pani, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku, kiedy wybuchała wojna, nie przewidział takiej sytuacji, nie był pragmatyczny właśnie w stosunkach z Ukrainą?
0: Panie redaktorze, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości był wtedy pragmatyczny, to nie wiadomo, jakby się dalej ta wojna potoczyła, mogłoby być znacznie gorzej. Więc ja jestem dumna z działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie.
1: I tu stawiamy kropkę. Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to
0: spotkanie.
1: Dziękuję
0: serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 17:46.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Studio Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Marku, do tej pory, za każdym razem jak się spotykaliśmy, no to zawsze był ten moment, a jak tam jutro te ceny maksymalne paliw? Co tam się będzie działo? No i od dzisiaj już tego pytania nie mogę ci zadać, dlatego że pakiet CPN przeszedł do historii. Od dzisiaj wróciła ta 23% stawka podatku VAT na paliwa. No i zupełnie inaczej wygląda sytuacja na stacjach benzynowych.
4: Trochę boli. Wraz z wygaśnięciem programu osłonowego ceny paliwa niżej, wszystkie paliwa, uwaga, z jednym wyjątkiem, LPG nie podrożały. Tylko LPG nie podrożało. Dlaczego? Dlatego, że gaz nie był objęty programem CPN. Z danych e-petrol.pl wynika, że wzrost cen najbardziej odczuwają użytkownicy aut z silnikiem diesla, ponieważ, uwaga, średnia cena oleju napędowego zbliżyła się do 7 zł za litr i pośredniej...
3: Dlatego w poniedziałek zatankowałam.
4: A, brawo! Jesteś bardzo przezorna. Po średniej podwyżce, uwaga, o 93 grosze wynosi 6 zł i 98 groszy, więc prawie złotóweczkę zaoszczędziłaś, mniej więcej tak lekko licząc.
3: A bak 60 litrów.
4: No trochę, a? Czyli
3: trochę pojeżdżę.
4: Warto było zdecydowanie. A 95 z kolei, ta najpopularniejsza benzyna, zdrożała o 89 groszy, czyli niewielka różnica w porównaniu do diesla. I litr kosztuje 6 zł i 79 groszy. Z kolei ja się pochwalę, też przedwczoraj zatankowałem. Ale zaoszczędziłem mniej, bo bak trochę mniejszy. I podobnie jest z 98. Jakie są z tego wnioski? Z jednej strony faktycznie czujemy ten ciężar odejścia od tego programu pomocowego, ale też pamiętamy, że mimo działania programu CPN były takie momenty jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, kiedy diesel kosztował nawet więcej. A zatem widzimy, że tutaj ten program zapewnił nam takie trochę miękkie lądowanie, więc nie ma dramatu. To nie jest tak, że nagle ceny poszybowały w kosmos. Nie,
3: no
4: one...
3: Tak, no przecież pamiętam, że zanim się pojawił program CPN, to już na diesel to chyba nawet ponad 8 zł.
4: Tak, była ósemka z przodu. A zatem widzimy, że jednak mimo, może takie porównanie poniedziałku do środy, wtorku do środy może boleć, to jednak widzimy, że to nie jest taki skok cen, jakiego można było się spodziewać. Chociaż z drugiej strony troszeczkę jesteśmy negatywnie zaskoczeni, bo wczoraj eksperci mówili,

0: mówili, że te podwyżki będą gdzieś między 30 a 50 groszy, a tutaj prawie 1 zł, a zatem różnica jest wyraźna. I co ciekawe, Polska nie jest jedynym krajem, który w ostatnim czasie wygasił taki program wspierający kierowców, konsumentów. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane aktualnie w innych państwach. Zrobiły to między innymi, uwaga, Węgry, Słowacja i Niemcy. To nie były takie programy jeden do jednego jak u nas, ale tam też była pewna ulga dla kierowców, no i teraz z tą ulgą trzeba się pożegnać.
1: No właśnie, a czy możemy już dziś jakoś podsumować, jak mocno program CPN przełożył się na polską gospodarkę? 4 700 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o wydatki na ten program.
0: Tak jest.
1: A jakie zyski, jeżeli są?
0: Zyski są trudno policzalne, ale są wyraźne, bo tak, z jednej strony ta spłaszczona inflacja, to, że dowiedzieliśmy się, że w czerwcu ten wstępny odczyt inflacji to 2,5%, to jest też zasługa tego programu. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie, sam fakt też, że no, mieliśmy ulgę i mogliśmy tankować do pełna. Nie zastanawialiśmy się, czy czasami nie zatankować mniej, albo czy nie zrezygnować z jakiegoś wyjazdu, chociażby na długi majowy weekend. No to też jest pewien plus. No i jak zauważają ekonomiści, w tym między innymi pan dr Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku. Tutaj przede wszystkim ten program miał korzyści po stronie przede wszystkim konsumentów.
2: To znaczy, że nam nie podrożały podstawowe produkty aż tak istotnie jak na niektórych rynkach, tak jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie mieliśmy też sytuacji, w której po prostu to paliwo sprawiało, że musieliśmy zmniejszyć aktywność ekonomiczną, czyli mniej branża logistyczna byłaby w ten sposób jeszcze bardziej dotknięta i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jednocześnie był to taki element stabilizacji przy takim szoku zewnętrznym.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że ropa naftowa tanieje. W tej chwili ropa WTI 68 dolarów. Za baryłkę ropa Brent 71 dolarów za baryłkę, a zatem idzie ku lepszemu, jeżeli chodzi o notowania na rynkach światowych i jeżeli nic złego nie wydarzy się w geopolityce, to te ceny będą jeszcze niższe.
1: Dobre zastrzeżenie.
0: Tak, albo jeżeli jakiś tweet się nie pojawi albo inny wpis w mediach społecznościowych.
1: Że znowu zaatakuje Iran, bo nie przestrzega jakichś warunków. Dobrze.
0: No, na przykład.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu, bo 1 lipca to nie tylko pierwszy dzień bez programu CPN, ale także pierwszy dzień z unijnym prawem w sprawie kryptowalut. Ale nasz kraj nie jest przygotowany ustawowo, dlatego że były 3 razy wprowadzane ustawy przez rząd, 3 razy zawetowane. To tak naprawdę była bardzo podobna ustawa rządowa, zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Więc jaki jest stan na dziś i co mówią eksperci z rynków finansowych?
0: Dzisiaj faktycznie to jest dzień, w którym w całej wspólnocie europejskiej zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować, takie określenie się pojawia, rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy dostosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy, jak wspomniałaś, 3-krotnie zderzyły się z wetem w Pałacu Prezydenckim. Wiceprezes zarządu Quercus TFI, pan Paweł Karczewski, powiedział, że na razie klienci giełd kryptowalut nie będą mieli poważnych problemów, ale muszą przygotować się na utrudnienia techniczne. Jakie to utrudnienia? Posłuchajmy.
3: Bo w pewnym momencie będzie tak jak z giełdą Binance, która nie uzyskała licencji MiCA, czyli tego nowego prawa europejskiego, no i wysyła klientom powiadomienia o tym, żeby przenosić swoje portfele na inne giełdy, które mają tą licencję lub na bezpośrednio na portfele kryptowalut w systemie blockchain. Natomiast problem jest taki, że tej MiCA nie otrzymało wiele giełd, które są bezpieczne, które są popularne.
0: Pan Paweł Karczewski dodaje, że firmy działające w obszarze kryptowalut przeniosą się z Polski za granicę. Dlaczego?
3: Ponieważ te regulacje, które na razie leżą na stole, których prezydent Nawrocki nie podpisał, są jeszcze bardziej rygorystyczne niż MiCA, czyli jest nałożone tam prawo jeszcze bardziej restrykcyjne, większe wymogi kapitałowe, ostrożnościowe i w związku z tym te firmy w Polsce nie będą operować. Ja nie wiem, czy znam jakąś giełdę szanowaną, która jest zarejestrowana w Polsce w tej chwili.
0: I jak widzisz, problemy się mnożą, jeżeli chodzi właśnie o te regulacje związane z kryptowalutami. Konsekwencją dla polskich klientów może być brak ochrony, jeśli któraś giełda będzie miała problemy. Ekspert powiedział,

0: że branża kryptowalutowa rozwija się tam, gdzie przepisy są łagodniejsze. I tutaj są dwa przykłady. Akurat jeżeli chodzi o lato, to takie popularne kierunki. Otóż wyobraź sobie, że dużo giełd działających w zgodzie z unijnym prawem, posiadające odpowiednie certyfikaty, zezwolenia, etc., etc., działają na Malcie.
1: Proszę bardzo.
0: I na Cyprze. Dwie wyspy na Morzu Śródziemnym. Nie wiem, czy tam jest taka sama temperatura jak teraz w Polsce, bo podobno przez chwilę było tam chłodniej, ale jednak w tych dwóch miejscach te giełdy kryptowalut istnieją.
1: Byłam na Cyprze w lutym i tam wtedy była dużo wyższa temperatura niż była w lutym
0: tak?
1: W Polsce.
0: A widziałaś jakąś giełdę kryptowalutową?
1: No właśnie nie widziałam,
0: bo
1: ale też nie szukałam.
0: Tak. No dobrze, także temat Mika na pewno będzie wracał na antenie Polskiego Radia 24. Ja jestem
1: naprawdę bardzo ciekawy. No i zobaczymy, przecież czwarta ustawa podobno jest szykowana w sprawie kryptowalut, chociaż...
0: Ale do 4 razy sztuka, tak?
1: No chyba to nie działa, Dobrze, to na koniec opowiedz, jak wygląda sytuacja na giełdzie. W saldzie o 12.30 mówiłeś, że warszawskie indeksy po porannych spadkach wracają na stronę zysków i czy ten trend udało się utrzymać.
0: Ależ owszem, i to był ten moment, w którym...
1: Ja uwielbiam ten moment, kiedy ty zaglądasz.
0: Kolor, tak, ale to nie jest szklana kula, tylko płaski monitor. WIG faktycznie tuż po godzinie 12 przebił linię wczorajszego zamknięcia i rósł i urósł do poziomu 76%, jeżeli chodzi o WIG. WIG 20, 68%. Tutaj bliźniaczo zachowywały się te indeksy i faktycznie tutaj zmiana koloru nastąpiła mniej więcej o 12.45. MWIG 40 urósł najwięcej, bo 1,2% i SWIG 80,74% i przez to giełda warszawska, mimo że była w dużo gorszej sytuacji rano niż wiele indeksów europejskich, zakończyła dzień lepiej niż chociażby niemiecki DAX. A zatem to był bardzo dobry dzień dla inwestorów. Może te wzrosty nie są takie spektakularne, ale byki pokazały, że potrafią zatańczyć na giełdowym parkiecie i pokonać niedźwiedzie.
1: A ja państwu powiem, że nie znam drugiej osoby, która z taką fascynacją patrzy na indeksy.
0: A dziękuję ci bardzo, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe.
1: Ja się nie będę wypowiadać, że dla mnie to szlaczki.
0: Ale też z fascynacją możemy spoglądać na kursy walutowe, moja droga, bowiem wczoraj podałem taką niepokojącą trochę informację, szczególnie jeżeli ktoś jedzie do strefy euro na wakacje. Przypomnę, Chorwacja, Bułgaria również. W tej chwili 4,29 zł, chociaż nawet przez chwilę było 4,28 zł za 1 euro, a wczoraj to było 4,30, 4,31. Zatem złoty zaczyna odrabiać straty, jeżeli chodzi o euro. Natomiast jeśli chodzi o dolara, no to za jednego dolara płacimy 3,77 zł. Ten kurs zatrzymał się w miejscu mniej więcej od poniedziałku i tak to 3,77 razi po oczach nas na wykresach.
1: Jak zawsze z ogromną pasją o gospodarce opowiadał państwu Marek Klapa. Marku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji.

0: stacji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce to jeden z tematów spotkania prezydenta z ministrem obrony. Sejm zgodny w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach. Swoje poprawki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Nauczyciele szykują się do protestu. Domagają się m.in. podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Co dalej ze stałą bazą amerykańskich wojsk w Polsce? Te kwestie mieli poruszyć podczas dzisiejszego spotkania prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze mną w studiu jest prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski. Witaj. Jak parlamentarzyści reagują na spotkania zwaśnionych na co dzień stron w sprawie polskiego bezpieczeństwa?
2: Wreszcie prezydent i rząd mówią jednym głosem. Cieszy się Piotr Strach z Polski 2050. Polityk przyznał, że na ostatnim niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której jest wiceprzewodniczącym, była mowa o lokalizacji tej bazy. Posiedzenie było tajne, więc szczegółów zdradzać nie chciał. Nieoficjalne doniesienia mówią jednak o zachodniej Polsce. Skonfrontowany z tą powszechną już wiedzą, Piotr Strach przyznał, że dużą rolę odegra tu logistyka, czyli bliskość lotniska i poligonów oraz możliwość dostaw surowców czy przepustowość dróg. Wicepremier powinien współpracować z prezydentem, mówi mi z kolei Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom, ale zaznacza, że jej zdaniem ewentualne zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce to zasługa znakomitych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Jak dodaje posłanka PiS, szaleństwem byłoby, gdyby rząd w tej sytuacji z prezydentem nie współpracował.
1: Na ostateczną decyzję w sprawie lokalizacji nowej amerykańskiej bazy w Polsce pewnie jeszcze przyjdzie nam poczekać, relacjonował Paweł Pawłowski. Dziękuję. Dodajmy, że tematami rozmów w Pałacu Prezydenckim były również przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Posłowie są zgodni, ponad podziałami popierają projekt w sprawie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Skierowano go do dalszych prac w komisji. Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę dotyczącą wprowadzenia zakazu również w przedszkolach, o czym mówiła posłanka tej partii Mirosława Stachowiak-Różecka.
3: Popieramy ten projekt, mamy przygotowaną poprawkę, którą zaraz panu marszałkowi dam, uzgodnioną. Dziękuję za dobrą współpracę w tym zakresie. Ale jednak muszę w tym miejscu powiedzieć coś innego. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jednak naszym największym problemem i największym wyzwaniem nie jest smartfon jako taki, tylko to, co w tym smartfonie jest, a więc przede wszystkim media społecznościowe.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka wyjaśniła, że są prowadzone prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do mediów społecznościowych.
4: Przyjmuję bardzo poważnie deklaracje posłów PiS, które wpadły w wystąpieniu, że będziecie państwo wspierać działania. Mam nadzieję, że i te dotyczące ograniczenia pornografii, jak i te w ograniczeniu dostępu do social mediów. My jesteśmy w gotowości, tak, mamy kontakty, tak, podejmujemy działania, tak, w ministerstwie powstaje zespół, który wraz z Ministerstwem Cyfryzacji będzie opracowywał te przepisy.
1: Zgodnie z projektem zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych dotyczy przerw oraz zajęć organizowanych poza szkołą. Przepisy mają obowiązywać od 1 września. Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele zapowiadają protesty. 31 sierpnia przed Kancelarią Premiera w Warszawie zostanie zorganizowana manifestacja, ogłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele domagają się systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale to decyzja całego rządu, która zależy od możliwości budżetowych, tłumaczy wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Musimy też zdać sobie sprawę, że nie o wszystkim decydujemy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, no bo po prostu muszą być środki w budżecie. A za to, czy będą środki, czy nie, też nie odpowiada minister finansów, tylko odpowiada to, jakie są priorytety rządu,

0: opowiada to, jakie było też zadłużenie i jakie były zobowiązania zaciągane jeszcze przez naszych poprzedników.
1: Związkowcy przypominają, że premier Donald Tusk deklarował przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem ustawy o godnych płacach nauczycieli. Tymczasem według nauczycieli od kwietnia zeszłego roku sejmowa podkomisja nie zebrała się ani razu. Sierpniowe wyjście na ulicę może być dopiero początkiem głębokiego kryzysu, ostrzega szef ZNP Sławomir Broniarz.
2: Ta manifestacja 31 sierpnia będzie po pierwsze jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że spokojnie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Związkowcy podkreślają, że data manifestacji nie jest przypadkowa. Akcja ma uświadamiać rządzącym, w jak trudnych nastrojach i z jak wielką niepewnością kadrową polskie szkoły rozpoczną kolejny rok pracy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burze. Najmocniej zagrzmi dziś w południowej części Mazowsza, a także na Lubelszczyźnie i Śląsku. Może tam spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 115 km na godzinę. W nocy burze utrzymają się na wschodzie i południu. Będzie tam od 13 stopni w Szczecinie do 18 w Lublinie. A jutro już nieco się ochłodzi. Będzie od 21 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie.
3: Klimat.
1: W południowo-wschodniej części Polski jakość powietrza jest umiarkowana lub dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju jakość jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 18 do 19 zalecane jest oszczędzanie energii. Zagrożenie pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także na południu Podlasia i Mazowsza jest duże.
3: Klimat.
4: Jest środa, 1 lipca, 6 minut po godzinie 18.
3: Debata dnia.
4: Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych. Gośćmi Polskiego Radia 24 są dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. Dzień dobry. Nie słyszymy się z doktorem Tomaszem Słupikiem.
5: O.
4: Teraz się słyszymy.
5: Już się słyszymy. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry. A także Łukasz Warzecha, dziennikarz Do Rzeczy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Witam serdecznie panowie, ale na początek poproszę panów o chwilę cierpliwości, gdyż przeniesiemy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest nasz reporter Piotr Durys, a przenosimy się dlatego, że za zamkniętymi drzwiami toczyły się losy tematów politycznych i obronnych. Najpierw prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w cztery oczy z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tuż po zakończeniu tego spotkania do gabinetu głowy państwa weszła posłanka PSL-u Urszula Pasławska, by odbyć rozmowę ostatniej szansy w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Piotr Durys jest z nami. Dzień dobry, Piotrze.
7: Dzień dobry.
4: Opowiadaj, jakie są najważniejsze wnioski z tych dwóch rund rozmów.
7: Głównym i najważniejszym wnioskiem po zakończeniu spotkania prezydenta z szefem resortu obrony jest deklaracja pełnej jedności państwowej. Jak potwierdzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, w kwestiach strategicznego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej oraz przed przyszłotygodniowym kluczowym szczytem NATO w Ankarze, polskie ośrodki władzy będą mówić całkowicie jednym, spójnym głosem. Rozmowy dotyczyły także dynamicznie posuwających się naprzód negocjacji z Waszyngtonem w sprawie utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Ludowcy zdradzili, że będą mocno lobbować za ulokowaniem nowej amerykańskiej infrastruktury w Wielkopolsce, a konkretnie w okolicach Poznania, który dysponuje obecnie najlepszym zapleczem logistycznym w kraju, według ludowców. Gdy tylko minister obrony opuścił pałac, tam rozpoczęło się kolejne spotkanie. Dotyczyło ono ustawy o statusie osoby najbliższej. Choć od rana w mediach huczało od plotek o rzekomym pewnym wecie ze strony prezydenta, to po zakończonych rozmowach współautorka projektu Urszula Pasławska z PSL podkreśliła, że klamka w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
8: Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji. Nie poinformował mi, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość. To oznacza, że nie ma ostatecznej decyzji.
7: Rozmowy, jak przekazała posłanka, miały charakter czysto merytoryczny i jak słyszymy, nie było w nich miejsca na kurtuazję. Prezydent Karol Nawrocki zgłosił szereg bardzo precyzyjnych prawnych wątpliwości,

0: które dotyczyły przede wszystkim zapisów podatkowych oraz majątkowych zawartych w ustawie. Posłanka Pasłowska starała się te obawy rozwiać, tłumacząc, że proponowane przepisy są wyjęte z jakiejkolwiek ideologii, a ich jedynym celem jest pomoc w codziennym życiu blisko 3 milionom Polaków, którzy świadomie wybrali życie w związkach nieformalnych. Projekt daje parom możliwość m.in. zawierania notarialnych umów partnerskich, ustalania alimentów czy swobodnego dostępu do dokumentacji medycznej w szpitalach. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk przypomina, że to pierwsza taka inicjatywa od kilkunastu lat, która z powodzeniem przeszła całą ścieżkę legislacyjną w Sejmie oraz Senacie. Teraz ruch należy do głowy państwa.
1: To jest ostatnia prosta. Liczymy, że gospodarz Pałacu Prezydenckiego wzniesie się ponad to, co sugeruje mu jego obóz polityczny.
0: Oficjalne stanowisko prezydenta poznamy w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni.
2: A te wszystkie informacje zebrał dla państwa Piotr Durys. Piotrze, bardzo ci dziękuję i wracamy do rozmowy. Przypomnę jeszcze raz, dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski, a także Łukasz Warzeka, dziennikarz Do Rzeczy. To zacznijmy od tego spotkania na temat bezpieczeństwa. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiali o stanowisku Polski na szczyt NATO w Ankarze. Ten szczyt jest w przyszłym tygodniu, 7-8 lipca, a także o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Czy rzeczywiście, bo często słyszymy te głosy, że w kwestii bezpieczeństwa prezydent i rząd mówią jednym głosem. Czy jak panowie obserwują to, co się chociażby działo w ostatnich dniach, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o kolejnym kroku w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Od razu była odpowiedź rzecznika prezydenta, taka kąśliwa. To oczywiście było w mediach społecznościowych. Jak panowie myślą? Doktor Tomasz Słupik.
3: Dobrze by było. Nie chcę tak powiedzieć, że myślę, że życzeniowo, ale no to jest sprawa jakby absolutnie kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa, żeby rzeczywiście wznieść się ponad te podziały i mówić jednym głosem, no bo strona amerykańska przecież no, chce słyszeć ten jeden głos. No i tutaj na użytek wewnętrzny wykorzystywanie tego typu kwestii, czy tych kwestii rozgrywania wewnętrzne jest, no można powiedzieć, samobójcze. Ja mam nadzieję, że tak będzie, no ale też, choć pani redaktor i tam ten materiał był skonstruowany w ten sposób, że trwają negocjacje, no ale my na razie nie znamy szczegółów. Warto było je poznać. Ja rozumiem, że to są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i one są różnego rodzaju klauzulami obwarowane, no ale z naszej strony już jakieś lokalizacje padają, a z amerykańskiej strony jeszcze szczegółów żadnych nie ma. No a z drugiej strony rzeczywiście byłaby to rewolucyjna zmiana w tej części Europy, ponieważ do tej pory amerykańskie wojska owszem są obecne i to jak na te warunki tej części świata jest ich tu dosyć dużo, oni są w całej Polsce rozlokowani, no ale nie ma stałej obecności. To byłby taki pierwszy przypadek, no więc to jest i faktyczne, i symboliczne, faktycznie i symbolicznie ważne dla nie tylko Polski, ale to też jest taki sygnał dla Rosji. No w tej chwili, kiedy właściwie widać wyraźnie, że Rosja tej wojny nie wygrała, moim zdaniem ją przegra i kiedy sytuacja na froncie, i nie tylko na froncie, ale wewnętrzna, ale również to, co robią Ukraińcy, a propos paraliżu chociażby tego systemu energetycznego, chodzi głównie przede wszystkim o rafinerię, no to jest taka bardzo ważna sprawa. W tej całej wielkiej układance jest to, można powiedzieć, jeden z tych elementów klocków, no ale dla, tak jak mówię, Polski i tej części Europy ta decyzja jest absolutnie kluczowa i to byłby też taki element, który pokazałby Putinowi, że akurat obecna administracja Trumpa, która czasami jest, a może nawet nie czasami, posądzana jakąś taką dziwną grę z Rosją albo niekonsekwencję, albo wręcz część tej ekipy jest oskarżana, czy może oskarżana to złe słowo, ale widzimy tą ekipę jako prorosyjską albo bardzo prorosyjską, no to byłby sygnał jednak, który no, świadczyłby o czymś zupełnie innym.
2: Łukasz Warzecha.
4: Ja patrzę na tę sytuację jednak trochę inaczej. Trzeba tutaj zobaczyć bardziej strategiczny obraz i odejść przede wszystkim od dogmatu polskiej polityki zagranicznej, który polega na tym, żeby przez pryzmat jakichś dziwnych moralnych norm postrzegać to, co się dzieje w świecie stosunków międzynarodowych. Ekipa Donalda Trumpa nie jest prorosyjska, tylko po prostu gra skrajnie realistycznie. Jej planem jest wycofanie Stanów Zjednoczonych z Europy tak bardzo, jak się da. Warunkiem do tego jest zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prosta sprawa. I to się stanie w momencie,

0: kiedy Władimir Putin uzna, że traci na tym więcej, na kontynuacji tej wojny traci więcej niż zyskuje. Przy czym absolutnie się nie zgadzam, że Rosja tę wojnę przegrywa. W żadnym wypadku jej nie przegrywa. Natomiast skończy ją prawdopodobnie z wynikiem dla siebie satysfakcjonującym. Przewidywałbym dzisiaj, że będzie to kwestia przekazania pod rosyjską kontrolę sporego obszaru Ukrainy, który będzie pod tą kontrolą de facto, ale nie de jure, bo to jest ten warunek, który Ukraina stawia. On jest całkowicie zrozumiały. Takie rozwiązania w stosunkach międzynarodowych wielokrotnie były przyjmowane. Czyli formalnie to nadal będzie terytorium ukraińskie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale faktycznie będzie pod kontrolą rosyjską. Tak to najprawdopodobniej zostanie rozwiązane. Jeżeli chodzi o kwestię stałej bazy amerykańskiej w Polsce, to pewnie byłoby dobrze, gdyby ona powstała, ale musimy mieć świadomość tego, że tutaj też rozgrywa się, przepraszam, gra w wielkim planie. Ten wielki plan powoduje, że stawianie dzisiaj wszystkiego na zobowiązania amerykańskie wobec Polski czy wobec NATO wydaje się moim zdaniem mało roztropne. Bo tak jak powiedziałem, Stany Zjednoczone bez żadnej wątpliwości mają plan maksymalnego osłabienia swojej obecności w Europie. To trzeba spojrzeć do amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, że najważniejsza jest półkula zachodnia, w drugiej kolejności są kwestie azjatyckie, związane przede wszystkim z rywalizacją z Chinami w różnych obszarach globu, zresztą nie tylko w Azji, a Europa jest znacznie, znacznie dalej w tej hierarchii ważności. Więc musimy mieć tego świadomość i to oznacza, że ja uważam, że powinniśmy dzisiaj w Polsce zacząć prowadzić dyskusję absolutnie pozbawioną dogmatów, dyskusję o tym na przykład, jak możemy dla wzmocnienia swojej pozycji w przyszłości wykorzystać relacje z Chinami, jak możemy pomyśleć o ułożeniu sobie relacji z Rosją w momencie, kiedy ta wojna się skończy. Tu przypominam, że planowany przez taką w tej chwili rządzącą koalicję Peter Modior powiedział w wywiadzie, czyli nowy premier Węgier powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej słowa prawdopodobnie dla wielu członków tej polskiej elity władzy szokujące. Tak, będziemy musieli ułożyć się z Rosją, będziemy musieli zacząć znowu kupować od Rosjan surowce, bo na to wskazuje geopolityka i ekonomia. Cytuję prawie dosłownie słowa premiera Węgier. Więc ten nasz dogmatyzm, który mówi, ci są źli, ci są dobrzy, z tymi nie możemy, Ameryka zawsze jest wspaniała. No po prostu pora od tego odejść, bo jeżeli od tego nie odejdziemy, to naprawdę, przepraszam, obudzimy się za powiedzmy 10 lat z ręką w nocniku.
1: Panie redaktorze, z jednej strony racja, z drugiej strony patrząc na to, co się dzieje odnośnie chociażby tej stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ja z kolei mam takie wrażenie, że mamy próbę takiej przepychanki, kto więcej jest w stanie załatwić w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście na linii rząd, prezydent, otoczenie prezydenta. A mało jest dyskusji w ogóle na ten temat, po co nam jest ta stała amerykańska baza w Polsce. Czy panowie nie mają takiego wrażenia i na ile ten wewnętrzne potyczki między rządem a prezydentem mogą mieć wpływ na te ewentualne negocjacje. No to tak jak doktor Tomasz Słupik słusznie zauważył, że na razie mamy tylko zapowiedzi, że Polska jest chętna, Polska jest gotowa, Pentagon nie mówi nie, ale szczegółów mało znamy. Czy tutaj te wewnętrzne tarcia możemy stracić na tym, w kontekście tych wszystkich negocjacji? Doktor Tomasz Słupik.
2: Znaczy ja tylko do pana redaktora nawiążę, to znaczy panie redaktorze, słowo realizm jest słowem workiem i to jakby pan je mało precyzyjnie definiuje, natomiast tu nie chodzi o dogmatyzm tak naprawdę tej sytuacji, tylko też jakby można by powiedzieć mierzenie siły na zamiary albo znaczy świadomość, w jakiej gram lidze, no bo jeżeli pan mówi o układaniu się z Rosją i Chinami, no to bardzo panu gratuluję, bo my się nie będziemy z nimi układać tak naprawdę, tylko będziemy grać w orkiestrze, no, w której dyrygował będzie albo Władimir Władimirowicz, no, albo Xi Jinping, więc jakby porzucenie, oczywiście ja się zgodzę, że polityka jest grą elastyczną i Trump taką prowadzi i to właściwie do bólu transakcyjną. Czy ona jest realistyczna? realistyczne, to się pewnie okaże, kiedy będziemy jakby oceniali to, co udało się Trumpowi zrealizować, bo na razie z tym realizacją jego programu, można powiedzieć, izolacjonistycznego jest bardzo kiepsko, ponieważ szedł do wyborów z programem izolacjonistycznym, a w tej chwili

0: można powiedzieć, dość nieudolnie jakąś taką globalną, chaotyczną politykę prowadzi, która, no, tak jak mówię, więcej wprowadza zamieszania niż porządku. Ale wrócę do tego, o co pytała pani redaktor, do czego to nam jest, czy dlaczego nam jest potrzebne. Ja też się tu z panem redaktorem zgodzę, że taki nasz bezrefleksyjny preamerykanizm i w ogóle to, że czy kochamy mamusia, czy tatusie, czyli Unię Europejską albo Stany, no jest takim elementem jeszcze i pokłosiem tego, że do 2004, nazwijmy, był taki konsensus w polityce polskiej zagranicznej, a no później właściwie Polska nie wypracowała sobie żadnej koncepcji, bo albo mówimy tutaj w samych superlatywach Unii i współpracujemy z Unią, no albo Stany Zjednoczone są tym naszym zaoceanicznym wielkim wujkiem, wielkim bratem, który nam ma pomagać, a wiemy, że tak nie jest. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli Amerykanie też rozgrywają wewnątrz Unii Europejskiej, bo to też warto powiedzieć, to też mówi strategia, i nazwijmy, dzielą na te kraje lepsze, gdzie ich zdaniem, powiedzmy, współpraca z tymi krajami czy politykami poszczególnymi, jak Karol Nawrocki, będzie z ich perspektywy łatwiejsza, a te kraje, chociażby takie jak Niemcy, czy nawet teraz Włochy, bo Giorgia Meloni w jakim stopniu od czasu do czasu jest na kontrze, czy gdzieś tam polemizuje z samym Donaldem Trumpem, to też jest taka rozgrywka, moim zdaniem, mimo wszystko na osłabienie Unii Europejskiej, administracji zresztą Trumpa, gdzie i Hexet, i J.D. Vance to wyraźnie powiedzieli na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, więc my też musimy w jakim stopniu być ostrożni, żeby nie stać się narzędziem w grze amerykańskiej. Wiem, że to nie jest proste i wiem, że to też jest taki rodzaj życzeniowego myślenia, ale ta baza z różnych powodów jest ważna i tak jak wspomniałem, i faktycznie, i symbolicznie, jeżeli Amerykanie jakąś część, a wiele na to wskazuje, wojsk będą relokowali z Niemiec, to warto, żeby one się znalazły. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, to kwestia wycofania się z Europy, to tak naprawdę nastąpiło za Obamy, a właściwie strategia amerykańska już od początku XX wieku mówiła o tym, że przesuwamy ciężar i operacyjny, i w ogóle nasze interesy są na Pacyfiku, ponieważ naszym rywalem w tej grze będą Chiny. Teraz jedyna modyfikacja to jest taki powrót do doktryny Monroe, właśnie dotyczący półkuli zachodniej. To taka amerykańska doktryna z początku XIX wieku, gdzie rzeczywiście Trump w różny sposób i mniej lub bardziej udolnie próbuje właśnie tą doktrynę Monroe gdzieś tam, nazwijmy to, odkurzyć, reanimować, zliftingować, no i ją realizować, tak jak wspomniałem, z różnym skutkiem. Krótko rzecz ujmując, na pewno ta baza jest nam potrzebna, te rozgrywki być będą, no bo taka jest polityka, taka jest istota. No i mam nadzieję, że ta baza rzeczywiście się znajdzie, że Amerykanie, jeżeli powiedzieli A, to powiedzą B, aczkolwiek ten moment, kiedy jedna z amerykańskich brygad miała się znaleźć w Polsce i w ostatniej chwili została wycofana, powinien rzeczywiście nas nauczyć tutaj pewnego sceptycyzmu czy ostrożności w tej kwestii.
1: Łukasz Warzecha, jeszcze w tej kwestii. Powstanie ta stała baza amerykańska w Polsce?
2: Tego oczywiście nie wiemy, bo faktycznie brakuje konkretów. Natomiast odpowiadając panu doktorowi Słupikowi, który mówi, że jeżeli się, w cudzysłowie, sprzymierzymy z krajami globalnego południa w przyszłości, to będziemy grać w ich orkiestrze. No teraz gramy w orkiestrze amerykańskiej. Przypomnę, że lider największej partii opozycyjnej ogłasza po spotkaniu bezpośrednio z panem ambasadorem Rose'em, kto będzie w jego koalicji, a kto nie będzie. No robi to bardzo przykre wrażenie, ale kto wie, jakie wpływy Amerykanie mają w Polsce od wielu lat, to się nie dziwi. Albo gramy w orkiestrze pani von der Leyen. No, przypomnę, że mimo buńczucznych zapowiedzi pana premiera Donalda Tuska, nie mamy wpływu na rozwiązania skrajnie dla Polski niekorzystne. Wzięliśmy na siebie, zresztą to ze zgodą Polski, kolejny dług wspólny, czyli 90 miliardów prezentu dla Ukrainy. Został przeforsowany układ z krajami Mercosur, któremu się sprzeciwialiśmy. No, my po prostu nie jesteśmy wystarczająco mocni, żeby dominować w Unii Europejskiej albo być traktowani jako pełnoprawny partner przez Stany Zjednoczone. Więc wszystko jest kwestią tego, co byśmy sobie wynegocjowali. Tak trzeba do tego podchodzić, bo równie dobrze można sobie wyobrazić dosyć korzystny dla nas układ z Chinami w przyszłości. Oczywiście mówię tutaj o perspektywie jednej, dwóch dekad. Jeżeli chodzi o to, czy ta baza powstanie, przypominam, że już chyba ze 3 tygodnie temu co najmniej, czy nawet miesiąc temu padła ta zapowiedź na portalu Truth Social pana prezydenta Trumpa o tym, że będzie 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy w Polsce. Nikt nie wie, co to znaczy dodatkowi żołnierze i nie ma żadnego sprecyzowania, kiedy by to miało nastąpić, w jaki sposób.
1: Czy to będzie minus 4 tysiące plus 5 tysięcy, czyli tak naprawdę de facto plus 1000? Na razie nic nie wiemy. na ten temat?

0: Otóż to, więc wszystkie te zapowiedzi amerykańskie trzeba traktować naprawdę bardzo ostrożnie. Natomiast jeżeli mówimy, tak jak pani redaktor wspomniała, o rywalizacji pomiędzy ośrodkami władzy, o wpływy, czy pokazanie swoich wpływów w Stanach Zjednoczonych, to ja bym się tym specjalnie nie martwił, bo jeżeli by skutkiem tego było rzeczywiście stworzenie amerykańskiej stałej bazy, niech to będzie nawet w warunkach takiego współzawodnictwa, to patrzmy na skutek. I ten skutek byłby pozytywny w całym kontekście tych wątpliwości, o których mówię. Ja również wolałbym, gdybyśmy wciąż mieli jakąś w miarę twardą gwarancję ze strony naszego obecnie największego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, a rodzajem takiej twardej gwarancji, choć może tu się zapędzam, powiedzmy, że zwiększyłoby to naszą relatywną pewność co do przyjścia nam z pomocą, byłaby taka stała baza. Przy czym pamiętajmy, ona też niczego nie gwarantuje. Stałą bazę można także ewakuować, to znaczy jej załogę można ewakuować. Są procedury, które pozwalają to, czego się nie da ewakuować, zniszczyć. No tu nigdy po prostu stuprocentowej pewności nie mamy. Dlatego uważam, że takie bardzo jednokierunkowe myślenie i brak strategicznego przewidywania zmian geopolitycznych, które mogą nastąpić w ciągu dekady czy dwóch już tak naprawdę w dużej skali, a teraz następują nawet w bardzo szybkim tempie, no to jest zasadniczy błąd polskich elit. Ja mam wrażenie, że jest jakaś fiksacja na tym, że nie można o krok wyjść poza pewien utarty schemat, który został wyznaczony dwiema datami, 99 rok przystąpienie do NATO i 2004 rok przystąpienie do Unii Europejskiej, podczas kiedy cały ten układ od co najmniej 2022 roku już się wali i trzeba po prostu zacząć, jak to się mówi, myśleć lateralnie, czyli poza schematami.
1: Panowie, to kolejny temat, króciutki, bo mamy półtorej minuty do przerwy. Drugi wątek w Pałacu Prezydenckim to była ustawa o statusie osoby najbliższej. Do tej pory prezydent zawetował 37 ustaw. Dzisiaj posłanka PSL-u Urszula Pasławska próbowała przekonywać prezydenta do tego, aby podpisał tę ustawę. Czy będzie kolejne weto, czy te wędrówki do Pałacu Prezydenckiego coś przyniosą? Doktor Tomasz Słupik.
2: Znaczy, wędrówki do Pałacu Prezydenckiego są takim rodzajem rytuału i można być kolorytu, który towarzyszy polityce. To u różnych prezydentów tak bywało. Pamiętam u Andrzeja Dudy były takie kwestie, pamiętam, dotyczące edukacji. Tu też lobbying pierwszej damy był na tyle, pamiętam, skuteczny, że Andrzej Duda akurat tej ustawy, o ile pamiętam, nie zawetował. Wracając do ustawy o osobie najbliższej, no, dla mnie przynajmniej z mojej perspektywy jakby no, ta ustawa jest zupełnie czymś rzeczywistym, porządkuje relacje, czy jest jakby no, konieczne społecznie. Tak? Zresztą tutaj w tym materiale krótko było wymienione, jakie tam elementy zawierają, no, ale czy zawetuje? No, patrząc z takiej perspektywy ideologicznej, to moim zdaniem jednak zawetuje i bardzo byłbym zdziwiony, gdyby tego nie zrobił. Ale tak jak mówię, no, sprawa jest otwarta. Zresztą politycy muszą, tam Urszula Pasławska takiego języka używa, że no, za kilkanaście dni zostanie podjęta decyzja, ale jeszcze nie została, no a jaka to się okaże, ale już tak konkludując, moim zdaniem jednak ta ustawa zostanie zawetowana.
1: Doktor Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski, a Łukasza Warzechę, dziennikarza do rzeczy, będę musiała zapytać o opinię po krótkiej przerwie.
3: Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybko!

0: Takie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Wstrzymany ruch pociągów na linii Warszawa-Siedlce. Powodem pożar traw. Akcja gaśnicza prowadzona jest na odcinku Kotuń-Mrozy-Mińsk-Mazowiecki. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówiła na naszej antenie, że nawalne opady mogą powodować podtopienia.
5: Grunt jest wysuszony. Każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne właśnie podtopienia. Do tego wiatr przekraczający 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych.
4: Ostrzeżenia zaczną wygasać o północy. Od dziś mniej Ukraińców może bezpłatnie mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Większość z nich musi albo opuścić te miejsca, albo samodzielnie płacić za pobyt. To dlatego, że skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Wąk zleciła jednak samorządom pomoc w opłaceniu pobytu dzieci.
6: Każde z tych dzieci powinno móc znaleźć bez dodatkowych kosztów miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego. Ale żeby rozwiązać sprawę także systemowo, chcemy, żeby oprócz tych doraźnych, aktywnych działań i współpracy z samorządami znalazły się w odpowiedniej regulacji przepisy, które zagwarantują w sposób systemowy, ustawowy prawo do pobytu dzieci w takich ośrodkach.
4: No od dziś z bezpłatnego wsparcia mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne, emeryci bez prawa do polskiej emerytury, kobiety w ciąży oraz te wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia. Mieszkańcy Lublina uczcili 457. rocznicę uchwalenia Unii Lubelskiej. Przedstawiciele lokalnych władz oraz litewskiej ambasady złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. O jego wadze mówi dyrektor Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej dr Marcin Gabski.
7: Dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej jest to ważna lekcja dialogu, umiejętności zrezygnowania z pełnego zwycięstwa, aby wspólnie zbudować coś większego, co tak jak w przypadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów przetrwa przez wieki.
4: Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 roku. Porozumienie między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim doprowadziło do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem czy walutą.
8: Jest 18.33.
3: Debata dnia.
8: Wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, gośćmi Polskiego Radia 24 są dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski oraz Łukasz Warzecha, dziennikarz Do Rzeczy. I do pana redaktora pytanie o ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy będzie weto prezydenta, czy jest jakakolwiek szansa na przekonanie Karola Nawrockiego, aby tę ustawę podpisał?
9: 90%, że weto będzie i to nawet nie ze względu na zastrzeżenia, o których dzisiaj się dowiedzieliśmy, które miał pan prezydent przedstawiać, konkretne zastrzeżenia dotyczące kwestii prawnych, miał przedstawiać pani poseł Pasławskiej, ale myślę, że bardziej tutaj chodzi

o kwestię generalnego kierunku, generalnego odbioru tej ustawy, czyli tego, że zdaniem pana prezydenta, a na pewno jego otoczenia, jest tak, że tego typu ustawa, niezależnie od tego, jak zawężony będzie jej zakres i jak się będzie nazywała, przybliża nas do kolejnych

0: dotychczasowej prezydenturze, więc no 90-95 nawet procent, że będzie tutaj weto.
1: Przejdźmy do kolejnych tematów, bo jeszcze kilka chciałabym poruszyć. No co najmniej dwa mam nadzieję, że się uda. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają tam zostać uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Posłuchajmy na początek wypowiedzi polityków. Były wiceszef MSZ-u, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna uważa, że decyzja władz Ukrainy nie podlega dyskusji, ponieważ to niepodległe i suwerenne państwo. A osobną kwestią jest to, kto w takim Panteonie Narodowym może zostać uhonorowany. Dla Polaków, jak podkreślił polityk, nieakceptowalni będą przywódcy UPA, armii odpowiedzialnej za rzeź wołyńską.
2: Ja nie chciałbym, żeby ta decyzja, która zapewne uwzględni dowódców UPA, wpłynęła na nasze relacje, które i tak wystarczająco już się pogorszyły. Przestrzegam przed dalszą eskalacją, ale zachowajmy tutaj zimną krew. No, to, że dzisiaj w Panteonie bohaterów Ukrainy znajdą się tacy ludzie jak na przykład pan Bandera, to przypominam, on już jest bohaterem Ukrainy, ten tytuł nadał mu prezydent Juszczenko.
1: Negatywnie decyzję ukraińskich władz ocenia szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomina, że prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie twardo będą upominać się o pamięć o ofiarach UPA.
3: To nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi, prezydent Rzeczypospolitej na to się nigdy nie zgodzi, bo jak powiedział, my swoich nie zostawiamy. I mimo, że oni w tych dołach leżą dziesiątki lat, to ten głos ofiar wciąż woła. I nie może ich zagłuszyć głos banderowców.
1: No nie zanosi się na uspokojenie w relacjach polsko-ukraińskich. Doktor Tomasz Słupik. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Przepraszam najmocniej, tak, teraz już my. No nie zanosi się, pani redaktor, no mamy ten wymiar, no powiedziałbym symboliczny czy historyczny. To jest też dość charakterystyczne dla Europy Środkowej i te tak zwane młode narody, wezmę trochę w cudzysłów, czy te, które no, z różnych powodów na tej historycznej osi, czy w trakcie, czy w związku z swoją historią miały kłopoty ze swoją państwowością, później odbudowując, stworzyły, można by powiedzieć, taką swoją narodową mitologię albo jakiś taki układ odniesienia. Te spory trwają. Oczywiście teraz jest ten taki najbardziej gorący spór na linii Polska-Ukraina. Ja tu rzeczywiście jestem też zwolennikiem tego, żeby no oczywiście tutaj niczego na siłę i wyciszanie tego konfliktu też oczywiście będzie przeciwskuteczne, bo zawsze po jednej i drugiej stronie znajdą się ci, którzy będą chcieli ten konflikt eskalować. Natomiast no chodzi o to, żeby no nie tyle dogadać się, bo może to nie do końca złe słowo, ale po prostu no współpracować z Ukrainą. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy na siebie skazani, bo geografia w dużej mierze nas skazuje, ale to jest też kwestia potencjalnej czy przyszłej odbudowy Ukrainy, ale też, to jest też kwestia, że jednak było, nie było i tu też jakby drobna polemika z panem redaktorem. Ja nie chcę wracać do tej kwestii, Rosja przegrała czy wygrała tą wojnę, pewnie na to przyjdzie czas, no ale jednak Ukraina jest tym krajem, no, który no, dzieli nas od Rosji, który sobie w tym takim, ten Dawid z Goliatem, moim zdaniem ten Dawid sobie znakomicie w tej wojnie radzi, ale to już wracam. To jest kwestia współpracy gospodarczej, to jest kwestia odbudowy Ukrainy, to jest kwestia doświadczeń ukraińskich, chociażby jeżeli chodzi o te drony, o których już dobrze wiemy, że one już dzisiaj, jeżeli chodzi o pole walki, są kluczowe, a te sprawy historyczne oczywiście zostały z różnych powodów zaniedbane, bo najpierw stosowaliśmy to od czasów Kwaśniewskiego taką politykę kochajmy się, a dzisiaj no, można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć, przechodzimy w drugą stronę, czy w drugą skrajność, więc, ale z drugiej strony my też nic nie będziemy, a inaczej, nie jesteśmy w stanie no, Ukraińcom układać ich Panteonu Narodowego. Możemy mieć swoją własną i mamy ocenę Bandery, Szuchewicza i tego, co robił OUN, UPA jeszcze w latach 30. na terenie II Rzeczpospolitej, to co wiąże się z Rzezią Wołyńską, więc jakby to jest to stanowisko, które Polska powinna jakby twardo reprezentować. To jest też kwestia ekshumacji tego wszystkiego, o czym też niejednokrotnie już na antenie i państwo mówią i zdarza nam się o tym też tutaj rozmawiać, czy się spierać, czyli jakby no dwa wymiary, ten historyczny i symboliczny, bardzo trudny, dzielący i widać, że politycy go rozgrywają, rozgrywa go też Zełański, który licytuje

0: Bardzo wysoko, no bo jakby licytuje tą pozycję Ukrainy a propos tego, co się stanie, jeżeli dojdzie do jakiegoś, nie wiem, warunkowego, chwilowego rozejmu, czy ta sprawa ukraińska, no nie chcę powiedzieć, zostanie rozstrzygnięta, ale tam decyzje na pewno jakieś zostaną podjęte, bo z różnych powodów jedna i druga strona jest tą wojną bardzo mocno wyczerpana i te negocjacje będą miały miejsce, zobaczymy, jaki to będzie ten, nazwijmy to, pokój czy rozejm wynegocjowany, no a Polska jakby z różnych powodów odgrywa tu istotną rolę i jej znaczenie tutaj w Europie Środkowej z różnych powodów jest istotne, ale tak jak mówię, no na te relacje z Ukrainą, Ukraińcami jesteśmy skazani z różnych względów, no chociażby takich, że na terenie Polski ciągle, czy ciągle, no, jest ponad milion obywateli ukraińskich i tak jakby ten taki swoisty węzeł, czy ta sieć tych relacji takich dosłownych, ludzkich, historycznych, symbolicznych, ale tych gospodarczych i tak dalej, no jest już tak, można by powiedzieć, daleko zaawansowana, że eskalowanie tego do niczego dobrego tak nie prowadzi, a no, mam nadzieję, że uda się, i to jest takie już moje może nieco życzeniowe i myślenie, że uda się jednak tutaj jakby z Ukraińcami, nazwijmy to kolokwialnie, dogadać. No, tak jak mówię, swoje stanowisko broniąc, szczególnie to w wymiarze historycznym, znaczy twardo broniąc swojego własnego stanowiska, ale widząc też no, te wszystkie kwestie dotyczące chociażby, tak jak wspomniałem, współpracy gospodarczej, odbudowy Ukrainy, no, ewentualnej przyszłości w Unii Europejskiej, chociaż ja w tą przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej osobiście nie wierzę.
1: Łukasz Warzecha, czy jest jakakolwiek szansa na naprawienie tych relacji, patrząc na kolejne decyzje i zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego?
2: Nie, nie ma takiej szansy, ale też ja nie uważam, żeby te relacje trzeba było jakoś specjalnie naprawiać. Ja uważam, że bardzo dobrze, że dzieje się to, co się dzieje, bo to jest wreszcie urealnienie tego, jakie mogą być relacje pomiędzy dwoma państwami, które mają wiele fundamentalnych interesów kompletnie ze sobą sprzecznych. Nie mówię tutaj nawet o wątku historycznym. Owszem, mamy jeden wspólny interes, rzeczywiście ważny, strategiczny interes, którym jest postawienie zapory ewentualnym rosyjskim wpływom, chociaż ja, prawdę mówiąc, jakiś plany rosyjskie kinetycznego ataku na Unię Europejską czy na NATO tym bardziej nie wierzę. Ale oczywiście Ukraina tutaj pełni dla nas ważną rolę. Poza tym jest to kraj, który ma mnóstwo sprzecznych z Polską interesów, co było lekceważone, pomijane, udawano, że tak nie jest. To są takie interesy jak rolnictwo i tutaj szczególnie w przypadku przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. To są takie interesy jak kwestia napływu osób zdemoralizowanych przez wojnę po zakończeniu tej wojny. Nie wiem, jaki pomysł ma obecny rząd na to, ani też nie wiem, jaki pomysł ma na to największa partia opozycyjna. Mimo że były już oficjalne informacje od polskiej policji, przecież nie tak dawno nawet, komendant główny, pan inspektor generalny Boroń mówił o tym, że będzie to jeden z największych problemów po zakończeniu wojny na Ukrainie. Tak. Mamy sprzeczne interesy, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe w przypadku wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Mamy wreszcie sprzeczne interesy polityczne, bo Ukraina tradycyjnie jest sojusznikiem Niemiec i zresztą oparła się na Niemczech w tej chwili również, podobnie jak to się działo w XX wieku wcześniej, no również w czasie II wojny światowej, kiedy nacjonalistyczne środowiska ukraińskie były przecież sprzymierzone z III Rzeszą Hitlera. Więc to wszystko powoduje, że w ogóle nie ma powodu nawet, żeby wierzyć w tę utopijną wizję jakichś bliskich stosunków. My powinniśmy mieć z Ukrainą stosunki przyzwoite. I to absolutnie wystarczy.
1: No tak, tylko ja się zastanawiam nad tym, czy to nie może pójść w drugą stronę, że na przykład staniemy się krajem, który może zacznie blokować zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Ale powinniśmy blokować. Przecież wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej absolutnie nie jest w polskim interesie. To jest sprzeczne z polskim interesem. Dogmat, który został przyjęty po 2022 roku, że musimy popierać wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, nie został w żaden sposób przedyskutowany, a chociażby kwestia wspólnej polityki rolnej, już nawet to, ja nie mówię o innych sprawach, wskazuje na to, że po prostu wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest sprzeczne z polskim interesem. My powinniśmy absolutnie to zablokować.
1: Doktor Tomasz Słupik.
0: Ale wracając do tego, o czym mówił pan redaktor, to jasne, to rolnictwo czy budżet, to jest zresztą, pamiętam ten czas, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, pan redaktor też to znakomicie pamięta, wtedy to

0: Negocjacje też toczyły się chociażby o zamknięcie rynku pracy, ale również o kwestie dotyczące rolnictwa, choć Polska wtedy była krajem dużo mniej zaawansowanym i produkowała dużo mniej. Dzisiaj, no nie chcę powiedzieć, że jesteśmy potęgą, ale no, jesteśmy jednym z największych producentów no, drobiu, owoców, warzyw, no i wielu, wielu serów, piwa, między innymi, które trafia na rynki europejskie, więc tutaj jasne, że ten interes jest sprzeczny, ale to nie tylko Polski. Ja myślę, że w ramach VPR-u czy WPR-u jakby inne kraje, które też należą do takiej czołówki, jeżeli chodzi o produkcję rolną, między innymi Francja, ale nie tylko, no jakby będą blokowały, czy nie będą zainteresowane wejściem Ukrainy w ogóle do Unii, ale moim zdaniem jakby w takim szerszym kontekście te sprawy dotyczące jakby tej warstwy takiej, no, można by powiedzieć, ideologicznej, tak, mogą stanąć na przeszkodzie. No, chociażby kwestia korupcji, tak? Tam jest wiele takich różnego rodzaju regulacji, które w dużej mierze no, ograniczają, ograniczać będą, bo ten pierwszy tam set, czy pierwsza część tych negocjacji, no to ma raczej wymiar symboliczny, jest taką próbą też zachęty jakby ukraińskiego społeczeństwa do no, trwania przy Unii Europejskiej, no ale to społeczeństwo prędzej czy później się może zacząć rozczarowywać, jeżeli te negocjacje się będą przeciągać. No nie chcę tutaj pesymistycznego scenariusza kreślić, tak jak to jest z Turcją, tak, która przecież te negocjacje prowadzi już chyba 5 dekad, o ile dobrze wiemy, no i oczywiście w tej Unii Europejskiej znaleźć się nie znajdzie. Czy podobny los podzieli Ukraina? No, to z drugiej strony nie jestem aż takim pesymistą, ale tak jak mówię, w obecnym stanie czy na dzisiaj jakby no, te negocjacje nie będą trudne, co z różnych powodów będą niemożliwe i to nie tylko Polska jakby ma tutaj te sprzeczne interesy, czy będzie rywalizowała o chociażby ten wspólny tor dotyczący no, właśnie środków europejskich, choć należy dodać, że no, my statystycznie jesteśmy coraz bogatsi i te kolejne perspektywy już nie będą tak obfite i my nie będziemy największym beneficjentem tych środków europejskich, ale rzeczywiście gdyby zakładać taki scenariusz, to jest czysta hipoteza, Ukraina wchodzi do Unii, tak, to jako kraj o bardzo niski PKB Ukraina z różnych tych strumieni pomocowych od polityki regionalnej poprzez Europejski Fundusz Społeczny, no i wiele, wiele, wiele innych tych różnego rodzaju programów, no to rzeczywiście Ukraina byłaby największym beneficjentem, no ale na razie możemy jakby tą kwestię poruszać raczej w takiej formule political fiction.
1: Redaktor Łukasz Warzecha, czy coś jeszcze w tym wątku pan redaktor chce dodać, czy mam przechodzić do kolejnego tematu?
2: To krótko jeszcze o sprawie ideologii banderowskiej, nacjonalistycznej, bo o tym właściwie nie powiedziałem. Ja to traktuję nie jako kwestię czysto symboliczną. Myślę, że to jest w ogóle błąd traktowanie tego w tych kategoriach. Dla Ukrainy, dla Kijowa ta sprawa ma absolutnie praktyczny wymiar. Ona służy po pierwsze politycznej konsolidacji i także w tej chwili panu Zełenskiemu odwróceniu uwagi od jego innych problemów, głównie korupcyjnych, ale także jest stosowana przez Ukrainę jako miękkie narzędzie w twardej polityce międzynarodowej. Wykreowanie pewnego rodzaju wizerunku Ukrainy jako takiego twardego punktu oporu przeciwko Rosji. I bardzo nie na rękę jest ukraińskiej elicie to, że za sprawą decyzji pana prezydenta Nawrockiego ten mit się jednak mocno dosyć posypał, bo do opinii publicznej światowej dotarło, że UPA to jednak byli ludobójcy. I stąd moim zdaniem także część tej bardzo gwałtownej, aczkolwiek przemyślanej, zaplanowanej na zimno w dużej mierze reakcji ukraińskiej. Więc nie traktujmy tego w kategoriach czysto symbolicznych. Mówimy o miękkim narzędziu polityki, ale twardej polityki. Myślę, że to trzeba rozumieć. To jest bardzo ważne.
1: Koniec programu CPN. Kolejny temat. Od dziś wróciła 23% stawka podatku VAT i mimo, że były zapowiedzi ekspertów wzrostu cen paliw o 30-50 groszy, realnie to jest dziś co najmniej 80 groszy, a w przypadku chyba diesla nawet dochodzi do złotówki. Chciałabym, żebyśmy posłuchali Piotra Stracha z Polski 2050. Był gościem Polskiego Radia 24 i on zwracał uwagę na koszt dopłat do paliwa i strat związanych z niskimi podatkami w tym okresie, kiedy obowiązywał program CPN, wyniósł ponad 4,5 miliarda złotych.
3: no to jeśli my takie pieniądze byliśmy w stanie kilku miesięcy wydać, czy też nie pozyskać dla budżetu, no to tak jakbyśmy nie wyposażyli naszej polskiej armii w karabiny Grot z amunicją. To ja jednak wybrałbym rzeczywiście ten sprzęt dla wojska, bo to jest kluczowe, co nie zmienia faktu, że te podwyżki są wyższe niż się spodziewaliśmy, bo te wyliczenia były około 40-60 groszy na litrze, a tutaj dochodzimy do 80 groszy, więc to jest zaskakujące. Mam nadzieję, że wkrótce te

0: ceny jeszcze spadną i się ustabilizują na jakimś przyzwoitym poziomie.
1: Czy politycznie dla rządu to może być ryzykowna decyzja w związku z wakacjami i wyjazdami Polaków i czy rzeczywiście to jest zaskoczenie, że jest aż taki wzrost? To dr Tomasz Słupik.
2: No w pewnym sensie zaskoczenie, to tak zacznę od banalnego zdania, sam dzisiaj tankowałem się zdziwiłem, bo wczoraj widziałem jeszcze ceny na tu u mnie na Śląsku, na stacji, które były rzeczywiście o to
1: pisały. Panie doktorze, ja zatankowałam w poniedziałek.
2: A no właśnie, ja tankowałem dziś i się zdziwiłem, że jest 80 groszy drożej, tak statystycznie to tankuję na takiej względnie taniej stacji. Ale to już tak tytułem, no to już trochę anegdotycznie, ale już odpowiadając poważnie, panie redaktor. Tak, to jest z różnych powodów ryzykowne w tym znaczeniu, że no właśnie, są wakacje, no ale to będzie też presja proinflacyjna. Widzimy, że ta inflacja nam bardzo ładnie spadła do 2,5%, no ale z drugiej strony możemy też tak powiedzieć, no ileż jakby rząd może ten program osłonowy wyciągnąć, tym bardziej, że no, docierają do nas informacje, że owszem, ten konflikt między Stanami, Izraelem a Iranem no, gdzieś tam się tli, no ale jak patrzymy na cenę baryłki, no to ona właściwie wróciła do stanu sprzed ataku właśnie USA i Izraela na Iran, choć te różne można powiedzieć turbulencje trwać będą. Ale wracając, tak, rzeczywiście to jest jakby tak, można powiedzieć, ze społecznego punktu widzenia ryzykowne, dlatego że ludzie jadąc na wakacje tankując, będą widzieli te rachunki o kilkadziesiąt, kilkanaście złotych większe, no ale to uszczuplenie budżetu też z tej perspektywy będzie mniejsze, ponieważ 4,5 miliarda to jest dość dużo, możemy na najróżniejsze rzeczy je wydać, jakbyśmy to przemnożyli razy, nie wiem, 3-4 kwartały, to nam się robi już 18 miliardów, wiem, że stan budżetu nie jest najlepszy, tak eufemistycznie rzecz ujmując, więc z tej perspektywy to jest tak między Scylla a Charybdą, nie? Czyli z jednej strony rzeczywiście chcemy zrobić dobrze społeczeństwu i na wakacje, że wyjedzie i będzie zadowolony, a z drugiej strony no, powiększamy dziurę w budżecie, co też jakby obciąża obsługę i nas wszystkich bez wyjątku podatników i nie tylko, więc ryzykowne, ale myślę, że konieczne z różnych powodów. No, zobaczymy, że on pewnie liczy na to, że jednak ta cena baryłki spadnie i że rzeczywiście ta cena ropy gdzieś tam w okolicach 6 zł się zatrzyma, no, ale ryzykowne z tej perspektywy bardziej makroekonomicznej, to znaczy, no to znowuż będzie nam napędzał inflację. Napędzając nam inflację, no to tak jakby ona się rozlewa po całej gospodarce, jest globalnie niekorzystna. No ale za pomocą regulacji powstrzymać inflację, no ktoś z wolnorynkowego, z wolnorynkowej perspektywy powiedziałby, że to jest swoisty nonsens, no ale przecież rząd to nie jest, można powiedzieć, upostaciowienie libertariańskiej koncepcji wolnorynkowej, tylko no to jest jakby gracz, który też kieruje się różnego rodzaju przesłankami politycznymi i tak to wygląda.
1: Łukasz Warzecha.
3: 27 lutego cena baryłki ropy Brent wynosiła 72,29 dolara. Dzisiaj ropa Brent kosztuje 71,80 dolara, czyli jest tańsza niż była tuż przed rozpoczęciem wojny w Zatoce Perskiej. Więc mówimy o tym, że nadzieję, że cena baryłki wróci do poziomów sprzed konfliktu, no nie ma dużego sensu. Ona już wróciła, jest nawet niższa. Natomiast ceny są takie, jakie widzimy. Ja nie jestem kompletnie zaskoczony, ponieważ od samego początku krytykowałem program CPN nie za to, że on obniżał podatki zawarte w cenie benzyny, choć za to częściowo też, jako że to się nie rozkładało równo. To był efekt przede wszystkim dostępny dla indywidualnych klientów, natomiast już nie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Tam sytuacja była dużo bardziej skomplikowana z powodu, no mówiąc najogólniej, ukształtowania systemu podatkowego w Polsce. Natomiast pozostawienie większej ilości pieniędzy w kieszeni podatnika moim zdaniem zawsze jest dobre. Tylko tu był jeden problem z tym programem. I tym on się zresztą różnił od podobnych rozwiązań, podobnych, ale wcale nie tak podobnych, przyjętych w przeszłości przez rząd PiS. Tutaj jeszcze narzucono odgórnie maksymalną cenę paliwa, czyli podjęto działania absolutnie antyrynkowe, które zawsze mają taki sam efekt. To znaczy, kiedy się kończą, albo jeżeli trwają dłużej, doprowadzają do krachu czy do katastrofy. I my właśnie jesteśmy tego świadkami. Było zupełnie oczywiste, że w momencie, gdy ta bariera zostanie zdjęta, firmy zaczną sobie odbijać okres, kiedy nie mogły normalnie zarabiać na paliwach. Sytuacja, w której benzyna w mieście, w jakiejś dzielnicy poza śródmieściem kosztowała tyle samo, co benzyna przy autostradzie, jest rynkowo kompletnie nieuzasadniona, a tak przecież było. I teraz mamy sytuację, w której będziemy widzieli co najmniej przez kilka tygodni, jak firmy będą odrabiały straty. Oczywiście to nie są straty dosłownie, bo firmy cały czas były na plusie, natomiast ich zysk był znacznie mniejszy.

0: niż byłby w sytuacji rynkowej. Także mówię, to dla mnie kompletnie nie jest zaskoczenie. Antyrynkowe działania w postaci bariery cenowej na jakikolwiek produkt muszą dawać potem takie efekty. I my właśnie te efekty oglądamy. To jest brutalna lekcja podstawowych zasad ekonomii.
1: I panowie, tutaj musimy postawić kropkę w naszej dyskusji, bo czas się kończy. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, a także redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz do Rzeczy, byli gośćmi debaty. Dziękuję panowie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu Polskiego Radia 24 Jarema Jamrożek, który poprowadzi państwa aż do północy.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Powiedz mi, czy zaczął już padać deszcz, czy nadal jest tak ciepło?
3: Nadal jest bardzo, bardzo ciepło. W zmianie klimatu zresztą będziemy mówić o zmianach klimatu, które dzieją się na naszych oczach, bo Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, ale spokojnie. Przyjdzie jeszcze unormowanie całej tej sytuacji. W programie Samo Zdrowie będzie o superfoods, o polskich superfoods. Nie wiem, czy jesteś fanką czarnej porzeczki, ale właśnie się sezon rozpoczyna.
1: A co to jest znaczy superfoods?
3: No takie, jest... wiesz, tak jak są nasiona chia, albo te wszystkie takie, wiesz, zagraniczne, takie, co tam mają wpływać na nasz organizm tak bardzo, bardzo pozytywnie, to my to ściągamy z zagranicy, a zapominamy o tym, że w Polsce
1: że mamy polskie, tak, nasze, tak, zdrowe,
3: patriotyczne, biało-czerwone, czarne porzeczki.
1: Czarne porzeczki.
3: Dobre informacje. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. To jest coś, co chyba pewnie cię jakoś tam...
1: Bardzo mnie to cieszy. Oglądałam dzisiaj mecz. Muszę ci powiedzieć, że z uśmiechem na twarzy przyjechałam do pracy.
3: No więc o tym ty również w magazynie
1: sportowym. Cieszę się, że jutro z kolei po południu mam wolne, bo jutro 14:30 Iga Świątek, a drugi mecz od godziny 12:00 Kamil Majszak, więc na dwa monitory będzie. Co ja mam ci powiedzieć?
3: No to ja tylko powiem, że mnie ten uśmiech powoli tak schodził w drodze do pracy, bo wczoraj, kiedy jeszcze wracałem z pracy, paliwo było po 5,99, a kiedy jechałem dzisiaj, było już po 6,80.
1: A z każdą osobą rozmawiam, a nie było tankowania specjalnie. Ja specjalnie w poniedziałek i nawet jeszcze sprawdziłam, jakie są ceny maksymalne na wtorek i tam było kilka groszy wyższa była we wtorek. Ja mówię, no dobra, od środy już nie będzie, to w poniedziałek tankowanie.
3: No więc o tym wszystkim będziemy mówić dzisiaj wieczorem. Sporo fajnych tematów, mam nadzieję. No i ten Hubert Hurkacz tak cieszy, że mam nadzieję, że te dobre informacje pozostaną z nami przez najbliższe dni.
1: A zapraszam serdecznie Jarema Jamrożek. Ja już państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ruch kolejowy wstrzymany przez pożar. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów strażaków. Prezydent spotkał się z ministrem obrony. Wśród tematów kwestia lokalizacji nowej amerykańskiej bazy. Od dziś jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszamy. Strażacy walczą z ogniem niedaleko Mińska Mazowieckiego. Pożar trafi nieużytków tuż przy torach kolejowych gasi 20 zastępów strażackich, powiedział radiu RDC kapitan Piotr Jadłocha ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
2: Pożar jest rozproszony na odcinku tak naprawdę od granic powiatu pomiędzy powiatem mińskim a siedleckim, prawie do miejscowości Mienia. Palą się nieużytki na nasypie kolejowym oraz przyległe tereny w postaci terenów leśnych.
1: Ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą ruch kolejowy na odcinku Warszawa-Siedlce został całkowicie wstrzymany. Jak informują Koleje Mazowieckie, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów regionalnych i Intercity na odcinku Warszawa-Zachodnia-Łuków w obu kierunkach. Wstrzymany poruch pociągów również na innej ważnej trasie kolejowej. Na stacji Swarzędz niedaleko Poznania służby wykryły usterkę urządzeń sterowania. W związku z tym wstrzymano ruch na linii łączącej Warszawę z granicą państwa przez Poznań. Koleje Wielkopolskie ostrzegają, że w związku z awarią będą występować opóźnienia pociągów. Przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze i lokalizacja stałej bazy amerykańskich wojsk nad Wisłą. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydent i minister obrony w trakcie spotkania. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim była inicjatywą Karola Nawrockiego.
3: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz pojawił się w Pałacu Prezydenckim punktualnie o 15:00, spędził tam półtorej godziny i poruszył, co było zapowiadane jeszcze przed spotkaniem, ważne dla bezpieczeństwa kwestie. Dla rządu w ostatnich dniach priorytetem są przygotowania do sojuszu. Sojuszniczej Narady w Ankarze. MON chce walczyć o zgodę NATO na rozbudowę rurociągów paliwowych z zachodnich Niemiec do Polski, dalej na Litwę, Łotwę i Estonię, a także do naszych południowych sąsiadów. Drugi arcyważny temat to stała obecność żołnierzy amerykańskich nad Wisłą. Tu komunikat z kancelarii prezydenta jest od początku jasny. Sojusz z USA jest dla bezpieczeństwa Polski najważniejszy. To stała baza zagwarantuje nam niespotykany do tej pory poziom bezpieczeństwa. Podobnie ocenia to całe kierownictwo resortu obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Radio.
1: Od dziś jedną receptę można zrealizować w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, jeśli dostępnych było tylko część z przepisanych mu leków. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań. Pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
1: Program dzielenia recept jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6,5 tysiąca placówek. Kolejne 700 zgłosiło się wczoraj i czeka na akceptację. Tylko w Warszawie dzieloną receptę można zrealizować w 250 aptekach, a na całym Pomorzu prawie 400. Na stronie pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę. Interwencja została przeprowadzona nieprawidłowo, ale policjanci nie popełnili przestępstwa. Tak uznała prokuratura, jednocześnie umarzając śledztwo w sprawie interwencji służb w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. W połowie maja policjanci otrzymali fałszywe zgłoszenie dotyczące nieletniej osoby, która może popełnić samobójstwo w mieszkaniu naczelnego Republiki.
5: Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa zapadła po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu nagrań z policyjnych kamer. Prokurator uznał, że policjanci wchodząc do domu Tomasza Sakiewicza bez jego zgody działali w stanie wyższej konieczności, ponieważ otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Dopiero po wejściu do mieszkania okazało się, że zgłoszenie jest fałszywe. Funkcjonariusze zatrzymali i tymczasowo zakuli w kajdanki asystentkę naczelnego Republiki po tym, jak nie chciała się wylegitymować umundurowanym policjantom. W ocenie prokuratury taka sytuacja może skutkować zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Od postanowienia o umorzeniu śledztwa przysługuje odwołanie do sądu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Choć szedł obok turystów, to nie pozwalał się do siebie zbliżyć. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ustalają losy psa taternika. Od kilku dni turyści informowali,

0: i o białym psie, który przemierza szlaki Tatr Zachodnich, widziany był m.in. w Dolinie Kościeliskiej. Również był nieuchwytny przez Straż Parku, przyznaje Alessandro Dallari ze Straży Parku TPN.
1: Weryfikowane były zgłoszenia od turystów, sprawdzaliśmy miejsca, w których pies był widywany. W miejscach, z których najczęściej napływały sygnały, ustawiono klatki żywołapki. Mimo prowadzonych działań psa niestety nie udało się odłowić. Zwierzę przemieszczało się po bardzo rozległym terenie, a podczas spotkań trzymało dystans i nie pozwalało podejść do siebie bliżej. Nie udało się także ustalić właściciela psa.
0: Dziś po słowackiej stronie Tatr pracownicy TANAP-u sprowadzili z rejonu Krywiania białego psa, który trafił do schroniska. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o czworonoga przemierzającego Tatry Zachodnie po polskiej stronie. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najmocniej zagrzmi dziś w południowej części Mazowsza, a także na Lubelszczyźnie i Śląsku. Może tam spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może wiać w porywach do 115 km na godzinę. W nocy burze utrzymają się na wschodzie i południu. Będzie od 13 stopni w Szczecinie do 18 w Lublinie. Jutro nieco się ochłodzi. Termometry wskażą nie mniej niż 21 stopni i nie więcej niż 26.
3: Sześć minut po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Wiktor Sudyka. A zaczynamy od tego, co towarzyszy nam od kilku dni, czyli od wysokich temperatur. Ale spojrzymy na sprawę nieco szerzej. Europa jest kontynentem ocieplającym się najszybciej na świecie. Coraz częstsze fale upałów, susze i gwałtowne zjawiska pogodowe przestają być wyjątkami i stają się elementem nowej rzeczywistości. Jakie są przyczyny tego procesu i jakie konsekwencje będzie on miał dla naszego życia w najbliższych dekadach? Zapraszam na zmianę klimatu.
5: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, zapraszam. Uff, jak gorąco. W ostatnich dniach Europa zmaga się z jedną z największych fal upałów w historii pomiarów, o ile nie największą. W Polsce padły rekordy. Nowym biegunem gorąca w Polsce są Słubice, gdzie termometry w niedzielę zanotowały 40,5 stopnia Celsjusza. Podobnie w innych krajach Europy. I nic dziwnego, drodzy Państwo, bo my, Europejczycy, doświadczamy najbardziej postępującego ocieplenia klimatu, czy może powinienem powiedzieć przegrzania klimatu. Czy tak gorąco będzie coraz częściej? Co mówią na ten temat prognozy? O tym porozmawiam sobie z moją gościnią, a w studiu doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani profesor, czy pamięta pani taki upał, jaki mieliśmy w ostatnich dniach?
7: Takiego upału jak w ostatni weekend muszę przyznać, że nie przypominam sobie. Ale w Warszawie temperatury, które były bardzo zbliżone, oczywiście występują co jakiś czas. Tutaj możemy przypomnieć na przykład bardzo długą falę upału z 2015 roku, kiedy temperatury przekroczyły 37 stopni.
6: Natomiast jest tak, że ta liczba dni upalnych, mówiąc o dniu upalnym, mamy na myśli dzień, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, tych dni upalnych w Polsce jest coraz więcej z dekady na dekadę.
7: Jeśli patrzymy na dekady, to istotnie z dekady na dekadę tych dni jest coraz więcej, ale oprócz samej liczby dni, bardzo istotne jest, czy te dni występują razem, jeden po drugim, czyli czy istotnie mamy do czynienia z falą upałów, jak długo trwała ta fala jest, dlatego że ten 2015, o którym wspomniałam, to było ponad 10 dni codziennie. Tak wysokiej temperatury. W tym momencie mierzymy się z falą krótszą, ale te temperatury maksymalne były bardzo wysokie. I tutaj dochodzimy do tej drugiej rzeczy, która jest bardzo istotna, czyli jakie były temperatury w okresie poprzedzającym. To, co dzieje się w tej chwili, tak naprawdę nastąpiło po okresie, kiedy temperatury były relatywnie niskie, odpowiadające właściwie temperaturom średnim. I w tym momencie uderzenie tak dużego gorąca było dla nas bardzo dolegliwe.
6: Ale tak jak pamiętam, podczas minionej zimy, kiedy temperatura wyjątkowo spadała dużo poniżej zera, mieliśmy śnieg, mówiło

0: się, że jedna mroźna zima nie jest zaprzeczeniem zmiany klimatu, to czy jedna fala upałów teraz w ostatnich dniach jest jego potwierdzeniem, czy jednak powinniśmy patrzeć na trendy, na to, co dzieje się długofalowo w pomiarach pogody?
1: Oczywiście powinniśmy patrzeć na trendy, dlatego że jeśli słyszymy o ocieplaniu się klimatu Europy, o którym wspomniał pan na samym początku, tak naprawdę jeśli spojrzymy na sezony, to w Europie Środkowej najbardziej ociepla nam się okres zimowy.
0: Czyli maleje liczba dni z temperaturą poniżej zera na przykład.
1: Maleje liczba dni przymrozkowych, maleje liczba dni mroźnych. One coraz bardziej przesuwają nam się w kierunku wschodnim. Tegoroczna zima była fantastyczna, dlatego że pozwoliła nam przypomnieć sobie, jak zima w naszym regionie powinna wyglądać. Natomiast oczywiście w lecie również obserwujemy, że te temperatury bywają wyższe. Natomiast tutaj na te wartości trendów oczywiście będą miały wpływ takie pojedyncze wydarzenia, jak fala upałów, z którą mierzyliśmy się w tym tygodniu.
0: A co pokazują nam te długotrwałe trendy?
1: Jeśli patrzymy w przeszłość, dlatego że zawsze o trendach możemy mówić, albo patrząc, jak się zmieniały parametry meteorologiczne, parametry klimatyczne, albo w przyszłość, czyli jak nam się wydaje, że to będzie się zmieniać. Jeśli spojrzymy w przeszłość, to istotnie widzimy, zwłaszcza w XXI wieku, że te temperatury nam rosną. I one rosną zarówno jeśli chodzi o średnią roczną, rosną zarówno jeśli chodzi o sezony. Nieco mniej jest to widoczne, jeśli patrzymy na poszczególne miesiące, bo na przykład w ubiegłym roku, gdybyśmy spojrzeli na maj, to on był tak naprawdę chłodniejszy niż średnia z wielolecia. Więc jeśli patrzymy na pojedyncze miesiące czy na jakieś pojedyncze okresy, to oczywiście, że znajdziemy tutaj taki czas w roku, kiedy jest normalnie, albo kiedy jest chłodniej niż to bywało w ostatnich 10 czy 30 latach, ale oczywiście widzimy pewną tendencję postępującą do wzrostu temperatur. No i przyczyn po temu jest bardzo wiele, dlatego że rzadko kiedy to, co obserwujemy, to jest efekt wyłącznie jakichś procesów lokalnych. Zazwyczaj to są ogromne ośrodki ciśnienia, które powodują, że wielkie masy powietrza przypływają do nas albo z nadatlantyku, albo tak, jak ma to miejsce w tej chwili, z nadpółnocnej Afryki, przynosząc właśnie to rozgrzane, suche powietrze.
0: I przynosząc tak wielkie masy powietrza, że one obejmują w zasadzie cały stary kontynent, prawda? Od Hiszpanii, Portugalii, po właśnie Polskę i tutaj Europę Środkowo-Wschodnią.
1: Powiedzmy wycinki kontynentu, bo to jest zjawisko, które nam się przesuwa. W Europie Zachodniej to się rozpoczęło wcześniej. W tej chwili już w tamtym rejonie pogoda uległa zmianie. Natomiast nad Polską początek tego tygodnia to był rozległy układ wyżowy, który powodował, że mieliśmy pogodę bezchmurną, co tym bardziej intensyfikowało takie poczucie tego gorąca, czyli dodawało się do tej wysokiej temperatury napływających mas powietrza.
0: Tak, no dość powiedzieć, że w niedzielę Warszawa była stolicą cieplejszą niż Madryt, Ateny czy Rzym. Zwykle kojarzone, prawda, z gorącą pogodą i wysoką temperaturą. Pani profesor, a czy to prawda w takim razie, że w Europie grzejemy się najszybciej, że tutaj najbardziej odczuwamy tę postępującą zmianę klimatu, ocieplenie klimatu?
1: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku do czego, w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej. W samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej, ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy.

0: Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach, a jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadatlantyku, które w zimie będzie cieplejsze, w lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nadafryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nad Afryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
1: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
0: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu, czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne, modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaobserwowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocordex i czekamy w napięciu na, powiem, najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości, i to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o

0: właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli piątego raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze, natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło. O tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
1: I teraz w takim razie, jakie to może rodzić skutki dla nas wszystkich, nawet na podstawie tego, co obserwujemy w ostatnich latach, co dzieje się, kiedy mamy do czynienia z taką wysoką falą upałów, bo to są pożary lasów, to są pożary torfowisk, to wszystko tylko potęguje te negatywne skutki.
0: Zdecydowanie tak, natomiast ja bym podzieliła te skutki na dwie grupy. Jedna to jest to, do jakiego stopnia takie pogody mogą być dolegliwe dla Kowalskiego. Czyli mówiąc krótko, u nas mało kto ciągle jeszcze ma w domu zainstalowaną klimatyzację. Nie mamy okiennic w domach, które by spowodowały, że my zamykamy na dzień okiennicę i nam gorące powietrze do domu nie wpływa. Czyli u nas architektonicznie rozwiązań, które są typowe dla Europy Południowej, albo nie ma, albo są w nowych budynkach, gdzie są owszem zakładane rolety, czy jest instalowana klimatyzacja. I zwłaszcza pod kątem komfortu osób starszych, tego typu powtarzające się pogody są dolegliwe. Druga sprawa, no oczywiście system opieki zdrowotnej już zaczyna zauważać, że ta prognoza pogody może się wiązać ze zwiększoną liczbą hospitalizacji, natomiast ponad 10 lat temu, ja pamiętam jak na jednej z konferencji, nomen omen w Grecji, właśnie w Atenach, był pokazywany taki system wczesnego ostrzegania, którego odbiorcą były właśnie no, tamtejsze szpitale. Czyli mówiąc krótko, temperatura przekracza nam 40 stopni, czyli musimy mieć przygotowane więcej łóżek, musimy mieć przygotowane więcej karetek i w ogóle musimy mieć przygotowany system pod to, że mogą się pojawić osoby starsze, które trzeba nawodnić, mogą być zasłabnięcia i jeszcze parę dni później mogą być różnego rodzaju problemy kardiologiczne. Natomiast druga sprawa to są wszelkie aspekty gospodarcze i tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście susza, która wpływa nam znacząco na kondycję rolnictwa, ale również tutaj jest bardzo poważne pytanie o zasoby wodne, ponieważ my jako kraj nigdy nie mierzyliśmy się z brakiem wody w kranach, w związku z czym nie mamy nawyku oszczędzania wody.
1: Pani profesor, tak na koniec chciałbym zapytać, czy my jeszcze jesteśmy w stanie zatrzymać te negatywne skutki, te negatywne prognozy, czy jesteśmy w stanie je tylko ograniczyć? Czy tak jak pani powiedziała, no wszelkie prognozy pokazują, że mimo wszystko w drugiej połowie XXI wieku temperatura i tak będzie rosła, więc my musimy się do tego adaptować, przygotowywać.
0: Ja głęboko wierzę, że my jesteśmy w stanie coś zrobić. Mam nadzieję, że jakaś technologia jest gdzieś po prostu za zakrętem i ona za chwilę pozwoli nam naprawdę produkować energię w miarę możliwości bez dalszego zwiększania emisji gazów cieplarnianych. Natomiast to, co w atmosferze jest, to już jest. Dodatkowo mamy ogromną ilość jednak energii tej pochłanianej przez całą kulę ziemską zmagazynowaną.

0: paną w oceanach. Oceany pokrywają 70% powierzchni planety. My sobie tego z tej perspektywy europocentrycznej nie zawsze to sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast ocean w ogromnym stopniu przyczynia się do tego, jak te procesy klimatyczne się kształtują, jak kształtują się te ośrodki ciśnienia, o których wspominałam na samym początku. I na pewno, nawet jeśli podejmiemy jako ludzkość takie poważne, odpowiedzialne działania w kierunku ograniczenia emisji, to rozkładałoby się na dekady, żeby efekty, które obserwujemy w tej chwili, ograniczyć. Natomiast nadal działanie jest w naszych rękach, więc jeśli możemy coś zrobić, to powinniśmy równolegle i podejmować działania adaptacyjne, tak żeby nam się po prostu lepiej i bezpieczniej żyło w tym zmieniającym się klimacie, a z drugiej strony podejmować wszelkie działania zmierzające do jednak ograniczania ilości gazów cieplarnianych.
1: Tak, i to jest zadanie na dekady, tak jak pani powiedziała, a tego lata możemy się jeszcze spodziewać takiej fali upałów, jaką mieliśmy?
0: Trudno powiedzieć. To znaczy, oczywiście są przygotowywane prognozy sezonowe przez światowe centra, natomiast one są obarczone pewną taką niepewnością. W związku z czym liczmy na to, że lato będzie ciepłe i słoneczne. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli ten czas aktywnie spędzić na zewnątrz.
1: I tego możemy życzyć wszystkim, którzy w perspektywie mają na przykład urlop i jakieś wakacyjne wyjazdy. A za rozmowę bardzo dziękuję. Doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
14: Rude, blond, kręcone, proste. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o społecznym wymiarze włosów. Czy mężczyźni wstydzą się łysiny?

0: skąd brały się stereotypy dotyczące poszczególnych kolorów włosów. O to między innymi będę pytać antropologa profesora Waldemara Kuligowskiego już dzisiaj o 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19:30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zerwane dachy, powalone drzewa i podtopienia. Nad Polską przechodzi silny front burzowy. Do tej pory najwięcej pracy mają strażacy ze Śląska. W ciągu ostatnich kilku godzin wyjeżdżali ponad 320 razy. Nawałnice możliwe są w południowej, centralnej i wschodniej Polsce, ostrzega Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę.
2: Ostrzeżenia zaczną wygasać około północy. Prezydent Ukrainy zaapelował do Unii Europejskiej o kolejne sankcje na Rosję. Wołodymyr Zełenski gościł w Dublinie, gdzie wziął udział w uroczystości rozpoczęcia półrocznego przewodnictwa Irlandii we wspólnocie. Podkreślał, że Europa powinna zrobić wszystko, by uniemożliwić Rosji kontynuowanie wojny. Rosja nie działa w dobrej wierze, nie zakończy wojny tylko dlatego, że ktoś ją o to poprosi. Najpotężniejsi przywódcy świata, w tym prezydent USA, już powiedzieli Rosji, że ta wojna musi się skończyć. Jednak Putin chce dalej walczyć, dlatego trzeba stworzyć takie warunki, które uniemożliwią mu prowadzenie wojny. Prezydent Zełenski zaapelował też o przyspieszenie negocjacji członkowskich. Kijów liczy na to, że jeszcze w tym miesiącu otwarte zostaną wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Na razie jednak nie ma na to szans. Rodzice mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko do 20 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
2: Wniosek o oświadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, portal EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób.
5: Godzina 19:32.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: To teraz zaglądamy do lodówki. Drogie warzywa sprowadzane z innych kontynentów. No, mamy krajowe superfoods mające olbrzymie właściwości prozdrowotne, a niepotrzebnie o nich zapomnieliśmy. Właśnie otwieramy sezon na przykład na czarną porzeczkę, rokitnik czy topinambur. Zapraszam na rozmowę o zapomnianych owocach i warzywach, które biją na głowę te sprowadzane z daleka.
7: Samo zdrowie.
8: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Ale mamy kapitalny temat na otwarcie letniego sezonu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zapomnianych superfoods, bo mamy, proszę Państwa, wokół siebie takie rzeczy, które moglibyśmy jeść, tylko czy to moda, czy to jakieś trendy spowodowały, że bardzo często my wolimy zagraniczne, a najlepiej z innego kontynentu, to co jest modne, to co uważamy, że jest właśnie wyjątkowo zdrowe, a tymczasem gdybyśmy się rozejrzeli, gdybyśmy sięgnęli pamięcią do tego, jak wyglądało jedzenie, gdy byliśmy mali, albo co mówiła nam babcia, co miała na swojej działce, to proszę Państwa, ho, ho, ho. Dlaczego zapomnieliśmy o tylu fajnych rzeczach do jedzenia?
9: Tak, myślę, że rzeczywiście otwartość na historię żywienia troszeczkę się ukróciła. W edukacji, nawet podczas studiów, ja pamiętam, to było bardzo dawno, ale nawet na żywieniu człowieka, czyli na takiej podstawie, nie było poruszane na przykład kwestia żywienia w Polsce, nie wiem, szlachty albo różnych grup społecznych, a przecież warzywa, ja to dzisiaj nazywam retrowarzywami,

ale są to warzywa, które dalej są w użyciu, zapomniane albo bardzo drogie, albo w ogóle wykreślone z listy. I myślę, że brak po prostu znów edukacji. Zawsze, jeżeli o czymś zapominamy, to według mnie nie ma na ten temat edukacji. Co prawda, ostatnio spotkałam się, że w ostatnich latach w muzeum

0: Tego jest mały dostęp. Nie każdy wie o tych warsztatach. Nie każdy też ma czas iść i gotować 8 godzin. Na przykład coś ze skorżonery, bo się trochę obawia. Natomiast ja bardzo to polecam i chętnie bym też odesłała do przepisów naszych babci. I to nie tylko pokolenie takie jak, no moja babcia jest z 44 roku, no to za wcześnie bym powiedziała, bo myślę, że to, co jadło to pokolenie, to jeszcze my jednak pamiętamy. Może już młodzież z 2010 już nie, ale my jeszcze i ja staram się przekazywać. Ja jak najbardziej moich pacjentów zachęcam do tego, żeby pamiętali o polskich produktach, bo tutaj też o to chodzi.
1: No właśnie, chciałam też dopytać o to, dlaczego fajnie wrócić do tego, co lokalne, chociażby miało ten dodatek retro, bo rozumiem, że są to produkty nie zawsze łatwo już dostępne, natomiast my w ten sposób robimy wielką przysługę naszej planecie, prawda? Te wszystkie superfoods, które do nas przylatują z innych kontynentów, no to jest transport, to jest ślad węglowy, to są często bardzo niszczące ekosystemy plantacje, a wyhodować sobie coś fajnego możemy no, chociażby w doniczce na balkonie.
0: Tak, zgadzam się. Rzeczywiście jest to duży wysiłek dla planety i teraz musimy jeszcze bardziej pamiętać, żeby o nią dbać i dlatego powrót do tych lokalnych produktów sezonowych, teraz mamy wspaniały sezon, prawda?
1: Ach,
0: to jest taki
1: szczyt
0: sezonowy. Oczywiście, że tak. Ja sobie zdaję sprawę, że zaraz ktoś powie, że tutaj ceny i tak dalej. No ale tak mamy niestety teraz rzeczywistość skonstruowaną. Myślę, że też powrót do tych warzyw i owoców może być też trudny. Z tego względu, że no, pojawiają się nowe gatunki. Człowiek
1: odmiany,
0: jest otwarty
1: tak,
0: na smaki. Generalnie, tak? Poza tych, którzy mają wybiórczość pokarmową. Natomiast jesteśmy otwarci na smaki i chcemy próbować. I tak jak wyjeżdżamy do innych krajów, albo na inne kontynenty latamy i próbujemy tam lokalnych kwestii, no to jeżeli to się pojawia w Polsce, no to też trochę się nie ma co dziwić, że chcemy tego spróbować. A jeżeli nam posmakuje, no to wypieramy nasze. Więc myślę, że dlatego to się stało. Nie dlatego, że to jest niedobre, no bo nie wiem, no ja nie znam kogoś, kto po prostu z założenia, bez żadnych chorób, bez alergii, nie lubi malin, borówek, czy truskawek, ziemniaków, prawda? No to są nasze polskie produkty, które, no surowce, które zazwyczaj lubimy. Przynajmniej jak ja tak statystycznie sobie prowadzę. Co innego na przykład rzepa. To była kiedyś królowa warzyw. Naprawdę szkoda, bo warzywo tanie. Myślę, że nadal jest tanie, ale właśnie na przykład ja sama od dawna nie jem rzepy. W sumie nie wiem dlaczego. Po prostu wdrożyłam inne warzywa.
1: Taka
0: ale szkoda.
1: Tarta kiedyś z solą, czarna rzepa, taka ucierana, była takim przysmakiem chociażby na kanapce, na chlebie z masłem i to się przecież kiedyś
0: dokładnie
1: jadło,
0: tak.
1: Proszę Państwa.
0: I historycznie właśnie, tak jak sobie sięgnęłam, tak, to taka właśnie warzywo sprzed tej ery ziemniaka. A tak naprawdę ma podobne substancje jak w kapustnych, bardzo korzystnych warzywach, pomagających kobietom w zaburzeniach gospodarki hormonalnej. Rzepa ma bardzo dużo witaminy C, właśnie tak jak wspominamy, prawda, surówka, świetnie. Błonnik przede wszystkim. No każde warzywo zawiera błonnik, zbawienny dla naszej mikrobioty jelitowej, szczególnie latem. Na przykład jak ktoś chce zredukować masę ciała, no to błonnik jest podstawą, prawda? I naprawdę ta rzepa o takim ostrym smaku, właśnie dzięki tym glukozynolanom, bo to są te substancje, ma takie właśnie fajne goryczki. Bardzo szkoda i myślę, że nawet teraz fajnie sobie wrócić do tych zapomnianych warzyw i owoców i zabłysnąć na przykład na spotkaniach, prawda, towarzyskich, na różnych...
1: Jakie sushi, proszę Państwa, jakie tam
0: no właśnie,
1: tartinki,
0: rzepa,
1: proszę bardzo, rzepa wjeżdża na
0: tak,
1: stół i koniec.
0: Tak, szkoda, że zniknęła z naszej kuchni, ale może właśnie dzięki naszej rozmowie i dziękuję za ten temat, bo ja się bardzo ucieszyłam. Zupa z rzepy. Pieczona rzepa jest fantastyczna. Frytki z rzepy można robić. No, nie są oczywiście tak jak z ziemniaka. Ja nie mówię, żeby teraz wypierać ziemniaka, ale żeby oddać jej cześć, bo ona była przed ziemniakiem, no to można naprawdę tutaj spróbować. Z warzyw...
1: No to teraz, proszę Państwa, do koszyka superfoods od dzisiaj wkładamy rzepę, a następne superfoods Milena Nosek.
0: Tak, następne to według mnie rokitnik i nie tylko preferencje zachęcenie, bo ja uwielbiam jego specyficzny dosyć smak, kwaskowy, natomiast jest to być może najbardziej niedoceniony owoc. Jest trudny w uprawie.

0: Prawie. Potrzebny nam jest płeć żeńska i męska, żeby owoce się pojawiły. Z tego, co ja się tam botanicznie orientuję, może oczywiście nie mam racji, ale z tego, co ostatnio widziałam na plantacjach, to tak to wygląda. Ma przede wszystkim ten owoc kwasy tłuszczowe, jako jeden z, prawda, nielicznych. Bardzo korzystne, omega-9. Jedynym przeciwwskazaniem użytkowania tego owocu są problemy z wątrobą i z pęcherzykiem żółciowym, więc bardzo mało. Nie znam źródeł na temat alergii na ten owoc. Ma bardzo ciekawy, wybijający się smak, więc za pomocą małej ilości dosłownie dodania go, można go mrozić, można z nim robić lody. Naprawdę ja widzę, że w Polsce jest bardziej popularny, ale jeszcze niedoceniany. Szkoda, bo niesie ze sobą bardzo duże wartości witaminy C, bardzo dużo błonnika, bo ma grubą skórkę i to, co ma najgrubszą skórkę, to jest bardzo wartościowe dla naszych jelit i naprawdę szkoda. No i też prekursor witaminy A, czyli beta-karoten, nie tylko z racji koloru, ma taki piękny, żółto-pomarańczowy kolor, ale naprawdę dobrą wchłanialność, czyli dobrą absorpcję tej witaminy, co też korzystnie wpływa oczywiście na wzrok. Jest tak zwanym bioaktywnym owocem. Można powiedzieć, ciągle pracuje, jak się go je w organizmie, więc warto. I można zamknąć ten letni owoc w słoiczkach, można zrobić z niego syropy ze zdrowymi zamiennikami, typu na przykład z erytrytolem, prawda? Naprawdę świetny owoc i bardzo polecam. A zaraz za tym rokitnikiem żurawina.
1: Już dopisujemy, proszę Państwa, czyli w koszyku mamy rzepę, rokitnik, trzy, żurawina. Żurawina wydaje się bardziej jednak popularna w
0: tak,
1: cały
0: ja widzę
1: czas
0: na szczęście
1: gdzieś
0: na targach. Tak. Może bardziej jesienią, fakt, ale proszę o niej nie zapominać, bo jest też fantastyczna. To taka kuzynka północnych jagód, a obecnie rzeczywiście, no myślę, że to mówimy dzisiaj o zapomnianych, ale przypominam oczywiście tutaj na naszym spotkaniu, że zaraz pojawią się jagody, jagoda kamczacka, borówki, wszystko, proszę Państwa, co fioletowe, ciemne, brudzące. To jest najlepsze dla nas. Naprawdę. I nie wspominam, mówię tak celowo pod tą listę, ale żeby jednak postawić właśnie na te lokalne, sezonowe owoce tym latem i nie tylko tym latem. Czarna porzeczka, bo my w kuluarach rozmawiałyśmy.
1: W kuluarach rozmawiałyśmy o czarnej porzeczce, mojej ukochanej z czasów dzieciństwa. Była wtedy wszędzie absolutnie. Obrywało się krzaczki czarnej porzeczki na działkach. One gdzieś ciągle rosły. To było bardzo popularne. No, były jabłka, porzeczki, czerwone porzeczki, czarne porzeczki, białe. Coś niezwykle popularnego.
0: Tak,
1: ja widuję cały czas gdzieś na bazarkach czarną porzeczkę, ale w takich niedużych pojemniczkach, tak jakby to była dodatek do czegoś. Trochę luksus. Znam osoby, które nie znają w ogóle, zwłaszcza młodych ludzi, smaku czarnej porzeczki. A to jest witaminowa bomba.
0: Tak, to jest bomba, szczególnie witaminy C, takiego naszego najlepszego sprzymierzeńca w walce, można powiedzieć, no chociaż nie używam słowa walka, jeżeli chodzi o zdrowie, ale może we wspieraniu, w opóźnianiu starzenia się, czy w profilaktyce zdrowotnej. Witamina C jest bardzo ważna i właśnie czarna porzeczka jest również jej wspaniałym źródłem i ten kolor, prawda? To są znów polifenole. To jest coś, co czego szukamy, a szkoda, ja widuję czarną porzeczkę niestety najczęściej w jakichś sokach, na półkach, bo nie kupuję, ale czarna porzeczka jest, natomiast zgadzam się, że kupić ją jest ciężko, więc na pewno do listy dopisujemy.
1: No to już w koszyku. Rzepa, ja będę cały czas przypominała. Rzepa,
0: tak.
1: Rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, superfoods, które kiedyś były bardzo popularne, były normalne, typowe dla naszego kraju.
0: Właśnie, to świetne słowo, normalne, dlatego, że my szukamy właśnie tych egzotyków, a tak naprawdę to, co było w Polsce w użytku i taka dbałość przy okazji, no bo nie oszukujmy się, że kiedyś pewnie w zamierzeniu nie było dbanie o bakterie jelitowe, a przecież robiliśmy kiszonki, prawda? A zapomnianym superfoods nie są kiszonki, bo jednak w użytku widzę, ale co kisimy? Ogórki,
1: kapustę. A kisić można wszystko.
0: A kisić można wszystko, łącznie również z owocami. Ta fermentacja jest bardzo korzystna, no ale wracając, miałyśmy owoc, to teraz przeplatanką zrobię warzywo, topinambur. ja uwielbiam topinambur, bardzo Państwu go polecam.
1: Topinambur, czyli taki korzeń innego słonecznika, tak?
0: Tak, inaczej słonecznik bulwiasty. Fantastyczna pożywka dla bakterii właśnie jelitowych, bardzo, ponieważ jest źródłem takiego rodzaju błonnika, jakim jest inulina,

0: która nie występuje tak często. No w cykorii jeszcze ją mamy, ale topinambur jest świetny. Ja czasami robię pacjentom tak zwany test topinambura. I tu polecam zostać w domu, dlatego że mogą być różne efekty, ale dzięki temu dowiadujemy się, w jakim stanie jest ta nasza mikrobiota jelitowa.
1: Bo topinambur uważany jest za roślinę, która powoduje, mówiąc wprost, wzdęcia.
0: Tak, ale powoduje wtedy wzdęcia, kiedy jeden szczep bakterii, bo po prostu można powiedzieć skrótowo upraszczając, nie lubi tego błonnika, czyli tej inuliny. A inulina jest naprawdę wspaniałą pożywką. Można się przyzwyczaić, można przyzwyczaić jelita, zrobić im taki trening. I właśnie ten topinambur, ten skarb, ja to nazywam skarb dla jelit, wdrażać.
1: A jak się właściwie przyrządza topinambur?
0: Można go piec jak ziemniaki, można krem z topinambura zrobić. Dodawać do zup kremów z innych warzyw, tak? Z białych warzyw na przykład. Na początek, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, zalecam małe ilości, ale jeżeli już jest tolerowany, to można spokojnie. Ja bardzo lubię osobiście pieczony do sałatek na przykład jako dodatek dodawać. Polecam nie robić bazy jako, że zamiast ziemniaka, no bo to się może właśnie skończyć na początku takimi drobnymi rewolucjami, ale absolutnie to jest nic złego. To jest inulina, ma taki orzechowy, super posmak dla mnie. Każde przyprawy lubi, więc jest taki uniwersalny i też zapomniany. Ciężko go kupić, bo ludzie go nie kupują, po prostu.
1: Bo nie znają.
0: Nie znają. Jeszcze dla diabetyków też jest bardzo dobry, dlatego że dba o tę stabilną glukozę, więc same profity można z topinambura, a naprawdę nie słyszę, żeby był w użyciu, więc dołączamy do listy.
1: Rzepa, rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, topinambur, czyli teraz wracamy znowu do owoców.
0: Wracamy do owoców. Może... Owoców chyba już nie mamy, żeby tak
1: jak
0: nazwać
1: to? Amorwa?
0: Amorwa, no tak, ale zauważmy, że morwa raczej była używana też do przetworów. Nie była tak jedzona z krzaczka i sprzedawana, tylko raczej tak używana albo do przetworów, albo jako taka roślina lecznicza. Prawda? Bo ona też jest taka dla diabetyków, więc tutaj bym, no pewnie zapomniana, ale mamy herbatki, mamy takie rzeczy, natomiast rzeczywiście nie kupujemy morwy. To tak statystycznie, jak patrzy się na koszyk zakupowy Polaka, no to nie widać tej morwy, żeby była świeża kupowana, prawda? I też trudno ją chyba dostrzec na takich mniejszych targach, ale faktycznie jest zapomniana, natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś redukuje masę ciała albo przymierza się do terapii z insulinoopornością, to zna morwę. To byśmy musiały zapytać, prawda, słuchaczy. Ale tak, jako owoc, dodatek do, można oczywiście ją wpisać jak najbardziej.
1: Co jeszcze na naszej liście?
0: Na pewno siemię lniane. Ja myślę, że ono jest w użytku, ale wymieniam go tutaj do tej listy dlatego, że nie widzę za bardzo sensu importowania i kupowania przede wszystkim, czyli wspieranie importu szałwii argentyńskiej, czyli właśnie nasionek chia, dlatego że słuchajcie, no... błonnik i kwasy omega-3. To są dwa powody, dla których te chije sobie sypiemy gdzieś tam i ona taka modna się bardzo stała. Alen, nasz, polski, jest jeszcze lepszy, dlatego że zawiera też lignany. To są takie związki, które też pomocne są właśnie dla kobiet. Bardzo dobra odżywka dla jelit. Naprawdę moim zdaniem len jest lepszy, tylko że rzeczywiście jeżeli go zmielimy albo zgnieciemy w moździerzu, bo chia daje takie poczucie, ona tak troszkę się koaguluje, pęcznieje, więc możemy mieć poczucie, że więcej tych substancji z niej wydobędziemy. Ale naprawdę myślę, że powinniśmy wspierać ten len, oleje z lnu, prawda, to wszystko, co len nam zapewnia, bo po to też jemy tą chię, więc ja myślę, że nie bardzo.
1: Ale zapytam, jak w takim razie jeść siemię lniane, bo ja pamiętam z dawnych czasów, że siemię lniane to się zalewało, zdaje się, wodą i to tak gdzieś tak całą noc stało, miało właściwości lecznicze, więc zazwyczaj kojarzyło się z chorobą.
0: Tak, i bardzo dobrze działało na żołądek jako taki film i do tej pory tak działa i warto sobie pić siemię lniane wieczorem, a w jakiej formie to rzeczywiście moczenie w wodzie i podgotowanie, nie to żeby tak wrzątek tam się wydostał, chodzi o to, żeby wydobyć z tego taki kisiel, tak jak się wydobywa z nasion chia, ale no musimy trochę bardziej poświęcić, bo zobaczmy, że ziarno lnu jest twardsze, ma taką bardziej skomplikowaną strukturę, więc trzeba ją

0: rozbić, żeby wydobyć te związki. Więc można sobie zalać, można podgotować i ten kisiel wtedy wypijać, już bez ziaren, prawda? Ale jeżeli mamy właśnie moździerz albo taki blender, który możemy użyć do tego nie o wielkiej mocy, można po prostu zmiksować te ziarenka i przesypać do oddzielnego pojemnika i mieć po prostu pod ręką, jako taki pyłek, proszek. Kiedyś były płatki lniane na rynku, ale przestaną je produkować w sumie może z powodu zanieczyszczeń i z powodu utleniania się tych związków. Bo jeżeli mamy ziarno, no to ziarno trzyma, prawda, te związki. A jeżeli zmielimy, spakujemy w produkcji do sprzedaży, no to pewnie się utleniały. Więc warto sobie właśnie to zmielić, schować w ciemnym pudełeczku i mieć pod ręką, dosypywać do owsianek, do zup, do sałatek, do koktajli, do wody. Teraz latem, jeżeli mamy wodę, to łyżeczka siemienianego, cytrynka, gałązka rozmarynu i
1: no
0: super
1: proszę, płyn. Jakie przepisy, proszę państwa, i gdzie my i po co my sprowadzamy tyle rzeczy samolotami z odległych kontynentów, skoro mamy tak fantastyczne rzeczy tutaj na miejscu, tylko o nich zapomnieliśmy albo chcieliśmy na siłę wszystkim pokazać, że jesteśmy już tacy bardzo światowi i to, co jedli nasi dziadkowie i babci, uznaliśmy za zbyt przaśne, bo to chyba też ma takie podłoże. Co jeszcze do tego koszyka możemy dołożyć? Oprócz rzepy, rokitnika, żurawiny, czarnej porzeczki, topinamburu, morwy, siemienia lnianego, czy mamy jeszcze jakieś takie własne, lokalne superfoods?
0: Tak, mamy absolutnie kaszę jaglaną, która jest tak naprawdę od dawna pokarmem Słowian. Nawet taki trend ostatnio był, że dieta słowiańska, prawda, opiera się na kaszach. Ja się z tym bardzo zgadzam, bo również drugą kaszą obok jest gryczana. Ona botanicznie, co prawda, nie jest kaszą, no ale żywieniowo tak ją określamy. Natomiast obie na równi, kasza jaglana i kasza gryczana, naprawdę złote ziarna. Każda z nich, w ogóle każda kasza będzie się różniła nieco składem, ale gryczana ma rutynę, czyli na przykład jak ktoś ma problemy z naczyniami krwionośnymi, pękające, prawda? Teraz jest upał, więc jeżeli mamy obrzęki, to pojawiają się nowe naczynka. Dla tak zwanych sercowców również rutyna zawarta w kaszy gryczanej jest wspaniała. Tylko, że tutaj jedna uwaga. Lepiej zwrócić uwagę na tę kaszę gryczaną białą, czyli niepaloną, no bo jeżeli prażymy, mamy w sklepie prażoną, no to traci troszkę tych wartości. Błonnik. Zawsze, jeżeli wybieramy zboża, to też dlatego, żeby dłużej czuć sytość, prawda? Jeżeli jemy grube kasze, tak jak pęczak, gryczana, no to dłużej czujemy sytość. Przy kasze jaglanej nie będziemy mieć takiego uczucia, ale z kolei bardzo dobrze wpływa na żołądek. Też tak jak balsam. Ma dużo krzemionki, więc dla skóry, włosów, paznokci, no to po prostu rewelacja. Więc naprawdę bardzo dużo tych wartości. No i taki dodatek zamiast ziemniaków często, no dłużej schodzi moim zdaniem obranie ziemniaków, bo komuś się nie chce gotować, ja tak słyszę czasami, ale ugotowanie kaszy, ona się sama gotuje, tak? Więc tutaj jak najbardziej. Jest naturalnie bezglutenowa, gryczana też, więc jeżeli ktoś teraz tam poddał się trendowi bez glutenu albo po prostu musi, no to też jak najbardziej
1: idealne
0: te dwie
1: produkty.
0: Kasze. Tak, idealne. Żelazo, magnez, w ogóle no, dużo tych różnych składników, witaminy z grupy B, produkty zbożowe są bardzo potrzebne, a my je czasami bezpodstawnie eliminujemy i szkoda. Możemy trochę przyciąć moim zdaniem na pieczywie, ale taki lunch albo obiad, kolacja, teraz letnia to kasza, jajko sadzone, jarmuż, też trochę retro, ale jednak widzę w użyciu. Ale na przykład moja babcia kiedyś jej zaproponowałam, no choć babcia, zrobimy jarmuż. Daj spokój, ja przez całą młodość jadłam jarmuż, to dla mnie żadna rewelacja. Mówię, ja, to dla mnie takie odkrycie i takie super odkrycie. Nie chcę patrzeć na jarmuż, bo musiałam go jeść.
1: Zapomnieliśmy.
0: Więc, tak, więc ze zbóż to na pewno te dwa. No i jeszcze z takich, bo jak państwo zaraz jeszcze usłyszycie tutaj od pani Małgosi listę całą, no to nam się tworzy taki piękny jadłospis. Co prawda nie mamy tu aż źródeł białka, no bo o białku to nie zapominamy, bo jemy ryby, mięso, jaja i tak dalej. Ale tutaj takie uzupełniacze. I jeszcze nam brakuje do tych warzyw, owoców, prawda, siemienia lnianego, czyli zdrowego tłuszczu, brakuje nam przypraw. I tutaj chcę dopisać do listy pokrzywę, która kiedyś była uważana jako warzywo w ogóle. Zupy z pokrzywy, napary i też leczniczo, bo historia właśnie żywienia też wspaniale o tym mówi, że ludzie coś jedli, ale tak naprawdę nawet nie wiedzieli, że to ma jakieś dobre właściwości lecznicze. Dopiero potem się okazywało, że ktoś na przykład nie miał problemu z nerkami, no bo dużo jadł pokrzywy.

0: wywiązana była moczopana, więc generalnie super filtracja zachodziła. Takie czytałam też doniesienia, więc ta pokrzywa też jest dobra na to. Latem też jest bardzo dobra. Ona mimo, że jest moczopędna, to też bardzo dobrze nawilża. I to jest takie paradoksalne troszkę, ale tak się dzieje. Ma dużo witaminy C. Jest orzeźwiająca, więc też można ją spokojnie stosować.
1: Coś no, jeszcze do koszyka dorzucamy?
0: Tak, do koszyka dorzucamy tak zwany podagrycznik pospolity.
1: O, co to takiego? Mamy tak. Ostatnią minutę i tak, musimy to
0: tak,
1: wyjaśnić.
0: Tak, to jest, no dzisiaj dużo ogrodników go zwalcza, w tym, tam pamiętam moja mama na działce, ale przez wieki był normalnym składnikiem tak zwanej diety, a młode liście można było dodawać do sałatek, wykorzystywać w pesto, gotować jako warzywo liściaste. No i właśnie ten podagrycznik, ja polecam Państwu, żeby sobie go poszukać i spróbować, jest najlepszym chyba na koniec klamrą zamykającą, że jak daleko jesteśmy od tamtejszej tak zwanej diety, bo ja szczerze mówiąc, jak czytałam historycznie książkę o tym, to pierwszy raz też zobaczyłam, jak wygląda.
1: No to proszę sprawdzić natychmiast, jak wygląda. Szybciutko, a ja przypominam nasz koszyk Superfoods. Mamy lato, proszę Państwa, proszę korzystać. Rzepa, rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, topinambur, morwa, siemię lniane, kasza jaglana, kasza gryczana, pokrzywa i podagrycznik pospolity. I pewnie jeszcze mogłybyśmy nagrać kolejną audycję o tym. I proszę Państwa, i my to zrobimy, ja obiecuję. Tak. Chociażby po to, żeby powiedzieć Państwu, co jesienią można by zrobić z naszych superfoods. Gościem audycji Samozdrowie była pani Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałyśmy dzisiaj o zapomnianych, tak zwanych superfoods, czyli mnóstwie dobrych rzeczy, które rosną sobie wokół nas, albo rosły, ale o których zapomnieliśmy, bo gdzieś tam od czasu do czasu wolimy skorzystać z tego, co przyleci do nas samolotem z odległego kontynentu, a szkoda. Szkoda ulegać modom, warto sięgnąć do tego, z czego korzystali nasi dziadkowie, pradziadkowie. To wszystko wokół nas jest tańsze, nie zostawia śladu węglowego w powietrzu, więc korzystajmy z tego, co lokalne, choć czasami troszkę retro. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami bez alertów jedynie na północnym zachodzie kraju. Od dziś mniej Ukraińców może bezpłatnie mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Upał zniszczył uprawy porzeczki, agrestu czy borówki.

0: I na Mazowszu. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alerty drugiego i trzeciego stopnia obowiązują na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Nawalne opady mogą powodować podtopienia, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
1: Grunt jest wysuszony, każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne właśnie podtopienia. Do tego wiatr przekraczający 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych, a także bardzo trudna sytuacja właśnie na przeważającym obszarze kraju. No i ta sytuacja z nami potrwa do godzin nocnych.
0: Agnieszka Prasek przekazała, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się ochłodzenia. Jak jednak dodała, wakacje mogą znów przynieść wysokie temperatury.
1: Miesiące letnie powinny być jednak upalne z tą temperaturą powyżej normy z okresu 30-letniego. Do tego także te gwałtowne zjawiska, z którymi będziemy mieć do czynienia, bo po napływie tych gorących zwrotnikowych mas powietrza, jeśli od zachodu nadchodzą te chłodniejsze masy powietrza, na ich styku właśnie występują te gwałtowne zjawiska. Cały czas zmagamy się z suszą hydrologiczną. Na tą chwilę opady konwekcyjne nie są w stanie pomóc suszy hydrologicznej.
0: Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na północnym zachodzie kraju. Ponad 1000 osób zmarło w czerwcu w Hiszpanii z powodu wysokich temperatur. W kraju odnotowano drugi najgorętszy czerwiec w historii pomiarów. Eksperci do spraw zdrowia zauważyli, że pierwsza fala upałów w roku jest zazwyczaj najbardziej niebezpieczna, bo organizm człowieka nie jest jeszcze przyzwyczajony do wysokich temperatur. Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu zażaleń obrońców utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, informuje jeden z jego obrońców, mecenas Adam Gomoła we wpisie na portalu X. Przypomnijmy, prokuratura chce postawić Ziobrze w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości z Funduszu Sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat, do tego tematu będziemy wracać. Skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To oznacza, że większość osób, które do tej pory mieszkały w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, muszą je opuścić albo za nie płacić.
2: Jak zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, osoby najbardziej potrzebujące w ośrodkach mogą i będą mogły bezpłatnie przebywać. Dotyczy to również dzieci.
3: Każde z tych dzieci powinno móc znaleźć bez dodatkowych kosztów miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego.
2: Z systemu korzystało ponad 11 tysięcy osób. Renata Makuch, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska, wskazuje, że spora grupa może być w trudnej sytuacji.
4: Około 50% to będą osoby, których po prostu nie będzie stać na to, żeby pokrywać koszty utrzymania siebie w ośrodku.
2: Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przepisy przewidziały okres przejściowy, ale brak jest projektów pomostowych. W Polsce jest ponad 300 ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Na razie resort rodziny polecił samorządom, by poprzez zasiłki sfinansować pobyt kilkuset dzieciom. Projekt zmian trafił do MSWiA. Irlandia zrobi wszystko, by do końca roku osiągnąć porozumienie w Unii w sprawie nowego budżetu na lata 2028-34. Zapowiedział to premier tego kraju podczas inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii.
5: Nowy unijny budżet to jeden z priorytetów irlandzkiej prezydencji, ale i wyzwanie, bo trudno będzie pogodzić dwa zwaśnione obozy. Tych, którzy chcą utrzymania hojnego wsparcia na rolnictwo czy rozwój regionów, w tej grupie jest Polska, i tych, którzy domagają się znacznych cięć. Irlandia będzie pełnić rolę bezstronnego pośrednika, próbując pogodzić to, co trudne do pogodzenia, podkreślił szef irlandzkiego rządu. A jeśli nie uda się do końca roku, to pozostaje jeszcze początek przyszłego, byle, jak mówi się w Unii, zdążyć przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo jeśli wygra skrajna prawica, to może utrudnić negocjacje. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Plantatorzy czarnej porzeczki z powiatu łosickiego na Mazowszu załamani. Owoce, które za kilka dni miały być gotowe do zbiorów z powodu ekstremalnych temperatur, zagotowały się na krzakach, mówi pan Bartek z gminy Łosice.
6: Wcześniejsze odmiany bardziej się gotują od tego słońca i susza potęguje. Naprawdę przymrozki w tym roku też dały we znaki. Bardzo dużo walki z tym było, koszty ogromne poniesione. No i plony na chwilę obecną to średnio 3-4

0: 4 tony z hektara maksymalnie.
1: Prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski mówi, że przed taką pogodą nie można się zabezpieczyć.
2: Mamy do czynienia z ogromną klęską, która nie wiadomo jak może zostać zrekompensowana, bo do tej pory w Polsce takiego zjawiska nigdy nie mieliśmy. Nigdy nie mieliśmy takich rekordów temperatur. Nikt nie przewidział, że z tego tytułu mogą być straty związane z ugotowaniem, to jest chyba właściwe słowo, owoców. Te temperatury mierzone na owocach przekraczały 50 i 60 stopni.
1: Upały zniszczyły nie tylko porzeczki, ale też inne owoce jagodowe jak agrest czy borówki. Województwo mazowieckie obok lubelskiego jest ich największym producentem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 11 stopni na wschodzie, na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie do 110. W czwartek przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura jutro od 21 do 26 stopni.
4: Sześć minut po godzinie 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Tomek Kowalczyk razem ze mną w studiu, to znaczy, że już za chwilę magazyn sportowy. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Było blisko sensacji.
6: Spoglądam,
4: no, przez chwilę, tak, to prawda. Spoglądałem na ten mecz Anglia, Republika Demokratyczna Konga. W pewnym momencie Kongijczycy wygrywali. Było 1-0 dla nich.
6: A Anglikom nic nie chciało wpadać.
4: Nic, po czym pojawił się on. Harry Kane, który pozamiatał tak naprawdę. Dublet, tak?
6: Dublet i 5 goli już na koncie.
4: Wow.
6: Dziś też ciekawe wyniki tenisowe. Hubert Hurkacz na pewno cię interesował.
4: Wielkie święto, tak, dla nas, bo na Wimbledonie cały czas pokazujemy siłę. Hubert Hurkacz, który w pięknym stylu melduje się w trzeciej rundzie już teraz.
6: Tak jest, w trzeciej rundzie będzie walczył, no i na razie bez straty seta sobie radzi.
4: Coś
6: tylko bić, brawo.
4: A jutro z kolei chyba zobaczymy Igę Świątek, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Tak. Czekamy na Igę, no i czekamy na kolejne mecze mundialu.
4: No to więcej sportu już teraz.
6: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4 i 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut.
7: Nie był ten dzisiejszy mecz łatwy, szczególnie ten pierwszy set, natomiast udało mi się w ważnych momentach, utrzymałem podanie, on miał 0-40, zagrałem kilka dobrych punktów, później też miał breakpointy, więc tak, no to jest kluczowe, że gdzieś byłem w stanie w tych momentach podnosić swój poziom. Ważne, że są zwycięstwa, więc cieszę się, że będę miał kolejne wyzwanie na drodze i tak, na pewno dzisiejszy mecz był bardzo wymagający, szczególnie ten pierwszy set. To trzecia runda dopiero jest, to nie czuję, że jakieś granice pokonywałem, natomiast każdy mecz jest dużym wyzwaniem na szlemie i cieszę się, że zagrałem dobre dwa spotkania i teraz staram się jak najlepiej przygotować na kolejne.
6: Karol Drzewiecki i Kamil Majszak odpadli z kolei w pierwszej rundzie debla podczas turnieju na kortach Wimbledonu. Drzewiecki i Majszak przegrali z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7 i 6-7. Wcześniej w deblu odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson. Oni z kolei przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Sergermanem 4-6, 4-6. W piłkarskich mistrzostwach świata kolejna porcja spotkań za nami. W meczu, który zaczynał się jeszcze wczoraj, a kończył dziś z polskiej perspektywy, Francja wygrała ze Szwecją 3-0. Tutaj dwa gole Kyliana Mbappé i ma już 6 trafień na koncie. Meksyk wygrał z Ekwadorem 2-0 i też zameldował się w 1/8 finału. Anglia kilka chwil temu pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1, więcej za moment o tym meczu. O 22:00 za to spotkanie Belgia-Senegal. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Holandii Ronald Koeman podał się do dymisji dzień po tym, jak jego podopieczni przegrali w rzutach karnych z Marokiem i odpadli z Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Sebastian Becerra zrezygnował z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Ekwadoru po porażce 0-2 z Meksykiem. Argentyńczyk powiedział, że chciałby kontynuować pracę na stanowisku, ale nie dotrzymał wcześniej złożenia.

0: złożonych obietnic. Chicago Fire to dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Tak przejście kapitana reprezentacji Polski do Ligi MLS ocenia legenda Jagiellonii Białystok i polskiej ekstraklasy Tomasz Frankowski. Popularny Franek przed 18 laty również reprezentował barwy strażaków. Jego zdaniem przenosiny Polaka dadzą korzyści zarówno Lewandowskiemu, jak i samej lidze MLS.
1: Ameryka i Liga MLS potrafi kusić nie tylko dobrymi zarobkami, ale również ciekawą perspektywą grania. Oczywiście najczęściej piłkarze europejscy wyjeżdżają w kwiecie wieku. Ja tam trafiłem mając 34 lata. Robert Lewandowski 38. To wynika z tego, że medycyna i znajomość własnego ciała poszła zdecydowanie do przodu i jestem przekonany, że Robert w tym wieku i w tej formie, którą prezentował w Barcelonie, jeszcze jest w stanie strzelić niemało bramek dla Chicago Fire.
0: Przed Robertem Lewandowskim, oprócz Tomasza Frankowskiego, barwy strażaków reprezentowali także inni Polacy: Piotr Nowak, Roman Kosecki czy Przemysław Frankowski. A teraz zgodnie z zapowiedzią o meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. To spotkanie w Atlancie. No i w Atlancie tak kiedyś mieliśmy Igrzyska Olimpijskie, teraz chleba i igrzysk, mogli powiedzieć kibice, bo było to naprawdę kapitalne widowisko i zanosiło się na sensację. Ale ostatecznie sensacji nie ma. Filip Jastrzębski o szczegółach.
2: No tak, rzeczywiście sensacji nie ma, choć no ja już w pewnym momencie zacząłem tracić nadzieję, że Anglia ten wynik odwróci, że w ogóle jest w stanie odrobić straty, wyrównać i pokusić się o zwycięstwo. Wszystko zaczęło się w 7 minucie. Wtedy podanie od Mbemby otrzymał Brian Kipenga i precyzyjnym strzałem pokonał Jordana Pickforda. No i wydawało się, że spokojnie Anglicy za chwilę dojdą do głosu, zaczną strzelać gole, mecz zakończy się i tak wysokim wynikiem, ale nic bardziej mylnego. Bardzo aktywny był Jude Bellingham pod bramką Demokratycznej Republiki Konga. Dwa razy głową mógł pokonać bramkarza, raz nogą próbował także Harry Kane, ale to wszystko na nic, bo Lionel Mbasin-Zau był największą gwiazdą tego meczu właściwie, poza Kane'em, ale to okaże się za chwilę. Bramkarz 31-letni bronił naprawdę fantastycznie. Bronił wszystkie strzały, jakie leciały w jego bramkę, czy to Bellingama, czy Kane'a. No i tak w końcu Anglicy najpierw spokojnie, a później już nerwowo zaczęli myśleć o odrabianiu strat. No i kwadrans przed końcem, gdy wydawało się, że już będzie o to bardzo, bardzo trudno, Harry Kane otrzymał dośrodkowanie od Gordona i głową posłał piłkę do bramki. Było 1-1. No i ta sytuacja się w końcu uspokoiła. Jeszcze Kane próbował wymusić karnego i to moim zdaniem dobrą decyzję podjął sędzia tego spotkania, McMadek z Jordanii, ponieważ no, szukał ewidentnie kontaktu z bramkarzem afrykańskim Harry Kane. Powalony w polu karnym, angielscy kibice oczywiście byli przekonani, że należy się 11, ale moim zdaniem bardzo dobra decyzja. No i gdy już tak wszyscy szykowali się do dogrywki, Anglicy wciąż dominowali, ale z tych sytuacji niewiele wychodziło, no to znów Harry Kane w 86 minucie przejął piłkę, wpadł w pole karne prawą nogą, fantastycznym strzałem pokonał bramkarza. Dwa gole Kane'a, dwie asysty Gordona i ostatecznie Anglicy meldują się w 1/8 finału, ale nie tęga ta mina trenera reprezentacji Anglii, Niemca Thomasa Tuchela. Owszem, szczęśliwy, zadowolony po meczu, natomiast ma o czym myśleć w tych najbliższych spotkaniach, bo z taką grą Anglicy mogą tylko pomarzyć o fazie medalowej, strefie medalowej tych Mistrzostw Świata. Muszą po prostu popracować nad skutecznością, bo w tym spotkaniu za dużo było nerwowości, za dużo zmarnowanych sytuacji. No i przede wszystkim nie powinno aż tyle problemów sprawić to spotkanie drużynom Trzech Lwów.
0: Jeżeli chodzi o rywali, o Demokratyczną Republikę Konga, to tym razem bez Steve'a Capuadiego w podstawowym składzie i też nie
2: wszedł... I dlatego przegrali.
0: Dlatego. No właśnie. No a tutaj ostoja obrony kiedyś Legii Warszawa, później Widzewa Łódź, ale wyleciał ze składu w trakcie tych mistrzostw. Natomiast Anglicy, no mnóstwo tych zmian, które miało miejsce w drużynie powołanej na mundial w stosunku do kadry, która grała w eliminacjach. Naprawdę może też, jeżeli by Anglikom powinęła się noga, no to głową zapłacić Thomas Tuchel za te odważne decyzje. Na razie się broni, ale tego stylu z eliminacji to już ślad chyba po nim nie pozostał.
2: No tak, no jeśli jest się trenerem,

0: który wykonuje takie ruchy niepopularne, być może odważne, jak Paweł Janas przed Mundialem w 2006 roku, no to wtedy albo musisz odnieść wielki sukces i wyjdzie, że jesteś geniuszem, albo po prostu media cię zjedzą. I na razie no tak jedzony powoli jest trener Thomas Tuchel, ponieważ jak spojrzymy na skład Anglików, o czym wspominałeś, z eliminacji Mistrzostw Świata, no to on się bardzo różni od tego, który jest na tym mundialu. Zresztą na tych mistrzostwach też zmienia w składzie Thomas Tuchel, bo między innymi dzisiaj na Marcusa Rashforda postawił od pierwszych minut. Okazało się, że to nie była najlepsza zmiana. Wpuścił z ławki między innymi Bukayo Sakę, który też no, daleki był odmiana bohatera w tym spotkaniu. Ostatecznie Gordon także wpuszczony z ławki zanotował te dwie asysty do Harry'ego Kane'a, ale no właśnie tak to jest z geniuszami albo z osobami uznawanymi za geniuszy w świecie futbolu, że no trzeba poczekać na te owoce i po owocach ich poznamy. Na razie owoce są takie, że reprezentacja Anglii raczej nie przekonuje. Zresztą jak wszystkie angielskie reprezentacje, może z wyjątkiem Francji, ponieważ Anglicy, pamiętamy, zaczęli ten turniej imponująco od zwycięstwa nad Chorwatami, no ale później już tak dobrze ich gra nie wyglądała. Z Gańczykami tylko bezbramkowy remis, z Panamczykami 2-0, ale to było naprawdę takie spotkanie, którego no, trudno było, było oglądać grę reprezentacji Anglii, która się męczyła. No i w końcu Demokratyczna Republika Konga, no i uciekanie spod topora, bo proszę mi wierzyć, że tam naprawdę niewiele zabrakło, by sensacja stała się faktem, bo bez wątpienia byłaby to prawdziwa sensacja mundialowa, jeśli na etapie 1/16 finału Anglicy by odpadli wyeliminowani przez drużynę Demokratycznej Republiki Konga z piłkarzem Widzewa Łódź, jak wspominałeś, Steven Kapuadim na ławce rezerwowych tym razem. No ale ostatecznie Anglia gra dalej i teraz trafia na Meksyk w 1/8 finału. I jeśli będzie tak dalej wyglądać gra drużyny Thomasa Tuchela, no to raczej Meksykanie mogą już Anglików bardziej postraszyć, bo jeszcze tutaj dodam, to nie jest tak, że to była tylko ta jedna sytuacja w drużynie Demokratycznej Republiki Konga. Tam mogło być 2-0 jeszcze przed przerwą, strzał w słupek i bardzo dużo szczęścia Anglików. Gdyby wtedy ta piłka wpadła do bramki, to być może teraz rozmawialibyśmy o czymś innym albo o trwającej dogrywce, kto wie. W każdym razie ostatecznie tylko jeden gol po stronie drużyny afrykańskiej, dwa gole Kane'a w końcówce przesądziły o tym, że Anglicy grają dalej, ale trener Thomas Tuchel ma o czym myśleć, bo podejrzewam, że angielska prasa w najbliższych dniach będzie bezlitosna i zaniepokojona stanem angielskiej reprezentacji.
1: A stanem angielskiej reprezentacji interesował się też i trochę zaniepokojony jest Filip Jastrzębski. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I też dodajmy te brawa dla zawodników Republiki Demokratycznej Konga za świetną postawę, za pressing, za to, że byli naprawdę bardzo blisko pola karnego Anglików i byli blisko też strzelenia gola na 2-0. Wtedy chyba Anglia by się już nie podniosła. W klasyfikacji strzelców Harry Kane 5 goli, miejsce trzecie ex aequo z Erlingiem Haalandem, który też ma po 5 trafień. Leo Messi trafienie więcej, 6 goli. I 6 goli ma też Kylian Mbappé, ale też 2 asysty, dlatego jest ustawiany w klasyfikacji strzelców na pozycji numer 1. A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Jana Pachlowskiego, do Chicago. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się z perspektywy tutaj chicagowskiej, to jeszcze dzień dobry i z miasta, które jest teraz najcieplejszą metropolią w Stanach Zjednoczonych, ale nie ze względu na piłkę nożną, chociaż piłkę nożną pewnie częściowo też, ale ze względu na temperatury, które tutaj panują, zresztą pewnie podobnie jak w Polsce.
1: Oj tak, no tutaj rekordy to w Polsce, jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, trochę lepiej mają się chyba Stany Zjednoczone na różne sportowe imprezy, które tam trwają, natomiast z tymi temperaturami jest naprawdę gorąco. Gorąco było też dzisiaj w meczu Meksyk-Ekwador, wielkie święto meksykańskie piłki, awans do 1/8 finału. No trudno powiedzieć, żeby przełamali swoją klątwę, bo oni nie mogli przełamać klątwę awansu do ćwierćfinału. Nie wygrywali tego pierwszego meczu po fazie grupowej, no ale teraz wygrali i żeby zagrać właśnie w ćwierćfinale, będą teraz, o czym Filip już Jastrzębski wspominał, mierzyć się z Anglikami. Na razie jednak chyba zanim przyjdzie czas na analizę kolejnego rywala, to warto wrócić do meczu z Ekwadorem.

0: Jak wyglądało to spotkanie? Ciekawie było, czy troszkę wiało z boiska nudą i czy Meksyk tutaj zdecydowanie wykorzystał swoją szansę i zdominował rywali.
1: Pierwsza połowa bardzo szybka, Meksyk zdobywa dwie bramki i potem kontroluje grę. Nie dziwię się, bo tutaj El Tri przecież mając w perspektywie i właśnie już wtedy sobie to kalkulowano, że najprawdopodobniej Anglię, to się stwierdziło, to już wspominał Filip, po prostu nie chcieli tutaj specjalnie tempa narzucać, a przeciwnicy, w których między innymi bramkę starał się strzelić Yeboah, miał sytuację, tak, tak, to jest ten Yeboah, którego być może państwo pamiętają z występów Rakowa Częstochowa lub Śląsku Wrocław. Natomiast nie były to takie sytuacje, nie było takich fragmentów meczu, kiedy to spotkanie mogło być zagrożone dla Meksykanów. Oni pewnie wygrali i chciałoby się powiedzieć świętują, ale nie świętują, tylko śpią, bo wczoraj kilkaset tysięcy ludzi na ulicach Meksyku. Taka ciekawostka, bo była zakazana sprzedaż alkoholu w miejscach tych świętowania, to ze względu na bezpieczeństwo, no ale tak jak mi przekazały osoby, które były właśnie tam w okolicach tego słynnego aniołka, gdzie zbierają się kibice po wygranej, no to ten zakaz był mało skuteczny, tak więc Meksyk w tej chwili śpi, mówiąc tak przenośni, po tym nocnym świętowaniu, a my przenieśmy się do tutaj meksykańskiej stolicy, bo nasz rodak ze swoimi przyjaciółmi Meksykanami oglądał to spotkanie, no i zrelacjonował nam po meczu atmosferę i też przeprowadził w naszym imieniu wywiady z kibicami reprezentacji Meksyku. Posłuchajmy.
2: Si se puede! Si se puede!
3: Wiesz, jesteśmy po zwycięskim meczu Meksyk-Ekwador 2-0. Niesamowity mecz. Co czujecie po dzisiejszym zwycięstwie w Meksyku? ¿Qué se siente después de esta victoria de México?
4: Estoy feliz, ganó México y Susan, o sea yo.
3: Jest bardzo szczęśliwa, bo wygrała też Susan, bo akurat tutaj też były zakłady. Także ile? 900 pesos. ¿Cómo describieron el ambiente que se vivió hoy? Jak opisalibyście dzisiejszą atmosferę?
5: Lo máximo.
3: Máximo, tego chyba nie trzeba wytłumaczyć.
5: Uy, México. México.
6: México. México.
1: To tylko taka malutka pigułeczka tego, co działo się po ostatnim gwizdku sędziego na stadionie Azteka. I tutaj Tomek nawiąże do tego, co ty mówisz, bo i media w Stanach Zjednoczonych, i media meksykańskie zwracają na to uwagę, że ostatni raz reprezentacja Meksyku wygrała mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata, uwaga, 15 czerwca 1986 roku, czyli równo 40 lat. Tak, u siebie, tak. Meksykanie tutaj musieli czekać na tą wygraną. To jest rzeczywiście bardzo ważny wątek, który podkreślasz. Natomiast już podsumowując wątek meksykański, o tym mówił krótko Filip, bardzo jestem ciekawy spotkania Meksyk-Anglia. To będzie niedziela, to będzie 5 lipca, stadion Azteka, ponieważ Meksykanie grają u siebie naprawdę bardzo dobrze i skutecznie. Nie stracili jeszcze bramki w tym turnieju i zapowiada się nam przednie spotkanie i ja wcale nie jestem przekonany, patrząc na to, jaka atmosfera będzie na stadionie Azteka, jaka jest presja w Meksyku na piłkarzy tego kraju i jak oni dotychczas prezentują się na mundialu, a naprawdę nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń, jak skutecznie dobrze grają, przede wszystkim w defensywie. Ja wcale nie jestem przekonany, że to Anglicy są tutaj nawet takimi małymi faworytami w tej konfrontacji.
0: Jeżeli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych, to tutaj oczekiwania na nocny mecz z Bośnią i Hercegowiną, na nocny mecz z kolei z naszej perspektywy. I tutaj też rozmawialiśmy, że Amerykanie dawno nie wygrali z europejską drużyną, natomiast Bośnia i Hercegowina najwyżej notowanym przeciwnikiem nie jest, bo 64. miejsce w rankingu FIFA, Amerykanie miejsce 17. Faworyt Stany Zjednoczone, oczekiwania, awans, a Ameryka wyobraża sobie, że może pożegnać się w jakichś przedziwnych okolicznościach dziś w nocy w ogóle z mundialem?
1: Ciekawie na ten temat pisze USA Today. Kluczem do przełamania fatalnej pasy przeciwko europejskim drużynom jest skuteczność w ofensywie. Nasz narodowy team musi utrzymać dyspozycję, która zapewniła mu historyczny początek turnieju. 8 zdobytych bramek to nie tylko rekord USA w fazie grupowej, ale także wyrównanie najlepszego wyniku bramkowego tej reprezentacji w

0: historii i występów w Mistrzostwach Świata. Pisze tutaj dziennik USA Today. A za strzelanie tych bramek ma być odpowiedzialny Christian Pulisic, czyli gwiazder Amerykanów. Ta kontuzja ma być już w pełni wyleczona, on ma grać od początku. No i posłuchajmy, co w rozmowie z dziennikarzami na jednym z ostatnich treningów przed dzisiejszym meczem powiedział amerykański gwiazdor.
1: Wierzymy w naszą drużynę i mamy w sobie wszystko to, co trzeba, aby osiągnąć sukces. Na koniec każdego meczu chcemy być na szczycie.
0: No właśnie, bo wszystkie znaki na ziemi wskazują nam, że po pierwsze własny stadion, publiczność, presja, atmosfera, emocje, ta amerykańska ten amerykański patriotyzm, to poczucie narodowości, to wszystko sprawia, że nie powinniśmy być tutaj zaskoczeni innym wynikiem. Ale właśnie to, o czym Tomek mówiłeś, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, jest ta kwestia, która mocno tutaj może przemawiać za Bośnią i Hercegowiną, bo reprezentacja Stanów Zjednoczonych przystępuje do fazy pucharowej z serią 12 meczów bez zwycięstwa przeciwko drużynom z Europy. Jeszcze raz podkreślę, to jest seria 12 meczów. Amerykanie lubują się w statystyce, oni wyszukują przeróżne, najdziwniejsze rzeczy.
2: Tylko to były pewnie troszeczkę lepsze drużyny niż Bośnia i Hercegowina.
0: No i tak, i nie. I też to trzeba podkreślić, że to jest 10 porażek z rzędu z rywalami ze Starego Kontynentu. Ostatnie zwycięstwo nad europejskim zespołem Amerykanie odnieśli w grudniu 2021 roku. O tym się dużo mówi tutaj w Stanach Zjednoczonych, zwraca się na to uwagę. No i często jest tak, że ta statystyka ma odzwierciedlenie na boisku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast też warto podkreślić, bo mówimy o tej presji, która jest, którą widać, no to Amerykanie mają tą presję. To są takie nadzieje, one są ogromne w kraju. W kraju też przyzwyczajonym przecież do sukcesów na międzynarodowej arenie sportowej, choć akurat nie w męskiej piłce nożnej, ale to ma być właśnie przełom. Te Mistrzostwo Świata, ale też podkreślam, żeśmy już kilkakrotnie rozmawiali z tobą, z Filipem na antenach Polskiego Radia, że teraz jest prawdziwa weryfikacja. Teraz się udało jeszcze Amerykanom trafić na teoretycznie słabszego przeciwnika, ale jednak w rozgrywkach grupowych Amerykanie pokazali się dobrze, tylko moim zdaniem to była jedna z najsłabszych grup tej pierwszej rundy. Naprawdę. Turcja miała ogromnego pecha, Amerykanie świetnie weszli w ten turniej, wygrali 4-1, ale już z silniejszym przeciwnikiem z Europy nie mieli co prawda noży na gardle, ale przegrali. Też warto przypomnieć, że w tym spotkaniu z Turcją Mauricio Pochettino, czyli selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych, on zupełnie przemeblował skład i przede wszystkim chciał oszczędzić zawodników, którzy byli zagrożeni kolejną żółtą kartką i wykluczeniem już z tego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Było 4 takich zawodników. Czyli też będzie powrót do tego pierwszego składu z 2 pierwszych spotkań i będą to zawodnicy bardziej wypoczęci. To jest duży plus dla Amerykanów, ale jak to będzie wyglądać na boisku, jakie będzie odzwierciedlenie. Musimy poczekać do pierwszego gwizdka arbitra.
2: O czym opowiadał Jan Pachlowski. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.
2: A my dodajmy, że tutaj rozmawialiśmy o tej statystyce, no to Amerykanie przegrywali z Niemcami, przegrywali z Portugalią i przegrywali w ostatnim czasie z europejskich drużyn z Belgią, między innymi 2-5. Natomiast Belgia może być potencjalnym kolejnym rywalem i wtedy to będzie się działo z pewnością, ale najpierw trzeba uporać się z Bośnią. A w magazynie sportowym to wszystko. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl.

0: i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Sąd utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS na początku maja opuścił Węgry i obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Może mu grozić do 25 lat więzienia. Strażacy mają ręce pełne roboty, a powodem jest front burzowy przechodzący nad Polską. Ponad 140 interwencji było tylko w powiecie puławskim na Lubelszczyźnie, mówi kapitan Emil Głogowski z tamtejszej straży.
3: Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale i na budynkach usługowych.
2: Wiele zgłoszeń jest też na Śląsku. Tam strażacy interweniowali ponad 600 razy. Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami obowiązują w południowej, centralnej i wschodniej Polsce. Alerty zaczną wygasać o północy. Posłowie ponad podziałami opowiadają się za zakazem korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. W Sejmie drugie czytanie rządowego projektu, skierowano go do dalszych prac w komisji. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że trwają też prace nad ograniczeniem dzieciom dostępu do mediów społecznościowych.
4: Przyjmuję bardzo poważnie deklaracje posłów PiS, które wpadły w wystąpieniu, że będziecie Państwo wspierać działania. Mam nadzieję, że i te dotyczące ograniczenia pornografii, jak i te w ograniczeniu dostępu do social mediów. My jesteśmy w gotowości, tak, mamy kontakty, tak, podejmujemy działania, tak, w ministerstwie powstaje zespół, które wraz z Ministerstwem Cyfryzacji będzie opracowywał te przepisy.
2: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach ma obowiązywać od 1 września. Na trasie między Warszawą a Siedlcami znów jeżdżą pociągi. Ruch został po południu wstrzymany ze względu na pożar traw w okolicach nasypu kolejowego niedaleko Mińska Mazowieckiego, mówi kapitan Piotr Jałocha.
5: Nasze działania opierają się głównie na przelewaniu i dogaszaniu tych źródeł ognia jeszcze. Jeżeli chodzi o ruch pociągów, to został wznowiony.
2: Ze względu na utrudnienia pociągi PKP Intercity oraz kolei mazowieckich mogą kursować z opóźnieniami.
6: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby w jakimś dużym kraju dochodziło do zmiany jednocześnie i prezydenta, i parlamentu. A to właśnie dzieje się w Serbii. Razem ze mną Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Co takiego się wydarzyło i jak to może wyglądać, kiedy odchodzi i parlament, i prezydent?
8: Trzeba rozpisać podwójne przedterminowe wybory. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o Serbię, bo takie przypadki...
6: Polityczne trzęsienie ziemi.
8: Tak, to prawda. Takie przypadki, że z urzędu znikają prezydent, premier, że parlament jest rozwiązywany, też oczywiście miały miejsce, tylko w bardzo dramatycznych okolicznościach różnego rodzaju rewolucji, zamachów stanu, etc. Tutaj mamy trochę inną sytuację, chociaż oczywiście wiążą się z tym protesty, napięta sytuacja polityczna. Warto się tej Serbii przyglądać, jest arcyciekawa, to jest ważne miejsce na mapie Europy, więc za chwilę będziemy to wszystko wyjaśniać.
6: Bez politycznego polskiego wątku. Świat w powiększeniu, zapraszam.
7: Świat w powiększeniu.
8: A moim i Państwa gościem jest Łukasz Kobeszko, dziennikarz, publicysta, analityk zajmujący się tematyką bałkańską. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
8: Cóż takiego się stało, że prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział przed tysiącami zgromadzonych w Belgradzie zwolenników na Wielkim Wiecu, że ustąpi w ciągu kilku tygodni ze stanowiska prezydenta? No, mamy też przedterminowe wybory parlamentarne. Dlaczego ta decyzja? To ma, jak rozumiem, związek z napiętą sytuacją polityczną, z tym, że trwają w Serbii od 2024 roku, od jesieni, protesty po tym, jak zawalił się dach dworca w Nowym Sadzie i studenci swoje protesty zaczęli, które się w ogóle potem stały takimi ogólnie antyrządowymi protestami.
9: Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją i interpretację tego stanu rzeczy, jak to zwykle bywa w przypadku w ogóle interpretacji działań prezydenta Vučića, mogą być różne, ale najbardziej taka prawdopodobna interpretacja, i z którą tu wydaje się też zgadzają liczni obserwatorzy, to jest taka, że po prostu w tej rzeczywiście napiętej sytuacji trwającej w Serbii od jesieni, od późnej jesieni 2024 roku,

No prezydent Vučić jest trochę nią już zmęczony, co też widać po szeregu jego wystąpień w ostatnich miesiącach, gdzie no, publicznie dzielił się pewnym takim też swoim zmęczeniem.

odbywały za czasów prawie, no można powiedzieć, bo to jest prawie 14 lat, jak Vučić jest u władzy, najpierw jeszcze jako wicepremier przez kilka lat, potem premier i następnie od 2017 roku prezydent, to było dużo dość wyborów i on się dość często odwoływał do tego. Natomiast jak rozpoczęły się te studenckie protesty, to wcześniej taki skłonny właśnie do tych wcześniejszych wyborów Vučić jakoś tutaj tym życzeniom demonstrantów i manifestantów się przeciwstawiał. Mówił, że tak naprawdę no, musimy tutaj szanować ten regularny wyborczy kalendarz. No, to było trochę dziwne, ale wydaje mi się, że to jest próba właśnie takiego pewnego przyspieszenia sytuacji politycznej, zwłaszcza, że Vučić widzi, że wciąż mamy do czynienia po stronie z opozycji serbskiej, wciąż ma do czynienia z pewnym takim nieskonsolidowaniem, bo z jednej strony mamy wyrosły na bazie tego masowego ruchu protestu, ruchu studenckiego głównie, byt polityczny, taki bardzo jeszcze wciąż amorficzny, bez jasnych liderów, bez jasnych jakichś takich przygotowanych list kandydatów, które ogólnie Serbowie nazywają no, ruchem studenckim, studencką listą, prawda? Chociaż to formalnie no, nie jest żadna lista, tylko po prostu jest to grupa tych ludzi, którzy od prawie 2 lat manifestowali. Z drugiej strony mamy no, znacznie słabszą i ten ruch studencki, ta studencka lista według różnych sondaży może liczyć na mniej więcej 30% poparcia wyborców. Mamy też kolejne jeszcze byty, tą, można powiedzieć taką w cudzysłowie starszą od tego ruchu studenckiego, jeszcze opozycję taką o charakterze proeuropejskim, liberalnym, wielkomiejskim, która no jednak nie ma aż tak wysokich notowań i tam najsilniejsze byty wśród tych partii opozycyjnych, tych starych tak zwanych, jak mówię, to jest może około 6-10% poparcia. Więc tutaj Vučić, widząc wciąż jeszcze ten taki brak konsolidacji, próbuje jakby tutaj wyprzedzić całą konkurencję swoją, wciąż tutaj mając mimo wszystko dobre sondaże, bo też sondaże z kolei po stronie Vučića pokazują, że Serbska Partia Postępowa może liczyć wciąż na 35-40% poparcia. To jest dość duża wciąż grupa wyborców. Z jednej strony wyborców, zwłaszcza właśnie z mniejszych miast, z mniejszych miejscowości, ze wsi. Z drugiej strony też dość duża taka grupa pewnych wyborców, można powiedzieć oportunistycznych, którzy no, w jakiś sposób no, znaleźli, rozwijają swoje życie w tym systemie Vučića, czyli głównie zatrudnieni w sferze publicznej, prawda, w instytucjach państwowych, w firmach z państwowym kapitałem, gdzie po prostu te wpływy rządzącej partii, rządzącej od 14 lat partii i jej mniejszych satelitów wciąż są silne. Być może też na Vučića wpłynęła sytuacja, przykład z sąsiedniego kraju, z Bułgarii, gdzie prezydent Radev teraz wiosną tego roku dokonał też takiego manewru, że podał się do dymisji na rok w zasadzie przed końcem swojej kadencji, utworzył bardzo szybko nowy ruch polityczny, który wygrał wybory i to wygrał w sposób znaczący, więc być może to jest też jakaś taka inspiracja działaniami Radeva. No i najprawdopodobniej tutaj jakby końcem tego scenariusza, który sobie założył Vučić, będzie to, że Vučić oczywiście jest przedstawiony na tych wiecach, które miały teraz miejsce właśnie w ostatnich dniach, w weekend, w święto Vidovdanu, czyli w Dzień Świętego Wita, jeden z najważniejszych takich w serbskiej mitologii narodowej, świąt narodowych upamiętniających klęskę w bitwie na Kosowym Polu w 1389 roku i potem długotrwały upadek serbskiej państwowości. Więc wtedy Vučić jakby to ogłosił, co też ma taką ogromną symbolikę, pewną tożsamościową i historyczną. I też finałem tego całego procesu jest to, że Vučić będzie jakby liderem tych list, gdzie partii rządowych, gdzie oczywiście główną rolę będzie grała partia postępowa rządząca, a też sojusznicy socjaliści i kilka jeszcze mniejszych grup. I tutaj nawet w języku serbskim jest takie określenie, dość dobrze to oddające nosilac, czyli Vučić będzie taką jakby lokomotywą tych list wyborczych, takim jakby głównym elementem spajającym. No i tutaj rzeczywiście finałem tego będzie prawdopodobnie, jak się wskazuje, to, że Vučić przesiądzie się jakby z tego fotela prezydenckiego znów na fotel premiera. A co tutaj jest jakby, a z czego jeszcze sens tutaj największy tej operacji wynika? Ano taki, że przede wszystkim Vučić przez 14 lat pozostawania u władzy nauczył w duży sposób Serbów, ale też partnerów europejskich tego, że po prostu ma taką no, zdolność do jednak koncentracji władzy.

0: we własnych rękach, wokół własnej osoby, niezależnie od tego, czy sprawuje funkcję premiera, niezależnie od tego, czy sprawuje funkcję prezydenta. Jeśli jak długo Vučić nie był jeszcze prezydentem, tylko był premierem, rządzący wówczas prezydent Nikolić, Tomislav Nikolić, też z jego ugrupowania, pozostawał wyraźnie w cieniu, a tutaj Vučić był główną taką, można powiedzieć, lokomotywą polityczną, głównym takim kanałem informacyjnym władz, który się non-stop kontaktował z obywatelami w długich programach telewizyjnych, gdzie pokazywał swoją taką wszechmoc w rodzaju tego, że jest głównym architektem z jednej strony polityki międzynarodowej, z drugiej strony spraw wewnętrznych, wpływa nawet na ceny chleba i podstawowych produktów spożywczych i tak dalej. Więc tutaj niezależnie od tego, jakie by stanowisko Vučić sprawował, to ta przesiadka z fotela prezydenckiego na premiera, na fotel premiera, no pozwoliłaby mu po raz kolejny oczywiście utrzymać i przedłużyć władzę i przedłużyć ten cały system władzy, no który on stworzył przez 14 lat w Serbii.
1: Ale no oczywiście to mu daje mniejsze możliwości, jak rozumiem, bo to jednak na fotelu prezydenckim zrobić można więcej, nawet jak się jest tak silnym politykiem jak Vučić, który no wokół siebie tak naprawdę skupił większość polityki serbskiej.
0: Tutaj powiedziałbym, że niekoniecznie, bo też Vučić nauczył i obserwatorów, i partnerów na Zachodzie, że on ma taki dość, powiedziałbym, elastyczny i dowolny stosunek do pewnych procedur. To znaczy oczywiście, gdybyśmy popatrzyli stricte na te procedury, to rzeczywiście serbska konstytucja daje mniejsze de facto uprawnienia prezydentowi niż premierowi, ale faktycznie to było tak, że od czasu, jak Vučić stał się teraz prezydentem, czyli od 2017 roku już drugą kadencję pełni, to tak naprawdę urząd premiera, który dość długo sprawowała Ana Brnabić, która jest obecnie przewodniczącą parlamentu, być może ona będzie kandydatką na nową prezydentkę teraz w Serbii, no to Vučić nauczył takiej elastyczności, że niezależnie co mówi konstytucja, to i tak sprawia takie przynajmniej wrażenie, że te wszystkie nitki władzy i pewnych sił politycznych, pewnej mocy politycznej, to skupiają się w jego rękach, więc tutaj tak bardzo Vučić na pewno nie należy do polityków, którzy tak bardzo mocno trzymają się litery prawa i konstytucji. No co jest też oczywiście w jakiś sposób zbliża Vučića do współczesnych polityków populistycznych.
1: No gdyby taki manewr został zaprowadzony, że Vučić się przesiądzie na fotel premiera, prezydentem zostanie Ana Brnabić, no ale jednak osoba politycznie w dużej mierze od Vučića zależna, to ja już to raz widziałem. To się działo w Rosji, kiedy prezydentem zostawał Dmitrij Miedwiediew. W każdym razie z tym mi się to jakoś kojarzy.
0: Tak, można powiedzieć, że to też trochę jest ta symbolika rosyjska, jest to zbliżone trochę do symboliki rosyjskiej. No poza tym mówi się też, że nawet w takiej czystej sferze komunikacyjnej Vučić w tych wystąpieniach swoich w weekend właśnie operował takim komunikatem i taką narracją o pewnej takiej jedności politycznej, moralnej, kulturowej narodu serbskiego, którą właśnie on reprezentuje, jego siły rządzące od 14 lat. Proponował nazwę tej listy wyborczej, nie będzie ona pod nazwą właśnie macierzystej partii, tylko to będzie Zjednoczona Serbia, tam cały czas też operował, co zbliża, prawda, do tej putinowskiej, kremlowskiej partii Jedyna Rosja, tutaj też zwraca uwagę te swoiste podobieństwo. I też operował taką właśnie frazeologią, że Serbia to jest jedna wielka rodzina, której on jest pewnym takim ojcem, więc tutaj rzeczywiście widzimy te pewne podobieństwa z taką, można powiedzieć, już kulturą polityczną z innej szerokości geograficznej.
1: No a jeśli chodzi, wspomniał pan już trochę o tym, o serbską opozycję, no te protesty studenckie doprowadziły do tego, że taka lista ma powstać, ale właśnie bez jakichś przynajmniej oficjalnie wyrazistych liderów, a co zresztą opozycję w Serbii?
0: No właśnie, reszta opozycji w Serbii raczej ma dość słabe ratingi. To takie najsilniejsze ugrupowania mają około 6-7, góra może 10%, szczególnie te ugrupowania, które rządziły bezpośrednio po obaleniu Slobodana Miloševića, czyli w tym okresie 2000-2012. No to ta partia demokratyczna byłego prezydenta Borisa Tadicza, z którą też był związany długo, zamordowany w 2003 roku w zamachu, pierwszy taki, można powiedzieć, komunistyczny premier Serbii Zoran Dzindzic, no to, to ona ma dzisiaj bardzo słabe ratingi. Vučić też skutecznie, można powiedzieć, przez lata swoich rządów trochę obrzydził te dawne stare partie demokratyczne swoim wyborcom, często właśnie używając takiej narracji, że ten okres 2000

0: 2012, czyli budowy podstaw demokracji, odbudowy relacji ze światem, no to był czas, prawda, złodziejskiej prywatyzacji, polityki neoliberalnej, wyprzedawania majątku narodowego i tak dalej. I on później Vučić przyszedł, prawda, ekipa Serbskiej Partii Narodowej i to rzekomo zmieniła, więc tutaj dość też skuteczne takie wieloletnie obrzydzanie tych partii też przez państwową propagandę, przez propagandę mediów właśnie wiernych Vučićowi, więc tutaj na pewno to też wpływa na to, ale z drugiej strony powiedziałbym też, że ten rodzaj zmiany generacyjnej, jednak duża część tych studentów, no to są właśnie no studenci, osoby, które często urodziły się już w ogóle po czasach Miloševića, na początku właśnie XXI wieku, już w tym systemie, właśnie w tych pierwszych latach tej serbskiej demokracji, którzy po prostu no też uważają tych dawnych polityków, tych dawnych sił, tych dawnych dużych partii politycznych, jak Borisa Tadića, jak Partii Demokratycznej, no jako raczej postacie historyczne, raczej taką generację no, rodziców czy wręcz dziadków, wobec której też należy się buntować, więc tutaj też to nie jest tak, że właśnie ten ruch studencki, który wyrósł z tych protestów w ciągu ostatnich 2 lat, to tak bardzo jest jakby zafascynowany tymi dawnymi partiami politycznymi. Raczej jest takie dążenie do tego, że oni też, że zarówno Vučić popełnił, że oczywiście należy skończyć z systemem Vučića, ale też te stare właśnie partie też były przez lata nieefektywne, nie potrafiły zdobyć poparcia, nie potrafiły wygrać z Vučićem, a też za czasów swoich rządów no, popełniały różne błędy, więc też raczej jest wśród tych młodych, protestujących ludzi. Tak, to zazwyczaj jest oczekiwanie jakichś takich nowych impulsów, po prostu przyjścia nowej generacji, co oczywiście, jak to zawsze bywa przy takich ruchach, no, zgłaszanie takich ogólnych postulatów, pewnej zmiany systemu, pewnej bardziej większej przejrzystości polityki, zerwania z korupcją, z przestępczością zorganizowaną i tak dalej, z tymi największymi plagami serbskiego życia politycznego, no to oczywiście jest łatwe na poziomie właśnie takim wyborczym, na poziomie protestów. No, potem to jest, jak wiemy też z doświadczeń różnych innych krajów, trudne do przekucia na już praktykę polityczną, jeśli by się objęło władzę.
1: A jeśli chodzi o zwolenników Serbskiej Partii Postępowej, Aleksandra Vučića, no on tych zwolenników ma sporo, mimo dużego elektoratu negatywnego, wciąż bardzo wielu Serbów SNS i Vučića popiera. Czemu?
0: Tak, znaczy przede wszystkim to jest z jednej strony właśnie elektorat. On nie jest to elektorat inteligencki, elektorat właśnie często z mniejszych miejscowości, który rzeczywiście no, w Vučiću zawsze widział pewnego takiego swojego, czy słusznie, czy nie, można tu dyskutować. W dużej mierze Vučić traktuje tą grupę oczywiście instrumentalnie, no ale uważa się za, ci ludzie uważają Vučića za jakiegoś takiego obrońcę, który przywrócił też pewien taki język, można powiedzieć, godnościowy. To jest też taka pewna wersja, którą widzimy u Vučića, powtarzana, że Serbia, prawda, za jego rządów wstała z kolan. Chociaż to też oczywiście różnie było i też te rządy Vučića miały swoje 14-letnie rządy, jak to podkreśla, miały różne etapy swoje, ale oczywiście Vučić to często podkreśla. Więc to jest ta grupa. Z drugiej strony to jest właśnie grupa dość duża, no bo Serbia jak na taki, no mimo wszystko dużo mniejszy kraj od Polski, ma dość bardzo rozbudowany wciąż ten system obecności, prawda, ten, jak to się mówi, jawny sektor w serbsku, czyli generalnie sektor publiczny, gdzie są po prostu firmy, przedsiębiorstwa kierowane głównie przez ludzi właśnie wiernych Vučićowi, gdzie po prostu mamy placówki, prawda, szkoły, szpitale i tak dalej, też kierowane przez ludzi wiernych rządzącej partii politycznej, więc to jest też cała grupa, prawda, klientów. Zresztą Vučić bardzo mocno i wyraźnie stworzył taki klientystyczny system polityczny, gdzie po prostu on pokazuje, że tutaj, prawda, z jednej strony pomaga tym zwykłym ludziom, występuje w wielogodzinnych czasem audycjach telewizyjnych w sprzyjających mu kanałach telewizji prywatnej, ale właśnie sprzyjającej Vučićowi i jego oligarchom, gdzie właśnie pokazuje, że dzięki niemu staniał chleb, staniała mortadela i tak dalej, szampon dla dzieci, więc odwołuje się do takich po prostu zwykłego wyborcy. I to wciąż na wielu Serbów taka retoryka działa. Poza tym no, wciąż podkreśla te godnościowe aspekty, gesty w rodzaju tego, że mimo wszystko, mimo różnych bardzo silnych nacisków, jednak Serbia stara się prowadzić taką politykę wielowektorową. Tutaj nie do końca, co jest też dobrze widziane w Serbii, bo tam są przecież te długie tradycje jeszcze tej polityki niezaangażowania i dystansu wobec mocarstw jeszcze pochodzących z czasów kitowskiej Jugosławii, więc tu

0: też jakby wrócić gra na tych, prawda, nutach pewnej takiej jugonostalgii, którą oczywiście sam nie wprost nie deklaruje, ale właśnie tutaj ta wielowektorowa polityka wciąż, no Vučić podkreśla, że Serbia jakby nie pogodziła się z utratą Kosowa, że wręcz za jego rządów były państwa, to szczególnie są państwa takie mniejsze z globalnego południa, które zrezygnowały z poparcia, z uznawania niepodległości Kosowa, więc to tworzy ogólnie taką mieszankę i wciąż no jest tak, wydaje mi się właśnie, jak pokazują te sondaże, że to jest między tak 30, a nawet może 40% elektoratu, do którego wciąż ta narracja Vučića no trafia i oni się jakoś w tym realizują. A z drugiej strony no mamy jednak zwiększoną popularność tej tak zwanej listy studenckiej. Na pewno Serbia jest w chwili obecnej no już trochę innym krajem niż jeszcze przed rozpoczęciem tych protestów 2 lata temu. Widać więc poparcie dla tych nowych sił. No to było też tak, że w ostatnich tych kilkunastu latach też wcale frekwencja wyborcza przy poszczególnych wyborach nie była w Serbii tak duża, więc też była duża grupa tych wyborców takich, którzy po prostu też Vučićowi nie ufali, nie chodzili na wybory, czy byli jakoś rozczarowani tą polityką i tu na pewno jest miejsce dla opozycji szeroko rozumianej tego ruchu studenckiego i tych starszych partii do tego, żeby tutaj wśród właśnie tego stawu tych wyborców wciąż nie głosujących do tej pory, żeby właśnie szukali swoich zwolenników.
1: Mówił też na tym wiecu, na którym ogłosił planowaną swoją dymisję Vučić o polityce zagranicznej serbskiej. Potwierdza właśnie to, o czym pan mówił, że Serbia chce prowadzić, jak to on nazywa, politykę wielowektorową, co oznacza dalej bliskie relacje z Unią Europejską i starania o przyszłe członkostwo przy utrzymywaniu dobrych relacji z Rosją, co jest taką, powiedziałbym, daleko posuniętą wielowektorowością, biorąc pod uwagę sytuację w Europie. A jak to wygląda, jeśli chodzi o te ruchy protestacyjne? Czy w ogóle wątek polityki zagranicznej się tam jakoś mocniej pojawia, czy też to raczej się skupia na tych sprawach wewnętrznych?
0: Raczej da się zauważyć, że ten temat polityki zagranicznej nie jest tak bardzo obecny w tym ruchu protestów. Jednak głównie ten cały impuls, ta wielka tragedia w Nowym Sadzie, pewna też związana z tym niejasność różnych inwestycji, bo to głównie przecież była jakby budowę tego, czy renowację tego dworca robiły firmy chińskie, więc tu pokazały ta obecność też tych firm chińskich sprawia wiele niejasności tutaj w wykonaniu tych inwestycji w ogóle w całych procedurach, zresztą których też no, nie są zbyt przejrzyste w Serbii, więc tutaj raczej można powiedzieć, że właśnie jest główne skupienie na tych kwestiach bytowych, socjalnych, na kwestii ogólnej reformy systemu politycznego niż takie hasła stricte odnoszące się do kwestii międzynarodowych. Tutaj trzeba wziąć też pod uwagę to, że wielu tych studentów, na przykład to było jakieś kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, że studenci manifestujący w jednym z miast też wystosowali taką petycję, można powiedzieć, która w zasadzie no, nie różni się niczym od stanowiska Vučića w kwestii Kosowa. Oni też podkreślają, że te Kosowo musi wciąż pozostać, jeśli nie przynajmniej no, serbskie, jak to się mówi, ale Serbia musi mieć wpływ przynajmniej na tą północ Kosowa, że tam wciąż nie możemy zapominać o tych Serbach, którzy mieszkają na północy Kosowa, więc to jest jedno. Raczej jak jest właśnie niechęć do pewnego sojuszu Vučića z Chinami, to też to jest widziane poprzez właśnie recepcja tego, jest raczej widziana przez te różne nietrafione bądź dyskusyjne inwestycje, które mogą wpływać na jakość życia ludzi, na kwestie ekologiczne, to też jest bardzo mocno obecne. Natomiast tutaj to nie ma z drugiej też, to można powiedzieć z trzeciej strony albo z czwartej, że kwestia też pewnej integracji europejskiej też tutaj nie odgrywa już wśród tych młodych protestujących aż tak dużej roli, bo duża część i młodych Serbów i duża część też nawet starszej elity politycznej jest jednak no dość rozczarowana pewną polityką Brukseli w ciągu ostatnich lat i temu, że to właśnie w Vučiću ona widzi wciąż głównego takiego partnera i takiego rozgrywającego i w Vučiću widzi jednego z takich najsilniejszych ludzi Bałkanów i w ogóle na terenie byłej Jugosławii, więc też jest rozczarowanie. Rozczarowanie jest tym przedłużającym się od lat trwającym już kilkanaście lat. Przecież Serbia ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, a bardzo, no wiemy jak to idzie. Oczywiście to nie jest wina tylko i wyłącznie jakiejś, można powiedzieć, unijnej biurokracji, bo tutaj generalnie chyba największa wina

0: wciąż jest po stronie Serbii, po stronie tego, że państwo to jednak no, nie w dużej mierze się nie reformuje zgodnie z duchem wartości europejskich, więc to jest, ale niewątpliwie jest jakieś takie uczucie pewnego już zrezygnowania zarówno wśród starszych, jak i młodych. To często się można spotykać z takimi właśnie opiniami, że na przykład jak rozmawiamy z jakimś starszym Serbem, to mówił, no jak upadał mur berliński, to rzeczywiście u nas była wojna, rozpad państwa, no ale też miałem wrażenie, miałem nadzieję jako młody człowiek, że wejdziemy kiedyś do tej Unii Europejskiej, bo przecież Jugosławia była takim w miarę rozwiniętym państwem, teraz jestem już na emeryturze i to się nie spełniło. Z kolei ludzie młodzi mówią, no my nigdy też nie doświadczyliśmy bycia w Unii Europejskiej jako oczywiście Serbowie w naszym kraju, no bo mogą, prawda, gdzieś pojechać za granicę, to też jest przecież dużym problemem ten drenaż młodych, zdolnych, emigrujących z Serbii. Więc tutaj też widzimy takie rozczarowanie, więc to też można powiedzieć, że to nie są takie postulaty, które miały miejsce na przykład w latach 90., jakby w połowie lat 90., jak też były studenckie protesty w Belgradzie wówczas przeciwko rządom Miloševića, no to wówczas można powiedzieć, że one miały taką jasną agendę, były hasła, że Serbia chce się integrować ze światem, jesteśmy częścią Europy. Dzisiaj tutaj widać tą rezerwę już taką wielu Serbów do Unii Europejskiej też niestety.
1: No tak, bo ta droga Serbii do Unii Europejskiej łatwa nie jest i miewała swoje różne zakręty, o których można by też długo opowiadać i myślę, że też przyjdzie na to czas, żeby o tym rozmawiać. A dziś już w tej rozmowie o serbskiej polityce kropkę stawiamy. Przypomnę, będzie czekały ten kraj podwójne głosowanie prezydenckie i parlamentarne przedterminowe. Kiedy? To jeszcze się okaże. Łukasz Kobeszko, dziennikarz, publicysta, analityk, znawca tematyki bałkańskiej, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Państwu również dziękuję. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Już w piątek, w weekendzie kulturalnym po 21:00, arcyciekawa książka i magiczny świat rzeźb. Rzeźby ze szkła i z brązu. 114 polskich artystów i artystek, a przede wszystkim ponad 200 reprodukcji. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Otwiera się droga dla prokuratury w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Szef MON i prezydent zgodni w sprawach bezpieczeństwa państwa. Intensywny deszcz i silny wiatr najbliższe godziny nie będą spokojne na południowym wschodzie i w centrum Polski. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że zarzuty dotyczące najpoważniejszych przestępstw są uprawdopodobnione, mówi Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie.

0: stronie zostały spełnione i zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
1: Adwokat Tymoteusz Paprocki powiedział, że decyzja ta otwiera prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych.
2: Po formalnym wystąpieniu z wnioskiem o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych rozpocznie się przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych proces dotyczący ekstradycji. Natomiast jest to bardzo długotrwałe z doświadczenia postępowanie, w którym sąd będzie badał wiele okoliczności związanych m.in. z prawną dopuszczalnością wydania, z oceną wstępną zarzutów i dowodami, które są zebrane przez polską prokuraturę.
1: Tymoteusz Paprocki podkreślił, że nawet pozytywna zgoda sądu federalnego nie oznacza, że dojdzie do ekstradycji Ziobry. Ostateczną decyzję podejmie sekretarz stanu. Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości 26 zarzutów. Grozi mu do 25 lat więzienia. Pełna zgodność i jeden mocny sygnał w sprawach bezpieczeństwa państwa. Szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk podsumował rozmowy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak podkreślił, zbliżający się szczyt NATO w Ankarze wymaga od polskich władz całkowitej spójności.
3: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, interesu Polski jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby nasz kraj to był jeden głos, wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
1: Drugim kluczowym elementem rozmów za zamkniętymi drzwiami była przyszłość amerykańskiego kontyngentu wojskowego nad Wisłą. Krzysztof Paszyk zaznaczył, że starania o przekształcenie rotacyjnej obecności armii USA w bazy stałe wchodzą w decydującą fazę. Wieczorem nad Polską gwałtowne burze, ostrzega Instytut Meteorologii. Podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać, szczególnie na południowym wschodzie i w centrum Polski, mówi synoptyk Anna Gryczman.
4: Tutaj nie wykluczamy bardzo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, dużym gradem. Jeżeli utworzy się taki specyficzny układ burzowy, możliwe będą również bardzo silne porywy wiatru powyżej 100 km na godzinę. Obowiązują w tym momencie ostrzeżenia ze stopniem drugim, ale cały czas monitorujemy sytuację i nie wykluczamy, że ten stopień ostrzeżenia będzie podnoszony.
1: Strażacy usuwają skutki potężnej burzy z gradem, która przeszła nad powiatem puławskim. Zerwane są dachy, zalane ulice i piwnice, powalone drzewa tarasują przejazd. Mamy ponad 140 zgłoszeń, mówi rzecznik puławskich strażaków kapitan Emil Głogowski.
5: Zgłoszenia dotyczą głównie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz w małym stopniu gminy Puławy. Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale i na budynkach usługowych.
1: Jutro w całym kraju chłodniej. Zakaz grillowania i rozpalania ognisk na krakowskim Zakrzówku, tak zdecydował Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na liczne przypadki niszczenia fauny i flory, podkreśla Aleksandra Mikolaszek.
6: Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
1: Decyzja zapadła po tym, jak jedna z mieszkanek udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak ofiarą grillujących padł gniewoż plamisty, ściśle chroniony gad występujący na Zakrzówku.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody: w nocy opady deszczu przelotne, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80, początkowo lokalnie do 110 km na godzinę. W czwartek też przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam możliwe też burze. Temperatura w dzień przeważnie od 21 do 26 stopni. Zła jakość powietrza jest w Siedlcach na Mazowszu. Na północnym zachodzie kraju stan powietrza jest w większości bardzo dobry, na południowym wschodzie dobry lub dostateczny. Prawie 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Duże zagrożenie pożarowe w lasach na Lubelszczyźnie, Śląsku, a także

0: na południu Podlasia i Mazowsza.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: W Polskim Radiu 24 zabieram Państwa teraz w góry, a tam kolejki do łańcuchów na Orlej Perci. Kobiety w szpilkach na Giewoncie i wspomnienia z dawnych lat, kiedy legalnie nocowało się w szałasach na Rusinowej Polanie. Jak zmieniła się turystyka tatrzańska po pandemicznym boomie, no i dlaczego park zdecydował się rozszerzyć zakaz poruszania się nocą? O nowoczesnym zarządzaniu tłumem bez zamykania drzwi do lasu, badaniach genetycznych populacji około 60 niedźwiedzi oraz o tym, dlaczego warto wstać o świcie, żeby doświadczyć samotności w górach. Pomówmy o tym.
1: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, panem Szymonem Ziobrowskim. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, będzie pytanie prowokacyjne. Kiedy rozdepczemy Tatry?
5: No, to nie jest pytanie nowe, więc nie zaskakuje mnie w żadnym sensie i nie prowokuje do niczego. Według mnie to wszystko to zależy niekoniecznie od tego, ile osób wchodzi w Tatry. To zależy głównie od tego, jak Tatrzański Park Narodowy, w zasadzie nie jak, tylko jaką infrastrukturę przygotuje turystom. No bo jeżeli popatrzymy na Morskie Oko i to, że do Morskiego Oka wędruje w ciągu roku kilkaset tysięcy turystów, droga nie jest rozdeptana. Bardziej rozdeptana jest może kopytami końskimi, ale na pewno nie podeszwami butów turystów. Więc jeżeli infrastruktura jest dobrze przygotowana, jeżeli ruch turystyczny jest skanalizowany, to jedynym wyzwaniem, które identyfikujemy, jest komfort zwiedzania takich miejsc. No, dla większości osób, może nie dla większości, bo w sumie nie siedzę w głowach większości, ale ten komfort na pewno spada wtedy, kiedy turystów jest zbyt wielu, choć wiemy również, że część z nich lubi chodzić w tłumie. Czuje się wtedy bezpieczniej i bardziej komfortowo. No my w związku z tym tą infrastrukturę sukcesywnie poprawiamy, naprawiamy, analizujemy też błędy i mamy takie badania z ostatniego czasu. Porównaliśmy powierzchnię zdegradowaną w stosunku do powierzchni zregenerowanej w wyniku naszych właśnie działań polegających na remontach szlaków. I okazuje się, że tam, gdzie te szlaki są remontowane sukcesywnie, te powierzchnie zdegradowane się zawężają. Czyli bilans jest na plus. Więcej zarasta niż się degraduje.
4: Dlaczego zadałem to pytanie, panie dyrektorze? Dlatego, że lat temu 50 kilka, jeszcze w liceum, biegałem po Tatrach non-stop. Nawet urywałem się ze szkoły, żeby w piątek na przykład wyjechać i żeby 3 dni w górach naszych cudownych spędzić. I pamiętam Orlą Perć, na której spotykało się kilkanaście osób w ciągu dnia. Kilka lat temu wybrałem się też, żeby pokazać najstarszemu wnukowi i powiem panu, że przeżyłem szok, bo była kolejka do łańcuchów.
5: A kiedy pan był? W jakim okresie roku?
4: W lecie.
5: No, wie pan, to jest tak, że przyjeżdżają do Zakopanego turyści w weekend majowy, w weekend sierpniowy, no i dziwią się, że tych turystów jest dużo na Podhalu. Przyjeżdżają turyści podziwiać krokusy w weekend i dziwią się, że inni też wpadli na ten jakże unikalny pomysł. No można Tatry odwiedzać wtedy, kiedy tych turystów jest mniej. Można wyjść wcześniej. Ja wielokrotnie mam taką praktykę w sezonie turystycznym, że po prostu wychodzę 5:30, 6:00 i naprawdę turystów jest zdecydowanie mniej niż jest ich za 2 godziny. Spotyka się oczywiście większe grupy schodząc, no ale tak jak rzekłem, naprawdę można w ciszy i spokoju te Tatry zwiedzać, pomimo tego, że ruch turystyczny generalnie w tym okresie jest duży. No trzeba też na to patrzeć, oczywiście nie można patrzeć na to z perspektywy Tatr, ale ten Tomasz.

0: Pierwszy wymiar, no po prostu turystyka jako pewne zjawisko eksplodowała po pandemii i to nie dotyczy Tatr, dotyczy to tak samo Karkonoszy i innych parków narodowych w Polsce, ale dotyczy to w ogóle parków narodowych na świecie i w ogóle miejsc atrakcyjnych turystycznych na świecie. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem, trudno mi to ocenić, natomiast wiem z drugiej strony, że turystyka w tym momencie, czy PKB z turystyki, to jest jakieś 5%, i ten poziom wzrasta. W związku z czym, z jednej strony oczywiście to dobrze, bo to źle, bo no, komfort zwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznie niewielki, mały, ale z drugiej strony turystyka napędza lokalne gospodarki, więc no, jak wszystko, kij ma, jak wiadomo, dwa końce.
1: Nie, nie, ja nie proponuję, panie dyrektorze, wmontowania tak zwanych drzwi do lasu, czyli drzwi do Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy generalnie drzwi do Tatr. Tylko myślę sobie o tym, że rzeczywiście to natężenie się zrobiło bardzo duże. Polskie Tatry nie należą do największych gór. Po słowackiej stronie jest zdecydowanie więcej, no ale ja twierdzę, że po naszej stronie jest zdecydowanie ładniejsze. Ładniejsze są te góry, no bo one są takie bardzo alpejskie i strzeliste. Ale, no właśnie, jak to połączyć te dwie rzeczy, żeby turystyka się rozwijała, bo każdy chce zobaczyć, każdy chce zwiedzić, ale z drugiej strony, żebyśmy nie szkodzili temu terenowi, czyli parkowi narodowemu, żebyśmy nie zakłócali życia tam żyjących różnych zwierząt, ptaków, no, tej całości, która jest parkiem narodowym.
0: No to po pierwsze, zaczynając od może bardziej przyziemnych spraw, no podstawa to jest dobra infrastruktura, czyli odpowiednio przygotowane szlaki turystyczne, toalety i usuwanie śmieci. No i to od wielu, wielu lat robimy, jak już powiedziałem, szlaki remontujemy. Natomiast jeżeli
1: No, a
0: chodzi o
1: propos
0: faunę.
1: śmieci, jeżeli pan pozwoli, a propos śmieci, to jeszcze pamiętam akcję czyszczenie na przykład Świnicy, gdzie ja nie wiem, czy to był fake w tamtych czasach. O, to było bardzo wiele lat temu, że zniesiono ze Świnicy miskę klozetową. Albo ktoś się wygłupił, albo no ktoś, nie wiem, może zaniósł.
0: Być może różne pomysły turyści również mają. Natomiast no, dla nas oczywiście podstawową wartością jest przyroda i ochrona tejże. No i tutaj w kontekście ruchu turystycznego powiem tak, że po pierwsze w Tatrach obowiązuje taki dość restrykcyjna zasada. No inaczej jest w Alpach, że jednak poruszamy się tu wyłącznie po szlakach turystycznych. Po drugie, obowiązuje zakaz poruszania się nocą i ten zakaz w tym roku rozszerzyliśmy również na sezon zimowy. W związku z tym no, ten ruch turystyczny jest bardzo skanalizowany. No i obserwujemy, że fauna do tej sytuacji się dobrze zaadaptowała. Ale ponieważ oczywiście nie jest tak, że my patrzymy bezmyślnie na to, że ten ruch turystyczny rośnie, to też wzbudza w nas różne myśli. W związku z czym w tym roku rozpoczniemy takie prace badawcze, próbując określić wskaźnik zagrożenia albo wskaźniki zagrożenia. No nie chcemy, tak jak zresztą pan wspomniał, zamykać drzwi w Tatry i powiedzieć: 1000 to jest dobrze, a 1001 to już jest źle, bo to nie ma sensu. Zresztą od tego się w świecie odeszło. Tylko chcemy znaleźć takie wskaźniki, które powiedzą nam: o, w tym momencie ten ruch turystyczny zbliża się do niebezpiecznego progu, w związku z czym musimy wdrożyć różnego rodzaju działania zarządcze. I do takich działań na przykład może należeć intensyfikacja nocnych patroli służb terenowych w nocy. Jeżeli się okaże, że ten ruch turystyczny w nocy jest za duży, wtedy intensyfikujemy te patrole nocne. Niestety wystawiamy mandaty lub pouczamy. Może być tak, że będziemy musieli zintensyfikować.

0: choć już tak bogaty program edukacji na miejscu. W tym momencie w kilku punktach w Tatrach w sezonie letnim nasi edukatorzy opowiadają różne ciekawe miejsca turystom. Gdyby się okazało, że takie działanie trzeba będzie wprowadzić czy zintensyfikować, to to również zrobimy. Wiele takich narzędzi można wdrażać, żeby ruchem turystycznym zarządzać. No, mówiłem też o remontach szlaków turystycznych. Jeżeli szlak jest wygodny, turystom się po nich porusza dobrze, no to nie ma powodu, żeby z tego szlaku schodzili. No, chcę też powiedzieć, że ruch pozaszlakowy jest to zdecydowany margines ruchu w Tatrach. Zresztą po wiatrołomach, które od dziesięcioleci w Tatrach się pojawiają, my zwłaszcza w tych wrażliwych miejscach tych drzew nie usuwamy. Przykładem jest Dolina Pyszna, do której paręnaście lat temu prowadziła właściwie droga, można było prawie samochodem dojechać. Dziś tam jest taka plątanina drzew, że w ogóle nie ma co myśleć o tym, żeby tam pójść.
1: No tak, to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście przyroda sama postawiła szlabany. Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze wrócę do historycznych wydarzeń. No ja na przełomie lat 60. i 70., jak jechałem, to u babki na Rusinowej Polanie pomieszkiwałem w tym szałasie. Zresztą tam bardzo wiele osób pomieszkiwało. Czy w dzisiejszych realiach Tatrzańskiego Parku Narodowego takie noclegi są możliwe?
0: Właśnie to jest też element zarządzania ruchem turystycznym. Noclegi są możliwe w Tatrach, ale wyłącznie w schroniskach lub na obozowisku taternickim w rejonie Morskiego Oka. I tyle. Jakby jakiekolwiek biwakowanie, spanie poza tymi obiektami udostępnionymi do nocowania, w jakichś kolibach, no jest to zdecydowanie nielegalne. Zresztą znowu, wracając do tych wskaźników,
1: Ale wtedy
0: w
1: było,
0: przypadku.
1: panie dyrektorze, legalne i
0: Tak.
1: wszyscy to tolerowali i tak specjalnego sprzeciwu nie było. Być może dlatego też, że no, tam pomieszkiwali ludzie, którzy wiedzieli, na czym polega turystyka tatrzańska i na czym ta cała zabawa w miłość do gór polega.
0: No cokolwiek to oczywiście znaczy, ja bym tu jednak nie dokonywał takiej klasyfikacji na lepszych i gorszych. Po prostu ludzie są różni. Zresztą no, chcę powiedzieć też tak, że pomimo tego, że ruch turystyczny rośnie, nie rośnie jakoś drastycznie liczba zostawianych śmieci na szlakach. Tatry też w jakimś sensie się samooczyszczają. Wielu turystów te śmieci z Tatr wynosi. Więc to też nie jest tak, że tu w Tatry wkracza jakiś tłum oszołomów. No ale z drugiej strony wiadomo, statystycznie wiadomo, że gdybyśmy pozwolili na noclegi w większej ilości miejsc, no to te miejsca błyskawicznie by się zapełniały. Nocleg to jest jedzenie, to są kwestia fizjologii, którą też trzeba ogarnąć w różnych porach dnia, więc no, ze względu właśnie na to, że by tych miejsc noclegowych przy tak dużym ruchu turystycznym nie było zbyt wiele, no to ten limit w tym zakresie jest zamrożony.
1: Mówił pan o remontach szlaków. Mam pełną świadomość, jak wygląda remont szlaków w tych trudniejszych warunkach, w tych trudniejszych, bardziej stromych miejscach, że to jest bardzo ciężka praca fizyczna i wymagająca no, ogromnego zaangażowania przede wszystkim fizycznego osób, które to wykonują. I jak szybko remontuje się szlaki w tych właśnie częściach Tatrzańskiego Parku Narodowego z tymi największymi ekspozycjami, czy tymi największymi trudnościami, no, związanymi z umiejscowieniem tego szlaku.
0: Tu nie do końca chodzi o trudność, chociaż ona też jest oczywiście istotna. Głównym wyzwaniem jest dostępność materiału oraz czas dojścia. To są takie determinanty, które powodują, że te remonty szlaków turystycznych po prostu trwają dłużej. Przykładem jest na przykład Wołowiec, gdzie no, ten czas dojścia jest dość długi i niestety nie ma tam tak dobrego, znaczy na tyle dobrego materiału, żeby ten szlak

0: dobrze ustabilizować. Swego czasu, kiedy robiliśmy tam ostatnio remont, no trzeba było dowieźć kilka metrów bieżących takiej grubej kantówki i ten szlak w ten sposób tam stworzyć, więc ten remont w rzeczy samej trwał po prostu dłużej. Więc to nie do końca trudność warunkuje problem związany z remontem. Zresztą no, na najtrudniejszych szlakach, czyli na Orlej Perci, szlaków nie remontujemy. Tam raczej utrzymujemy w dobrym stanie sztuczne ułatwienia, żeby te szlaki, po tych szlakach można było chodzić w miarę bezpiecznie, choć wiadomo, że wypadki się zdarzają i będą zdarzać, bo to jest jednak bardzo trudny szlak.
1: No jest to bardzo trudny szlak i dlatego właśnie mówiłem o tej kolejce do łańcuchów na Orlej, która mnie naprawdę wtedy zadziwiła, albo zdarzające się rzeczy no, nagminnie, że na jednym łańcuchu wiszą trzy osoby. No, nikt nie myśli, że może ta pierwsza to przejdzie, skończy jeden odcinek i ta następna wejdzie, bo zawsze to stwarza niebezpieczeństwo.
0: No tak, no, trzeba też mieć z tyłu głowy to, że ze względu na to, że nie jesteśmy bardzo górskim krajem, a góry typu alpejskiego to Tatry, no też różne są doświadczenia turystów i wyobraźnia co do tego, co można, a czego nie można. No ale jesteśmy skazani na taką konfigurację terenu. Ja zawsze powtarzam, też nawiązując do tego dużego ruchu turystycznego, że w sumie to dobrze, że turyści tu przyjeżdżają i chodzą, no bo ruch jest dobry. I naprawdę w Tatrach można naładować baterie i odpocząć. Zmęczenie, taki kontakt samego ze sobą też jest jakby dobry. Więc ja jakoś, na mnie ten ruch turystyczny nie robi jakiegoś dużego wrażenia, nie przeszkadza mi, bo tak jak już wspominałem o tym, naprawdę można Tatry nawet w dużym natężeniu ruchu turystycznego zwiedzać praktycznie samotnie.
1: Ma pan rację, że ranne wstawanie, my zawsze zaczynaliśmy naszą przygodę gdzieś o godzinie 4, 5 nawet w lecie, no bo już jasno. No kończyliśmy przed zmrokiem, wiedząc o tym, że no, nie łazimy po Tatrach, jak jest ciemno, bo to bywa niebezpieczne raz, a poza tym możemy narazić się, nasze niebezpieczeństwo i nasz problem, a to były czasy jeszcze, przypomnijmy, braku telefonii komórkowej.
0: No
1: I
0: właśnie, no
1: braku w
0: właśnie.
1: ogóle telefonii tak naprawdę dostępnej, więc staraliśmy się absolutnie przestrzegać tej zasady. No ale myślę sobie, panie dyrektorze, jeszcze o tym jednym miejscu w Tatrach, które jest zawsze było nawiedzane i śmiano się, że nawet kobiety w szpilkach tam chodziły, to nawet za czasów dawnych. Ja mówię o Giewoncie, no bo to jest rzeczywiście no, taki nowy świat w Warszawie. Albo rynek główny w Krakowie.
0: No, Giewont jest atrakcyjny no, ze względu na pewnie krzyż, który stoi na jego wierzchołku i też na tą dość charakterystyczną formę i też ze względu na to, że jest dość blisko. No, jakby z naszej perspektywy to, że ten ruch turystyczny również i tam jest duży, no to nie jest jakiś poważny temat. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa i pewnej też niefrasobliwości turystów, którzy idą pomimo tego, że w prognozach pogody są burze, to rzesze turystów tam jednak idą, więc z tej perspektywy Giewont jest na pewno problematyczny. Na to, że on jest atrakcyjny i turyści się tam pojawiają, no to i stoją w kolejkach i czekają, no może dobrze, może poznają w tych kolejkach nowych ludzi, rozmawiają, budują więzi społeczne, może nie patrzą tylko w telefon. Więc szukam oczywiście też pozytywów tej sytuacji, ale nie przypominam sobie, żeby na Giewoncie dochodziło do jakiejś wielkiej ilości wypadków właśnie ze względu na to, że jest tam wielu turystów. No to bardziej właśnie burze tegoroczna, tam doszło do jakiegoś porażenia i ta tragedia, która miała miejsce parę czy paręnaście już lat temu.
1: Panie dyrektorze, już na koniec temat, który bulwersuje przede wszystkim po słowackiej stronie i bulwersuje, co zrobiono. Dużo niedźwiedzi po polskiej stronie jest teraz.
0: No ostatnie badania wskazują, że w Tatrach ta populacja to jest jakieś 60

0: sztuk. I to te badania dość dokładnie zostały przeprowadzone. My zbieramy sierść niedźwiedzi, które lubią się wycierać w drzewa. Robimy badania genetyczne, na tej podstawie możemy oszacować oczywiście, no bo nie znamy nigdy tej liczby co do sztuki. No i też być może uprzedzając kolejne pytanie, chcę powiedzieć, że w Tatrach nie ma jakiegoś większego problemu z tym gatunkiem. No dochodzi czasem do spotkań człowiek-niedźwiedź, czasem dostajemy maile z taką pretensją, czemu tak dopuszczamy w ogóle do tego, że turysta się czasem spotka z niedźwiedziem. No ale też pracownicy parku wykonują ogromną pracę, żeby niedźwiedzie się nie pojawiały w mieście. I właściwie przez parę miesięcy w roku to są permanentne służby w nocy w mieście. Tak trochę się śmieję, że działamy jakby w tle, niewidoczni. No i jakby dzięki temu ten gatunek, mam wrażenie, ma się bardzo dobrze w Tatrach. Nie dochodzi do konfliktów człowiek-niedźwiedź. Populacja jest stabilna, wręcz rośnie. I to tylko nas cieszy. Tym bardziej, że spotkanie niedźwiedzia, zwłaszcza oczywiście w odległości, to jest przecież ogromne przeżycie, ogromne emocje i radość.
1: Jest tylko, żeby nie zrobić tego, co kiedyś kilkanaście lat temu zrobiono z miśkiem, prawda? Jeden z turystów postanowił zapasy trenować z małym niedźwiadkiem i skończyło się to tragedią dla niedźwiadka. No ale to są chyba przypadki absolutnie odosobnione. Panie
0: Na
1: dyrektorze,
0: szczęście tak.
1: na szczęście tak. Panie dyrektorze, czyli co? Warto jechać w Tatry, mimo tego, że troszkę możemy trafić na korek. Niedrogowy.
0: No jak ktoś lubi stać w korku, to zapraszamy. No, ja uważam, że w Tatry warto jechać. To są wspaniałe góry. Można w ciągu właściwie paru godzin odwiedzić miejsca, które są od siebie bardzo różne, w przeciwieństwie do Alp, gdzie czasem wędrując parę godzin nie wyjdzie się z jednej doliny. Więc jak najbardziej zapraszamy w Tatry, ale zapraszamy w Tatry z rozwagą, z nieśmieceniem, z tym, żeby korzystać jednak z przenośnych czy stacjonarnych toalet, żeby wytrzymać już do schroniska, żeby nie śmiecić, żeby nie słuchać radia, nie palić papierosów, po prostu z szacunkiem do tego miejsca. Za każdym razem warto i za każdym razem właśnie w ten sposób, jeżeli turyści będą Tatry zwiedzać, to myślę, że tu jakaś wielka tragedia się nie stanie.
1: Dziękuję panu serdecznie. Chyba pojadę w tym roku. Odważę się.
0: Zapraszam, dziękuję bardzo.
1: Odważę się. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski był państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce była jednym z tematów dzisiejszego spotkania prezydenta z szefem MON. Rozmowy, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami, podsumował Krzysztof Paszyk z PSL. Podkreślił, że starania o przekształcenie rotacyjnej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w bazy stałe wchodzą w decydującą fazę.
7: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach. One przebiegają w sposób dynamiczny i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
6: Przedstawiciele PSL zapowiadają, że będą mocno zabiegać o ulokowanie nowej amerykańskiej infrastruktury w Wielkopolsce.

0: wskazują na doskonałe zaplecze logistyczne oraz lotniska w okolicach Poznania. Jest prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Otwiera ono prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Sprawę byłego ministra rozpatrzy teraz tamtejszy sąd federalny. Adwokat Tymoteusz Paprocki podkreśla jednak, że ekstradycja nie będzie łatwa.
1: Ostatecznie decyzję, czyli zgodę na to, czy będzie ekstradycja, czy też nie, podejmuje sekretarz stanu. W związku z tym, mając też na uwadze różnego rodzaju uwarunkowania polityczne, nie można wykluczyć, że niezależnie od decyzji sądowej, z przyczyn politycznych, może sekretarz stanu nie wyrazić zgody na ekstradycję.
0: Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 lipca większość osób, które do tej pory mieszkały w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, musi je opuścić albo zacząć za nie płacić. Na razie resort rodziny polecił samorządom, by poprzez zasiłki sfinansować pobyt kilkuset dzieciom. Projekt zmian trafił do MSWiA. Pod koniec zeszłego roku w Polsce żyło prawie 2 300 000 cudzoziemców. Większość to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Wiele osób twierdzi, mnóstwo Ukraińców wyjechało. Jak się okazuje, jak porównujemy te dane eksperymentalne na koniec 2025 i 2024, to się okazuje, że ich przybyło. Na dodatek cudzoziemcy, Ukraińcy również, koncentrują swoją aktywność, przebywają głównie w dużych miastach.
0: Największa liczba Ukraińców przebywa w województwie mazowieckim, jest ich tam prawie 350 tysięcy.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Wiadomo, ile kosztował rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że jego koszt wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. Od dziś rządowy program CPN przestał działać. I od tego zaczynamy stan dnia.
5: Stan dnia.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest ekonomista Marek Zuber. Dobry wieczór. Dzisiaj można powiedzieć, że obowiązuje CPW, czyli ceny paliw wyżej. Czy blisko 5 miliardów złotych mniej do budżetu to na tyle duży wydatek, że program trzeba było wygasić, pana zdaniem?
6: Nie no, wracam do rzeczywistości. Mamy
3: chwilową przerwę w połączeniu. Spróbujemy z panem Markiem jeszcze raz się połączyć. To ja tylko przypomnę, że od dzisiaj przestał funkcjonować program Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN. Ministerstwo Finansów podało, że koszt tego programu wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. No i od dzisiaj odczuliśmy również zmiany na stacjach paliw. Tak jak jeszcze wczoraj można było tankować w okolicach 5 zł i 99 groszy za 9,5, tak dzisiaj już wielu kierowców zobaczyło na stacjach paliw ceny w okolicach 6 zł i 80 groszy. Duże emocje wzbudzała przede wszystkim cena maksymalna paliw, która była odgórnie ustalana przez Ministerstwo Energii. Choćby nawet przy trasach szybkiego ruchu benzyna kosztowała tyle, co w centrum miasta. Wracamy do rozmowy z panem Markiem Zuberem, który, mam nadzieję, jest już z nami, się słyszymy. Dobry wieczór jeszcze raz.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór.
3: O, teraz się słyszymy bardzo dobrze. To wracam do swojego pytania. Czy blisko 5 miliardów złotych mniej do budżetu to jest na tyle duży wydatek, że pańskim zdaniem program trzeba było wygasić?
7: Pierwsza kwestia to jest ta kwota 5 miliardów złotych, bo w zasadzie to jest koszt w stosunku do czego? W stosunku do pierwotnych założeń dotyczących wpływów z podatków ze sprzedaży paliw w roku 2006. Czy to jest strata w stosunku do tego, co by znalazło się w budżecie przy tym oczywiście bardzo mocnym wzroście cen na skutek wojny w Iranie? Też nie wiemy, czy rzeczywiście byłaby to taka kwota, bo przecież jeżeli Polacy mniej kupowaliby tego paliwa, dlatego że byłoby dużo droższe, no to oczywiście podatki z tego tytułu byłyby relatywnie mniejsze. Też trzeba oczywiście brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Przecież jeśli chodzi mi tutaj przede wszystkim o VAT, jeżeli VAT jest podatkiem procentowym, procent od wartości bazowej

to jeżeli ta wartość bazowa jest wyższa, a była wyższa, bo przecież doszło do wzrostu cen bardzo mocnego, bezpośrednio przed wojną to był poziom mniej więcej 72-71 dolarów za baryłkę, no mniej więcej tak jak dzisiaj tak naprawdę, a w pewnym momencie dobijaliśmy do 170 dolarów za baryłkę. Mhm. Więc jeżeli ta kwota bazowa idzie w górę, no to procent od tej kwoty bazowej jest oczywiście

0: oczywiście, że trzeba CPN zakończyć w tym sensie, że wracamy do w miarę normalnej sytuacji, czyli ropa, no właśnie, wróciła właściwie do tego, co było przed wojną w Iranie. Bardzo podobały nam się te ceny w okolicach, nawet na niektórych stacjach 5,70. Ja wczoraj tankowałem jadąc z Lublina do Krakowa 5,69. Jasne, że to jest fajniej, no ale tak jak powiedziałem, mamy jakąś określoną sytuację dotyczącą opodatkowania paliw w Polsce. To jest bardzo istotny element dochodów do budżetu jako całość, czyli te wszystkie elementy, 2/3 mniej więcej ceny paliwa to są różnego rodzaju podatki i opłaty. No i tak jak powiedziałem, wydaje się, że skończyła się to ta nadzwyczajna sytuacja, czyli zaburzenie na rynku ropy naftowej. W związku z tym wracamy do nowej, do starej rzeczywistości. No właśnie.
1: To proszę mi wytłumaczyć, bo ja dokładnie miałem to samo, czyli patrząc na ceny jeszcze wczorajsze, to było w Warszawie w centrum w okolicach 5,99 za litr 9,5. Dzisiaj widzę 6,80. No ale przecież cena na rynkach światowych ropy jest nawet niższa niż to, co było przed wojną. To skąd taka różnica cenowa?
0: Oczywiście ktoś może powiedzieć, no z tych 15%, skoro do dzisiaj w nocy było 8% VAT-u od tej bazy. Ja oczywiście ta baza to nie jest ta kwota, ta wartość najmniejsza, bo tam już są pododawane różnego rodzaju rzeczy. Ale VAT jest tym ostatnim podatkiem, który jest na tą, użyję jeszcze raz tego słowa, na tą bazę nakładany. No to skoro było 8%, a teraz jest 23%, no to ta różnica, te 15%, no to jest właśnie ten wzrost cen, który obserwowaliśmy. Tylko jest jedna rzecz, która się tutaj nie zgadza. Jeżeli słuchacze będą mieli ochotę i czas, to zachęcam do tego, żeby wrócić do cen paliw z końca lutego, z tego okresu kilka dni przed atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Tak jak powiedziałem, Brent, czyli ten benchmark europejski, ten wyznacznik europejski, jeżeli można tak powiedzieć, to był rząd wielkości $70 za baryłkę. Złoty był trochę mocniejszy w stosunku do dolara, w stosunku do tego, co jest teraz, ale to była naprawdę niewielka różnica. I zobaczcie państwo, jakie były ceny na stacjach benzynowych, oleju napędowego i benzyny i jakie są dzisiaj. Oczywiście, że cena ropy I kurs dolara to nie jedyne elementy, które wpływają na te ceny końcowe na stacjach, ale ja mam wrażenie, że już od razu zaczął działać ten schemat, który obserwujemy zawsze. Jak ropa drożeje, to my od razu widzimy ten wzrost na stacjach benzynowych, no bo przecież kupujemy po wyższych cenach, mówi Orlen, w związku z tym cena musi iść w górę. Z kolei jak ropa tanieje, to zawsze jest kilka dni, kilkanaście dni opóźnienia, bo przecież kupiliśmy drożej i musimy najpierw pozbyć się tego, co kupiliśmy wcześniej.
1: Tak.
0: I zawsze jest taki mechanizm. Dlatego moim zdaniem kolejne dni, jeżeli tylko nic się nie wywróci znowu na świecie, jeżeli nie dojdzie do znowu jakichś kłopotów, pamiętajmy, że dwa dni temu znowu był ostrzał przecież obydwu stron, jeżeli nie dojdzie do tego typu sytuacji, a może nawet ropa potanieje poniżej $70 za baryłkę, mówię cały czas o tej ropie Brent, bo ta amerykańska ropa WT już jest poniżej $70 za baryłkę, no to może się, nic się oczywiście też nie wydarzy, a nie zakładam, żeby się miało wydarzyć złego ze złotym, to bardzo prawdopodobne, że w perspektywie kolejnych dni zejdziemy na przykład z benzyną do poziomu 6,20, 6,15, a może nawet na niektórych stacjach zobaczymy piątkę z przodu. To jest absolutnie możliwy scenariusz na te najbliższe tygodnie. Więc mam wrażenie, że tu jeszcze taki element w tym wszystkim zadziałał.
1: Czy to jest ten moment również, gdzie stacje benzynowe odrabiają, nazwijmy to, straty poniesione w związku z CPN-em? Bo to, co wzbudzało duże emocje, czyli ta cena maksymalna paliw, która była odgórnie ustalana przez Ministerstwo Energii. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że szczególnie podobało się to tym, którzy jechali w dłuższe trasy i tankowali przy trasach szybkiego ruchu, no bo zwykle ta benzyna była tam droższa nawet o złotówkę, no a teraz można było zatankować tyle, co w centrum miasta. To wyglądało bardzo przyjemnie, ale rozumiem, że z punktu widzenia biznesowego czy rynkowego, no niekoniecznie opłacalne dla stacji paliw.
0: Mój rekord to jest złoty 30. Pamiętam, dwa lata temu patrzyłem na ceny, wyjeżdżałem akurat wtedy z Krakowa w Krakowie, i ta średnia cena z 5 czy 6 stacji, a potem cena, którą zobaczyłem na jednej ze stacji, na jednej z autostrad, to było złoty 30 więcej niż ta średnia cena z tych kilku stacji w Krakowie. Ja jestem z Krakowa, wie pan, więc to też tłumaczy pewną niechęć do tego typu sytuacji, tego typu zakupów. Oczywiście koncerny, właściciele sieci się tłumaczą, no tak, bo te działki przy autostradach są bardzo drogie, albo te dzierżawy są bardzo drogie. Ja do końca tego nie kupuję, muszę powiedzieć. Ja mam wrażenie, że to jest bardziej jednak wykorzystywanie tego, że no musimy zatankować, jeśli się oczywiście nie przygotujemy do tego wcześniej.

0: No to skoro musimy, to tankujemy i płacimy o wiele, wiele więcej. I faktycznie ten CPN to była dla takich ludzi jak ja, jeżeli mogę tak powiedzieć, szansa na takie bezstresowe tankowanie przy drogach szybkiego ruchu. Ja trochę żartuję, ale nie do końca. Na pewno w przypadku tych stacji teraz jest czas odrabiania, no właśnie, czy strat, to jest dobre pytanie, czy one traciły wtedy rzeczywiście przy tych maksymalnych cenach, czy po prostu zyski były mniejsze, ale niech będzie, nazwijmy to, że to jest odrabianie strat i myślę, że w wielu innych stacjach również, jak popatrzymy sobie na ceny w miastach, wioskach, na wioskach trochę sytuacja jest trochę inna, ale w miastach szczególnie mamy dość spore zróżnicowanie, które oczywiście wynika przede wszystkim z lokalizacji. Jeżeli zatem ktoś wprowadza cenę maksymalną, no to oczywiście można zejść w dół, ale też umówmy się, ta cena, którą państwo nakładało, którą państwo blokowało, ona to była cena nie z jakąś gigantyczną marżą, więc raczej to zejście z dół obserwowaliśmy. Ja widziałem takie ceny, ale to nie były też jakieś wielkie różnice w stosunku do tej ceny maksymalnej, więc to zróżnicowanie wynikające z polityki, choćby właśnie związanej z lokalizacją, było bardzo, bardzo ograniczone. No to teraz już tak nie jest i tak nie będzie w kolejnych dniach, więc w tym sensie znowu będzie to jakieś nadrabianie zaległości czy odrabianie strat, tak jak pan to nazwał. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, bo dzisiejszy wzrost cen to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o realny koszt, wzrost dla gospodarstw domowych, czyli dla przeciętnego Kowalskiego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest firmą, nie ma samochodu firmowego. Ta cena jest wyższa. W przypadku przedsiębiorcy on oczywiście też musi więcej zapłacić, no ale jeżeli to jest samochód służbowy, to przynajmniej część tego VAT-u, najczęściej cały ten VAT, jeżeli mówimy naprawdę o samochodzie służbowym, jest rozliczany. W związku z tym tutaj ta różnica już nie jest taka duża. Powrót akcyzy, no to rzeczywiście przedsiębiorcy także zobaczyli ten wyższy koszt, ale jak wiemy, akcyza została obniżona do minimalnego poziomu, który wynika z możliwości, jakie mamy w Unii Europejskiej, ale jednak ten ruch nie był taki duży, jak te 15% wynikające z obniżenia stawki VAT z 23% do 8%. Więc tak naprawdę to, co dzisiaj widzimy na stacjach, to jest mocne uderzenie po kieszeni, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, gospodarstwa domowe, klientów indywidualnych, ale w przypadku przedsiębiorców tutaj już no nie jest to neutralne, bo tam mamy jeszcze parę elementów takich księgowych, ale możemy uznać, że jest to neutralne.
1: Mam takie wrażenie, gdyby tak podzielić na rolę, to z jednej strony ja jako kierowca czuję po kieszeni wyższe ceny paliw, natomiast mam w domu taką mocno niezadowoloną nastolatkę, która z kolei odczuła naliczanie wyższych ceł na towary spoza Unii Europejskiej. No i te wyższe cła od dzisiaj obowiązują i zgodnie z nowymi przepisami każdy produkt zostanie objęty stałą opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł. Skończyło się tanie kupowanie paczek z Chin?
0: I to jest dobre pytanie. Mówię też zupełnie szczerze. Oczywiście pewnie w sytuacji, kiedy kupuje pan jakieś pojedyncze, a wręcz jeden egzemplarz czegoś bardzo taniego, no to ta cena będzie oczywiście wyższa. Tyle tylko, że...
1: No dzisiaj była awantura o flamastry.
0: No na przykład, prawda? Ale nie tylko, no... Na tych, nie wiem, czy możemy używać nazw platform, bo jesteśmy w mediach publicznych, ale myślę, że to są nazwy powszechnie znane. Mam na myśli tutaj właśnie te chińskie sklepy internetowe różnego rodzaju, ładowarki, kable do ładowania. Można było kupować naprawdę za kilka złotych i wiem, co mówię. Natomiast ja muszę panu szczerze powiedzieć, mam trzy problemy związane, a dwa na pewno związane z kupowaniem na Dalekim Wschodzie w taki sposób, to znaczy bezpośrednio tam, a nie na przykład chińskie rzeczy, które są sprzedawane przez inne platformy, takie, które działają w Unii Europejskiej, na tej zasadzie, że na przykład towary, które są sprzedawane, przechodzą kontrolę Unii Europejskiej. Pierwszy dotyczy takiej etyki tego biznesu. Oczywiście mógłbym powiedzieć jako konsument, a co mnie to obchodzi, czy oni dopłacają do tej sprzedaży, czy ich rząd dopłaca do tej sprzedaży, co mnie to obchodzi, pytanie, i to jest najważniejsze. No tak, tylko z drugiej strony, jeśli nie będziemy mieli takiej uczciwej konkurencji, no właśnie, no to może się za chwilę okazać, że na przykład polskie firmy będą upadały, dlatego że nie będą w stanie tej nieuczciwej konkurencji sprostać. Więc to jest pierwszy problem, który mam, a wiemy na pewno, że jeśli nie sklepy internetowe, to państwo chińskie, przynajmniej w okresach pewnych, dopłacało do działalności nie tylko sklepów internetowych, ale także generalnie chińskich przedsiębiorstw, które działały w Unii Europejskiej. Problem w tym, że ponieważ Chiny nie są krajem demokratycznym i nie są w tym systemie

0: świata zachodu, to nie jesteśmy w stanie nawet tego dokładnie sprawdzić. Dokładnie to samo mamy zresztą w motoryzacji. No i drugi problem to jest problem dotyczący zdrowia, dotyczący negatywnego wpływu na nas różnego rodzaju towarów, które kupujemy na platformach chińskich. Ja jakoś w ostatnim czasie bardziej się tym zainteresowałem. Oczywiście słyszałem o tych ubrankach, o tych zabawkach, które nie spełniają norm, ale przeczytałem sobie chyba 14 albo 15 różnego rodzaju badań zrobionych przez najróżniejsze podmioty i Komisję Europejską, i w Polsce również były takie badania. Na pewno część z nich jest lobowana przez no, tych, którzy przegrywają z Chińczykami. No ale myślę, że jaką średnią z tego można wyciągnąć. Jeżeli ja czytam, że 30%, a bywa, że 50% tych produktów, które tam się kupuje po tych bardzo, bardzo niskich cenach, pewnie trochę też z tego te ceny bardzo niskie mogą wynikać, nie spełnia norm unijnych, ma na przykład za dużo metali ciężkich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to zaczynam się martwić. Oczywiście jest pytanie, czy to są, czy to, że jakiś produkt nie spełnia normy unijnej, to już oznacza, że on jest rzeczywiście bardzo, bardzo szkodliwy. Czy
1: no dobrze, ale czy te 13 zł na paczce rozwiąże ten problem?
0: No i właśnie. I teraz jest pytanie. Czy to działanie Komisji Europejskiej w jakikolwiek sposób będzie nam ograniczało ten drugi element? Bo muszę panu szczerze powiedzieć, że pieniądze pieniędzmi, wpływy z CEU wpływami z CEU, wyrównywanie tych szans, o których powiedziałem w tym pierwszym punkcie, to wyrównywanie szans, ale ja mam jeszcze właśnie tą drugą wątpliwość, czy te działania rzeczywiście, które dotychczas zostały podjęte, rzeczywiście idą w kierunku ochrony konsumentów. Więc to jest taka moja uwaga dotycząca tych przepisów. Oczywiście jednym z elementów obrony przed tymi cłami jest składowanie tych produktów na terenie Unii Europejskiej. Czyli mówiąc krótko, wynajęcie magazynów, wybudowanie magazynów, hal logistycznych i sprzedaż tego wszystkiego przez Europę. W takiej sytuacji łatwiej będzie kontrolować jakość pod kątem oczywiście zdrowotnym i pod kątem bezpieczeństwa tych produktów. Więc może tutaj jest taki element, który może w tym wszystkim pomóc. Ale tak odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, czy faktycznie skończyły się te tanie zakupy, no to ja bym jeszcze mógł powiedzieć tak. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że te platformy dopłacają do tej swojej działalności, jeżeli rzeczywiście tak jest, że rząd chiński im w tym pomaga na zasadzie teraz będziemy dopłacali setki milionów, może miliardy euro po to, żeby wykosić tą konkurencję, a potem to już sobie będziemy normalnie funkcjonować. Nawet jeżeli mamy niższe koszty, no to te różnice będą aż tak duże. No to jaką mamy gwarancję, że ktoś nie postanowi dopłacać jeszcze więcej? Oczywiście będą pieniądze, które pojawią się z tych ceł i to jest jakiś element, na którym będziemy oczywiście, z którego będziemy korzystać w Europie. No ale z punktu widzenia konkurencji niewiele się zmieni. Ja wcale naprawdę nie jestem pewien, czy za chwilę się nie okaże, że te ceny są dokładnie takie same, właśnie dlatego, że po prostu te dopłaty, ta działalność związana z wejściem w rynek nie będzie jeszcze bardziej agresywna.
1: Czyli wskazana jest cierpliwość. 1 lipca to bardzo wiele zmian i a propos tej cierpliwości, bo okazuje się, że za długo chyba zwlekamy ze zmianą przepisów dotyczących rynku kryptowalut, bo od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają w jakiś sposób ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce jednak nie ma ustawy dostosowania unijnych przepisów. Proszę posłuchać, co działo się dzisiaj w Sejmie, bo było bardzo gorąco. Adam Gomoła z Polski 2050, tu cudzysłów, gratulował prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Polska nie ma regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów.
2: Przez miesiące spieraliśmy się, jak tego pacjenta w śpiączce, jakim był rynek kryptowalut, jakie przeprowadzać na nim zabiegi medycyny estetycznej, czy zrobić botoks, czy go przypudrować. Teraz ten pacjent w stanie śpiączki znalazł się w stanie śmierci klinicznej. Od 1 lipca dopadły nas terminy unijne i nie można już prowadzić działalności w zakresie rynku kryptoaktywów.
1: Pół żartem, pół serio. Człowiek, który kojarzy mi się z kryptowalutami, który chwali się tym, że ma te kryptowaluty, to jest poseł Sławomir Mentzen. Gdyby miał pana pytać, co ma teraz robić pan poseł, to co by pan poradził?
0: Nie no, to, że polskie firmy zarejestrowane w Polsce nie mogą prowadzić obrotu kryptowalutami, to nie znaczy, że poseł Mentzen czy ktokolwiek inny ma jakiś problem wynikający z tego, że te kryptowaluty ma. Mhm. Ja nie znam szczegółów dotyczących tego, gdzie on to kupił, gdzie on to składuje i tak dalej, i tak dalej.

0: Może ma w domu zapisane w nośniku. Też się nic złego w związku z tym nie dzieje.
1: A może to sprzedawać, może tym handlować, może się tego pozbyć?
0: No przez pośredników, znaczy zawsze może panu sprzedać na przykład kryptowalutę na zasadzie takich transakcji B2B, że tak powiem. Natomiast oczywiście, że może korzystać tylko z giełd zagranicznych. Wie pan, cały problem z kryptowalutami polega na tym, że obserwując tą dyskusję, znowu zrobiono chyba bardzo, bardzo dużo szkody w kontekście świadomości, bo te wszystkie przepisy, one nie mają zablokować kryptowalut, one nie mają zakazać tworzenia nowych kryptowalut czy posługiwania się tymi, które już są, a jak wiemy, już w zasadzie na świecie to już jest tysiące tych różnego rodzaju aktywów tego typu. Te przepisy mają zrobić tylko jedną rzecz. Mało tego, te przepisy nie będą ograniczały ryzyka związanego z tym, że pan inwestuje w kryptowaluty. Tak to nazwijmy, chociaż nie jestem pewien, czy inwestowanie tu jest dobrym określeniem, ale niech będzie. Te przepisy miały ograniczyć sytuację, w której ktoś organizuje panu obrót tymi kryptowalutami, czyli na przykład posłowi Mencenowi polska firma umożliwia w Polsce sprzedaż, kupno tych kryptowalut i te przepisy miały ograniczać ryzyko tego, że ten, kto będzie chciał to robić, będzie oszustem i będzie chciał pana po prostu okraść. Tyle. Oczywiście też nie w 100% mielibyśmy gwarancję tego, że nie zostaniemy oszukani, ale sama kontrola Komisji Nadzoru Finansowego na przykład, w jaki sposób by to jednak ograniczała? No jak wiemy,
1: mamy... ale pan prezydent mówił, dlatego właśnie wetował te przepisy, ponieważ uważał, że ta kontrola będzie zbyt daleko idąca i dlatego do dzisiaj nie mamy tych przepisów.
0: To jest kwestia do dyskusji. Rzeczywiście te polskie przepisy były dość agresywne, tak to określmy, i w kontekście kosztów związanych z tym obrotem i w kontekście kar związanych z tymi obrotami. No ale dobrze, no to lepiej w takim razie, że nie ma nic i jesteśmy w takim zawieszeniu. Czy lepiej byłoby jednak przyjąć te przepisy, a potem po prostu lobować za tym, żeby gdzieś tam je zliberalizować? Zresztą, wie pan, najgorsze jest to, że ja do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, czy była jakakolwiek dyskusja na ten temat. Taka realna dyskusja między tymi dwiema stronami, czyli prezydentem i rządem. Gdzieś tam niby takie informacje mieliśmy, no ale właśnie, czy faktycznie coś takiego miało miejsce? No i teraz tak naprawdę wybór był taki. Albo Nawrocki nie podpisuje tych przepisów i mamy to, co mamy dzisiaj, czyli taką trochę czarną dziurę. No w każdym razie na pewno żaden Polak, który zostanie oszukany przez zagraniczną giełdę organizującą obrót kryptowalutami, nie może mieć pretensji do polskiego państwa, że do tego doszło. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, ale są służby różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko one bezpośrednio wprost nie zajmują się tego typu kwestiami. Tego typu kwestiami zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego. Więc czy lepiej, żeby była taka sytuacja, czy lepiej podpisać jednak te daleko idące przepisy, no a potem próbować, mówię tutaj o tych środowiskach związanych z prezydentem, próbować je zliberalizować.
1: No dobrze, a możemy funkcjonować bez tych przepisów? No bo ich cały czas nie ma. Te regulacje unijne dzisiaj wchodzą w życie. U nas nie ma odpowiedniej instytucji, która mogłaby te przepisy wprowadzić w życie. Skoro tych przepisów nie ma, to czy można tak funkcjonować w nieskończoność?
0: Moim zdaniem tak. To znaczy, moim zdaniem może pan, mamy coś takiego jak paszport Unii Europejskiej, może pan dokonywać obrotu za pośrednictwem giełd, nie wiem, w Estonii, we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii.
1: Czyli tak, może się powtórzyć taki scenariusz na przykład Zondy Krypto, ponieważ była to spółka zarejestrowana za granicą i de facto nie było tutaj nad nią żadnej kontroli.
0: Inaczej, zawsze się może powtórzyć. To jest pytanie o jakość nadzoru w danym kraju. Przecież to nie jest tak, że Komisja Nadzoru Finansowego jest jedynym urzędem nadzoru nad systemem finansowym czy rynkami finansowymi. No kryptowaluty to nie rynki finansowe moim zdaniem, ale wiemy, o co chodzi. Mhm. W każdym kraju taki podmiot jest. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli pan dzisiaj działa z giełdą na przykład w Niemczech, niech będzie, to nikt tej giełdy nie kontroluje. Możemy się zastanawiać, kto jest bardziej skuteczny w tej kontroli. Czy te rozwiązania, które w Polsce stosujemy, czy te, które są, nie wiem, we Francji albo we wspomnianych przeze mnie Niemczech. Natomiast wszędzie ta kontrola jest. Tylko chodzi mi o co innego. Jeżeli polscy obywatele stracą pieniądze

0: tego, że giełda w Niemczech okaże się oszustwem, to nie mogą mieć o to pretensji do polskiego państwa. Po prostu. Moim zdaniem przynajmniej. I to jest tak naprawdę problem. No, mogą mieć pretensje do niemieckiego nadzoru. Nie jestem prawnikiem. Na pewno można żądać w takiej sytuacji jakiegoś, czy próbować żądać jakiegoś, czy domagać się jakiegoś zadośćuczynienia. Ale wiemy doskonale także, biorąc pod uwagę to, co w Polsce obserwowaliśmy, bo przecież mieliśmy różne afery i także zarzuty dotyczące tego, że nadzór nie działał tak, jak powinien, że jest to bardzo trudne i tak naprawdę bardzo rzadko prowadzi do jakichś realnych pieniędzy, które są wypłacane w związku z zaistniałą sytuacją. Więc moim zdaniem to jest tak naprawdę największy problem. Polskie państwo dzisiaj, jeśli ktoś kupuje, sprzedaje kryptowaluty, korzystając z podmiotów zagranicznych, no nie ma możliwości, żeby to kontrolować.
1: Z doświadczenia wiem, że prowizorka potrafi działać bez zarzutu i to latami, ale wciąż jest to prowizorka. Marek Zuber, ekonomista, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Spokojnego wieczoru życzę. Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest decyzja sądu, która otwiera drogę, długą drogę do ekstradycji Zbigniewa Ziobry w USA. Ta nie będzie łatwa. Mieli jeździć na wycieczki i spłacać kredyty z publicznych pieniędzy. Urzędnicy z czasów rządów PiS pod lupą Krajowej Administracji Skarbowej. To podwojenie możliwości regazyfikacji LNG w Zatoce Gdańskiej. Rusza budowa kolejnego pływającego terminala. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Sąd zgodził się na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, odrzucił tym samym zażalenie obrony. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów. Dotyczą one m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Sąd podtrzymał decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry z uwagi na obawę matactwa, zagrożenie surową karą i możliwość uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości. Posiedzenie aresztowe nie rozstrzyga o winie, ale sąd uznał, że za najpoważniejszymi zarzutami wobec Zbigniewa Ziobry stoją wiarygodne dowody.
3: Tam, gdzie w grę wchodzi bardzo duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały w ten sposób uprawdopodobnione.
2: Powiedziała rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Adwokat Bartosz Lewandowski powiedział, że w ocenie jego klienta sprawa ma charakter polityczny, a dzisiejszy minister sprawiedliwości ma wpływ na obsadę składu orzekającego, delegując jednego z sędziów do Sądu Wyższej Instancji.
4: W składzie zasiada

0: Sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego, nie powinno tak być.
1: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
2: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Pisemne uzasadnienie decyzji sądu będzie gotowe w ciągu 7 dni. Prawie 120 milionów złotych między innymi na wycieczki dla urzędników za czasów rządów PiS z publicznych pieniędzy. To wynika z audytu Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawa trafiła już do prokuratury.
4: W ramach przeprowadzonego audytu skontrolowano 167 podmiotów, gdzie wykryto liczne nieprawidłowości, mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.
5: Między innymi naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystania, czy chociażby wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
4: Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że sprawy są już w prokuraturze.
5: Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytu złożyli do prokuratury 250 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych.
4: KAS nie wyklucza, że w toku dalszych ustaleń mogą zostać złożone kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: Budowa kolejnego pływającego terminala to podwojenie możliwości regazyfikacji LNG w Zatoce Gdańskiej. Prezes Gazsystemu Sławomir Hinc podkreśla, że koszt wyniesie tylko 10% pierwszego i to będzie prawie 400 milionów złotych.
6: Budowa trzeciego terminala, drugiego FSR-u w Polsce to historyczny moment. To moment, w którym podjęliśmy decyzję o inwestycji. Jeśli chodzi o zakontraktowanie samej jednostki terminala, ten proces się toczy. Jesteśmy w fazie zbierania ofert. W najbliższych miesiącach podejmiemy decyzję o wyborze dostawcy jednostki. Zgodnie z podpisanymi umowami regazyfikacyjnymi w nowym trzecim terminalu w Polsce planujemy rozpocząć tą regazyfikację od początku roku 2030.
3: Pierwszy terminal pływający ma być uruchomiony na przełomie 2027 i 2028 roku. Kryzysowa sytuacja na Jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Wojewoda Dolnośląska powołała zespół zarządzania kryzysowego. Po opróżnieniu zbiornika na potrzeby remontu zapory znacznie pogorszyła się woda i doszło do masowego śnięcia ryb. Od wtorku inspektorzy pobierają próbki wody i osadów dennych poniżej zapory, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
7: Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że ten namuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Jednocześnie WIOŚ prowadzi też badania chemiczne pobranych osadów dennych, które pozwolą określić ich skład i ewentualny wpływ na środowisko. Ze względu na zakres analiz laboratoryjnych te wyniki będą znane najwcześniej na początku przyszłego tygodnia.
3: Do tego czasu służby apelują o to, by nie wchodzić do Bobru i unikać kontaktu z wodą.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, chociaż lokalnie nawet do 110. Jutro przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze i już chłodniej na przeważającym obszarze od 21 do 26 stopni.
9: Sześć minut po godzinie 22.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Podobno kiedyś miałem lśniące, kruszo-czarne włosy. Dzisiaj to już tylko wspomnień czar. Ani nie są lśniące, ani nie są czarne. A w zasadzie to już ich praktycznie nie ma. Zdradzę, że pani Ewelina, którą za chwilę państwo usłyszą, ma takie długie, rude, kręcone włosy. Dlaczego o tym mówię? No bo właśnie będzie o włosach już teraz. Skąd wzięło się powiedzenie, że na przykład rudy to fałszywy? A czy mężczyźni wstydzą się łysiny? Proszę posłuchać audycji do pomyślenia.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzisiejszym tematem naszego spotkania będą włosy. nie będziemy rozmawiać jednak o tym, jakie

0: pielęgnować, czy co zrobić, gdy nam wypadają, ale skupimy się na tym, dlaczego włosy są dla nas tak ważne i porozmawiamy też nieco o stereotypach związanych z włosami.
1: Do pomyślenia.
0: Łączymy się właśnie z Poznaniem. W tamtejszym studiu Polskiego Radia czeka na nas profesor Waldemar Kuligowski z Zakładu Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Ja tak zaczęłam, że włosy są dla nas ważne, ale czy faktycznie mam rację? Włosy to istotna dla nas sprawa?
2: Myślę, że tak. I to z wielu różnych powodów. Z powodów estetycznych. No bo to jest jedna z najbardziej widzialnych części naszego ciała. Taka, którą codziennie inni, którzy nas mijają, mogą oglądać. Ona jest ważna dla nas. Ona świadczy o tym, w jakim jesteśmy wieku, jakiej jesteśmy płci. Może też mówić o tym, jaki prowadzimy styl życia. Jakie mamy poglądy, na przykład estetyczne, albo nawet polityczne. I właściwie jest tak od chyba początku istnienia rodzaju ludzkiego, który ten rodzaj właśnie w jednej ze znanych książek określony został jako naga małpa. No tak, nie jesteśmy tak owłosieni jak inni żyjący przedstawiciele gatunków homo, te, które żyją i te, które wymarły, ale mamy włosów całkiem sporo i te na głowie są całkiem znaczące.
0: A włosy są ważniejsze dla kobiet czy dla mężczyzn? Bo w pierwszym odruchu mogłabym sobie pomyśleć, że dla kobiet, ale z drugiej strony, kiedy mężczyzna zaczyna łysieć, to mam wrażenie, że bardzo to przeżywa.
2: Tak, trudno chyba jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo one są ważniejsze, która z płci większą wagę do jakości, no i w ogóle posiadania włosów przykłada. Mam takie badania Cebosu, no żeby na czymś oprzeć te swoje intuicje z 2024 roku, całkiem niedawne, co Polacy sądzą o swoim wyglądzie. No i tam możemy się dowiedzieć, że zdecydowana większość z nas, bez względu na płeć, twierdzi, że wygląd jest niezwykle ważny. Dla naszego samopoczucia, ale też dla nawiązywania relacji, w procesie zdobywania pracy, czyli pierwsze wrażenie. No i także w tworzeniu naszego takiego publicznego wizerunku. Więc dla większości z nas wygląd jest ważny. Częścią tego wyglądu są włosy. I co ciekawe, dalej opierając się na tym samym raporcie, a zdecydowana większość z nas tego wyglądu zadowolona nie jest. No i tutaj opierając się na innych badaniach, troszkę wcześniejszych, zrobionych przez Pentora, można by powiedzieć, że jeśli idzie o mężczyzn, bo o nich tylko teraz, to najmniej zadowoleni są z trzech elementów wyglądu. Uwaga, po pierwsze zęby, po drugie brzuch, po trzecie włosy. I ja rozumiem, że można by to pół żartem, pół serio, ale może jednak bardziej serio rozwinąć w taki sposób. No zęby, żeby mieć, brzuch, no to żeby nie mieć, a włosy, żeby mieć i żeby one wyglądały na imponujące. Rzeczywiście, i teraz już zupełnie serio, włosy od bardzo dawna, no odkąd w zasadzie ludzie pozostawiają po sobie jakieś ślady, są traktowane jako widzialny znak naszego zdrowia i naszej witalności. Rozumianej czasem, no niemalże dosłownie, że odwołam się do biblijnej historii o Samsonie, którego siła, którego witalność była właśnie zaklęta we włosach i kiedy go tych włosów pozbawiono, to ta siła uleciała. I właściwie jako antropolog mógłbym w tym miejscu powiedzieć tak. Mamy bardzo wyraźną, właśnie rozciągniętą przez kolejne wieki, a nawet tysiąclecia prawidłowość. Znaczy włosy krótkie u mężczyzn, albo bardzo krótkie, nie myślę o łysinie jeszcze w tym miejscu, to oznaka podrzędności, to oznaka poddaństwa. Kto nosił krótkie włosy? Idziemy do wojska, obcinają nas. Idziemy do więzienia, obcinają. Zakłady wychowawcze, zakłady poprawcze, ścinanie włosów za karę. W PRL-u gonienie długowłosych hipisów i takie demonstracyjne, czasem dokonywane na ulicach, bardzo brutalne obcinanie włosów. Natomiast włosy długie, to druga część tego kontinuum, jego skrajność. Włosy długie to z kolei przywilej królów, książąt, władców, potem artystów, romantycznych, a potem tych wszystkich, którzy kojarzą się z ideologią kontrkultury lat

0: lat 60. Włosy mają zatem ogromne znaczenie i jak mówiłem, przenoszą wiele sensów, których czasem pewnie byśmy się jakoś tak wprost nie domyślili. Natomiast łysina rzeczywiście może być i bywa pewnie źródłem kompleksów, stąd tak liczne sposoby na to, żeby ją ukryć. Legendy opowiadane o artystach, którzy nosili peruki, fantazyjne nakrycia głowy, kapelusze. Pewnie
1: Andrea
0: nie
1: Gassi,
0: tutaj nawet...
1: który na korcie też miał tupecik.
0: No właśnie, no wiele tych przykładów, nie tylko pewnie ze świata sztuki, ale sportu i na pewno polityki również. I właśnie, jeśli idzie o politykę, no są, proszę państwa, takie dane, które mówią, że mniej więcej 40% mężczyzn w wieku powyżej 40 lat wykazuje oznaki łysienia, takiego łysienia typu męskiego. I uwaga, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w zasadzie od zakończenia II wojny światowej nie było łysego premiera ani prezydenta. Nie chcę z tego wyciągać żadnych daleko idących wniosków, poza tym, że włosy nadal są traktowane jako oznaka zdrowia i witalności. Spójrzmy chociażby na fryzurę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No właśnie, włosy są niezwykle ważne.
2: Do pomyślenia.
1: Mówiliśmy o długości, a teraz chciałabym przejść do koloru, bo to też ma duży wpływ na to, jak postrzegamy poszczególne osoby. I nawet chciałabym zacząć od konkretnego koloru włosów, a chciałabym porozmawiać o rudych włosach, bo na temat rudych włosów, jeżeli chodzi o ujęcie takie bardziej społeczne, no nie znalazłam za dużo badań w polskich artykułach naukowych, a wydaje mi się, że to jest o tyle interesujące, że wszystkie rude osoby dorastające w latach 90. lub wcześniej, myślę, że mają bardzo podobne doświadczenia no bycia prześladowanym, to może jest za duże słowo, ale na pewno było to zauważane w społecznościach szkolnych.
0: Tak, ma pani rację. Stereotypizowanie koloru włosów, zwłaszcza rudego, to rzecz bardzo wyraźna. Zresztą do dzisiaj używana jako argument w wojnach politycznych. Nie muszę chyba nawet wskazywać dokładnie przykładu i kojarzenie tego z Niemcami, a więc z siłami wrogimi. Rzeczywiście jest tak, że kolor rudy jest pomiędzy, no bo to ani blond, ani ciemny, a coś, co jest pomiędzy, jest takie ambiwalentne. Czasem dobre, czasem złe, czasem podejrzane, a czasem pożądane. Myślę sobie, że myślenie, że to postrzeganie rudych włosów jednak się zmienia, że ono coraz bardziej idzie w kierunku właśnie takiego pozytywnego waloryzowania jako czegoś rzadkiego, jako czegoś wyjątkowego. Co wcale nie oznacza, że to się zmieni tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ja ma bardzo długą tradycję, to znaczy rudy kolor włosów w kulturze tradycyjnej, też polskiej kulturze ludowej utożsamiano głównie z krwią, grzechem, karą boską nawet. Taki kolor był, no tak, piszą wprost autorzy jeszcze XIX-wieczni, był nieszczęściem dla właściciela czy właścicielki. Kojarzony był przecież rudy także z Judaszem, a więc tym, no takim archetypicznym przykładem zdrajcy. Twierdzono, że osoba, która jest ruda, jest nieszczera, zdradziecka, fałszywa. U nas jakoś tak eufemistycznie kojarzona też z lisem. Ale raz jeszcze powtórzę, myślę sobie, że to się zmienia, bo stereotypy rzeczywiście mogą ulegać zmianie. I to nie tylko rude włosy byłyby tutaj przykładem. Jak mówiłem, one są pomiędzy włosami blond a ciemnymi. Tu zdecydowanie uprzywilejowani są blondyni i blondynki przede wszystkim. Jasny, bardzo jasny kolor włosów zawsze utożsamiano z takimi siłami, no właśnie jasnymi, boskimi, anielskimi. No wszystkie królewny i księżniczki bajkowe i baśniowe taki kolor włosów właśnie mają, jak Rozpunka plecie warkocz, żeby mógł ją uwolnić, wspinając się po tym warkoczu rycerz. No to przecież jej włosy mają kolor brąz. Uważano, że no właśnie blondyni, blondynki to osoby spokojne, pogodne, zabawne, poczęte w dzień pełen słońca. Nawet w polskiej kulturze ludowej

0: Kulturowej było takie skojarzenie. Natomiast włosy ciemne to raczej sfera demonów, zwłaszcza jeśli te włosy były nieuczesane, nieuporządkowane, chaotyczne. Kojarzono je z czymś, co dzieje się w nocy, w ukryciu, że osoby, które takie włosy mają, bardzo ciemne, mogą się charakteryzować właśnie jakimiś trudnymi cechami, jakimiś niejasnymi intencjami, a może nawet wrodzoną podłością. I to wszystko, co powiedziałem, zwłaszcza w ostatnim zdaniu, pokazuje, że to negatywne stereotypizowanie rudzielców i to nie jest wyłącznie ich domena, że ci, którzy mieli włosy bardzo ciemne, padali ofiarą podobnych wyobrażeń.
1: No ale chyba nie w latach 90. w szkołach. To mi się wydaje, że jednak...
0: Nie, to na pewno już nie było w latach 90. Tutaj dlatego podkreślałem to, że to przede wszystkim ta przestrzeń ludowych wyobrażeń. No więc jeśli założymy, że kultura ludowa skończyła się na dobre jako pewien osobne uniwersum, no to pewnie XIX wiek.
1: No dobrze, a co z farbowaniem włosów? Jeżeli farbujemy włosy, to staramy się tylko zmienić swój wizerunek? Czy może to jest jeszcze coś jeszcze może za tym stać?
0: No tak, farbowany lis, to od razu się możemy zetknąć z takimi oskarżeniami, że próbujemy coś ukryć, że próbujemy coś, no właśnie, jakieś nasze zamiary uczynić niewidzialnymi. Nie, to jest bardzo ciekawe, oczywiście włosy też farbowano od dawna, ale właściwie bardzo dostępne i coraz tańsze stało się to w połowie XX wieku. Pierwsza koloryzacja bezpośrednia to 1952 rok, a pierwszy lakier w aerozolu to 1957. To gwoli przypomnienia, jak niedawne są te praktyki. No i tutaj mamy rzecz interesującą. Wspomniałem o tym, że nasza fryzura, jej kolor, jej styl może wyrażać także nasze poglądy polityczne. No i proszę bardzo, mamy taką fryzurę, która jest określana jako Republican hair, czyli włosy republikańskie, tak byśmy to określili. Blond, sprężysta, mocno stylizowana fryzura, oczywiście wymaga to, żeby włosy były długie, pofalowane, troszkę podwinięte od dołu. To jest symbol statusu materialnego i co więcej, taka fryzura najlepiej rymuje się z określonym typem twarzy, który nazywany jest, uwaga, uwaga, Mar-a-Lago Face. A Mar-a-Lago to oczywiście florycka rezydencja Donalda Trumpa, wspomnianego już. To jest taki znów pewien styl współczesnych republikanek, kobiet kojarzonych z elitami politycznymi skupionymi wokół aktualnego prezydenta USA, mocno wypełnione usta, wysokie kości policzkowe. Tu wszystko oczywiście dzięki botoksowi, liftingowi, to taka intensywna opalenizna. To jest oznaka tego, że nas na to stać, że możemy co drugi, trzeci dzień tę fryzurę sobie na nowo układać, płacąc za to sporo pieniędzy. Reakcją na to było chociażby rozpowszechnienie się z kolei wśród demokratek amerykańskich fryzury niedbałej, no znów pozornie niedbałej, prostej, niewymagającej stylizacji wizyt u fryzjera. To ciekawe, w jaki sposób pewne nasze przekonania polityczne trafiają na głowy i właściwie wypełniają nasze wyobrażenie o tym, co stylista od fryzur powinien zrobić. No właśnie, stylista od fryzur, zauważcie państwo, że my już nie chodzimy do fryzjerów, że to układanie włosów zaczęło być traktowane jako sztuka. Chodzimy do salonów i w tych salonach są styliści, którzy nas stylizują. To jeszcze jeden dowód, to kolejny argument na to, jak nasz wygląd, a w tym także włosy, stały się ważne.
2: Do pomyślenia.
1: A na polskie poletko możemy też to przełożyć gdzieś, jeśli chodzi o fryzury, o fryzury konkretnych wyborców albo konkretnych grup politycznych? Czy raczej u nas nie jest to aż takie?
0: Zadawałem widoczne sobie to pytanie i żeby nie ugrzęznąć w stereotypach, to powiedziałbym, że nie jest to może tak oczywiste. Choć dałoby się to pewnie jakoś pewne typy poukładać. Myśląc o tej rozmowie natrafiłem i przygotowując się do niej natrafiłem na takie opracowanie, które mówi na przykład o tym, że populiści tacy jak na przykład Silvio Berlusconi i jemu podobni bardzo dużą wagę przykładają do fryzury, no znów siła, witalność bez względu na wiek, na kolejne mijające dekady, ale też, że podkreślano nieuporządkowanie tych fryzur, które miało być no właśnie takim kolejnym znakiem, że my jesteśmy anty-establishment.

0: światowi, że walczymy z każdym systemem. Mieliśmy takich polityków i w Holandii, i w Wielkiej Brytanii, i gdyby tym tropem pójść w Polsce, no to wydaje mi się, że ci akurat politycy, którzy jako antyestablishmentowi się kreują, są bardzo grzecznie uczesani. Właściwie jedyny, który przychodzi mi teraz do głowy, ale już nieczynny jako polityk, no to Palikot, tak? Ale myślę sobie, że wielu takich przykładów na polskiej scenie politycznej, jednoznacznych przykładów, nie odnajdziemy.
1: Wróćmy jeszcze do tego farbowania włosów, bo chyba włosy częściej farbują kobiety i bardzo często staje się to no, rytuałem w momencie, kiedy kobieta zauważa pierwsze siwe włosy. Czy tak jest w dalszym ciągu, czy jednak gdzieś kobiety próbują się no, wyswobodzić z tego, z tej konieczności farbowania włosów? Bo mam wrażenie, że też takie siwe fryzury trochę powoli pojawiają się coraz częściej i nie są uważane za to, że kobieta nie dba o siebie.
0: Tak, i tutaj mógłbym dwukrotnie na to pytanie, które pani zadała, odpowiedzieć tak. Znaczy, z jednej strony mamy ogromną modę na koloryzację włosów, nie tylko wśród kobiet, ale też wśród mężczyzn, kiedy pojawia się u nich siwizna, ale z drugiej strony coraz wyraźniejsze myślenie właśnie w takich kategoriach, no bądźmy naturalni. Nie bez powodu ten gigantyczny zwrot pokoleniowy taki, który się dokonuje, określany jest jako silver tsunami, tak? Czyli srebrne tsunami. No właśnie od tego specyficznego, siwego koloru włosów mamy coraz więcej influencerek, modelek, artystek, które swojej siwizny nie ukrywają. I tutaj, gdyby pomyśleć o tym znów troszkę głębiej niż bieżące trendy, no to siwy kolor w tradycji kojarzony był właśnie z mądrością i doświadczeniem, z osobą, która budzi zaufanie. No jeśli tak chcemy być postrzegani, jeśli tak się chcemy kreować, a jednocześnie nie poddawać się tym reżimom dotyczącym wyglądu, no to siwe włosy są jak najbardziej pożądane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I tutaj może tylko dodałbym jeszcze jedno, bo to tak dla antropologa jest bardzo ciekawe, że fryzury także mogą mówić o naszej tożsamości, o naszym pochodzeniu, czasem bardzo odległym. Lata 60. i 70. na przykład to był ogromny renesans fryzury, którą my no dość potocznie nazywamy afro, bardzo gęste, skręcone, najczęściej ciemne, choć nie tylko włosy. No to był potężny symbol takiej emancypacji społeczności afroamerykańskiej, ale także wymiar taką ekspresją jakiegoś antykolonialnego oporu wobec tych ideałów piękna, które płynęły z białego, no tak to nazwę w skrócie centrum. No przypomnę, że historia dość dramatyczna, no bo te trwający kilka stuleci transfer niewolników z Afryki do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, choć nie tylko, do Stanów, wiązał się z tym, że tym zniewolonym ludziom golono włosy. I właściwie jedyną oznaką tego, że oni mogli nawiązać do kultury, którą utracili, którą zostawili za oceanem, było potem mozolne układanie nowych fryzur. No więc to jest taka oznaka rzeczywiście, że włosy są korzeniami, że włosy nas łączą z przodkami, że one mówią coś w taki, no właśnie, bardzo wizualny sposób o tym kim jesteśmy. Mówię o tym, bo z różnych no, historycznych powodów tego typu znaczenie fryzur w naszej kulturze w zasadzie trudne jest do uchwycenia.
1: A no właśnie czarnoskóre kobiety bardzo często też wstydząc się w latach 60-tych, 70-tych struktury swoich włosów nosiły peruki. Zresztą w dalszym ciągu wiele kobiet czarnoskórych wciąż nie pokazuje swoich prawdziwych, kręconych, mocno skręconych, bo to jest bardzo, tak, bardzo to mocno skręcony włos. Nie pokazują ich, tylko noszą peruki.
0: No właśnie, noszą peruki albo zakrywają je jakimiś chustkami, czapkami, albo poddają się bardzo czasochłonnym i oczywiście drogim zabiegom prostowania włosów, które nadal są niestety popularne. No właśnie, ja mówiłem o tym renesansie, o tej zmianie w latach 60. i 70., ale ten proces ciągle trwa.
1: To wróćmy jeszcze na moment, na sam koniec.

0: naszej rozmowy na nasze poletko, bo jeszcze jedna rzecz, jeden stereotyp, o którym chciałam porozmawiać, który teraz mam wrażenie, że na szczęście odszedł już w niepamięć, a chodzi mi o blond włosy u kobiet i ten stereotyp takiej głupiej blondynki. Czy to już też zniknęło u nas, czy jednak gdzieś może jeszcze być zakorzenione?
1: No zakładam, że jest już to znacznie słabsze niż kiedyś, że tych dowcipów o głupich blondynkach już nie słyszymy na prawo i na lewo, jak było jeszcze, myślę sobie, dwie, a na pewno trzy dekady temu. Tutaj znów musimy się zwrócić do Stanów Zjednoczonych, no bo to właśnie tam, w fabryce snów, jak określano Hollywood, na początku lat 50. ten model uległ kanonizacji. I to... Gdybyśmy myśleli tylko o włosach, to byłby czubek góry lodowej. No, kiedy Norma Jean Baker stała się Marilyn Monroe, to nie tylko musiała zmienić imię i nazwisko, nie tylko kazano jej wykonać bardzo silny makijaż, nie tylko kazano jej mówić na przydechu, co miało jej głosowi nadać pewien taki erotyczny wymiar, no ale kazano jej także pofarbować się na ten kolor, który określamy dzisiaj jako platynowa blondynka. To miała być kanoniczna wersja no, takiej erotycznej fantazji tych, którzy zarządzali największymi studiami hollywoodzkimi właśnie w tym momencie historycznym. Norma Jean Baker nie była jedynym przykładem tej zmiany dotyczącej właściwie całej tożsamości. I to się utrwaliło no, dzięki gigantycznej sprawności tych, którzy te filmy sprzedawali, kolportowali na cały świat. I choć pewnie ten stereotyp i to myślenie o erotyczności tej fryzury jest już znacznie słabsze niż kiedyś, to z całą pewnością nie zniknęło.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Waldemar Kuligowski z Zakładu Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza był dzisiaj z nami. No może nie z nami, bo w studiu w Poznaniu, ale połączyliśmy się.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było na Śląsku, ponad 750. Niespokojny wieczór także na Lubelszczyźnie. Tam było ponad 380 interwencji, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
4: Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych konarów i drzew z budynków, z posesji, ze szlaków komunikacyjnych. Również strażacy usuwali częściowo uszkodzone konstrukcje dachów, zabezpieczali dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, piwnic.
3: Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami obowiązują na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Alerty zaczną wygasać o północy. Prezydent i minister obrony narodowej są zgodni w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski. Był to jeden z tematów dzisiejszego spotkania Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To były bardzo dobre i merytoryczne rozmowy, mówił Paweł Zalewski w TVP Info.
5: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankarę, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
3: Rozmowy w kwestii budowy stałej bazy amerykańskiej trwają, a największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. Na razie w Polsce stacjonuje rotacyjnie prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rodzice mogą składać już wnioski i oświadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
3: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, portal EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4

0: 4,5 miliona osób.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj odbieramy indeksy. Taka miła okoliczność, bo to będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Za nami ponad 40 audycji, w których od października spotykaliśmy się z naprawdę fantastycznymi wykładowcami Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego. Ci wykładowcy opowiadali o sztucznej inteligencji, o kreatywności, zdrowiu, mindfulness, psychologii, popkulturze, fizyce, sztuce, historii roślin. Uczyliśmy się kreatywnie języków, no i podróżowaliśmy po świecie wedle nietypowych klucz. Oczywiście to wszystko mogą Państwo znaleźć w podcaście Studia Wiedzy na stronie polskieradio.pl. Gorąco zachęcam, żeby tam zaglądać. No ale to był i tak zaledwie wycinek tego, co swoim słuchaczom z całej Polski oferuje Uniwersytet Otwarty UW. I w naszym studiu jest jego dyrektor, dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka. Dzień dobry.
4: Bardzo mi miło, że będę dzisiaj te indeksy z Panią wręczać.
3: Pęka Pani z dumy zapewne po tym roku i po każdym kolejnym.
4: Przyznam szczerze, że staramy się nie spoczywać na laurach. I każdy kolejny rok to jest dla nas kolejne wyzwanie. Ale każdy dobrze zakończony rok, no to nie jest taka trochę nieukrywana duma.
3: Ale tak jak powiedziałam, ta audycja to jest taki Uniwersytet Otwarty w pigułce. Dokładnie. Profesor fizyki staje na równi z ekspertką od Taylor Swift. Z jednakową pasją można opowiadać o badaniach kleszczy w Afryce i bohaterkach Jane Austen. Można zarażać pasją do filozofii czasu albo głupoty w dziejach ludzkości. Tak też jest na Uniwersytecie Otwartym i tak też było w tym roku.
4: Uniwersytet Otwarty to jest właśnie ta jego tajemnica i magia. To, że u nas spotykają się ludzie o niesamowitych zainteresowaniach, o pasji do nauczania, o pasji do przekazywania wiedzy, ale także tacy, którzy mają pomysł na siebie, ale też i na naszych słuchaczy. To jest wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym może się uczyć jednocześnie osoba z wykształceniem wyższym i często z tytułami naukowymi bardzo znaczącymi, jak i osoba, która nigdy w życiu na przykład nie studiowała, a łączy ich pasja do wiedzy, nauki i pasja do danego tematu. I to właśnie jest nasz, myślę, wyjątkowy sekret.
3: A jak pani by ten rok konkretnie podsumowała? Tutaj oczywiście zerkam też, bo widzę, że pani ma liczby przygotowane różne.
4: Ten rok myślę, że możemy podsumować nawet łącznie i z tym poprzednim, ale ten to proszę sobie wyobrazić, że udało nam się zrealizować w tym drugim sezonie 43 audycje, w których uczestniczyło 44 gości. W pierwszym sezonie mieliśmy 40 audycji, i 36 gości, co znaczy, że proszę zobaczyć, mamy progres. Poza tym Uniwersytet Otwarty cały czas się rozwija. Mamy coraz to nowych słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, że nasza społeczność to już jest ponad 125 tysięcy słuchaczy i do tej pory w ciągu tych praktycznie już 18 lat mieliśmy, proszę Państwa, pracowaliśmy już z ponad 3,5 tysiącami wykładowców. To jest naprawdę wielka instytucja edukacyjna. Nieśmiało powiem, że największa w Polsce.
3: I która była inspiracją dla innych tego typu instytucji, które zaczęły powstawać w Polsce.
4: Tak jest, byliśmy pierwsi i staramy się być najlepsi. I mam nadzieję, że uda nam się tą dobrą pasę utrzymać. Staramy się też wspierać kolejne tego typu inicjatywy, bo naszym zadaniem jest to, żeby jak najwięcej ludzi dorosłych się uczyło. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich czasach świat się zmienia w takim tempie. Jakby pani spróbowała sobie wyobrazić, co było 10 i 15 lat temu, to opowiem taką śmieszną...
3: Jeszcze to pamiętam.
4: No właśnie. Opowiem taką śmieszną historię. Jedna z osób, która u mnie pracuje, powiedziała, że jej syn będzie ma ochotę sobie coś dorobić w wakacje. I że myśli, cóż takiego mógłby robić i myślał o tym, żeby pomagać dzieciom w nauce i dawać korepetycje. I ja powiedziałam, wow, jaki świetny pomysł. Ja też dawałam korepetycje, jak byłam w liceum. I ona na to do mnie mówi, a gdzie się ogłaszałaś na Oeliksie? Na co ja jej odpowiedziałam, wtedy Oeliksa nie było. Czyli tak naprawdę ogłaszałam się wśród znajomych. I to jest właśnie ta różnica, tak? Że dopóki nie wyjdzie nam coś takiego, to my sobie nie uświadamiamy, w jakim szybkim tempie zmienia się świat i to, co nas otacza. I właśnie Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego jest odpowiedzią na to. Ponieważ nasi słuchacze są to osoby z otwartymi umysłami. Osoby, które mają pasję do nauki, do wiedzy. A słuchacze Polskiego Radia, którzy

0: którzy są razem z nami w Studiu Wiedzy, są tak naprawdę też w dużej mierze naszymi słuchaczami, ponieważ państwo dostają taką próbkę tego, co mogą państwo otrzymać na zajęciach.
1: My nie mamy takich statystyk, no, nie możemy ich zresztą mieć, ale jestem bardzo ciekawa i mam taką nadzieję, że jeśli była chociaż jedna audycja, która sprawiła, że

0: No to może ja na wszelki wypadek przypomnę tą stronę www.uo.uw.edu.pl. Proszę Państwa, cały czas mamy jeszcze rekrutację na kursy letnie, więc jeżeli komuś będzie na koniec czerwca brakowało studia wiedzy i już wysłuchał wszystkie podcasty, które mają Państwo na stronie, to serdecznie zapraszam do tego, żeby Państwo zajrzeli na naszą stronę i jeszcze mają szansę się Państwo zapisać na intensywne kursy letnie, które są tylko w lipcu, bo w sierpniu już nowa rekrutacja, a od września zaczynamy.
1: I co w przyszłości, to o tym jeszcze powiemy, pani doktor. Natomiast jeszcze chciałam kontranegdotę a propos tej, którą pani przywoływała, dlatego że rozmawiałam z koleżanką redakcyjną. To była rozmowa o smartfonach w szkołach, o tych zakazach i zapytała mnie, a jak to było w twojej szkole podstawowej? Czy miałaś zakaz korzystania ze smartfonem? Kochana, ja miałam dopiero pierwszy smartfon w drugiej klasie liceum. Może i tam jedyne, co mogłam, to sobie w węża pograć. Także to pokazuje, jakiego przyspieszenia dostał świat. Tym bardziej no, wyzwaniem edukacyjnym bardzo dużym także dla was i dla nas jako mediów jest sztuczna inteligencja, która no, w potężnym tempie się rozwija i no, niestety trochę też miesza w tym, co jest prawdą, a co fałszem.
0: Na pewno tak, ale muszę przyznać, że ostatnio nasza sztuczna inteligencja coraz bardziej zawodzi. Dajemy my jako osoby świata nauki, dajemy jej różne takie case'y i zabawy, które pokazują, że sztuczna inteligencja tak naprawdę się wywraca. Na przykład potrafimy zadać pytanie, i to jest ostatnia jedna z pań profesor, z którą miałam okazję na ten temat rozmawiać, powiedziała mi, że robi takie zadanie ze studentami, daje zadanie sztucznej inteligencji pod tytułem, żeby sztuczna inteligencja powiedziała, co lepiej, jeżeli ma za 800 metrów myjnię samochodową, czy lepiej pojechać samochodem, czy iść na piechotę. I tutaj sztuczna inteligencja dokonuje analizy bardzo długiej.
1: Ale
0: czy
1: rozumiem, lepiej, że celem jest umycie samochodu.
0: Oczywiście, tak. Czy lepiej iść, czy jechać? Okazuje się na koniec, że sztuczna inteligencja proponuje, żeby iść.
1: Po to, żeby sobie w wodę umyć
0: ten samochód. To znaczy umyć ten samochód. Tak? Więc to jest taki fantastyczny przykład. Kolejny, my ostatnio próbowaliśmy zrobić obraz związany ze Star Wars dla jednego z członków Rady i chcieliśmy, żeby nam sztuczna inteligencja to namalowała. Sztuczna inteligencja nam powiedziała, nie, prawa autorskie. Jaki efekt? Malowaliśmy sami. Więc oczywiście ta sztuczna inteligencja...
1: No to akurat wspaniale przyczyniła się do kreatywności wykładowców.
0: Wyjątkowo, bo zajęło to 22 godziny. Natomiast generalnie rzecz biorąc, czasami wydaje nam się, że tą sztuczną inteligencję możemy teraz używać na wszystkie sposoby, a czym bardziej się zagłębiamy, to okazuje się, że ona jest tym bardziej niedoskonała. Powiem więcej. Wydaje mi się, że my z miesiąca na miesiąc ona będzie miała coraz więcej ograniczeń. Dlaczego? Bo ją coraz bardziej rozwijamy, tak? I tak naprawdę... Myślę, że ten trochę taki strach i wyzwanie sztucznej inteligencji może się wcale taki nie okazać. Nie wiem, czy pani akurat pamięta, ja pamiętam ten moment, kiedy miały być przełączone komputery na 2000 rok. Wszyscy opowiadali.
1: Milenijna pluskwa słynna.
0: Dokładnie, co to się nie stanie, jaka to nie będzie tragedia w międzyczasie, jak wchodził internet, czy telewizja satelitarna. Cały czas były opowieści, cóż takiego się nie stanie. Nic się nie stało. Ja myślę, że ta sztuczna inteligencja po prostu będzie stałym elementem naszego życia, którego nauczymy się używać, tak jak używamy, nie wiem, termomiksa, odkurzacza, zmywarki czy pralki. Ale to, co jest ważne, to, żebyśmy my się uczyli i rozwijali.
1: Ale z drugiej strony jednak odkurzacz nie zmienia relacji międzyludzkich. No może co najwyżej, kiedy mama wjeżdża z odkurzaczem do pokoju śpiącego nastolatka. Natomiast tutaj widzimy tę kolosalną zmianę. Widzimy to, w jaki sposób ona zmienia edukację, zmienia kulturę.
0: Na pewno.
1: No bliska się przyznała do rozmów ze swoją kochanieńką przecież i rozwijania pomysłów.
0: Znaczy, ja muszę pani powiedzieć, że ja mam Aleksę w domu, żeby się dosyć szybko porozumiewać. I ja na przykład pytam moją Aleksę o pogodę, jaką będziemy mieć, albo jak mi grzecznie odpowiada, to mówię, że jest bardzo miła, a ona mi dziękuje. Bardzo mnie
1: to
0: zawsze...
1: A łapie się pani na tym, że to jest jednak rozmowa, jak to ujął zresztą jeden z wykładowców Uniwersytetu Otwartego, który był w tym studiu, że to jest rozmowa po prostu ze sprawnym kalkulatorem.
0: Dokładnie tak, ale powiem pani więcej, mnie to po prostu bawi. Mnie to po prostu tak strasznie bawi, że ona jest tak zaprogramowana, żeby mi bardzo ładnie podziękować i miło, że ja myślę, że czasami niektórzy dorośli powinni posłuchać, jak ona ładnie nam dziękuje, tak? Dlaczego niektórzy chcą rozmawiać ze sztuczną inteligencją? Bo ona jest wybitnie sympatyczna.
1: Przede
0: nie robi nam złośliwości,
1: czas.
0: Nie jest wredna.
1: Daje czas swój i
0: oczywiście.
1: Uwagę, jeśli można tak powiedzieć o tym kalkulatorze.
0: Ale też nie chciałabym, żeby cały ten program był o sztucznej inteligencji. Ja bym chciała bardziej się skupić na czymś zupełnie innym. Ludzie, którzy mają otwarte umysły, którzy myślą, którzy poszukują, którzy mają pasję, a tacy są właśnie nasi słuchacze, to są osoby, dla których sztuczna inteligencja nie będzie stanowiła problemu. Tak? Bo oni sobą reprezentują.

0: prezentują tak dużo i mają i tak dobrze będą w stanie odnaleźć się w tak szybko zmieniającym się świecie, że nawet jak za 5 lat będziemy mieć jakiś inny odpowiednik sztucznej inteligencji, to on i tak nie zmieni w żaden sposób diametralnie ich życia. On może im ułatwić, może pewne rzeczy spowodować, że będą wykonywać inaczej, może szybciej, może łatwiej, ale tu chodzi o to, że najważniejsze jest to, żeby ludzie rozwijali umysł. Żeby cały czas z nim pracowali, bo to jest
1: to
0: coś,
1: musi być
0: nasza przewaga.
1: Głowa analityczna, a przede wszystkim krytyczne myślenie musi być włączone.
0: Dokładnie tak. I co jeszcze jest bardzo ważnego? Relacje międzyludzkie. To jest to, co mamy na kursach Uniwersytetu Otwartego. Czy to są kursy stacjonarne, czy to są kursy online, czy to jest spotkanie u Państwa w Studiu Wiedzy. To jest to spotkanie z drugim człowiekiem na różne sposoby. I to, co jest dla nas najważniejsze, jako dla Uniwersytetu Warszawskiego, to to, żeby właśnie takie możliwości nie tylko słuchaczom Uniwersytetu Otwartego, ale całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego pokazywać i tworzyć. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy mogli się ze sobą porozumiewać, dyskutować, wymieniać poglądy, ale tak wzajemnie też otwierać swoje umysły.
1: No to jest też to studenckie doświadczenie, dla którego niektórzy też wybierają Uniwersytet Otwarty. Owszem, poszerzać horyzonty, zdobyć nową pasję, nową umiejętności, no ale jest to też ogromna przyjemność usiąść w sali wykładowej, oczywiście o ile nie wybierzemy zajęć online, bo można to zrobić. Siedzieć z innymi słuchaczami, dyskutować, wymieniać poglądy, rozmawiać w obcych językach,
0: i spotkać się z tym drugim człowiekiem,
1: tak?
0: A nie właśnie z Aleksą czy sztuczną inteligencją. Natomiast powiem pani jeszcze o jednej rzeczy, która myślę, że jest taka dla nas ważna i znacząca, to to, że proszę sobie wyobrazić, że taki statystyczny słuchacz Uniwersytetu Otwartego to jest kobieta, bo 80% naszych słuchaczy to są kobiety. Najczęściej w wieku między 30 a 55 rokiem życia. Aktywna zawodowo, która szuka nowych możliwości i cały czas się rozwija. I to jest taki nasz statystyczny słuchacz. I to też myślę, że jest takie wyjątkowe, że proszę zobaczyć, że my, kobiety, często musimy różne rzeczy poświęcić, bo rodzina, bo dom, bo zadania, bo karierę, którą musimy w dużej mierze łączyć z domem na różne sposoby. I właśnie takie miejsca jak Uniwersytet Otwarty to są te miejsca, które nas przyciągają. Mężczyźni, jak już są, to to jest też bardzo taka wyrazista grupa. I zachęcam tutaj z tej strony wszystkich panów, żeby się nie bali
1: i
0: do nas
1: przyszli.
0: Różne
1: grupy wiekowe też.
0: Tak, ale proszę zauważyć, że nasi słuchacze to są właśnie głównie osoby aktywne zawodowo. Osoby, które są spełnione, ale potrzebują coś więcej, zrobić coś dla siebie, znaleźć ten moment taki w ciągu tego całego tygodnia, który jest tylko i wyłącznie ich, ale właśnie który powoduje, że czują, że robią coś fajnego, a nie tylko oglądają na przykład serial.
1: Ale rzeczywiście te motywacje są bardzo różne, różnych słuchaczy, no bo owszem, to może być taki moment tylko i wyłącznie dla siebie, poszerzania swoich horyzontów, być może odnalezienia jakiejś pasji, bo na przykład można na kursach Uniwersytetu Otwartego UW nauczyć się prowadzenia przyrodniczego dziennika uważności, co jest absolutnie wspaniałe.
0: Fenomenalne, prawda?
1: Uważam, że i wprowadzam to w swoje też życie jako nową pasję. No ale na przykład można też się nauczyć, jak prowadzić swoją firmę w internecie, a nie tylko, jak zbudować swój wizerunek w internecie. Więc tutaj trochę piję do tego, że ta siła Uniwersytetu Otwartego tkwi w bardzo różnych rzeczach. I w słuchaczach otwartych na różne rzeczy, ale też na tym, że ta oferta jest tak różnorodna i też dopasowująca się do aktualnych czasów. Dlatego tak dużo mówiłyśmy o sztucznej inteligencji, bo jej także mnóstwo kursów jest poświęconych.
0: Oczywiście tak, bo to jest teraz taki bardzo, bardzo modny temat. Natomiast takie kursy, które dla mnie są niezwykle ważne, to są kursy z tematów, których nigdzie indziej nie można się nauczyć. Proszę sobie wyobrazić, tak jak na kursy językowe, oczywiście mamy rewelacyjne i tu nie będę ukrywać, że uważam, że najlepiej teraz uczymy języków, bo uczymy po prostu z fantastycznymi ludźmi, uczymy się też wzajemnie od siebie. Ale proszę sobie wyobrazić, że są takie zajęcia związane na przykład z chemią, z fizyką, związane z różnego rodzaju doświadczeniami, ale też z historią sztuki, z filozofią. To są rzeczy,
1: które... Odbyłam tu w tym studiu z panią rozmowę o historii sztuki łemkowskiej. Tej sztuce niewidzialnej. Zresztą doktor Szymko był absolutnie wspaniałym rozmówcą, niezwykle barwnym.
0: No właśnie, widzi pani, i to są takie tematy, których jeżeli nie pójdziemy na studia w tym kierunku, to możemy tylko czytać książki, oglądać filmy, nie wiem, szukać ewentualnie jakichś podcastów.
1: A umówmy się, większość z nas tego nie zrobi, bo po godzinach w pracy wróci do domu.
0: Jesteśmy wykończeni,
1: tak.
0: Po prostu.
1: I nie będziemy oglądać 10 godzin.

0: rodzinnego dokumentu o sztuce na przykład byłej Jugosławii. No.
1: Dokładnie, ale proszę zauważyć, że wykładowcy, którzy do nas przychodzą, oni nie mają ram programowych. To nie jest tak jak dla studentów, że oni muszą zrealizować konkretny program z konkretnymi ramami programowymi.
0: Oczywiście oni muszą coś przedstawić wam, żeby tak, ten kurs został zaakceptowany.
1: Proszę mi wierzyć,
0: potem
1: że rada
0: płynie.
1: Jest tutaj bardzo, bardzo uważna i każdy program jest dokładnie czytany i analizowany. Zresztą nasze programy są jednymi z lepiej napisanych programów. Tu się też możemy troszeczkę pochwalić. Ale dlaczego to mówię? Bo oni mogą realizować swoje pasje. Czyli to nie jest tak, że jest rama programowa, która musi zostać zrealizowana i oni zajęcia muszą dostosować do tych wymogów, tylko oni mają pomysł, ideę, coś, czym się fascynują i zaczynają to realizować. Taki mój ulubiony przykład to jest to, że wykładowca języka angielskiego, który fascynuje się Szekspirem, robi zajęcia na przykład z dzieł Szekspira, które są czytane po angielsku, tak? Ktoś inny, kto fascynuje się na przykład życiem ptaków i jednocześnie jego praca zawodowa jest z tym związana, organizuje zajęcia, chodzi po polskich lasach i ogląda ptaki. Tu moglibyśmy godzinami opowiadać o tych pasjach naszych wykładowców i tego, jak oni je przekuli w swoje kursy, ale to nie są zajęcia akademickie, takie, które są dla studentów, o które my powtarzamy. Każdy program w Uniwersytecie Otwartym, tak jak każda audycja, która została tutaj zrealizowana przez te dwa sezony, to są autorskie programy. To jest coś niepowtarzalnego, coś, czego państwo nigdzie indziej nie dostaną. Dlatego myślę, że w tym też tkwi nasz sekret. Nie tylko w słuchaczach, którzy mają gigantyczną pasję wiedzy i chcą dowiedzieć się czegoś nowego, ale i też fantastycznych wykładowcach. Uniwersytet Otwarty ma, mogę nieśmiało powiedzieć, chyba najlepszych wykładowców na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego? Bo do nas przychodzą ci, którzy kochają dydaktykę, którzy nie boją się mówić,
0: chcą pokazać
1: do
0: i zarazić
1: tak różnorodnej
0: innych
1: grupy.
0: Niszową pasją swoją nawet być może.
1: A nasi słuchacze to jest najfajniejsza grupa, bo proszę zobaczyć, oni nie czekają z zegarkiem, że już się kończą zajęcia i mogą lecieć, tylko oni wiedzą, że przychodzą po konkret, tak? Więc oni zostają, zadają pytania. My czasami nawet dajemy radę wykładowcom, jak zrobić, żeby już powiedzieć, że już jest koniec tych zajęć, bo przecież oni często mają inne zobowiązania. Ale to są naprawdę ludzie, którym się chce. I za to tak strasznie uwielbiam naszych słuchaczy i to jest to, dlaczego do nas się tak bardzo chce przychodzić.
0: Ale też muszę przyznać, że sama niejednokrotnie w tej audycji obalałam swój wewnętrzny stereotyp na temat wykładowców uniwersyteckich. Przychodzili tak różni ludzie, tak często zakręceni, ale pozytywnie, pełni pasji z ogromną umiejętnością przekazania tej pasji innym i z takim, no właśnie, pragnieniem, żeby inne osoby się tego dowiedziały. To było coś absolutnie wspaniałego i czy to był profesor, który uczy fizyki, czy, no tak jak wspomniałam, ekspertko Taylor Swift. Także
1: rozumiem,
0: to wszędzie
1: że
0: jest tam miejsce.
1: Ten profesor to pewnie wspomina pani profesora Andrzeja Wysmołka, który jest również członkiem Rady Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Będę to podkreślać, bo profesor Andrzej Wysmołek od lat nas wspiera również z nowymi pomysłami. Proszę zauważyć, że Uniwersytet Otwarty to nie są tylko kursy. My robimy debaty, wykłady otwarte, często robimy pikniki, różnego rodzaju wydarzenia. To jest takie miejsce, gdzie staramy się pokazać ludziom zupełnie inną perspektywę, gdzie zapraszamy warszawiaków, ale tak naprawdę wszystkie osoby, które mogą w jakikolwiek sposób do nas dojechać, do tego, żeby spędzały z nami czas. Ten rok był naprawdę obfitujący w różnego rodzaju wydarzenia i w debaty, i w wykłady. My też bardzo dużo nagrywamy wykładów, które są dostępne na naszym YouTubie, więc warto tam zaglądać, bo tam są też wykłady sprzed lat. I to są takie sytuacje, kiedy nasi słuchacze mogą przyjść, na żywo poznać wykładowców, poznać innych słuchaczy i to wszystko jest za darmo, tak? To znaczy staramy się, żeby poza tym, gdzie oczywiście musimy się utrzymać, więc musimy brać opłaty za kursy, ale staramy się oprócz tego dać państwu bardzo, bardzo dużo takich dodatkowych, fajnych rzeczy. W tym roku chociażby taką nowością był Dzień Talentów. Mam nadzieję, że Polskie Radio nas w przyszłym roku odwiedzi na Dniu Talentów, bo okazało się, że nasi wykładowcy i słuchacze mają tyle talentów, które prezentowali, że powiem państwu szczerze, to przerosło w ogóle moje oczekiwania. A poza tym odważyłam się od jednego z wykładowców wziąć na rękę węża.
0: Okej, to rzeczywiście
1: i
0: wymaga wielkiej
1: straszaka.
0: Odwagi.
1: Naprawdę, proszę państwa, takie
0: jako
1: rzeczy
0: osoba,
1: tylko
0: która
1: u nas.
0: Boi się węży,
1: ja
0: naprawdę
1: też
0: to doceniam.
1: Proszę mi wierzyć, że ja się też bałam, ale usłyszałam, że ten jest przemiły i dobrze mu z oczu patrzyło. Natomiast
0: może wyglądała pani na dobrą przekąskę.
1: Myślę, że on był malutki. Ale dlaczego to mówię? Bo okazuje się, tutaj dałam ten jeden przykład, ale było malarstwo,

0: grafika, ceramika, masę dodatkowych rzeczy, których ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że nasi słuchacze i wykładowcy mają tak wiele pasji. Pokazuje, że to jest pewnego rodzaju społeczność. I tylko od naszych słuchaczy, słuchaczy Polskiego Radia zależy, czy kolejne osoby do tej wyjątkowej społeczności dołączą.
1: Pani doktor, to jest już ten moment naszej rozmowy, kiedy można zaprosić na kolejny, no właściwie nie semestr, tylko trymestr Uniwersytetu Otwartego UW, czyli co jesienią dobrego czeka na wszystkich tych, którzy chcieliby się zapisać.
0: Proszę Państwa, w naszej ofercie będzie dostępnych jak zawsze około 300 kursów, z czego ponad 100 nowości, takich, których nigdy do tej pory się nie pojawiły. Dochodzą nowi wykładowcy. Szykujemy dla Państwa wyjątkową inaugurację. Niestety nie mogę jeszcze zdradzić z kim, bo to będzie niespodzianka. Szykujemy dla Państwa debaty, właśnie Wieczór Talentów, szykujemy wykłady otwarte. Wspaniały cykl Ucz się od najlepszych. To są nasze cykle, można powiedzieć, takie najbardziej prestiżowe. Zawsze w każdym trymestrze staramy się, żeby przynajmniej dwa takie cykle były i już dla Państwa takie zajęcia przygotowaliśmy. Od razu przypomnę, że na początku sierpnia będzie nowa rekrutacja. Proszę zapamiętać naszą stronę www.uo.uw.edu.pl. Na stronie będą i w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, wszelkie informacje o tym, gdzie i kiedy można się zapisać. No a my liczymy, że z Polskim Radiem spotkamy się z powrotem na początku października, bo sądzę, że sami ci nowi wykładowcy, którzy dojdą i te nowe programy mogą być dla Państwa bardzo atrakcyjne i liczę, że każde takie spotkanie u Państwa w audycji zachęca jakieś kolejne osoby do tego, żeby się uczyć. Nawet jeśli ktoś się nie uczy z nami, a poszuka innej formy, to dla nas to jest miód na nasze serce. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ludzie dorośli mieli w sobie pasję i chcieli zrobić coś więcej.
1: Nie mogłam sobie wymyślić lepszej puenty do naszej rozmowy. Bardzo za nią dziękuję i za to spotkanie. Ostatnie w tym roku, nazwijmy to radiowo-akademickim. I co? I do zobaczenia i do usłyszenia jesienią w takim razie. Doktor Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW w Studiu Wiedzy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na Uniwersytet Warszawski.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.
3: Za nieco ponad 5 minut suma wydarzeń, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń na antenie Polskiego Radia 24, ale wcześniej Państwa głos.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Bo żeby usłyszeć siebie na antenie Polskiego Radia 24, wystarczy kilka minut i wykręcić numer telefonu 22 645 24 00. Pod tym numerem można zostawić swój głos, swoją wiadomość dla nas, dla Państwa. Halo?
4: Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Przepraszam za to, że może się źle wypowiadam, ale mówię słabo po polsku, ciągle po angielsku, więc mam nadzieję, że jestem zrozumiana. Dziękuję za wszystkie informacje, za radość słuchania Radia 24. Pozdrawiam raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję.
3: Ale się miło zrobiło, tak słodko się zrobiło. Może pani dzwonić z Chicago, gdzie Robert Lewandowski będzie grał w piłkę. To proszę go pozdrowić, jeżeli pani go gdzieś spotka na ulicach. Halo?
5: Dzień dobry. Tak, słucham wypowiedzi waszych dziennikarzy, waszych gości na temat tego, że jak za mocno ograniczy się zarobki lekarzy w sektorze publicznym, to odejdą do prywatnego. Tylko nie wiem, czy ktoś z was zauważył, że w tej chwili to właśnie w tym publicznym zarabiają dużo, dużo więcej niż kiedyś zarabiali w prywatnym. Te zmiany i możliwości takich zarobków wzrosły. I na pewno w sektorze prywatnym nie będzie tak, że będą zarabiali więcej niż instytucja, w której są zatrudnieni, jest w stanie na wszystkie swoje koszty wydać. I nie będą mogli pracować na 10 etatach w tym samym czasie, bo by te instytucje popadały. Więc ja bym się nie obawiał, że tak poodchodzą do tych prywatnych, bo tam dostaną tyle, ile realnie wypracują. A w publicznej służbie zdrowia w tej chwili zarabiają tak jak

0: państwo słyszycie. Dziękuję.
1: No właśnie. Jutro na Sejmowej Komisji Zdrowia ma zostać przyjęty budżet NFZ-u na 2027 rok. Zdaniem ekspertów w tym budżecie, mimo że i tak jest podwyżka, to wciąż brakuje około 20 miliardów złotych. Co państwo na to? Czy chcą państwo się podzielić swoim głosem, choćby nawet na temat tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia? 22 645 24 00. Pod tym numerem można zostawić dowolną wiadomość, na przykład tę dotyczącą sytuacji pogodowej, bo od wielu dni narzekaliśmy na bardzo wysokie temperatury, a teraz przez Polskę przechodzą potężne burze i ulewy. Miejscami nawet spadł grat o średnicy kilku centymetrów. W sieci pojawiły się nagrania nawałnic i nadal istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Burze pojawiają się oczywiście w różnych regionach. Póki co najsilniejsze są na południu i wschodzie Polski, a burzom towarzyszą ulewy i opady gradu. Proszę uważać. Do tego silny wiatr, który miejscami w porywach może przekraczać 100 kilometrów na godzinę. Aura jest niebezpieczna. IMGW ostrzega też przed trąbami powietrznymi. Obowiązują alerty przed burzami wydanymi przez RCB i IMGW. Więcej na ten temat piszemy na stronie polskieradio24.pl. Więcej również wszystkiego, co działo się dzisiaj w ciągu dnia. Nie tylko w pogodzie, w polityce, w gospodarce, w wielu ważnych kwestiach. Usłyszycie państwo już za chwilę w sumie wydarzeń, na którą już teraz gorąco zapraszamy.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
5: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 1 lipca, a oto co dziś w magazynie. Po kilku dniach ekstremalnych upałów w Polsce, od jutra lekkie ochłodzenie w całym kraju, ale zanim ono, to silne burze i nawałnice. Otwiera się droga dla prokuratury w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, ale już wiadomo, że będzie długa i kręta. Chaos na rynku kryptowalut i polityczne oskarżenia. Firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami powinny mieć unijną autoryzację. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zaczynamy od gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę, powodując poważne zniszczenia. Na Lubelszczyźnie pioruny wywołały pożary, a ulice i drogi w wielu miejscach znalazły się pod wodą. Powódź błyskawiczna dotknęła także Starachowice. Strażacy interweniowali już ponad 2300 razy. Dla części województw lubelskiego i mazowieckiego obowiązują najwyższe ostrzeżenia IMGW. Specjalny alert wydali również polscy łowcy burz. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na Śląsku. Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa śląskiego będzie obowiązywać jeszcze co najmniej do godziny 3 nad ranem. O skali działań strażaków i sytuacji pogodowej w kraju mówił w Polskim Radiu brygadier Karol Kroć z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
1: Mówił

0: brygadier Karol Kroć.
1: Sumę wydarzeń.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Sąd Wyższej Instancji podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z lutego tego roku. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów. Dotyczą one m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. W trakcie postępowania sąd uznał, że zarzuty dotyczące najpoważniejszych przestępstw są uprawdopodobnione i zachodzą przesłanki pozwalające na wystąpienie o tymczasowy areszt, przekazała Anna Ptaszek, rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
0: To oznacza koniec ścieżki odwoławczej dla Zbigniewa Ziobry w sprawie tymczasowego aresztowania. Decyzję dla Polskiego Radia analizował adwokat Tymoteusz Paprocki.
3: Po formalnym wystąpieniu z wnioskiem o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych rozpocznie się przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych proces dotyczący ekstradycji. Natomiast jest to bardzo długotrwałe z doświadczenia postępowanie, w którym sąd będzie badał wiele okoliczności związanych m.in. z prawną dopuszczalnością wydania, z oceną wstępną zarzutów i dowodami, które są zebrane przez polską prokuraturę.
0: Adwokat przypomniał też, że sąd federalny jest związany umową międzynarodową pomiędzy Polską a USA, która również reguluje kwestie ekstradycji. Chaos na rynku kryptowalut. Od dziś firmy pośredniczące w obrocie kryptoaktywami powinny mieć unijną autoryzację. Problem w tym, że w Polsce nie można jej uzyskać, bo ustawa regulująca ten rynek nie weszła w życie. W Sejmie trwa polityczna wymiana oskarżeń o to, kto odpowiada za brak przepisów. Co to oznacza dla klientów i firm, sprawdzał Michał Fabisiak.
4: Rządzący uważają, że za brak ustawy o kryptoaktywach odpowiada prawicowa opozycja oraz prezydent.
5: Wiemy o tych powiązaniach ludzi Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio albo z panem Kralem, albo z firmą Zonda Krypto.
4: Mówi Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z PiS odpowiada, że winny jest rząd.
6: Forsował 3 razy to samo i spodziewał się za każdym razem innego efektu. No ten efekt mógł być tylko w postaci weta i jest.
4: A Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że właśnie spełnia się marzenie prezesa PiS.
7: Mamy całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie rynku kryptowalut w Polsce.
4: Oby nie okazało się ono koszmarem klientów. Bez ustawy nad działalnością firm nadzoru nie sprawuje polski KNF. W przypadku problemów klienci muszą więc prosić o pomoc jego odpowiednika w kraju, gdzie firma uzyskała licencję. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Polska 2050 prowadzi z prezydentem negocjacje w sprawie wypracowania kompromisowej wersji ustawy. Już dziś płaciliśmy więcej za paliwo. Od północy kierowców czekała niemiła niespodzianka. Benzyna i olej napędowy są już sprzedawane na dawnych rynkowych zasadach. Razem z końcem wszystkich rządowych dopłat i ograniczeń ceny na stacjach wyraźnie wzrosły. Dla wielu kierowców był to prawdziwy szok przy dystrybutorach. O ile podrożało paliwo i czy to dopiero początek kolejnych podwyżek, o tym nasz reporter Maciej Szefer.
8: Ceny benzyny i diesla po wygaszeniu programu CPN wzrosły od razu o kilkadziesiąt groszy za litr, co błyskawicznie dostrzegli kierowcy.
9: Wczoraj złotóweczkę mniej na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
10: Szoku doznam, że to dzisiaj. Akurat jak mamy, musimy zatankować.
8: Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu.
11: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze. Tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? ale coś za coś.
12: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
8: Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, działał od końca marca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Narodowy Panteon na Ukrainie budzi pytania także w Polsce. Ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu miejsca pamięci.

0: cześci dla, jak zapisano, najlepszych synów i córek narodu ukraińskiego. Pojawiają się jednak obawy, że w gronie upamiętnionych mogą znaleźć się także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej. Kto ostatecznie trafi do Panteonu? Na razie lista nazwisk nie jest znana, a politycy apelują o powściągliwość. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda twierdzi, że nie należy eskalować emocji.
1: Rozumiem też potrzebę budowania tożsamości Ukrainy jako niepodległego, dumnego państwa i też jednym z elementów budowania takiej tożsamości jest honorowanie swoich bohaterów narodowych. Oczywiście z naszej perspektywy bardzo źle by się stało, gdyby bohaterem narodowym Ukrainy były osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu, ale na razie nie wyprzedzajmy faktu.
0: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości jest przekonany, że Ukraina włączy do Panteonu takie postacie jak Stepan Bandera. Zdaniem posła PiS Wołodymyr Zełenski celowo zaostrza konflikt z Polską, aby poprawić swoje notowania wśród Ukraińców.
2: Dla zbudowania się wewnętrznego, ale kosztem naszym, dlatego że wewnętrznie jego notowania nie są najwyższe. Są spory wewnętrzne dotyczące tego, co dalej. Ta sprawa nie może, sprawa tego konfliktu zbrojnego, wojny nie może trwać wiecznie. Naród ukraiński też jest zmęczony. I wydaje mi się, że dla odbudowania swojej pozycji wewnętrznej dokonał tego rodzaju działań. Ale to jest ohydne, dlatego że on to zrobił kosztem nas jako Polaków.
0: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. To formacja zbrojna, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków w latach 1943-45 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Iran deklaruje gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za zarządzanie ruchem w cieśninie Ormus. Teheran zapowiada współpracę z Omanem w sprawach bezpieczeństwa żeglugi. Oświadczenie pojawiło się w czasie pośrednich rozmów Iranu i Stanów Zjednoczonych w Katarze, gdzie jednym z tematów jest sytuacja w strategicznej cieśninie. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że podstawą działań jest porozumienie zawarte z Omanem. Iran chce przejąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Oświadczenie padło, tak jak mówiliśmy, w Katarze. Propozycja dotycząca cieśniny Ormus jest bardzo jasna. Artykuł 5 porozumienia określa odpowiedzialność Islamskiej Republiki Iranu. Nasze obowiązki są jasno określone. Prowadziliśmy rozmowy z Omanem, uzgodniliśmy kwestie dotyczące spraw morskich i chcemy teraz wdrożyć te ustalenia. Przez cieśninę Ormus jest transportowana znaczna część światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Irańskie media państwowe poinformowały także o wpłynięciu na mieliznę zagranicznego kontenerowca, który miał opuścić wyznaczony przez Teheran korytarz żeglugowy.
3: Suma wydarzeń.
0: Wołodymyr Zełenski apeluje o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Prezydent Ukrainy podczas wizyty w Dublinie wezwał Unię Europejską do podjęcia kolejnych działań, które ograniczą możliwości Moskwy do prowadzenia wojny. Zełenski, uczestnicząc w uroczystości inaugurującej półroczne przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej, podkreślił, że Europa powinna wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, by zwiększyć presję na Kreml. Rosja nie działa w dobrej wierze, nie zakończy wojny tylko dlatego, że ktoś ją o to prosi. Najpotężniejsi przywódcy świata, w tym prezydent USA, już powiedzieli Rosji, że ta wojna musi się skończyć. Ale Putin chce dalej walczyć, dlatego trzeba stworzyć takie warunki, które uniemożliwią mu prowadzenie wojny. Kijów liczy na to, że jeszcze w tym miesiącu wszystkie bloki tematyczne, czyli w sumie 33 rozdziały negocjacyjne, zostaną otwarte. Na razie jednak nie ma na to szans, bo Węgry już się sprzeciwiły. Irlandia zapowiada, że jeśli nie przed wakacjami, to będzie starała się doprowadzić do porozumienia do końca swojej półrocznej prezydencji i otworzyć wszystkie rozdziały negocjacyjne. Tysiące ludzi wciąż czekają na pomoc po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tydzień po tragedii dziesiątki tysięcy osób pozostają bez dachu nad głową, a organizacje humanitarne alarmują, że najpilniej potrzebne są bezpieczne schronienia dla rodzin, które straciły wszystko. Bilans ofiar zbliża się do 2000. Do akcji ratunkowej włączyły się służby z 27 państw. a ONZ oraz organizacje pomocowe dostarczają wodę, leki i sprzęt medyczny. O sytuacji mówi szefowa organizacji CESAP, partnerskiej organizacji Polskiej Misji Medycznej.

0: medycznej Diana Vegas.
1: Rząd nie był nawet w stanie umieścić ludzi w schroniskach, szkołach, urzędach publicznych czy ośrodkach sportowych. Niektóre rodziny trafiły do takich miejsc, ale bez żadnej ochrony. Po prostu tam są. Zdecydowana większość przebywa na ulicach, w parkach, na placach. UNICEF szacuje, że pomocy potrzebuje prawie 700 tysięcy dzieci. Organizacje pomocowe ostrzegają, że przedłużający się pobyt w prowizorycznych obozach zwiększa zagrożenie dla najmłodszych. Mówi o tym Diana Vegas. Zdarza się, że dzieci zostają uratowane, ale potem znikają. Ich miejsce pobytu jest nieznane, a rodzice nie mogą ich znaleźć. Istnieje wiele doniesień o przypadkach handlu ludźmi. Według organizacji humanitarnych sytuacja w prowizorycznych obozach stale się pogarsza. Największym problemem są złe warunki sanitarne i przemoc. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którym podróżowała grupa 30 obywateli naszego kraju, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. Jan Olęcki.
2: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Czujność policjantów uratowała mężczyznę z objawami udaru cieplnego. Funkcjonariusze ze Zgierza, tankując radiowóz na jednej ze stacji paliw, zauważyli 37-latka, który słaniał się na nogach i wyraźnie potrzebował pomocy. Mundurowi natychmiast zareagowali, podejrzewając udar cieplny. To jedno z najgroźniejszych zagrożeń podczas upałów, mówi Radio Łódź sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.
4: Zgłaszał osłabienie, złe samopoczucie, zasmarowanie kończyn i okolic ust. Funkcjonariusze stwierdzili obfite pocenie oraz przyspieszoną akcję serca. Na miejsce wezwano pomoc medyczną, a funkcjonariusze przystąpili do dalszej pomocy. Stosowali zimne okłady, podawali mężczyznie wodę i jednocześnie monitorowali stan świadomości i funkcje życiowe poszkodowanego.
0: Po przybyciu medyków mężczyzna został zabrany do szpitala. Policjanci przypominają, aby podczas upałów pić dużo wody, regularnie chronić głowę przed słońcem, a w godzinach największego nasłonecznienia szukać cienia i unikać intensywnego wysiłku. Szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci i seniorów oraz osoby przewlekle chore. One są najbardziej narażone na skutki wysokich temperatur. Tymczasem w gminie Powic wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Brak regularnych opadów i utrzymujące się upały sprawiły, że wielkopolskie samorządy szukają sposobów na ochronę zasobów. W Powidzu po problemach z dostępem do wody spowodowanych m.in. podlewaniem trawników i napełnianiem basenów, urzędnicy zdecydowali o wprowadzeniu rygorystycznego zakazu. Obejmuje on podlewanie ogródków, działek i terenów zielonych od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 22 i całodobowo od piątku do niedzieli. O szczegółach mówi wójt gminy Powic Jakub Gwit.
5: Na końcówkach sieci oraz tam, gdzie są nieruchomości wyżej położone, mieliśmy przypadki okresowych przerw w dostawie wody. Ktoś ma może ładny ogródek, ale inni tej wody w ogóle nie mają nawet do celów konsumpcyjnych czy sanitarnych. To właśnie, żeby temu przeciwdziałać, wprowadziliśmy takie ograniczenia.
0: Wprowadzony uchwałą Rady Gminy zakaz ma obowiązywać do 15 września. Kto nie będzie się do niego stosować, może dostać mandat karny wystawiony przez policję do 500 zł. Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw metodą na wnuczka. Dwóm mężczyznom grozi nawet 8 lat więzienia za udział w wyłudzaniu pieniędzy od seniorów. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Łomży. Jaką rolę mieli odegrać zatrzymani i czy sprawa ma charakter rozwojowy? Sprawę prowadzi prokuratura, mówi jej szefowa Małgorzata Kosiorek-Soboń.
6: Podejrzanym o to, że w dniu 28 maja w Łomży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Barbarę Z w ten sposób, że wykonując połączenia telefoniczne podawali się za jej córkę oraz przekazując nieprawdziwe informacje o spowodowaniu przez nią wypadku, wyłudzili od pokrzywdzonej kwotę 7500 zł i 4900 dolarów amerykańskich, a także złotą biżuterię.
0: Dzień później oszuści mieli zadzwonić do kolejnej kobiety. Informowali, że życie jej wnuczki ma być zagrożone. Mieli dzięki temu wyłudzić 40.

0: 46 tysięcy złotych, ponad 5 tysięcy funtów brytyjskich i biżuterię. Zgodnie z decyzją sądu, jeden z mężczyzn trafił do aresztu.
1: Sąd rejonowy w Łomży uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Jakuba L. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec drugiego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z drugim podejrzanym, zakazu opuszczania kraju oraz zabezpieczenia majątkowe na poczet obowiązku naprawienia szkody.
0: Mężczyźni nie przyznali się do winy.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4 i 6-4. Po raz drugi w Londynie wygrał bez straty seta. A Wimbledon, najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, ma dwa oblicza. Z jednej strony eleganckie, białe stroje, goście z wyższych sfer, a z drugiej protesty mieszkańców i wysokie ceny. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska.
3: Brytyjskie media wyliczają ceny na Wimbledonie, które potrafią robić wrażenie prawie tak duże jak serwis Huberta Hurkacza. Kieliszek popularnego na Wimbledonie letniego drinka Pimm's kosztuje ponad 13 funtów, czyli prawie 65 zł, a bilety z puli miejsc premium na wolnym rynku osiągają ponad 10 tysięcy funtów, prawie 50 tysięcy złotych. Przed wejściem na teren All England Club pojawili się protestujący mieszkańcy. Sprzeciwiają się planom rozbudowy Wimbledonu na terenie dawnego pola golfowego. Wśród kibiców czekających w kolejce słychać było hasła: kochamy tenis, nie beton. Żadnego stadionu w naszym parku. Wimbledon pozostaje jedną z najważniejszych sportowych marek Wielkiej Brytanii. Co roku przyciąga setki tysięcy kibiców, gwiazdy sportu, polityki i show biznesu. Brytyjskie media podkreślają, że tegoroczna edycja pokazuje, iż za tradycją i elegancką oprawą kryją się także bardzo współczesne brytyjskie problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
7: Daję słowo kultury, że goście weekendu kulturalnego to osobowości. Kreatorzy sztuki, filmu, muzyki, literatury. Dla pokrzepienia serc było pisane, a u nas jest mówione, żeby ciekawiej się żyło. Maja Kluczyńska, weekend kulturalny. Zapraszam w piątki po 21.
2: Autopromocja.
8: 20 minut po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Wystarczy wykręcić numer 22 645 2400 i można się usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24. Wspominaliśmy m.in. o sprawie lekarzy, o służbie zdrowia, o zarobkach w służbie zdrowia, o zarobkach, które często wywołują duże emocje. Było spotkanie ministra finansów z premierem, z szefem NFZ-u, z minister zdrowia. Między innymi o tym rozmawiano, jak ma wyglądać budżet NFZ na 2027 rok. I chociaż ten budżet będzie wyższy niż w poprzednim roku, to zdaniem ekspertów wciąż będzie brakować w nim pieniędzy. A jak państwo na to spoglądają? Jak wyglądają te zarobki w służbie zdrowia? Halo?
10: Panowie dziennikarze, wygląda na to z waszych wypowiedzi, że ten lekarz ma na sumieniu tylko szmal, że tyle zarobił. A przecież jeszcze prawdopodobnie z tego, co się tutaj słyszy, czyta, ma poważniejsze przewinienia, jeśli chodzi o ludzi.
8: A chodzi o tę sprawę w Szpitalu Południowym, tak? Tam coraz więcej nowych wątków się pojawia, no ale te wszystkie wątki bada prokuratura. Musimy jednak uzbroić się w pewną cierpliwość i nie wydawać

0: zbyt pochopnych wyroków. Na razie lekarz sygnalista został przesłuchany. Podobno 29 stron z tego przesłuchania wytworzono. No i czekamy na kolejny ruch ze strony prokuratury. Czy państwa zdaniem prokuratura powinna w tej sprawie zadziałać szybciej, a może rząd powinien zareagować bardziej stanowczo? 22 645 24 00. Halo, halo.
1: Witam, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich państwa, którzy pracują w tej stacji. I tak dojrzewam, aż dojrzałam, żeby zadzwonić. To znaczy tak, jeżeli byłaby taka szansa i możliwość kontaktu z panią Alicją, która zrobiła reportaż 6 czerwca. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Ja to mówię tak, dla wszystkich. Zdrowia, szczęścia, radości, miłości, cierpliwości, wytrwałości, zdrowiu, szczęściu i róbcie taką dobrą robotę. Dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: No, bardzo dziękujemy. Jak tylko będę miał możliwość spotkania się z autorką, to na pewno przekażę jej tę wiadomość. Jeżeli państwo mają ochotę właśnie w ten sposób się skontaktować, to nie ma najmniejszego kłopotu. Wystarczy sięgnąć po telefon i zadzwonić do nas. 22 645 24 00.
2: Dobry. Upał rekordowy, padł rekord. Niemniej jednak nie wszyscy się do tego jakoś dostosowują. Organizatorzy, bo to nie było przecież takie, że ktoś wyskoczył i będziemy się ścigać. Jacyś organizatorzy, te Markach koło Warszawy, no czytam w internecie, 30-latek zmarł, 71-latka szukają od wczoraj. No, oby się to też tragicznie skończyło. No gdzieś jakiś element rozsądku i u organizatorów, i uczestników powinien przy takich ekstremalnych upałach być. Dziękuję bardzo.
0: No, pan wspomina a propos tego, co się działo podczas tego wydarzenia kolarskiego. Tam zmarł 30-latek, 71-letni kolarz zaginął. No tak, no, sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. Pogoda absolutnie nie sprzyja wysiłkowi. Szczególnie, że w ostatnim czasie narzekaliśmy na bardzo wysokie temperatury. Teraz po tych upałach przyszły burze, podtopienie i powodzie błyskawiczne, które grożą wielu regionom Polski. Zresztą są alerty hydrologiczne ze strony IMGW, a po ulewach rzeki mogą lokalnie przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe, więc proszę też uważać dzisiejszej nocy, bo sytuacja robi się naprawdę nieprzyjemna. Kolejny telefon w podobnej sprawie, halo?
3: Ja dzwonię z okolic Tuchowa. W tej chwili w moim domu na okna jest 56 stopni do słońca.
0: 56 stopni, aż trudno w to uwierzyć. Przy takiej temperaturze to nic, tylko wystawić patelnię i jajka smażyć. No, sytuacja naprawdę robi się wręcz bardzo dziwna. Mamy początek lipca, a tu temperatury naprawdę oszałamiające. Nie tylko temperatury robią wrażenie. Robią wrażenie również wydatki na stacjach paliw. Pewnie państwo zauważyli, że CPN przestał działać. Jeszcze wczoraj za paliwo można było płacić niecałe 6 zł, a dzisiaj na niektórych stacjach prawie 7. Mówię prawie 7, bo dzisiaj mijałem stację, na której za 9,5 trzeba było zapłacić 6 zł i 82 grosze. Podsumowano, ile kosztował program CPN, czyli ceny paliw niżej. To prawie 4,7 mld zł. Na ten temat dzisiaj zresztą rozmawialiśmy na antenie Polskiego Radia. Nasz specjalista od ekonomii, Marek Klapa, poruszał temat CPN-u w rozmowie z Marią Furdyną. Proszę posłuchać.
4: Wraz z wygaśnięciem programu osłonowego ceny paliwa niżej, wszystkie paliwa, uwaga, z jednym wyjątkiem, LPG nie podrożały. Tylko LPG nie podrożało. Dlaczego? Dlatego, że gaz nie był objęty programem CPN. Z danych e-petrol.pl wynika, że wzrost cen najbardziej odczuwają użytkownicy aut z silnikiem diesla, ponieważ, uwaga, średnia cena oleju napędowego zbliżyła się do 7 zł za litr i po średniej...
5: Dlatego w poniedziałek zatankowałam.
4: A, brawo! Jesteś bardzo przezorna. Po średniej podwyżce, uwaga, o 93 grosze wynosi 6,98 zł, więc prawie złotóweczkę zaoszczędziłaś, mniej więcej tak lekko licząc.
5: A bak 60 litrów.
4: No trochę, a czyli
5: trochę pojeżdżę.
4: Warto było zdecydowanie. A 95 z kolei, ta najpopularniejsza benzyna, zdrożała o 89 groszy, czyli niewielka różnica w porównaniu do diesla. I litr kosztuje 6

0: złotych i 79 groszy. Z kolei ja się pochwalę, też przedwczoraj zatankowałem.
1: Pilne.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Minister Marcin Przydacz spotkał się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak przekazał pan minister, głównym tematem rozmów była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Przenieśmy się na briefing ministra Przydacza.
3: Szanowni Państwo, przed chwilą skończyłem ważną rozmowę z szefem amerykańskiej dyplomacji, z sekretarzem stanu, z Marco Rubio. Rozmowa odbyła się w zachodnim skrzydle Białego Domu. Długa, prawie godzinna rozmowa o zasadniczych sprawach natury bezpieczeństwa. To, co było dla nas kluczowe, to oczywiście punkt numer jeden, czyli kwestia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wszyscy śledzimy na bieżąco tę dyskusję, także i wewnątrz tutaj amerykańskiej administracji. Kształtowany jest dzisiaj obraz w Pentagonie tej przyszłej obecności w całej Europie. Oczywiście ta obecność w Europie Środkowej będzie też wypadkową strategii, którą opracowuje Pentagon, ale to, co mogę Państwu przekazać, to to, że jest absolutnie zielone światło z Białego Domu. Także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników. Oczywiście ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim, jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich, które zdaniem sekretarza stanu opierają się w dużej mierze na bezpośrednich, osobistych relacjach naszych dwóch prezydentów, czyli prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Donalda Trumpa. Ale to, co kluczowe i ważne dla Amerykanów, to również to, że Polska stanowi taki przykład modelowego sojusznika, wydając odpowiednią część swojego PKB na zbrojenia, wydając te pieniądze na dobre technologie, na odpowiedni sprzęt, który rzeczywiście zwiększa potencjał odstraszania Polski. Więc dzisiaj, Szanowni Państwo, przed nami już wobec tej politycznej gotowości deklaracji jest naszym celem, powinno być przekucie tego na konkrety, które musi wypracować Pentagon. I jutro w Pentagonie odbędzie się kolejne spotkanie przedstawiciela prezydenckiej administracji, bowiem tutaj w Waszyngtonie jest także i pan minister Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jutro będzie rozmawiał z kluczową osobą, jeśli chodzi o kształtowanie tej amerykańskiej obecności, czyli z Elbridgem Colby, z zastępcą sekretarza Hexeta. Politycznie mamy tutaj grunt już ukształtowany, teraz trzeba to po prostu przekuć na konkrety, ale te konkrety musi także i dowieść, mówiąc kolokwialnie, Ministerstwo Obrony Narodowej. Stąd też dzisiaj rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, tą, którą zapowiadałem podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie. Ona się dzisiaj finalnie odbyła. To nie tylko chęć skonsolidowania naszego stanowiska wobec zbliżającego się szczytu NATO, ale także i rozmowa właśnie o tym, jakie konkretne działania podejmować, które miejsca wskazywać, jak ta infrastruktura powinna wyglądać w sensie fizycznym, w sensie prawnym. To wszystko musi zostać wykonane, no przecież nie na poziomie prezydentów Polski czy Stanów Zjednoczonych, tylko na poziomie urzędników i odpowiednich, także pewnie dowódców poszczególnych jednostek. Więc ten obraz kształtuje się bardzo dobrze. Dzisiejsza rozmowa, Szanowni Państwo, dotyczyła nie tylko spraw natury obecności wojskowej, ale szerokiej tematyki bezpieczeństwa. Wymieniliśmy się opiniami na temat sytuacji w Rosji, na Ukrainie, sytuacji w Europie Środkowej, sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale rozmawialiśmy także, co ważne dla sekretarza stanu, o sytuacji w Wenezueli, na Kubie, to jaką rolę Polska w przyszłości mogłaby pełnić na przykład wobec zmieniającej się sytuacji wewnętrznej w Wenezueli. Polska jest po prostu też modelowym przykładem transformacji z systemu komunistycznego, autorytarnego w system demokratyczny oparty o zdrową, powiedzmy, wolnorynkową gospodarkę. My wewnętrznie w Polsce możemy czasami się ze sobą sprzeczać, czy wszystko nam doskonale wyszło przez te ostatnie prawie już 4 dekady, ale na zewnątrz, w obliczu amerykańskich sojuszników, ja przynajmniej staram się prezentować Polskę jako kraj sukcesu. Też kraj, który dzięki swojej zaradności dostał się do grupy G20. Oczywiście to zaproszenie zostało wywalczone niejako przez prezydenta Nawrockiego w bezpośredniej relacji z prezydentem Trumpem, ale jesteśmy w G20 także i za sprawą tego, jak dobrze Polska przez ostatnie dekady, za sprawą różnych

0: rządów starała się realizować swoją politykę gospodarczą, więc G20 również było naszym tematem, bo jak Państwo wiecie, my jesteśmy zaproszeni do G20 w tym roku za sprawą prezydencji amerykańskiej. W przyszłych kolejnych latach to jeszcze nie jest tak oczywiste, więc wszystkie ręce na pokład. Apeluję tutaj także i do polskiej dyplomacji, abyśmy przekonywali sojuszników czy partnerów z G20 do tego, aby podjęli taką decyzję co do stałej obecności Polski w tym formacie. Więc wizyta w moim przekonaniu udana, ale będą jeszcze oczywiście kolejne spotkania. Ja też jeszcze będę starał się rozmawiać tutaj też z zapleczem eksperckim w ramach Waszyngtonu, tak aby najpełniej wykorzystać ten czas.
1: Panie ministrze, wspominał pan o spotkaniu z panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, który się ma odbyć. Z tego, co słyszałem...
0: Odbyło się już dzisiaj.
1: Tak. Ale z tego, co słyszałem, 2 dni temu Marco Rubio otrzymał dokumenty rządowe dotyczące też właśnie stałej bazy. Rozmawialiście o tym, jak daleko idzie to sprzężenie między pałacem, między rządem, no bo mam nadzieję, że to nie były dwie równoległe, prawda? Tutaj dokumenty rządowe, tutaj pana wizyta i to się nigdzie nie przecięło.
0: Nie.
1: Jak głęboko współpracuje?
0: Po to właśnie odbyła się ta dzisiejsza rozmowa prezydenta z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, aby starać się jak najbardziej skonsolidować to nasze stanowisko. W tej sprawie, tak jak mówię, no, decyzja polityczna wypracowana na poziomie prezydenckim, zielone światło z Białego Domu, to jest efekt oczywiście działań pana prezydenta i no, nas wspierających pana prezydenta, ale głównie oczywiście pana prezydenta, no ale teraz wykonawczo to już musi realizować rząd, więc nie ma tutaj jakiegokolwiek rozdźwięku, bo myślę, że panu ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi też na tym powinno chyba mu zależy. Wiadomo, że siła przebicia pana ministra Kosiniaka-Kamysza jest dużo mniejsza w Waszyngtonie niż prezydenta Nawrockiego, w związku z tym my staramy się to dla Polski robić po to, aby panu Kosiniakowi-Kamyszowi było choć trochę łatwiej już wypełniać w konkretach te deklaracje, bo finalnie powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby w Polsce było bezpiecznie, no i oczywiście dostatnio.
2: To na żywo szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz już po spotkaniu w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak przekazał pan minister, głównym tematem rozmów była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Ze strony Marco Rubio jest deklaracja, żeby obecność wojsk amerykańskich w Polsce zmieniła się z rotacyjną na stałą. Mówił pan minister Przydacz, Polska stanowi przykład modelowego sojusznika, co zostało docenione, a jutro w Pentagonie kolejne spotkanie w tej sprawie. I tym tematem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Ja Państwu bardzo dziękuję i zachęcam do pozostania z nami.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka. Dziś zabieramy Państwa do świata surrealizmu, a tak bardziej realnie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie trwa wystawa Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm. Jej kuratorką, współkuratorką jest Magda Lipska. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Surrealizm kojarzymy zazwyczaj z tym, co działo się w Francji, w Europie. W latach 20. kojarzymy ten ruch z Salwadorem Dali. Muzeum Sztuki Nowoczesnej patrzy na surrealizm bardzo szeroko, ale my na początek wyjaśnijmy, czym tak naprawdę w latach 20. był surrealizm, skąd on się wziął.
5: Za taki moment inauguracyjny uważa się pierwszy manifest surrealistyczny, stworzony przez André Bretona, opublikowany w 1924 roku. Był to ruch artystyczny, ale też intelektualny, który wystąpił przeciwko tak naprawdę kulturze Zachodu. Część surrealistów, w tym Breton, brali udział w I wojnie światowej, doświadczyli okrucieństwa tej wojny i za tę rzeź młodych ludzi w Europie oskarżyli właśnie kulturę, cywilizację Zachodu opartej na hierarchii, na wpływach kościoła, na nacjonalizmie i te rzeczy sprawiły, że stali się bardzo wyczuleni na wszelkie przejawy nie tylko autorytarnej władzy, ale właśnie pewnego rodzaju porządku, który ma służyć sterowaniu ludźmi. Stąd też ten manifest proklamował przede wszystkim wolność, wolność sztuki, ale również wolność jednostki, której to wolności surrealiści za Freudem szukali właśnie w podświadomości, w tym,

0: co niekontrolowane przez umysł w snach, ale także w emocjach, które sterują człowiekiem.
1: Czyli surrealizm i antyfaszyzm w tytule to są dwie bardzo bliskie postawy?
0: Absolutnie tak, bo właściwie od samego początku surrealizm był właśnie wymierzony przeciwko wszelkiego rodzaju władzy autorytarnej, ale surrealiści też bardzo i słusznie bali się powtórki tego, czego doświadczyli w pierwszej wojnie.

0: Socjaliści organizowali się, by te ruchy zwalczać, czy też przeciwko nim występować. Oczywiście nie było to działanie jednostronne. Ruchy faszystowskie, w tym szczególnie nazizm, interesowały się surrealistami, ponieważ był to rodzaj sztuki, był to rodzaj też wolnościowego myślenia, która bardzo nazistom się nie podobała. Nazwali surrealistów zdegenerowanymi, ich sztuka była konfiskowana i wystawiana w prześmiewczy sposób, w specjalnie zaaranżowanych, takich właśnie ironicznych wystawach, które miały ostrzegać publiczność przed no właśnie tymi odszczepieńcami.
1: W pierwszej sali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm widzimy m.in. dzieła Maxa Ernsta, ale też fotografię Dory Maar, którą być może w pierwszym odruchu kojarzymy jako modelkę i miłość, choć trochę mówię w cudzysłowie miłość, bo ta miłość była trudna, Pabla Picassa. To była surrealistka i bardzo uzdolniona fotografka i bardzo ciekawe jest to, co ona fotografuje. Bo to jest jakiś teatr, jacyś aktorzy.
0: Tak, pokazujemy cztery prace Dory Maar. Te zdjęcia, o których pani teraz wspomniała, to grupa Oktobr, francuska grupa teatralna, która w latach 30. wystawiała sztuki antyfaszystowskie, a Dora Maar jako przyjaciółka tego teatru upamiętniała te spektakle. Ale pokazujemy też wczesne fotomontaże Dory Maar, pewne takie tunele, pełne zagrożenia, zrobione w takim jakby krzywym zwierciadle, w przekrzywionej perspektywie. Te wczesne prace właśnie wskazują na atmosferę lat 30. Paryża, na czasy, kiedy w Europie rodzi się faszyzm i czuć z tych prac taki element zagrożenia. Podobne zresztą prace zgromadzone w tej sali właśnie mówią o bardzo podobnym doświadczeniu. Prace René Magritte'a na przykład, które również można zobaczyć w muzeum.
1: No właśnie, wspaniałe nazwiska od Picassa przez Magritte'a po właśnie Maxa Ernsta i też Lee Miller, Dore Maar. Zaraz o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Jeszcze, że mówiąc, zachwyciłam się stojąc przed obrazem Maxa Ernsta, bo ta postać jest też fascynująca. Człowiek, który żył blisko z Salwadorem Dalim, z jego miłością galą, w takim dziwnym związku, dziwnej relacji. I to już jest prawie abstrakcja, to co Max Ernst nam pokazuje. No jednak nie, jednak tam czytamy pewne treści.
0: Prac Maxa Ernsta mamy sporo w wystawie, bardzo się z tego cieszymy. Obraz, który pani w tej chwili opisuje, pokazany jest w pierwszej sali, jest to obraz z 1936 roku i on rzeczywiście sprawia wrażenie pracy abstrakcyjnej, natomiast tuż obok, w rozdziale, który poświęcony jest hiszpańskiej wojnie domowej i zaangażowaniu surrealistów w pomoc republikanom, pokazujemy no, taki ikoniczny obraz Maxa Ernsta, który nazywa się Głowa Anioła Ogniska Domowego. To jest szczególna praca, choć niewielkich rozmiarów, ponieważ Max Ernst bardzo rzadko, a właściwie jest to chyba jedyny przykład wprost politycznej pracy tego artysty. Została ona namalowana w 1937 roku. Tak naprawdę istnieją trzy wersje tej pracy. Jest to potwór faszyzmu, który przez artystę namalowany jest w takich trzech ujęciach. W jednym, który my mamy szczęście pokazać w muzeum, w dużym przybliżeniu widzimy głowę tego potwora. W drugiej, pewnie najbardziej znanej wersji, ten potwór jakby zajmuje całą przestrzeń obrazu. I trzecia wersja, kiedy widzimy go z dużego oddalenia. Ta praca powstała w reakcji na fakt, że republikanie zaczęli przegrywać wojnę z Franco. Max Ernst przewidział właściwie tym obrazem, a przynajmniej sondował klęskę republikanów.
1: To, co jest bardzo ciekawe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to sale poświęcone na przykład Czechosłowacji, która stała się takim centrum antyfaszystowskiej awangardy, ale też propagandy. I wydaje mi się, że ten wątek jest dużo mniej znany, mimo że to nasi sąsiedzi, a obiektywnie mało wiemy o artystach, którzy tam działali, a to była bardzo silna grupa.
0: Tak, rzeczywiście czeski surrealizm, co też pokazuje nasza wystawa,

0: Sprawa rozwija się praktycznie równolegle z tym, co dzieje się we Francji. Thoyen i Sztyrski, dwie takie czołowe postacie grupy czeskich surrealistów, mają bardzo bliskie relacje z Bretonem, ale nie zgadzają się z nim w wielu miejscach, między innymi jeśli chodzi o relacje z komunizmem, który początkowo Sztyrski i Thoyen popierają. Ta grupa formuje się na początku lat 30. Już w 32 roku, czyli dużo wcześniej niż w Paryżu, bo w Paryżu pierwsza wystawa surrealistów odbywa się dopiero w 1937. W 32 roku w Pradze odbywa się wystawa, która nosi tytuł Poezję 32, która właśnie skupia środowisko nie tylko czeskich, ale również międzynarodowych surrealistów. I jest to ruch, tak jak pani wspomniała, niezwykle silny, natomiast mało znany nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie.
1: A jak swoje poglądy wyrażali w malarstwie czescy surrealiści i jakie to są prace? Czy one graniczą właśnie z abstrakcją, czy są bardziej wprost?
0: Prace czeskich surrealistów, szczególnie Thoyen, ten tytuł w ogóle, ten rozdział nosi tytuł Widma w Pradze, ponieważ reakcją Thoyen na rozwój faszyzmu jest seria takich obrazów, które nazywają się Widma. I jest to pewnego rodzaju być może też takie sądowanie właśnie zbliżającego się zagrożenia. Absolutnie nie są to prace wprost. Jedną z takich ikonicznych prac, które udało nam się sprowadzić do Warszawy, to praca Thoyen, która nazywa się Sen, czyli jakby tytuł bardzo surrealistyczny. Praca z 1937 roku, na której widzimy właśnie taką postać kobiecą w długim płaszczu, ale pozbawioną głowy. Ten płaszcz ocieka jakąś taką czarną mazią, a rzecz się dzieje w wyludnionym, pustym krajobrazie przestrzeni. I ta praca również interpretowana jest jako reakcja Thoyen na klęskę republikanów, czy jakby w tym czasie jeszcze wojna się nie skończyła, ale republikanie już zaczęli przegrywać właśnie hiszpańskiej wojny domowej. Więc te konotacje polityczne właściwie w żadnym z tych przypadków, chyba że pokazujemy artystów, którzy operują karykaturą, właściwie nie są wprost widoczne na obrazie. To, co jest widoczne wprost, to zaangażowanie artystów w ruchy antyfaszystowskie. To jest udokumentowane i te dokumentacje przedstawiamy w witrynach. Manifesty, które pisali, w których wprost poruszali kwestie nie tylko antyfaszystowskie, ale też surrealiści występowali przeciwko wojnom kolonialnym, które Europa w tamtym czasie toczyła, między innymi w Maroku. Więc to zaangażowanie surrealistów było dość wielostronne.
1: No właśnie, Hiszpania i wojna domowa. Znamy bardzo dobrze Guernicę Pabla Picassa. Wiemy, że ten obraz powstał w reakcji właśnie na wojnę domową w Hiszpanii. No ale jak zobaczyłam taki maleńki znaczek pocztowy Miro, nie znałam go wcześniej, no to też piękna praca, niewielka, bardzo kolorowa i przerażająca.
0: Tak, wojna w Hiszpanii rozpoczyna się w 1936 roku, natomiast w 1937 odbywa się Expo w Paryżu, na które Hiszpania, tak jak wiele innych krajów, między innymi Związek Radziecki czy nazistowskie Niemcy, stawiają pawilony. Ten pawilon hiszpański jest bardzo różny, bardzo inny od niemieckiego, bardzo takiego monumentalnego, czy właśnie pawilonu Związku Radzieckiego, ponieważ ma bardzo nowoczesną architekturę. Jest bardzo lekki, przestrzenny. Model tego pawilonu będą mogli państwo zobaczyć w muzeum i jest to o tyle ważne wydarzenie, że do tego pawilonu właśnie powstało wiele ważnych prac. Między innymi Guernica Picassa została zamówiona przez rząd hiszpański właśnie do tego pawilonu i po raz pierwszy została tam pokazana. Guernica jest najbardziej znanym obrazem z tego pawilonu, ale jak pani wspomniała, w pracę nad tym pawilonem zaangażowany był również Miro, który stworzył ogromny mural. Niestety ten mural się nie zachował. Możemy pokazać jedynie zdjęcie pokazujące artystę przy pracy, ale zarówno Miro, jak i Picasso stworzyli taką serię druków ulotnych, to, co wygląda jak znaczek, to tak naprawdę

0: Prawda, był plakat. Plakat, który artysta, który był powielany i sprzedawany za 1 franka po to, by zebrać środki właśnie na wsparcie Republiki.
1: Przestrzeń zupełnie wielu nieznana z pewnością to Egipt i to, co działo się w tamtej części świata. Tam też byli surrealiści i to bardzo mocna grupa. Sztuka i wolność. Z nimi też związana jest Lee Miller. W jaki sposób i co z kolei działo się no, na pustyni, chciałoby się powiedzieć?
0: Tak, właściwie niemalże wprost, ponieważ pustynia zachodnia w Egipcie rzeczywiście była takim miejscem, które fascynowało surrealistów i wielu z nich tam tworzyło. Lee Miller w latach 30. mieszka w Kairze, ponieważ jest wówczas żoną bogatego egipskiego biznesmena i tam spotyka grupę również międzynarodowych artystów, bo większość z tych postaci, które przywołujemy w wystawie, ma mieszane pochodzenie. Emi Nimr na przykład jest z brytyjsko-egipskiego, jej rodzice, jedno z rodziców pochodziło z Egiptu, drugie z Wielkiej Brytanii. Jest to grupa, która zaczyna fascynować się właśnie ideami Bretona. Jej takim przewodnikiem myślowym, można powiedzieć, jest Georges Henin, który studiuje, poeta, który studiuje na Sorbonie i tam poznaje Bretona i prowadzi z nim przez całe lata 30. bardzo bliską korespondencję. Grupa Sztuka i Wolność jest ważna dla naszej wystawy, ponieważ Henin w 38 roku publikuje manifest, który ma tytuł Niech żyje sztuka zdegenerowana. Jest to oczywiście reakcja na pokazywaną rok wcześniej w Niemczech wystawę sztuki zdegenerowanej. Henin staje w obronie artystów w Europie i staje przede wszystkim w obronie wolności sztuki, która również w Egipcie zaczyna być zagrożona. Egipt jako kolonia brytyjska w tamtym czasie jest częścią, czy zaczyna być częścią tego układu sił, które biorą udział w wojnie. Stacjonują tam w latach 40. wojska brytyjskie, ale też Niemcy zbliżają się, co prawda nie udaje im się zająć Egiptu, ale podejmują taką próbę, więc Egipt jest też w jakimś sensie w sercu działań wojennych i artyści czują to bezpośrednio na swojej własnej skórze, ale też widzą, jak ta wojna zmienia społeczeństwo. I co ciekawe, w Egipcie właśnie surrealizm jest nie tyle estetyką, którą tak mocno kojarzymy w Europie, estetyką marzeń sennych, ale artyści egipscy właśnie podejmują, czy biorą z surrealizmu te kwestie zaangażowania, kwestie właśnie politycznej interwencji, traktują surrealizm jako narzędzie zmiany społecznej. Stąd też na tych obrazach pojawiają się postacie z najniższych warstw społecznych, często pracownice seksualne, które żyją w bardzo jakby drastycznych warunkach, a prostytucja w czasie wojny, wiadomo, rozwija się bardzo mocno i to wszystko widzimy na tych obrazach, które estetyką bardzo często odbiegają od tego, co uważamy za surrealizm w Europie.
1: Duże wrażenie robią zdjęcia Lee Miller, właśnie zdjęcia pustyni. Ona potrafi tak kadrować i zrobić takie zdjęcie, które wygląda jak no, abstrakcyjny obraz. Mówię szczególnie o tej jednej, o tym jednej fotografii pustyni i świetne kontrasty światła i cienia tak wydobywa.
0: No Lee Miller znana jest nam przede wszystkim jako, czy zaczęła być znana w historii sztuki, oczywiście tak jak bardzo często kobiety do tej historii sztuki wchodzą, czyli jako po prostu kochanka Man Raya i modelka do jego zdjęć. Natomiast na szczęście to się przewartościowuje. Nie wiem, czy jeszcze jest otwarta, ale w Tate jest duża wystawa, czy będzie, czy za chwilę się otworzy, duża wystawa Lee Miller, właśnie jej fotografii, które w dużej mierze są fotografiami surrealistycznymi, szczególnie te tworzone w Egipcie. I rzeczywiście fascynuje się ona tam krajobrazem pustyni zachodniej, grając światło cieniem, ale też jakby kontrastując różne elementy, które znajdowała w krajobrazie, i te prace wyglądają na niesamowicie abstrakcyjne. Natomiast Lee Miller pokazujemy jeszcze w dalszych rozdziałach wystawy, ponieważ w połowie lat 40. jako dziennikarka

0: Vogue'a, Lee Miller dołącza do amerykańskiej armii i bierze udział między innymi w wyzwoleniu obozów w Buchenwaldzie i w Dachau. Oczywiście nie mogliśmy oprzeć się temu, by nie pokazać państwu jej słynne zdjęcie z willi Hitlera, gdzie sfotografowała się w wannie Führera, więc to wszystko można zobaczyć na wystawie. Jak państwo słyszą, obecność Lee Miller jest dość znaczna.
1: Paryż, Czechosłowacja, Hiszpania, Egipt, a gdzie w tym wszystkim jest Polska?
0: No, na wystawie pokazujemy jeszcze artystów, którzy w czasie II wojny zawędrowali do Meksyku i na Martynikę, ale oczywiście przybliżamy również kontekst Polski. W Polsce nie istniała polska grupa surrealistów i generalnie uważało się do tej pory dość obiegowo, że w Polsce nie było surrealizmu, że nie zakorzenił się on w latach 30. i generalnie Polska jest jednym z tych regionów, które jakby nie były płodnym gruntem dla surrealizmu. My trochę to myślenie odwracamy, pokazujemy, że surrealizm w Polsce był obecny, nie tylko tworzony przez polskich artystów, szczególnie ze środowiska lwowskiego. Tego aspektu akurat nie ma na wystawie, ale pokazujemy również, że najważniejsza polska kolekcja sztuki nowoczesnej, czyli kolekcja grupy AR, która była takim fundacyjnym zbiorem dla powstania Muzeum Sztuki w Łodzi, była to kolekcja międzynarodowa i była to kolekcja, w której również znalazły się prace wielkich światowych surrealistów, właśnie na przykład Maxa Ernsta, czy Kurta Seligmana, czy André Masona, więc pokazujemy te prace w zestawieniu z tym surrealizmem, powiedzmy, międzynarodowym, którego te prace były częścią, ale pokazujemy też, że ta kolekcja, jak wiele innych kolekcji w Europie, a szczególnie w Niemczech w czasie wojny, również doświadczyła tej cenzury pod nazwą sztuki żydowskiej i zdegenerowanej. W latach 40. Łódź staje się częścią III Rzeszy i również tam zostaje zaordynowane wykonanie spisu sztuki niebezpiecznej. Ten spis zostaje przygotowany. My jego pierwszą stronę również pokazujemy na wystawie i część prac bezpowrotnie ginie w czasie wojny. Oczywiście nie ma dowodów na to, że naziści faktycznie niszczyli te prace, natomiast w niewyjaśnionych okolicznościach część z nich zniknęła, między innymi prace Hansa Arpa, które na wystawie jakby staramy się tej kolekcji symbolicznie przywrócić, wypożyczając Hansa Arpa z innej, tym razem niemieckiej kolekcji.
1: Myślę sobie, że dla twórców, dla kuratorów, kuratorek praca z takimi nazwiskami, przygotowywanie takiej wystawy to i wielka przyjemność, i wielka odpowiedzialność. Która jej część i które z obiektów, które przyjechały do Warszawy dla pani osobiście były najbardziej fascynujące, a być może były jakimś odkryciem i nowością?
0: No, muszę powiedzieć, że najdłużej chyba walczyłam o przywiezienie Maxa Ernsta, właśnie głowy anioła ogniska domowego. Tutaj kilka razy spotkaliśmy się z odmową, jednak postanowiliśmy dopiąć swego i to się rzeczywiście udało.
1: A skąd przyjechała ta praca?
0: Z Niemiec. Mhm. Z kolekcji, prywatnej kolekcji, ale która znajduje się w depozycie Neue Nationalgalerie w Berlinie. No to trudne pytanie, bo rzeczywiście wystawa, która ma tak wiele niesamowitych nazwisk, Pablo Picasso, Leonora Carrington, Remedios Varo, Kurt Seligman, właściwie każda z tych osobowości to jest jakby osobna przygoda i trudno mi chyba wybrać jeden najbardziej znaczący jej element.
1: Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o której opowiadała pani Magda Lipska. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?

0: No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze w całym kraju, najwięcej interwencji strażaków na Śląsku. Prokuratura złoży wkrótce wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim. Odpowiadając na prawie 750 wezwań, brygadier Karol Kroć mówi, że w pozostałych województwach liczba interwencji strażackich była mniejsza.
2: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
1: W nocy nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Prokuratura złoży wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, mówi prokurator Piotr Woźniak.
3: Wniosek o ekstradycję z formalnego punktu widzenia nie wymaga prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Aczkolwiek, jak uczy praktyka, Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
1: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obrońca ministra Ziobry, adwokat Bartosz Lewandowski, zwraca uwagę, że w ocenie sądu za 8 zarzutami nie stają wiarygodne dowody.
4: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana i on się nie zgadza z tymi zarzutami. Zresztą dzisiaj sam fakt tego, że my jako obrońcy zwracaliśmy uwagę, że w składzie zasiada sędzia, który już rozpoznawał tę sprawę w wątku dotyczącym Marcina Romanowskiego, nie powinno tak być.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25.

0: 5 lat więzienia. Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1 i awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po pierwszej połowie faworyci jednak przegrywali, a kibice na Wyspach z niedowierzaniem patrzyli na ekrany. Sytuację odwrócił Harry Kane, który strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
1: Nie ma euforii, jest ulga. Tak najkrócej można opisać reakcję na Wyspach po meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentacja Thomasa Tuchela awansowała, ale zrobiła to po spotkaniu, które przez długie minuty układało się zupełnie nie po myśli faworytów. Brytyjskie media piszą o nerwach i o Harrym Kane, który po raz kolejny wyciągnął Anglię z kłopotów. Kapitan strzelił 2 gole i odwrócił wynik, ale komentatorzy podkreślają, że nie przykrywa to wszystkich problemów drużyny. Dużo miejsca poświęca się też rywalom. Demokratyczna Republika Konga nie wyglądała jak drużyna, która przyjechała tylko bronić się przed faworytem. Grała odważnie, długo prowadziła i przez znaczną część meczu trzymała angielskich kibiców w niepewności. Na Wyspach przyznają, że Kongo zasłużyło na szacunek, nawet jeśli ostatecznie odpadło z turnieju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Rewolucja w podróżowaniu na Słowacji. Od wczoraj obowiązuje tam zintegrowany bilet, który pozwala pokonać wybraną trasę kilkoma środkami transportu różnych przewoźników.
2: System jednego biletu obejmuje usługi prawie 40 przewoźników, pociągi, autobusy regionalne i komunikację miejską. Pasażer wskazuje punkt początkowy i cel podróży, a system wyszukuje optymalne połączenie i, niezależnie od liczby przesiadek, generuje jeden bilet w postaci kodu QR. Zintegrowany bilet ma się opierać na aplikacji mobilnej Cyril, która ułatwi podróżowanie po kraju również turystom. Na razie nie da się jej jednak pobrać, pojawi się w sieci w najbliższych tygodniach. Do tego czasu pasażerowie mogą korzystać z wersji serwisu na przeglądarkę, dostępnej w 7 językach, w tym po polsku. W kolejnych miesiącach system zyska m.in. funkcję Pay as you go. Będzie ona rejestrować przejazdy komunikacją miejską i po upływie doby automatycznie naliczy najkorzystniejszą taryfę. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W dzień też przelotnie będzie padać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam również możliwe burze. Temperatura przeważnie od 21 do 26 stopni. Sześć minut po północy.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Uff, jak gorąco. W ostatnich dniach Europa zmaga się z jedną z największych fal upałów w historii pomiarów, o ile nie największą. W Polsce padły rekordy. Nowym biegunem gorąca w Polsce są Słubice, gdzie termometry w niedzielę zanotowały 40,5 stopnia Celsjusza. Podobnie w innych krajach Europy. I nic dziwnego, drodzy Państwo, bo my, Europejczycy, doświadczamy najbardziej postępującego ocieplenia klimatu, czy może powinienem powiedzieć przegrzania klimatu. Czy tak gorąco będzie coraz częściej? Co mówią na ten temat prognozy? O tym porozmawiam sobie z moją gościnią, a w studiu doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani profesor, czy pamięta pani taki upał, jaki mieliśmy w ostatnich dniach?
5: Takiego upału jak w ostatni weekend muszę przyznać, że nie przypominam sobie. Ale w Warszawie temperatury, które były bardzo zbliżone, oczywiście występują co jakiś czas. Tutaj możemy przypomnieć na przykład bardzo długą falę upału z 2015 roku, kiedy temperatury przekroczyły 37 stopni.
4: Natomiast jest tak, że ta liczba dni upalnych, mówiąc o dniu upalnym, mamy na myśli dzień, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, tych dni upalnych w Polsce jest coraz więcej z dekady na dekadę.
5: Jeśli patrzymy na dekady, to istotnie z dekady na dekadę tych dni jest coraz więcej, ale oprócz samej liczby dni, bardzo istotne jest, czy te dni występują razem, jeden po drugim, czyli czy istotnie mamy do czynienia z falą upałów. Jak długo trwała ta fala?

0: Ale jest, dlatego że ten 2015, o którym wspomniałam, to było ponad 10 dni codziennie tak wysokiej temperatury. W tym momencie mierzymy się z falą krótszą, ale te temperatury maksymalne były bardzo wysokie. I tutaj dochodzimy do tej drugiej rzeczy, która jest bardzo istotna, czyli jakie były temperatury w okresie poprzedzającym. To, co dzieje się w tej chwili, tak naprawdę nastąpiło po okresie, kiedy temperatury były relatywnie niskie, odpowiadające właściwie temperaturom średnim. I w tym momencie uderzenie tak dużego gorąca było dla nas bardzo dolegliwe.
1: Ale tak jak pamiętam podczas minionej zimy, kiedy temperatura wyjątkowo spadała dużo poniżej zera, mieliśmy śnieg, mówiło się, że jedna mroźna zima nie jest zaprzeczeniem zmiany klimatu. To czy jedna fala upałów teraz w ostatnich dniach jest jego potwierdzeniem? Czy jednak powinniśmy patrzeć na trendy, na to, co dzieje się długofalowo w pomiarach pogody?
0: Oczywiście powinniśmy patrzeć na trendy, dlatego że jeśli słyszymy o ocieplaniu się klimatu Europy, o którym wspomniał pan na samym początku. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na sezony, to w Europie Środkowej najbardziej ociepla nam się okres zimowy.
1: Czyli maleje liczba dni z temperaturą poniżej zera na przykład.
0: Maleje liczba dni przymrozkowych, maleje liczba dni mroźnych. One coraz bardziej przesuwają nam się w kierunku wschodnim. Tegoroczna zima była fantastyczna, dlatego że pozwoliła nam przypomnieć sobie, jak zima w naszym regionie powinna wyglądać. Natomiast oczywiście w lecie również obserwujemy, że te temperatury bywają wyższe. Natomiast tutaj na te wartości trendów oczywiście będą miały wpływ takie pojedyncze wydarzenia, jak fala upałów, z którą mierzyliśmy się w tym tygodniu.
1: A co pokazują nam te długotrwałe trendy?
0: Jeśli patrzymy w przeszłość, dlatego że zawsze o trendach możemy mówić, albo patrząc, jak się zmieniały parametry meteorologiczne, parametry klimatyczne, albo w przyszłość, czyli jak nam się wydaje, że to będzie się zmieniać. Jeśli spojrzymy w przeszłość, to istotnie widzimy, zwłaszcza w XXI wieku, że te temperatury nam rosną. I one rosną zarówno jeśli chodzi o średnią roczną, rosną zarówno jeśli chodzi o sezony. Nieco mniej jest to widoczne, jeśli patrzymy na poszczególne miesiące, bo na przykład w ubiegłym roku, gdybyśmy spojrzeli na maj, to on był tak naprawdę chłodniejszy niż średnia z wielolecia. Więc jeśli patrzymy na pojedyncze miesiące czy na jakieś pojedyncze okresy, to oczywiście, że znajdziemy tutaj taki czas w roku, kiedy jest normalnie, albo kiedy jest chłodniej niż to bywało w ostatnich 10 czy 30 latach. Ale oczywiście widzimy pewną tendencję postępującą do wzrostu temperatur. No i przyczyn po temu jest bardzo wiele, dlatego że rzadko kiedy to, co obserwujemy, to jest efekt wyłącznie jakichś procesów lokalnych. Zazwyczaj to są ogromne ośrodki ciśnienia, które powodują, że wielkie masy powietrza przypływają do nas albo z nadatlantyku, albo tak jak ma to miejsce w tej chwili z nadpółnocnej Afryki, przynosząc właśnie to rozgrzane suche powietrze.
1: I przynosząc tak wielkie masy powietrza, że one obejmują w zasadzie cały stary kontynent, prawda? Od Hiszpanii, Portugalii, po właśnie Polskę i tutaj Europę Środkowo-Wschodnią.
0: Powiedzmy wycinki kontynentu, bo to jest zjawisko, które nam się przesuwa. W Europie Zachodniej to się rozpoczęło wcześniej. W tej chwili już w tamtym rejonie pogoda uległa zmianie. Natomiast nad Polską początek tego tygodnia to był rozległy układ wyżowy, który powodował, że mieliśmy pogodę bezchmurną, co tym bardziej intensyfikowało takie poczucie tego gorąca, czyli dodawało się do tej wysokiej temperatury napływających mas powietrza.
1: Tak, no dość powiedzieć, że w niedzielę Warszawa była stolicą cieplejszą niż Madryt, Ateny czy Rzym, zwykle kojarzone, prawda, z gorącą pogodą i wysoką temperaturą. Pani profesor, a czy to prawda w takim razie, że w Europie grzejemy się najszybciej, że tutaj najbardziej odczuwamy tę postępującą zmianę klimatu, ocieplenie klimatu?
0: To, czy Europa ogrzewa się najszybciej, to musi być zawsze powiązane z jakimś kontekstem, czyli w stosunku
1: do czego?
0: Czego, w jakim okresie. Oczywiście, jeśli spojrzymy globalnie, to istotnie Europa ogrzewa się nieco szybciej,

0: samej Europie mamy obszary, których ogrzewanie jest nierówne. Jeśli spojrzymy na przykład na Europę Północną, tam widzimy te trendy bardzo szybkie. Powiedzmy Svalbard. Tam widzimy ten wzrost temperatury również powiązany z redukcją czasu zalegania pokrywy śnieżnej, ze zmniejszaniem się lodowców. Generalnie rzecz biorąc, północ Europy, Arktyka, to jest ten rejon, który nam się ociepla najszybciej, ale to nie jest zjawisko nowe. Tak naprawdę Arktyka jest od bardzo wielu lat tym obszarem, w którym zmiany klimatu były najbardziej intensywne i naukowcy właśnie tam przyglądali się, jak szybko te zmiany mogą zachodzić. Jest to po prostu rejon bardzo wrażliwy. Natomiast my w Europie istotnie jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. Proszę zauważyć, że mamy szalenie ciekawe położenie z punktu widzenia klimatu, dlatego że leżymy w szerokościach geograficznych relatywnie wysokich. Jeśli spojrzymy, jakie mamy pogody po drugiej stronie Atlantyku, no to tak naprawdę tam jest dużo zimniej niż w Europie. Europa jest znacznie cieplejsza. Europa w ogóle uzyskiwała znacznie wyższe sumy opadów niż na podobnych szerokościach geograficznych w innych kontynentach, a jednocześnie Europa jest poddana napływowi powietrza z nadatlantyku, które w zimie będzie cieplejsze, w lecie powinno przynosić ochłodzenie. Jesteśmy poddani wpływom powietrza z nadafryki. Jeśli akurat mamy taki układ ciśnienia, jak w minionych dniach, kiedy wielki niż nad Atlantykiem zaciągał nam to gorące powietrze z nad Afryki i powodował taki bąbel gorącego powietrza tutaj zalegający. No również mamy oczywiście ogromne układy ciśnienia, które rozbudowują się nad Azją i które również będą nam i w okresie zimowym wpływać i w okresie letnim na to, jaki mamy typ pogód, czy to będzie pogoda bardziej pochmurna i z deszczem, czy to właśnie będzie pogoda słoneczna. Także jesteśmy tutaj w takich bardzo delikatnych zależnościach pomiędzy układami ciśnienia.
1: Jak bada się, czy tworzy się prognozy tego, jak ten klimat będzie się zmieniał, no to jeżeli mówimy o ocieplaniu się kontynentu, mówimy o ocieplaniu się całego kontynentu, czyli nie tylko lądów, ale też i mórz. W jaki sposób ocieplanie się wody w morzach w Europie też wpływa na to, co dzieje się z pogodą, z klimatem?
0: To ja się cofnę o jeszcze jeden krok. My w ogóle, prognozując klimat, zaczynamy od całego globu. Czyli w ramach międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu prowadzone są nieustająco prace i tam podstawą są modele globalne. Modele, które są sprzężone z modelem oceanu. Czyli to nie jest tylko atmosfera, to nie jest taki model prognozy pogody, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tą prognozę na dziś, jutro, pojutrze, ale to jest tak naprawdę troszeczkę model całego świata z uwzględnieniem oceanu. Ocean jest ogromnie ważny, ale tak samo ważne są te komponenty związane z pokrywą lodową, ponieważ lód inaczej zupełnie odbija promieniowanie słoneczne, więc mniej lodu, więcej promieniowania jest zaabsorbowane przez powierzchnię Ziemi. Mamy również ten komponent związany z tym, jakie jest podłoże, czy ono absorbuje, czy ono odbija. I taki bardzo kompleksowy model jest uruchamiany w skali globalnej. I jest uruchamiany nie jeden raz, bo my tak naprawdę nie znamy przyszłości, więc mamy jakieś spektrum różnych scenariuszy, gdzie naukowcy zastanawiają się, w jakim kierunku pójdzie nasz rozwój społeczno-ekonomiczny, gospodarczy, czy wymyślimy technologię ograniczania gazów cieplarnianych, czy będziemy podążać tą ścieżką ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię, skąd ta energia będzie pochodzić, nawet jeśli będziemy ciągle potrzebować jej więcej. I dla takiego spektrum scenariuszy obliczana jest ta klimatyczna przyszłość Ziemi. I następnie na podstawie tych scenariuszy, które są opisywane w raportach oceny IPCC, uruchamiane są takie bardziej dokładne obliczenia dla konkretnych kontynentów. Dla Europy to jest inicjatywa Eurocodex i czekamy w napięciu na, powiem, najnowsze, czyli zgodne z 6. raportem oceny, które było opublikowane w 2021 roku, więc tutaj też zawsze jesteśmy z takim lekkim spóźnieniem. Jesteśmy w przededniu opublikowania tych regionalnych prognoz dla Europy, które będą nam z wyższą rozdzielczością pokazywać, jak ten klimat w Europie najpierw

0: najprawdopodobniej będzie się zmieniał w najbardziej prawdopodobnych wariantach. My potem te scenariusze bierzemy na warsztat, no i za pomocą różnego rodzaju technik obliczeniowych staramy się przygotować projekcje dla Polski.
1: Czy to jest trochę takie wróżenie z fusów, czy jednak no, działają państwo na podstawie bardzo rzetelnych danych, które pokazują, w którą stronę to może iść?
0: Działamy na podstawie bardzo rzetelnych danych, natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, operujemy w pewnym spektrum rzeczywistości i to, co my obliczamy, no na pewno gdzieś tam się w tym spektrum zmieści, ale to absolutnie nie jest odpowiedź na pytanie, czy w 2050 roku w Boże Narodzenie będzie śnieg, czy wręcz przeciwnie. Także tutaj mówimy raczej o właśnie o tendencji, o zmianie temperatur średnich, o częstości występowania zjawisk ekstremalnych, natomiast zdecydowanie nie jest to taka prognoza chronologiczna.
1: Ale te tendencje, które teraz obserwujemy, czy obserwujemy w ostatnich latach, w którą stronę każą patrzeć, jakie te prognozy mogą być?
0: To ja spróbuję troszeczkę uniknąć tego pytania i powiem tak. W projekcjach dla Polski, które były opracowane na podstawie poprzedniego raportu oceny, czyli 5. raportu oceny, nasze obliczenia wskazywały na to, że prawdziwe zmiany zaczną się w drugiej połowie XXI wieku. Czyli na razie będą się nam przeplatać lata nieco cieplejsze, normalne, czasami chłodniejsze. Natomiast zdecydowana zmiana w kierunku wzrostu i to nie tylko w tym scenariuszu, nazwijmy to pesymistycznym, zakładającym jednak zdecydowany wzrost zużycia energii i ciągłe spalanie paliw kopalnych, ale również w tym scenariuszu, nazwijmy go umiarkowanym, gdzie zakładamy, że będziemy się rozwijać w sposób zrównoważony, w tym scenariuszu również temperatury w drugiej połowie stulecia rosły. Więc o ile w tym momencie możemy traktować te wydarzenia jako trafił się nam taki rok, w zimie było zimno, w lecie jest ciepło. O tyle miejmy z tyłu głowy, że tego typu zdarzenia w drugiej połowie XXI wieku mogą być zdecydowanie częstsze.
1: I teraz w takim razie, jakie to może rodzić skutki dla nas wszystkich, nawet na podstawie tego, co obserwujemy w ostatnich latach, co dzieje się, kiedy mamy do czynienia z taką wysoką falą upałów, bo to są pożary lasów, to są pożary torfowisk, to wszystko tylko potęguje te negatywne skutki.
0: Zdecydowanie tak, natomiast ja bym podzieliła te skutki na dwie grupy. Jedna to jest to, do jakiego stopnia takie pogody mogą być dolegliwe dla Kowalskiego. Czyli mówiąc krótko, u nas mało kto ciągle jeszcze ma w domu zainstalowaną klimatyzację. Nie mamy okiennic w domach, które by spowodowały, że my zamykamy na dzień okiennicę i nam gorące powietrze do domu nie wpływa. Czyli u nas architektonicznie rozwiązań, które są typowe dla Europy Południowej, albo nie ma, albo są w nowych budynkach, gdzie są owszem zakładane rolety, czy jest instalowana klimatyzacja. I zwłaszcza pod kątem komfortu osób starszych, tego typu powtarzające się pogody są dolegliwe. Druga sprawa, no oczywiście system opieki zdrowotnej już zaczyna zauważać, że ta prognoza pogody może się wiązać ze zwiększoną liczbą hospitalizacji, natomiast ponad 10 lat temu, ja pamiętam jak na jednej z konferencji, nomen omen w Grecji, właśnie w Atenach, był pokazywany taki system wczesnego ostrzegania, którego odbiorcą były właśnie no, tamtejsze szpitale. Czyli mówiąc krótko, temperatura przekracza nam 40 stopni, czyli musimy mieć przygotowane więcej łóżek, musimy mieć przygotowane więcej karetek i w ogóle musimy mieć przygotowany system pod to, że mogą się pojawić osoby starsze, które trzeba nawodnić, mogą być zasłabnięcia i jeszcze parę dni później mogą być różnego rodzaju problemy kardiologiczne. Natomiast druga sprawa to są wszelkie aspekty gospodarcze i tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście susza, która wpływa nam znacząco na kondycję rolnictwa, ale również tutaj jest bardzo poważne pytanie o zasoby wodne, ponieważ my jako kraj nigdy nie mierzyliśmy się z brakiem wody w kranach, w związku z czym nie mamy nawyku oszczędzania wody.
1: Pani profesor, tak na koniec chciałbym zapytać, czy my jeszcze jesteśmy w stanie zatrzymać te negatywne skutki

0: te negatywne prognozy? Czy jesteśmy w stanie je tylko ograniczyć? Czy tak jak pani powiedziała, no wszelkie prognozy pokazują, że mimo wszystko w drugiej połowie XXI wieku temperatura i tak będzie rosła, więc my musimy się do tego adaptować, przygotowywać?
1: Ja głęboko wierzę, że my jesteśmy w stanie coś zrobić. Mam nadzieję, że jakaś technologia jest gdzieś po prostu za zakrętem i ona za chwilę pozwoli nam naprawdę produkować energię w miarę możliwości bez dalszego zwiększania emisji gazów cieplarnianych. Natomiast to, co w atmosferze jest, to już jest. Mhm. Dodatkowo mamy ogromną ilość jednak energii tej pochłanianej przez całą kulę ziemską, zmagazynowaną w oceanach. Oceany pokrywają 70% powierzchni planety. My sobie tego z tej perspektywy europocentrycznej nie zawsze to sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast ocean w ogromnym stopniu przyczynia się do tego, jak te procesy klimatyczne się kształtują, jak kształtują się te ośrodki ciśnienia, o których wspominałam na samym początku. I na pewno, nawet jeśli podejmiemy jako ludzkość takie poważne, odpowiedzialne działania w kierunku ograniczenia emisji, to rozkładałoby się na dekady, żeby efekty, które obserwujemy w tej chwili, ograniczyć. Natomiast nadal działanie jest w naszych rękach, więc jeśli możemy coś zrobić, to powinniśmy równolegle i podejmować działania adaptacyjne, tak żeby nam się po prostu lepiej i bezpieczniej żyło w tym zmieniającym się klimacie, a z drugiej strony podejmować wszelkie działania zmierzające do jednak ograniczania ilości gazów cieplarnianych.
0: Doktor habilitowana inżynier Joanna Stróżewska z Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: I mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Ale mamy kapitalny temat na otwarcie letniego sezonu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zapomnianych superfoods, bo mamy, proszę Państwa, wokół siebie takie rzeczy, które moglibyśmy jeść, tylko czy to moda, czy to jakieś trendy spowodowały, że bardzo często my wolimy zagraniczne, a najlepiej z innego kontynentu, to co jest modne, to co uważamy, że jest właśnie wyjątkowo zdrowe, a tymczasem gdybyśmy się rozejrzeli, gdybyśmy sięgnęli pamięcią do tego, jak wyglądało jedzenie, gdy byliśmy mali, albo co mówiła nam babcia, co miała na swojej działce, to proszę Państwa, ho, ho, ho. Dlaczego zapomnieliśmy o tylu fajnych rzeczach do jedzenia?
4: Tak, myślę, że rzeczywiście otwartość na historię żywienia troszeczkę się ukróciła. W edukacji, nawet podczas studiów, ja pamiętam, to było bardzo dawno, ale nawet na żywieniu człowieka, czyli na takiej podstawie, nie było poruszane na przykład kwestia żywienia w Polsce, nie wiem, szlachty albo różnych grup społecznych, a przecież warzywa, ja to dzisiaj nazywam retrowarzywami, ale są to warzywa, które dalej są w użyciu, zapomniane albo bardzo drogie, albo w ogóle wykreślone z listy. I myślę, że brak po prostu znów edukacji. Zawsze, jeżeli o czymś zapominamy, to według mnie nie ma na ten temat edukacji. Co prawda, ostatnio spotkałam się, że w ostatnich latach w muzeum w Wilanowie są organizowane warsztaty, właśnie jak żywiła się na przykład Warszawa w którymś tam, nie wiem, XIX wieku. Mogę wprowadzić Państwa w błąd, ale na pewno można zobaczyć. Nie pamiętam, z którego to wieku są przywoływane przepisy, ale wtedy edukacja następuje. Natomiast do tego jest mały dostęp. Nie każdy wie o tych warsztatach. Nie każdy też ma czas iść i gotować 8 godzin, na przykład coś ze skorżonery, bo się trochę obawia. Natomiast ja bardzo to polecam i chętnie bym też odesłała do przepisów naszych babć. I to nie tylko pokolenie takie jak, no, moja babcia jest z 44 roku, no to za wcześnie bym powiedziała, bo

0: myślę, że to, co jadło to pokolenie, to jeszcze my jednak pamiętamy. Może już młodzież z 2010 już nie, ale my jeszcze i ja staram się przekazywać. Ja jak najbardziej moich pacjentów zachęcam do tego, żeby pamiętali o polskich produktach, bo tutaj też o to chodzi.
1: No właśnie, chciałam też dopytać o to, dlaczego fajnie wrócić do tego, co lokalne, chociażby miało ten dodatek retro, bo rozumiem, że są to produkty nie zawsze łatwo już dostępne, natomiast my w ten sposób robimy wielką przysługę naszej planecie, prawda? Te wszystkie superfoods, które do nas przylatują z innych kontynentów, no to jest transport, to jest ślad węglowy, to są często bardzo niszczące ekosystemy plantacje, a wyhodować sobie coś fajnego możemy chociażby w doniczce na balkonie.
0: Tak, zgadzam się. Rzeczywiście jest to duży wysiłek dla planety i teraz musimy jeszcze bardziej pamiętać, żeby o nią dbać i dlatego powrót do tych lokalnych produktów sezonowych. Teraz mamy wspaniałe sezon, prawda?
1: Ach,
0: to jest taki
1: szczyt
0: sezonowy. Oczywiście, że tak. Ja sobie zdaję sprawę, że zaraz ktoś powie, że tutaj ceny i tak dalej, no ale tak mamy niestety teraz rzeczywistość skonstruowaną. Myślę, że też powrót do tych warzyw i owoców może być też trudny, z tego względu, że no, pojawiają się nowe gatunki.
1: Odmiany,
0: człowiek jest otwarty na smaki, generalnie, tak? Poza tych, którzy mają wybiórczość pokarmową. Natomiast jesteśmy otwarci na smaki i chcemy próbować. I tak jak wyjeżdżamy do innych krajów albo na inne kontynenty latamy i próbujemy tam lokalnych kwestii, no to jeżeli to się pojawia w Polsce, no to też trochę się nie ma co dziwić, że chcemy tego spróbować. A jeżeli nam posmakuje, no to wypieramy nasze. Więc myślę, że dlatego to się stało. Nie dlatego, że to jest niedobre, no bo nie wiem, no ja nie znam kogoś, kto po prostu z założenia bez żadnych chorób, bez alergii nie lubi malin, borówek czy truskawek, ziemniaków, prawda? No to są nasze polskie produkty, które zazwyczaj lubimy, przynajmniej jak ja tak statystycznie sobie prowadzę. Co innego na przykład rzepa. To była kiedyś królowa warzyw. Naprawdę szkoda, bo warzywo tanie. Myślę, że nadal jest tanie, ale właśnie na przykład ja sama od dawna nie jem rzepy. W sumie nie wiem dlaczego, po prostu wdrożyłam inne warzywa.
1: Taka tarta kiedyś z solą, czarna rzepa, taka ucierana, była takim przysmakiem chociażby na kanapce, na chlebie z masłem i to się przecież kiedyś
0: dokładnie
1: jadło,
0: tak.
1: Proszę Państwa.
0: I historycznie właśnie, tak jak sobie sięgnęłam, tak, to taka właśnie warzywo sprzed tej ery ziemniaka, a tak naprawdę ma podobne substancje jak w kapustnych, bardzo korzystnych warzywach, pomagających kobietom w zaburzeniach gospodarki hormonalnej. Rzepa ma bardzo dużo witaminy C, właśnie tak jak wspominamy, prawda? Surówka, świetnie. Błonnik przede wszystkim. No każde warzywo zawiera błonnik, zbawienny dla naszej mikrobioty jelitowej, szczególnie latem. Na przykład jak ktoś chce zredukować masę ciała, no to błonnik jest podstawą, prawda? I naprawdę ta rzepa o takim ostrym smaku, właśnie dzięki tym glukozynolanom, bo to są te substancje, takie właśnie fajne goryczki. Bardzo szkoda i myślę, że nawet teraz fajnie sobie wrócić do tych zapomnianych warzyw i owoców i zabłysnąć na przykład na spotkaniach, prawda, towarzyskich, na różnych...
1: Jakie sushi, proszę Państwa, jakie tam
0: no właśnie,
1: tartinki,
0: rzepa,
1: proszę
0: prawda,
1: bardzo, rzepa wjeżdża na stół i koniec.
0: Tak, szkoda, że zniknęła z naszej kuchni, ale może właśnie dzięki naszej rozmowie i dziękuję za ten temat, bo ja się bardzo ucieszyłam. Zupa z rzepy. Pieczona rzepa jest fantastyczna. Frytki z rzepy można robić. No, nie są oczywiście tak jak z ziemniaka. Ja nie mówię, żeby teraz wypierać ziemniaka, ale żeby oddać jej cześć, bo ona była przed ziemniakiem, no to można naprawdę tutaj spróbować. Z warzyw...
1: No to teraz, proszę Państwa, do koszyka superfoods od dzisiaj wkładamy rzepę, a następne superfoods Milena Nosek.
0: Tak, następne to według mnie rokitnik i to nie tylko preferencyjnie, bo ja uwielbiam jego specyficzny dosyć smak kwaskowy, natomiast jest to być może najbardziej niedoceniony owoc. Jest trudny w uprawie. Potrzebny nam jest płeć żeńska i męska, żeby owoce się pojawiły. Z tego, co ja się tam botanicznie orientuję, może oczywiście nie mam racji, ale z tego, co ostatnio widziałam na plantacjach, to tak to wygląda. Ma przede wszystkim ten owoc kwasy tłuszczowe, jako jeden z, prawda, nielicznych. Bardzo korzystne, omega-9. Jedynym przeciwwskazaniem użytkowania tego owocu są problemy z wątrobą i z pęcherzykiem żółciowym, więc bardzo mało. Nie znam...

0: źródeł na temat alergii na ten owoc. Ma bardzo ciekawy, wybijający się smak, więc za pomocą małej ilości dosłownie dodania go, można go mrozić, można z nim robić lody. Naprawdę ja widzę, że w Polsce jest bardziej popularny, ale jeszcze niedoceniany. Szkoda, bo niesie ze sobą bardzo duże wartości witaminy C, bardzo dużo błonnika, bo ma grubą skórkę i to, co ma najgrubszą skórkę, to jest bardzo wartościowe dla naszych jelit i naprawdę szkoda. No i też prekursor witaminy A, czyli beta-karoten, nie tylko z racji koloru, ma taki piękny, żółto-pomarańczowy kolor, ale naprawdę dobrą wchłanialność, czyli dobrą absorpcję tej witaminy, co też korzystnie wpływa oczywiście na wzrok. Jest tak zwanym bioaktywnym owocem. Można powiedzieć, ciągle pracuje, jak się go je w organizmie, więc warto. I można zamknąć ten letni owoc w słoiczkach, można zrobić z niego syropy ze zdrowymi zamiennikami, typu na przykład z erytrytolem, prawda? Naprawdę świetny owoc i bardzo polecam. A zaraz za tym rokitnikiem żurawina.
1: Już dopisujemy, proszę Państwa, czyli w koszyku mamy rzepę, rokitnik, trzy żurawina. Żurawina wydaje się bardziej jednak popularna w
0: tak,
1: cały
0: ja widzę
1: czas
0: na szczęście na targach. Tak. Może bardziej jesienią, fakt, ale proszę o niej nie zapominać, bo jest też fantastyczna. To taka kuzynka północnych jagód, a obecnie rzeczywiście, no myślę, że to mówimy dzisiaj o zapomnianych, ale przypominam oczywiście tutaj na naszym spotkaniu, że zaraz pojawią się jagody, jagoda kamczacka, borówki, wszystko, proszę Państwa, co fioletowe, ciemne, brudzące, to jest najlepsze dla nas, naprawdę. I nie wspominam, mówię tak celowo pod tą listę, ale żeby jednak postawić właśnie na te lokalne, sezonowe owoce tym latem i nie tylko tym latem. Czarna porzeczka, bo my w kuluarach rozmawiałyśmy.
1: W kuluarach rozmawiałyśmy o czarnej porzeczce, mojej ukochanej z czasów dzieci. Była wtedy wszędzie absolutnie. Obrywało się krzaczki czarnej porzeczki na działkach. One gdzieś ciągle rosły. To było bardzo popularne. No, były jabłka, porzeczki, czerwone porzeczki, czarne porzeczki, białe. Coś niezwykle popularnego.
0: Tak,
1: ja widuję cały czas gdzieś na bazarkach czarną porzeczkę, ale w takich niedużych pojemniczkach, tak jakby to była dodatek do czegoś. Trochę luksus. Znam osoby, które nie znają w ogóle, zwłaszcza młodych ludzi, smaku czarnej porzeczki. A to jest witaminowa bomba.
0: Tak, to jest bomba, szczególnie witaminy C, takiego naszego najlepszego sprzymierzeńca w walce, można powiedzieć, no chociaż nie używam słowa walka, jeżeli chodzi o zdrowie, ale może we wspieraniu, w opóźnianiu starzenia się, czy w profilaktyce zdrowotnej. Witamina C jest bardzo ważna i właśnie czarna porzeczka jest również jej wspaniałym źródłem i ten kolor, prawda? To są znów polifenole. To jest coś, co... No, czego szukamy, a szkoda, ja widuję czarną porzeczkę niestety najczęściej w jakichś sokach, na półkach, bo nie kupuję, ale czarna porzeczka jest, natomiast zgadzam się, że kupić ją jest ciężko, więc na pewno do listy dopisujemy.
1: No to już w koszyku, rzepa, ja będę cały czas przypominała, rzepa, tak. Rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, superfoods, które kiedyś były bardzo popularne, były normalne, typowe dla naszego kraju.
0: Właśnie, to świetne słowo, normalne, dlatego, że my szukamy właśnie tych egzotyków, a tak naprawdę to, co było w Polsce w użytku i taka dbałość przy okazji, no bo nie oszukujmy się, że kiedyś pewnie w zamierzeniu nie było dbanie o bakterie jelitowe, a przecież robiliśmy kiszonki, prawda? A zapomnianym superfoods nie są kiszonki, bo jednak w użytku widzę, ale co kisimy? Ogórki,
1: kapustę. A kisić można wszystko.
0: A kisić można wszystko, łącznie również z owocami. Ta fermentacja jest bardzo korzystna, no ale wracając, miałyśmy owoc, to teraz przeplatanką zrobię warzywo, topinambur. Ja uwielbiam topinambur, bardzo Państwu go polecam.
1: Topinambur, czyli taki korzeń innego słonecznika, tak?
0: Tak, inaczej słonecznik bulwiasty. Fantastyczna pożywka dla bakterii właśnie jelitowych, bardzo, ponieważ jest źródłem takiego rodzaju błonnika, jakim jest inulina, która nie występuje tak często. No w cykorii jeszcze ją mamy, ale topinambur jest świetny. Ja czasami robię pacjentom tak zwany test topinambura. I tu polecam zostać w domu, dlatego że mogą być różne efekty, ale dzięki temu dowiadujemy się, w jakim stanie jest ta nasza mikrobiota jelitowa.
1: Bo topinambur uważany jest za roślinę, która powoduje, mówiąc wprost, wzdęcia.
0: Tak, ale powoduje wtedy wzdęcia, kiedy jeden szczep bakterii, bo po prostu można powiedzieć skrótowo upraszczając, nie lubi tego błonnika, czyli tej inuliny. A inulina jest naprawdę wspaniałą pożywką. Można się przyzwyczaić, można

0: przyzwyczaić jelita, zrobić im taki trening. I właśnie ten topinambur, ten skarb, ja to nazywam skarb dla jelit, wdrażać.
1: A jak się właściwie przyrządza topinambur?
0: Można go piec jak ziemniaki, można krem z topinambura zrobić. Dodawać do zup kremów z innych warzyw, tak? Z białych warzyw na przykład. Na początek, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, zalecam

0: kwestiami, ale absolutnie to jest nic złego. To jest inulina, ma taki orzechowy, super posmak dla mnie. Każde przyprawy lubi, więc jest taki uniwersalny i też zapomniany. Ciężko go kupić, bo ludzie go nie kupują, po prostu.
1: Bo nie znają.
0: Nie znają. Jeszcze dla diabetyków też jest bardzo dobry, dlatego że dba o ten stabilną, glukozę, więc same profity można z topinambura, a naprawdę nie słyszę, żeby był w użyciu, więc dołączamy do listy.
1: Rzepa, rokitnik, żurawina, czarna porzeczka, topinambur, czyli teraz wracamy znowu do owoców.
0: Wracamy do owoców. Może owoców chyba już nie mamy, żeby tak
1: jak
0: nazwać
1: to? Amorwa?
0: Amorwa. No tak, ale zauważmy, że morwa raczej była używana też do przetworów. Nie była tak jedzona z krzaczka i sprzedawana, tylko raczej tak używana albo do przetworów, albo jako taki karoślina lecznicza, prawda? Bo ona też jest taka dla diabetyków, więc tutaj bym, no pewnie zapomniana, ale mamy herbatki, mamy takie rzeczy, natomiast rzeczywiście nie kupujemy morwy. To tak statystycznie, jak patrzy się na koszyk zakupowy Polaka, no to nie widać tej morwy, żeby była świeża kupowana, prawda? I też trudno ją chyba dostrzec na takich mniejszych targach, ale faktycznie jest zapomniana, natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś redukuje masę ciała albo przymierza się do terapii z insulinoopornością, to zna morwę. To byśmy musiały zapytać, prawda, słuchaczy. Ale tak, jako owoc, dodatek do, można oczywiście ją wpisać jak najbardziej.
1: Co jeszcze na naszej liście?
0: Na pewno siemię lniane. Ja myślę, że ono jest w użytku, ale wymieniam go tutaj do tej listy dlatego, że nie widzę za bardzo sensu importowania i kupowania przede wszystkim, czyli wspieranie importu szałwii argentyńskiej, czyli właśnie nasionek chia, dlatego że słuchajcie, no błonnik i kwasy omega-3 to są dwa powody, dla których te chie sobie sypiemy gdzieś tam i ona taka modna się bardzo stała. Alen, nasz, polski, jest jeszcze lepszy, dlatego że zawiera też lignany. To są takie związki, które też pomocne są właśnie dla kobiet. Bardzo dobra odżywka dla jelit. Naprawdę moim zdaniem len jest lepszy, tylko że rzeczywiście jeżeli go zmielimy albo zgnieciemy w moździerzu, bo chia daje takie poczucie, ona tak troszkę się koaguluje, pęcznieje, więc możemy mieć poczucie, że więcej tych substancji z niej wydobędziemy. Ale naprawdę myślę, że powinniśmy wspierać ten len, oleje z lnu, prawda, to wszystko, co len nam zapewnia, bo po to też jemy tą chię, więc ja myślę, że nie bardzo.
1: Ale zapytam, jak w takim razie jeść siemię lniane, bo ja pamiętam z dawnych czasów, że siemię lniane to się zalewało, zdaje się, wodą i to tak gdzieś tak całą noc stało, miało właściwości lecznicze, więc zazwyczaj kojarzyło się z chorobą.
0: Tak, i bardzo dobrze działało na żołądek jako taki film i do tej pory tak działa i warto sobie pić siemię lniane wieczorem, a w jakiej formie to rzeczywiście moczenie w wodzie i podgotowanie, nie to żeby tak wrzątek tam się wydostał, chodzi o to, żeby wydobyć z tego taki kisiel, tak jak się wydobywa z nasion chia, ale no musimy trochę bardziej poświęcić, bo zobaczmy, że ziarno lnu jest twardsze, ma taką bardziej skomplikowaną strukturę, więc trzeba ją rozbić, żeby wydobyć te związki. Więc można sobie zalać, można podgotować i ten kisiel wtedy wypijać, już bez ziaren, prawda? Ale jeżeli mamy właśnie moździerz albo taki blender, który możemy użyć do tego nie o wielkiej mocy, można po prostu zmiksować te ziarenka i przesypać do oddzielnego pojemnika i mieć po prostu pod ręką, jako taki pyłek, proszek. Kiedyś były płatki lniane na rynku, ale przestaną je produkować w sumie może z powodu zanieczyszczeń i z powodu utleniania się tych związków. Bo jeżeli mamy ziarno, no to ziarno trzyma, prawda, te związki. A jeżeli zmielimy, spakujemy w produkcji do sprzedaży, no to pewnie się utleniały. Więc warto sobie właśnie to zmielić, schować w ciemnym pudełeczku i mieć pod ręką, dosypywać do owsianek, do zup, do sałatek, do koktajli, do wody. Teraz latem, jeżeli mamy wodę, to łyżeczka siemię lnianego, cytrynka, gałązka rozmarynu i
1: no
0: super
1: proszę, płyn. Jakie przepisy, proszę Państwa, i gdzie my, i po co my sprowadzamy tyle rzeczy samolotami z odległych kontynentów, skoro mamy tak fantastyczne rzeczy tutaj na miejscu, tylko o nich zapomnieliśmy albo chcieliśmy na siłę wszystkim pokazać, że jesteśmy już tacy bardzo światowi i to, co jedli nasi dziadkowie i babcie, uznaliśmy za zbyt przaśne, bo to chyba też ma takie podłoże.

0: Że co jeszcze do tego koszyka możemy dołożyć? Oprócz rzepy, rokitnika, żurawiny, czarnej porzeczki, topinamburu, morwy, siemienia lnianego, czy mamy jeszcze jakieś takie własne, lokalne superfoods?
1: Tak, mamy absolutnie kaszę jaglaną, która jest tak naprawdę od dawna pokarmem Słowian. Nawet taki trend ostatnio był, że dieta słowiańska, prawda, opiera się na kaszach. I ja się z tym bardzo zgadzam, bo również drugą kaszą obok jest gryczana. Ona botanicznie, co prawda, nie jest kaszą, no ale żywieniowo tak ją określamy. Natomiast obie na równi, kasza jaglana i kasza gryczana, naprawdę złote ziarna. Każda z nich, w ogóle każda kasza będzie się różniła nieco składem, ale gryczana ma rutynę, czyli na przykład jak ktoś ma problemy z naczyniami krwionośnymi, pękające, prawda? Teraz jest upał, więc jeżeli mamy obrzęki, to pojawiają się nowe naczynka. Dla tak zwanych sercowców również rutyna zawarta w kaszy gryczanej jest wspaniała. Tylko, że tutaj jedna uwaga. Lepiej zwrócić uwagę na tę kaszę gryczaną białą, czyli niepaloną, no bo jeżeli prażymy, mamy w sklepie prażoną, no to traci troszkę tych wartości. Błonnik. Zawsze, jeżeli wybieramy zboża, to też dlatego, żeby dłużej czuć sytość. Prawda? Jeżeli jemy grube kasze, tak jak pęczak, gryczana, no to dłużej czujemy sytość. Przy kaszy jaglanej nie będziemy mieć takiego uczucia, ale z kolei bardzo dobrze wpływa na żołądek, też tak jak balsam. Ma dużo krzemionki, więc dla skóry, włosów, paznokci to po prostu rewelacja. Więc naprawdę bardzo dużo tych wartości. No i taki dodatek zamiast ziemniaków często. No dłużej schodzi moim zdaniem obranie ziemniaków, bo komuś się nie chce gotować, ja tak słyszę czasami. Ale ugotowanie kaszy, ona się sama gotuje, tak? Więc tutaj jak najbardziej. Jest naturalnie bezglutenowa, gryczana też. Więc jeżeli ktoś teraz tam poddał się trendowi bez glutenu, albo po prostu musi, no to też jak najbardziej
0: idealne
1: te dwie
0: produkty.
1: Kasze. Tak, idealne. Żelazo, magnez, w ogóle no, dużo tych różnych składników. Witaminy z grupy B, produkty zbożowe są bardzo potrzebne, a my je czasami bezpodstawnie eliminujemy i szkoda. Możemy trochę przyciąć moim zdaniem na pieczywo, ale taki lunch albo obiad, kolacja, teraz letnia to kasza, jajko sadzone, jarmuż, też trochę retro, ale jednak widzę w użyciu. Ale na przykład moja babcia kiedyś jej zaproponowałam, no chodź babcia, zrobimy jarmuż. Daj spokój, ja przez całą młodość jadłam jarmuż, to dla mnie żadna rewelacja. Mówię, ja, to dla mnie takie odkrycie i takie super odkrycie. Nie chcę patrzeć na jarmuż, bo musiałam go jeść.
0: Zapomnieliśmy.
1: Tak, więc ze zbóż to na pewno te dwa. No i jeszcze z takich, bo jak Państwo zaraz jeszcze usłyszycie tutaj od Pani Małgosi listę całą, no to nam się tworzy taki piękny jadłospis. Co prawda nie mamy tu aż źródeł białka, no bo o białku to nie zapominamy, bo jemy ryby, mięso, jaja i tak dalej. Ale tutaj takie uzupełniacze. I jeszcze nam brakuje do tych warzyw, owoców, prawda, siemienia lnianego, czyli zdrowego tłuszczu, brakuje nam przypraw. I tutaj chcę dopisać do listy pokrzywę, która kiedyś była uważana jako warzywo w ogóle. Zupy z pokrzywy, napary i też leczniczo, bo historia właśnie żywienia też wspaniale o tym mówi, że ludzie coś jedli, ale tak naprawdę nawet nie wiedzieli, że to ma jakieś dobre właściwości lecznicze. Dopiero potem się okazywało, że ktoś na przykład nie miał problemu z nerkami, no bo dużo jadł pokrzywy, więc ona była moczopędna, więc generalnie super filtracja zachodziła. Takie czytałam też doniesienia, więc ta pokrzywa też jest dobra na to. Latem też jest bardzo dobra. Ona mimo, że jest moczopędna, to też bardzo dobrze nawilża. I to jest takie paradoksalne troszkę, ale tak się dzieje. Ma duże witaminy C, jest orzeźwiająca, więc też można ją spokojnie stosować.
0: Coś no, jeszcze do koszyka dorzucamy?
1: Tak, do koszyka dorzucamy tak zwany podagrycznik pospolity.
0: O, co to takiego? Mamy tak. Ostatnią minutę i tak, musimy to
1: tak,
0: wyjaśnić.
1: Tak, to jest, no dzisiaj dużo ogrodników go zwalcza, w tym, tam pamiętam moja mama na działce, ale przez wieki był normalnym składnikiem tak zwanej diety, a młode liście można było dodawać do sałatek, wykorzystywać w pesto, gotować jako warzywo liściaste. No i właśnie ten podagrycznik, ja polecam Państwu, żeby sobie go poszukać i spróbować. Jest najlepszym chyba na koniec klamrą zamykającą, że jak daleko jesteśmy od tamtejszej tak zwanej diety, bo ja, szczerze mówiąc, jak czytałam historycznie książkę o tym, to pierwszy raz też zobaczyłam, jak wygląda.
0: Gościem audycji Samozdrowie była pani Milena Nosek, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Rozmawiałyśmy dzisiaj o zapomnianych tak zwanych superfoods, czyli mnóstwie dobrych rzeczy, które rosną sobie wokół nas albo rosły, ale o których zapomnieliśmy, bo gdzieś

0: sam od czasu do czasu wolimy skorzystać z tego, co przyleci do nas samolotem z odległego kontynentu, a szkoda. Szkoda ulegać modom, warto sięgnąć do tego, z czego korzystali nasi dziadkowie, pradziadkowie. To wszystko wokół nas jest tańsze, nie zostawia śladu węglowego w powietrzu, więc korzystajmy z tego, co lokalne, choć czasami troszkę retro. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie. Powtórka programu.
2: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, panem Szymonem Ziobrowskim. Witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, będzie pytanie prowokacyjne. Kiedy rozdepczemy Tatry?
3: No, to nie jest pytanie nowe, więc nie zaskakuje mnie w żadnym sensie i nie prowokuje do niczego. Według mnie to wszystko to zależy niekoniecznie od tego, ile osób wchodzi w Tatry. To zależy głównie od tego, jak Tatrzański Park Narodowy, w zasadzie nie jak, tylko jaką infrastrukturę przygotuje turystom. No bo jeżeli popatrzymy na Morskie Oko i to, że do Morskiego Oka wędruje w ciągu roku kilkaset tysięcy turystów, droga nie jest rozdeptana. Bardziej rozdeptana jest może kopytami końskimi, ale na pewno nie podeszwami butów turystów. Więc jeżeli infrastruktura jest dobrze przygotowana, jeżeli ruch turystyczny jest skanalizowany, to jedynym wyzwaniem, które identyfikujemy, jest komfort zwiedzania takich miejsc. No, dla większości osób, może nie dla większości, bo w sumie nie siedzę w głowach większości, ale ten komfort na pewno spada wtedy, kiedy turystów jest zbyt wielu, choć wiemy również, że część z nich lubi chodzić w tłumie. Czuje się wtedy bezpiecznie i bardziej komfortowo. No my w związku z tym tą infrastrukturę sukcesywnie poprawiamy, naprawiamy, analizujemy też błędy i mamy takie badania z ostatniego czasu. Porównaliśmy powierzchnię zdegradowaną w stosunku do powierzchni zregenerowanej w wyniku naszych właśnie działań polegających na remontach szlaków. I okazuje się, że tam, gdzie te szlaki są remontowane sukcesywnie, te powierzchnie zdegradowane się zawężają. Czyli bilans jest na plus. Więcej zarasta niż się degraduje.
2: Dlaczego zadałem to pytanie, panie dyrektorze? Dlatego, że lat temu 50 kilka, jeszcze w liceum, biegałem po Tatrach non-stop. Nawet urywałem się ze szkoły, żeby w piątek na przykład wyjechać i żeby 3 dni w górach naszych cudownych spędzić. I pamiętam Orlą Perć, na której spotykało się kilkanaście osób w ciągu dnia. Kilka lat temu wybrałem się też, żeby pokazać najstarszemu wnukowi i powiem panu, że przeżyłem szok, bo była kolejka do łańcuchów.
3: A kiedy pan był? W jakim okresie roku?
2: W lecie.
3: No, wie pan, to jest tak, że przyjeżdżają do Zakopanego turyści w weekend majowy, w weekend sierpniowy, no i dziwią się, że tych turystów jest dużo na Podhalu. Przyjeżdżają turyści podziwiać krokusy w weekend i dziwią się, że inni też wpadli na ten jakże unikalny pomysł. No można Tatry odwiedzać wtedy, kiedy tych turystów jest mniej. Można wyjść wcześniej. Ja wielokrotnie mam taką praktykę w sezonie turystycznym, że po prostu wychodzę 5:30, 6:00 i naprawdę turystów jest zdecydowanie mniej niż jest ich za 2 godziny. Spotyka się oczywiście większe grupy schodząc, no ale tak jak rzekłem, naprawdę można w ciszy i spokoju te Tatry zwiedzać, pomimo tego, że ruch turystyczny generalnie w tym okresie jest duży. No trzeba też na to patrzeć, oczywiście nie można patrzeć na to z perspektywy Tatr, ale to ma szerszy wymiar. No po prostu turystyka jako pewne zjawisko eksplodowała po pandemii i to nie dotyczy Tatr, dotyczy to tak samo Karkonoszy i innych parków narodowych w Polsce, ale dotyczy

0: czy to w ogóle parków narodowych na świecie i w ogóle miejsc atrakcyjnych turystycznych na świecie. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem, trudno mi to ocenić, natomiast wiem z drugiej strony, że turystyka w tym momencie, czy PKB z turystyki to jest jakieś 5%, i ten poziom wzrasta. W związku z czym, z jednej strony oczywiście to dobrze, bo to źle, bo no, komfort zwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznie niewielki, mały, ale z drugiej strony turystyka napędza lokalne gospodarki, więc no, jak wszystko, kij ma, jak wiadomo, dwa końce.
1: Nie, nie, ja nie proponuję, panie dyrektorze, wmontowania tak zwanych drzwi do lasu, czyli drzwi do Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy generalnie drzwi do Tatr. Tylko myślę sobie o tym, że rzeczywiście to natężenie się zrobiło bardzo duże. Polskie Tatry nie należą do największych gór. Po słowackiej stronie jest zdecydowanie więcej, no ale ja twierdzę, że po naszej stronie jest zdecydowanie ładniejsze. Ładniejsze są te góry, no bo one są takie bardzo alpejskie i strzeliste. Ale, no właśnie, jak to połączyć te dwie rzeczy, żeby turystyka się rozwijała, bo każdy chce zobaczyć, każdy chce zwiedzić, ale z drugiej strony, żebyśmy nie szkodzili temu terenowi, czyli parkowi narodowemu, żebyśmy nie zakłócali życia tam żyjących różnych zwierząt, ptaków, no, tej całości, która jest parkiem narodowym.
0: No to po pierwsze, zaczynając od może bardziej przyziemnych spraw, no podstawa to jest dobra infrastruktura, czyli odpowiednio przygotowane szlaki turystyczne, toalety i usuwanie śmieci. No i to od wielu, wielu lat robimy, jak już powiedziałem, szlaki remontujemy. Natomiast jeżeli
1: No, a
0: chodzi o
1: propos
0: faunę.
1: śmieci, jeżeli pan pozwoli, a propos śmieci, to jeszcze pamiętam akcję czyszczenie na przykład Świnicy, gdzie ja nie wiem, czy to był fake w tamtych czasach, o, to było bardzo wiele lat temu, że zniesiono ze Świnicy miskę klozetową. Albo ktoś się wygłupił, albo no ktoś, nie wiem, może zaniósł.
0: Być może różne pomysły turyści również mają. Natomiast no, dla nas oczywiście podstawową wartością jest przyroda i ochrona tejże. No i tutaj w kontekście ruchu turystycznego powiem tak, że po pierwsze w Tatrach obowiązuje taki dość restrykcyjna zasada. No inaczej jest w Alpach, że jednak poruszamy się tu wyłącznie po szlakach turystycznych. Po drugie, obowiązuje zakaz poruszania się nocą i ten zakaz w tym roku rozszerzyliśmy również na sezon zimowy. W związku z tym no, ten ruch turystyczny jest bardzo skanalizowany. No i obserwujemy, że fauna do tej sytuacji się dobrze zaadaptowała. Ale ponieważ oczywiście nie jest tak, że my patrzymy bezmyślnie na to, że ten ruch turystyczny rośnie, to też wzbudza w nas różne myśli. W związku z czym w tym roku rozpoczniemy takie prace badawcze, próbując określić wskaźnik zagrożenia albo wskaźniki zagrożenia. No nie chcemy, tak jak zresztą pan wspomniał, zamykać drzwi w Tatry i powiedzieć 1000 to jest dobrze, a 1001 to już jest źle, bo to nie ma sensu. Zresztą od tego się w świecie odeszło. Tylko chcemy znaleźć takie wskaźniki, które powiedzą nam, o, w tym momencie ten ruch turystyczny zbliża się do niebezpiecznego progu, w związku z czym musimy wdrożyć różnego rodzaju działania zarządcze. I do takich działań na przykład może należeć intensyfikacja nocnych patroli służb terenowych w nocy. Jeżeli się okaże, że ten ruch turystyczny w nocy jest za duży, wtedy intensyfikujemy te patrole nocne. Niestety wystawiamy mandaty lub pouczamy. Może być tak, że będziemy musieli zintensyfikować choć już tak bogaty program edukacji na miejscu. W tym momencie w kilku punktach w Tatrach w sezonie letnim nasi edukatorzy opowiadają różne ciekawe miejsca turystom.

0: Gdyby się okazało, że takie działanie trzeba będzie wprowadzić czy zintensyfikować, to to również zrobimy. Wiele takich narzędzi można wdrażać, żeby ruchem turystycznym zarządzać. No, mówiłem też o remontach szlaków turystycznych. Jeżeli szlak jest wygodny, turystom się po nich porusza dobrze, no to nie ma powodu, żeby z tego szlaku schodzili. No, chcę też powiedzieć, że ruch pozaszlakowy jest to zdecydowany margines ruchu w Tatrach. Zresztą po wiatrołomach, które od dziesięcioleci w Tatrach się pojawiają, my zwłaszcza w tych wrażliwych miejscach tych drzew nie usuwamy. Przykładem jest Dolina Pyszna, do której paręnaście lat temu prowadziła właściwie droga, można było prawie samochodem dojechać. Dziś tam jest taka plątanina drzew, że w ogóle nie ma co myśleć o tym, żeby tam pójść.
1: Dziękuję panu serdecznie. Chyba pojadę w tym roku. Odważę się.
0: Zapraszam. Dziękuję bardzo.
1: Odważę się. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski był państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec. Zapraszam. Na początek informacja sportowa. Belgia pokonała w dogrywce Senegal 3-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. 2300 razy interweniowali strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej, ponad 750 interwencji, odnotowali w województwie śląskim, mówi młodszy brygadier Tomasz Klama z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
1: Najwięcej na terenie powiatu budzisławskiego, 45, Chorzów 33, Żywiec 27. Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
0: Ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa śląskiego obowiązują do godziny 3. Pierwsza fala burzowa przeszła w Polsce północno-wschodniej. Na skutek burz w Podlaskiem część odbiorców nie ma prądu, informuje Agnieszka Bajerska z PGE w Białymstoku.
2: W województwie podlaskim 9,5 tysiąca odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej, najwięcej w rejonie energetycznym Bielsk Podlaski, bo 8,5 tysiąca. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
0: Lubelscy strażacy odnotowali ponad 320 zgłoszeń związanych z burzami, najwięcej w powiecie puławskim. O gwałtownym załamaniu pogody informował tam prezydent Puław Paweł Maj. Napisał na Facebooku, że nad miastem przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. A podkarpaccy strażacy interweniowali 60 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. W wyniku nawałnic nikt nie został ranny. Jest prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym areszcie wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że zarzuty dotyczące najpoważniejszych przestępstw są prawdopodobne, mówi Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne i uprawnione.
0: Adwokat Tymoteusz Paprocki powiedział, że decyzja ta otwiera prokuraturze możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro od prawie 2 miesięcy mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych.
4: Po formalnym wystąpieniu z wnioskiem o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych rozpocznie się przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych proces dotyczący ekstradycji. Natomiast jest to bardzo długotrwałe z doświadczenia postępowanie, w którym sąd będzie badał wiele okoliczności związanych m.in. z prawną dopuszczalnością wydania, z oceną wstępną zarzutów i dowodami, które są zebrane przez polską prokuraturę.
0: Tymoteusz Paprocki podkreślił, że nawet pozytywna zgoda sądu federalnego nie oznacza, że dojdzie do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję podejmuje tam sekretarz stanu. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu ministrowi w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości.

0: prawidłowości Funduszu Sprawiedliwości 26 zarzutów. Grozi mu 25 lat więzienia. Skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a to oznacza, że większość osób, które do tej pory mieszkały w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, muszą je opuścić lub za nie płacić.
1: Jak zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, osoby najbardziej potrzebujące w ośrodkach mogą i będą mogły bezpłatnie przebywać. Dotyczy to również dzieci.
2: Każde z tych dzieci powinno móc znaleźć bez dodatkowych kosztów miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego.
1: Z systemu korzystało ponad 11 tysięcy osób. Renata Makuch, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska, wskazuje, że spora grupa może być w trudnej sytuacji.
3: Około 50% to będą osoby, których po prostu nie będzie stać na to, żeby pokrywać koszty utrzymania siebie w ośrodku.
1: Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przepisy przewidziały okres przejściowy, ale brak jest projektów pomostowych. W Polsce jest ponad 300 ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Na razie resort rodziny polecił samorządom, by poprzez zasiłki sfinansować pobyt kilkuset dzieciom. Projekt zmian trafił do MSWiA. Ponad 500 osób, głównie żołnierzy, policjantów i strażaków, bierze udział w dronowisku w Rydzynie w Wielkopolsce. To warsztaty poświęcone technologiom bezzałogowym. W programie m.in. praktyczne ćwiczenia w terenie, mówi podpułkownik Wojciech Gosiewski.
4: Robimy zawody na specjalistycznie przygotowanym torze przeszkód dla operatorów tych urządzeń, dronów. Rozpoczynamy takie nasze małe manewry operacyjne. Będziemy działali praktycznie w czterech powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, rawickim i kościańskim. Operatorzy, którzy tutaj do nas przyjechali z całej Polski, zostali podzieleni na dwa zespoły.
0: Dronowisko potrwa 5 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze. Temperatura od 11 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W dzień przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze. Temperatura przeważnie od 21 do 26 stopni.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: A z nami profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, twórca pierwszej reformy zdrowia po 1989 roku. Przypominam, chodzi o kasy chorych. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
6: Zadam panu na początek najtrudniejsze pytanie nie tylko w naszej dzisiejszej rozmowie, ale kto wie czy nie w tym świecie politycznym na dziś i na przyszłość. Dlaczego reforma służby zdrowia jest taka trudna? Dlaczego tak trudno ją zrobić i dlaczego cały czas każdy kolejny rząd potyka się właśnie o służbę zdrowia?
7: No na pewno nie ma tutaj prostego jakiegoś rozwiązania, prostej odpowiedzi. Poświęcilibyśmy bardzo dużo czasu na pewno w odcinkach i nie wyczerpali tematu. Przede wszystkim dotyczy jednej z najbardziej wrażliwych sfer życia społecznego, czego przykładem jest reakcja społeczna na jednostkowy, jakby nie patrzeć, ale dosyć dramatyczny problem, który się pojawił w jednym z 600 polskich szpitali. No, druga sprawa, ogromne pieniądze, które z jednej strony porażają polityków, bo mają 1000 pomysłów na wydanie takich pieniędzy w inny sposób niż, jak to pamiętam, zacytuję tutaj pana premiera Balcerowicza, z którym musiałem się zmagać przez ten okres ministrowania w rządzie premiera Buzka. To są budżetożercy, ci, którzy nie przynoszą pieniędzy, tylko korzystają, budżetożercy. I takie pojęcie funkcjonuje. Ja myślę, że również pan premier Morawiecki, który dużo teraz występuje, w podobny sposób patrzy na opiekę zdrowotną, jako na wielki, gigantyczny bank, który no, rozdaje pieniądze i trzeba pilnować, żeby jak najmniej. Bo oczywiście to jest bardzo ważny element, ale jeżeli się nie zna systemu, nie wie o co chodzi,

0: w ogóle nie ma pojęcia o wielu sprawach, również szczegółach, które warunkują potem złe wydatkowanie tych pieniędzy, brak satysfakcji społecznej, no to zawsze zderzamy się z niemożnościami. No i lęk, ogromny lęk przed tym polityków, żeby nie zrobić czegoś, co może spotkać się zwykle, a praktycznie z reguły na początku ze złym przyjęciem społecznym, bo nikt nie lubi jakichś nowych regulacji, nie wiem, dodatkowej złotówki płaconej za wejście do lekarza rodzinnego, czy jakichś, powiedzmy, nowych rygorów, które mogą być niezbędne. Jeżeli to się, tego się, niektórych rzeczy się nie wprowadzi, no to potem roluje się ten temat, roluje. Tak było przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, 8 lat poprzednich rządów PO. No i obecnie mamy już, kończy się trzeci rok, niedługo wybory. I tak jak pani słusznie powiedziała, żadnych szans, żeby wprowadzić jakiekolwiek prawdziwe reformatorskie działania, można co najwyżej przygotować. Chcę tutaj przypomnieć, że kiedy my wchodziliśmy do rządu premiera Buzka z misją, to było przewodnią naszą sprawą, była misja ludzi Solidarności, żeby urealnić ten świat, żeby być tak jak na Zachodzie, żeby dojść w końcu do podobnych systemów. Częściowo nam się przecież to udało. No to kto myślał, że lekarze, pielęgniarki będą zarabiać tak, jak teraz zarabiają na przykład, tak? Kto myślał,
1: wtedy nie zarabiali i to też było przyczyną wielu protestów i potem w konsekwencji nie od razu, ale po latach eksodusu nie tylko lekarzy i pielęgniarek na zachód.
0: To konsekwencją były emigracje.
1: Jasne.
0: To jest prawda i tego nie ma w tej chwili. Czyli jest to ogromny plus, którego się nie podkreśla. Ale jeszcze jedna sprawa. Idąc do tego rządu, mieliśmy od ponad pół roku gotowe ustawowe rozwiązania, napisane ustawy, przedyskutowane w środowisku. One potem były zmieniane już, ale od razu mieliśmy.
1: Ale plan był, prawda, panie profesorze? To, co mnie dziwi w tej chwili, jedną z rzeczy, które dziwią mnie najbardziej, jest to, że mimo takich zapowiedzi, zmian i pan marszałek Hołownia nawet sugerował, że on odda pieniądze temu, kto będzie musiał zapłacić za prywatnego lekarza, jeśli nie będzie mógł skorzystać z publicznej ochrony zdrowia. Pewnie pan pamięta te słowa.
0: No ale
1: nie ma. I mijają lata, prawda? I okazuje się, że koalicja rządząca takiego planu nie miała, bo menadżer na stanowisku ministra zdrowia albo pracuje w ciszy, albo niewiele się dzieje, bo niewiele o tym wiemy. Pan mówił o kasach chorych, prawda? O tym dość rewolucyjnym, jak na tamte czasy pomyślę. Ale były też i zarzuty o na przykład brak konkurencji, bo wtedy z ustawy wykreślono zapisy, które pozwalały na działanie prywatnych kas chorych. Mówiono o chaosie finansowym, mówi się o tym i dzisiaj. Było wtedy ryzyko, że kasy będą unikać chorych pacjentów, wybierać tylko zdrowe osoby. No właściwie szybko się okazało, że reforma zmierzała ku pewnej centralizacji, co zabiło jej główny cel. No to co dalej? Co teraz? Teraz, jeżeli przede wszystkim nie podniesiemy składki, jeżeli nie będzie w systemie więcej pieniędzy, to każdy system, każda sytuacja będzie się zderzała ze ścianą, tak jak w tej chwili.
0: Tak. Koncepcja reformy była bardzo spójna, zwarta i logiczna. I to, o czym pani mówi, nie miało miejsca w przedłożeniu pierwszym. Ustawa zakładała wprowadzenie systemu kas chorych z możliwością wprowadzenia też konkurencyjnych, prywatnych, spełniających wymogi państwowe. Po to powołano Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który miał to nadzorować. Potem na fali właśnie populizmu, tuż przed wtedy, kiedy już myślano o kolejnych wyborach, rozmontowano to.
1: No ale ja mówię o konsekwencjach, nie o szczytnych założeniach, tylko o tym, co się z tym projektem stało.
0: Tak. Premiera Millera z ministrem Łapińskim, kompletnie ten cały utworzenie NFZ-u, to było wzięcie wszystkiego za pysk i takie naiwne myślenie z rogiem z PRL-u, że jak się wszystko będzie kontrolować od początku do końca z góry, do tego stopnia jest, że nie wiem, czy państwo wiecie, że nikt na poziomie wojewódzkim nie może podjąć decyzji, żaden dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie decyzje są podejmowane przez prezesa, jednoosobowo. Oczywiście on musi to delegować, ale jest napisane prezes Narodowego Funduszu, jedna osoba, która kompletnie zresztą podlega jednej innej.

0: innej osobie, ministrowi zdrowia, który może się też chować gdzieś tam za innymi papierami i nie zajmować tym w ogóle. Więc po prostu jest to chore, niesprawne, ale łatwe w zarządzaniu i tak się wydaje finansistom, którzy są niezbędni. Ja na przykład takiego Niedzielskiego, gdybym był ministrem zdrowia, to najchętniej bym zatrudnił w swoim resorcie jako wiceministra, czy też dyrektora Departamentu Spraw Finansowych, ale broń Boże stratega od zarządzania.
1: No ale pan minister polityk. Niedzielski doradza teraz szpitalom, na pewno jednemu.
0: Zarabia pieniądze przez doradzanie, przez tak zwane doradzanie. Tak można powiedzieć raczej, tak?
1: No tak.
0: Natomiast jest klęska. No, spójrzmy teraz na pewne fakty. Nawet w rządzie PiS-u, no zupełnie rozsądni, dobrze znający się ludzie, jak pan minister Religa, profesor Religa, świetlana postać, ale naprawdę energiczny, znał, wiedział, przygotowywał właśnie ten cały pakiet świadczeń gwarantowanych, żeby znaleźć możliwość produktu ubezpieczeniowego dla tych dodatkowych ubezpieczeń, żeby 20% więcej pieniędzy z zewnątrz sprowadzić do systemu. Nic Kaczyński nie miał przeciwko temu wtedy. No niestety na akurat przerwało to przegranie wyborów. Platforma miała to pociągnąć jedną decyzją, uznała, że wszystko wszystkim gwarantujemy. Państwo pewnie nie rozumiecie, o co chodzi, ale mogę powiedzieć, że osłabiło to właśnie dopływ pieniędzy i pewną konkurencję. No wreszcie...
1: W jaki sposób, bo wie pan, jeżeli wszystko wszystkim gwarantujemy, to dla pacjenta to jest rozwiązanie doskonałe. Tylko jak sądzę, niezwykle kosztowne.
0: Jest to oszukańcze.
1: Niemożliwe do zrealizowania.
0: Jest to niemożliwe. Ale to było bardzo trudne, to co zrobił zespół profesora Religii. Bo proszę sobie wyobrazić, można mieć jakiś tam implant, powiedzmy, za 10 tysięcy i można mieć za 1,5 tysiąca. One mogą mieć takie same działania fizyczne, ale pewne zalety, powiedzmy, funkcjonalne. No na przykład, że można dwa dni wcześniej pójść do domu, czy coś takiego. Te koszty są tak duże, że może lepiej się ubezpieczyć od tego, żeby mieć ten lepszy, ale ten tak zwany gorszy wcale nie jest gorszy, tylko po prostu jest tańszy i ma jakieś inne funkcjonalności. Znaleźć takie elementy w całym systemie, w każdej specjalności było trudno, ale w końcu znaleziono.
1: To co teraz nie działa, panie profesorze? Co nie działa? Bo jak rozmawiamy tutaj z ekspertami w studiu Polskiego Radia 24, zresztą bardzo często na ten temat, to pada przede wszystkim argument rewizji wyceny świadczeń. Że to jest totalnie nieudane i są takie procedury, które się bardziej opłacają, takie, które się mniej opłacają. Ale ja bym zwróciła na jeszcze jeden aspekt, że tej opłacalności procedur i regulacji tych procedur. Że czasem nie można poddać pacjenta kompleksowej opiece na jednym oddziale, bo się to nie mieści w procedurach.
0: Oczywiście. No to już jest bardzo głęboko systemowe i dlatego wymagałoby prawdziwej reformy. Bo taki
1: ale jakiej? Co? No pytam pana, co zrobić, bo pan miał...
0: Ja nie powiem pani teraz w jednym słowie, bo naprawdę do tego jest narada, podobne jakieś uzgodnienia i konsensus ponadpartyjny, który przez chwilę się pojawił, ale nie przed, ale po wyborach, jak pani pamięta pewnie, w 19 roku podpisane zostało takie porozumienie. To była inicjatywa dziennikarska zresztą, dziennika Gazety Prawnej. I wtedy 11 punktów podpisały prawie wszystkie ugrupowania poza Konfederacją. I pan obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz w imieniu PSL-u i PiS i PO i tak dalej. Więc tego typu uzgodnienie, to po prostu strategiczne jakieś brzegowe punkty powinny być określone. One się zaczynają pojawiać. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na pewne szczegółowe rozpoznania. Nie można leczyć choroby, jeżeli nie ma rozpoznania, jeżeli mamy diagnozy. Mówimy wszyscy o tym, że ten młody człowiek zaczął znacznie dużo zarabiać i to w ogóle przekręt na pewno. Ale to nie było związane, a w każdym razie nie będę tego rozszyfrowywać, nie jestem od tego, tak jak mecenas Dybuła mówił, poczekajmy na wyjaśnienia w procesie całego śledztwa. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że to powodem było to, że takich ludzi, lekarzy dedykowanych do pracy w najtrudniejszym odcinku. Naprawdę, to jest Meksyk, to jest po prostu, tam są alkoholicy, tam są ludzie cierpiący.

0: umierający starsi ludzie, otwarte rany, wypadki. Wszyscy zjeżdżają do pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego. I nikt z lekarzy młodych na ogół nie chce tam pracować. I to jest jakieś fatalne. Pamiętacie państwo takie filmy, głównie amerykańskie, jak to ci młodzi lekarze na takich właśnie oddziałach ratują, robią wszystko prawie. To jest przepiękna specjalizacja. Ja myślę, że w tej chwili nawet sam bym był takim młodym człowiekiem, to bym wiedział, że to jest dopiero wyzwanie. To jest... I mało tego, mamy czasy, zagrożenie jakimś wojennym nawet. Takich ludzi powinno być wyszkolonych jak najwięcej.
1: Ale mówi pan o
0: szpitalnych...
1: Szpitalne oddziały ratunkowe jako oddzielne komórki organizacyjne, a nie pacjent, który czeka, aż lekarz...
0: Chodzi o lekarzy, którzy tam pracują.
1: Ale panie profesorze...
0: Przecież nie ma ich. Nie ma ich.
1: No tak.
0: Pani wie, że jest kilkuset, około 700 czynnych specjalistów w całym kraju medycyny ratunkowej. Te specjalizacje uruchamiałem, jak byłem ministrem. Był profesor Jakubaszko, był profesor Zawadzki. Rozkręcali to. Atrakcyjność musi być podniesiona tego, nie tylko pieniężnie. I w związku z tym ten człowiek pracował na SOR-ze w Szpitalu Południowym, też na brudnie, bo brudno się sypnęło. Tam stawki były, żeby kogoś pozyskać. Jedyny pomysł menażerski był taki, dajmy jak najwięcej. To może ktoś przyjdzie. No i się znaleźli, prawda?
1: No i stąd taka sytuacja. Panie profesorze.
0: Ja prowadziłem budzik obok, zaraz 50 metrów od tego SOR-u w Warszawie i lekarze specjaliści zajmujący się mózgiem dostawali dokładnie dwa razy niższe stawki i byli zadowoleni. A tutaj nikt nie chciał nawet przyjść. To trzeba zrobić super atrakcyjność, wozić ich gdzieś do najlepszych ośrodków na świecie, pokazywać, szkolić tam w Ameryce, w tył. No, naprawdę, to zrobić tego atrakcyjność, robić PR na to, bo to jest super specjalność. No ale nie może być tak, że jeden człowiek zamiast sześciu pracuje, bo się zdarznie i nie pomoże efektywnie tym, którzy tam są, jak widać zresztą, tak? Czyli to są takie błędy.
1: Jasne. I pacjent na SOR-ze.
0: 100 miejsc rezydenckich jest w tej specjalności w kraju rocznie. 100 tylko. I z tych 100, nie wiem, czy połowa jest obsadzana, bo nie potrafi się znaleźć chętnie.
1: Pacjent na SOR-ze będzie czekał godzinami na lekarza, jeśli ten ma jeszcze pod swoją opieką w czasie tego dyżuru wypadki nagłe i jeszcze własny oddział, no to się czeka.
0: Nie może mieć własnego oddziału. Ten, który na SOR-ze
1: schodzi z oddziału.
0: Jest tylko tam.
1: No nie, ale rzeczywistość jest taka, że schodzi z oddziału.
0: Tak, no, to są konsultanci. Mhm.
1: No dobrze, panie profesorze, żebyśmy zdążyli o tych propozycjach, bo chodzi, ja je wymienię i poproszę pana o komentarz, bo chodzi o limity zarobków lekarzy. No jakże można by politycznie zadziałać inaczej, skoro chodzi o wyobraźnię tego, ile zarobił ten lekarz, tamten lekarz, bo się okazało, że nie tylko ten młody ze Szpitala Południowego, ale są inni, którzy zarabiają miliony. Koniec pracy w wielu szpitalach, rozdział między prywatną a państwową służbą zdrowia. Co jeszcze? Restrukturyzacja oddziałów, czyli ich restrukturyzacja w sensie przekwalifikowywania profilu oddziałów. To brzmi łagodniej niż zamykanie, prawda? I reorganizacja. Co pan o tym myśli?
0: No, w większości to są takie słowa wytrychy, wie pani właśnie.
1: No tak.
0: Zrobić coś, czego nie zrobić. To ostatnie oczywiście może być wszystkim, może być niczym. Może być bardzo pożyteczne i może być niebezpieczne. Mówimy o tym przekwalifikowaniu. No oczywiście, że ciągle musi się zmieniać, no, zgodnie z potrzebami. Są na to pomysły. Ja sam je kiedyś przekładałem jeszcze w poprzednim rządzie. Również to wszystko szło, oczywiście kiwanie głowami fajnie i nic z tego nie było, ale no to są takie rozwiązania. No przecież wiadomo, że większość szpitali powiatowych jest odległych od siebie w takiej bliskości przy obecnej komunikacji, jeżeli chodzi o samochody, karetki, ludzi, telefony, no nieporównywalne jak kiedyś, więc nie jest problemem wysokospecjalistyczne sprawy, które nie robi się ciągle na co dzień, nie muszą tam być robione. One są właśnie dlatego robione, żeby pozyskać pieniądze za ekstra pieniądze, więc za ekstra stawki. I to jest właśnie ta choroba, o której wszyscy mówią. To trzeba naprawić, ale nie jednym punktowym działaniem. Teraz ktoś zrobi jednym punktowym działaniem. Obecnie zrobi limit pieniędzy na SOR na przykład. My nie mając specjalistów z medycyny ratunkowej, doprowadzi się do tego, że tym bardziej nikt nie będzie chciał tam pracować. A nie ma przymusu na to na przykład. Tak?
1: No tak. Taki...

0: PRL-u.
1: A wycena świadczeń do ruszenia?
0: Wycena świadczeń, oczywiście, że tak, ale to jak najbardziej. To w każdej specjalności to jest ogromna praca i muszą być specjaliści, muszą być włączeni, nie tylko tworzący pewne lobby danych specjalności. Ja nie wiem, czy w tej chwili jest dwóch lekarzy pracujących wśród 400, czy ilu tam, chyba 500 nawet urzędników Ministerstwa Zdrowia, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi. To zupełnie są inne czasy.
1: No ale co, czapa nadbudowa w postaci NFZ-u do likwidacji?
0: No, wie pani, powrót do klasowych jest najrozsądniejszym wydaniem. No, będę zawsze tutaj wspólnie z kolegami, którzy byli prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarówno Andrzej Sośnierz, a jeszcze bardziej Andrzej Jacyna, którego nie wiadomo dlaczego premier Morawiecki wyrzucił, no, elegancko dziękując mu za służbę i wziął Niedzielskiego na szefa NFZ-u, no, bo właśnie widział w tym tylko bank. Niektórzy też widzą tylko banki, czy też jakieś takie instytucje finansowe w opiece zdrowotnej. Jeżeli tak widzą, to potem są klęski, ponieważ to chodzi głównie o to, co tam się robi, a nie tylko jak się pieniądze wydaje.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy. Zostało nam 1,5 minuty. Jeszcze poproszę pana o komentarz. Uda się to wszystko zrobić bez mało popularnej decyzji o podniesieniu składki zdrowotnej?
0: No, wiele elementów można zrobić, natomiast żeby osiągnąć efekty zauważone przez społeczeństwo, to tego się nie da zrobić bez podniesienia składki zdrowotnej, bez ilości środków. Bo cały czas operuje się bezwzględnymi sumami, które są wysokie i robią wrażenie, i to jest prawda. I tak samo robił poprzedni rząd, mówiąc o bezwzględnych sumach, a to dochodzimy do prawie 200 miliardów, a tu przekroczyliśmy i tak dalej. No tak, ale ciągle trzeba zobaczyć, czego oczekują nasi ludzie. Nasi ludzie już nie godzą się, Polacy, i słusznie. Jeżeli jesteśmy 20. ekonomią w świecie, to chcieliby tak jak 21 krajów mieć podobną opiekę zdrowotną. A w tamtych krajach niestety wydaje się znacznie więcej pieniędzy.
1: No ale jeśli chcemy mieć dobrą opiekę zdrowotną, to musimy przystać na to, że musimy płacić za nią więcej. Tyle.
0: No właśnie, to jest też problem polityczny dla wielu.
1: O, proszę mi wskazać w roku przedwyborczym chętnego, który powie to głośno.
0: No właśnie, prawda?
1: Panie profesorze, jasne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Maksymowicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
1: Mam do państwa pytanie. Kto się dziś łapał za głowę na stacjach benzynowych, patrząc na ceny i na stan swojego rachunku po zatankowaniu? Na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. W informacjach słyszeli państwo wypowiedzi kierowców w reakcji na powrót wyższych cen za paliwa. I jeden z rozmówców naszego reportera mówi, no tak, zawsze może być niżej, ale to przecież z naszej kasy jest. Cóż za świadomość, gratuluję.
2: Stan dnia.
1: Bo od dziś na stacjach średnio kilkadziesiąt groszy drożej. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej, CPN, a to oznacza wyższe koszty tankowania i benzyny, i diesla. Ceny na stacjach w Poznaniu śledzi od rana Maciej Szefer. Macieju, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jakie to różnice? Ty też się łapałeś za głowę?
3: Ja byłem przygotowany, bo wielokrotnie słyszałem o tym, że ten program jest wygaszany i większość moich rozmówców, może też miałem szczęście reporterskie, wskazywała, że jakby no nie zaskoczyło ich, że kiedyś ten program musiał zostać wygaszony. Fakt, że skala tych podwyżek, a jest to kilkadziesiąt groszy na litrze, sprawiła, że niektórzy łapali się za głowę. Pojedynczy kierowcy, których gdzieś tam reakcje obserwowałem, czasem przez szybę, a czasem, bo na przykład nie chcieli rozmawiać, ale sygnalizowali, że są nieco zdziwieni, ale byli tacy, którzy po prostu podjechali, zatankowali i nawet nie spojrzeli na ten rachunek. Także myślę, że co kierowca, to zupełnie inna historia, ale faktycznie tak jest, że od dziś obowiązuje znów 23% stawka VAT za benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu CPN. Ceny wzrosły, jak wspominałem, o kilkadziesiąt groszy za litr, ale kierowcy, z którymi rozmawiali, właśnie wskazywali, że jest w innych krajach nieco drożej. Rządowy program CPN jednak obowiązywał od końca marca, dlatego mieliśmy te kilka miesięcy, w których przyzwyczailiśmy się do tych sztywnych cen, które były regulowane odpowiednim rozporządzeniem, odpowiednią decyzją ministra energii. Była to odpowiedź rządu przecież na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, oddajmy im głos wreszcie, zdawali sobie sprawę z potrzeby wygaszania.

0: zadania tego programu.
1: Kierowca, rzucił pan okiem na ceny dzisiaj rano, jak pan wyjeżdżał?
2: Tak, oczywiście, właśnie patrzę na te ceny.
1: Coś
2: się... taniej niż w Europie Zachodniej.
1: Poskoczyło trochę, bo się skończył program CPN.
2: Oczywiście, że się skończył, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, a nie naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli.
3: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale... no, ale coś za coś.
0: Coś za coś, mówił jeden z kierowców. No i to coś za coś przyjdzie nam obserwować na stacjach paliw, bo według ekspertów te ceny wciąż mogą nieco rosnąć, ale już takiego skokowego wzrostu cen paliw nie będzie. Ci, z którymi rozmawiałem, wskazują jednak, że nieco tanieje gaz, albo przynajmniej potaniał. To są jakieś drobne różnice subtelne, pewnie do zbadania nieco dalej, o czym będę się zajmował. Myślę, że sporym zaskoczeniem wielu kierowców, i to apel do tych, którzy jeżdżą teraz na przykład trasami szybkiego ruchu, może być fakt, że tam ceny paliw na tych stacjach, gdzie przed programem CPN i tak było o wiele drożej, no teraz mogą znów być wyższe, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że równe były w całym kraju w zasadzie ceny, a teraz, jakby to powiedzieć, znów mogą być zróżnicowane między stacjami lokalnymi, a tymi przy drogach ekspresowych i autostradach.
4: Macieju, bardzo ci dziękuję za relację.
0: Bardzo dziękuję.
4: Komentarz. A z nami profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: Pan z pewnością pamięta czasy cen regulowanych.
5: Pamiętam. To znaczy ja jestem takim dzieckiem, powiedziałbym, zsyłku PRL-u, epoka przełomu, czyli rocznik 1973. Ja doskonale pamiętam te zmiany ekonomiczne, systemowe, polityczne, które się działy w Polsce i pamiętam też ceny regulowane, pamiętam głęboką nierównowagę rynkową, także to nie tylko z podręczników ekonomii, ale i z praktyki.
4: Nie wiem, czy nie do końca jestem pewna, czy wówczas regulowano te ceny w tym samym celu, co teraz, no ale wracamy do rzeczywistości. Ile kosztował nas CPN? Ktoś już wie?
5: Ja tego nie policzyłem. Też szukam wiarygodnych danych. Myślę, że one się pojawią nie tylko wśród analityków, ale i rząd też to policzy. To nie, z drugiej strony oczywiście to jest pewnego rodzaju ubytek wpływów podatkowych, bo nie oszukujmy się w tym okresie. Ale z drugiej strony to jest też wyhamowanie tego procesu inflacyjnego, niekorzystnego z punktu widzenia gospodarstw domowych i uczestników rynku. W ekonomii tam jeden z wypowiadających się powiedział, że nie ma darmowych obiadków. Ja nie bardzo lubię to, bo to jest takie memowe trochę. To tak Friedman kiedyś tak powiedział i tak już poszło w świat. Rzeczywiście to w ekonomii jest ten rachunek dość brutalny, ale no są tak zwane korzyści, które bardzo trudno nieraz wyrazić wprost w pieniądzu, czyli tak zwane niepieniężne korzyści.
4: Chce pan powiedzieć o zaufaniu do państwa na przykład,
5: chociażby,
4: że ono trochę wzrosło? Ja tu nie ironizuję absolutnie, czyli jesteśmy na przykład spokojniejsi, że rząd ten czy inny tak reaguje, żeby nas ochronić przed konsekwencjami tego, co się przed terapią szokową po konflikcie na Bliskim Wschodzie. Ja znalazłam taką informację za Rzeczpospolitą, że ceny CPN, rządowy program, kosztował nas mniej więcej 1 600 000 000 złotych miesięcznie, czyli w sumie niemal 5 miliardów złotych. No ale jeżeli mamy taki napięty budżet z takim deficytem, gdzie każdy grosz się liczy, no ja rozumiem, ten koszt oznacza brak wpływów.
5: No w zasadzie tak, tak. No to ktoś by powiedział, że nas na to nie stać.
4: No tak, ale teraz mamy też postępowanie związane z nadmiarowymi zyskami i rząd sobie to chce odbić, bo jednak byli tacy, którzy mogli zarobić więcej niż planowano. Tak się łata takie ubytki?
5: Tak się łata takie ubytki. Teraz pewnie będzie też więcej wpływów podatkowych, no bo nie oszukujmy się, VAT, który wrócił do poziomu poprzedniego, też wpływy z akcyzy będą większe. To się też nałożyło na okres wakacyjny, kiedy generalnie ceny paliw, niezależnie od tego, co się na świecie dzieje, zawsze trochę szły do góry. I no, gdzieś tam może globalnie okaże się, że ten program wcale nie był aż tak bardzo kosztowny, jak niektórym by się wydawało.
4: A gdyby pan był polityk?

0: politykiem, panie profesorze? Przepraszam za to pytanie, nie musi pan odpowiadać, ale przyszła mi do głowy taka mała intryga. To przedłużyłby pan czas obowiązywania CPN-u na przykład na pierwszy miesiąc wakacji, a nie na pierwszy dzień tych wakacji?
1: Gdy byłbym politykiem, to pewnie bym go przedłużył. Dlatego, że to jest też taki, to pewnie byłoby to odebrane właśnie jako pewnego rodzaju taki bonus, żeby neutralizować te wzrosty cen wakacyjne. No ale z drugiej strony no też trzeba liczyć te pieniądze i politycy. Oczywiście oni mają swoją logikę, no ale jednak powinni też tych ekonomistów słuchać.
0: No tak, cena ropy spadła. To jest wczoraj, informacja z wczoraj to było około 70 dolarów za baryłkę. To nie jest ten hiperniski poziom sprzed konfliktu. No ale pewnie wielu z nas myśli, dobrze, ceny ropy spadają, a u nas stawki na stacjach w górę. No ale my korzystamy z tego, co kupiliśmy po tych droższych cenach?
1: Tak, tak, bo gdzieś tam w magazynach kupiono paliwa, czy zmagazynowane są po cenach wyższych. Zresztą z tymi cenami ropy to też jest tak, że one są mocno niestabilne. To wszystko zależy od tego, co się, no, notabene, co się dzieje też w tej polityce, bo pamiętajmy, że ten pokoju tak naprawdę nie ma. To jest bardzo krótki, bardzo kruchy, tak naprawdę może jakiś rozejm.
0: Wstęp do rozejmu, panie profesorze, tak. To jest wstęp do rozejmu nawet.
1: Trwają rozmowy pokojowe, tam jest zawieszenie na 60 dni, odblokowanie tej cieśniny Ormusa, może się za 60 dni stać zupełnie inaczej, także tego nie wiemy, to wszystko jest znowu w rękach polityków.
0: A ile kosztują nas upały? Czy jest policzalne?
1: To jest policzalne. Nawet były takie analizy wieloletnie prowadzone. To są właściwie setki miliardów złotych, biorąc pod uwagę koszty energii, biorąc pod uwagę to, że pobór prądu i energii elektrycznej jest dużo wyższy niż w zimie, dlatego że te wszystkie klimatyzatory chodzą pełną parą. I generalnie rzecz biorąc, no, sieć jest przegrzana. Przy tak ekstremalnych upałach też no, fotowoltaika zawodzi. Czyli tutaj to są zwielokrotnione koszty. Proszę też zauważyć, że no, mamy też chociażby kwestie problemów komunikacyjnych. To, co się dzieje.
0: Przepraszam, zatrzymajmy się, dobrze, żeby tak. Nie umknęło na tej fotowoltaice, która się, to znaczy urządzenia się przegrzewają?
1: Tak, bo tam jest, jak jest za wysoka temperatura, ona optymalnie funkcjonuje w, tam w granicach 20-20 paru stopni przy nasłonecznieniu. Natomiast jak to się ta temperatura otoczenia jest w okolicach 30 stopni, to to już po prostu jest paradoksalnie. No mamy niby silne słońce, ale to negatywnie wpływa na te systemy. Ja nie jestem inżynierem oczywiście, ale kiedyś to specjaliści od fotowoltaiki właśnie mi tłumaczyli, że te wysokie, ekstremalne temperatury wpływają negatywnie na fotowoltaikę, że to wcale nie jest dobrze, jak jest tak bardzo gorąco.
0: Tego nie widać, ja się łapię za głowę, bo zastanawiam się, czy ktoś, kto produkuje ten sprzęt, nie przewidział takiej sytuacji, czy tego się nie da zrobić inaczej?
1: Myślę, że pewnie się da zrobić inaczej i specjaliści nad tym pracują. Natomiast, tak jak mówię, no nie chciałbym się wypowiadać
0: Rozumiem.
1: W obszarze inżynierii, gdzie nie czuję się najlepszym specjalistą, ale tutaj no pewnie są tak zwane koszty zewnętrzne czy ograniczenia.
0: No tak, no to pan minister Czarnek już na pewno zdejmie z dachu. Jak przestanie działać, może. Prawda? No dobrze, ale mamy do czynienia też z taką sytuacją zwiększonego zapotrzebowania, bo jest coś takiego jak pułapka w OZE i wtedy, kiedy przestaje świecić słońce na przykład i spada dopływ energii do systemu, czy tej energii, z której korzystamy, a urządzenia cały czas działają, jest jakieś niebezpieczeństwo, że system może zawieść?
1: Tutaj, no właśnie a propos, dlatego tak wiele mówi się i robi też w gruncie rzeczy na świecie w kierunku magazynów energii. żeby tymi magazynami, posiadając magazyny energii, możemy niwelować te sytuacje.

pogodzie, czy te ekstremalne sytuacje pogodowe i no, w jakiś sposób to stabilizuje system. My jesteśmy no, w fazie tworzenia tych magazynów energii. Wiem, że i rząd, i nasze samorządy bardzo intensywnie nad tym pracują, nad rozwiązaniami. Praktycznie też to się

0: coraz dłuższe również w naszej części Europy.
1: No tak, bo moglibyśmy się cieszyć, prawda, że jest dużo słońca, ale tak jak wspomniałam, kiedy to słońce zachodzi i panele przestają działać, upał nie znika, dlatego chłodzimy się dalej. Na przykład powstaje deficyt, który powoduje wyższe ceny. To jest takie zamknięte koło.
0: Trochę zamknięte koło, tak. Pani redaktor tutaj pytała mnie o te ceny, o te koszty upałów. W rolnictwie to są katastrofalne też skutki.
1: Ale jeszcze zanim rolnictwo, to jeszcze sytuacja, z którą też mamy do czynienia, bo powietrze stoi, że tak powiem, więc słaby wiatr, to znowu mała produkcja z wiatraków, a bardzo gorąca woda w rzekach na przykład może utrudniać chłodzenie tradycyjnych elektrowni węglowych i jądrowych, i one też muszą zmniejszać moc na przykład.
0: Tak.
1: Trudna do wyobrażenia sytuacja jeszcze niedawno.
0: Trudno do wyobrażenia sytuacji jeszcze niedawno. No Francuzi, którzy są samowystarczalni energetycznie przecież, mają tych elektrowni jądrowych sporo, borykają się właśnie z tego typu problemami, no właśnie z problemami chłodzenia, bo te upały we Francji są w tej chwili ekstremalne i prognozy pogody pokazują, że one się będą utrzymywać dużo dłużej niż w Polsce.
1: A rolnictwo? Wspomniał pan o rolnictwie.
0: No właśnie, przy ogólnym deficycie wody i suszy hydrologicznej wieloletniej, nawet jeżeli dziś wydawałoby się, że w tym roku była, powiedzmy, trochę ostrzejsza zima i trochę więcej było tych opadów, to i tak nie zniwelowało nam tych deficytów. I kilka dni czy kilkanaście takich wysokich temperatur powoduje, że w zasadzie o tych trochę większych opadach możemy zapomnieć, bo ziemia jest wysuszona, przesuszona i nawet w tej chwili, jeżeli będą występować bardzo intensywne opady, to ta ziemia nie jest przygotowana do tego, żeby wchłonąć te nadmiarowe ilości wody i w gruncie rzeczy będziemy mieli tylko jeden efekt, zniszczenie plonów, czyli zjawisko no, bardzo niekorzystne z punktu widzenia gospodarki rolnej i naszych portfeli.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Leszczyński z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Michał Stella, Defense 24, czyli świetnie poinformowane źródło w tych sprawach.
3: Dzień
1: dobry panu. No to może my siebie nawzajem nie potrzebujemy, my i Ukraina. Myślę o migach, systemach dronowych.
3: Jeżeli chodzi o systemy dronowe, bo to jest bardzo istotny fragment. Wczoraj, zaraz po nominacji na pełnomocnika rządu, rozmawiałem z panią minister Sobkowiak-Czarnecką i ona mówi tak. Wielu pyta mnie o technologie ukraińskie, ale my mamy podobne technologie, tylko czas zacząć z nich korzystać. Więc
1: no to dlaczego
3: jest
1: świat
3: akcent.
1: Jest zainteresowany ukraińskimi technologiami, a nie polskimi? Bo świat nie wie, że my coś takiego mamy?
3: No właśnie pytanie, czy nie jest zainteresowany, bo chociażby co dopiero kilka tygodni temu Kanadyjczycy kupili systemy od polskiej prywatnej firmy WB Electronics, która dostarcza drony do polskiej armii. I dlaczego? Ponieważ akurat te drony na Ukrainie się nie gubią, w przeciwieństwie do amerykańskich, do dronów innych firm.
1: Dlaczego się nie gubią?
3: Mają lepszy system komunikacji, mówiąc prosto. Rosjanie nie są go w stanie zakłócać, a jeżeli nawet znajdą sposób na polskie drony, je się wyłącza powiedzmy na 2-3 godziny, zmienia się szybko algorytm i znowu flyaje polskie latają najdłużej, najlepiej i z najmniejszym zakłóceniem ze strony Rosjan. Więc to jest trochę tak, że cudze chwalicie, a...
1: Flyeraj to jest takie latające oko, jak rozumiem, czyli tak. To jest taki system łączności między tym,
3: to jest
1: co się porusza
3: system,
1: w powietrzu.
3: System obserwacyjny, ale są podobne systemy uderzeniowe. I to jest taki dron, który pani redaktor może wypuścić z ręki. I on faktycznie bardzo długi czas może być w powietrzu, więc to jest super rozwiązanie. Na pewno Ukraińcy wprowadzili bardzo wiele systemów dronowych i pokazują, jak one mogą być wykorzystane. I z tych doświadczeń warto czerpać. Natomiast
1: może nie nawet z samej konstrukcji dronu, co z synchronizacji tego wszystkiego, czym ukraińska armia dysponuje, prawda?
3: Tak.
1: Organizacji, logistyki. Bo nie myślę o samej konstrukcji tego czy innego drona, prawda?
3: Tak, tak. Logistyka, organizacja to jest na pewno coś, z czego możemy czerpać. Ale też na przykład, jeżeli Ukraińcy mówią, że mają świetny system antydronowy, to pamiętajmy, że on nie pracuje na rozwiązaniach ukraińskich, tylko na amerykańskim systemie na przykład. Więc jakby to, co się

0: mówi to jedno, a jak to wygląda w praktyce, to jest drugie. System taki informatyczny, który tu i teraz spina całą walkę z dronami, to jest system firmy Palantir amerykańskiej.
1: Mhm. No dobrze, ale wtedy, kiedy zaczęło być głośno o SAFE, no to przyglądaliśmy się także naszym potencjalnym możliwościom i słyszeliśmy po ćwiczeniach, po...
0: Tak.
1: Szukam ostrożnego słowa, bo opinie były bardzo różne, że te nasze systemy, że te nasze drony wyprodukowane kiedyś, po prostu trzeba je sprzedać i one gdzieś tam leżą w magazynach. Poza tym był problem z zasilaniem, z widocznością, czyli z tym fly-eye'em na przykład w nocy, że my byliśmy sporo z tyłu.
0: No tak, bo to jest tak, że
1: w zależności od tego, kto to produkuje.
0: O, właśnie o to chodzi. Są firmy polskie, które sobie niespecjalnie radzą, powiedzmy wprost, a są takie, które są absolutnie top of the top. I to są dwie historie i dwie części tej samej układanki. Natomiast zadała pani redaktor pytanie o MIGI 29. No i to też jest niezwykle...
1: Może oni ich nie potrzebują po prostu.
0: Potrzebują bardziej niż F-16. Tak mówią wojskowi. Dlaczego? Żeby nauczyć się obsługi F-16 czy innych zachodnich maszyn, Ukraina będzie potrzebowała jeszcze pewnie 4, 5, 6 lat tak naprawdę. Teraz pojawiają się osoby, tak to jeżeli pani pozwoli, powiem oględnie, na Ukrainie, które pomagają w tym serwisie, tak żeby te F-16 mogły startować i bronić Ukrainy. Natomiast MiG-29 został zintegrowany od początku wojny na Ukrainie z wieloma systemami zachodnimi uzbrojenia.
1: No czy te nasze MIGI, chce pan powiedzieć?
0: Tak, dokładnie tak. I teraz, dlaczego Ukraińcy potrzebują tych MIGów? Bo wiedzą, jak je serwisować, jak je utrzymać. Mają od kilkudziesięciu lat specjalistów, którzy sobie radzą z dokumentacją rosyjską, którzy wiedzą, na co stać ten myśliwiec.
1: Są tańsze. To też pewnie ważny argument.
0: I przede wszystkim właśnie wiedzą, jak je obsługiwać. I to jest wiedza nie do przecenienia. Dlatego na pewno te MIGi, czy za rok, czy za dwa, czy za pół roku, czy za miesiąc, będą bardzo łakomym kąskiem. To się nie zmieni.
1: Potrzebują, a w grę wchodzi polityka i ostatnie wydarzenia stają na przeszkodzie temu porozumieniu.
0: Niewątpliwie tak. I pytanie, czy po tym bardzo ostrym skręcie Wołodymyra Zełenskiego, który ma sens wewnętrznie, tak? Bo on zyskał trochę siły na tych działaniach. Czy faktycznie teraz jest jakieś pole do odblokowania tak dużych transferów kluczowych uzbrojenia?
1: No jak doprowadzi do końca swój pomysł panteonu ukraińskich bohaterów,
0: no to
1: także tych ZUPa, no to się nie uda. No nie będziemy mieli wyjścia, zdaje się.
0: Tak.
1: No bo jak nam minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, albo premier Donald Tusk, albo minister Sikorski wytłumaczą, że jednak mimo wszystko warto jest inwestować w nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa.
0: No bardzo słuszna uwaga, pani redaktor. No nie wytłumaczą. Więc faktycznie ta sprawa jest zero-jedynkowa. Jeżeli Wołodymyr Zełenski, który został osłabiony, teraz musi zwrócić się do tej części bardziej radykalnej, żeby utrzymać się przy władzy i żeby panować nad tym, co się dzieje w Kijowie, no to tak zagrał. Ale, czy...
1: Ale do czego mu taki kurs przeciwko nam?
0: To bardziej pytanie, czy to przeciwko nam, czy bardziej dlatego, że ma swoje problemy wewnętrzne. Myślę, że to jest też ta druga strona medalu. Natomiast faktycznie Wołodymyr Zełenski czuje się bardzo silny. Wiemy, że proponował chociażby te miesiące temu Donaldowi Trumpowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, żeby Amerykanie wycofali się z Polski i to ukraińskie wojska według jego wizji miały bronić Polski.
1: Zełenski proponował Trumpowi, żeby wycofali się z Polski?
0: Tak. I taki wątek się pojawił. Został bardzo szybko zamknięty przez Amerykanów, ale to pokazuje też, jak buduje go ta wojna. Też jest.
1: A dlaczego miał to zrobić?
0: No, jakieś miał
1: argumenty?
0: Wizję.
1: Jakieś, no tak, to zamiast Amerykanów. To kto zamiast Amerykanów w Polsce?
0: Proponował wojska ukraińskie, które miały strzec Polski. I to są takie rzeczy, które w gabinetach wojskowych po cichu mniej czy bardziej są komunikowane. Oczywiście pamiętajmy, że my jesteśmy ostatnim krajem na wschodniej flance NATO, który jest w strefie odpowiedzialności amerykańskiej.
1: Ale my nie możemy ukraińskich wojsk w miejsce amerykańskich wpuścić na nasze terytorium, choćby dlatego, że nie są to sojusznicze wojska.
0: To prawda.
1: Choćby dlatego... To przepraszam, to co się tli w głowie Wołodymyra Zełenskiego? Sny o potędze?
0: Tak, na pewno. czy one są w jakimś stopniu racjonalne. No teraz, jeżeli jest w stanie w pojedynczych przypadkach, ale jednak swoim sprzętem wojskowym dokonywać tak zwanych uderzeń w Rosji deep strike, czyli nie musi pytać się non-stop Amerykanów, czy może uderzyć na Moskwę jakimś dronem, to też na pewno go to buduje i jest to obiektywne. A z drugiej strony drugi element, bogiem

0: ma prawdą, jeżeli chodzi o te kluczowe, głębokie uderzenia na terenie Federacji Rosyjskiej, to one wciąż są dokonywane przez Ukraińców amerykańskim sprzętem. Więc kij ma dwa końce. Jedno to jest to, co się mówi, a to, jak ta rzeczywistość wygląda w praktyce, no wygląda trochę po prostu inaczej.
1: Bo bez względu na to, jakie będzie stanowisko Wołodymyra Zełenskiego, to jedno się nie zmieni. My dla swojego bezpieczeństwa będziemy potrzebowali Ukrainy po swojej stronie.
0: Niewątpliwie tak, bo jest to przecież nasz sąsiad i mamy tutaj dużą granicę z nim, tak? Wiemy, co się dzieje od strony Białorusi. Gdzieś ta Ukraina jest jednak też buforem na południowej granicy z Białorusią. Niewątpliwie te relacje muszą być bliskie, no bo to jest nasz sąsiad. Pytanie tylko, jak je ułożyć i czy w ogóle da się je ułożyć jeszcze z Wołodymyrem Zełenskim? Czy czekamy na zakończenie wojny, nowe wybory prezydenckie? I to, jak ten układ powojenny będzie wyglądał na Ukrainie. Generał Załużny, który był postrzegany jako konkurent dla Zełenskiego, został wysłany, no, powiedzmy wprost, na banicję do Wielkiej Brytanii. I proszę zauważyć, że on w tych ostatnich tygodniach, kiedy Zełenski bardzo mocno zaczął gloryfikować UPA, po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował, że on uważa, że Nawrocki zrobił dobrze. Oczywiście to też jest gest związany z tym, jak będzie wyglądała najbliższa kampania wyborcza na Ukrainie. Nie? Ale to pokazuje, że są różne, że na różnych fortepianach różne postaci ukraińskie grają w różny sposób. Na pewno.
1: A który gra najgłośniej?
0: No najgłośniej gra Wołodymyr Zełenski. To ma pozycję, tak? To on kieruje krajem, to on jest prezydentem.
1: Mam nadzieję, że Wołodymyr Zełenski też zdaje sobie sprawę z tego, że dostarcza paliwa stronie rosyjskiej, która mówi, patrzcie, mówiliśmy o nacjonalistach Ukraińcach i mieliśmy rację.
0: Raczej ta narracja obozu Zełenskiego jest taka, że to my się teraz wpisujemy w te narracje i to próbują wygrać. Nieskutecznie oczywiście, absolutnie, ale tutaj jakby nie ma refleksji, być może świadomie, bo faktycznie Zełenski na tym, że poszedł w stronę UPA wewnętrznie, szczególnie na zachodzie Ukrainy, się bardzo mocno wzmocnił. A jego notowania, powiedzmy to szczerze, no są kiepskie. Oczywiście oficjalnie one są powyżej 50%. No tylko trzeba zadać sobie pytanie, jak to działa w kraju, w którym jest jakby cenzura.
1: No tak, bo to zmęczenie
0: tego
1: wojną,
0: ma prawo, oczywiście,
1: jasne, zmęczenie wojną, do tego korupcyjne skandale, które może nie wskazywały wprost na Wołodymyra Zełenskiego, ale były bardzo blisko niego. Można
0: bardzo
1: powiedzieć nawet, że w sąsiednim gabinecie, prawda?
0: Tak.
1: Dokąd to zmierza, panie redaktorze? Bo zastanawiam się, jak długo my będziemy tkwić w przekonaniu, że jesteśmy po tej samej stronie.
0: No chyba musimy po prostu patrzeć na siebie i tak jak minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wczoraj w rozmowie ze mną artykułowała, myślimy o Polsce. Jeżeli teraz na przykład mamy mieć zbrojenia, musimy kupić coś za granicą, to pytanie, co ten ktoś musi kupić u nas?
1: Potrzebujemy na przykład łodzie podwodne kontra statek ratowniczy. Statek,
0: tak,
1: czy okręt?
0: Okręt duży, potężny, nowoczesny. To są miejsca pracy dla nas i może to jest ta wizja, w której my musimy po prostu podchodzić do tego bez kompleksów, bo zawsze było tak, że produkowaliśmy albo dla siebie, albo kupowaliśmy za granicą, a mamy się czym pochwalić. Tylko pytanie z samego początku tej rozmowy, pani redaktor, kluczowe. Dlaczego tak mało o tym mówi, co potrafimy, albo dlaczego nie potrafimy tego wykorzystać,
1: no
0: bo
1: może
0: to też jest część
1: prawdy. Pani minister Czarnecka, Sobkowiak-Czarnecka, wiele lat była dziennikarką, korespondentką w Brukseli. Doskonale zna tamte struktury, zna ludzi.
0: Tak.
1: Wie, z kim rozmawiać, wie, jak rozmawiać. To są naprawdę bezcenne umiejętności i kompetencje. Została też taką pełnomocniczką, jakby pan to określił, walka z dezinformacją, tak? Pełnomocniczka rządu.
0: Do wzmacniania odporności państwa, tak?
1: No właśnie, bo to trzeba rozumieć jako dezinformację, a nie okopy?
0: To jest dezinformacja i to też wczoraj wybrzmiało bardzo mocno, ale czy to nie są okopy? trochę są okopy dla samorządów. Oczywiście tutaj będzie współpraca z MSWiA i ministrem Kierwińskim, natomiast prawda jest taka, że wojsko nam się modernizuje i te działania MON-u widać bardzo szybko i faktycznie stajemy się liderem. Myślę, że nikt by nie uwierzył 3 lata temu, 4, że będziemy mieli własne konstelacje satelitów obserwacyjnych, największą

0: siłę, jeżeli chodzi o wyrzutnie rakietowe już w Europie, a za chwilę największą armię poza turecką oczywiście. Więc to są takie akcenty, na które warto zwrócić uwagę, ale samorządy, powiedzmy sobie szczerze, radzą sobie kiepsko. Jest dużo sprzeczności, jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, ewentualnie do zagrożeń, które się mogą pojawić.
1: Ale radzą sobie kiepsko, dlatego że nikt tym samorządom nie podpowiada, jak radzić sobie lepiej.
0: No i chyba
1: to nie jest jakieś zapomniane ogniwo w tym, w tym kompleksowym działaniu? Może od tego jest pani minister?
0: No tak, i właśnie być może to jest jakaś refleksja, bo faktycznie ta nominacja jest na styku i ulicy Klonowej, czyli MON-u, ale także KPRM-u na Ujazdowie. Mhm. Więc to jest...
1: Czyli ten system ma objąć najogólniej pojmowaną edukację społeczną, samorządy, szkoły i przemysł obronny.
0: Tak,
1: czyli
0: ale także będą granty dla samorządów.
1: Właśnie, mamy zrozumieć, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo, co się składa na rzecz tego bezpieczeństwa i jak ważne jest, to są takie... żebyśmy nie dali się dezinformować.
0: Tak, i to są te akcenty, które się pojawią, które są w zakresie obowiązków nowej pani minister, ale także zrozumienie tego, co nam ewidentnie nie idzie. No, pani redaktor, kto ostatnio, jeżeli chodzi o szerokie grupy mieszkańców, był w stanie zorientować się, co znaczy sygnał dźwiękowy puszczany z megafonów, jeżeli jest jakiś alarm albo go nie ma?
1: No wie pan, ktoś, kto sięgnął do źródła. Ja sięgnęłam, ja wiem.
0: No właśnie, ale...
1: Jestem ciekawa, co mi dzwoni w uszach.
0: Ale powiedzmy sobie szczerze, to bardzo dobrze, ale to jest pani pewnie jedną z nielicznych, bo większość gubi się, nie wie, co znaczą te sygnały i w końcu trzeba tę pracę domową odrobić. Jest poradnik, on dotarł do wszystkich domów, ale pewnie jest dużo obaw z tym związanych, więc tu jest takiej dużo pracy u podstaw. Z jednej strony, żeby to społeczeństwo było poinformowane.
1: Szkoła. Wie pan, czasem jak korzystam z własnych doświadczeń, moje dzieci miały zajęcia w szkole poświęcone bezpieczeństwu na drodze, to ja byłam... delikatnie mówiąc, poprawiana, tak?
0: Czy
1: informowana na przykład, że tutaj to można przejść, bo nie ma przejścia dla pieszych w promieniu 50 metrów na przykład. No to może dzieci powinny dorosłym przynosić do domu taką wiedzę.
0: Na pewno szkoła jest dobrym pomysłem. Pamiętamy przecież z naszych lat edukacji chociażby kartę rowerową.
1: A umie pan czepiec założyć na głowę? Miał pan zajęcia z nosu?
0: Nie, ja już byłem z tych roczników, które były powycinane, bo nagle to, bo to pewnie była już kwestia liceum.
1: Tak, propedeutyka nauki o społeczeństwie. Myśmy zakładali podstawowe...
0: Zakładali, dobrze. Przypominam sobie...
1: Mieliśmy zajęcia z musztry, zajęcia z takiego...
0: Tak. No, i to miało sens, pani redaktor.
1: Właśnie, z takich zachowań bezpiecznych. No tak.
0: A teraz ten program od lat jest ścinany i to już jest taka wydmuszka. Coś zostało na papierze. Ale czy naprawdę każdy z uczniów przechodzi przez tego typu program? No nie, dopiero te programy wakacji z wojskiem albo też szkoleń, które zostały wprowadzone te miesiące temu, dopiero wtedy pojawiły się chociażby szkolenia z pierwszej pomocy i zresztą bardzo dużo Polaków z nich skorzystało. Ale widać, że tych szkoleń brakuje, więc jeżeli od teraz jest minister, która... Proszę zobaczyć, jaka to jest odpowiedzialność i jakie kompetencje są w jednym ręku. Za zbrojenia od teraz odpowiada minister Sobkowiak-Czarnecka. Za eksport, promowanie eksportu i dogadywanie go w ramach sejfu odpowiada ta sama osoba. I za odporność państwa od wczoraj odpowiada ta sama osoba. Zawsze narzekali...
1: Pan widzi w tym sens, tak? To są właściwe kompetencje w rękach jednego człowieka?
0: Powiedziałbym nawet, że to jeszcze jest za mało, ale akurat MON dobrze się teraz dogaduje z ministrem Gołotą z aktywów państwowych. I to też jest istotne. I to jest o tyle istotne, że kto inny na przykład odpowiadał za spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy ktoś odpowiadał za prywatny i państwowy przemysł. Teraz też to jest u pani minister Sobkowiak-Czarneckiej, więc te kompetencje w tym momencie są ścieśnione do dwóch minister. Z do MAP-u i do MON-u.
1: Jest super urzędniczką. Kiedyś tak myśleliśmy o panu ministrze Domańskim, a teraz uśmiechamy się oczywiście, tak. ale kto wie, czy pani minister Sobkowiak-Czarnecka nie będzie mogła więcej.
0: Tak, no to jest pierwszy raz w historii, gdzie mamy takie kompetencje w jednym ręku i eksperci zawsze narzekali, niezależnie od redakcji, że mamy straszne rozdrobnienie. Kto inny odpowiada za spółki państwowe, nikt nie odpowiada za polski prywatny przemysł, który przecież też jest bardzo szybko rozwijający się. I teraz jakby będzie to chyba bardziej poukładane. Nie będzie takiej sytuacji, że właściwie to nie wiadomo, do kogoś się zwrócić. To była bolączka przez lata. No i teraz mamy pierwszy raz taką sytuację. Ciekawie to będzie obserwować.

0: zapytać, pani redaktor.
1: Jestem ciekawa jeszcze na koniec naszej rozmowy, czy pan już wie, tak, jak się będą nazywały nasze łodzie podwodne?
0: Nie wiem, zdecydowanie nie i przyznam się szczerze, że nawet nie wiem, czy już był konkurs ogłoszony. Zdaje się, że jeszcze nie, to, to na pewno będzie miało związek z naszą marynarką. Mamy na to jeszcze trochę czasu.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przyszłość amerykańskich wojsk w Polsce była jednym z tematów spotkania prezydenta z szefem MON. Rozmowy, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami, podsumował Krzysztof Paszyk z PSL. Podkreślił, że starania o przekształcenie rotacyjnej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w bazy stałe wchodzą w decydującą fazę.
1: Rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy amerykańskich toczą się na kilku poziomach. One przebiegają w sposób dynamiczny i myślę, że zmierzają do szczęśliwego zakończenia.
0: To były bardzo dobre i merytoryczne rozmowy, mówi wiceszef MON Paweł Zalewski w TVP Info.
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił stanowisko na Ankarę, na szczyt NATO. Pan prezydent zaakceptował te propozycje, które są wynegocjowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy bardzo blisko, wspieramy stanowisko polskie. Natomiast jeżeli chodzi o bazy, tak naprawdę od samego początku mieliśmy również to samo stanowisko, to samo zdanie, że te bazy należy w Polsce rozwijać.
0: Największe szanse na przyjęcie żołnierzy mają Poznań lub Wrocław. Na razie w Polsce stacjonuje rotacyjnie prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Brygadier Karol Kroć powiedział Polskiemu Radiu, że w pozostałych województwach liczba interwencji była mniejsza.
3: W lubelskim 344, w kujawsko-pomorskim 222, w świętokrzyskim 215 i na terenie Mazowsza około 173 zdarzeń. W pozostałych województwach już zdecydowanie mniejsza ilość interwencji. Działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, gałęzi, ale też zabezpieczeniu dachów budynków, które zostały uszkodzone, wzmocnieniu ich konstrukcji oraz odpompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg i niższych kondygnacji.
0: W nocy nad Polską należy spodziewać się gwałtownych burz, podczas nawałnic będzie intensywnie padać i mocno wiać. Irlandia zrobi wszystko, by do końca roku osiągnąć porozumienie w Unii w sprawie nowego budżetu na lata 2028-34. Zapowiedział to premier tego kraju podczas inauguracji irlandzkiej prezydencji w Unii.
4: Nowy unijny budżet to jeden z priorytetów irlandzkiej prezydencji, ale i wyzwanie, bo trudno będzie pogodzić dwa zwaśnione obozy. Tych, którzy chcą utrzymania hojnego wsparcia na rolnictwo czy rozwój regionów, w tej grupie jest Polska, i tych, którzy domagają się znacznych cięć. Irlandia będzie pełnić rolę bezstronnego pośrednika, próbując pogodzić to, co trudne do pogodzenia, podkreślił szef irlandzkiego rządu. A jeśli nie uda się do końca roku, to pozostaje jeszcze początek przyszłego, byle, jak mówi się w Unii, zdążyć przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo jeśli wygra skrajna prawica, to może utrudnić negocjacje. Z Dublina Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Rodzice mogą już składać wnioski o oświadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. To przyznawana raz w roku dotacja na szkolną wyprawkę, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można przesłać tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, portal EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało ponad 4,5 miliona osób. Podhale zostaje bez schroniska dla bezdomnych zwierząt.